0: urzędnik nie powinien się kierować emocjami.
1: Opozycja zapowiedziała wnioski o odwołanie rzeczniczki z funkcji. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariusz został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim. Policjant pracował w pionie kryminalnym, w służbie był od niespełna 2 lat. Komenda Główna Policji poinformowała, że 29-latek zmarł w związku z obrażeniami odniesionymi podczas służby. Kondolencje rodzinie i bliskim funkcjonariusza złożyli komendant główny Policji Marek Boroń i kierownictwo formacji. Ministerstwo Energii nie przewiduje interwencji na rynku pelletu. Przed zimą widać większe zapotrzebowanie na to paliwo, a ceny są wysokie. Minister Energii Miłosz Motyka powiedział, że to efekt sezonowości.
2: Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dostępności podaży, to tutaj działamy na zasadzie zwiększonego importu. I to też odpowiedzialni za to wiceministrowie, w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu, także udrażniają wspólnie z branżą. Od tego są spotkania w naszym resorcie, w resorcie rozwoju i technologii, żeby tę sprawę związaną z importem do Polski tego surowca i pelletu udrożnić, szczególnie jeżeli nie możemy mówić o zwiększonej podaży surowca do produkcji pelletu na rynku.
1: Minister Motyka uspokaja także, że węgla w zimie w Polsce nie zabraknie. Miało być zwycięstwo, skończyło się bez bramek. Tak wczorajszy mecz reprezentacji Polski podsumowali kibice na Stadionie Narodowym. Biało-czerwoni zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0 na inaugurację swoich występów w Lidze Narodów. Na pokońcowym gwizdku z fanami rozmawiał Jan Olęcki.
3: Szczerze to słabo. Spodziewałem się korzystnego wyniku dla Polski. Stać nas na dużo więcej.
4: Było fajnie, tylko niepotrzebne takiwanie w polu karnym.
5: Średnio.
6: Bo był remis 0-0.
7: Nic się nie działo.
6: Myśleliśmy, że Polska wygra.
8: Co piłkarsko, to szczerze Lewandowski słabo dzisiaj. Nie pokazał się. Przyjechał z Ameryki i słabo.
9: Pokazaliśmy wstyd. Nie opłacało się do przychodzenia, tak szczerze.
10: Trochę przykro, no dzisiaj mamy w ogóle 5 miesięcy związku i chcieliśmy świętować, ale tak średnio.
11: Dużo akcji, a 0 goli.
12: Szczerze mówiąc, był nudny troszeczkę.
13: Dramat i porażka.
12: Tak, 500 kilometrów jechaliśmy i po prostu nic się nie działo, więc no troszeczkę jesteśmy zawiedzeni na pewno.
1: Biało-czerwoni walczą o powrót do najwyższej dywizji. Do nowej edycji rozgrywek przystąpili po nieudanej walce o awans na mundial. Z kolei Francja będzie rywalem Polski w dzisiejszym finale Mistrzostw Europy Siatkarzy w Mediolanie. W półfinale Francuzi wygrali z Finami 3-1, a wcześniej Polacy pokonali Słoweńców 3-0. Spotkanie podsumował przyjmujący Tomasz Fornal.
14: Każdy ma swoją rolę, niektórzy muszą więcej mnie atakować, niektórzy więcej przyjmować. Jest to normalne w drużynach i sportach zespołowych. Najważniejsze, że wróciliśmy, pomimo tam większych, mniejszych problemów, które mieliśmy na początku trzeciego seta, to wróciliśmy i prezentowaliśmy się już od połowy naprawdę bardzo, bardzo dobrze.
1: Polacy spotkali się ze Słowenią w 4. półfinale Mistrzostw Europy z rzędu. Wygrali z nią również 3 lata temu w Rzymie, natomiast w 2 wcześniejszych edycjach przegrali. Rozpoczął się 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Wydarzenie odbywa się w 48 polskich miastach, mówi koordynatorka Hanna Wereszczyńska.
15: Mamy filmy fabularne, animowane, aktorskie, ale mamy też filmy dokumentalne, pełnometrażowe, krótkometrażowe, premiery polskie, premiery światowe, jak i mamy też klasyki. Te 175 filmów jest łącznie z ponad 30 krajów.
1: Polskie produkcje skierowane do młodej widowni powalczą o Nagrodę Główną Młodych Horyzontów. Od tej edycji wyróżnienie nosi imię Katarzyny Stoparczyk, zmarłej tragicznie dziennikarki radiowej Trójki, która przez lata tworzyła audycje dla dzieci i młodzieży. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
16: Pogoda.
1: Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na południu i zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 7 do 11 stopni. W sobotę od 14 do 18, a na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu.
16: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
17: Przed mikrofonem Justyna Golonko i zapraszam na nasz właśnie ten magazyn gospodarczy. Dużo wiadomości będzie.

0: Postaram się nie spieszyć, żeby się wszystko zmieściło, bo same ważne informacje. No dziś powiemy więcej o kolei, bo w Niemczech dziś kończą się największe na świecie międzynarodowe targi technologii, transportu i kolejnictwa. Oczywiście były tam nasze spółki, nie mogło ich zabraknąć. My powiemy o naszej kolei, o tym, że coraz częściej wybieramy taką formę podróżowania. Będzie o dużych inwestycjach, o zmianach na kolei, ale także o trwających promocjach. To wszystko za kilka minut. Najpierw serwis najważniejszych informacji gospodarczych. Powraca temat handlowych niedziel w Polsce i to za sprawą związków zawodowych. Związkowa Alternatywa postuluje całkowite zniesienie ograniczeń dotyczących handlu w niedzielę. Zdaniem związku obecne przepisy są tak niespójne i pełne wyjątków, że zakaz stał się w praktyce kompletną fikcją. Związek chce całkowitego zniesienia zakazu handlu, ale jednocześnie domaga się znacznie wyższych wynagrodzeń dla tych, którzy zdecydują się pracować w niedzielę. O tym mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.
1: Naszym zdaniem warto by wprowadzić jednolite, uniwersalne przepisy, zgodnie z którymi za każdą pracę w niedzielę byłyby znacznie wyższe wynagrodzenia. Każdą, czyli niezależnie czy to jest handel, gastronomia, policja, transport, praca w lotniskach, kolei i tak dalej. Czyli za każdą pracę w niedzielę my proponujemy wyższe stawki. Nasza wyjściowa propozycja to jest 2,5 razy więcej, czyli dużo. Jeżeli w negocjacjach nawet rząd, pracodawcy zgodziliby się na 2, naszym zdaniem to też byłaby bardzo dobra zmiana.
0: Czyli według tej propozycji minimalna płaca godzinowa za pracę w niedzielę wynosiłaby 78 zł i 50 groszy, a minimalna płaca za 8-godzinny dzień pracy w niedzielę wynosiłaby aż 628 zł. Taka jest ta propozycja jednego ze związków zawodowego. Ja przypominam, że niedzielę wolną od handlu wywalczyli właśnie związkowcy z NSZZ Solidarność przede wszystkim. I oczywiście ten związek jest przeciwny takim zmianom. Właśnie mija 8 lat, odkąd w Polsce funkcjonuje zakaz handlu w niedzielę i dobrze się sprawdza i nie należy tego zmieniać, mówi Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność.
2: Pracownicy w 98% opowiadają się za wolnymi niedzielami i nie wyobrażają sobie, żeby mieli przyjść do pracy w niedzielę. To jest bardzo przykre i pan Szumlewicz jeszcze o jednym zapomniał, że to myśmy pod ustawą zebrali włącznie z pracownikami ponad 500 000 podpisów. I one o czym świadczą.
0: A w ostatnim czasie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła też zupełnie nowa petycja w sprawie handlu w niedzielę. Anonimowy autor proponuje wprowadzenie handlu również w niedzielę. W zamian osoba pracująca w weekend miałaby mieć zagwarantowane co najmniej 2 kolejne dni wolne. Resort analizuje petycję, a jeśli coś będziemy wiedzieć więcej na ten temat, oczywiście będziemy Państwa informować. A teraz tak jak zapowiadałam, o kolei porozmawiamy, bo jest o czym mówić. Z nami jest dr Jakub Majewski, ekspert rynku kolejowego, prezes Fundacji ProKolej.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Jest o czym mówić, bo zaczynamy od tego, co się dzieje w Niemczech, bo dziś kończą się tam największe na świecie międzynarodowe targi technologii, transportu i kolejnictwa. Pan też był na tych targach, widział pan, co się tam dzieje. Są tam nasze spółki, jest się czym pochwalić.
3: Tak, świeżo wróciłem pociągiem z Berlina, z targów Innotrans.
0: Pięknie, że pan
3: szczerze,
0: podkreślił, że właśnie o to chciałam pana
3: wszędzie
0: zapytać,
3: jeżdżę
0: czym pan tam
3: pociągiem,
0: pojechał.
3: Żeby mówić o tym, na czym
0: tak,
3: się znam i znać się na tym, o czym mówię. Szanowni państwo, nasze spółki tam są obecne i to zarówno spółki przewozowe, jak i nasi producenci urządzeń, taboru, dostawcy rozmaitych tych usług na rzecz kolei, bo jesteśmy dużym, ważnym rynkiem kolejowym w Europie, a od niedawno jesteśmy nawet obiektem pewnej zazdrości, mianowicie nasza kolej rozwija się, jeśli chodzi o przewozy pasażerskie, najszybciej ze wszystkich państw Unii Europejskiej. I to budzi sporą zazdrość i zaciekawienie, jak z tego głębokiego kryzysu, o którym mówiliśmy latami, przeszliśmy do tak dynamicznego rozwoju. Oczywiście ceny paliw, duże inwestycje w infrastrukturę, duże inwestycje w tabor,
0: tego wszystkiego
3: widzimy u nas w kraju dużo, ale ci, którzy pracują na rzecz kolei, zaczynają się mocno interesować naszym rynkiem kolejowym i tymi projektami przyszłościowymi, w tym centralnym portem komunikacyjnym, budową kolei dużych prędkości, bo mamy wejść do klubu nie tylko najszybciej rozwijających się, ale też jeżdżących bardzo szybko po tych szynach pociągów.
0: Panie Jakubie, kto tam patrzył na nas tak z zazdrością? Pan powiedział, że pewne kraje tak patrzyły. To kto nam może pozazdrościć tego szybkiego rozwoju?
3: No powiem szczerze, że w niektórych rzeczach nawet Niemcy nam zazdroszczą. Okazuje się, że kolej niemiecka ma duże problemy z realizacją inwestycji, z poukładaniem tego, że po tych samych torach trzeba naraz jeździć i jednocześnie je remontować, że przez kilka kilka lat ostatnich.

0: Niech powstała taka mocna luka technologiczna i teraz trzeba nadrabiać właśnie po to, żeby przewieźć wszystkich chętnych. A my jesteśmy wielkim pracem budowy kolejowym pewnie od 15 czy 20 lat i musieliśmy sobie te procesy poukładać, w związku z czym te firmy, które dostarczają sprzęt, tabor, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, one wszystkie liczą na to, że można by było zainteresować polską kolej swoją ofertą. I że to można po prostu zrobić dobry biznes.
1: Można zrobić biznes, no bo my naprawdę bardzo dużo w tą kolej inwestujemy i to już od lat.
0: Zaczęliśmy z dużymi pieniędzmi unijnymi, tych pieniędzy przybywało. W pewnym momencie na kolej trafiło więcej pieniędzy niż na drogi. System drogowy powoli domykamy, kończymy budowę dróg ekspresowych. Jesteśmy zdecydowanie za półmetkiem w tym zakresie. I firmy, które dotychczas inwestowały przede wszystkim w technologię budowy dróg, zaczynają mocno interesować się koleją, bo widzą, że ta kolej to jest przyszłość i że ten rynek będzie jeszcze przez dobrych kilkanaście lat bardzo chłonny. W związku z czym te projekty kolejowe, które już realizujemy i te, które zapowiadamy, czyli właśnie nowe linie kolejowe, koleje wyższych prędkości, koleje aglomeracyjne, więcej taboru, bo mamy więcej chętnych do przewiezienia, no to się, to wygląda wszystko bardzo, bardzo obiecująco.
1: No i my się przesiadamy na te pociągi. Pan wspomniał o tym, że wynika to także z tego, no, że jednak mamy od tego lutego, można by powiedzieć, bardzo wysokie ceny paliw. Te paliwa idą w górę, a my szukamy oszczędności i te oszczędności znajdujemy właśnie na kolei.
0: Wszystkim, którzy szukają oszczędności, polecam bilety kolejowe, które nie zdrożały od kilku lat ani o jedną złotówkę, zwłaszcza w przewozach dalekobieżnych i dzisiaj są bardzo konkurencyjne. Ja bym nawet zaryzykował, że być może te bilety kolejowe są lekko za tanie, bo jeżeli chcemy pojechać gdzieś w piątek po południu, czy wrócić w niedzielę, no to okazuje się, że w pociągu nie ma żadnych wolnych miejsc, że jest tak duże zainteresowanie tymi pociągami, że po prostu nie da się już zabrać więcej pasażerów, a oni by chcieli z nami jechać. I oczywiście trzeba zwiększać częstotliwość, trzeba wydłużać pociągi, ale nie wszędzie technicznie jest to możliwe. To pokazuje, że ta oferta jest świetna i w dodatku bardzo atrakcyjna cenowo.
1: No właśnie to, o czym pan powiedział, to widać w kraju, że często te pociągi pękają w szwach, że ten popyt jest znacznie większy niż podaż.
0: Dawno nie mieliśmy na kolei do czynienia z taką sytuacją, że mamy więcej chętnych do przewiezienia niż możliwości ich zabrania. Życzyłbym sobie, żeby w przewozach towarowych było podobnie, bo tutaj mamy jednak stagnację, jeżeli nawet nie lekki kryzys. Tutaj ta konkurencyjność kolei nie jest tak dobra w stosunku do dróg. Mamy nowoczesną sieć drogową, mamy świetną flotę ciężarówek, w związku z czym bardzo trudno się konkuruje. Tym bardziej, że na tych kolejach i na tych torach trudno też te pociągi towarowe zmieścić, bo skoro ruch pasażerski rośnie, jest większa częstotliwość, jest większe zapotrzebowanie na sloty, żeby te pociągi przepuścić, no to te pociągi towarowe niestety utykają gdzieś w pobocznych stacjach, muszą czekać na późny wieczór, żeby w ogóle móc ruszyć się do przodu. I te prędkości, i ta punktualność, czy ta jakość przewozów towarowych w Polsce nie jest jeszcze taka, jakbyśmy sobie życzyli. Rosną przewozy intermodalne, czyli kontenery, naczepy, ale cały czas ta kolej nie jest tak konkurencyjna jak pasażerska. W związku z czym liczymy w branży, że tak jak odbiliśmy się z przewozami pasażerskimi, tak czeka nas również prosperita, jeśli chodzi o ruch towarowy.
1: To powiedzmy o tych danych, bo pan ma takie dane, jeśli chodzi o to nasze podróżowanie, jak bardzo ono wzrosło i jak często podróżujemy, jak to wygląda w danych.
0: Taki statystyczny Polak podróżuje już 10 razy rocznie, a jeszcze niedawno było to 6 czy 7. Natomiast statystyczny Europejczyk podróżuje już 25-30 razy rocznie, co pokazuje pewną perspektywę. Ten rynek jest w stanie urosnąć jeszcze trzykrotnie. To pokazuje, że to jest branża, która ma przed sobą dobrą przyszłość, ale potrzebujemy dużych inwestycji i to inwestycji również w infrastrukturę, bo tak jak wspomniałem, nie jesteśmy w stanie przewieźć tych wszystkich chętnych i nawet gdybyśmy kupili więcej pociągów, to w największych aglomeracjach nie mamy tylu torów, tylu peronów, tak rozbudowanej infrastruktury, żeby te pociągi po prostu jeździły częściej. Już powoli myślimy o tym, że trzeba rozwijać ten system do góry, to znaczy kupować wagony piętrowe. I teraz PKP Intercity podpisało taki kontrakt na kilkadziesiąt składów piętrowych po to, żeby po prostu w tej samej długości pociągu zabrać więcej pasażerów, bo ci pasażerowie są, tylko nie ma dla nich foteli.
1: Takie piętrowe rozwiązanie to jest bardzo dobre rozwiązanie, patrząc na to, że właśnie często nie ma tych miejsc nawet stojących w pociągach, prawda?
0: Tak, pasażerowie chcieliby podróżować w komforcie, nie chcą się już tłoczyć jak sardynki w puszce w tym pociągu. Chcieliby mieć miejscówkę, wskazany numer, gdzie powinni usiąść, że tam na nich ten fotel będzie.
1: Nie krążyć po tym

0: pociągu nie przesiadać
1: będzie czekał, nie krążyć, ale, tak. ale trzeba mieć tych foteli odpowiednią ilość i to jest, myślę, że wyzwanie kolei na najbliższą przyszłość. To już nie jest jeżdżenie szybciej. Już mamy bardzo przyzwoite czasy jazdy pomiędzy głównymi aglomeracjami. Teraz potrzebujemy po prostu większej podaży, więcej miejsc, większej częstotliwości, więcej możliwości przewiezienia pasażerów.
0: Nasze koleje mają na to pieniądze, na takie inwestycje? Jak to wygląda też w danych, jeśli chodzi o te pieniądze, o środki?
1: Tak, inwestycje taborowe czy inwestycje infrastrukturalne są w obecnych latach rekordowe. Nigdy nie wydawaliśmy tyle środków na kolej. Natomiast perspektywa tutaj jest niepewna, ponieważ jesteśmy w okresie takiego budżetu unijnego, gdzie ten priorytet dla kolei był bardzo wyraźny. Natomiast jak będzie z przyszłymi pieniędzmi europejskimi, tego jeszcze nie wiadomo. Są potrzeby przemysłowe, są potrzeby militarne. Ten transport już nie jest takim absolutnym priorytetem. Obawiamy się, że już te pieniądze europejskie, które dziś trafiają na kolej, będzie trzeba powoli zastępować pieniędzmi krajowymi i stąd też batalia o fundusz kolejowy, czyli żeby podobnie jak w przypadku dróg było stabilne narzędzie do finansowania kolei z pieniędzy naszych krajowych, bo ta kolej zarabia, płaci podatki, pasażerowie chcą jeździć więcej, w związku z czym to zaczyna być istotny biznes również z perspektywy budżetu krajowego i tak jak kiedyś to Unia nas uczyła inwestować w kolej, tak my powoli już przejmujemy te zwyczaje. Program Kolej Plus, program przystankowy, to są już programy może niewielkie, ale finansowane w całości ze środków krajowych. Ze środków krajowych modernizujemy też linie kolejowe, które nie leżą w głównych korytarzach. Nie te międzynarodowe, ale te właśnie regionalne. No i musimy teraz mówić o tym, że skoro budujemy drogi i je utrzymujemy, tak samo budujemy i utrzymujemy drogi żelazne i one są bardzo istotnym elementem również tego systemu naszej odporności czy infrastruktury krytycznej, bo ta kolej na koniec w sytuacjach nieprzewidywalnych, w sytuacjach zagrożeń ma tą gigantyczną zdolność mobilizacji i ma gigantyczną zdolność przewozową zarówno w przewozach pasażerskich, jak i w razie czego w przewozach sprzętu, który gdzieś może być szybko potrzebny.
0: No właśnie w czasie takiego zagrożenia geopolitycznego ten rozwój właśnie kolei jest tutaj niezwykle ważny, bo to jest wielkie wsparcie.
1: Tak i państwa Europy Zachodniej, które są przecież położone dalej od tej strefy zagrożenia, też widzą bardzo wyraźnie, to się nazywa w tym slangu kolejowym, takie zastosowanie dual use, czyli coś, co pracuje w czasie pokoju w przewozach towarowych, na przykład lokomotywa spalinowa, a w przypadku blackoutu jest w stanie pomóc w ewakuacji czy dostarczeniu rozmaitych produktów tam, gdzie ich brakuje. Czyli potrzebujemy myśleć również o rozwoju kolei nie jako tylko i tym, co jest tu i teraz, ale również w jakimś elemencie naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa systemowego, krajowego i ludności i w tym wymiarze militarnym, bo żebyśmy byli odporni, to musimy mieć sprawną infrastrukturę i kolej na pewno jest częścią tej infrastruktury.
0: Powiedzieliśmy o tym, że potrzebujemy nowych wagonów. Mówił pan o tym, że dobrze byłoby, że będą te piętrowe wagony. Ale panie Jakubie, kto nam i w jaki sposób te wagony wybuduje, jeśli słyszymy o tym, że zapotrzebowanie jest tak ogromne i zapotrzebowanie na te pociągi, na te wagony jest w całej Europie, że są ogromne kolejki?
1: To prawda. Kiedyś w momencie, kiedy te przewozy nie były tak duże, można było sobie zamówić skład pociągu i za umowne 12 miesięcy dostać gotowy produkt. Dzisiaj w kolejce po lokomotywę czeka się 2-3 lata. Natomiast w związku z tym, że jesteśmy atrakcyjnym rynkiem, że ta skala zamówień w Polsce zaczyna być większa, my kupujemy 100 lokomotyw, my kupujemy kilkaset wagonów, to tak jak powiedziałem, wiele koncernów zachodnich interesuje się tym, żeby to tutaj przyjść ze swoimi ofertami. I to co ważne, że część tego know-how trafia również do Polski, że oferty składają konsorcja, w którym ktoś ma technologię, ale ktoś ma tutaj na miejscu fabrykę, ma na miejscu serwis, ma na miejscu wykształconych pracowników i że dostajemy również zastrzyk tej właśnie przemysłowej technologii czy tego know-how, które nam jest potrzebne po to, żebyśmy my też zaczęli być tym producentem, który wychodzi na zewnątrz i na targach w Berlinie było to widać. Polskie pociągi produkowane u nas w kraju są eksportowane do wielu krajów Europy, również Europy Zachodniej. Czyli zaczynamy być również graczem przemysłowym. Już nie tylko kupujemy, żeby wozić naszych pasażerów, ale sprzedajemy, żeby cudzy zagraniczni pasażerowie mogli jeździć naszym sprzętem.
0: Czyli jedziemy za granicę, czy będziemy będziemy jechać za granicę i będziemy jechać polskim pociągiem.
1: Tak może się zdarzyć, że wsiadając gdzieś we Włoszech spotkamy przy peronie pociąg, który powstał u nas w kraju.
0: To teraz porozmawiajmy o tym, bo powiedzieliśmy o tym, że jeździmy coraz częściej pociągiem. Te pociągi, to już za mało powiedziane, wróciły do łask, patrząc na te dane. Ale też my często mówimy o tym wykluczeniu komunikacyjnym, że to właśnie ten transport kolejowy

0: wpływa na to, że to wykluczenie komunikacyjne, czyli że ta liczba osób, która nie ma dostępu do tej komunikacji, się zmniejsza. Ona się zmniejsza, ale jednak nadal to wykluczenie komunikacyjne jest duże w Polsce, te białe plamy.
1: To prawda, my największe sukcesy mamy dzisiaj w przewozach dalekobieżnych, w przewozach między aglomeracjami. Przybywa

0: nie wiadomo, czy są chętni. Można zrobić odwrotnie, otworzyć biznes i poczekać, aż przyjdą klienci. I to jest takie aktywne, proaktywne podejście kolejowe. Uruchommy pociągi w sensownej częstotliwości. Niech tych pociągów będzie 8, 10, 12 dziennie, niech jeżdżą co godzinę. Wtedy okazuje się, że tam w miejscowościach, w których nie było żadnego transportu publicznego, nagle są pasażerowie. Miejscowości po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, które były odcięte od kolei, nagle dostają ruch dalekobieżny i okazuje się, że studenci, pracownicy, turyści przychodzą na ten dworzec i chcą jechać i w dodatku jest też dopływ klientów z zewnątrz. W związku z czym widać, że ta kolej jest sukcesem w tych regionach, które były dotychczas kompletnie kolejowo wykluczone. Natomiast duża część tego wykluczenia transportowego, tego najbardziej lokalnego, to też zadanie dla autobusów i tutaj niestety one nie mają takiego szczęścia jak kolej. Tutaj jeszcze nie doceniono tego, jak ważna jest transport publiczny, bo transport publiczny to de facto dostęp do usług publicznych. Świetnie, jakbyśmy mieli dobry szpital, dom kultury czy filharmonię, ale jak nie ma tam gdzie dojechać, czym dojechać, no to w gruncie rzeczy nie da się z tego skorzystać.
1: Powiedział pan o tych małych miejscowościach i jest ten cały program i o tym się w tym roku dużo w ogóle mówi, o tym, że ta kolej wraca do tych małych miejscowości, inaczej, nie do małych miejscowości, nawet do tych mniejszych, bo źle powiedziałam, nie do małych, tylko do mniejszych miejscowości, do miejscowości, gdzie wcześniej przez lata kolej jeździła, a później przez długie lata nie jeździła, na przykład taka Łomża, gdzie mamy tutaj połączenie, to jest jeden z przykładów, ale takich przykładów było sporo chyba w tym roku.
0: Oczywiście tych miast pewnie jest już kilkadziesiąt, natomiast Łomża jest takim symbolem, bo to miasto, byłe miasto wojewódzkie, w którym była stacja.
1: Tory, dlatego się poprawiłam, że nie takie małe.
0: Tory zarastały trawą. Raz na tydzień zawita to może jakiś lokalny skład towarowy, a dzisiaj wróciły tam przewozy dalekobieżne, przewozy regionalne. Za moment będziemy mieli kilka połączeń dziennie ze stolicą i może się okazać, że to jest też narzędzie do tego, żeby takie miasta się nie wyludniały, żeby było atrakcyjne mieszkanie w Łomży i dojeżdżanie, no może nie codziennie do dużej aglomeracji, ale w trybie tej pracy hybrydowej to się zaczyna robić zupełnie realne. Czas jazdy na poziomie godziny czy półtorej jest akceptowalny, jeżeli trzeba pojechać raz czy dwa razy w tygodniu. I to jest również szansa dla lokalnego rynku usług, dla lokalnego rynku mieszkaniowego, bo przecież w tych największych aglomeracjach ciężko jest tych wszystkich chętnych pomieścić, a z drugiej strony mamy poważny problem z wyludnianiem się dużych obszarów naszego kraju, no bo one się czują wykluczone pod każdym względem. Jak nawet nie ma tam gdzie dojechać, no to pewnie każdy raz zorganizuje sobie wyjazd, ale ten wyjazd będzie niestety w jedną stronę i nigdy już nie będzie chciał wrócić.
1: Pan wspomniał o tych cenach biletów kolejowych, że one są niskie i od lat nie były zmieniane. Czy w tym obszarze możemy się spodziewać zmian, skoro mówimy o tym boomie, że nas tak dużo jeździ koleją, to czy te ceny biletów w najbliższym czasie mogą pójść w górę, jak pan to widzi?
0: No jak podpytywałem na targach, to na razie takich planów nie ma. Jest takie przekonanie, że skoro mamy tak dużo chętnych, to przyzwyczajajmy ich do jeżdżenia koleją. Nie osiadajmy na laurach, że rzeczywiście budujemy dzisiaj pewną masę, pewien popyt po to, żeby później ta kolej mogła się dalej rozwijać i że te duże pieniądze publiczne, które trafiają na kolej, de facto lądują gdzieś w kieszeniach tych, którzy tą koleją podróżują, bo przecież nie są w stanie zapłacić całości kosztów tej branży. Wiadomo, że gro pociągów pasażerskich jest dofinansowane, czy to przez ministra właściwego do spraw infrastruktury, czy to przez samorządy, ale tak naprawdę nie płacimy w bilecie całości kosztów po to, żebyśmy właśnie zdecydowali się na pociąg, żeby zostawić samochód, żeby nie zabierać w mieście miejsca, żeby nie generować spalin, hałasów, wypadków. Taka kolej jest narzędziem użytecznym społecznie, tak jak wiele zresztą usług publicznych i stąd to dofinansowanie do niej i przekonanie, że te bilety powinny być w takiej rozsądnej, dostępnej cenie, bo nie chodzi o to, żeby kupić sobie przepiękne, lśniące, nowiutkie pociągi, żeby one stały później nieużywane na bocznicy. To dobrze, że pasażerowie z nich korzystają i ta konkurencja cenowa jest jednym z elementów zachęcania ich do tej podróży.
1: To ja jeszcze tylko na koniec państwu przypomnę, że jeszcze tylko dziś możemy kupić bilety w pociągach PKP Intercity z 35% rabatem, czyli naprawdę sporym. Obniżka wynosi właśnie ponad 1/3 ceny. Ona wynika z faktu, że krajowy przewoźnik obchodzi swoje urodziny. Jeszcze dzisiaj można świętować. Warto zajrzeć na stronę Intercity i kupić bilet teraz na przykład, a wykorzystać go później. I tak jak rozmawialiśmy, na pewno te bilety będą się rozchodzić jak świeże bułeczki.
0: Na pewno i stulecie Polskich Kolei Państwowych najlepiej świętować na pokładzie pociągu.
1: No właśnie tak. I tak pięknie zakończyliśmy i zaprosiliśmy państwa do pociągu. Dr Jakub Majewski, ekspert rynku kolejowego, prezes Fundacji ProKolej był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: No tak, osoby, które zawarły takie małżeństwo za granicą i transkrybowały dokument w naszym kraju, mogą spać spokojnie, owszem, ale pewnie do następnych wyborów, bo nie wiem, czy coś gwarantuje stabilność w tej sprawie.
2: No jeżeli to się odbywa poza procedurą ustawową, to pewnie nie. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, które przecież może następna Rada Ministrów, jeżeli zmieni się układ większości sejmowej, może uchylić, a z tego, co w tej chwili wygląda na zmiany ustawowe, nie ma najprawdopodobniej szans, więc może ma pani rację, że jest to tylko przejściowe, chwilowe, jak mawiano w minionej epoce. I sprawa po wyborach, jeżeli ci, którzy w tej chwili rządzą władzę, utracą, to zapewne ta możliwość zostanie zamknięta.
1: No tak, bo mamy rozporządzenie, prawda, w sprawie transkrypcji, teraz ZUS i inne instytucje i wszystko w przypadku, prawda, wygranej prawicy w kolejnych wyborach może stanąć na głowie.
2: No najprawdopodobniej tak, bo nawet w materiale było, że politycy prawicy, i to chyba niezależnie od tego, z jakiego ugrupowania, są w tej kwestii zgodni, że tego typu rozporządzenie jest sprzeczne z konstytucją.
1: No to czekamy i analizujemy. Panie profesorze, jak rzeczniczka praw dziecka pisała ustawy dla Ziobry i Romanowskiego? 16 umów, brak konkursów i dokumentów o tym, kto ją wybrał i za ile. 224 tysiące złotych na koncie. Instytut podległy Zbigniewowi Ziobrze przez 7 lat płacił Monice Hornie-Cieślak za pisanie prawa, choć powinno się tym zajmować ministerstwo. Pierwszą umowę dał jej Marcin Romanowski, poszukiwany dziś listem gończym, kiedy obecna koalicja wybierała nową rzeczniczkę praw dziecka. Hornie-Cieślak pominęła informację o tej współpracy. Myślę, nie wiem, to są informacje Wirtualnej Polski. Gdybyśmy to ostatnie zdanie oddzielili od pierwszej części ustaleń Wirtualnej Polski, to właściwie każdy ma prawo współpracować z tym, z kim chce. Ale jeżeli taką informację się zataja, startując czy walcząc o fotel rzeczniczki praw dziecka, to co przychodzi panu do głowy?
2: No, skoro ktoś zataja, to najprawdopodobniej albo się tego wstydzi, to jest pierwsza możliwość, a druga, że uważa, że to by na drodze do objęcia tego stanowiska stanowiło oczywistą przeszkodę. No, skoro pani obecna rzecznik to zataiła, no to na pewno miała świadomość, że gdyby ta sprawa wypłynęła, to jej szanse na objęcie tego stanowiska byłyby mniejsze. Ja nie wykluczam, żeby została rzecznikiem, ale na pewno byłyby mniejsze, bo związki tak rozumiane z politykami prawicy przez rządzącą obecnie koalicję nie są dobrze widziane. Tak czy inaczej, sprawa wymaga wyjaśnienia, bo to chyba nie jest pierwsza, ani pewnie ostatnia sytuacja, kiedy pieniądze płynęły do różnych osób w trochę dziwny sposób, najdelikatniej rzecz ująwszy, i myślę, że pani rzecznik powinna się z tego wytłumaczyć.
1: No tak, ale Krzysztof, cytowany przez Wirtualną Polskę, Krzysztof Izdebski, prawnik z Fundacji Batorego, który od lat zajmuje się tym, jak w Polsce powstaje prawo, zwraca uwagę na coś, myślę, niezwykle ważnego. Na to, że projekt jak ustawa Kamilka na przykład powstaje z pominięciem mechanizmów właściwych dla projektu rządowego. To znaczy nie ma w oficjalnych, na przykład ministerialnych dokumentach śladu po procesie legislacyjnym. I jeśli projekt jest sensowny, mądry, przemyślany, negocjowany, to proszę bardzo. Ale jeżeli nie...
2: No, to jest kolejna wątpliwość, znaczy jeżeli chodzi o proces ustawodawczy. Powiem szczerze, że jeżeli coś wychodzi z rządu, to powinno przechodzić procedura, która jest regulowana przepisami, jak każdy akt prawny trafiający do Sejmu, akt o randze ustawowej. Więc jeżeli tego nie było, to jest kolejna, no powiedzmy delikatnie, dziwna sprawa. To oczywiście nie przesądza, że, bo nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o tą tak zwaną ustawę Komilka, to jeśli dobrze pamiętam, była pełna zgodność w Izbie, że taka zmiana jest potrzebna.
1: Tak, natomiast... dlatego ja mówię, że jeśli chodzi o projekt, w którym zgoda jest, prawda, jest konsultowany, no to nie, ja, i nie ja, mamy... I, tak.

0: też nie widzę potrzeby robienia tego rodzaju, przepraszam za brzydkie słowo, podejrzanych ruchów, bo to jest to podejrzane, dziwne. W każdym razie, jeżeli jest co do tego polityczna zgoda, to po co kręcić i po co tworzyć świat, w którym jest cała masa wątpliwości. To jakby kolejna sprawa, która rzuca się cieniem na panią rzecznik.
1: Jestem ciekawa, jak się potoczą jej losy. No właściwie można ją odwołać, ale... Prawda?
0: No ale nie, to trzeba znaleźć powód prawny. To nie jest przestępstwo. Tu nie ma żadnej...
1: Nie. Znaczy można ją odwołać, jeśli znajdzie się argument przewidziany w tego typu sytuacji, ale...
0: Znaczy no ja i myślę, że państwo, osoba, która zajmuje się ochroną naszych dzieci, no jednak lepiej, żeby była poza tego rodzaju podejrzeniami i to budzi niesmak, może w ten sposób powiem, a gdyby pani rzecznik chciała sprawę wyjaśnić, to jest pierwsza rzecz, a druga być może, żeby sprawę wyczyścić, powinna sama zrezygnować.
1: Jarosław Kaczyński przesłuchany w prokuraturze w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Z kolei otoczenie pana prezydenta reaguje na zatrzymanie Anny P. I sam Pałac i Prawo i Sprawiedliwość potępiają działania władzy w tej sprawie. Zastanawiał się pan, panie profesorze, co powoduje, ja wiem, że władza deprawuje, a władza absolutna aprawuje...
0: No tak, Lord Acton się kłania.
1: Prawda, tak. Deprawuje absolutnie. Ale w którym momencie człowiek przekracza taką granicę przekonania, że wszystko mu wolno?
0: No tego nie wiem, na szczęście.
1: Myślałam,
0: na szczęście nie mam
1: wie.
0: Żadnej władzy. Na szczęście nie mam żadnej władzy, ale powiem tak. Ja myślę, że to jest kwestia po pierwsze sytuacji, po drugie reakcji otoczenia. No w przypadku Polskiej Fundacji Narodowej chodzi o ładne
1: chyba
0: 8.
1: Chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy, tak?
0: Tak, wiem, to jest chyba około 8 milionów, jeśli dobrze pani, to proszę mnie skorygować.
1: Tak,
0: jeżeli
1: tak, trochę ponad.
0: Więc całkiem niemałe pieniądze, które, no bo fundacja została powołana, miała przecież statut, który określał, na co pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, czyli nasze wspólne,
1: na promocję
0: tak, na
1: naszego
0: sprawę.
1: Kraju za granicą, ja przeglądałam ten status wczoraj.
0: No więc właśnie, ja też i to jest pierwsze podstawowe pytanie, czy kampania, nieważne czy istotna, czy nie, Sprawiedliwe Sądy miała w ogóle jakikolwiek związek z działalnością statutową fundacji. Prokuratura twierdzi, że nie. I w związku z tym podejmuje w tej kwestii kroki,
1: nie, no panie
0: które...
1: profesorze, hasło kampanii, jedno z haseł kampanii, ryba psuje się od głowy, no nawet gdyby zostało rozesłane gdzieś w świat, no to nie służyłoby takiej promocji.
0: Nie no, to co do tego nie ma wątpliwości, to nie miało związku z celami statutowymi, ale to jest też przekonanie, skoro wydawano te pieniądze, że politycy temu niestety ulegają, że rządzić będą wiecznie albo po nas choćby potop. I nie będą się tym specjalnie przejmować.
1: No to właściwie wie pan, dlaczego tak się dzieje.
0: Fajnie, czy no, korzysta się z tych narzędzi, tak. które są dostępne i które są pod ręką, a przecież tu chodziło oczywiście o pieniądze, bo taką kampanię nie mogłoby prowadzić ministerstwo, więc wykorzystano fundację, której były osoby, no powiedzmy, uległe wobec wtedy rządzących i wydano pieniądze na akcje. Tam zresztą, jeśli dobrze pamiętam, z tymi billboardami też było coś nie tak, bo tam przynajmniej w przypadku niektórych, delikatnie mówiąc, naciągano to, co owi sędziowie robili niecnego. Więc no, było to brzydkie. No i niestety pieniądze zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem. Ta fundacja to w ogóle jeden wielki przekręt, tak nawiasem mówiąc, słynny jacht i tak dalej. To nie był dobry pomysł. Chyba z tego, co ja wiem, obecnie rządzący chcą odciąć od finansowania.
1: Ale panie profesorze...
0: Zamysł był szczytny, ale wyszło, by użyć słów rosyjskiego polityka, wyszło jak zawsze.
1: Tak, ale jeśli chodzi o narzędzia do tego typu działania, to one są w miarę proste. Myślę o Funduszu Sprawiedliwości. To jest generalnie fundusz pomocy postpenitencjarnej między innymi. No ale można tam dodać taki paragraf 11. Są procedury, są

0: konkursy, są ściśle określone drogi uzyskania pieniędzy, ale wstawia się taki paragraf 11, który brzmi najogólniej rzecz biorąc, tak, że w sytuacjach szczególnych te procedury można pominąć. Tak, nie obowiązują. No tak, no, i co? No i kupuje się wozy strażackie. Jest skądinąd bardzo potrzebne, tak? Albo się robi inne rzeczy. No, jestem ciekawa, czy w statucie Polskiej Fundacji Narodowej był taki paragraf, który pozwalał na zorganizowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Może tak?
1: No pewnie nie, bo inaczej prokuratura by się za to nie wzięła, zresztą słusznie, ale no... To jest, proszę pamiętać, że najłatwiej wydaje się, i wszyscy o tym wiedzą, cudze pieniądze, a zwłaszcza publiczne. I wydaje się no, w celu, który był dosyć wpisany w konkretne działania polityczne po to, żeby uzasadnić zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które wówczas prowadzono. Wydano pieniądze, które mogły być przeznaczone na coś zupełnie innego i z dużo większym pożytkiem. No i mówiła pani o zatrzymaniu, no bo tutaj chodzi o udział tych dwóch państwa, którzy firmowali różne działania marketingowe.
0: Anna P. i Piotr M. Piotr M. to komentator telewizji Republika, a
1: tak jest.
0: Pani
1: Ale to jest duet, który działał wspólnie i chyba w kancelarii premiera. Dobrze pamiętam przez pewien czas.
0: Nie, oni wcześniej działali w fundacji, nie w fundacji, tylko w firmie PR-owej.
1: Ale chyba zaczynali od kancelarii, później założyli tak. firmę i działali na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, nawet w kampaniach wyborczych, więc to osoby, które były marketingowo skuteczne, no ale to jest właśnie kwestia, czy te pieniądze, które otrzymali za to, to były pieniądze wydatkowane zgodnie z prawem. Mhm.
0: Kancelaria pana prezydenta informuje, że, bo pani Anna P. jest dyrektorką Biura Wydarzeń tak. pana prezydenta i Pałac nieoficjalnie deklaruje, że jak zostanie zwolniona, to wróci normalnie do pracy. Jeszcze...
1: No,
0: pan się uśmiecha?
1: To jest... Znaczy, to jest sytuacja, w której wszystko zamienia się w politykę, tak?
0: Jasne. To znaczy, no dobrze, niestety. To tak na koniec jeszcze ciekawostka. Janusz Kowalski, bardzo ważny tekst, teraz już wszystko jasne, przygotowane przeze mnie samodzielnie poprawki razem z prawnikami. Trafiły bez mojej wiedzy do Przemysława Krala za pośrednictwem posła Michała Moskala. Michał Moskal, w związku z artykułem redaktora Harłukowicza oświadczam, że poprawki nie były przygotowywane przeze mnie. To zonda krypto i moglibyśmy się uśmiechać, gdyby nie to, że w grę wchodzą potężne straty, ogromne pieniądze, które stracili
1: no,
0: ludzie.
1: No właśnie, nawet nie wiemy ile. No, chyba 350 milionów w tej chwili, ale to ileś chyba tysięcy osób straciło i myślę, że to znaczy suma pewnie będzie znacznie większa, no to jest ta słynna wyprawa na Ibizę.
0: Tak.
1: Jej konsekwencje rozmowy wygląda na to, przynajmniej w świetle tego, co pan poseł Kowalski ogłosił, że jednak konsekwencje były, nie było to tylko spotkanie towarzyskie w celu wsparcia fundacji.
0: Mhm. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Profesor
1: Kłaniam
0: Jarosław
1: się.
0: Macała, politolog Uniwersytet Zielonogórski z państwem. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Gdańsku. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nie chcemy tej świadomości, nie lubimy jej. Czy rzeczywiście rośnie nasze poczucie bezpieczeństwa? Myślę o tym sondażu, o wynikach sondażu.
3: I jedno i drugie. Na pewno nie chcemy tej wojny i żyjemy w tej podświadomości, która mówi nam, że powinniśmy się czuć bezpiecznie, mamy się czuć bezpiecznie, ale jednocześnie też społeczeństwo polskie jest karmione tymi informacjami na bieżąco o sytuacji na Ukrainie, o tym przekonaniu o słabości czy ograniczonych możliwościach działań konwencjonalnych Federacji Rosyjskiej, bo proszę zwrócić uwagę, że front stoi od kilkunastu miesięcy. No i tak przekonaniem o skuteczności NATO, o przewadze militarnej. W związku z tym patrzymy na to, natomiast dosyć spokojnie, co jest pewną oczywistością. Natomiast gdyby pytanie było sformułowane, czy obawiamy się działań o charakterze hybrydowych, ataków sabotażowych, dywersyjnych, podejrzewam, że to wynik sondażu byłby zupełnie inny, bo

0: Polskie społeczeństwo chyba zaczyna dostrzegać specyfikę tej wojny, tak? Że to nie będzie wojna konwencjonalna, że na wojnę konwencjonalną Rosjanie nie mają potencjału, natomiast to, że zagrożenie istnieje i mogą być ofiary ludzkie, a na pewno mogą być zakłócenia w funkcjonowaniu państwa i nas, obywateli, którym zostanie odebrany jakiś element infrastruktury kryzysowej czy socjalnej, to mamy na pewno świadomość i tutaj mówię, bardziej patrzyłbym na ten wynik w kontekście pytania, jakie zostało zadane, a nie realnej oceny. Sytuacji.
1: To, o czym pan mówi, panie profesorze, czyli sytuacja na froncie to jedno, ale czas, płynie czas od 2022 roku i może uspokaja nas to, że do tej pory nic się nie stało, no to możemy się czuć bezpieczniejsi.
0: Tak, ale pamiętajmy, że stało się. Mamy dwie ofiary śmiertelne, bo jednak spadła rakieta i odłamki zabiły dwie osoby. Mamy także świadomości i przerażenie w obszarach wschodnich, gdzie te akcje ewakuacyjne na przykład w szkole spowodowały więcej złego niż dobrego. W związku z tym ja jednak twierdzę, że wynik jest bardziej na kwestią treści pytania niż realnej ocenie zagrożenia. Jeszcze raz powtórzę, na pewno nie boimy się konfliktu zbrojnego, natomiast czy nie powinniśmy się bać możliwości przeprowadzenia, zaistnienia jakichś zdarzeń zagrażających naszym bezpieczeństwu? Tutaj myślę, że wyniki byłyby odwrotne.
1: Państwowa Rosyjska Agencja Informacyjna RIA Nowości zapowiedziała kolejną specjalną operację wojskową, która miała być związana z potencjalną wojną Rosji z Litwą. Agencja wkrótce artykuł usunęła, ale w sieci nic nie ginie, prawda? Rosja stoi w obliczu kolejnej SVO, to jest skrót od specjalnej operacji wojskowej właśnie między Rosją a Litwą. Cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy, nawet jeśli nie obawiamy się tego kinetycznego ataku tak bardzo jak kiedyś, to cały czas mamy z tyłu głowy zagrożenie, że jeśli nie my, to któryś z krajów bałtyckich. Czy ktoś powiedział za dużo albo napisał za dużo w tej agencji, czy...
0: Nie, zostało to napisane świadomie po to, żeby po pierwsze pokazać zdolności militarne Rosji obywatelom Federacji Rosyjskiej, które nagle zderzyło się z tym, że wojna przyszła do nich, że to nie jest operacja specjalna gdzieś tam na terytorium innego państwa, tylko jest to regularna wojna, w której także poszkodowani są obywatele rosyjscy, zarówno z punktu widzenia utraty zdrowia, życia, a przede wszystkim z punktu widzenia możliwości funkcjonowania w określonej rzeczywistości gospodarczo-społecznej. No i jest to informacja kierowana ku społeczeństwom i rządom państw zachodnich, że słuchajcie, my jesteśmy zdeterminowani, będziemy reagować na wsparcie Ukrainy. A że celami są państwa, te trzy były republiki bałtyckie, bo głównie Estonia i Litwa, to są dwa czynniki. Czynnik pierwszy to jest taka jakby przekonanie, też świadomość polityków rosyjskich, że operacja militarna użyciem siły zbrojnej to jest wyprowadzenie sił z obwodu leningradzkiego, czyli trzeba byłoby przejść przez terytorium Estonii, ponieważ w Zatoce Fińskiej siły te mogą zostać zatrzymane, czyli to jest opanowanie Estonii i ewentualnie z Litwy, wykorzystując straszak przesmyku suwalskiego. To jest jakby pierwszy czynnik. I drugi czynnik, pamiętajmy, że mniej więcej, bo to się różny sposób się liczy i w obydwu państwach występują różne wartości, ale to między 25 a 30% mieszkańców Litwy i Estonii to są byli obywatele Związku Radzieckiego narodowości rosyjskiej, którzy z różnych względów nie otrzymali obywatelstwa tych państw i są tak zwanymi bezpaństwowcami wyrażającymi poparcie dla polityki rosyjskiej. Pamiętajmy, że na przykład w Estonii tradycyjnie rzecz biorąc, na Litwie w mniejszym stopniu, wybory powszechne wygrywa partia właśnie prorosyjska, tylko że na dzisiaj establishment polityczny tych krajów nie pozwala na to, aby weszła ona w koalicję z jakimkolwiek innym ugrupowaniem z tego państwa. Czyli są to dobrze dobrane kraje.

0: po to, aby zastraszać zarówno te państwa, jak i społeczność europejską, jak i polityków europejskich.
1: W artykule podkreślono, że Polska odmówiła rozmieszczenia głowic nuklearnych na swoim terytorium. Tam była także informacja, że jeśli takie głowice pojawią się na Litwie, Rosja będzie zmuszona działać. Był też fragment o tym, że Rosja ma wybór, jak walczyć. Według niego konflikt zbrojny byłby szybki, a Kreml mógłby zrezygnować z wysłania wojsk i ograniczyć się do ataków nuklearnych. No tak się sieje zamęt, dezinformacje, manipulacje. No jest to element po prostu walki, wojny nie kinetycznej, tylko hybrydowej.
0: Dokładnie. Rosjanie do perfekcji opanowali sztukę, którą w języku rosyjskim nazywa się maskirowką, czyli kreowaniem wirtualnej rzeczywistości i przekazaniem jej do odpowiednio dobranych odbiorców. To jest jedno z najważniejszych zadań w ramach tej koncepcji wojny nowego typu generała Gerasimowa, u nas powszechnie nazywanej wojną hybrydową. Czyli my się musimy do tego przyzwyczaić. To jest, proszę popatrzeć na tryb narracji mówiącej o pewnym zafałszowaniu rzeczywistości. Czy Polska odmówiła rozmieszczenia na swoim terytorium wyrzutni pocisków jądrowych, czy też NATO i Stany Zjednoczone nie uznały za stosowne rozmieszczenia na terytorium Polski tychże rakiet?
1: No wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, prawda?
0: No, nie, no dokładnie, więc jakby pokazujemy. Z tak zwanych bałtów...
1: Z tak zwanych
0: bałtów Rosjanie chcą zrobić naczelnego wroga w swojej polityce, ponieważ uważają, że jest to najłatwiejsze. Te kraje nie mają potencjału obronnego, muszą być wsparte przez siły natowskie. A Polska przy moim krytycyzmie odnośnie sposobu budowy potencjału obronnego jednak ten potencjał rozbudowuje i Rosjanie wiedzą, że wcale nie będzie tak łatwo wejść, natomiast tam przy tej liczbie ludności, która zamieszkała te terytoria, ta operacja przeprowadzona siłami specjalnymi może przynieść powodzenie. W związku z tym no, naturalny sposób obrano sobie najsłabsze ogniwo w łańcuchu wschodniej flanki NATO.
1: Jak pan ocenia wystąpienie Radosława Sikorskiego na forum ONZ-u i te słowa skierowane wprost do Rosji?
0: Bardzo dobrze, ponieważ my musimy podjąć reakcję. No, ja tu powtarzam od kilku tygodni. Bardzo dobrze, że pada to z ust polityka państwa członkowskiego NATO. Szkoda, że nie są to słowa sekretarza generalnego NATO.
1: Moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o skuteczności Organizacji Narodów Zjednoczonych, a raczej braku jej skuteczności. To dziś fasadowa organizacja, czy za dużo? Za mocne stwierdzenie?
0: Dokładnie tak. Ja myślę, że z całej tej oprawy medialnej, której oglądaliśmy w trakcie zgromadzenia ogólnego, chyba najważniejsze słowa, które powinny być poddane głębokiej refleksji w trakcie tego posiedzenia, a na pewno na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wypowiedział minister spraw zagranicznych Włoch pan Tajani, który stwierdził, że albo ONZ będzie sprawczą, albo go nie będzie. ONZ traci sprawczość mniej więcej od roku 1994, w momencie, kiedy przyjęła tą zgubną dla siebie koncepcję działania stabilizacyjnego, czyli programu dla pokoju, który pokazał, że pomimo zaangażowania się w rozwiązania konfliktów od byłej Jugosławii, poprzez państwa afrykańskie, poprzez Afganistan, zwalczanie terroryzmu, okazuje się, że nie jest w stanie być sprawczą politycznie organizacją i jedyna sprawczość to jest dosyć skuteczne działania jej części społeczno-gospodarczej, czyli Rady Społeczno-Gospodarczej i niwelowanie w ograniczonym stopniu poziomu w zasadzie obniżania się poziomu życia w obszarze tak zwanego południa.
1: Ale cały czas też jest forum, na którym mogą padać słowa, które usłyszy cały świat. Cały czas myślę o Radosławie Sikorskim, bo on powiedział wyraźnie, że dalsza eskalacja nie zapewni Rosji zwycięstwa i zwiększa koszty ponoszone przez samą Rosję. Bardzo, bardzo mocne były słowa skierowane do Rosjan. Niszczycie swój kraj, prawda?
0: Tak, i bardzo dobrze te słowa padły i jeszcze raz powtarzam, bardzo dobrze, że padły z ust polityka europejskiego, bardzo dobrze, że spadły z ust polityka polskiego, ale nadal twierdzę, że szkoda, że nie padły z ust najważniejszej osoby kierującej częścią polityczną.

0: najważniejszej organizacji polityczno-militarnej naszego regionu, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Tak, ale też pewnie pan się ze mną zgodzi, panie profesorze, że sytuacja tego spotkania pokazuje, jak świat jest podzielony. Myślę o wystąpieniu Benjamina Netanyahu. Część sali wychodzi, część buczy, ale są tacy, którzy biją mu brawo. Tacy jesteśmy.
0: Tacy jesteśmy, no cóż, no niestety myśmy chyba jako globalne społeczeństwo, to mówię z przykrością, zaczęli akceptować pewne przejawy braku stosowania się do czegoś, co było wartością, czyli do norm etycznych w polityce. Polityka przestała być, znaczy ona z reguły była mało etyczna, ale w tej chwili przestała być kompletnie etyczna. Mamy w kompletnym poważaniu, czy politycy mają w kompletnym poważaniu regulacje prawa międzynarodowego, które sami stworzyli po to, aby ten świat funkcjonował w sposób przewidywalny.
1: Jak teraz chwilę o wizycie chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych z pełną oprawą, z czerwonym dywanem, z powitaniem przy samolocie, czyli z honorami. Ale jak po rozmowach słyszymy o porozumieniu w wielu kwestiach, to Xi Jinping, ale nie słyszymy, nie znamy szczegółów, to poznamy je, a może nic istotnego się nie wydarzyło i każdy, znaczy i obaj przywódcy rozeszli się przy jakichś utrwalonych przekonaniach i tyle.
0: To znaczy tematy rozmów były niezwykle trudne i w dodatku prowadzone w niezwykle trudnym dla Trumpa okresie. Ponieważ głównym tematem rozmów była i tak dalej prawdopodobnie po nawet spotkaniach i osobach, które zostały zaproszone na te spotkania, czyli przedstawicieli firm informatycznych amerykańskich, głównym tematem rozmów była kwestia rozwoju sztucznej inteligencji. My w Polsce, czy w ogóle w Europie jakoś przeszliśmy do porządku dziennego, ale proszę pamiętać, że pod koniec 2025 roku w Chinach przyjęto 16 pięcioletni plan rozwoju, w którym założono, że Chiny mają stać się dominantem w rynku sztucznej inteligencji. I teraz proszę panią, na wzór rozwiązań, które wdrożono w 15, czyli na lata 2020-2025 programie zdominowania energetyki odnawialnej, czyli OZE i pojazdów elektrycznych. Chyba nie muszę nikogo w Polsce przekonywać, że 90% produkcji elementów do fotowoltaiki, solarów, etc. to jest produkcja chińska i chińskie auta elektryczne zaczynają dominować na świecie. W związku z tym obawa, że Chińczykom może udać się dominacja na rynku sztucznej inteligencji spowodowała, to był główny temat rozmów. A trudność polegała także na to, zresztą ona została sprowokowana sama przez politykę Donalda Trumpa, że proszę zwrócić uwagę, że Xi Jinping przyjechał po objeździe świata ze szczególnym uwzględnieniem państw, które stoją przed dylematem. Pozostać partnerem niestabilnych Stanów Zjednoczonych, czy zmienić opcję i stać się partnerem przewidywalnych Chin. Czyli przyjechał z asami w rękawie, a Trump musi odnieść jakikolwiek sukces w kwestii przed wyborami połówkowymi, listopadowymi. W związku z tym jedyne, co mógł ugrać tutaj, godząc się na różne ukłony wobec prezydenta Chin, to jest odblokowanie cieśniny Ormus.
1: Tak, ale Associated Press podaje, powołując się na swoje źródła, że nie ma porozumienia w sporze o metale ziem rzadkich, nie ma porozumienia w sprawie ograniczeń dotyczących zaawansowanych technologii czy chipów, to o czym pan profesor mówił. Ale jak dostajemy komunikat, że panowie się porozumieli w sprawie utrzymania czy pewnej stabilności relacji i nie eskalowania tych relacji, to może to, tak żeby to się nie przerodziło w otwarty konflikt, to może to już jest dużo.
0: Ależ oczywiście to jest już dużo, tylko że stan wyjściowy był dokładnie taki sam. Skala wzajemnych powiązań gospodarek chińskiej i amerykańskiej jest tak duża, że żadnej ze stron nie opłaca się prowadzenia eskalacji polityczno-gospodarczej. Najważniejszym punktem tej dyskusji była ta kwestia nieobkładania się wzajemnymi cłami.

0: I to moratorium, proszę zwrócić uwagę, zawarte do stycznia, czyli do po wyniku. Trump myśli kategoriami wyborów i sytuacji powyborczej, bo dla niego ona się może stać się tragiczna, bo w zasadzie będzie przez ostatni okres swojej prezydentury blokowany przez kongres. W związku z tym wygrywa małe wojenki, pokazując, że uzyskuje sukces. I ta wypowiedź, że mamy sukces, tylko ja zadałam pytanie, to Chińczycy powiedzieli, że odnieśli sukces.
1: Nie. O, właśnie.
0: Nie Trump.
1: Prawda? A sukces Chin w rozmowach choćby na temat Iranu wcale nie oznacza sukcesu Stanów Zjednoczonych, wręcz przeciwnie, bo Pekin nie zgodził się na zmianę polityki wobec Teheranu, czego oczekiwał Donald Trump.
0: Ależ
1: no nie może się zgodzić. No
0: oczywiście, przecież po coś 20 lat budował swoje wpływy w rejonie Zatoki Perskiej przy wykorzystaniu Iranu, żeby teraz zgadzać się na to, żeby zostać wypchnięty poprzez likwidację reżimu współpracującego z nim przez Donalda Trumpa, który de facto nie ma żadnego środku zmuszającego do prowadzenia do upadku tego reżimu. W związku z tym ja sobie pozwolę teraz na taką drobną kpinę. Część naszego nawet establishmentu politycznego, zwłaszcza po prawicowej stronie sceny politycznej, ucieszyła się, że Trump podpisał, zmusił do porozumienia Królestwo Danii i Grenlandię w sprawie nowego statusu tej wyspy. Tylko że to jest de facto przedłużenie umowy zawartej w latach 50. I to podobno jest sukces, zwycięstwo Donalda Trumpa. W związku z tym, jeżeli taką narrację pan prezydent prowadzi i także w odniesieniu do rozmów z Xi Jinpingiem, to gratuluję sukcesu.
1: Panie profesorze, nie wiem jak to zabrzmi, ale z tym podsumowaniem musimy zostawić słuchaczy, bo czas naszej rozmowy się skończył, ale warto taką refleksję zostawić nam wszystkim. Profesor Piotr Mickiewicz z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. MSWiA opublikowało instrukcję reagowania na zagrożenia związane z atakiem z powietrza. Dokument ma 12 stron i został przygotowany przez ekspertów do spraw ochrony ludności i Państwową Straż Pożarną. Znajdziemy w nim informacje o tym, jakich pomieszczeń należy unikać i jak zachować się w przypadku eksplozji, mówi brygadier Marcin Babula.
1: Szukajmy miejsc, kierując się zasadą dwóch ścian. Polega ona na tym, że w miarę bezpiecznie jesteśmy w miejscu, w którym oddzielają nas dwie ściany od przestrzeni zewnętrznej. Nie wszystkie miejsca są bezpieczne z uwagi na występujące media, które w chwili ataku, w chwili uderzenia mogą powodować dalsze negatywne skutki dla nas. I takim urządzeniem jest piecyk gazowy, instalacja gazowa. Instalacja gazowa może ulec rozszczelnieniu, wytworzy się strefa zagrożenia. I taki gaz może się po prostu zapalić lub eksplodować.
0: Jak podaje MSWiA, instrukcja jest rozwinięciem treści zawartych w poradniku bezpieczeństwa. Dokument jest dostępny na stronie gov.pl. Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy, Witalij Kliczko, poinformował, że rannych zostało 46 osób. Wśród świadków nalotu była Daria, która przyjechała do swojej kwiaciarni. Wyszłam na zewnątrz, podbiegł do mnie mój partner i wtedy nastąpiła kolejna eksplozja. Upadłam na ziemię, jakoś udało mi się pozbierać. Kiedy spojrzałam w górę, zobaczyłam obok siebie martwą kobietę. Mój partner również został ranny, jest w szpitalu. Ciała ofiar znaleziono w pobliżu i w środku budynku biurowego oraz w samochodzie na parkingu. Wojna jest najstraszliwszym z dzieł człowieka, powiedział Leon XIV w paryskiej siedzibie UNESCO. W pierwszym dniu pielgrzymki do Francji wezwał do budowania pokoju na sprawiedliwości i zaufaniu. Ostrzegał też przed cyfrowym światem.
2: W przemówieniu papież podkreślił, że UNESCO powinno być nie tylko organizacją międzynarodową, lecz także miejscem, w którym ludzkość zastanawia się nad swoją historią i przyszłością. Zwrócił uwagę,

0: że edukacja, nauka i kultura nie mogą być rozwijane w oderwaniu od troski o człowieka. Zauważył paradoks współczesności. Systemom komputerowym przypisuje się inteligencję, podczas gdy godność osób ludzkich bywa oceniana według kryterium wydajności. Z Paryża Agnieszka Kozłowska-Łysko, Polskie Radio.
1: Nożownik z Jarosława na razie nie usłyszy zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym, orzekli biegli powołani przez prokuraturę.
2: Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
3: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy jeszcze dziś wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla Ukrainy. Będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie. Z Przemyśla Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Mężczyzna zaatakował przedwczoraj kilka osób w opactwie w Jarosławiu. W wyniku odniesionych ran zmarł ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. W niedzielę krakowianie będą głosować od 7 rano. Na karcie do głosowania będzie 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, bo kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Około 100 pochowanych osób zidentyfikowano podczas badań krypty we Fromborskiej katedrze. To biskupi i kanonicy warmińscy. Nie wiadomo jednak, czy wśród nich znajdą się szczątki wuja Mikołaja Kopernika, mówi Robert Szaj, prezes Fundacji Nikolaus Kopernikus.
4: Odnaleźliśmy szczątki, które mogą być szczątkami biskupów z okresu XV-XVI wieku. Z tych szczątków pobraliśmy próbki do badań genetycznych. Nie mamy pewności, czy jest wśród tych szczątków, ale być może jest. Biskup Łukasz Wacenrode.
1: W krypcie zabezpieczono także ornaty, stoły i fragmenty obuwia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na południu i zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach maksymalnie 11 stopni, w dzień od 14 do 18 i na północnym wschodzie kraju, a także na wybrzeżu przelotne opady deszczu.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Turbo Historia.
6: Krzysztof Grzybowski, Turbo Historia. Witam serdecznie. Naprzeciw mnie pani dr Joanna Nikel.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Instytut Pileckiego. Będzie o nietypowym, najnowszym nabytku. Nabytku nietypowym dlatego, że zastanawiam się, na ile zmienia, może zmieniać obraz naszego postrzegania II wojny światowej, bo chodzi o pamiętniki niemieckiego urzędnika, który przez prawie rok sprawował chyba średniego szczebla funkcję w generalnej guberni i po latach te wspomnienia spisał na 130 stronach.
7: Ponad 137 stronach, zgadza się. Są to dokumenty niezwykłej wartości, ponieważ pokazują nam niemiecką okupację od środka. Czyli widzimy perspektywę niemieckiego urzędnika, urzędnika niższego szczebla, tak jakby był pan łaskaw zaznaczyć. I widzimy ten świat, który został skonstruowany przez Niemców, przez okupantów oczami uczestnika i współtwórcy tego systemu, więc krytyka, taka niezamierzona krytyka i dekonstrukcja obrazu niemieckiego

0: jego okupanta, która jest ukazana na kartach tych wspomnień, jest dla nas niezwykle wartościowa, ponieważ nie jest to kolejne wspomnienie ofiary, prawda, Polaka, Żyda, tylko autora, uczestnika z tego systemu.
1: To zanim powiemy o tym, co w tych pamiętnikach można wyczytać, co tam można znaleźć, to w ogóle kilka słów o okolicznościach, w jakich ten dokument do Państwa trafił.
0: Tak, okoliczności cieszą nas bardzo, ponieważ po raz kolejny udowadniają znaczenie Instytutu Pileckiego w Berlinie. Wspomnienia te trafiły do nas, zostały ofiarowane przez darczyńcę, którego wolą, którego jest to, aby pozostał on, jak i również autor wspomnień anonimowi. Ale co istotne jest z tej historii, to to, że mając taki wachlarz różnych instytucji kulturalnych, badawczych w Berlinie, niemieckich instytucji, autor wybrał polską instytucję, więc jest to coś, co nas bardzo, bardzo cieszy, bardzo to doceniamy i też...
1: A przepraszam, wiemy dlaczego? Wiemy, co nim kierowało?
0: Nie wiemy tego. Możemy się tutaj... Znaczy, generalnie ta osoba, która się do nas zgłosiła, poszukiwała informacji o pewnej osobie, tak jak wspominałam, muszę tutaj tą anonimowość zachować, która w czasie II wojny światowej pełniła służbę w Generalnym Gubernatorstwie. Nasi pracownicy pomogli ustalić pewne informacje na ten temat i okazało się, że ta osoba jest, która się do nas zgłosiła, jest w posiadaniu wspomnień tejże osoby. I tutaj ogromne słowa uznania dla pracowników, dla Rafała Rucińskiego i Hani Radziejowskiej, którzy dzięki dialogu, który został przeprowadzony z tą osobą, pozyskali także wspomnienia.
1: Gdy te wspomnienia trafiły do Pani, gdy po raz pierwszy spojrzała Pani na te karty, jaka była pierwsza reakcja, pierwsze myśli, pierwsze skojarzenia?
0: Dla historyka jest to ogromna satysfakcja dostać taki materiał, ponieważ to jest absolutna rzadkość, tak jak już wspominałam, ale tak myśląc bardziej refleksyjnie, jest to dokument, który jest bardzo przygnębiający i taki wręcz dobijający, ponieważ te wspomnienia powstały po II wojnie światowej, one były rekonstruowane właśnie z tej perspektywy czasu i niestety nie ma w tych wspomnieniach żadnej refleksji, żadnej krytyki tego systemu, roli swojej, jak i również w ogóle tych wszystkich okropności, które Niemcy popełnili.
1: Ale emocje się pojawiają w kilku miejscach.
0: Tak, ale to są emocje właśnie, które autor wspomnień miał w czasie pobytu w Generalnym Gubernatorstwie i pisząc je z perspektywy, z całą świadomością, one powinny być schłodzone i nie powinno tam być takich emocji, które świadczą o tym, że autor po latach daje również przyzwolenie na to, co się wydarzyło. Że...
1: A takie przyzwolenie, być może nawet nie wprost, ono tam jest?
0: Tam jest pełne zrozumienie dla tego, co się dzieje. Tam nie ma żadnej krytyki, żadnego oporu jakiejś, nie wiem, jakiejkolwiek reakcji, żadnej takiej refleksji na temat tych wszystkich okropności. Autor wie, zna los radomskich Żydów, bo tak jak może trzeba wyjaśnić, że autor przybywa do Radomia jesienią 1943 roku. Przebywa w nim do wiosny, do wczesnego lata 1944 roku, więc jest to okres, kiedy jest już po likwidacji getta, po akcji Reinhardt, ponieważ getto radomskie zostało, dwa getta, w zasadzie dwie zamknięte dzielnice żydowskie, zostały zlikwidowane w sierpniu 1942 roku. Do lipca 1944 roku istniało getto szczątkowe, więc jakby autor wie, znaczy tematy rozmów, które on prowadzi ze swoimi kameradami, to nie jest żaden temat, przedmiot tabu, prawda? Mhm. Więc jakby oni mają pełną wiedzę o tym, co spotkało Żydów, są świadomi cierpienia, które zadają Polakom i przechodzą na tym do porządku dziennego.
1: Jest takie zdanie, które, no właśnie, to rozumiem, że to nie są bezpośrednie spostrzeżenia autora, tylko coś, co zapewne musiał poznać z opowieści swoich kolegów, innych niemieckich urzędników, czy też niemieckich żołnierzy. Gdy Niemcy wkroczyli, Radom był starym, brudnym gniazdem żydowskim, bez kanalizacji i chodników. Tu się porządnie zabraliśmy do dzieła. Położono kanalizację i chodniki, Żydzi zostali wszyscy zamknięci w getcie. Wybrzmiewa z tego nawet pewna niewiadomość.

0: No, jakaś taka duma z tego, jaki porządek niesiemy na ten dziki wschód.
1: Tak, no właśnie, bo to jest jeden z takich dogmatów i tutaj z głównych, że tak powiem, postulatów niemieckich okupantów, prawda? Czyli niesienie tej misji, rzekomej misji cywilizacyjnej na rzekomo zacofanym wschodzie. Więc tutaj jest też szerszy kontekst tego, wybrzmiewa, tak jak pan słusznie powiedział, zrozumienie dla tej działalności, dla tej aktywności Niemców tutaj w tym terenie.
0: No, pełna aprobata.
1: Pełna aprobata, oczywiście. I to też jest, tego nie wymyślili naziści, prawda? To jest też ten antypolonizm, też ten wschód jako ten kierunek kolonizacji, to nie jest coś, co nie istniało w niemieckiej kulturze politycznej przed Adolfem Hitlerem i przed 1933 rokiem. Pamiętajmy, że dla Niemców, może muszę się cofnąć i jeszcze taką jedną rzecz może wyjaśnić, aby łatwiej to tutaj odczytać właściwie ten kontekst. Pamiętajmy, że Niemcy jako państwo, które znamy współcześnie, powstało w 1871 roku po zjednoczeniu. Tak? Więc mamy koniec XIX wieku, kiedy świat jest w zasadzie podzielony i Niemcy na ten wyścig kolonialny się spóźnili. Pewne ziemie oczywiście posiadali, ale nie było to takie imperium, jak na przykład, nie wiem, Wielka Brytania, jakby sobie marzyli. Wiadomo, co się stało po pierwszej wojnie światowej, po Wersalu, kiedy te wszystkie zamorskie kolonie i ziemie zostały im odebrane. I Niemcy próbowali sobie w 1939 roku te straty rekompensować ekspansją na wschodzie. Prawda? Więc to jest taki tutaj...
0: Przestrzeń życiowa.
1: Lebensraum, dokładnie. To jest jedno z tych takich głównych haseł narodowo-socjalistycznej propagandy, które zawierało również w sobie ten komponent niższości cywilizacyjnej Słowian. Żydzi oczywiście mieli zniknąć, prawda? A ci, którzy Polacy, którzy by tutaj pozostali, mieli zostać zdegradowani do takiej roli niewykształconych niewolników.
2: Turbo Historia.
0: Ale to jest niezwykle ciekawe właśnie, co było w umysłach takiego średniego szczebla czy niskiego szczebla urzędnika, bo no, z tego, co mogłem wyczytać, to oczywiście był człowiek, który należał do NSDAP i tak dalej, ale z drugiej strony, no, nawet z tych jego słów, które on zapisuje, no, nie widać jakiegoś takiego fanatyzmu. Te wszystkie rzeczy, o których pani mówi, one są po prostu takie, no, takie normalne, tak? No, Słowianie są bardziej prymitywni, więc trzeba ich, nie wiem, cywilizować albo no, podejmować wobec nich jakieś bardzo rygorystyczne, drastyczne działania, ale nie ma w tym fanatyzmu, w tym jest jakiś taki, przepraszam za to ujęcie, taki chory racjonalizm.
1: No właśnie, wyjął mi pan to z ust, dokładnie. Powiem tak, Emanuel Levinas pisał, że twarz jest tym, co zabrania nam zabijać. I niemiecki totalitaryzm doprowadził do tego, że człowiek, Polak, Żyd przestali być postrzegani przez Niemców jako ludzie.
0: Czyli nie mieli twarzy?
1: Nie mieli twarzy, oni byli uznani za odhumanizowani, nie widziano w nich ludzi, dlatego też to ten los, który ich spotyka, którzy wyrządzają im Niemcy, jest dla właśnie tego przedstawiciela Herrenvolku, w cudzysłowie, jest obcym, nie jest ten człowiek, nie jest zainteresowany nieszczęściem drugiego człowieka i tutaj właśnie też ja widzę to, co wybrzmiewa w tej winie metafizycznej, prawda, Karla Jaspersa, który właśnie po 1945 roku próbował, no, jakoś, jakby to powiedzieć, uporządkować, prawda, to niemieckie sumienie, zadać pytania, jak do tego doszło i właśnie on za tą winę metafizyczną uznał ten brak solidarności z człowiekiem, który powinien zawsze prowadzić do tego, że nie jesteśmy obojętni i nawet jeżeli nie bierzemy udziału bezpośrednio w tym źle, bo autor wspomnień on bezpośrednio nie mordował, tak? Ale brał udział.
0: Miał świadomość.
1: Miał świadomość i działał na szkodę ludności polskiej, jak i żydowskiej w inny sposób, doprowadzając do systematycznej degradacji materialnej. Brał udział w ogromnym wyzysku lokalnej ludności, więc on też jest, no właśnie, my w historiografii na takich urzędników, takich okupantów mówimy, to są tak zwani Schreibtischtäter, czyli sprawcy zza biurka.
0: Jest o wiele za dużo Polaków, którzy jako notorycznie niepełnowartościowa rasa i tak mają wymrzeć. Partia realizuje w tej sprawie swoje całkiem określone cele, a ja mam się wystrzegać podejmowania czegokolwiek, co mogłoby mi jako członkowi partii zaszkodzić.
1: No właśnie, czyli pilnuję swojego interesu, biorę udziału w

0: biorę udział w systemie, z którego po prostu czerpię korzyści.
1: Futra i złoto, złoto zębowe od Żydów, ta metoda, brylanty i tytoń, spirytus hurtowo, wyroby skórzane i benzyna przesuwają mi się przed moimi lekko zamglonymi w domyśle od alkoholu oczami. No, to nie jest obraz niemieckiego Ordnungu.
0: Tak, to nie jest etos pruskiego, prawda, urzędnika, który tutaj właśnie te wszystkie pruskie cnoty miał symbolizować, związane z sumiennością, z uczciwością, starannością i tak dalej. No nie, tutaj widzimy ogromne rozprężenie wszelkich norm moralnych, społecznych, które właśnie uosabiają niemieccy okupanci. Zaczynają dzień od alkoholu, kończą ten dzień na alkoholu. W zasadzie cały czas myślą tylko, co tu można jeszcze wysłać do rodziny w Rzeszy. Więc jakby też pragnę podkreślić, że to zjawisko korupcji to nie jest coś, o czym my nie wiemy i o czym my dowiadujemy się po raz pierwszy. To, co razi w tych wspomnieniach, to jest właśnie to, że ta korupcja jest przedstawiona, to korupcja, złodziejstwo, ten ogromny, no tak jak mówię, rabunek lokalnej ludności jest ukazane w sposób właśnie tak znormalizowany i oswojony, jako coś naturalnego, co wynikało, co było przywilejem tychże tutaj okupantów.
1: A, to jeszcze jedna rzecz, bo to, że ten człowiek znalazł się na terenie Generalnego Gubernatorstwa, nie jest dziełem przypadku, ponieważ on świadomie o taki przydział występował. No i tutaj możemy oczywiście snuć domysły, co nim kierowało. Czy właśnie te futra, złoto i benzyna?
0: W tym konkretnym przypadku, tak jak przypomnę, jest to koniec 1943 roku. Autor ma dwa czynniki, które go, że tak powiem, stymulują do tego działania. I jest to obawa przed powołaniem do wojska, do Wehrmachtu. A druga to są bombardowania Berlina, bombardowania Niemiec, w którym on też traci mieszkanie, w którym mieszka z matką. I po prostu jest to też ta... Chce trafić do Generalnego Gubernatorstwa na chwilę, aby jakoś przeczekać ten proces. Też tutaj bardzo wartościowy jest taki fragment wspomnień, w którym on mówi o falach niemieckiej emigracji urzędniczej do Generalnego Gubernatorstwa, że właśnie w pierwszym okresie przyjeżdżali, on tych ludzi określa dosłownie jako poszukiwacze przygód. Później mamy...
1: Czyli, przepraszam, trochę wyprawa do zamorskich kolonii?
0: Coś takiego, oczywiście, tak, więc to jest, bo wiemy jakie warunki, jakie możliwości kariery, wzbogacenia się, no te kolonie, prawda, stwarzały takie możliwości, takich karier nie było w Rzeszy, w tym Altreichu, prawda, więc jakby to jest też bardzo, bardzo ważne. No później mamy taki moment, kiedy ci urzędnicy zostają powoływani, ale też dalej się sami zgłaszają. I następnie mamy taki moment właśnie, w którym znajduje się autor, czyli kiedy Niemcy powoli zaczynają, no następuje ten odwrót zajętych terytoriów i wraz z wycofującym się Wehrmachtem wraca ta cała struktura administracyjna. No i to już są ci urzędnicy, którzy zajmowali się administracją, administrowaniem na wschodzie, oni nie są mile widziani przez Niemców w Generalnym Gubernatorstwie, dlatego że oni już są tak zaprawieni w tej działalności grabieżczej, że po prostu dla tych Niemców z Generalnego Gubernatorstwa no, już będzie trochę mniej. Oni ich się obawiają.
1: Czyli konkurencja, dokładnie, mówiąc wprost.
0: Dokładnie. I też bardzo takie emblematyczne jest to, że pierwszy gubernator dystryktu radomskiego, dr Karl Lasz, został skazany na karę śmierci przez Niemców, między innymi za aferę korupcyjną.
1: No to jeżeli urzędnik tego szczebla zostaje tak ukarany, to świadczy o tym, co musiał nawyrabiać.
0: To znaczy, odwrócę to i myślę, że nie to, co on nawyrabiał, ale z kim albo w zasadzie bez kogo.
1: A, że nie chciał się dzielić?
0: Na przykład, tak. To jest, no to jest też właśnie bardzo, no bardzo wymowne. Drugi z kolei z urzędników, czyli z gubernatorów, bo tak jak wspominałam, Radom miał w czasie wojny, ich były takie dwie osoby, to jest Ernst Kund i on został po wojnie stracony na karę śmierci. Został przekazany Czechosłowacji, ale został skazany na karę śmierci ze względu na działalność w partii Niemców Sudeckich przed wojną. Jeszcze jeden taki przykład, jak już pozostajemy w tym temacie urzędników, to starosta Radomia został jako jeden z pięciu osób, bo też pozwolę sobie na taki komentarz, że mamy ten podział władzy trójstopniowy. Mamy Hansa Franka na czele jako generalnego gubernatora, mamy gubernatorów poszczególnych okręgów i później mamy starostów

powiatowych. Tych starostów powiatowych w okupowanej Polsce było około 130, powiatowych lub miejskich, jak na przykład mieliśmy Ludwika Lajsta, na przykład w Warszawie. Było ich około 130, jedynie 9 z nich zostało ekstradowanych po wojnie do Polski, 5 z nich doczekało się procesu. Jednym z nich był właśnie starosta radomski Friedrich Eggen. On został w Polsce

0: pół miliona Niemców było po wojnie członkami, było w czasie wojny członkami Partii Narodowo-Socjalistycznej, przed wojną również. To są dane na koniec wojny.
1: No to tu bym się chciał zatrzymać, bo pytanie, na ile na przykład ta historia, ta opowieść, ten człowiek, czyli no, średniego, niskiego szczebla urzędnik, który osobiście nie mordował, on tu tylko pracował, tak, i niósł niemiecką cywilizację. No, na ile to jest właśnie też bardzo dobre odniesienie do tego, z czym mamy chyba do czynienia od lat, albo inaczej, do tego problemu, z którym mamy do czynienia od lat, czyli wina tak zwanych zwykłych Niemców. No bo wiadomo, winni byli SS-mani, winne było gestapo, winne były te jednostki, które mordowały ludność żydowską, winni być może byli wyżsi oficerowie i wyżsi urzędnicy, którzy wydawali rozkazy, ale przecież wszyscy inni winni nie byli. Jeżeli nawet uczestniczyli w tym strasznym procederze, no to oni tylko wykonywali rozkazy.
0: No tak. I tutaj właśnie paradoksalnie to była bardzo wygodna figura, która została przyjęta przez niemieckie społeczeństwo, zwłaszcza po Norymberdze, bo w czasie procesu tego głównego przed Międzynarodowym Trybunałem i również szeregiem tych i kolejnymi 16 procesami, które miały miejsce, zostały postawione w stan oskarżenia osoby, no ci główni decydenci, albo też główne formacje, jak na przykład, nie wiem, Einsatzgruppen, o których pan wspomniał, lekarze, prawnicy i tak dalej, a z masa takich szeregowych, zwykłych, prawda, jak to też ujął Christopher Braunig właśnie w swojej fundamentalnej książce, czuła się zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności, dlatego też ta niechęć, ogromna niechęć wśród samych Niemców, tych zachodnio-niemieckich, bo oczywiście dogmatycznie ci Niemcy ze wschodu, NRD, to byli ci dobrzy, prawda? To był taki mit założycielski, fundamentalny Niemieckiej Republiki Demokratycznej, więc oni czuli się zwolnieni już z jakiejkolwiek odpowiedzialności, no bo przecież już była Norymberga, był proces.
1: Czyli zostaliśmy rozliczeni.
0: Tak. I na poziomie takim emocjonalnym, jeżeli chodzi też, jak gdy mówimy o niemieckie sumienie, to są takie dwie znakomite książki. Pierwsza z nich to jest Małżeństwa Mitterlichów z 1967 roku. Ona nazywa się Unfähigkeit zu Trauen, czyli Niezdolność do przeżywania żałoby, w której ta dwójka, to małżeństwo psychiatrów, starało się zrozumieć, jak to się stało, że Niemcy po prostu tak gładko, tak bezrefleksyjnie przeszli wrócili do swojego życia po tych wszystkich okropnościach, które przecież ich państwo wyrządziło, no, ich członkowie.
1: Którego byli częścią.
0: Oczywiście, tak. Druga książka to jest Ralph Giordano, Druga wina właśnie o ciężarze bycia Niemcem, którą przetłumaczyliśmy w Instytucie Pileckiego po raz pierwszy właśnie. Ona się pojawiła w polskim przekładzie. No i właśnie to też jest znakomite. To jest książka już późniejsza z 1987 roku, w której autor próbuje wyjaśnić, w jaki sposób znormalizowano to poczucie winy.
1: No ale pytanie, czy to wszystko nie poszło jeszcze dalej? Ja przepraszam, nie jestem w stanie z pamięci przywołać konkretnych liczb, no ale badania socjologiczne, na przykład wśród niemieckiej młodzieży, no one przynoszą wyniki, które dla nas brzmią szokująco. To znaczy, nie wiem, czy połowa, czy też większość pytanych uważa, że ich dziadkowie nie robili niczego złego w czasie II wojny światowej.
0: Dziadek nie był nazistą.
1: Tak. I kolejna rzecz, coraz większa, naprawdę potężna część Niemców uważa, że Niemcy były ofiarą II wojny światowej, były ofiarą nazistów. Znaczy, proszę, to takie prześmiewcze hasło naziści z kosmosu, no ono zaczyna nabierać sensu.
0: Tak, to jest ogromne. No tutaj poruszył pan kilku bardzo ważnych tematów, które doprowadziły właśnie do tego, że mierzymy się dzisiaj z tym, czym się mierzymy, prawda? Czyli z tym, że Polacy funkcjonują w niemieckiej świadomości, w niemieckiej polityce historycznej jako ofiary drugiej kategorii. To jest pokłosie wielu wydarzeń. Oczywiście.
1: No, pytanie, na ile też my jesteśmy trochę temu winni i myślę, jest to konsekwencja lat zaniechań. Może tak.
0: Lat zaniechań, ale nie ma tutaj w tym naszej winy, albowiem po 1945 roku znajdujemy się, jak wiemy, w tym bloku państw sowieckich, więc ten dyskurs międzynarodowy jest tworzony bez nas, prawda? Z kolei, gdy jesteśmy w krajem satelickim, Stalinowi i też późniejszej władzy nie zależy na tym, aby doprowadzać do jakichś rozliczeń między Polską, a komunistyczną Polską, a komunistyczną Niemiecką Republiką Demokratyczną.
1: No przecież NRD to antyfaszyści.
0: No oczywiście,
1: tak.
0: I musimy też budować braterstwo krajów socjalistycznych, prawda? Mamy też później, no i to wszystko jest pokłosiem tej z jednej strony polityki historycznej, z drugiej strony też polityki historii, znaczy w ogóle u tych uwarunkowań, a później mamy coś, co bardzo szybko w zasadzie po wojnie się pojawiło, czyli generalnie kierowanie w Niemczech zachodnich tego dyskursu w takim właśnie kierunku, o którym pan wspomniał.

0: My byliśmy pierwszą ofiarą Hitlera, to my się daliśmy uwieść, to my się daliśmy omotać.
1: Doktor Joanna Nikel, Instytut Pileckiego, to jest koniec pierwszej części naszej rozmowy. Ciąg dalszy na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, właściwie zapowiadałam to dzisiejsze spotkanie dużo, dużo wcześniej. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli. Pod takim hasłem, że przenosimy się do słonecznej Apulii, bo przedłużamy lato. No więc przedłużamy lato i będziemy dzisiaj z gośćmi w studio opowiadali Państwu, jak to się wydarzyło, że mamy dwie fantastyczne książki, no i serial telewizyjny. Ale najpierw goście. Buonasera.
5: Buonasera.
4: Nie tylko signorina. Buonasera. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
1: Buonasera.
4: Za książkę Felicita odpowiadają państwo Katarzyna Kalicińska i pan Radosław Figura. Ten duet reprezentuje dzisiaj w studio Weekendu Kulturalnego pan Radosław Figura.
5: Zgadza
4: Natomiast
5: się.
4: Za drugą jakby część tego cyklu, powiedziałabym nawet, Primo Amore, odpowiadają pani Kamila Kisała, która dzisiaj jest z nami w studio, i pan Paweł Trześniowski.
1: Wszystko się
4: ale
1: zgadza.
4: Jeszcze współpraca pani Anity Nawrockiej przy tej drugiej części książki.
6: Tak.
4: Proszę państwa, jak to jest? Tutaj pisał duet, tworzył tę jedną część, drugą część, powiedzmy, że trio. Czy państwo się konsultowali? Bo temat fantastyczny, polsko-włoskie rozterki miłosne, rodzinne. Państwo sobie pomyśleli, najpierw społeczeństwo przeczyta Felicite, a później przeczyta Primo Amore, bo nastoletnia dziewczyna, córka głównych bohaterów opowiada życie i w Polsce, i we Włoszech. A pierwszy tom jest takim wprowadzeniem. To może zacznę i to pytanie skieruję do pana Radosława Figury, bo tutaj chyba od tego, rozumiem, się zaczęło.
5: Zaczęło się od tego, że razem z Pawłem Trześniowskim i Anitą zaczęliśmy pisać scenariusze lata temu. Pierwszy nasz wspólny projekt to były Szpilki na Giewoncie.
4: No wspaniały film.
5: Tak, tak. Dosyć znany serial dla Polsatu. I od tej pory tworzymy taki zespół, w którym wszystko się jakoś nam udaje.
4: Team twórczy.
5: Bardzo twórczy. Świetnie się dogadujemy. I kiedy trafiliśmy do firmy, w której pracowała Kasia, i rozmawialiśmy o tym, co by tu może wspólnie zrobić, bo ja z Kasią studiowałem na wiedzy o teatrze w Warszawskiej Akademii Teatralnej, to jakoś tak nam się urodziło, że fajnie byłoby zrobić coś polsko-włoskiego. A wtedy nam się przypomniało, że właśnie w tym tercecie 10 lat wcześniej zaproponowaliśmy Michałowi Kwiecińskiemu z Axonu projekt polsko-włoski.
4: Temu tak, Michałowi Kwiecińskiemu.
5: Temu Michałowi Kwiecińskiemu, z którym współpracowałem przez całe lata. Tak, tak. No Magdem napisałem u Michała. I wtedy nam się to przypomniało. To był projekt musicalowy. To nie bardzo się nadawało
4: wtedy,
5: na serial, no bo w Polsce serial musicalowy myślę, że nie miałby szansy. Ale przeformatowaliśmy jakby siebie, zaczęliśmy wymyślać od nowa ten pomysł, a w pewnym momencie pojawiła się Kamila. Kamila wpadła na pomysł, żeby napisać to z punktu widzenia 17-latki, tę samą historię, która jest w Felicicie. I podzieliliśmy się. Ja z Kasią siadłem do Felicity, Kamila, Paweł
4: trio.
5: I Anita siedli do Prima Amore. Było to potrzebne też z tego powodu, że wydawnictwo troszkę nas cisnęło na tempo, więc napiszcie szybko, więc na 5 par rąk. Trochę szybciej się pisze dwie książki niż na dwie pary rąk.
4: To ja tylko zapytam, pani Kamilo, to było tak, że państwo we trójkę usiedliście i z punktu widzenia 17-latki historie rodzinne, sytuacja między rodzicami, a później taka w ogóle sytuacja pierwszej miłości i całej tej historii z rodzeństwem, to jest coś, co konsultowaliście we trójkę, czy stworzyliście swój świat, czytając najpierw ten pierwszy tom Felicity?
6: To Tak, znaczy książki były pisane równocześnie, więc była pisana Felicita i było pisane Primo Amore. Natomiast też był ten serial, o którym Radek wspomniał. I gdzieś tam ta historia matki, czyli właśnie Zośki, tak,

0: w Felicicie, no też przebiegały drogi oliwki, więc my mieliśmy po prostu też na czym bazować.
1: No w końcu matka i córka.
0: No w końcu matka i córka. Wiadomo, no ja sobie tak pomyślałam, znaczy jak usiedliśmy razem, ja, Paweł, Anita, Radek też, bo wiadomo, że po prostu wszyscy w tym byliśmy, to tak zastanawialiśmy się, co może być takim tematem dla 17-latki, można powiedzieć,
1: najważniejszym.
0: No i rzeczywiście, no miłość, no absolutnie. Chyba każdy, znaczy może nie
2: prima
0: każdy.
2: Amore.
0: Tak, prima amore, tak. Pierwsza miłość. Tak. Miałam wtedy 19 lat chyba, więc byłam bardzo blisko bohaterki i też bazowałam na swoim po prostu doświadczeniu życiowym i moich rówieśników.
1: No a pani Anita Nawrocka, pan Paweł Trześniowski, to jak sobie tę pracę układali państwo? Czy to były tylko takie konsultacje, dorzucanie listy dialogowej, bo nie, już
2: historia,
1: mówimy trochę
2: historia
1: też
2: rzeczywiście była wymyślona, bo my wiedzieliśmy od początku, jak to się potoczy, ale my z Anitą to rzeczywiście ubieraliśmy w taki kręgosłup, a potem dochodziła Kamila i mówiła, no tak, ale przecież 17-latka tak
1: to
2: nie zrobiła.
1: Tak.
2: Już dawno nie macie 17 lat, więc nie wiecie o tym.
1: Słusznie,
2: więc
1: tak.
2: Kamila na początku była rzeczywiście taką osobą do pomocy, ale w pewnym momencie się okazało, że przejęła część tej naszej pracy i
1: główny
2: zaczęła sama pisać.
1: Konsultantka.
2: Tak, tak, tak. I zaczęła sama pisać, więc no, tak się stało, że nagle zostaliśmy tercetem. To, że Kamila jest sama na okładce, no to troszeczkę rzeczywiście to jest zabieg marketingowy, bo wydawnictwo uznało, że po co stare pryki do książki, która ma być dla nastolatków. I rzeczywiście wymyśliliśmy, skoro to jest young adult i dla młodych ludzi, no to niech to ma twarz młodej osoby.
1: Ale przejdę do Felicity. Felicita ma dwójkę autorów. Katarzyna Kalicińska, Radosław Figura. I chcę powiedzieć, że jedyny zarzut, jaki ja, czytając książkę, tak miałam, kiedy już potem zamknęłam ostatnią stronę i odłożyłam, to chyba taki, że czasami jest za dużo szczegółów, jeśli chodzi o opisy krajobrazów. Państwo piszą obrazami i pomyślałam sobie, czy to czasem nie jest od razu scenariusz filmowy. Ale to właściwie jedyny zarzut. Natomiast
3: nie
1: cała
3: mogliśmy
1: reszta
3: się opanować. Tam jest tak pięknie.
1: Tak.
3: Naprawdę polecam wszystkim.
1: Proszę państwa, tak. Apulia,
3: te miejsca,
1: miasteczko.
3: Apulia nie do końca odkryta, aczkolwiek w Bari największy procent turystów to są już Polacy, nie Włosi. Jak się okazało tego
1: lata.
3: No
1: to nie wiem, czy tam jest bardziej włosko, czy bardziej polsko.
3: Zaczyna się robić bardziej polsko.
1: Proszę państwa, to w takim razie proszę powiedzieć, czy cała historia jest wymyślona w Felicicie?
3: No wiadomo, że nie.
1: No,
3: nigdy
1: wiadomo,
3: żadna historia wiadomo, nie jest w całości nie, wymyślona.
1: Wiadomo, że nie, ale...
3: Pewnie, że tak. To znaczy, historie o diabłach i aniołach raczej są wymyślane. Natomiast my tutaj opowiadamy o żywych ludziach, więc czerpiemy po prostu z życia. Z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy, z tego, co ja słyszę jadąc w taksówce, w autobusie, w pociągu, w samolocie.
1: Inspiracja
3: z tego, co się dzieje dookoła. Dokładnie tak. Tym się żywią pisarze, scenarzyści. Rzeczywistością tak naprawdę.
1: Pani Kamilo, a pani inspiracje, jeśli chodzi o Oliwkę, o tę postać?
0: Tak, ja tutaj no nie skłamię, jak powiem, że Oliwka jest bardzo podobna do mnie. Kurczę, dużo jej dałam od siebie, dużo też czerpałam od moich znajomych, przyglądałam się różnym zachowaniom. Te doświadczenia, o których piszę, no może nie wszystkie, bo tutaj wiadomo, że są różne rzeczy, które są po prostu fikcją. Ale tak, dużo z siebie, dużo cech charakteru swoich jej nadałam i myślę, że mi się to udało po prostu jakoś tak.
3: I emocji.
0: I emocji
1: no
0: też
1: właśnie,
0: dużo.
1: Bo bardzo jest emocjonalna, bardzo jest prawdziwa,
0: tak.
1: Bardzo jest współczesna.
0: Tak.
1: Bardzo wiele jest takich odniesień aktualnych, jeśli chodzi nawet o jeśli chodzi o język młodych ludzi i o taką sytuację, o umieszczenie w miejscu i w czasie pośród wydarzeń, które dotyczą właśnie nastoletnich osób. Proszę państwa, przypomnę, Weekend Kulturalny, Polskie Radio 24. My dzisiaj Felicita i Primo Amore, te dwie książki pod takimi tytułami opowiadamy, zachęcając państwa do lektury. Ja wiem, że serial telewizyjny i że państwo, jeżeli nie oglądali, to mam nadzieję,

0: dzieje obejrzą, ale książki naprawdę koniecznie trzeba przeczytać. Przypomnę goście w studio. Jeśli chodzi o twórców książki zatytułowanej Felicita, czyli pani Katarzyna Kalicińska i pan Radosław Figura, pan Radek jest dzisiaj z nami, a jeśli chodzi o książkę Primo Amore, pani Kamila Kisała jest z nami i pan Paweł Trześniowski. Współpraca jeszcze przy tej książce była z panią Anitą Nawrocką. Proszę państwa, jak to się dzieje, że wydarzenia, które zaistniały w książce, są w jakiejś części w scenariuszu filmowym, w serialu zatytułowanym Felicita, ale niektórych wydarzeń, które są w filmie, nie ma w książce. Czy to jest kwestia już umowna i powstała taka sytuacja po napisaniu książek? To jest zabieg, jeśli chodzi o scenarzystów?
1: Tak, tak, oczywiście, kiedy zabieramy się za pracę nad scenariuszem, no to musimy mieć jakby zbudowane całe uniwersum, o którym opowiadamy. W książkach skupiliśmy się na emocjach tych obu bohaterek rzeczywiście i to nas najbardziej interesowało. Serial był dla nas okazją do poszerzenia tego świata także o wątki włoskie. No i zrobiliśmy to z pełną frajdą oczywiście, bo wiadomo, barwny świat, ale też mentalność Włochów, która wydaje się taka południowa, energiczna, taka zupełnie inna niż Polska, nie jest do końca taka inna niż Polska. Przytoczę ciekawostkę. To odkryliśmy, pisząc właśnie i researchując temat Polska-Włochy. Są tylko dwa hymny państwowe na świecie, które wymieniają inny kraj w tekście. Włosi wymieniają Polskę, Polacy wymieniają Włochy.
0: No to mamy wielką przyjaźń.
1: Naprawdę tak jest.
0: Więc a temperamenty?
1: Te temperamenty nie do końca są właśnie takie inne, bo niby my jesteśmy ci z północy, niby tacy
0: ciepłolubni
1: i zasznurowani trochę, ale tak naprawdę w słońcu południa się otwieramy bardzo chętnie. Zresztą włoscy aktorzy bardzo nas komplementowali za te włoskie postacie, mówiąc, że nareszcie grają w zagranicznej produkcji, która nie jest stereotypowa, która opowiada o Włochach prawdziwych, która mówi o włoskich postaciach, o ludziach, o Włochach w sposób prawdziwy, a nie operując tym klasycznym stereotypem, że jak Włoch to głośny, wymachujący, krzyczący i tak dalej. Więc tu zebraliśmy rzeczywiście od włoskiej ekipy dużo komplementów.
0: Ale Mamma Mia jest głośna. Francesca jest przykładem takiej właśnie osoby, o
1: tak,
0: której pan mówi, to, że no to jest raczej stereotyp.
1: Ale to Monika Mariotti, tak. Nasz skarb narodowy, jak my mówimy, polsko-włoski.
0: Tak,
1: dokładnie. Monika urodziła się na południu Włoch, stamtąd
0: świetna
1: pochodzi.
0: Jest w tej roli.
1: A jest fantastyczna zupełnie. Zresztą jest też fantastycznym człowiekiem i bardzo ją kochamy.
0: No to proszę państwa, to teraz nie wiem, czy nie najtrudniejsze zadanie. Gdyby państwo zechcieli w kilku zdaniach opowiedzieć, o czym jest Felicita i o czym jest Primo Amore, nie opowiadając całej historii, żeby ją tak krótko streścić.
1: Felicita jest historią radzenia sobie z traumą, która wydawałoby się została już przepracowana. Bo nasza bohaterka po kilku latach od dramatycznych wydarzeń w swoim życiu niestety znowu wkracza w te same rejony i musi na nowo poradzić sobie z tym, co się wydarzyło parę lat wcześniej, a teraz to do niej wraca i okazuje się, że to, że zostało to przysypane troszeczkę piaskiem niepamięci, niczego nie załatwia. Tak naprawdę nie da się schować traumy pod dywan. Po prostu ona zawsze wyjdzie, jeśli nie jest do końca przepracowana i w Felicicie, i w serialu, i w książce nasza bohaterka musi się przedrzeć z powrotem przez coś, co ja nazywam kolczastymi krzakami cierpienia.
0: Dziękuję państwu, że znaleźli państwo chwilę i zajrzeli do nas, do studia. Dziękujemy państwu, że państwo byli z nami. No i cóż, żeby te Włochy tak jeszcze przedłużały nam to spotkanie z wspaniałymi krajobrazami, z latem, no jednak trochę bardziej z wakacjami niż z naszą jesienią, zimą. No i mam nadzieję, że za czas jakiś się spotkamy i powinniśmy się pożegnać po włosku, prawda?
1: Buona notte.
0: Buona notte.
2: Buona notte.

0: Ale na zakończenie pozwolę sobie z książki Kamili Kisały Primo Amore na taki cytat. Może to będzie taki cytat na jeden wieczór, a może na dłuższy czas. Kiedy życie cię przygnębia, wiesz, co musisz zrobić. Po prostu nie przestawaj płynąć. No i to jest cytat pani Kamilo z...
1: Z książki Prima Amore.
2: Z Rybki Nemo.
3: Aha, w sensie, przepraszam, z Rybki Nemo. Tak.
1: Dory, gdzie jest Nemo?
0: Wspaniale. Dziękujemy bardzo.
4: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
5: A w naszym studiu pan Dariusz Loranty, były policjant, negocjator. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie państwa.
5: I wiele bardzo różnych wątków dotyczących tego tragicznego zdarzenia. Jesteśmy tuż po konferencji prokuratury. Na niektóre pytania przedstawiciele prokuratury nie chcieli jeszcze odpowiadać, tłumacząc to dobrem śledztwa. Natomiast no, ta układanka jakoś zaczyna nam się składać w całość. Wiemy już, że sprawcą jest Ihor M., który wjechał na terytorium Polski z Niemiec, próbował wjechać również na terytorium Ukrainy. Na Ukrainę nie został wpuszczony. Wiemy już, że powodem był brak ubezpieczenia samochodu. Nie swoim samochodem dotarł również do Jarosławia, został podwieziony. No i potem już, jeżeli chodzi o szczegóły, okoliczności jego dotarcia do klasztoru, gdzie doszło do tragedii, tu już takich oficjalnych potwierdzeń, czy też oficjalnych, dokładnych, precyzyjnych informacji nie posiadamy. Nie wiemy również, jak dokładnie wyglądało samo zdarzenie. Wiemy natomiast, że jeszcze dziś być może zostaną mu postawione zarzuty, jeżeli będzie taka możliwość, zarzut spowodowania zbrodni zabójstwa, a także próby zabójstwa w polskim wymiarze sprawiedliwości, w polskim prawie. Grozi za to nawet kara dożywotniego więzienia. Gdy spogląda pan na to, co dzieje się wokół tego zdarzenia, to jak możemy ocenić reakcję poszczególnych instytucji, bo myślę o policji, myślę o prokuraturze, myślę o władzach miejskich, władzach samorządowych, ale myślę na przykład również o reakcji medialnej, politycznej.
6: Zacznijmy może od oceny konferencji, bo często prokuratorzy czy policja występująca na konferencji nie mówi nam z powodów dobra śledztwa, jak to pan redaktor użył. Ale prawda jest taka, że na tym etapie na bardzo wiele pytań nie ma możliwości odpowiedzi. A media, zgodnie z zasadą, jesteśmy w mediach publicznych.
5: My chcemy wiedzieć już.
6: Tak, społeczeństwo czeka. Czeka w blokach, chcemy wiedzieć. A na niektóre pytania, te, które słyszałem u państwa na antenie z tej konferencji, no niestety nie ma możliwości odpowiedzi. No oczywiście moja ocena jest subiektywna, proszę mieć świadomość. Ja zawsze patrzę przez pryzmat policji. No, służba ukształtowała jakieś moje oceny. Na bieżąco cały czas pracuję w tym bezpieczeństwie wewnętrznym i chciałem tutaj pozytywnie przede wszystkim powiedzieć o dwóch instytucjach. Pierwsza to jest instytucja wojewody. Pamiętajmy, że w Polsce wojewoda jest członkiem gabinetu, jest członkiem rządu, rozszerzonego gabinetu. I obecność jego w wielu miejscach to bardzo dobry znak dla społeczeństwa. Oznacza to, że administracja rządowa pracuje. Przerywa spotkanie. Jako czynnik on, szczerze mówiąc, niewiele może tam na miejscu, ale sama obecność wojewody świadczy o poważnym potraktowaniu sprawy.
5: Czyli nawet w kategoriach symbolicznych, rozumiem, warto to docenić.
6: No, wojewoda no, jest szefem administracji zespolonej na poziomie województwa, no ale nie jest od tego, żeby wydawać w tej kwestii poleceń policjantów, którzy wiedzą, co się w takiej sprawie robi. Natomiast tu duże słowa uznania powiem o takim elemencie zarządzania kryzysowego miasta. Samorządy w Polsce są uprawnionymi do pewnego zakresu działań, zakresu obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i tutaj mamy świetne działania, chciałem państwu powiedzieć. Tak powinny działać samorządy sprawnie w takich podobnych sytuacjach. Natomiast...
5: Ale to przepraszam, czym ten samorząd zasłużył sobie na takie uznanie z pana strony?
6: Z tym, że uruchomił błyskawicznie wszystkie służby cywilne, które podlegają szefowi miasta, czyli komórka zarządzania kryzysowego, komórkę psychologów, którzy podlegają, mamy psychologów zatrudnionych w komórkach miejskich, mamy psychologów zatrudnionych w szkole, natychmiast uruchomiono ich do działania. No tam to nie jest policja, proszę pamiętać, to nie jest służba pracująca 24 godziny na dobę, ale widać zaangażowanie tym ludzi. Uruchomiono system informowania, który jest również elementem uspokajającym. Więc pod tym względem mi się podoba, że to zadziała.

0: Bo w takim dużym mieście jak Warszawa, to mamy to rozbudowane, jest stanowisko kierowania etatowe, są poszczególne służby, mają straż miejską. Tutaj w małej miejscowości, chociaż tam też jest straż miejska, no bardzo sprawnie zadziałano i tak powinno funkcjonować.
1: No dobrze, a jeżeli chodzi o ocenę innych służb?
0: Policja. No tutaj te pytania, które padły, no nie można na nie odpowiedzieć. Policja przyjeżdża na miejsce. Wiemy, że pierwsi przyjechali na miejsce, to jest ten patrol, załoga interweniująca. Oficer dyżurny telefonicznie otrzymuje zgłoszenie. Czy ono będzie na 112, czy ono będzie na 997, to bez znaczenia. Wysyła celem sprawdzenia. Musieli to być doświadczeni policjanci, którzy natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali sprawcę. Wiemy, że sprawca nie był agresywny w momencie, poddał się. Nie wiemy, czy było groźba, czy policjanci krzyknęli, użyli broni. Na pewno został solidnie zabezpieczony, zastosowano kajdanki, skuto go zatrzymano. I teraz kolejne działania policji. To jest uwaga. Zabezpieczenie miejsca i badania miejsca zdarzenia. Nam się czasami wydaje, że sam fakt zatrzymania sprawcy to już jest to wszystko. Nie, proszę państwa. Proszę pamiętać, że w europejskim wymiarze sprawiedliwości, który obowiązuje, który podobny, identyczne, niepodobne, identyczne zasady są na obszarze całej Unii Europejskiej, za wyjątkiem krajów, które przyjęły anglosaski system prawny. Każda wątpliwość w procesie dowodzenia jest na stronę osoby oskarżonej, czyli policja przyjeżdża na miejsce, dokonuje kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, przyjechał prokurator, pod jego kierownictwem policjanci badają, opisują w formie oględzin, badają ślady krwi, narzędzia, również ustala się świadków, robi się rozpoznanie posesyjne. Proszę zwrócić uwagę, że pan na początku podał duży szereg informacji o tym człowieku. Przecież to policjanci musieli ustalić, nawiązać kontakt ze Strażą Graniczną. Ustalono i te dokumenty są już zawarte w postępowaniu procesowym, czyli postępowaniu przygotowawczym oraz w materiałach operacyjnych, które policjanci robią na temat tego człowieka. Bo oprócz udowodnienia mu winy, nie budzący sposób wątpliwości, to również trzeba tak dokładnie prowadzić postępowanie, żeby znaleźć motyw działania tego sprawcy.
1: To w takim razie dwie kwestie. To wracając jeszcze do udowodnienia mu tej winy, no, można odnieść takie wrażenie, proszę mi w razie czego sprostować, że w tym przypadku nie powinno być z tym problemu, bo przecież zaatakowanych zostało 5 osób. Jedna z ofiar tego ataku, ksiądz, jak wiemy, niestety zmarł w szpitalu, no ale pozostaje 4 świadków, którzy byli przez tego mężczyznę zaatakowani. W sumie, z tego co mogliśmy usłyszeć, policja przesłuchała około 20 osób, które w mniejszym lub większym stopniu były świadkami tego tragicznego zdarzenia.
0: To jest tak. Linia obrony oskarżonego w sądzie, na tym etapie postępowania zazwyczaj w Polsce bardzo rzadkością jest przyjmowanie tej linii oskarżonego, chociaż wyrabia sobie linię. W tym wypadku z całą pewnością na podstawie mojego nosa i doświadczenia zakładam, że sprawca nie będzie chciał mówić. Myślę, że przed sądem. I wtedy sprawcy bardzo często podają zupełnie inny przebieg zdarzenia. Nie nawiązuje do konkretnie tej sprawy, ale podaje inny przykład. I sprawca, który zabił, pchnął nożem w innej sprawie, przedstawia swoją wersję. Zostałem zaatakowany słownie, a później pchnięty, musiałem użyć w obronie. Potrzeba jest precyzyjnego dokładnego przesłuchania świadka, czyli takie modus operandi przebiegu tego zdarzenia, jak to wyglądało. Była rozmowa, wchodzi mężczyzna do kuchni, ktoś mu zwraca uwagę. To musi być w materiałach procesowych, żeby nie budziło żadnych wątpliwości.
1: No i teraz być może to najważniejszy znak zapytania, albo najważniejsze pytanie dotyczące powodów tego ataku.
0: Bo, czyli motywu działania tak, sprawcy. Proszę państwa.
1: Bo przepraszam, można odnieść wrażenie, znów nie wiemy, czy tak było, że no, to było trochę przypadkowe miejsce i najprawdopodobniej przypadkowe ofiary. Najprawdopodobniej.
0: Nie zakładałbym przypadkowości ofiar, dlatego że jego obiektem działania, proszę pamiętać, to jest budynek, to jest kompleks budynków, do którego on musiał dotrzeć. Gdyby zakładało to jakoś przypadkowość, to sprawca działający pod wpływem wzburzenia atakuje pierwsze z brzegu miejsce, gdzie ten stan silnego wzburzenia go zadaje. Tu było ewidentnie według mnie, mogę się mylić, mam nadzieję, że postępowanie przygotowawcze ewidentnie to było atak skierowanych na to miejsce i tych księży. Nie wiemy, czy księża na tej byli na przykład w sutannie, co by w pełni potwierdzało, że to było z nienawiści kierowane do księży. No ja tu chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce mamy kilkanaście przypadków ataków na księży. Ksiądz pobity ciężko na stacji paliw, pchnięty nożem idący do kościoła. To nie są jedno, to są jednostki.

0: wyjątkowe przypadki, żeby nie było, że w Polsce się zabija księży, ale mamy takie przypadki.
1: No, tu oczywiście pojawiają się wątki mówiące o tym, że iż w związku z tym, że nie zdołał wjechać na terytorium Ukrainy, musiał zostawić swój samochód, został przywieziony do tego klasztoru, ponieważ tam najprawdopodobniej znajdowała się jakaś instytucja, działała jakaś instytucja pomagająca uchodźcom. I znów, podobno on tej pomocy tam nie uzyskał. Z jakich powodów, tego nie wiemy. Pojawiły się takie absolutnie niesprawdzone informacje, że księży, czy też osoby, które pracowały w tej instytucji, były trochę zaniepokojone jego zachowaniem. Czy tak było? No, tego na razie nie jesteśmy w stanie potwierdzić.
0: Jest to prawdopodobne, ale tu trzeba przesłuchać jeszcze więcej osób. Czasami niekiedy trzeba powtórzyć przesłuchanie, bo osoba na pierwszym przesłuchaniu, mówię to z doświadczenia, gdzie wiele osób przesłuchuje na przykład w napadach na bank. I jedna osoba mówi coś innego, później trzeba to skonfrontować. Także to modus operandi, sposób przebiegu tego miejsca, no to trzeba bardzo dokładnie ustalać. I mieli rację na konferencji prokurator mówiący, że to dopiero jest ustalane w procesie przesłuchania. Być może była taka sytuacja, jest to prawdopodobne, że ten człowiek, mając to silne wzburzenie innymi okolicznościami, zaatakował dlatego, że tu nie dostał, czego chciał. To w żaden
1: sposób... Czyli nie dostał pomocy,
0: w żaden sposób go nie usprawiedliwia, żeby nie było wątpliwości, ale to wszystko jest przed nami.
1: No i to znów, to będą jak na razie spekulacje, no bo to są kwestie, których znów, powtórzę, to nie możemy w żaden sposób w tej chwili potwierdzić, ale takie pytanie pojawiły się chociażby na tej konferencji prasowej, której mogliśmy wysłuchać na antenie Polskiego Radia 24, bo pojawiły się tam takie sformułowania mówiące o tym, że być może na rękach mężczyzny są ślady jakichś ran, zadrapań, co mogłoby świadczyć o tym, iż być może mierzył się z jakimiś problemami psychicznymi.
0: Niewątpliwie i z punktu widzenia kryminalistyki mamy elementy irracjonalności zachowania. Niewątpliwie tak. Oczywiście takie sytuacje, że on miał kiedyś problemy psychiczne, istnieje takie prawdopodobieństwo, ale proszę pamiętać, że odpowiedzialność karna w Polsce, podobnie, bo to czasami pada, że my jesteśmy jakby innym krajem. Nie, nie, nie. Podobnie jak w innych krajach na obszarze Unii Europejskiej, osoba bada się każdą osobę, czy ma świadomość dokonywania czynu złego, przestępstwa. Jeżeli jest chory psychicznie, to wyklucza jego się odpowiedzialność karną. Natomiast stan wzburzenia, czy wcześniejsze problemy psychiczne nie wyłączają z odpowiedzialności. One jakby uzasadniają motyw jego działania, który nie powinien być okolicznością łagodzącą.
1: To w takim razie, czy na przykład fakt, iż przedstawiciele prokuratury mówili o tym, że nie wiadomo, czy dziś sprawca usłyszy zarzuty, to może być konsekwencja właśnie tej niepewności co do jego zdrowia psychicznego, jego stanu psychicznego?
0: Niekoniecznie, niekoniecznie. Sprawca był na pewno rozpytany na notatkę przez policjanta. Prokurator w tej sprawie, bo tu mamy śledztwo, stawia zarzut, czyli w tym i w tym dniu, działając w takim i w takim zamiarem, dokonał czynu z artykułu 148, czyli zabójstwa, tam jest określony wymiar kary, tak wygląda dokument postawienia zarzutu, no i sprawca wtedy udziela odpowiedzi. Niewątpliwie jego stan emocjonalny jest ważny. On, wiemy o tym, że on był na SOR-ze badany fizycznie, czy nadaje się do osadzenia. Również poddawany jest, ale uwaga, to nie jest ta właściwa obserwacja psychiatryczna sądowa, do której on zostanie w późniejszym etapie zbadany, ale jest pada ocena, czy ta osoba nadaje się do kontaktu. Być może się nie nadaje, dlatego jest opóźniony, ale również często przesuwa się ten dzień nie od razu, dlatego że zbiera się całość materiałów. I tutaj mam pewną uwagę do policji, bo ja w mediach publicznych wielokrotnie broniłem policjantów stosujących tak zwane kajdanki zespolone. Nogi, ręce. Wzburzyło mnie to, jak widziałem, że policjanci go na SOR-ze prowadzili z kajdankami skutymi z przodu, co polskie przepisy i nawet wskazują. Osobę zatrzymujemy, zakładając środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek z tyłu, a w przypadku do osób szczególnie niebezpiecznych stosujemy kajdanki zespolone na nogi, ręce. Dlatego, że ten człowiek może się zachowywać wyjątkowo agresywnie.
1: Niedopatrzenie, błąd?
0: Może i niedoświadczenie młodych policjantów. Tu są różne przesłanki, żeby nie było. To nie jest przestępstwo w wykonaniu policji. Bo spotkałem się też z takimi, że to policjanci za to ukarani. Nie. raczej bym to określił błąd policyjny, bo powinien być zastosowany. Ten człowiek może sobie zrobić krzywdę, policjantom, lekarzom.

0: Rzewi i każdej innej osobie, dlatego że on już nie ma nic do stracenia. Tutaj pomijamy narodowości, bo to nie ma większego znaczenia. Tu jest o to, że to jest osoba, która może być dla wszystkich niebezpieczna. I dlatego mamy przepis pozwalający na stosowanie takich specjalistycznych środków zabezpieczenia.
1: Dariusz Loranty, były policjant, negocjator. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańskie stałe bazy w Polsce będą elementem odstraszania, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski. Amerykanie analizują zagrożenie dla wschodniej flanki NATO i starają się im zapobiec.
1: Wspólność działań sojuszniczych ma miejsce. Generał Grinkiewicz jest świetnym dowódcą wojskowym, który doskonale rozumie działania, które należy podjąć, aby zapobiec różnym scenariuszom, które są również omawiane w mediach. Nam chodzi o to, żeby to się nie wydarzyło. I dlatego również te relacje polsko-amerykańskie, gospodarcze, te relacje związane z przemysłem wojskowym, związane z obecnością amerykańską w Polsce, wszyscy traktujemy jako element dużej całości, która nazywa się odstraszaniem.
0: Biały Dom podejmie decyzję w sprawie stałych baz prawdopodobnie pod koniec roku. Twórcy podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów są podzieleni w tej sprawie. Renata Grochal mówiła, że zaczyna mieć wątpliwości, czy baza w ogóle będzie.
2: Ja się zastanawiam, jak to będzie z tymi bazami, bo przypomnę, że kilka miesięcy temu prezydent amerykański Donald Trump obiecał dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy dla Polski i jako żywo ci żołnierze ani do Polski nie dojechali, ani nie wiadomo kiedy dojadą. Teraz mówi się, że w listopadzie to wtedy ci żołnierze mogą być relokowani do Polski. Na razie nic nie wiadomo, więc może z tą stałą bazą też tak będzie, że ona będzie co chwilę, kiedy polski prezydent będzie w jakichś kłopotach, bo przypomnę, że była cała afera zonda krypto. Wtedy się pojawił nagle wpis, że będzie stała baza.
0: Jacka Czarneckiego nie dziwi natomiast fakt, że cały proces dotyczący obecności Amerykanów w Polsce odbywa się powoli.
3: Mówienie o tym, że ta baza, to ją zbudujemy dopiero po 27 roku, czyli po wyborach 27 roku, to jest szczera prawda, bo to jest całe miasteczko do zbudowania. To jest ogromny obiekt. To nie są zwykłe koszary, gdzie się wybuduje parę baraków i tyle. Nie. To muszą być budynki mieszkalne dla żołnierzy, dla rodzin. To jest ogromna inwestycja. To będzie trwało latami. Znaczy, jeśli będzie wybrana lokalizacja, to pamiętajmy, że to Polska buduje tą bazę.
0: Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz miał polecieć w środę do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. Wizyta polityka została przełożona na pilną prośbę Amerykanów, a za ocean polecieli wiceministrowie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak chce pełnego wyjaśnienia afery zonda krypto. Po medialnych oskarżeniach swoje członkostwo w klubie PiS zawiesił poseł Michał Moskal. Według mediów miał on spotkać się na Ibizie z Przemysławem Kralem, a krótko później przedstawił w Sejmie poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Poseł Adrian Witczak mówił w Polskim Radiu 24, że sprawa wygląda podejrzanie.
4: Prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego jedzie na Ibizę, rozmawia z Kralem, czyli szefem kryptobiznesu i nagle później przedstawia poprawki. To po prostu wygląda jak korupcyjny interes.

0: Dlatego to musi być do spodu wyjaśnione, a wszystkie osoby powinny ponieść odpowiedzialność. Ja mam wrażenie, że to jest początek tego całego serialu i że takich spraw może być po prostu więcej, patrząc na to, w jaki sposób działało Prawo i Sprawiedliwość i również działacze Konfederacji.
1: Poseł podjął decyzję o zawieszeniu po rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Michał Moskal zapewnia, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów i nie miał wpływu na ich treść. Komisja Europejska upomina państwa członkowskie, w tym Polskę, za ignorowanie unijnego prawa. Wśród 8 postępowań 6 dotyczy Polski. Komisja zarzuca na przykład Warszawie, że nie poinformowała o przepisach dotyczących prawa do naprawy, dzięki którym ilość odpadów zostanie ograniczona.
2: Te regulacje dają konsumentom prawo do żądania naprawy produktów takich jak smartfony, pralki czy lodówki. Nawet po wygaśnięciu gwarancji producenci muszą oferować naprawy po rozsądnej cenie w rozsądnym terminie. Komisja Europejska rozpoczęła też postępowania przeciwko kilkunastu krajom, w tym Polsce, za brak informacji o wdrożonych przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. To samo dotyczy zmienionych przepisów w sprawie zwalczania handlu ludźmi. Kolejne postępowania komisja rozpoczęła, bo nie dostała informacji o wdrożonych przepisach dotyczących zanieczyszczeń pochodzących z instalacji przemysłowych czy o przepisach dotyczących rynku wodoru. A ponadto Polska wraz z kilkunastoma krajami nie wdrożyła również regulacji usprawniających funkcjonowanie unijnego rynku energii elektrycznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Po 25 latach kolej wróci do Jastrzębia-Zdroju. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły przygotowanie dokumentacji potrzebnej do odbudowy połączenia z Żorami. Inwestycja powstaje w ramach programu Kolej Plus. Jest już decyzja środowiskowa. Jak mówi prezydent miasta Michał Urgoł, inwestycja obejmie nie tylko odbudowę linii, ale także całej infrastruktury kolejowej.
3: Łącznie jest to ponad 8,5 km linii kolejowych. Jest to odtworzenie torów wraz z trakcją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą. Linia będzie prowadzona praktycznie po dawnym śladzie kolejowym. Przy dworcu Jastrzębie Górne powstanie nowy peron, zaplanowane są dwa tory. Nowy przystanek powstanie również w rejonie osiedla Barbary w pobliżu ulicy Granicznej i kolejny przystanek powstanie w Biu przy przejeździe kolejowym przez ulicę Niepodległości. Odbudowane zostaną również perony w Pawowicach.
1: Koszt odbudowy linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju to 310 milionów złotych. Prace mają zakończyć się za 3 lata. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W dzień na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Temperatura od 14 do 18 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
5: Przed mikrofonem Justyna Golonko i zapraszam na nasz właśnie ten magazyn gospodarczy. Dużo wiadomości będę, postaram się nie spieszyć, żeby się wszystko zmieściło, bo same ważne informacje. No dziś powiemy więcej o kolei, bo w Niemczech dziś kończą się największe na świecie międzynarodowe targi technologii, transportu i kolejnictwa. Oczywiście były tam nasze spółki, nie mogło ich zabraknąć. My powiemy o naszej kolei, o tym, że coraz częściej wybieramy taką formę podróżowania. Będzie o dużych inwestycjach, o zmianach na kolei, ale także o trwających promocjach. To wszystko tylko za kilka minut. Najpierw serwis najważniejszych informacji gospodarczych. Powraca temat handlowych niedziel w Polsce i to za sprawą związków zawodowych. Związkowa Alternatywa postuluje całkowite zniesienie ograniczeń dotyczących handlu w niedzielę. Zdaniem związku obecne przepisy są tak niespójne i pełne wyjątków, że zakaz stał się w praktyce kompletną fikcją. Związek chce całkowitego zniesienia zakazu handlu, ale jednocześnie domaga się znacznie wyższych wynagrodzeń dla tych, którzy zdecydują się pracować w niedzielę. O tym mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.
6: Naszym zdaniem warto by wprowadzić jednolite, uniwersalne przepisy, zgodnie z którymi za każdą pracę w niedzielę byłyby znacznie wyższe wynagrodzenia. Każdą, czyli niezależnie czy to jest handel, gastronomia, policja, transport, praca w lotniskach, kolei itd. Czyli za każdą pracę w niedzielę my proponujemy wyższe stawki. Nasza wyjściowa propozycja to jest 2,5 razy więcej, czyli dużo. Jeżeli w negocjacjach nawet rząd, pracodawcy zgodziliby się na dwa, naszym zdaniem to też byłaby bardzo dobra zmiana.
5: Czyli według według tej propozycji minimalna płaca godzinowa za pracę w niedzielę wynosi

0: wynosiłaby 78,50 zł, a minimalna płaca za 8-godzinny dzień pracy w niedzielę wynosiłaby aż 628 zł. Taka jest ta propozycja jednego ze związków zawodowego. Ja przypominam, że niedzielę wolną od handlu wywalczyli właśnie związkowcy z NSZZ Solidarność przede wszystkim. I oczywiście ten związek jest przeciwny takim zmianom. Właśnie mija 8 lat, odkąd w Polsce funkcjonuje zakaz handlu w niedzielę i dobrze się sprawdza i nie należy tego zmieniać, mówi Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność.
1: Pracownicy w 98% opowiadają się za wolnymi niedzielami i nie wyobrażają sobie, żeby mieli przyjść do pracy w niedzielę. To jest bardzo przykre i pan Szumlewicz jeszcze o jednym zapomniał, że to myśmy pod ustawą zebrali włącznie z pracownikami ponad 500 000 podpisów. I one o czymś świadczą.
0: A w ostatnim czasie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła też zupełnie nowa petycja w sprawie handlu w niedzielę. Anonimowy autor proponuje wprowadzenie handlu również w niedzielę. W zamian osoba pracująca w weekend miałaby mieć zagwarantowane co najmniej 2 kolejne dni wolne. Resort analizuje petycję, a jeśli coś będziemy wiedzieć więcej na ten temat, oczywiście będziemy Państwa informować. A teraz tak jak zapowiadałam, o kolei porozmawiamy, bo jest o czym mówić. Z nami jest dr Jakub Majewski, ekspert rynku kolejowego, prezes Fundacji ProKolej.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Jest o czym mówić, bo zaczynamy od tego, co się dzieje w Niemczech, bo dziś kończą się tam największe na świecie międzynarodowe targi technologii, transportu i kolejnictwa. Pan też był na tych targach, widział pan, co się tam dzieje. Są tam nasze spółki, jest się czym pochwalić.
2: Tak, świeżo wróciłem pociągiem z Berlina, z targów Innotrans.
0: Pięknie, że pan
2: szczerze,
0: podkreślił, że właśnie o to chciałam pana zapytać,
2: jeżdżę,
0: czym pan
2: pociągiem,
0: tam pojechał.
2: Żeby mówić o tym, na czym tak, się znam i znać się na tym, o czym mówię. Szanowni państwo, nasze spółki tam są obecne i to zarówno spółki przewozowe, jak i nasi producenci urządzeń, taboru, dostawcy rozmaitych tych usług na rzecz kolei, bo jesteśmy dużym, ważnym rynkiem kolejowym w Europie, a od niedawno jesteśmy nawet obiektem pewnej zazdrości, mianowicie nasza kolej rozwija się, jeśli chodzi o przewozy pasażerskie, najszybciej ze wszystkich państw Unii Europejskiej. I to budzi sporą zazdrość i zaciekawienie, jak z tego głębokiego kryzysu, o którym mówiliśmy latami, przeszliśmy do tak dynamicznego rozwoju. Oczywiście ceny paliw, duże inwestycje w infrastrukturę, duże inwestycje w tabor, tego wszystkiego widzimy u nas w kraju dużo, ale ci, którzy pracują na rzecz kolei, zaczynają się mocno interesować naszym rynkiem kolejowym i tymi projektami przyszłościowymi, w tym centralnym portem komunikacyjnym, budową kolei dużych prędkości, bo mamy wejść do klubu nie tylko najszybciej rozwijających się, ale też jeżdżących bardzo szybko po tych szynach pociągów.
0: Panie Jakubie, kto tam patrzył na nas tak z zazdrością? Pan powiedział, że pewne kraje tak patrzyły, to kto nam może pozazdrościć tego szybkiego rozwoju?
2: No powiem szczerze, że w niektórych rzeczach nawet Niemcy nam zazdroszczą. Okazuje się, że kolej niemiecka ma duże problemy z realizacją inwestycji, z poukładaniem tego, że po tych samych torach trzeba naraz jeździć i jednocześnie je remontować, że przez kilka lat ostatnich powstała taka mocna luka technologiczna i teraz trzeba nadrabiać właśnie po to, żeby przewieźć wszystkich chętnych. A my jesteśmy wielkim pracem budowy kolejowym pewnie od 15 czy 20 lat i musieliśmy sobie te procesy poukładać, w związku z czym te firmy, które dostarczają sprzęt, tabor, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, one wszystkie liczą na to, że można by było zainteresować polską kolej swoją ofertą i że to można po prostu zrobić dobry biznes.
0: Można zrobić biznes, no bo my naprawdę bardzo dużo w tą kolej inwestujemy i to już od lat.
2: Zaczęliśmy z dużymi pieniędzmi unijnymi, tych pieniędzy przybywało. W pewnym momencie na kolej trafiło więcej pieniędzy niż na drogi. System drogowy powoli domykamy, kończymy budowę dróg ekspresowych. Jesteśmy zdecydowanie za półmetkiem w tym zakresie. I firmy, które dotychczas inwestowały przede wszystkim w technologię budowy dróg, zaczynają mocno interesować się koleją, bo widzą, że ta kolej to jest przyszłość i że ten rynek będzie jeszcze przez dobrych kilkanaście lat bardzo chłonny. W związku z czym te projekty kolejowe, które już realizujemy i te, które zapowiadamy, czyli właśnie nowe linie kolejowe, koleje wyższych prędkości, koleje aglomeracyjne, więcej taboru, bo mamy więcej chętnych do przewiezienia, no to wygląda wszystko bardzo, bardzo obiecująco.
0: No i my się przesiadamy na te pociągi. Pan wspomniał o tym, że wynika to także z tego, no, że jednak mamy od tego lutego, można by powiedzieć, bardzo wysokie ceny paliw. Te paliwa idą w górę, a my szukamy oszczędności i te oszczędności znajdujemy.

0: Kupujemy właśnie na kolei.
1: Wszystkim, którzy szukają oszczędności, polecam bilety kolejowe, które nie zdrożały od kilku lat ani o jedną złotówkę, zwłaszcza w przewozach dalekobieżnych, i dzisiaj są bardzo konkurencyjne. Ja bym nawet zaryzykował, że być może te bilety kolejowe są lekko za tanie, bo jeżeli chcemy pojechać gdzieś w piątek po południu, czy wrócić w niedzielę, no to okazuje się, że w pociągu nie ma żadnych wolnych miejsc, że jest tak duże zainteresowanie tymi pociągami, że po prostu nie da się już zabrać więcej pasażerów, a oni by chcieli z nami jechać. I oczywiście trzeba zwiększać częstotliwość, trzeba wydłużać pociągi, ale nie wszędzie technicznie jest to możliwe. To pokazuje, że ta oferta jest świetna i w dodatku bardzo atrakcyjna cenowo.
0: No właśnie to, o czym pan powiedział, to widać w kraju, że często te pociągi pękają w szwach, że ten popyt jest znacznie większy niż podaż.
1: Dawno nie mieliśmy na kolei do czynienia z taką sytuacją, że mamy więcej chętnych do przewiezienia niż możliwości ich zabrania. Życzyłbym sobie, żeby w przewozach towarowych było podobno, bo tutaj podobnie, bo tutaj mamy jednak stagnację, jeżeli nawet nie lekki kryzys. Tutaj ta konkurencyjność kolei nie jest tak dobra w stosunku do dróg. Mamy nowoczesną sieć drogową, mamy świetną flotę ciężarówek, w związku z czym bardzo trudno się konkuruje. Tym bardziej, że na tych kolejach i na tych torach trudno też te pociągi towarowe zmieścić, bo skoro ruch pasażerski rośnie, jest większa częstotliwość, jest większe zapotrzebowanie na sloty, żeby te pociągi przepuścić, no to te pociągi towarowe niestety utykają gdzieś w pobocznych stacjach, muszą czekać na późny wieczór, żeby w ogóle móc ruszyć się do przodu. I te prędkości, i ta punktualność, czy ta jakość przewozów towarowych w Polsce nie jest jeszcze taka, jakbyśmy sobie życzyli. Rosną przewozy intermodalne, czyli kontenery, naczepy, ale cały czas ta kolej nie jest tak konkurencyjna jak pasażerska, w związku z czym liczymy w branży, że tak jak odbiliśmy się z przewozami pasażerskimi, tak czeka nas również prosperita, jeśli chodzi o ruch towarów.
0: To powiedzmy o tych danych, bo pan ma takie dane, jeśli chodzi o to nasze podróżowanie, jak bardzo ono wzrosło i jak często podróżujemy, jak to wygląda w danych.
1: Taki statystyczny Polak podróżuje już 10 razy rocznie, a jeszcze niedawno było to 6 czy 7. Natomiast statystyczny Europejczyk podróżuje już 25-30 razy rocznie, co pokazuje pewną perspektywę. Ten rynek jest w stanie urosnąć jeszcze trzykrotnie. To pokazuje, że to jest branża, która ma przed sobą dobrą przyszłość, ale potrzebujemy dużych inwestycji, i to inwestycji również w infrastrukturę, bo tak jak wspomniałem, nie jesteśmy w stanie przewieźć tych wszystkich chętnych, i nawet gdybyśmy kupili więcej pociągów, to w największych aglomeracjach nie mamy tylu torów, tylu peronów, tak rozbudowanej infrastruktury, żeby te pociągi po prostu jeździły częściej. Już powoli myślimy o tym, że trzeba rozwijać ten system do góry, to znaczy kupować wagony piętrowe. I teraz PKP Intercity podpisało taki kontrakt na kilkadziesiąt składów piętrowych po to, żeby po prostu w tej samej długości pociągu zabrać więcej pasażerów, bo ci pasażerowie są, tylko nie ma dla nich foteli.
0: Takie piętrowe rozwiązanie to jest bardzo dobre rozwiązanie, patrząc na to, że właśnie często nie ma tych miejsc nawet stojących w pociągach, prawda?
1: Tak, pasażerowie chcieliby podróżować w komforcie. Nie chcą się już tłoczyć jak sardynki w puszce w tym pociągu. Chcieliby mieć miejscówkę, wskazany numer, gdzie powinni usiąść, że tam na nich ten fotel
0: będzie. Nie krążyć po tym pociągu, nie przesiadać
1: się. Będzie czekał, nie krążyć, ale trzeba mieć tych foteli odpowiednią ilość. I to jest, myślę, że wyzwanie kolei na najbliższą przyszłość. To już nie jest jeżdżenie szybciej. Już mamy bardzo przyzwoite czasy jazdy pomiędzy głównymi aglomeracjami. Teraz potrzebujemy po prostu większej podaży, więcej miejsc, większej częstotliwości, więcej możliwości przewiezienia pasażerów.
0: Nasze koleje mają na to pieniądze, na takie inwestycje? Jak to wygląda też w danych, jeśli chodzi o te pieniądze, o środki.
1: Tak, inwestycje taborowe czy inwestycje infrastrukturalne są w obecnych latach rekordowe. Nigdy nie wydawaliśmy tyle środków na kolej. Natomiast perspektywa tutaj jest niepewna, ponieważ jesteśmy w okresie takiego budżetu unijnego, gdzie ten priorytet dla kolei był bardzo wyraźny. Natomiast jak będzie z przyszłymi pieniędzmi europejskimi, tego jeszcze nie wiadomo. Są potrzeby przemysłowe, są potrzeby militarne. Ten transport już nie jest takim absolutnym priorytetem. Obawiamy się, że już te pieniądze europejskie, które dziś trafiają na kolej, będzie trzeba powoli zastępować pieniędzmi krajowymi, i stąd też batalia o fundusz kolejowy, czyli żeby podobnie jak w przypadku dróg było stabilne narzędzie do finansowania kolei z pieniędzy naszych krajowych, bo ta kolej zarabia, płaci podatki, pasażerowie chcą jeździć więcej, w związku z czym to zaczyna być istotny biznes również z perspektywy budżetu krajowego, i tak jak kiedyś to Unia nas uczyła inwestować w kolej, tak my powoli już przejmujemy te zwyczaje. Program Kolej Plus, program przystankowy, to są już programy może niewielkie, ale finansowane w całości ze środków krajowych. Ze środków krajowych modernizujemy też linie kolejowe, które

0: które nie leżą w głównych korytarzach, nie te międzynarodowe, ale te właśnie regionalne. No i musimy teraz mówić o tym, że skoro budujemy drogi i je utrzymujemy, tak samo budujemy i utrzymujemy drogi żelazne i one są bardzo istotnym elementem również tego systemu naszej odporności czy infrastruktury krytycznej, bo ta kolej na koniec w sytuacjach nieprzewidywalnych, w sytuacjach zagrożeń ma tą gigantyczną zdolność mobilizacji i ma gigantyczną zdolność przewozową zarówno w przewozach pasażerskich, jak i w razie czego w przewozach sprzętu, który gdzieś może być szybko potrzebny.
1: No właśnie, w czasie takiego zagrożenia geopolitycznego ten rozwój właśnie kolei jest tutaj niezwykle ważny, bo to jest wielkie wsparcie.
0: Tak, i państwa Europy Zachodniej, które są przecież położone dalej od tej strefy zagrożenia, też widzą bardzo wyraźnie, to się nazywa w tym slangu kolejowym, takie zastosowanie dual use, czyli coś, co pracuje w czasie pokoju w przewozach towarowych, na przykład lokomotywa spalinowa, a w przypadku blackoutu jest w stanie pomóc w ewakuacji czy dostarczeniu rozmaitych produktów tam, gdzie ich brakuje. Czyli potrzebujemy myśleć również o rozwoju kolei nie jako tylko i tym, co jest tu i teraz, ale również w jakimś elemencie naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemowego, krajowego i ludności i w tym wymiarze militarnym, bo żebyśmy byli odporni, to musimy mieć sprawną infrastrukturę i kolej na pewno jest częścią tej infrastruktury.
1: Powiedzieliśmy o tym, że potrzebujemy nowych wagonów. Mówił pan o tym, że dobrze byłoby, że będą te piętrowe wagony. Ale panie Jakubie, kto nam i w jaki sposób te wagony wybuduje, jeśli słyszymy o tym, że zapotrzebowanie jest tak ogromne i zapotrzebowanie na te pociągi, na te wagony jest w całej Europie, że są ogromne kolejki?
0: To prawda. Kiedyś w momencie, kiedy te przewozy nie były tak duże, można było sobie zamówić skład pociągu i za umowne 12 miesięcy dostać gotowy produkt. Dzisiaj w kolejce po lokomotywę czeka się 2-3 lata. Natomiast w związku z tym, że jesteśmy atrakcyjnym rynkiem, że ta skala zamówień w Polsce zaczyna być większa, my kupujemy 100 lokomotyw, my kupujemy kilkaset wagonów, to tak jak powiedziałem, wiele koncernów zachodnich interesuje się tym, żeby to tutaj przyjść ze swoimi ofertami. I to co ważne, że część tego know-how trafia również do Polski, że oferty składają konsorcja, w którym ktoś ma technologię, ale ktoś ma tutaj na miejscu fabrykę, ma na miejscu serwis, ma na miejscu wykształconych pracowników i że dostajemy również zastrzyk tej właśnie przemysłowej technologii, czy tego know-how, które nam jest potrzebne, po to, żebyśmy my też zaczęli być tym producentem, który wychodzi na zewnątrz. I na targach w Berlinie było to widać. Polskie pociągi produkowane u nas w kraju są eksportowane do wielu krajów Europy, również Europy Zachodniej, czyli zaczynamy być również graczem przemysłowym. Już nie tylko kupujemy, żeby wozić naszych pasażerów, ale sprzedajemy, żeby cudzy zagraniczni pasażerowie mogli jeździć naszym sprzętem.
1: Czyli jedziemy za granicę, czy będziemy jechać za granicę i będziemy jechać polskim pociągiem?
0: Tak, może się zdarzyć, że wsiadając gdzieś we Włoszech spotkamy przy peronie pociąg, który powstał u nas w kraju.
1: To teraz porozmawiamy o tym, bo powiedzieliśmy o tym, że jeździmy coraz częściej pociągiem. Te pociągi, to już za mało powiedziane, wróciły do łask, patrząc na te dane. Ale też my często mówimy o tym wykluczeniu komunikacyjnym, że to właśnie ten transport kolejowy wpływa na to, że to wykluczenie komunikacyjne, czyli że ta liczba osób, która nie ma dostępu do tej komunikacji, się zmniejsza. Ona się zmniejsza, ale jednak nadal to wykluczenie komunikacyjne jest duże w Polsce. Te białe plamy.
0: To prawda. My największe sukcesy mamy dzisiaj w przewozach dalekobieżnych, w przewozach między aglomeracjami. Przybywa pasażerów w rejonie dużych miast, tam gdzie największe korki, tam gdzie problem ze znalezieniem miejsca parkingowego, tam gdzie te dojazdy są bardzo duże i codzienne. Natomiast ciągle jeszcze są regiony, które właśnie to wykluczenie czy ubóstwo transportowe traktują trochę po macoszemu. Są liderzy, jak na przykład Dolny Śląsk, który co roku otwiera linie kolejowe zamknięte przez kilkadziesiąt lat. Tam kolej wraca do miejsca, gdzie dawno zapomniano, w którym miejscu stoi dworzec kolejowy i nagle się okazuje, że są chętni. To na kolei takie dwie strategie. To trochę jakby ktoś planował tworzenie jakiegoś biznesu i mówił tak, no póki nie ustawi się kolejka przed budynkiem, to ja biznesu nie otworzę, bo nie wiadomo, czy są chętni. Można zrobić odwrotnie, otworzyć biznes i poczekać, aż przyjdą klienci. I to jest takie aktywne, proaktywne podejście kolejowe. Uruchommy pociągi w sensownej częstotliwości. Niech tych pociągów będzie 8, 10, 12 dziennie, niech jeżdżą co godzinę. Wtedy okazuje się, że tam w miejscowościach, w których nie było żadnego transportu publicznego, nagle są pasażerowie. Miejscowości po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, które były odcięte od kolei, nagle dostają ruch dalekobieżny i okazuje się, że studenci, pracownicy, turyści przychodzą na ten dworzec i chcą jechać. I w dodatku jest też dopływ klientów z zewnątrz. W związku z czym widać, że ta kolej jest sukcesem w tym,

regionach, które były dotychczas kompletnie kolejowo wykluczone. Natomiast duża część tego wykluczenia transportowego, tego najbardziej lokalnego, to też zadanie dla autobusów. I tutaj niestety one nie mają takiego szczęścia jak kolej. Tutaj jeszcze nie doceniono tego, jak ważny jest transport publiczny, bo transport publiczny to de facto dostęp do usług publicznych. Świetnie, jakbyśmy mieli dobry szpital,

0: Mówiłam, że nie takie małe.
1: Tory zarastały trawą. Raz na tydzień zawita to może jakiś lokalny skład towarowy, a dzisiaj wróciły tam przewozy dalekobieżne, przewozy regionalne. Za moment będziemy mieli kilka połączeń dziennie ze stolicą i może się okazać, że to jest też narzędzie do tego, żeby takie miasta się nie wyludniały, żeby było atrakcyjne mieszkanie w Łomży i dojeżdżanie, no może nie codziennie do dużej aglomeracji, ale w trybie tej pracy hybrydowej to się zaczyna robić zupełnie realne. Czas jazdy na poziomie godziny czy półtorej jest akceptowalny, jeżeli trzeba pojechać raz czy dwa razy w tygodniu. I to jest również szansa dla lokalnego rynku usług, dla lokalnego rynku mieszkaniowego, bo przecież w tych największych aglomeracjach ciężko jest tych wszystkich chętnych pomieścić. A z drugiej strony mamy poważny problem z wyludnianiem się dużych obszarów naszego kraju, no bo one się czują wykluczone pod każdym względem. Jak nawet nie ma tam gdzie dojechać, no to pewnie każdy raz zorganizuje sobie wyjazd, ale ten wyjazd będzie niestety w jedną stronę i nigdy już nie będzie chciał wrócić.
0: Pan wspomniał o tych cenach biletów kolejowych, że one są niskie i od lat nie były zmieniane. Czy w tym obszarze możemy się spodziewać zmian, skoro mówimy o tym boomie, że nas tak dużo jeździ koleją, to czy te ceny biletów w najbliższym czasie mogą pójść w górę, jak pan to widzi?
1: No jak podpytywałem na targach, to na razie takich planów nie ma. Jest takie przekonanie, że skoro mamy tak dużo chętnych, to przyzwyczajajmy ich do jeżdżenia koleją. Nie osiadajmy na laurach, że rzeczywiście budujemy dzisiaj pewną masę, pewien popyt po to, żeby później ta kolej mogła się dalej rozwijać i że te duże pieniądze publiczne, które trafiają na kolej, de facto lądują gdzieś w kieszeniach tych, którzy tą koleją podróżują, bo przecież nie są w stanie zapłacić całości kosztów tej branży. Wiadomo, że gro pociągów pasażerskich jest dofinansowane, czy to przez ministra właściwego do spraw infrastruktury, czy to przez samorządy, ale tak naprawdę nie płacimy w bilecie całości kosztów po to, żebyśmy właśnie zdecydowali się na pociąg, żeby zostawić samochód, żeby nie zabierać w mieście miejsca, żeby nie generować spalin, hałasów, wypadków. Taka kolej jest narzędziem użytecznym społecznie, tak jak wiele zresztą usług publicznych i stąd to dofinansowanie do niej i przekonanie, że te bilety powinny być w takiej rozsądnej, dostępnej cenie, bo nie chodzi o to, żeby kupić sobie przepiękne, lśniące, nowiutkie pociągi, żeby one stały później nieużywane na bocznicy. To dobrze, że pasażerowie z nich korzystają i ta konkurencja cenowa jest jednym z elementów zachęcania ich do tej podróży.
0: To ja jeszcze tylko na koniec Państwu przypomnę, że jeszcze tylko dziś możemy kupić bilety w pociągach PKP Intercity z 35% rabatem, czyli naprawdę sporym. Obniżka wynosi właśnie ponad 1/3 ceny. Ona wynika z faktu, że krajowy przewoźnik obchodzi swoje urodziny. Jeszcze dzisiaj można świętować. Warto zajrzeć na stronę Intercity i kupić bilet teraz na przykład, a wykorzystać go później. I tak jak rozmawialiśmy, na pewno te bilety będą się rozchodzić jak świeże bułeczki.
1: Na pewno i stulecie polskich kolei państwowych najlepiej świętować na pokładzie pociągu.
0: No właśnie tak. I tak pięknie zakończyliśmy i zaprosiliśmy Państwa do pociągu. Dr Jakub Majewski, ekspert rynku kolejowego, prezes Fundacji ProKolej był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: No tak, osoby, które zawarły takie małżeństwo za granicą i transkrybowały dokument w naszym kraju, mogą spać spokojnie, owszem, ale pewnie do następnych wyborów, bo nie wiem, czy coś gwarantuje stabilność w tej sprawie.
4: No, jeżeli to się odbywa poza procedurą ustawową, to pewnie nie. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, które przecież może następna Rada Ministrów, jeżeli zmieni się układ większości sejmowej, może uchylić, a z tego, co w tej chwili wygląda na zmiany ustawowe, nie ma najprawdopodobniej szans, więc może ma pani rację, że jest to tylko przejściowe, chwilowe, jak mawiano w minionej epoce. I sprawa po wyborach, jeżeli ci, którzy w tej chwili rządzą władzę, utracą, to zapewne ta możliwość zostanie zamknięta.
3: No tak, bo mamy rozporządzenie, prawda, w sprawie transkrypcji, teraz ZUS i inne instytucje i wszystko w przypadku, prawda, wygranej prawicy w kolejnych wyborach może stanąć na głowie.
4: No najprawdopodobniej tak, bo nawet w materiale było, że politycy prawicy, i to chyba niezależnie od tego, z jakiego ugrupowania,

0: Wania są w tej kwestii zgodni, że tego typu rozporządzenie jest sprzeczne z konstytucją.
1: No to czekamy i analizujemy. Panie profesorze, jak rzeczniczka praw dziecka pisała ustawy dla Ziobry i Romanowskiego? 16 umów, brak konkursów i dokumentów o tym, kto ją wybrał i za ile. 224 tysiące złotych na koncie. Instytut podległy Zbigniewowi Ziobrze przez 7 lat płacił Monice Hornie-Cieślak za pisanie prawa, choć powinno się tym zajmować ministerstwo. Pierwszą umowę dał jej Marcin Romanowski, poszukiwany dziś listem gończym, kiedy obecna koalicja wybierała nową rzeczniczkę praw dziecka. Hornie-Cieślak pominęła informację o tej współpracy. Myślę, nie wiem, to są informacje Wirtualnej Polski. Gdybyśmy to ostatnie zdanie oddzielili od pierwszej części ustaleń Wirtualnej Polski, to właściwie każdy ma prawo współpracować z tym, z kim chce. Ale jeżeli taką informację się zataja, startując czy walcząc o fotel rzeczniczki praw dziecka, to co przychodzi panu do głowy?
0: No, skoro ktoś zataja, to najprawdopodobniej albo się tego wstydzi, to jest pierwsza możliwość, a druga, że uważa, że to by na drodze do objęcia tego stanowiska stanowiło oczywistą przeszkodę. No, skoro pani obecna rzecznik to zataiła, no to na pewno miała świadomość, że gdyby ta sprawa wypłynęła, to jej szanse na objęcie tego stanowiska byłyby mniejsze. Ja nie wykluczam, żeby została rzecznikiem, ale na pewno byłyby mniejsze, bo związki tak rozumiane z politykami prawicy przez rządzącą obecnie koalicję nie są dobrze widziane. Tak czy inaczej sprawa wymaga wyjaśnienia, bo to chyba nie jest pierwsza ani pewnie ostatnia sytuacja, kiedy pieniądze płynęły do różnych osób w trochę dziwny sposób, najdelikatniej rzecz ująwszy, i myślę, że pani rzecznik powinna się z tego wytłumaczyć.
1: No tak, ale Krzysztof, cytowany przez Wirtualną Polskę Krzysztof Izdebski, prawnik z Fundacji Batorego, który od lat zajmuje się tym, jak w Polsce powstaje prawo, zwraca uwagę na coś, myślę, niezwykle ważnego. Na to, że projekt jak ustawa Kamilka na przykład powstaje z pominięciem mechanizmów właściwych dla projektu rządowego. To znaczy nie ma w oficjalnych, na przykład ministerialnych dokumentach śladu po procesie legislacyjnym. I jeśli projekt jest sensowny, mądry, przemyślany, negocjowany, to proszę bardzo. Ale jeżeli nie...
0: No, to jest kolejna wątpliwość, znaczy jeżeli chodzi o proces ustawodawczy. Powiem szczerze, że jeżeli coś wychodzi z rządu, to powinno przechodzić procedura, która jest regulowana przepisami, jak każdy akt prawny trafiający do Sejmu, to akt o randze ustawowej. Więc jeżeli tego nie było, to jest kolejna, no powiedzmy delikatnie dziwna sprawa. To oczywiście nie przesądza, że, bo nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o tą tak zwaną ustawę Kamilka, to jeśli dobrze pamiętam, była pełna zgodność w Izbie, że taka zmiana jest potrzebna.
1: Tak,
0: natomiast
1: dlatego ja mówię, że jeśli chodzi o projekt, w którym zgoda jest, prawda, jest konsultowany, no nie, tak.
0: Ja też nie widzę potrzeby robienia tego rodzaju, przepraszam za brzydkie słowo, podejrzanych ruchów, bo to jest to podejrzane, dziwne. W każdym razie, jeżeli jest co do tego polityczna zgoda, to po co kręcić i po co tworzyć świat, którym jest cała masa wątpliwości? To jakby kolejna sprawa, która rzuca się cieniem na panią rzecznik.
1: Jestem ciekawa, jak się potoczą jej losy. No właściwie można ją odwołać, ale... Prawda?
0: No ale nie, to trzeba znaleźć powód prawny. To nie jest przestępstwo. Tu nie ma żadnej...
1: Nie. Znaczy można ją odwołać, jeśli znajdzie się argument przewidziany w tego typu sytuacji, tak. Ale...
0: Znaczy no ja i myślę, że państwo, osoba, która zajmuje się ochroną naszych dzieci, no jednak lepiej, żeby była poza tego rodzaju podejrzeniami, i to budzi niesmak, może w ten sposób powiem, a gdyby pani rzecznik chciała sprawę wyjaśnić, to jest pierwsza rzecz, a druga być może, żeby sprawę wyczyścić, powinna sama zrezygnować.
1: Jarosław Kaczyński przesłuchany w prokuraturze w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Z kolei otoczenie pana prezydenta reaguje na zatrzymanie Anny P. I sam Pałac, i Prawo i Sprawiedliwość potępiają działania władzy.

0: w tej sprawie. Zastanawiał się pan, panie profesorze, co powoduje, ja wiem, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje...
1: No tak, Lord Acton się kłania.
0: Prawda, tak, deprawuje absolutnie. Ale w którym momencie człowiek przekracza taką granicę przekonania, że wszystko mu wolno?
1: No tego nie wiem, na szczęście, nie mam żadnej władzy. Na szczęście nie mam żadnej władzy, ale powiem tak. Ja myślę, że to jest kwestia po pierwsze sytuacji, po drugie reakcji otoczenia. No w przypadku Polskiej Fundacji Narodowej, no chodzi o ładne
0: chyba
1: 8...
0: Chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy, tak?
1: Tak, wiem, to jest chyba około 8 milionów, jeśli dobrze pani, to proszę mnie skorygować.
0: Tak,
1: jeżeli
0: tak, trochę ponad.
1: Więc, więc całkiem niemałe pieniądze, które, no bo fundacja została powołana, miała przecież statut, który określał, na co pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, nomen omen, czyli nasze wspólne,
0: na promocję
1: tak, na
0: naszego
1: sprawę.
0: Kraju za granicą, no więc właśnie, rzecz biorąc. Ja przeglądałam ten status wczoraj.
1: No więc właśnie, ja też i to jest pierwsze podstawowe pytanie, czy kampania, nieważne czy istotna, czy nie, Sprawiedliwe Sądy miała w ogóle jakikolwiek związek z działalnością statutową fundacji. Prokuratura twierdzi, że nie. I w związku z tym podejmuje w tej kwestii kroki,
0: nie, no panie profesorze, hasło kampanii, jedno z haseł kampanii, ryba psuje się od głowy, no nawet gdyby zostało rozesłane gdzieś w świat, no to nie służyłoby takiej promocji.
1: Nie, no to co do tego nie ma wątpliwości, to nie miało związku z celami statutowymi, ale to jest też przekonanie, no, skoro wydawano te pieniądze, że politycy temu niestety ulegają, że rządzić będą wiecznie albo po nas choćby potop. I nie będą się tym specjalnie przejmować.
0: No to właściwie wie pan, dlaczego tak się dzieje.
1: Fajnie, czy no, korzysta się z tych narzędzi, tak, które są dostępne i które są pod ręką, a przecież tu chodziło oczywiście o pieniądze, bo taką kampanię nie mogłoby prowadzić ministerstwo, więc wykorzystano fundację, której były osoby, no powiedzmy, uległe wobec wtedy rządzących i wydano pieniądze na akcje. Tam zresztą, jeśli dobrze pamiętam, z tymi billboardami też było coś nie tak, bo tam przynajmniej w przypadku niektórych, delikatnie mówiąc, naciągano to, co owi sędziowie robili niecnego, więc no, było to brzydkie. No i niestety pieniądze zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem. Ta fundacja to w ogóle jeden wielki przekręt, tak nawiasem mówiąc, słynny jacht i tak dalej. To nie był dobry pomysł. Chyba z tego, co ja wiem, obecnie rządzący chcą odciąć od finansowania.
0: Ale panie profesorze...
1: Znaczy, zamysł był szczytny, ale wyszło, by użyć słów no, rosyjskiego polityka, wyszło jak zawsze.
0: Tak, ale jeśli chodzi o narzędzia do tego typu działania, to one są w miarę proste. Myślę o Funduszu Sprawiedliwości. To jest generalnie fundusz pomocy postpenitencjarnej między innymi. No ale można tam dodać taki paragraf 11. Są procedury, są konkursy, są ściśle określone drogi uzyskania pieniędzy, ale wstawia się taki paragraf 11, który brzmi najogólniej rzecz biorąc, tak, że w sytuacjach szczególnych te procedury można pominąć. Tak, nie obowiązują.
1: No tak, no,
0: i co?
1: No
0: i kupuje się wozy strażackie. Skądinąd bardzo potrzebne. Tak, albo się robi inne rzeczy. No, jestem ciekawa, czy w statucie Polskiej Fundacji Narodowej był taki paragraf, który pozwalał na zorganizowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Może tak?
1: No pewnie nie, bo inaczej prokuratura by się za to nie wzięła. Zresztą słusznie, ale no... To jest, proszę pamiętać, że najłatwiej wydaje się, i wszyscy o tym wiedzą, cudze pieniądze, a zwłaszcza publiczne. I wydaje się no, w celu, który był dosyć wpisany w konkretne działania polityczne po to, żeby uzasadnić zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które wówczas prowadzono. Wydano pieniądze, które mogły być przeznaczone na coś zupełnie innego i z dużo większym pożytkiem. No i mówiła pani o zatrzymaniu, no bo tutaj chodzi o udział tych dwóch państwa, którzy firmowali różne działania marketingowe.
0: Anna P. i Piotr M. Piotr M. to komentator telewizji Republika, a
1: tak jest.
0: Pani
1: Ale to jest duet, który działał wspólnie chyba w kancelarii premiera. Dobrze pamiętam przez pewien czas.
0: Nie, oni wcześniej działali w fundacji, nie w fundacji, tylko w firmie PR-owej.
1: Ale chyba zaczynali.

0: od kancelarii, później założyli
1: Tak.
0: firmę i działali na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, nawet w kampaniach wyborczych, więc to osoby, które były marketingowo skuteczne, no ale to jest właśnie kwestia, czy te pieniądze, które otrzymali za to, to były pieniądze wydatkowane zgodnie z prawem.
1: Kancelaria pana prezydenta informuje, że, bo pani Anna P. jest dyrektorką biura wydarzeń pana prezydenta i pałac nieoficjalnie deklaruje, że jak zostanie zwolniona, to wróci normalnie do pracy. Jeszcze
0: no,
1: pan się uśmiecha?
0: Znaczy, to jest sytuacja, w której wszystko zamienia się w politykę, tak?
1: Jasne.
0: To znaczy,
1: no dobrze,
0: niestety.
1: To tak na koniec jeszcze ciekawostka. Janusz Kowalski, bardzo ważny tekst, teraz już wszystko jasne, przygotowane przeze mnie samodzielnie poprawki razem z prawnikami trafiły bez mojej wiedzy do Przemysława Krala za pośrednictwem posła Michała Moskala. Michał Moskal, w związku z artykułem redaktora Harłukowicza oświadczam, że poprawki nie były przygotowywane przeze mnie. To zonda krypto i moglibyśmy się uśmiechać, gdyby nie to, że w grę wchodzą potężne straty, ogromne pieniądze, które stracili ludzie.
0: No właśnie, nawet nie wiemy ile. No, chyba 350 milionów w tej chwili, ale to ileś chyba tysięcy osób straciło i myślę, że to znaczy suma pewnie będzie znacznie większa. No to jest ta słynna wyprawa na Ibizę.
1: Tak.
0: Jej konsekwencje rozmowy wygląda na to, przynajmniej w świetle tego, co pan poseł Kowalski ogłosił, że jednak konsekwencje były, nie było to tylko spotkanie towarzyskie w celu wsparcia fundacji.
1: Panie profesorze, dziękuję bardzo. Profesor
0: Kłaniam
1: Jarosław
0: się.
1: Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski z państwem. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Gdańsku. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Nie chcemy tej świadomości, nie lubimy jej. Czy rzeczywiście rośnie nasze poczucie bezpieczeństwa? Myślę o tym sondażu, o wynikach sondażu.
3: I jedno i drugie. Na pewno nie chcemy tej wojny. Żyjemy w tej podświadomości, która mówi nam, że powinniśmy się czuć bezpiecznie, mamy się czuć bezpiecznie, ale jednocześnie też społeczeństwo polskie jest karmione tymi informacjami na bieżąco o sytuacji na Ukrainie, o tym przekonaniu o słabości czy ograniczonych możliwościach działań konwencjonalnych Federacji Rosyjskiej, bo proszę zwrócić uwagę, że front stoi od kilkunastu miesięcy. No i tak przekonaniem o skuteczności NATO, o przewadze militarnej. W związku z tym patrzymy na to, dosyć spokojnie, co jest pewną oczywistością. Natomiast gdyby pytanie było sformułowane, czy obawiamy się działań o charakterze hybrydowych, ataków sabotażowych, dywersyjnych, podejrzewam, że to wynik sondażu byłby zupełnie inny, bo polskie społeczeństwo chyba zaczyna dostrzegać specyfikę tej wojny, tak? Że to nie będzie wojna konwencjonalna, że na wojnę konwencjonalną Rosjanie nie mają potencjału, natomiast to, że zagrożenie istnieje i mogą być ofiary ludzkie, a na pewno mogą być zakłócenia w funkcjonowaniu państwa i nas, obywateli, którym zostanie odebrany jakiś element infrastruktury kryzysowej czy socjalnej, to mamy na pewno świadomość i tutaj mówię, bardziej patrzyłbym na ten wynik w kontekście pytania, jakie zostało zadane, a nie realnej oceny sytuacji.
1: To, o czym pan mówi, panie profesorze, czyli sytuacja na froncie to jedno, ale czas, płynie czas od 2022 roku i może uspokaja nas to, że do tej pory nic się nie stało, no to możemy się czuć bezpieczniejsi.
3: Tak, ale pamiętajmy, że stało się. Mamy dwie ofiary śmiertelne, bo jednak spadła rakieta i odłamki zabiły dwie osoby. Mamy także świadomości i przerażenie w obszarach wschodnich, gdzie te akcje ewakuacyjne na przykład w szkole spowodowały więcej złego niż dobrego. W związku z tym ja jednak twierdzę, że wynik jest bardziej kwestią treści pytania niż realnej ocenie zagrożenia. Jeszcze raz powtórzę, na pewno nie boimy się konfliktu zbrojnego, natomiast czy nie powinniśmy

0: się bać możliwości przeprowadzenia, zaistnienia jakichś zdarzeń zagrażających naszym bezpieczeństwu. Tutaj myślę, że wyniki byłyby odwrotne.
1: Państwowa Rosyjska Agencja Informacyjna RIA Nowości zapowiedziała kolejną specjalną operację wojskową, która miała być związana z potencjalną wojną Rosji z Litwą. Agencja wkrótce artykuł usunęła, ale w sieci nic nie ginie, prawda? Rosja stoi w obliczu kolejnej SVO, to jest skrót od specjalnej operacji wojskowej właśnie, między Rosją a Litwą. Cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy, nawet jeśli nie obawiamy się tego kinetycznego ataku tak bardzo jak kiedyś, to cały czas mamy z tyłu głowy zagrożenie, że jeśli nie my, to któryś z krajów bałtyckich. Czy ktoś powiedział za dużo albo napisał za dużo w tej agencji, czy...
0: Nie, zostało to napisane świadomie po to, żeby po pierwsze pokazać zdolności militarne Rosji obywatelom Federacji Rosyjskiej, które nagle zderzyło się z tym, że wojna przyszła do nich, że to nie jest operacja specjalna gdzieś tam na terytorium innego państwa, tylko jest to regularna wojna, w której także poszkodowani są obywatele rosyjscy, zarówno z punktu widzenia utraty zdrowia, życia, a przede wszystkim z punktu widzenia możliwości funkcjonowania w określonej rzeczywistości gospodarczo-społecznej. No i jest to informacja kierowana ku społeczeństwom i rządom państw zachodnich, że słuchajcie, my jesteśmy zdeterminowani, będziemy reagować na wsparcie Ukrainy, a że celami są państwa, te trzy były republiki bałtyckie, bo głównie Estonia i Litwa, to są dwa czynniki. Czynnik pierwszy to jest taka jakby przekonanie, też świadomość polityków rosyjskich, że operacja militarna użyciem siły zbrojnej to jest wyprowadzenie sił z obwodu leningradzkiego, czyli trzeba byłoby przejść przez terytorium Estonii, ponieważ w Zatoce Fińskiej siły te mogą zostać zatrzymane, czyli to jest opanowanie Estonii, i ewentualnie z Litwy, wykorzystując straszak przesmyku suwalskiego. To jest jakby pierwszy czynnik. I drugi czynnik, pamiętajmy, że mniej więcej, bo to się w różny sposób się liczy i w obydwu państwach występują różne wartości, ale to między 25 a 30% mieszkańców Litwy i Estonii to są byli obywatele Związku Radzieckiego narodowości rosyjskiej, którzy z różnych względów nie otrzymali obywatelstwa tych państw i są tak zwanymi bezpaństwowcami wyrażającymi poparcie dla polityki rosyjskiej. Pamiętajmy, że na przykład w Estonii tradycyjnie rzecz biorąc, na Litwie w mniejszym stopniu, wybory powszechne wygrywa partia właśnie prorosyjska, tylko że na dzisiaj establishment polityczny tych krajów nie pozwala na to, aby weszła ona w koalicję z jakimkolwiek innym ugrupowaniem tego państwa. Czyli są to dobrze dobrane kraje po to, aby zastraszać zarówno te państwa, jak i społeczność europejską, jak i polityków europejskich.
1: Mhm. W artykule podkreślono, że Polska odmówiła rozmieszczenia głowic nuklearnych na swoim terytorium. Tam była także informacja, że jeśli takie głowice pojawią się na Litwie, Rosja będzie zmuszona działać. Był też fragment o tym, że Rosja ma wybór, jak walczyć. Według niego konflikt zbrojny byłby szybki, a Kreml mógłby zrezygnować z wysłania wojsk i ograniczyć się do ataków nuklearnych. No tak się sieje zamęt, dezinformacje, manipulacje. No jest to element po prostu walki, wojny nie kinetycznej, tylko hybrydowej.
0: Dokładnie. Rosjanie do perfekcji opanowali sztukę, która w języku rosyjskim nazywa się maskirowką, czyli kreowaniem wirtualnej rzeczywistości i przekazaniem jej do odpowiednio dobranych odbiorców. To jest jedno z najważniejszych zadań w ramach tej koncepcji wojny nowego typu generała Gerasimowa, u nas powszechnie nazywanej wojną hybrydową. Czyli my się musimy do tego przyzwyczaić. To jest, proszę popatrzeć na tryb narracji mówiącej o pewnym zafałszowaniu rzeczywistości. Czy Polska odmówiła rozmieszczenia na swoim terytorium wyrzutni pocisków jądrowych, czy też NATO i Stany Zjednoczone nie uznały za stosowne rozmieszczenia na terytorium Polski tychże rakiet?
1: No wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, prawda?
0: No, nie, no dokładnie, więc jakby pokazujemy. Z tak zwanych
1: bałtów... Rosja.
0: Tak, Rosja, tak.

0: tych tak zwanych Bałtów Rosjanie chcą zrobić naczelnego wroga w swojej polityce, ponieważ uważają, że jest to najłatwiejsze. Te kraje nie mają potencjału obronnego, muszą być wsparte przez siły natowskie. A Polska przy moim krytycyzmie odnośnie sposobu budowy potencjału obronnego jednak ten potencjał rozbudowuje i jak Rosjanie wiedzą, że wcale nie będzie tak łatwo wejść, natomiast tam przy tej liczbie ludności, która zamieszkała te terytoria, ta operacja przeprowadzona siłami specjalnymi może przynieść powodzenie. W związku z tym no, naturalny sposób obrano sobie najsłabsze ogniwo w łańcuchu wschodniej flanki NATO.
1: Jak pan ocenia wystąpienie Radosława Sikorskiego na forum ONZ-u i te słowa skierowane wprost do Rosji?
0: Bardzo dobrze, ponieważ my musimy podjąć reakcję. No, ja tu powtarzam od kilku tygodni. Bardzo dobrze, że pada to z ust polityka państwa członkowskiego NATO. Szkoda, że nie są to słowa sekretarza generalnego NATO.
1: Moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o skuteczności Organizacji Narodów Zjednoczonych, a raczej braku jej skuteczności. To dziś fasadowa organizacja, czy za dużo? Za mocne stwierdzenie?
0: Dokładnie tak. Ja myślę, że z całej tej oprawy medialnej, której oglądaliśmy w trakcie zgromadzenia ogólnego, chyba najważniejsze słowa, które powinny być poddane głębokiej refleksji w trakcie tego posiedzenia, a na pewno na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wypowiedział minister spraw zagranicznych Włoch pan Tajani, który stwierdził, że albo ONZ będzie sprawczą, albo go nie będzie. ONZ traci sprawczość mniej więcej od roku 1994, w momencie, kiedy przyjęła tą zgubną dla siebie koncepcję działania stabilizacyjnego, czyli programu dla pokoju, który pokazał, że pomimo zaangażowania się w rozwiązania konfliktów od byłej Jugosławii, poprzez państwa afrykańskie, poprzez Afganistan, zwalczanie terroryzmu, okazuje się, że nie jest w stanie być sprawczą politycznie organizacją i jedyna sprawczość to jest dosyć skuteczne działania jej części społeczno-gospodarczej, czyli Rady Społeczno-Gospodarczej i niwelowanie w ograniczonym stopniu poziomu w zasadzie obniżania się poziomu życia w obszarze tak zwanego południa.
1: Ale cały czas też jest forum, na którym mogą padać słowa, które usłyszy cały świat. Cały czas myślę o Radosławie Sikorskim, bo on powiedział wyraźnie, że dalsza eskalacja nie zapewni Rosji zwycięstwa i zwiększa koszty ponoszone przez samą Rosję. Bardzo, bardzo mocne były słowa skierowane do Rosjan. Niszczycie swój kraj, prawda?
0: Tak, i bardzo dobrze te słowa padły i jeszcze raz powtarzam, bardzo dobrze, że padły z ust polityka europejskiego, bardzo dobrze, że spadły z ust polityka polskiego, ale nadal twierdzę, że szkoda, że nie padły z ust najważniejszej osoby kierującej częścią polityczną, najważniejszej organizacji polityczno-militarnej naszego regionu, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Tak, ale też pewnie pan się ze mną zgodzi, panie profesorze, że sytuacja tego spotkania pokazuje, jak świat jest podzielony. Myślę o wystąpieniu Benjamina Netanyahu. Część sali wychodzi, część buczy, ale są tacy, którzy biją mu brawo. Tacy jesteśmy.
0: Tacy jesteśmy, no cóż, no niestety myśmy chyba jako globalne społeczeństwo, to mówię z przykrością, zaczęli akceptować pewne przejawy braku stosowania się do czegoś, co było wartością, czyli do norm etycznych w polityce. Polityka przestała być, znaczy ona z reguły była mało etyczna, ale w tej chwili przestała być kompletnie etyczna. Mamy w kompletnym poważaniu, czy politycy mają w kompletnym poważaniu regulacje prawa międzynarodowego, które sami stworzyli po to, aby ten świat funkcjonował w sposób przewidywalny.
1: Jak teraz chwilę o wizycie chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych z pełną oprawą, z czerwonym dywanem, z powitaniem przy samolocie, czyli z honorami. Ale jak po rozmowach słyszymy o porozumieniu w wielu kwestiach, to Xi Jinping, ale nie słyszymy, nie znamy szczegółów, to poznamy je, a może nic istotnego się nie wydarzyło i każdy, znaczy i obaj przywódcy rozeszli się przy jakichś utrwalonych przekonaniach.

0: i tyle.
1: To znaczy, tematy rozmów były niezwykle trudne i w dodatku prowadzone w niezwykle trudnym dla Trumpa okresie. Ponieważ głównym tematem rozmów była i tak dalej, prawdopodobnie po nawet spotkaniach i osobach, które zostały zaproszone na te spotkania, czyli przedstawicieli firm informatycznych amerykańskich, głównym tematem rozmów była kwestia rozwoju sztucznej inteligencji. My w Polsce, czy w ogóle w Europie jakoś przeszliśmy do porządku dziennego, ale proszę pamiętać, że pod koniec 2025 roku w Chinach przyjęto 16 pięcioletni plan rozwoju, w którym założono, że Chiny mają stać się dominantem w rynku sztucznej inteligencji. I teraz proszę panią, na wzór rozwiązań, które wdrożono w 15, czyli na lata 2020-2025, programie zdominowania energetyki odnawialnej, czyli OZE i pojazdów elektrycznych. Chyba nie muszę nikogo w Polsce przekonywać, że 90% produkcji elementów do fotowoltaiki, solarów, etc. to jest produkcja chińska i chińskie auta elektryczne zaczynają dominować na świecie. W związku z tym obawa, że Chińczykom może udać się dominacja na rynku sztucznej inteligencji spowodowała, to był główny temat rozmów. A trudność polegała także na to, zresztą ona została sprowokowana sama przez politykę Donalda Trumpa, że proszę zwrócić uwagę, że Xi Jinping przyjechał po objeździe świata ze szczególnym uwzględnieniem państw, które stoją przed dylematem. Pozostać partnerem niestabilnych Stanów Zjednoczonych, czy zmienić opcję i stać się partnerem przewidywalnych Chin. Czyli przyjechał z asami w rękawie, a Trump musi odnieść jakikolwiek sukces w kwestii przed wyborami połówkowymi, listopadowymi. W związku z tym jedyne, co mógł ugrać tutaj, godząc się na różne ukłony wobec prezydenta Chin, to jest odblokowanie cieśniny Ormus.
0: No tak, ale Associated Press podaje, powołując się na swoje źródła, że nie ma porozumienia w sporze o metale ziem rzadkich, nie ma porozumienia w sprawie ograniczeń dotyczących zaawansowanych technologii czy chipów, to o czym pan profesor mówił. Ale jak dostajemy komunikat, że panowie się porozumieli w sprawie utrzymania czy pewnej stabilności relacji i nie eskalowania tych relacji, to może to, tak żeby to się nie przerodziło w otwarty konflikt, to może to już jest dużo.
1: Ależ oczywiście to jest już dużo, tylko że stan wyjściowy był dokładnie taki sam. Skala wzajemnych powiązań gospodarek chińskiej i amerykańskiej jest tak duża, że żadnej ze stron nie opłaca się prowadzenia eskalacji polityczno-gospodarczej. Najważniejszym punktem tej dyskusji była ta kwestia nieobkładania się wzajemnymi cłami. I to moratorium, proszę zwrócić uwagę, zawarte do stycznia, czyli do po wyniku. Tam myśli kategoriami wyborów i sytuacji powyborczej, bo dla niego ona się może stać się tragiczna, bo w zasadzie będzie przez ostatni okres swojej prezydentury blokowany przez kongres. W związku z tym wygrywa małe wojenki, pokazując, że uzyskuje sukces. I ta wypowiedź, że mamy sukces, to ja zadałem pytanie, to Chińczycy powiedzieli, że odnieśli sukces.
0: Tak,
1: nie,
0: o właśnie.
1: Nie Trump.
0: Prawda? A sukces Chin w rozmowach choćby na temat Iranu wcale nie oznacza sukcesu Stanów Zjednoczonych, wręcz przeciwnie, bo Pekin nie zgodził się na zmianę polityki wobec Teheranu, czego oczekiwał Donald Trump.
1: Ależ
0: no nie może się zgodzić. No
1: oczywiście, przecież po coś 20 lat budował swoje wpływy w rejonie Zatoki Perskiej przy wykorzystaniu Iranu, żeby teraz zgadzać się na to, żeby zostać wypchnięty poprzez likwidację reżimu współpracującego z nim przez Donalda Trumpa, który de facto nie ma żadnego środku zmuszającego do prowadzenia do upadku tego reżimu. W związku z tym ja sobie pozwolę teraz na taką drobną kpinę. Część naszego nawet establishmentu politycznego, zwłaszcza po prawicowej stronie sceny politycznej, ucieszyła się, że Trump podpisał, zmusił do porozumienia Królestwo Danii i Grenlandię w sprawie nowego statusu tej wyspy. Tylko że to jest de facto przedłużenie umowy zawartej w latach 50.

0: podobno jest sukces. Zwycięstwo Donalda Trumpa. W związku z tym, jeżeli tak, taką narrację to pan prezydent prowadzi i także w odniesieniu do rozmów z Xi Jinpingiem, to gratuluję sukcesu.
1: Panie profesorze, nie wiem jak to zabrzmi, ale z tym podsumowaniem musimy zostawić słuchaczy, bo czas naszej rozmowy się skończył, ale warto, warto taką refleksję zostawić nam wszystkim. Profesor Piotr Mickiewicz z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Powtórka programu.
3: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni usłyszał 33-latek zatrzymany po strzelaninie w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim. Ale te zarzuty prawdopodobnie się zmienią. Wieczorem zmarł postrzelony policjant. Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny na 3 miesiące, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury w Jeleniej Górze.
4: Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia, jednak z uwagi na dobro prowadzonego postępowania konieczna jest weryfikacja złożonych przez niego wyjaśnień. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności, nawet do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
3: Do strzelaniny doszło w środę podczas policyjnych czynności na jednej z posesji. 33-latek był wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni i amunicji. Sierżant Nathan Sieroń miał 29 lat. Kondolencje rodzinie złożyli między innymi szef MSWiA Marcin Kierwiński i komendant główny policji Marek Boroń. Ceny węgla w tym roku będą najwyższe od lat. Zdaniem niektórych ekspertów popyt na węgiel może przegonić podaż. Mówił o tym szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jak dodał, sytuacja będzie podobna podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
5: Pewnie nie zabraknie, ale pewnie będzie sytuacja z cenami podobna do tej, która miała miejsce, jak wybuchła wojna na Ukrainie. Mówimy generalnie rzecz biorąc o węglu opałowym, bo Polacy potrzebują go dalej sporo, bo około 5-6 milionów ton.
3: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił, że Polska jest zabezpieczona na zimę. Jak dodał, w niepewnych geopolitycznie czasach węgiel musi pozostać częścią miksu energetycznego. Dziś kulminacyjny moment pierwszej wizyty papieża Leona XIV we Francji. Papież odprawi plenerową mszę na Polach Elizejskich, w której mają uczestniczyć setki tysięcy osób.
6: Przed mszą świętą papież przejedzie papamobile wzdłuż pól elizejskich i zatrzyma się na placu Concorde, gdzie zbudowano wielki ołtarz. Wierni, którzy zgromadzą się na najsłynniejszej paryskiej alei, będą mogli śledzić mszę na wielkich ekranach ustawionych wzdłuż 3-kilometrowej trasy prowadzącej od centrum miasta aż do paryskiej obwodnicy. Na mszę świętą zapisało się 600 tysięcy osób, ale spodziewana jest obecność nawet miliona wiernych. To będzie wielka chwila wspólnoty z tłumem chrześcijan. Na dodatek powiększono strefę dla osób niezapisanych, tak aby one również mogły oglądać transmisję na dużych ekranach. Będzie wspaniale. Mówili Polskiemu Radiu paryżanie. Po mszy świętej Leon XIV poleci do Lourdes, drugiego etapu swojej podróży, którą zakończy w poniedziałek w Metz. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
3: Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała 0-0 z Bośnią i Hercegowiną w meczu Ligi Narodów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziennikarz sportowy Andrzej Janisz tak podsumował to spotkanie na antenie radiowej jedynki.
7: Koszmarne to było widowisko. Widowisko, w którym piłka latała głównie wysoko nad głowami zawodników, była wybijana na auty, gra była często przerywana, faule. Jedyne, co wychodziło jednym i drugim najlepiej, to były wzajemne pretensje do sędziego, machanie rękami, wykrzywianie twarzy, mimika. To były te główne elementy, jakie ja z tego meczu pamiętam.
3: Za to optymistyczne informacje płyną z Mediolanu, gdzie polscy siatkarze wygrali ze Słoweńcami 3-0 i powalczą o złoto Mistrzostw Europy. Nasi zawodnicy zmierzą się dziś z Francją. Dziennikarz sportowy Polskiego Radia Cezary Gurjew mówił na antenie Polskiego Radia 24, że nasi zawodnicy zagrali kapitalny mecz.
8: Ktoś powie, w półfinale łatwo pokonaliśmy Słowenię 3-0. Tak nie było, tylko rzeczywiście biało-czerwoni pokazali dzisiaj wielką klasę. Najważniejsza jest ta pomoc wszystkich zawodników.

0: każdy wnosi. No, czasem nie widać tej ciężkiej roboty, tych podbijanych piłek, tej asekuracji. Także naprawdę biało-czerwoni zagrali wyśmienicie, no ale jutro będzie jednak ten poziom wyższy, bo Francuzi są w świetnej formie.
1: Dziś finał i mecz o brąz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na południu i zachodzie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W sobotę na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 14 do 18 stopni.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. A w studiu gość profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No śledziliśmy to, co działo się w Nepalu, z duszą na ramieniu, z trwogą i z przerażeniem, że w ogóle to się mogło wydarzyć, że taka siła, że tak niespodziewanie takie wydarzenie. Wiemy już, co się stało, bo najpierw było, że trzęsienie, potem że lodowiec. Tak. Już wiadomo, co było powodem?
4: Znaczy jesteśmy bliżej odkrycia tej tajemnicy. Pewności jeszcze nie ma. Prawdopodobnie, co się stało, to, że doszło do oderwania się dolnej części lodowca, który tam wypływa z masywu Langtang. Czyli doszło do takiej lawiny lodowej, tak? Która się szybko zamienia w lawinę lodowo-kamienisto-błotną. I ona popędziła w dół. Te stoki w Himalajach są bardzo, bardzo oczywiście wysokie, tak? Oderwanie się lodowca wystąpiło na wysokości ponad 5000 metrów. Natomiast dno doliny rzeki Trisuli, w szczególności te przejście graniczne, z którego między Chinami a Nepalem, z którego obrazki widzieliśmy, leży na wysokości jakieś 1800 metrów, prawda? Czyli do pokonania...
3: 4000 różnic.
4: No prawie, tak. Ponad 3000 metrów. A zatem było co się rozpędzać. Prawdopodobnie co się stało, to, że ta inicjalna lawina lodowo-gruzowo-błotna uderzyła z impetem w dno doliny rzecznej i spowodowała zator wodny. Doszło do bardzo szybkiego spiętrzania się wody ponad tym zaporem i w końcu doszło do katastrofalnego w skutkach rozerwania się tej tamy, tej zapory. Tak? I doszło do powodzi, spływu takiego błotno-lodowo-gruzowo, który się po prostu zamienił, no z czasem, prawda, te fragmenty lodowca zamieniały się w wodę.
3: Ale to było nie do przewidzenia? To znaczy czasami jak jest powódź, no wiemy, w Polsce też mieliśmy do czynienia z powodziami, no to ta fala idzie, no czasami jest ta chwila na ucieczkę, na ratowanie się, a tutaj w zasadzie to był moment.
4: Powiem tak, jeżeli sytuacja dzieje się w Alpach, gdzie działa dobry monitoring, to można temu zapobiec. W maju 2025 roku doszło do podobnej katastrofy w południowej części Szwajcarii i ludzie zostali na czas ewakuowani. Zginęła chyba tylko jedna osoba, z tego co wiem. No tutaj oczywiście takiego monitoringu nie ma. Himalaje to są generalnie biedne regiony. Zresztą to jest wręcz niemożliwe póki co, żeby objąć tak olbrzymi masyw dokładnym monitoringiem. A zatem pytanie, czy to było do przewidzenia? I tak i nie, tak? Przy założeniu świetnie rozwiniętej infrastruktury tak. No ale w realiach obecnych, no nie.
3: Woda, błoto, lód i skały przemieściły się na ogromną odległość, niszczącą siłą. Zmiotły w zasadzie z powierzchni ziemi niewielkie miasto, ale jednak mieszkało tam sporo osób. No i tutaj dochodzimy do takiego najważniejszego pytania, co ten klimat i zmiana klimatu robi z lodowcami. Czy topniejący lodowiec to tylko mniej lodu, czy właśnie również bardziej niestabilne góry?
4: No, należy pytanie zadać o rodzaj lodu, tak? Znaczy, tu mamy do czynienia z tym, że wzrost ablacji, czyli topnienia, powoduje, że lodowiec jest bardziej, może być, nasmarowany wodą, tak? W związku z tym trochę mniej przyczepny do podłoża. A poza tym topnieje wieloletnia zmarzlina, czyli grunt, który jest zimny, najczęściej zamarznięty w związku z tym. Jeżeli on rozmarza coraz głębiej w okresie letnim, no to powoduje to niestabilność stoków, tak? Więc zakładając, że ten trend się utrzyma, jest pewien

0: Więc znak zapytania, bo to nie tylko dwutlenek węgla, a także mamy naturalne oscylacje, które się na to nakładają. Więc jednoznacznie odpowiedzi, czy tego typu katastrofy będą namnażały się, prawda, tak, coraz bardziej, to nikt tego nie powie. No ale na pewno trzeba się na to przygotować. No więc w każdym razie stoki stają się niestabilne.
1: Czyli tak jak mamy taką na przykład bryłę lodu i zaczyna przechodzić odwilż i ona się rozpuszcza, właśnie ta woda się pojawia, to ona wtedy się odrywa, tak? Na przykład,
0: no tak można w uproszczeniu powiedzieć.
1: Z dachu chociażby.
0: Można tak w uproszczeniu powiedzieć, tak.
1: To mniejszy kawałek oczywiście.
0: Tak, to znaczy, oczywiście można powiedzieć, że jak przetrwamy ten okres destabilizacji, to można liczyć, że na przykład roślinność, która wejdzie wyżej na stoki górskie, prawda, lasy ustabilizują korzeniami, prawda? Więc to kto wie, tak? W niektórych miejscach to może zadziałać, tak? Póki co na pewno kierunek przygotowywania się na tego typu katastrofy, monitorowanie sytuacji za pomocą obrazowania satelitarnego czy pomiarów lidarowych jest jak najbardziej słusznym kierunkiem. Trudno to zrobić, jak mamy olbrzymie i nadal jednak biedne masywy górskie jak Himalaje.
1: No ale mówimy o Himalajach, ale też wspomniał pan o Szwajcarii,
0: tak.
1: Czyli
0: no
1: jakby
0: tak.
1: Sytuacja klimatyczna jest podobna i tu się zmienia klimat i tu się zmienia, tylko tu jest monitoring i wcześniejsze reagowanie. A tam nie ma, w sensie Szwajcarii jest,
0: W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że i tu się ociepla, aczkolwiek tu też znak zapytania, dlatego że szczerze mówiąc, jak szybko tam się ociepla, to do końca nie wiemy. Ostatnio się ukazał artykuł w wysokopunktowanym czasopiśmie, który mówi, że de facto najwyższe części Himalajów się schładzają od 30 lat, więc to nie jest tak, że cała kula ziemska jednorodnie się ociepla. To tak pulsuje, tak? Więc tutaj, no ale niewątpliwie w mniejszym masywie, jakim są Alpy, w dodatku mamy wysoko rozwinięte kraje, bogate, to oczywiście łatwiej jest zabezpieczyć ludzi. W związku z tym, jak doszło do oberwania lodowca w Szwajcarii w 2025 roku w maju, jedna osoba bodajże zginęła, tak? I w 2022 doszło do podobnej katastrofy, aczkolwiek dużo, dużo mniejszej w masywie Marmolady w Dolomitach. 7 osób bodajże zginęło, tak? No więc to są dużo, dużo mniejsze straty niż w przypadku w porównaniu z tym, co teraz miało miejsce na granicy między Tybetem a Nepalem.
1: Ale mówimy teraz o historii sprzed roku, sprzed miesiąca i sprzed kilku lat. Czy jeszcze, jakbyśmy się cofnęli, to były takie sytuacje?
0: Możemy się jeszcze cofać. Znaczy, nie mamy oczywiście danych, które by pozwoliły powiedzieć, że obecne takie, powiedziałbym, katastrofy glacjalne są bezprecedensowe. No nikt tego jednoznacznie nie powie. Po prostu nie mamy takich danych. Niewątpliwie jest teraz natężenie, teraz, znaczy na przestrzeni ostatnich 20 lat tego typu zjawisk. I szczególnie niebezpieczne są, gdy rejon jest sejsmiczny. Pierwsze takie hipotezy były takie, że to wstrząs sejsmiczny oderwał skały, które uderzyły w lodowiec, tak? Teraz uważamy, że to raczej się lodowiec oderwał i on z takim impetem łupnął w skały, że spowodował wstrząs sejsmiczny. Natomiast w 1970 roku w Peru, w masywie Huascaran, doszło do wstrząsu sejsmicznego i olbrzymia płyta lodu, mniej więcej o wymiarach kilometr na kilometr, oderwała się i popędziła w dół, zamieniając się w gigantyczny, bardzo ponad 200 km na godzinę płynący jakiś spływ błotno-gruzowo-lodowy, w efekcie czego w ciągu kilku minut zginęło ponad 30 tysięcy osób. Więc to była jedna z największych katastrof takich glacjalnych.
1: Jak mówimy o zmianach klimatu, ociepleniu się naszego klimatu, to oczywiście związane są z tym zjawiska nietypowe, zjawiska pogodowe, ekstremalne zjawiska, silne nawalne deszcze, zawieruchy, wichury, gradobicia, no ale też to hasło topnienie lodowców, które od wielu, wielu lat pojawia się, że klimat się ociepla, lodowce się topią, topnienie lodowców następuje. Ale co to znaczy? W jaki sposób one się topią? Czy to jest porównywalne do tego, że mamy śnieg w górach i on się topi, jak przychodzi wiosna? Czy to topnienie lodowców to jest zupełnie inaczej? Gdzieś zaczyna się od środka, zaczyna się od góry. W jaki sposób to się dzieje? Jakbyśmy sobie chcieli to wyobrazić.
0: Oczywiście.
1: Taki lodowiec, który się topi.
0: Ogół procesów, które prowadzą do zmniejszenia się masy lodowca, nazywamy ablacją. Do tej ablacji zaliczamy przede wszystkim topnienie, czyli po prostu zamianę lodu w wodę. Ale może być też parowanie wody, tak? Lodu, sublimacja. To jest intensywnie zachodzący proces, na przykład w rejonach już blisko bieguna, tak? Znaczy w wysokiej Arktyce, czy też w rejonie Antarktyki. I mamy też cielenie się, czyli odrywanie się gór lodowych, z klifów lodowych, które kończą się w wodzie. I to też jest takie zagrożenie, dlatego że jak taka bryła lodu, olbrzymia góra lodowa, oderwie się mechanicznie,

0: po prostu od klifu lodowego, wpadnie do wody, no to wtedy mamy falę tsunami, która może być też katastrofalna w skutkach. Natomiast w kwestii tych katastrofalnych zdarzeń, które pani jeszcze powiedziała, takich ogólnie hydrometeorologicznych, to nadal jest znak zapytania. Dlatego, że nie można jednoznacznie powiedzieć, że jest jakaś korelacja pomiędzy ociepleniem a wzrostem intensywności, czy też, nie wiem, siły, częstotliwości, na przykład huraganów. De facto to jest sinusoidalnie się układa. Także tutaj byłbym ostrożny z takim jednoznacznym wyrokowaniem. I jeszcze powiem o tym topnieniu lodowców. Rzeczywiście lodowce górskie w skali świata topią się, tak można powiedzieć. No, zawsze się topią, co roku potem zyskują, ale no, generalnie mają bilans ujemny. To się objawia obniżaniem się powierzchni i cofaniem się czy u lodowców. Natomiast taka ciekawostka, która była jeszcze trudna do przewidzenia. Od jakichś 7 czy 8 lat ostatnio bilans mas lądolodu antarktycznego jest nadal ujemny, ale coraz mniej ujemny. Co może być przyczyną? Może być na przykład przyczyną zwiększony opad śniegu. Bo lodowiec się czuje dobrze, rozbudowuje swoją masę, nie tylko jak jest zimno. To oczywiście pierwszy warunek, ale drugi warunek jest taki, ile śniegu pada. Może być taki paradoks, że ocieplenie klimatu może spowodować większe opady śniegu i lodowiec się poczuje lepiej. Słynny lodowiec Taku na Alasce, jego sąsiedzi cofają się, można powiedzieć, czoła się cofają, a lodowiec Taku sunie do przodu.
1: Satelity pozwalają nam obserwować lodowce i można wiele rzeczy przewidzieć. No właśnie pytanie, czy nowa technologia, czy być może nadal wiedza naukowców pomoże sprawić i dowiedzieć się, jak będzie wyglądała góra. Czy ona na przykład się rozpadnie, czy ona się przemieści? Profesor Maciej Dąbski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, i chciałam zapytać o te Himalaje, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo pod względem geologicznym, czyli takiej budowy, tak? Pod tym względem, że na przykład chcemy pojechać sobie w Himalaje. No nie mówię, że akurat najwyższy szczyt zdobywać, ale gdzieś po górach pochodzić. Czy to jest teraz niebezpieczne w związku z wydarzeniami z końca sierpnia? Czy te góry się jakoś zmieniają, że są mniej stabilne? Czy to w ogóle da się sprawdzić?
0: Znaczy to zawsze było niebezpieczne. Do osuwisk dochodzi nawet w polskich Beskidach, co wynika też właśnie z budowy geologicznej, tak? Więc Himalaje są olbrzymim masywem. Są miejsca bardziej bezpieczne i są miejsca mniej bezpieczne. Ułożenie warstw skalnych na to wpływa przede wszystkim, tak? No i oczywiście wstrząsy sejsmiczne. A te z kolei zależą między innymi od uskoków geologicznych. Ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jak przebiegają uskoki geologiczne w Himalajach, ale jest to generalnie bardzo żywy teren, tak? Himalaje się cały czas wypiętrzają, podobnie jak Karpaty, podobnie jak Alpy. Wypiętrzając się, cały czas podlegają erozji, czyli można powiedzieć, ten teren cały czas pracuje. Ale jeszcze wracając do lodowców. Jeżeli mamy dolinę, proszę sobie wyobrazić, która nosi w sobie lodowiec i tego lodowca zabraknie, wówczas strome stoki, które były podcięte przez lodowiec, to są stoki litej skały albo na przykład moreny czołowej, nie mają już tego podparcia glacjalnego i są podatne na coś, co geolodzy nazywają, czy geografowie, procesy paraglacjalne. Paraglacjalne, czyli właśnie uwarunkowane zanikiem takiego podparcia glacjalnego. I to jest rzeczywiście rzecz, z którą ogólnie na świecie mamy do czynienia, nie tylko w Himalajach, tak? Po prostu obniżająca się powierzchnia lodowców, cofające się czoło powoduje, że odsłania nam się bardzo niestabilny teren. Bardzo niestabilny teren, który podlega szybkiej erozji, osuwaniu się.
1: No pewnie deszcz, który pada, też to na to wpływa.
0: No oczywiście, że tak. Zmiany opadów atmosferycznych też mają znaczenie. W Himalajach jest taka ciekawostka, co odróżnia Himalaje, w szczególności te zachodnie od Alp, to jest, czy Karpatów, to jest to, że tam więcej pada śniegu latem. Zimą robi się zamrażalka, robi się sucho, bo wieje monsun kontynentalny, monsun zimowy. Jest sucho i bardzo, bardzo zimno, bardzo silne wiatry wieją. Stąd spinaczka na 8-tysięczniki zimą jest dużo trudniejsza. I te lodowce, można powiedzieć, wpadają wtedy w zimą taką hibernację. Natomiast latem przychodzi monsun letni, który przynosi wilgoć z oceanu. To się zamienia w opad atmosferyczny śniegu, więc z jednej strony lodowce czują się, no zyskują ten pokarm powyżej strefy akumulacji w polu firnowym, no a w dolnej części dochodzi do, przy okazji, wzrostu topnienia. Czyli można powiedzieć, że latem w Himalajach lodowce zaczynają żyć. Zyskują więcej niż zimą, ale też tracą więcej niż zimą, czyli przyspieszają swoje płynięcie.
1: A to jest zjawisko, które da się zaobserwować? To widać tak w ciągu tego sezonu, czy to rzeczywiście latami trzeba by badać, żeby zobaczyć, że coś się zmieniło?
0: Znaczy nie, no tak na oko, jak przyjdziemy tam

0: To nie zobaczymy oczywiście ruchu lodowca. No może poza wyjątkowymi sytuacjami zdarzają się tak zwane szarże lodowcowe. To są takie okresy, czasami krótkie, tylko miesiąc, dwa miesiące, czasami taka szarża trwa jeszcze dłużej, kiedy lodowiec wyjątkowo szybko przepycha swoje czoło do przodu. I wtedy, no na Islandii takie szarże się zdarzały, takie, że rzeczywiście obserwator mógłby naocznie doświadczyć działania lodowca jak buldożera, powolnego, ale jednak czułby ruch lodowca, rzeczywiście, stojąc przy nim. To są ekstremalne sytuacje rzadkie.
1: Myślę o takich sytuacjach, że byliśmy w jednym roku i za rok się coś zmieniło.
0: A jeżeli tak, jeżeli rewizytujemy ten sam teren, no to tak, jak najbardziej. No generalnie lodowce w większości mas, prawie we wszystkich masywach, może poza niektórymi, gdzie rzeczywiście ten bilans masy jest w miarę okej, ale w większości mamy bilans masy ujemny, no to z roku na rok widzimy, a to jest kilka metrów, czasem jest to 100 metrów nawet cofnięcia się czoła lodowca. Najszybciej cofają się te lodowce, które, mówimy tak, cofają się lodowce, tylko trzeba oczywiście wiedzieć, że lodowiec zawsze płynie do przodu, znaczy w dół doliny, prawda, cofa się jego czoło. Więc najszybszy efekt cofania się czuł jest wtedy, kiedy lodowiec wpływa do zatoki morskiej, do fiordu. I wtedy odrywają się góry lodowe. Takie lodowce od czasów XIX wieku cofnęły swoje czoła o 20, 30, nawet 40 kilometrów. A jak porównujemy to z lodowcami, które kończą się na lądzie, no to tutaj mamy dużo mniejszy zasięg przestrzenny tego cofnięcia na przestrzeni 150 lat. To jest 2 kilometry, może 4 kilometry, ale nie 40.
1: To już trudno zauważyć za naszego życia, że taki...
0: Znaczy nie, no ja jeżdżę na Islandię na przykład w miarę regularnie, to widzę. Widzę tak zwane moje lodowce, znaczy widzę. Rzeczywiście najczęściej recesji lodowca, czyli cofaniu się czuł, towarzyszy rozrastanie się jezior proglacjalnych. To są takie jeziora, które kumulują wodę wytopnieniową i one są też bardzo niebezpieczne. Czyli niekoniecznie zagrożenie glacjalne wynika z tego, że lodowiec się może oberwać, zamienić się w lawinę, prawda, lodowo-błotną, ale z faktu, że może bardzo szybko spłynąć woda z jeziora, które rozwija się przy krawędzi lodowca, z przodu czy z boku. Taki spływ nazywa się w literaturze GLOF, czyli Glacial Lake Outburst Flood, czyli taka bardzo gwałtowna powódź glacjalna.
1: I z tym właśnie mieliśmy do czynienia 26 sierpnia w Nepalu.
0: Trochę tak, chociaż to nie było takie klasyczne, bo to było połączenie się lawiny, tak zwany glacial collapse, czyli lawiny lodowej, która spowodowała powstanie jeziora zaporowego na rzece Trisuli, a ta tama się wkrótce rozerwała. To była kwestia kilku godzin prawdopodobnie, rozerwała się i poszła dalej powódź.
1: No i tego, jaka jest siła natury, nie da się w żaden sposób przewidzieć, bo mogło się różnie potoczyć, mogła się pewnie ta sytuacja w różne sposoby rozwinąć, no ale to tak jak mówimy, natura jest nieprzewidywalna i...
0: Pod warunkiem, że nie mamy świetnego monitoringu. Są miejsca, gdzie ten monitoring jest świetny. Norwedzy na przykład monitorują stoki lidarem. Jeszcze obrazowanie satelitarne jest do tego i to wtedy możemy przewidzieć.
1: Dzisiaj razem z profesorem Maciejem Dąbskim przyglądamy się ruchom gór, ale przede wszystkim lodowców. No i pytanie o to, jak wygląda w ogóle taki lodowiec? Bo cały czas mówimy lodowiec, lodowiec, góra lodowa, wieżna zmarzlina, ale jak tak naprawdę to wygląda? Czy to jest bryła lodu? Czy to jest skała pomieszana z wodą, z lodem i ze śniegiem? Jak on jest zbudowany?
0: No więc właśnie, żeby powstał lodowiec, musimy mieć więcej opadu śniegu niż topnienia, tak? No wyobraźmy sobie, że lodowiec już istnieje, tak? No teraz mamy ocieplenie klimatu. Co to powoduje? Że granica pomiędzy strefą akumulacji a strefą ablacji przesuwa się do góry. Co to znaczy strefa akumulacji? To jest górna część lodowca, w której dominuje zysk masy. Jednym słowem, w uproszczeniu, więcej pada śniegu niż się topi lodu, śniegu i lodu. Tak? Natomiast w dolnej części lodowca mamy strefę ablacji, co to znaczy, że ablacja, czyli głównie topnienie, dominuje nad akumulacją. W Alpach jest taka, bo w Himalajach już to trochę co innego, ale w Alpach jest taka sytuacja, że ablacja zachodzi na całej powierzchni lodowca latem, a potem zimą na całej powierzchni lodowca dochodzi do akumulacji. Ale w dolnej części akumulacja śniegu ustępuje ablacji. Po prostu bilans wodny jest, to glaciolodzy badają, wbijając tyczki ablacyjne w dolnej części lodowca, a w górnej części przede wszystkim robi się wkopy w polu firnowym i patrzy się, ile tego śniegu przybyło, jaka jest jego gęstość, prawda? I to się wszystko przelicza na milimetry słupa wody. Prawda? Wtedy możemy mówić, czy dany rok zamknął się bilansem dodatnim, czy bilansem ujemnym. Jeżeli dany rok zamyka się bilansem dodatnim, paradoksalnie są lodowce, które...

nadal mogą mieć bilans dodatni, to wówczas ta linia równowagi, gdzie bilans jest zerowy, czyli granica pomiędzy polem akumulacji a polem ablacji, przesuwa

0: młodych ludzi wpływa na ich zdrowie psychiczne. Artur Wolski, a naszą gościnią jest pani Justyna Czerniawska, psycholożka. Pani reprezentuje poradnię zdrowia psychicznego grupy LuxMed.
1: Dzień dobry.
0: Ale także pracuje pani z dziećmi i młodzieżą w poradni zdrowia psychicznego Harmonia.
1: Tak jest.
0: Ile zajęć dodatkowych powinno mieć dziecko we wczesnej i późnej szkole podstawowej? Bo na pewno są jakieś normy, jakieś wzorce, z którymi warto się zapoznać, żeby zapisując to dziecko na ileś tam tych dodatkowych zajęć, kierować się tymi działaniami w kierunku budowy jego potencjału zdrowia, żeby się dobrze rozwinęło i rozwijało, a nie żeby to dziecko udusić zajęciami.
1: Chciałabym mieć taką bardzo uniwersalną odpowiedź, ale to troszeczkę zależy. To znaczy tak, to co będzie ważne, to oczywiście czas wolny, czyli fajnie by było, żeby dziecko tak w tygodniu miało przynajmniej te dwa popołudnia takie dla siebie, właśnie na taką nudę, która będzie powodować gdzieś tam rozwój tej kreatywności i sprawczości. Natomiast same zajęcia dodatkowe, to trochę zależy od dziecka, od jego cech, od temperamentu, od tego, ile ma już różnego natłoku obowiązków. Więc nie ma takiej jednej konkretnej liczby, że powinno mieć dwa zajęcia w tygodniu. Raczej to zależy od danego dziecka.
0: Trzeba po prostu dokładnie obserwować nasze dziecko, poznać potrzeby tego dziecka.
1: Rozmawiać.
0: O właśnie. Co dzisiaj wcale takie oczywiste nie jest, prawda, w domach. Natomiast no jak ludzie mają dwójkę albo trójkę dzieci, no to robi się też pewien wyścig, no bo jedno dziecko ma dwa albo trzy zajęcia, no to drugie nie może mieć mniej, chociaż jest różnica wiekowa. No i to jest chyba też niezbyt dobry wybór,
1: żeby
0: zastosować tę samą miarkę do różnych wiekowo dzieci.
1: Tak, młodsze dzieciaki, myślę sobie tutaj, powiedzmy, takie klasy 1-3, rzeczywiście będą tych zajęć wymagały troszeczkę mniej, bo są jeszcze mniejsze, mają inne potrzeby. Natomiast starsze dzieciaki, już tutaj klasy, powiedzmy 4, rzeczywiście tych zajęć mogą mieć troszeczkę więcej. Natomiast znowu bardzo ważna jest ta rozmowa i obserwacja, ile dziecko w ogóle daje radę, bo to też nie chodzi o to, żeby ono właśnie było takie dzielne i dawało radę na maksa, tylko żeby te zajęcia, które ewentualnie gdzieś tam są, żeby one były miłe i przyjemne.
0: A co pani myśli jako psycholog? Bo przecież w szkołach myślę, że działają takie różne kółka, różne są zajęcia dodatkowe. Niekoniecznie ten dzieciak musi być gdzieś wożony na drugi koniec miasta. Jak już wychodzi ze szkoły, to pakujemy go w samochód i na siłę wieziemy gdzieś daleko, żeby on tam jeszcze się katował kolejnymi zajęciami. A jak już wychodzi po tych zajęciach półprzytomny, to wieziemy go na basen, bo uważamy, że to dziecko odpocznie. No właśnie. Ale to chyba wymagałoby od nas, żebyśmy trochę bardziej zaprzyjaźnili się ze szkołą i zrobili research, co szkoła ma do zaproponowania, prawda?
1: Jak najbardziej. Robimy research, co tam w ogóle jest dostępne i rozmawiamy z dzieckiem, czy coś na przykład go interesuje z tego researchu, z tych dodatkowych zajęć. Szczególnie jeżeli mamy do dyspozycji zajęcia, które w zasadzie są w szkole i można ten czas spożytkować w szkole, nie trzeba gdzieś tam wodzić na te dodatkowe zajęcia.
0: Jeszcze jest tutaj jeden atut do tych zajęć, które są w szkole, dlatego że dzieci pozostają w tym samym własnym środowisku, które dobrze znają. Czyli relacje, które się nawiązują z nimi już na innej płaszczyźnie, nie szkolnej, ale tych zajęć dodatkowych, mogą być rozbudowane o zupełnie nowe wartości. Prawda?
1: To prawda. Ułatwia to budowanie relacji, utrzymywanie tych relacji, bycie gdzieś tam w grupie, w której jest się w zasadzie pewnie większość czasu, no bo jednak jest się w szkole.
0: Ale także, jeżeli to się odbywa w szkole i dzieciak jest z tych zajęć zadowolony, no to takiego dowartościowania, że jednak ta szkoła fajna jest.
1: Oczywiście. To taki plus dodatkowy, bym powiedziała.
0: A no właśnie. No to jak wybierasz te zajęcia dodatkowe, to pewnie znowu nie ma recepty. No ale spróbujmy jakoś naszym rodzicom, opiekunom podpowiedzieć, żeby nie utonęli w tym gąszczu informacji, bo zazwyczaj dorośli idą na łatwiznę, otwieramy internet, wrzucamy w Google temat i sztuczna inteligencja nam wywala ileś ofert, no i bierzemy pierwszą lepszą z brzegu i tę, która jest najtańsza i najbliżej.
1: I pewnie przeszukanie internetu jest dobrym pomysłem, bo czasem można tam znaleźć naprawdę fajne zajęcia, natomiast to nie powinno działać tak, że wybieramy pierwszą z brzegu. Takie zajęcia powinny być dostosowane przede wszystkim do dziecka, czyli do jego zainteresowań.

0: do tego, czy będzie mogło się rozwijać na tych zajęciach. Jak mamy dziecko, nie wiem, bardziej ruchliwe, no to nie zapiszemy go na zajęcia stricte takie siedzące, bo będzie się tam męczyć. Trzeba porozmawiać o zainteresowaniach tego dziecka. Czy dla niego byłoby to w porządku, gdyby na przykład chodził na zajęcia X, czy na przykład wolałby coś innego? To znaczy, jeżeli mamy dziecko, które obserwujemy, że potrzebuje dużo ruchu, to zapisanie na zajęcia właśnie takie stricte przy stoliku, gdzie nie wiem, na przykład godzinę będziemy siedzieć, może być dla niego trochę taką karą, może w cudzysłowie powiem. Więc najlepsze by były takie zajęcia, powiedziałabym, pół na pół. Na przykład jakieś takie grupowe, gdzie mimo wszystko jest dużo aktywności, ale jednak trzeba przez tą chwilę się skupić i wytężyć głowę, obgadać jakieś zasady, poznać zasady, coś ustalić i wtedy to będzie takie połączenie tych dwóch światów, że mimo wszystko ten ruch będzie, ale też będzie ten kawałek na moment skupienia, więc to będą fajne zajęcia, bo będą ruchowe, ale też nie będzie kara za to, że trzeba siedzieć przy ławce na przykład.
1: Tłem naszej rozmowy jest oczywiście dbałość o zdrowie psychiczne dzieci. Z tym bywa różnie, prawda? Też jak robimy badania na ten temat. Ale tak się zastanawiam, czy nie jest też wskazane, żeby rodzice jednak mieli kontakt z pediatrą, z lekarzem pierwszego kontaktu, żeby też od strony medycznej określić stan psychofizyczny dziecka, prawda? Ponieważ to będzie jakaś baza, która będzie dla nas takim fundamentem, na którym będziemy dalej podejmować decyzje co do wyboru tych zajęć dodatkowych. Jak dziecko okaże się, że ma ADHD, albo jest może takim dzieckiem w kierunku autystycznym, albo może depresyjnym, też się zdarza, to wtedy te decyzje będą kompletnie inne, prawda?
0: Oczywiście, one wtedy rzeczywiście będą inne, natomiast dalej gdzieś tam w porozumieniu z dzieckiem tak, żeby nie wrzucać go na głęboką wodę, to znaczy nie wrzucać go w takie zajęcia, które będą w jakiś sposób przytłaczające, kompletnie będą odbiegać na przykład od zainteresowań danego dziecka, czyli bierzemy pod uwagę bardzo dużo różnych czynników, natomiast znowu pewnie wracamy też do takiej rozmowy i komunikacji, czyli na przykład jak już wybierzemy jakieś zajęcia, to nie stawiamy przed faktem dokonanym, bo to będzie dla ciebie dobre, tylko też musimy porozmawiać, wytłumaczyć na przykład, dlaczego wybieramy zajęcia X, a nie Y, dlaczego te zajęcia będą lepsze, a tamte na przykład sobie odpuścimy na chwilę obecną.
1: A co pani myśli jako psycholog, żeby, tylko musi nam się jako rodzicom i opiekunom chcieć, żeby porozmawiać z nauczycielem, z wychowawcą, bo jednak co by tu dużo powiedzieć, ten dzieciak w tej szkole siedzi ileś godzin i czasami bywa tak, nie jest to dobre, ale no tak się zdarza, że nauczyciel wie więcej o tym dziecku, aniżeli rodzice. I przegadać to z nauczycielem, który to dziecko obserwuje i wybrać razem z wykształconym pedagogiem, który podpowie, czy rzeczywiście nasz wybór tych dodatkowych zajęć, którymi chcemy obciążyć dziecko, nauczyciel widzi, jakie ma efekty w nauce też ten dzieciak, czy on to udźwignie, czy to nie będzie dla niego za duże i czy te wybory, które będziemy podejmować, będą słuszne. Co pani o tym sądzi?
0: Myślę, że jest to dobry pomysł. Też musimy pamiętać, że dzieci zupełnie inaczej zachowują się w szkole, a zupełnie inaczej zachowują się w domu, czy nawet gdzieś tam z rówieśnikami. Więc takie spojrzenie od kilku stron, czyli gdzieś tam nauczyciela, pedagoga, czy nawet psychologa szkolnego i rodzica, może bardzo pomóc w wyborze zajęć docelowych.
1: A powiedzmy, że już to dziecko zapisaliśmy na jakieś zajęcia, no i okazuje się tam po miesiącu, że ono jest z tego niezadowolone, mówi nie, nie podoba mi się, jest nudno, nie chcę tam chodzić. No my się uparliśmy, już pomijam to, że zapłaciliśmy za pół roku z góry na przykład. No i szkoda nam, żeby te pieniądze przepadły. No i teraz staramy się to dziecko zmotywować. No więc czy są jakieś metody, jakieś sposoby, jak przegadać to z dzieckiem?
0: Pewnie najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to po prostu zrezygnować.
1: Albo nakrzyczeć na dziecko.
0: Albo nakrzyczeć, tak. Oczywiście to będzie działać tak, że my nikogo na siłę na zajęcia nie zaprowadzimy, bo to wtedy będzie wpływać na samopoczucie, czyli gdzieś tam na zdrowie psychiczne. Natomiast my musimy obserwować, jak bardzo dziecko nie chce chodzić na te zajęcia. I teraz tak, pewnie na początku fajnie by było porozmawiać, dlaczego ktoś nie chce chodzić na te zajęcia. Ustalić zasadę, pójdziemy, nie wiem, na dwa zajęcia, trzy zajęcia, zobaczymy, jak dalej będzie nieprzyjemnie, niefajnie z jakiegoś powodu, to poszukamy innych zajęć. Czyli my nie rezygnujemy z zajęć, ale raczej dajemy taką alternatywę, tak, żeby też nie uczyć, że jak coś nam nie odpowiada, to my od razu uciekamy, rezygnujemy i jest to nieistotne.

0: tylko raczej dajemy taki zamiennik, ale ten zamiennik pojawia się dopiero po czasie, czyli nie od razu, nie podoba mi się, więc rezygnuję, tylko umawiamy się, okej, może rzeczywiście te zajęcia nie są dla ciebie, ale spróbujmy może jeszcze 2-3 razy, jak po tych razach stwierdzimy, że jest niefajnie, to wybierzemy coś innego.
1: Spadek motywacji w podjętych działaniach to jest rzecz, która i dla dorosłych, ale także i dla dzieci jest faktem. To się zdarza. No i teraz nawet dziecko to zatrybiło, no chodzi chętnie, fajnie i nagle trach, nie wiadomo co się stało. Dziecko się w sobie zamyka, nie chce chodzić na te zajęcia. No i co wtedy? Jakich użyć argumentów? Jak z nim w ogóle rozmawiać? I przede wszystkim jak zdiagnozować tę sytuację, co jest powodem? Bo widzimy, że coś z jego tym zdrowiem i stanem psychicznym dzieje się niedobrego.
0: I tu jest takie trudne zadanie, bo rzeczywiście czasem może zadziać się tak, że na przykład będą pojawiać się jakieś stany lękowe, czy nawet depresyjne w kontekście zdrowia psychicznego danego dziecka. I wtedy rzeczywiście najgorszą rzeczą jest zostawienie na tych zajęciach, bo być może, nie wiem, w grupie się coś dzieje, ktoś jest niemiły, wydarzyła się jakaś sytuacja, więc my nie chcemy pchać dziecka na siłę na te zajęcia, tylko raczej musimy zadbać też o tą stronę psychiczną. Natomiast, żeby zadbać o tą stronę psychiczną, my musimy też porozmawiać. To znaczy, pracując z dziećmi, bardzo często pada komunikat, bo tak, albo bo nie chce. Jeżeli słyszymy taki komunikat, to ciężko jest nam podjąć adekwatne działania do tego komunikatu, bo być może on po prostu nie chce chodzić na te zajęcia i wtedy się umawiamy. 2-3, jak będzie beznadziejnie, to zmienimy zajęcia. Natomiast jeżeli obserwujemy na przykład obniżone samopoczucie przez dłuższy czas, to tutaj myślę, że takie 2 tygodnie powiedzmy, trudności ze snem, dziecko wychodzi z tych zajęć i widzimy, że po zajęciach ma bardzo obniżone samopoczucie, to być może to jest ten moment na taką rozmowę, czy tam na tych zajęciach nie dzieje się coś niefajnego.
1: No dobrze, a powiedzmy, że się uparliśmy i uważamy, że dziecko przesadza, nie chcemy tego zauważyć, zmuszamy dzieciaka, no bo zapłacone, niech chodzi. To jak pani myśli, jakie będą konsekwencje takiej decyzji osoby dorosłej, rodzica, na zdrowie psychiczne tego dziecka?
0: Obniżone samopoczucie, trudności ze snem, wybuchy złości i czasem pewnie w skrajnych przypadkach nawet takie zachowania agresywne.
1: Co będzie sprawiało pewne kłopoty też wychowawcze i edukacyjne i kto wie, czy ono też w szkole się nie obniży, prawda? I nie zacznie mieć kłopotów z tą edukacją taką standardową.
0: To prawda. Może pojawić się taki bunt w stosunku do rodziców, to znaczy, że skoro rodzice wysłali mnie na te zajęcia, ja nie chciałem, no to trochę zrobimy po złości i ja też będę się buntować w innych obszarach, czyli też pojawi się pogorszenie na przykład relacji.
1: I zobaczymy, kto wygra. Chyba to trzeba uwzględniać, prawda? No zresztą to są podstawowe wiadomości z pedagogiki rozwojowej i psychologii. No i warto, proszę Państwa, jak się ma dziecko, chociaż odrobinę poczytać, żeby po prostu nie popełniać kardynalnych błędów, prawda?
0: To prawda. I to, że dziecko jest obserwatorem, jest bardzo ważną informacją, bo musimy pamiętać, że dziecko uczy się poprzez obserwację zachowań rodziców, bo z nimi spędza najwięcej czasu, no gdzieś tam najwięcej się widzą, więc dzieci się uczą poprzez tą obserwację, więc jeżeli rodzic zachowuje się jakoś i wysyła mnie na siłę na te zajęcia, no to ja też będę jak rodzic, nie? I też na siłę nie będę na przykład gdzieś tam chodził, nie będę się uczył.
1: No właśnie, pamiętajmy, że dziecko będzie dojrzewało i jak rysująca się agresja gdzieś w dziecku zakiełkuje, no to potem jak dojrzeje, no to może być z takiego człowieka ktoś trudny do współżycia i do w sumie razem podjęcia pracy, to nie stworzy dobrej atmosfery w zespole i tak dalej, i tak dalej. Mogą być kłopoty, prawda?
0: To prawda.
1: Ciekawe, co w poradni zdrowia psychicznego w Harmonii dzieje się każdego dnia, tak na co dzień. Jakiego typu porady, jakiego typu zajęcia pani prowadzi, żeby budować potencjał zdrowia małego człowieka?
0: To pewnie zależy, to chyba będzie moje ulubione słowo, ale to zależy, z jakimi trudnościami przychodzi i rodzic, i dziecko, bo czasem te trudności, one zupełnie inaczej wyglądają w oczach rodzica, a zupełnie inaczej wyglądają w oczach dziecka. Myślę sobie, że my możemy podzielić na takie 2 obszary w zasadzie te interwencje, które się dzieją w gabinecie, czyli właśnie takie stricte poradnictwo. Ustalamy sobie właśnie pewne zasady funkcjonowania, na przykład tak jak tutaj rozmawialiśmy o zajęciach, że niekoniecznie musimy wszystko rzucać, ale spróbujmy troszeczkę inaczej, może jakieś inne zajęcia. No albo już w takich zaawansowanych

0: trudnościach, no bardzo często pracujemy po prostu terapeutycznie, czyli że my już pracujemy właśnie nad samopoczuciem, nad nastrojem, nad różnego trudnościami, z lękiem.
1: To się
0: no bo
1: da
0: gdzieś tam to już poszło troszeczkę za daleko.
1: Popracować nad tym?
0: Oczywiście.
1: Są jakieś narzędzia, metody, tak, do tego? Ale to jest rozmowa, co, na czym to polega?
0: To zależy od wieku dziecka. Czasem rzeczywiście jest to stricte rozmowa i uczymy się pewnych technik radzenia sobie z daną trudnością, oczywiście odpowiednio do trudności, a czasem uczymy się poprzez zabawę. Tutaj mam na myśli właśnie takie dzieciaki młodsze, gdzieś tam powiedzmy te klasy 1-3, gdzie wykorzystujemy różne gry, rozmawiamy sobie o emocjach, uczymy się różnych zasad, na przykład funkcjonowania w oparciu po prostu o zabawę.
1: Psycholog, który prowadzi takie zajęcia z dziećmi, czy pedagog, musi mieć anielską cierpliwość, bo czasami dzieci potrafią człowieka wyprowadzić z równowagi i doprowadzić do białej gorączki, jak to niektórzy nazywają. Jak ten stan opanować? Być może to są też ćwiczenia naszego układu nerwowego, żeby nie wybuchać, tylko jednak reagować, czyli to też w jakiś sposób wpływa na nasze zdrowie, żeby się opanować. Jak to zrobić?
0: Lata praktyki, tak sobie myślę. Myślę sobie, że nie da się być psychologiem w pewien sposób bez cierpliwości. Natomiast to nie jest tak, że my też nie możemy pokazać na przykład na takim spotkaniu, że coś nas denerwuje albo coś nas właśnie niecierpliwi, bo tak jak dane dziecko ma możliwość wyrażenia gdzieś tam tego stanu emocjonalnego i nauki, co się z nim teraz dzieje, tak my też możemy pokazywać, oczywiście w sposób ograniczony gdzieś tam te emocje. Natomiast ja sobie myślę, że czasem to nawet nie dzieci powodują duże emocje, ale rodzice.
1: A to prawda. A ja myślę, że też dla dziecka to jest dobrym sygnałem, bo ono też poznaje pewne wartości, że nie wszystko na świecie jest tylko wspaniałe i dobre, że trzeba też czasami poddać się, ale takiej sensownej krytyce, która ma nie zniszczyć tego dzieciaka, tylko ukierunkować go i w taki delikatny sposób mu zwrócić uwagę: słuchaj, tu jest błąd, tu zobacz, można by było to zrobić inaczej, a spróbuj to poprawić, bo będzie lepiej, osiągniesz lepsze wyniki, spróbuj to zrobić. Zobaczysz, przekonasz się i potem mi opowiesz, czy miałem rację, czy się myliłem.
0: To prawda, to jest właśnie to doświadczenie, o którym my wspominaliśmy, że doświadczenie i obserwacja, że dzieci obserwują rodziców, ale też będąc w gabinecie, jednak obserwują tego psychologa. Mam nadzieję, że słuchają na tych naszych spotkaniach naszych wniosków, które my sobie wyciągamy względem na przykład danej trudności, ale też to pokazywanie emocji, czy gdzieś tam rodzica, czy na przykład psychologa w gabinecie, też uczy tego, że te emocje w zasadzie mogą się pojawiać, tylko my musimy się nauczyć czasem zakomunikować daną emocję, nie na przykład wybuchem czy złością, tylko że możemy w troszeczkę inny sposób coś zakomunikować.
1: My dzisiaj rozmawiamy o tych zajęciach dodatkowych i przeciążeniu, które bardzo często rodzice fundują swoim dzieciakom i to, jak to wpływa na ich zdrowie psychiczne. No co by nie mówić, to te zajęcia przeważnie są komercyjne i one trochę kosztują. Nie wszystkie rodziny, nie wszyscy rodzice mogą sobie w ogóle finansowo na to pozwolić. No i jak dzieciaki są w pewnej społeczności takiej klasowej, tam są różne dzieci z domów bardziej zamożnych, bardzo zamożnych i tych trochę biedniejszych, no to jak powiedzmy rodzice nie są w stanie zapisać dzieciaka, no bo ich nie stać na takie zajęcia, to czy w tym dziecku, które jest z tych trochę uboższych domów, nie rodzi się coś takiego, że ono jest gorsze, że nie ma takich zajęć, że dzieje mu się jakaś krzywda, albo rodzice o niego nie dbają. No, dziecku jest trudno to wytłumaczyć jakoś racjonalnie i powiedzieć, no słuchaj, no, nie mamy pieniędzy i dlatego to nie robimy. Jak rozwiązać ten problem? Jak spowodować, żeby chociaż jakieś jedno zajęcie zrobić, żeby ten dzieciak czuł się dowartościowany?
0: Mhm. Ja myślę, że tutaj te zajęcia na przykład szkolne, o których my porozmawialiśmy, są dobrą opcją. Też tak sobie myślę, że są różne fundacje, które też organizują na przykład takie zajęcia dodatkowe i można śmiało z nich korzystać.
1: I one są najczęściej za darmo.
0: To prawda, tylko trzeba je po prostu znaleźć i to pewnie będzie wymagać trochę więcej pracy niż właśnie wklepanie w internet konkretnej nazwy zajęć. Natomiast istnieją takie fundacje, prowadzą różne zajęcia, więc śmiało można z nich korzystać.
1: A opowiedziała o tym Justyna Czerniawska, pani jest psycholożką. Artur Wolski, ja też państwu bardzo dziękuję i przypominam, że audycję Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24

0: od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
1: Samo zdrowie.
2: Powtórka programu.
1: Świat w powiększeniu.
3: Donald Trump i Xi Jinping spotkali się w Waszyngtonie, ale po tej wizycie, wizycie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin, wizycie, o której głośno było jeszcze zanim się na dobre rozpoczęła, po niej nadal więcej wiemy o skali amerykańsko-chińskiej rywalizacji niż o konkretnych ustaleniach obu przywódców. Szczegóły porozumień handlowych Amerykanie mają dopiero przedstawić, a jednym z najważniejszych tematów rozmów była sztuczna inteligencja. I dlatego właśnie o AI, no i o tym, dlaczego stała się ona jednym z najważniejszych pól rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, dzisiaj porozmawiamy. Naszym gościem jest dr Mariusz Wolf, amerykanista, politolog i wykładowca akademicki z Nowego Jorku.
4: Witam Ciebie, Wojtku, witam serdecznie słuchaczy, serdecznie pozdrawiam z bardzo słonecznej doliny rzeki Hudson.
3: Trochę zazdrościmy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Warszawie, ale jesień ma swoje prawa. No dobrze, do rzeczy. W każdym razie, zacznijmy od samego tego spotkania Trump-Xi Jinping, o którym niewiele wiadomo. Po tym spotkaniu obaj przywódcy się wypowiadali, ale trochę nie chcę państwa czasu marnować na wysłuchanie gładkich słów, przynajmniej z pozoru gładkich słów, z których właśnie z pozoru nic nie wynika. Sama sztuczna inteligencja trafiła już na stół rozmów właśnie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. Czy z punktu widzenia Waszyngtonu chodzi jeszcze o technologię i gospodarkę, czy już bardziej o to, kto będzie najpotężniejszym państwem świata za kilkanaście lat?
4: No to chyba nie ma wątpliwości. Już w tej chwili wiemy, że te wielkie modele językowe, które potocznie nazywamy sztuczną inteligencją, która trafiła także pod strzechy, bo przecież już każdy z nas właściwie jej używa, jest tym złotym gralem, który każde szanujące się wielkie państwo chce złapać i być pierwszym, że tak powiem, w tej potyczce, w tej pogoni za tą sztuczną inteligencją. Jasna sprawa jest, że dla Donalda Trumpa AI to przede wszystkim źródło potęgi państwa. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, zresztą on wielokrotnie sam o tym mówił, że jego administracja łączy to pierwszeństwo z przewagą gospodarczą, wojskową, możliwościami, właściwie nieograniczonymi możliwościami, takimi, które nam się jeszcze nie śnią tak na dobrą sprawę, bo zdaje się, że my do końca nie rozumiemy tak naprawdę, jak AI jest w stanie wpłynąć na życie nie tylko narodów i nie tylko na to, kto wygra potencjalną potyczkę militarną, ale na to także, kim w ogóle będzie człowiek za jakiś czas, bo to się zaczyna robić powoli taką filozoficzną dyskusją, a nie tylko politologiczną.
3: Zwłaszcza, że jeśli my do końca nie wiemy, co robią z nami media społecznościowe, które wcześniej przecież były no, kilkanaście lat przed sztuczną inteligencją, to co dopiero mówić o wynalazku, który wszedł w życie do takiego powszechnego użycia 3 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, prawda? No dobrze, ale dlaczego...
4: Mniej więcej 3 lata temu, wejdę ci słowo, już pojawiło się pierwsze ostrzeżenie, i to takich firm, które zaczęły zajmować się tym AI-em, ostrzeżenie przed właśnie potencjalnymi skutkami czy potencjalnym wpływem tej tak zwanej sztucznej inteligencji na życie świata. I rzeczywiście, i oprócz takich rzeczy, których pewnie możemy się domyślać, takich jak, nie wiem, cyberataki na przykład, może jakieś gigantyczne oszustwa, prawda, czy pomoc w tworzeniu jakichś niebezpiecznych broni na przykład. Ale tak naprawdę, czego obawiali się wówczas, bo te 3 lata temu, to zdaje się w maju podpisano taki dokument. Przede wszystkim podpisano ten dokument, a nikt nie zatrzymał się, i każda z firm, która podpisała ten dokument, jak najbardziej stara się to swoje AI rozwijać.
3: No dobra, czy wiemy w takim razie już chyba, dlaczego Trump tak mocno postawił na AI, tak? To jest dla niego element wyścigu mocarstw.
4: Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Wydaje się, że bo on wychodzi z takiego założenia, może powiedzmy sobie to tak, on chyba chce uniknąć tego, co Europa zrobiła z

0: ze sprawami klimatycznymi czy środowiskowymi. To znaczy jednostronne zwolnienie produkcji i zatrzymanie wszystkich fabryk nie sprawiło, że inne potencjały, inne kraje, które również aspirują do tego, żeby być potęgami gospodarczymi, takie jak, nie wiem, Chiny, Indie, ale całe mnóstwo innych krajów, że oni również nagle zatrzymają wszystkie fabryki po to, żeby uzdrawiać klimat. I Trump wychodzi z analogicznego założenia. Czyli to, że Stany Zjednoczone nie mogą zatrzymać się po prostu w tym wyścigu zbrojeń, że tak powiem, sztucznej inteligencji, licząc na to, że właśnie inne państwa po prostu zrobią to samo. No i już ustaliliśmy, że to jest tak gigantyczna broń, że do końca nawet nie wiem, jaki ona może mieć wpływ na nas wszystkich. Ja jestem o tym święcie przekonany i żałuję, że tak mało się ciągle o tym mówi.
1: To jest trochę tak, rozumiem, że jak często w Polsce środowiska konserwatywne mówią a propos zmian klimatu, tak? Czyli po co Europa ma być zielona, skoro inni tak trują, to jest bez sensu. Mniej więcej to jest tego typu myślenie w głowie.
0: No wydaje się, że to raczej jest dosyć prosty taki sylogizm, powiedzmy. No niestety, i tutaj Trump jakby rzuca wszystko na jedną kartę. To jest zbyt potężna rzecz, żeby po prostu oddać to w ręce ideologom. Tym muszą zajmować się po prostu biznesmeni i wojskowi prawdopodobnie, no bo któż jeszcze mógłby tutaj mieć dużo większy wpływ. To jest tak potężna sprawa. Zresztą wiele działań Donalda Trumpa, to nie tylko jego, ale także biznesu związanego z AI, też jakby wskazuje na to, że to jest rzecz, w którą warto wchodzić, warto inwestować i kto pierwszy jakby tam znajdzie się w czołówce tej pogoni za rozwojem sztucznej inteligencji, no to później już inni nie będą potrafili go dogonić i to rzeczywiście jest rzecz, którą obserwuje się cały czas. Będziemy może jeszcze rozmawiać później, ale to rok, na początku tego roku nawet pojawiła się taka ciekawa teoria, żeby na Grenlandii, tak, na tej wyspie należącej do Danii właśnie, żeby powstało jakaś taka eksklawa, która nie będzie podlegała żadnemu państwu, żeby tam zbudować jakieś wielkie centra informatyczne, no ponieważ jest tam chłodno, a one zużywają mnóstwo prądu, produkując jednocześnie mnóstwo ciepła.
1: To pozwól,
0: takie pomysły się pojawiały.
1: Pozwól, że tu tak trochę wrzucę kij w szprychy, piasek w tryby, jakkolwiek to nazwiemy. Do Grenlandii rzeczywiście za chwilkę jeszcze wrócimy też w tym kontekście, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Natomiast Donald Trump upiera się przy tym, że ten wyścig, nazwijmy go wyścigiem zbrojeń AI na potrzeby naszej rozmowy, że on powinien trwać, ale pojawia się Dolina Krzemowa, czyli ci ludzie, którzy tak naprawdę od początku byli twórcami AI, którzy jeszcze kilka lat temu zgodnie mówili, że wiedzą, czy na spotkaniach, to bodajże New York Times ostatnio o tym pisał, na takich spotkaniach wewnętrznych bardzo często mówili ludzie, którzy w tej chwili są szefami firm, tych największych firm na świecie, jak na przykład Sam Altman z OpenAI, czy szef Anthropica, do którego właśnie zmierzam, mówili, że no to jest w sumie groźne, no ale to my musimy to zrobić, bo my wiemy, jak to zrobić, żeby nie zaszkodzić ludzkości. I oni teraz mówią, a konkretnie szef Anthropica i wszyscy inni z Doliny Krzemowej się pod tym podpisują, trzeba zwolnić, bo to zagraża ludzkości. To skąd nagle ci, którzy byli tak do przodu, teraz mówią Trumpowi, nie, nie, należy zwolnić.
0: A jednocześnie inwestują miliardy w tą technologię. No i jak to zrozumieć? No, może się okazać, że dwie rzeczy mogą być prawdziwe w tym samym czasie, prawda? Bo z jednej strony faktycznie oni mogą widzieć w całkowicie szczery sposób się obawiać tego, jak to AI będzie miało, jaki będzie miało wpływ na przyszłość właściwie świata. A z drugiej strony widzą w tym potężny interes biznesowy, prawda? Może się okazać tak, że te firmy, nie wiem, chcą wypracować jakieś reguły, ale nie chcą się zatrzymać jako pierwsze. No, to nie tak, to tak samo jak z państwami, tak i z firmami może. To nie będzie tak, że OpenAI właśnie czy Anthropic stwierdzi, że nie, my musimy najpierw wprowadzić jakieś ograniczenia, a w tym czasie właśnie konkurencja biznesowa stwierdzi, że ona takich ograniczeń nie będzie wprowadzać i po prostu ich wyprzedzi. No to jest dosyć

0: dosyć prosta sprawa. Z drugiej strony te regulacje, które oni proponują, mogą wyglądać właśnie w taki sposób, że będą dotyczyły na przykład tylko tych pierwszych, najbogatszych, najważniejszych firm, które się zaangażowały w rozwój AI. Po to na przykład, żeby zablokować mniejszą konkurencję czy konkurencję z mniejszych krajów. I to są rzeczy, które oczywiście, tak jak mówię, obie te sprawy, oba te końce, że tak powiem, tego samego zagadnienia mogą być prawdziwe. Rzeczywiście wiedzą, że mają do czynienia z potężną technologią, ale z drugiej strony no, nie ma takich odważnych, którzy stwierdzą, że a nie, nie, my tutaj sobie właśnie jakieś ograniczenia jako pierwsi narzucimy.
1: No to, bo oni jeszcze posługują się, bo zaczęliśmy od tej amerykańsko-chińskiej rywalizacji, ale oni właśnie posługują się takim, czy inaczej, Donald Trump w odpowiedzi mówi, że nie, absolutnie nie możemy tego wyścigu zatrzymać, bo jak nie, to Chińczycy, bo jak zatrzymamy, to Chińczycy nas przegonią. Tymczasem w Chinach, no jest to państwo restrykcyjne, komunistyczne, jest to dyktatura, jakby na Chiny nie patrzeć. I tam wszelkie rozwoje modeli AI też są, by tak powiedzieć, racjonowane, sankcjonowane. To znaczy, może nie w taki sposób, o jaki chcieliby widzieć to, przynajmniej tak twierdzą twórcy amerykańscy z Doliny Krzemowej, no ale tam wprowadzenie każdych modeli wymaga akceptacji władz, po prostu. No więc trochę się nam robi tutaj taki bałagan, bym powiedział.
0: No, może inaczej. Troszeczkę inny odcień, bielszy odcień bieli, taki powiedzmy, tak, robi się nam z tego. Dlatego, że no oczywiście w Chinach ta technologia, jak przypuszczam, nie może być dostępna każdemu, który by sobie chciał. To oczywiście musi być kontrolowane przez państwo i jak słusznie zauważyłeś, Chiny celują jednak w tym, że chcą mieć wpływ na rozwój takich technologii w jasny sposób, ale to nie znaczy, że ograniczenia w dostępie dla zwykłego śmiertelnika będą również ograniczeniami dla firm państwowych czy kontrolowanych przez państwo. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że jednak takie firmy będą bardziej się rozwijały, będą coraz bardziej dofinansowywane, bo tutaj może się część ze słuchaczy zdziwi, ale Chiny też uważają Stany Zjednoczone za konkurenta, powiedzmy sobie, politycznego.
1: Surprise, surprise,
0: właśnie. No i one będą tak samo na to patrzeć, jak patrzy na to każdy szanujący się, powiedzmy, imperium, mniej czy bardziej totalitarne, ale z chrapką na to, żeby rządzić całym światem.
1: Mariusz Wolf, doktor Mariusz Wolf, amerykanista, politolog i wykładowca akademicki z Nowego Jorku. Jak zawsze w piątek wieczorem był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To był Świat w powiększeniu. Za uwagę dziękuję, Wojciech Cegielski.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek kino. O 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niepoczytalny jest opinia biegłych w sprawie podejrzanego o zabójstwo księdza w Jarosławiu.

0: Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty o przekroczenie uprawnień. Siatkarze dali popis, piłkarze niekoniecznie. Na koniec podsumujemy wczorajsze mecze Polaków. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Przesłuchania na razie nie będzie. Podejrzany o zabicie księdza w opactwie benedyktynek w Jarosławiu jest niepoczytalny. Taką opinię wydali biegli psychiatrzy. Ichor M. przebywa w placówce medycznej.
1: Aktualny stan psychiczny podejrzanego nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
0: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Dwa dni temu 31-letni Ukrainiec wtargnął na teren opactwa i zranił 5 osób, w tym duchownych. Jeden z księży nie przeżył. Śledczy chcą, by podejrzany odpowiadał za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, grozi za to dożywocie. Tragiczne wieści także z Dolnego Śląska. Nie żyje policjant postrzelony przedwczoraj w trakcie interwencji w Kraśniku Górnym. Śmiertelny strzał w kierunku funkcjonariusza oddał 33-latek podejrzewany wcześniej o kradzież. Po tragicznej interwencji, ale jeszcze przed śmiercią policjanta, sprawca usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. Natan Sieroń był młodym policjantem, miał 29 lat. Rzeczniczka praw dziecka odpiera zarzuty o przekroczenie uprawnień. Monika Horna-Cieślak mierzy się z krytyką po swojej interwencji, której efektem było odebranie dzieci rodzicom. Szczegóły ma dla nas Martyna Szymczakowska.
2: Rzeczniczka praw dziecka zareagowała na przystanku autobusowym na warszawskiej Białołęce, gdy słyszała i widziała, jak matka w wulgarny sposób wyzywa swoje kilkuletnie dziecko i potrząsa nim, trzymając za bark.
3: To była sytuacja stricte przemocowa. Po prostu to była przemoc wobec dzieci.
2: Policja odebrała rodzicom dzieci. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski, podobnie jak opozycja, krytykuje rzeczniczkę praw dziecka.
4: Nadmierna gorliwość, to osobiste zaangażowanie. Urzędnik nie powinien się kierować emocjami.
2: Policja ujawniła, że rodzina jest znana służbom, ma założoną niebieską kartę, jest pod opieką instytucji pomocowych, a w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa dwójki małych dzieci były już podejmowane interwencje w przeszłości. Obecnie dzieci przebywają poza środowiskiem domowym i, jak zapewnia Monika Horna-Cieślak, są bezpieczne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: A kontrowersji wokół rzeczniczki praw dziecka jest więcej. Za rządów PiS Monika Horna-Cieślak współpracowała z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości. Według Wirtualnej Polski w latach 2016-23 zawarła z Instytutem kilkanaście umów bez konkursów, na czym zarobiła ponad 220 tysięcy złotych. Krajowe treningi reagowania w dwóch kolejnych województwach, na Podlasiu oraz w Warmii i Mazurach, przeprowadzi je dziś MSWiA. Chętni, którzy chcą wiedzieć, jak reagować na zagrożenie atakiem z powietrza, mogą zgłaszać się od 11 do 14 do jednostek Straży Pożarnej, remis i punktów edukacyjnych. Nie mogło być inaczej. Polscy siatkarze zameldowali się w finale Mistrzostw Europy. W Mediolanie biało-czerwoni gładko 3-0 pokonali Słoweńców. Rywale grali ryzykownie, przyznaje libero biało-czerwonych Maksymilian Graniczny.
5: Ale tak naprawdę na jakikolwiek zespół byśmy nie spojrzeli, to jak ktoś wychodzi grać przeciwko reprezentacji polskiej, to wydaje mi się, że nie ma nic do stracenia i wszyscy ryzykują, także wiedzieliśmy, że to może być jedyna szansa, żeby nas przełamać, więc tym bardziej cieszy, że trzymaliśmy i to przyjęcie i ogólnie myślę, w każdym elemencie graliśmy równo, stabilnie. I co, możemy teraz pocieszyć się parę minut, bo ostatni mecz tego sezonu kadrowego przed nami.
0: Ten ostatni mecz to finał. Gramy z Francją, początek o 21:00. Siatkarzom mogą pozazdrościć piłkarze. W wieczornym meczu biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośniakami w pierwszym meczu grupy B4 Ligi Narodów. Kibice Stadion Narodowy w Warszawie opuszczali w kiepskich nastrojach.
6: Tragedia. Pierwsze słowo tragedia. Naprawdę nie trafił się na najlepszy mecz. Dla niej, bo ja już byłem niejednokrotnie.
7: Nie widziałam ani jednej bramki. Jesteśmy w ogóle pierwszy raz na takim meczu. My z daleka przyjechaliśmy, ale warto było. Warto było przeżyć te emocje.
8: Przyszedłem na ten mecz tylko i wyłącznie dlatego, że przyszedłem z wnuczkami i trzeba wspomagać tę reprezentację, ale więcej nie pójdę na mecz reprezentacji, póki się nie poprawię, bo to, co oni wyprawiają, to jest tragedia.
9: Ja podsumuję mecz tak, że trzeba lepiej grać i że nie możemy tak i że trzeba zdobywać bramki i trzeba wykorzystywać sytuację.
0: I te rady niech piłkarze wezmą sobie do serca. Okazja do poprawy będzie w poniedziałek.

0: Działek tego dnia podopieczni Jana Urbana zagrają na wyjeździe ze Szwecją.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Chmury na zmianę ze słońcem, na północnym wschodzie przelotny deszcz. To pogodowy scenariusz na sobotę. Będzie cieplej niż wczoraj, od 15 stopni na Podlasiu do 18 w centrum i 21 na ziemi lubuskiej. Rano gdzieniegdzie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
1: Klimat.
0: O poranku nie narzekamy na jakość powietrza, ta w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 14% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, ponad 40%, powstaje teraz w elektrowniach na węgiel. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Istotnie na jakość powietrza o poranku nie narzekamy, jeśli to na delikatne niewyspanie. 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest sobota, 26 dzień września. To jest 260 dzień roku. Słońce w znaku wagi wzejdzie za 22 minuty o 6.28, a zajdzie o 18.26. Dzień będzie trwał 11 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą Cyprian, Damian, Delfina, Eusebiusz, Justyna, Kosma, Łucja i Wawrzyniec. Życzymy Państwu dużo zdrowia. A witają Państwa serdecznie Justyna Błońska, Szczepan Powłosek, Michał Daniluk i Jakub Kukla. Zostajemy z Państwem do godziny 12, a na początek przygotowaliśmy kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Babam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 26 września w roku 1815 Rosja, Austria i Prusy podpisały w Paryżu układ o Świętym Przymierzu. Główne założenia paktu przypomina profesor Rafał Habielski.
12: Celem Świętego Przymierza nie było stworzenie nowej jakości w stosunkach międzynarodowych, a dbałość o to, by ruchy rewolucyjne, niepodległościowe i liberalne nie unicestwiły ładu wiedeńskiego, a tym samym nie podważyły pozycji państw.
11: W latach 1816-1817 do Świętego Przymierza zaproszono wszystkie kraje europejskie, z wyjątkiem Turcji. Tego dnia, lecz w roku 1908 w Bezdanach pod Wilnem organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej przeprowadziła atak na rosyjski wagon pocztowy, podczas którego zdobyto ponad 200 tysięcy rubli. Najsłynniejszych uczestników tej akcji przypomina redaktor Andrzej Sowa.
13: Uczestniczyło czterech przyszłych premierów: Józef Piłsudski, Aleksander Prystor, Walery Sławek i Tomasz Arciszewski.
11: Z tego powodu nazywana jest współcześnie akcją czterech premierów. W roku 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej 18. Dywizja Piechoty pod dowództwem generała Franciszka Krajowskiego zdobyła Pińsk, odcinając 4. Armii Rosyjskiej szlak transportowy.
14: Zdobycie Pińska było wielkim osobistym sukcesem generała Franciszka Krajowskiego z pochodzenia Czecha, dowódcy legendarnej 18. Dywizji Piechoty.
11: Uważa dr Janusz Osica. 26 września 1939 roku naczelny wódz, marszałek Edward Rydz Śmigły wydał ostatni rozkaz dla dowódcy Armii Warszawa, generała Juliusza Rumla, w którym dziękował wszystkim żołnierzom za bohaterską obronę stolicy.
15: Zameldował się u mnie major Rydel z dowódcy Warszawy i powiedział, że obrona Modlina nie ma dzisiaj sensu. Cała Polska już jest pokonana.
11: Wspominał generał Walerian Czuma. 80 lat temu tymczasowy rząd jedności narodowej pod przewodnictwem Edwarda Osóbki-Morawskiego pozbawił obywatelstwa polskiego generała Władysława Andersa i 75 oficerów polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
16: Komunizm to nie jest prawda. Komunizm to nie jest honor. Komunizm to nie jest dobroczynność. Te słowa są tam wyrzucone.
11: Dla Radia Wolna Europa mówił generał Anders. W roku 1946 urodziła się dziennikarka muzyczna radiowej Jedynki Maria Szabłowska.
17: Powinniśmy bardziej

0: i cenić swoją wartość, dlatego że to wszystko, co robiliśmy i co robimy teraz, to w jakiś sposób buduje polską kulturę i nie ma sensu ścigać się z jakimiś stacjami, które nagle gdzieś tam wybuchną, wyrosną i które mają jakąś obłędną słuchalność, bo my nie od tego jesteśmy.
1: Podczas tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu Maria Szabłowska jako pierwsza dziennikarka odsłoniła swoją gwiazdę w Opolskiej Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Tego dnia, lecz w roku 1960 John Kennedy i Richard Nixon zmierzyli się w pierwszej w historii telewizyjnej debacie przed wyborami prezydenckimi w USA.
2: The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
1: Debatę śledziło 66 milionów Amerykanów, co uczyniło ją jednym z programów obejrzanych przez największą liczbę widzów w historii amerykańskiej telewizji. Ci, którzy oglądali starcie, uznali, że wygrał Kennedy. Natomiast ci, którzy słuchali go w radiu, ocenili, że poziom był wyrównany. 26 września w roku 1969 ukazała się płyta Abbey Road zespołu The Beatles. Jest to ostatnia wspólnie nagrana płyta zespołu, wydana jako przedostatnia przed albumem Let It Be. W roku 2003 album znalazł się na 14. miejscu listy 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. W roku 1978 zmarł pisarz Jan Parandowski. Wielką popularność przyniosła mu wielokrotnie wznawiana mitologia.
3: Pisarz nigdy nie może przewidzieć, jak daleko sięgnie jego książka.
1: Podczas Powstania Warszawskiego stracił w płomieniach swoje archiwum literackie i niewydaną twórczość. 26 września w roku 1981 urodziła się Serena Williams, jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii. Jest młodszą siostrą tenisistki Venus Williams, także mistrzyni wielkoszlemowych turniejów. Ćwierć wieku temu wystartowała polska wersja Wikipedii. Obecnie znajduje się na niej ponad 1,5 miliona artykułów. Dziś piąta rocznica śmierci Alana Lancastera, współzałożyciela i basisty zespołu Status Quo.

0: Kalendarium historyczne.
1: Przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. 13 minut po szóstej. W ubiegłą sobotę Marina Gdynia i plaża miejska zamieniły się w centrum działań na rzecz Bałtyku. Po raz siódmy odbyła się akcja Sprzątamy Bałtyk – Ekonurkowy Dzień, organizowana w ramach World Cleanup Day. Uczestnicy sprzątali brzeg i dno mariny, a przy okazji mogli lepiej poznać bałtycki ekosystem. O szczegółach opowie Marta Hoppe.
2: Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Weekend właśnie się rozpoczyna, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tego, który za nami, bo poprzedni weekend upłynął nam pod hasłem sprzątania świata. Może udało się Państwu posprzątać las, park albo teren wokół osiedla, ale są też tacy, którzy posprzątali plażę i marinę. No i właśnie o tym Olga Sarna z Fundacji Mare.
4: Działaliśmy w marinie w Gdyni we współpracy z Centrum Nurkowym Tryton i Gdyńskim Ośrodkiem Sportu. Temat dla nas bardzo ważny. World Cleanup Day realizujemy już od 7 lat i właśnie zawsze pod hasłem sprzątamy Bałtyk pod wodą i na lądzie, więc działamy zarówno pod wodą z nurkami i na lądzie także z osobami, które właśnie tych uprawnień nie mają, więc nie mogą zanurkować. A w tym roku z ramienia Centrum Nurkowego Tryton nurkowało z nami 37 nurków.
5: To co w tym roku udało się wyciągnąć? Czy dalej to są te same problemy, te same rzeczy, te same śmieci, czy jakaś nowość się pojawiła?
4: To są te same śmieci. Nie wyciągnęliśmy w tym roku żadnej hulajnogi, chociaż dostaliśmy cynk, że są dwie, ale nie udało nam się ich namierzyć. W tym roku wyciągnęliśmy dużo gabarytowych rzeczy. Właśnie był jeden śmietnik, cały taki śmietnik, który już też mocno obrośnięty materią organiczną. Wyciągnęliśmy bardzo dużo opon. No tutaj zakładamy

0: Mamy, że to są raczej opony, które służą jako odbijaki w marinie, które po prostu wpadły do wody. Raczej chcemy wierzyć w to, że nikt specjalnie po wymianie opon nie wrzucił ich do wody. Opon faktycznie wyłowiliśmy w tym roku dużo. Znaleźliśmy jeden telefon komórkowy, znaleźliśmy sporo okularów przeciwsłonecznych, bardzo dużo butelek, przede wszystkim puszek, butelek zarówno szklanych, jak i plastikowych, liny, jakieś takie pozostałości. Wyłowiliśmy jeden, to taki mało szkodliwy, ale ciekawe znalezisko, wyłowiliśmy jeden szklany kieliszek, który był niepotłuczony i w całości, natomiast obrośnięty już pąklami.
1: No i teraz coś trzeba z nimi zrobić. Pytanie, czy są jakieś rzeczy, które da się jeszcze wykorzystać? No bo ten kieliszek po umyciu być może jeszcze będzie służył. Niektóre okulary przeciwsłoneczne też może się jeszcze nadają do użytku. Telefon, no raczej już na straty. Czy wśród tych rzeczy są jakieś, które no można znowu wrócić do obiegu, czyli znowu można dać im życie?
0: My oczywiście takich rozwiązań zawsze szukamy. Też dodam, że tutaj w tym roku akcja Sprzątamy Bałtyk była realizowana po raz pierwszy w ramach naszego nowego projektu, projektu Godzilla. To jest projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w którym jesteśmy jednym z partnerów. I właśnie ten projekt zajmuje się gospodarką obiegu zamkniętego i szukaniem takich rozwiązań, żeby różnego rodzaju odpadom dawać drugie życie. My w tym projekcie będziemy zajmować się głównie starymi sieciami rybackimi, więc też temat bardzo tutaj powiązany. Więc co z tym robić? Te odpady wyłowione z wody są właśnie wyjątkowo trudne ze względu na to, że są w dużej mierze już obrośnięte. Raczej nie będą się nadawać do ponownego użytku, nawet po oczyszczeniu, ale oczywiście mogą być poddane recyklingowi. To jest też to, co robimy właśnie na przykład ze starymi sieciami rybackimi czy sieciami widmo. Takie sieci w odpowiednim podziale na frakcje mogą zostać oczyszczone i zrecyklingowane, więc tutaj takich sposobów szukamy. A jeśli nie da się zrecyklingować, to taką alternatywą jest jeszcze też szukanie zastosowań bardziej upcyklingowych, czyli na przykład wykorzystanie w sztuce czy w jakichś takich formach bardziej artystycznych właśnie tego, czego nie da się już do takich przedmiotów użytkowych z powrotem przerobić.
1: Czyli to nie jest tak, że najważniejsza jest śmieciarka i wyrzucenie tego do odpowiedniego miejsca, posegregowanie na odpowiednie frakcje, tylko znalezienie jeszcze jakiegoś zastosowania. Ale to, co o czym pani powiedziała i tych przedmiotach wyciągniętych, to jednak trochę taka nadzieja, że dużo tych rzeczy wpadło niechcący. Że nawet jeżeli mówimy o oponach, ale nie tych z naszych samochodów, tylko tych, które no, potrzebne są, żeby właśnie statek nie uderzył o marinę, tylko żeby było to odbicie. Tak samo okulary, tak samo telefon.
0: Tak, myślę, że tutaj na pewno można wyjść z takiego założenia, że wiele tych przedmiotów, szczególnie właśnie w marinach, wpada przez przypadek. No jak robimy rzeczy na pokładzie, jesteśmy na jakiejś łódce, coś się dzieje, coś wypada. Jest to bezpieczne założenie, że to jest przypadkowe, co oczywiście nie zmienia tego negatywnego oddziaływania na środowisko, czy robimy to przypadkowo, czy chcący. Z takich rzeczy, które wyrzucamy na pewno świadomie, robiąc to po prostu bezmyślnie jako ludzie, no to myślę, że można założyć, że to właśnie są te plastiki jednorazowe, czy butelki szklane, czyli te odpady takiego jednorazowego użytku. I to jest też największy problem tak naprawdę, bo tutaj najłatwiej po prostu coś wrzucić do wody, tego wtedy nie widać, to znika i też no widzimy też na plażach, bo tutaj skupiamy się na tej części nurkowej, ale my też działamy na plaży. No i też tutaj w kilka godzin w sobotę zebraliśmy cały 5-litrowy słoik PET-ów. To jest ten odpad najczęściej znajdowany na plażach, czyli właśnie niedopałki papierosów, które są także plastikiem, jeszcze dodatkowo trującym, a absolutnie nie ma świadomości tego, jak to wpływa na środowisko społeczeństwa i jest po prostu tendencja do wkładania tego w piasek. I widać to szczególnie właśnie na plaży miejskiej, która jest regularnie sprzątana przez miasto, a jednak tych PET-ów jest po prostu ogrom.
1: Ponieważ są bardzo małe, to rzeczywiście trudno je wyzbierać. Jak się przyłączy dużo osób, to będzie łatwiej. Ale jeszcze na chwilę chciałam wrócić do tej mariny i do tych nurków. W jaki sposób oni te śmieci wyciągali? Czy mieli taki specjalny worek, z którym nurkowali? Czy to było zanurkowanie po konkretną rzecz i wyciąganie we dwóch na przykład taką oponę? Jak to przebiegało?
0: Przebiega to tak, że każdy nurek miał mały taki worek specjalny na te mniejsze gabarytowe śmieci, czyli właśnie wszystkie butelki, wszystkie puszki, one wędrowały do tego worka, który potem był wyciągany na powierzchnię, no i sobie tam pływali pod wodą i co im się udało znaleźć, to zbierali. Czyli podobnie jak na plaży, natomiast takie większo gabarytowe rzeczy, no to już zależnie od możliwości. Jeśli coś jedna osoba była w stanie udźwignąć, no to na przykład podpływała z tym do brzegu. Każda grupa nurkowa miała chronometrażystę i też osoby stojące na lądzie, które te obiekty wyciągały na przykład tutaj czy linami, czy w jakiś inny sposób, właśnie na przykład opony, ale mieliśmy także też wsparcie nurków technicznych, nurków zawodowych, więc też tam oni mieli dźwig.

0: i w razie, jeżeli byłoby coś dużego, to mieliśmy też taką możliwość wyciągnięcia jakichś większych rzeczy, które po prostu są nie do udźwignięcia dla przeciętnego człowieka.
1: I w temacie wody zostajemy. A teraz Patryk Michalski i jego gość.
2: Woda to bezcenny skarb, o czym przypominamy w naszej audycji przy każdej okazji. Ale dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób nasze codzienne bezpieczeństwo zależy od dostępu do wody. I nie mam na myśli tego, żebyśmy mogli sobie zagotować wodę na herbatę albo napoić zwierzęta, choć przecież też. Ale od stanu polskich zasobów wodnych zależy także nasze bezpieczeństwo, na przykład w rozumieniu militarnym. O tym wszystkim przypominają autorzy raportu Woda jako strategiczny zasób bezpieczeństwa państwa. O tym, co się w nim znajduje i jak rekomendacje z niego wcielić w życie, porozmawiam ze współautorką tego opracowania w studiu, starsza analityczka w programie Energetyka i Odporność w Fundacji Pułaskiego, Karolina Pawlik.
3: Jak spojrzymy w takiej skali całej Unii Europejskiej czy całej Europy, to Polska jest jednym z krajów, który ma najmniejsze zasoby wody na mieszkańca. To jest około 1600 metrów sześciennych. Przy średniej unijnej trzykrotnie większej, czyli tam ponad 4,5 tysiąca metrów sześciennych.
2: No to od razu ktoś zapyta, no przecież ja w domu zużywam kilkadziesiąt metrów sześciennych w ciągu roku, ale na te 1600 składa się też to, co zużywa przemysł, energetyka, rolnictwo.
3: Dokładnie.
2: I tak dalej.
3: To jest jedna taka skala tego problemu, ale druga to jest właśnie to, że my przez lata skupialiśmy się na tym, żeby tą wodę z krajobrazu, żeby ona jak najszybciej opuszczała ten krajobraz, więc jednak stawialiśmy na meliorację, a widzimy, że przy zmianach klimatu i coraz gwałtowniejszych zjawiskach ekstremalnych te susze, które widzimy w Polsce, doświadczamy, są coraz częstsze i coraz bardziej dotkliwe i pojawiają się też wcześniej, to znaczy już wiosną. Częstotliwość tych susz powoduje pewne takie kaskadowe problemy w różnych sektorach czy gałęziach gospodarki, o czym trochę traktuje nasz raport.
2: Skoro te zasoby wodne są jednymi z najniższych w Europie, to czy my wykorzystujemy tę wodę na kredyt?
3: Może trochę tak. Zdecydowanie naszym celem powinna być ochrona zasobów wodnych, które mamy, i zwiększanie tej retencji w krajobrazie. Czyli nie te zbiorniki takie betonowe. Oczywiście one w pewnych sytuacjach też są potrzebne, ale raczej powinniśmy stawiać na taką retencję krajobrazową, korytową, czyli powszechnie w krajobrazie, czy to leśnym, czy rolniczym.
2: A tymczasem no, mamy sytuację, kiedy susza hydrologiczna trwa w zasadzie przez cały rok, można już powiedzieć, i ta susza pogłębia się jeszcze bardziej. Państwo piszą o tym w raporcie, że mamy do czynienia z suszą hydrogeologiczną, czyli już z taką sytuacją, kiedy zasoby wody podziemnej są coraz mniejsze.
3: Tak. I to jest poważny problem, ponieważ my tracimy nasze zasoby wód podziemnych i ich odnawianie zajmuje dużo więcej czasu, a nasza sytuacja, jeśli chodzi o opady, się nie zmienia. My nadal mamy średniorocznie podobną ilość opadów,
2: tak,
3: tylko ich rozłożenie jest inne.
2: Zgadza.
3: Tak. I też wykorzystujemy inaczej tą wodę, potrzebujemy też jej więcej, czy to na potrzeby energetyki, czy rolnictwa, bo też należy pamiętać, że nasze rolnictwo się świetnie rozwija, co oczywiście wszystkich nas cieszy. Eksport wzrasta, no ale niestety, aby się to działo, potrzebujemy coraz więcej wody do różnych procesów.
2: Państwo w raporcie zwracacie uwagę na takie cztery obszary, na które wpływają problemy związane z niedoborem wody. I skoro wspomniała pani o rolnictwie, no to przy nim się chwilę zatrzymajmy, bo rzeczywiście co roku, w zasadzie od kilkunastu lat, też mamy do czynienia z permanentną suszą w rolnictwie, która wpływa bezpośrednio na przykład na wysokość plonów. Jak czytałem informację o tegorocznych zbiorach, no to w niektórych zbożach to są zbiory o kilkadziesiąt procent niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem na przykład.
3: I widzimy też, że na przykład owoce, które sadownicy zasiali, też będą niższe. Tutaj widziałam dane, że około 1/5 niższe. Mhm. To jest poważny problem, który przekłada się później na ceny, które widzimy w sklepach czy na bazarkach. Więc ta woda jest jak najbardziej nam potrzebna i tu jest szereg rozwiązań. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi taki ogólnopolski program retencji, gdzie jest około 14 różnych działań, które mają wzmacniać czy pogłębiać tą retencję. No ale wiadomo, że takie programy potrzebują też czasu. To nie dzieje się z dnia na dzień, a też w niektórych środowiskach napotykamy opór, że na przykład pola uprawne czy nieużytki, które mogłyby być w przyszłości wykorzystane do celów rolniczych, są zalewane. Więc tutaj potrzeba takiej edukacji, dialogu i tego, co nazywamy komunikacją strategiczną.

strategiczną, żeby po prostu rozmawiać z rolnikami czy z różnymi grupami interesów, które jakoś zostaną dotknięte tym, że na przykład będziemy odbudowywać nasze zasoby wodne poprzez na przykład odtwarzanie mokradeł czy torfowisk. Zarówno mokradła, torfowiska czy właśnie poszerzanie tej pokrywy leśnej zwiększa naszą obronność, utrudnia

0: I to oceniamy jako właśnie taki bardzo pozytywny element tych działań, które są podejmowane na szczeblu administracji. Jednocześnie też torfowiska są świetnym magazynem CO2, więc zyskujemy tak naprawdę dwufazowo, bo z jednej strony są te korzyści środowiskowe, ale też właśnie funkcje obronne.
1: No to omówiliśmy sobie drugi obszar, który wymieniają Państwo w raporcie. Trzeci to zarządzanie kryzysowe, czyli wszystkie ekstremalne zjawiska, z którymi w ostatnich latach niestety mamy do czynienia coraz częściej. W ostatnich latach nasilają nam się ekstremalne zjawiska, głównie intensywne opady, nawalne opady, które wywołują powodzie błyskawiczne. No i tutaj to powiązanie z elementem bezpieczeństwa, no, jest bardzo wyraźne.
0: Tak, i to ma też wymiar finansowy, bo te straty spowodowane ostatnią powodzią w 2024 roku rząd oszacował, i to jest w oficjalnym raporcie do Komisji Europejskiej, na 13 miliardów. To są ogromne straty, już nie mówiąc o ludzkich dramatach. I oczywiście nie da się uniknąć powodzi, po prostu przy tej skali deszczy nawalnych, kiedy opad z całego miesiąca
1: kumuluje
0: widzimy
1: się w dwie godziny.
0: Dokładnie. To żadna infrastruktura nie jest w stanie temu zapobiec, ale możemy minimalizować te ryzyka, na przykład poprzez renaturyzację rzek, właśnie też oddając tereny, żeby tworzyć więcej mokradeł, czy w miastach na tak zwaną infrastrukturę zielono-błękitną, która zwiększa naszą retencję, bo jednak no, my żyjemy w takiej betonozie mniej lub bardziej, co powoduje, że nasza infrastruktura, szczególnie w miastach, nie jest przystosowana do zatrzymania takich opadów nawalnych.
1: Tak, no żadna kanalizacja nie odbierze takiego deszczu, który na przykład 100 litrów na metr kwadratowy spada w ciągu godziny, a jednocześnie ta woda po prostu nie ma gdzie wsiąknąć, nie ma gdzie spłynąć. No ale tu nam się znów łączy ta permanentna susza, no właśnie z ekstremalnym opadem. Im większa susza, tym te deszcze nie pomagają tak naprawdę w
0: Tak, bo
1: walce
0: im gleba jest bardziej sucha, ona nie ma tych właściwości, żeby wchłonąć tą wodę aż tak szybko, bo nam się wydaje, że to są zjawiska ze sobą niepowiązane, ale one są jak najbardziej powiązane. Można powiedzieć, że to są dwie strony tego samego medalu. Tak naprawdę powinniśmy stawiać na naturalną retencję, taką krajobrazową, korytową, w krajobrazie też tym rolniczym, ale jednocześnie oczywiście próbować kumulować tą wodę, tak jak zbiornik w Raciborzu był tym elementem, który pomógł. No ale betonowanie kolejnych części naszego krajobrazu nie pomaga. To jest coś, o co powinniśmy dbać.
2: Woda to życie, a najlepiej, jeśli jeszcze będzie czysta. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Autopromocja.
4: Już dziś po 12 w TDI. Koniec z betonozą. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim przejdzie zieloną metamorfozę. Postawią m.in. na ogrody deszczowe. Hotelarze podsumowali wakacje. Większość jest zadowolona z wyników. Koniec z nadużywaniem haseł typu zielony czy przyjazny dla środowiska. Unia nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki chroniące konsumentów. Tylko dobre informacje. Po 12 Jarema Jamrożek. Zapraszam.
3: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Jest 6.30, a Państwo słuchają sobotniego poranka w Polskim Radiu 24. Teraz wracamy do tematu zbrodni w Jarosławiu. Stan psychiczny podejrzanego o śmiertelny atak w opactwie benedyktynek nie pozwala obecnie na prowadzenie z nim czynności procesowych. Ihor M. przebywa w placówce medycznej. Biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Aktualne informacje w tej sprawie komentował w Polskim Radiu 24 pułkownik Tomasz Białek, z którym rozmawiała Małgorzata Żochowska.
6: Cokolwiek wskazuje na to, że oprócz tragedii coś za tym stoi, że jest jakieś drugie dno tej tragedii? Może tak?
7: Ja bym się na tym etapie nie doszukiwał drugiego dna, bo z tego co już wiemy, sprawca działał pod wpływem bardzo dużych emocji. Mamy informacje z prokuratury, że jest też badany psychiatrycznie. W związku z tym ja bym się jeszcze wstrzymał z wyciąganiem jakichś wniosków szerszych i dopiero po tym, jak uzyskamy informacje, co mogło być podłożem tego no, dramatycznego wydarzenia, wtedy będziemy mogli się zastanawiać, czy można było temu przede wszystkim zapobiec.
6: A w pana przekonaniu można było?
7: Jeżeli

0: Mamy do czynienia z działaniem pod wpływem jakichś zaburzeń psychicznych, bo takie są przesłanki, aczkolwiek tego jeszcze nie wiemy. Nie można, absolutnie nie można tego przewidzieć i tutaj bardzo stanowczo chcę to podkreślić, że wszystkie zdarzenia, które my mieliśmy na świecie do czynienia o podobnym charakterze, gdzie sprawca był osobą, u której wykryto jakieś zaburzenia psychiczne, absolutnie bardzo trudno jest mówić o tym, że można było temu zapobiec, że można było to przewidzieć, bo nawet jeżeli ktoś już wcześniej miał jakieś takie kłopoty i był leczony, to też nie determinuje, że dojdzie do aż tak dramatycznych zdarzeń.
1: Jest pan socjologiem bezpieczeństwa, panie pułkowniku, panie doktorze. Reaguje Wołodymyr Zełenski. Zareagował Karol Nawrocki z żądaniem informacji, wyjaśnień. Co powinniśmy zrobić? Co się powinno teraz wydarzyć, żebyśmy tej sytuacji, mówiąc delikatnie, nie zaczęli uogólniać, żeby ona nie nakręcała niepotrzebnie i tak rozbuchanych emocji?
0: Ja jestem od dawna, to powtarzam, że jestem bardzo wielkim przeciwnikiem określania sprawców jakichkolwiek zdarzeń poprzez ich narodowość, bo to do niczego nie prowadzi. To, czy ten pan był Ukraińcem, Polakiem, Czukczem albo Francuzem, nie ma kompletnie w tej sytuacji znaczenia. Nie był to żaden zamach na chwilę obecną. Nie ma żadnych przesłanek, żeby był to jakiś zamach terrorystyczny, akt dywersji. Nie mamy żadnych takich przesłanek, a używanie jest sformułowania, że Ukrainiec dokonał zamachu, absolutnie nie ma nic, żadnego związku z tym zdarzeniem. To jest jakieś tragiczne wydarzenie. Akurat tak się złożyło, że ten przestępca, jak się okazało, jest z narodowości ukraińskiej, ale właśnie podkreślanie tej narodowości do niczego nie prowadzi, bo to może budzić niezdrowe emocje. Ja już takie wypowiedzi słyszałem, zwłaszcza wśród mieszkańców Jarosławca. To jest zrozumiałe, ale bardzo przykre. I takie uogólnienia, że to Ukrainiec, że to Ukraińcy, jest absolutnie błędnym kierunkiem. Nie wolno w ten sposób do tego podchodzić, bo to tylko, to jest, że tak powiem, z socjologicznego punktu widzenia, to jest woda na młyn takiej retoryki, którą stosuje Moskwa. Jestem przekonany, że Moskwa będzie to wykorzystywać i będzie właśnie starać się w sieci, poprzez sieć troli, wracać do tego wątku narodowości tego sprawcy, a to nie ma naprawdę w tej sytuacji żadnego znaczenia.
1: A młyn przyspiesza?
0: Niestety przyspiesza, bo jeżeli okazuje się, że swoim zdaniem podzieli na ten temat tego przykrego zdarzenia, podzieli się i prezydent Ukrainy, i prezydent Polski, no to jest dowód na to, że niestety ten młyn się troszeczkę rozpędził. Mam wrażenie, że gdyby ta informacja o narodowości tego sprawcy nie dotarła do opinii publicznej, to ani prezydent Polski, ani Ukrainy na ten temat by się nie wypowiadali, bo to po prostu jest dramatyczne wydarzenie.
1: To co się powinno wydarzyć, tak już na koniec, chcę pana zapytać. Powinniśmy my wszyscy dostać jasny komunikat, oczywiście wtedy, kiedy wszystko będzie pewne, tak? Bez żadnych spekulacji.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast ja osobiście uważam, że
1: takie precyzyjne wyjaśnienie tej sytuacji powinno do nas wszystkich dotrzeć.
0: Oczywiście, że powinno do nas dotrzeć. No, żyjemy w takich czasach, w których opinia publiczna chce wiedzieć, co się dzieje, ale to najistotniejsze jest to, żeby wyciągać z tego wnioski. Ja uważam, że powinniśmy się skupić na tym, żeby mówić o tym, w jaki sposób reagować w takich sytuacjach. Jestem za tym, żeby pamiętać o tym, że są organizowane przez różne podmioty i państwowe, i prywatne, i bardzo dobrze przez specjalistów szkolenia dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożeń, a to jest klasyczny przykład tego, w jaki sposób nie zachowywać się w takiej sytuacji zagrożeń. Wszelkie próby obezwładniania napastnika są absolutnie chybione, nie wolno tego robić. Tutaj obowiązuje prosta zasada. Uciekamy albo separujemy się, zamykamy. Wiem, że jedna z tych osób próbowała zamknąć tego napastnika w kościele, zamknąć kraty. Tak, to jest właściwa postawa i o tym powinniśmy mówić, w jaki sposób powinniśmy reagować, dlatego, bo z tymi zdarzeniami możemy mieć do czynienia i one niekoniecznie będą miały podłoże dywersyjne. Mogą być to po prostu zdarzenia o czystym charakterze przestępczym i też powinniśmy wiedzieć, jak reagować.
2: Z pułkownikiem Tomaszem Białkiem rozmawiała Małgorzata Żochowska. Natomiast tragiczne wydarzenie z Jarosławia w Polskim Radiu 24 komentował też socjolog dr Krzysztof Martyniak.

0: Tyniak, z którym rozmawiał Maciej Wolny.
1: Ja się zastanawiam a propos reakcji samej lokalnej społeczności. Burmistrz ogłosił żałobę, odwołano wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe oraz rozrywkowe, co jest zrozumiałe, ale jednocześnie zaplanowano modlitwę czy marsz ciszy w tej miejscowości. Co dzieje się ze społecznością, panie doktorze? Społecznością lokalną, może od niej zacznijmy, kiedy doświadcza takiej nagłej, brutalnej śmierci?
2: No myślę, że przede wszystkim zachwiane jest to, co jest u podstawy Maslowa, czyli tak zwane bezpieczeństwo. My nie wiemy, czy wychodząc na zakupy, wychodząc na spacer, wychodząc z psem, czy wykonując jakiejś zwykłej, takiej codziennej czynności, czy nie spotka nas podobna tragedia. My pamiętamy, jak jakiś czas temu taka młoda Białorusinka była w brutalny sposób zgwałcona i zamordowana w centrum Warszawy, w jednej z bram, i przez wiele godzin nikt jej nie udzielił pomocy. I też w takiej naszej codzienności pojawia się, czy mogę wyjść z zmroku, czy ten ktoś, kto idzie za mną, chce mi zrobić krzywdę, czy jest po prostu przechodniem. To czasami słuszna fala pewnego wzburzenia, mówię, abstrahując od tej potwornej i makabrycznej zbrodni, zawsze zostawia pewien ślad w naszym poczuciu bezpieczeństwa, w naszym poczuciu budowania tej wspólnoty, w której, no właśnie, po raz kolejny podkreślę, co chcemy czuć się bezpiecznie, chcemy liczyć na to, że jak coś nam się stanie, że ktoś zareaguje i tak dalej, i tak dalej.
1: Pojawiają się emocje, pojawia się wiele pytań, chociażby właśnie o bezpieczeństwo, no bo idąc do kościoła, nie wiem, na zakupy, idąc chodnikiem przy jakiejś bramie, też o tym pan doktor wspomina, no chcemy czuć się bezpiecznie i mamy raczej poczucie tego bezpieczeństwa, to znaczy nie spodziewamy że się tego, że zdarzy się nam coś złego. Kiedy dochodzi do takiej tragedii, jak chociażby właśnie ta w Jarosławiu, to tak jak pan doktor wspomina, pojawia się naprawdę szereg pytań, szereg emocji. No ale pytanie teraz, co z tymi emocjami społecznymi? Mamy, ja o tym wspominałem, wspólną modlitwę, mamy zaplanowane na jutro ten marsz ciszy, czy taka żałoba, czy wspólne przeżywanie w pewien sposób danej tragedii mogą być sposobem też na rozładowanie tych społecznych emocji? Czy w drugą stronę może to być też takie preludium do przerodzenia się tych emocji, nie wiem, w gniew albo agresję?
2: Oczywiście, że tak. Każdy ma prawo przeżywać, nie wiem, czy śmierć bliskiej osoby, czy taką tragedię lokalną na swój sposób. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę nie na to, co, oczywiście za chwilę możemy wrócić do tego, co będzie potem. Natomiast pamiętajmy o tym, że bardzo ważne jest to, na jakim podłożu, na jakim podglebiu przyjmujemy tą tragedię, która się stała.
1: A w tym przypadku, jakie to jest podłoże?
2: To jest podłoże, które jest bardzo niebezpieczne, dlatego że od pewnego czasu to nasilenie, nazwijmy to antyemigranckie albo wprost antyukraińskie, ono jest, niezależnie od tego, czy ktoś coś zrobi, czy nie, przypisywanie takiego mniej informacyjnego, a bardziej emocjonalnego przekazu przez media społecznościowe. To jest oczywiście osobny temat. Tylko co chcę teraz powiedzieć, ta moja prosta myśl, że bardzo ważne jest to, czy my czujemy tą wspólnotę, czy traktujemy to jako incydent, czy traktujemy to jako koszmarny wypadek i potrafimy iść dalej, czy jednak budujemy na tej buzującej, takiej podskórnej fali nienawiści, antyemigracyjskości, nie wiem, jakieś dziwne słowo mi wyszło, antyukraińskości. I pamiętajmy, że no wschód Polski ma też swoje doświadczenia. Ja mieszkam w Warszawie na Mazowszu i te nasze doświadczenia przed migracją ukraińską, przed konfliktem rosyjsko-ukraińskim, no z Ukraińcami gdzieś tam się ocieraliśmy, natomiast te związki rodzinne, historyczne były dużo mniej niż na wschodzie Polski. Więc to jest bardzo ważne, bo to, z czym wychodzimy, jaki mamy taki zbudowany społeczny pancerz pewnej świadomości, to jest tylko incydent, to jest tylko ktoś chory psychicznie, to jest tylko jakiś morderca, jakiś bandyta, niezależnie od jego narodowości, ale my potrafimy poradzić sobie z tym jako społeczność. Albo nie potrafimy, dlatego że to zawsze może być ta kropla, która przeleje tą czarę goryczy i wtedy te najgorsze demony potrafią udowodnić, zobaczcie, właśnie tak jest, zobaczcie, to jest Ukrainiec, zobaczcie, to jest morderca, oni wszyscy tacy są i tak dalej, co jest bardzo niebezpieczne. Natomiast, to mówiąc wprost, ja tutaj nie chcę się zajmować polityką, ale dla niektórych zjawisk politycznych jest to, mówiąc

0: wprost i proszę mnie dobrze zrozumieć, naprawdę dobre paliwo polityczne.
1: No, o politykach sobie jeszcze trochę porozmawiamy, to znaczy czy oni w ogóle w takich sprawach szybko powinni zabierać głos, czy jednak się z tym głosem wstrzymywać, a mam wrażenie, że raczej to drugie powinno mieć miejsce, a niestety to pierwsze zachodzi. A szkoda, bo wydaje mi się, że niektóre wypowiedzi polityków w takich sytuacjach nie pomagają. W przypadku tej tragedii w Jarosławiu widziałem też wiele takich już filmików w internecie, właśnie wskazujących na Ukraińców, na całą grupę społeczną i zacząłem się zastanawiać, w którym momencie naturalny gniew czy szok po zbrodni, która jest popełniona przez konkretną osobę, zaczyna przenosić się na całą grupę, w tym przypadku właśnie na Ukraińców.
0: Mówiąc wprost, jest to bardzo prostacki, zwierzęcy instynkt pewnego generalizowania. My oczywiście funkcjonujemy jako społeczność w ramach pewnych stereotypów i uproszczeń, natomiast ta gleba może być bardziej albo mniej podatna. I teraz ta refleksja, która nam towarzyszy przy na przykład tej zbrodni makabrycznej, o której wspomniałem w Warszawie, czy chwilę później o koszmarnym zabójstwie studenta pierwszego roku prawa, kiedy chodził z siekierą po kampusie i też zabijał. No, nikt nie ma tej generalizacji, że wszyscy studenci prawa to są dewianci. Nikt nie ma takiego przeświadczenia, że wszyscy młodzi Polacy chcą gwałcić i zabijać Ukrainki, że Białorusinki. Natomiast tutaj to podglebie, które jest przygotowane, ta zła polityka, żeby nie powiedzieć wręcz obrzydliwa, zbijanie punktów na antagonizmach narodowościowych, rasistowskich i tak dalej, no tutaj może przynieść te najgorsze owoce właśnie w postaci tego najbardziej prymitywnego generalizowania. I tego bym się bardzo, bardzo bał. I teraz co możemy zrobić? My wiemy w socjologii czy w naukach społecznych, że najlepszym antidotum na tego typu koszmary i okropne odruchy od zwierzęce jest po prostu ocieranie się o siebie codzienne. Że znam kogoś, kto przyjechał do nas z Ukrainy, kto przyjechał do nas z Somalii, kto przyjechał do nas z Wietnamu, że to jest normalny człowiek prowadzący swój biznes, kiedy nasze dzieci spotykają się razem w szkole, kiedy my jako rodzice spotykamy się razem na wywiadówkach, kiedy robimy razem zakupy i spotykamy te osoby w takich codziennych wymiarach, czy nawet to, co pan powiedział na początku, gdzieś w tych przestrzeniach wspólnej modlitwy czy wspólnej wiary traktujemy też to jako część naszej wspólnoty. I ostatnie zdanie, które jeszcze w tej części chciałem powiedzieć, że myślę, że bardzo dobrym przykładem takiej wspólnoty, wspólnego przeżywania tej tragedii i pewnej ekspiacji byłyby właśnie takie religijne, dla ludzi wierzących oczywiście, religijne, wspólnotowe, właśnie modlenie się za osoby, które były ofiarą tej potwornej zbrodni, właśnie z punktu widzenia religijnego. Także ksiądz katolicki, ksiądz prawosławny, osoby prawosławne czy nieprawosławne mogłyby razem stanąć wobec no, tego religijnego wymiaru, pewnej zadumy, refleksji, także w wymiarze religijnym, ale on się powinien zawsze odnosić do tego, że żyjemy tutaj razem, że jesteśmy sąsiadami, że nasze dzieci razem chodzą do szkoły, że my razem korzystamy z komunikacji miejskiej, że my razem robimy zakupy i tak dalej, i tak dalej.
1: Wspominał pan doktor o tym brutalnym zabójstwie na kampusie uniwersytetu dokonanym przez studenta, ale ja się zastanawiam, dlaczego jest nie wiem czy nie tylko naszym, ale myślę, że w wielu społeczeństwach taka tendencja właśnie do wskazywania winnych wśród całej grupy, przerzucania tej odpowiedzialności, kiedy ta grupa jest w pewien sposób obca dla nas. To znaczy właśnie, nie wiem, inna narodowość, inny kolor skóry, to wtedy mam wrażenie takie, może się mylę, o wiele łatwiej nam przychodzi wskazywanie tej grupowej odpowiedzialności. A kiedy chodzi o właśnie grupę studentów, ale Polaków, czy grupę inną zawodową, ale też Polaków, no to tutaj się powstrzymujemy, no bo trudniej jest to jednak ze społeczeństwa wyodrębnić. Skąd ten mechanizm się bierze, jeżeli rzeczywiście taki zachodzi?
0: No, ale w pana pytaniu jest bardzo dużo odpowiedzi. Właśnie dlatego, że kto jest ktoś obcy, to jest ktoś, kto inaczej wygląda, że trochę może inaczej mówi, że gdzieś w pewien sposób, no tutaj musielibyśmy wrócić do historycznych gettoizacji, że pewne grupy religijne oddzielały się od większości mieszkańców.

0: mieszkańców danych miast, że podejrzewamy ich, co oni tam gdzieś mogą robić, między sobą rozmawiają i my nie rozumiemy ich języka, ich zwyczajów, czasami ich stroju, obcy jest nam ich kolor skóry i tak dalej. Właśnie ta obcość budzi te proste schematy, skoro obcy, to inny, a skoro inny, to nie nasz, a jak nie nasz, to gorszy naprawdę i tak dalej, więc o tym właśnie mówiłem.
1: To też przywraca w pewien sposób poczucie bezpieczeństwa, o którym pan doktor wspominał na początku?
0: To poczucie bezpieczeństwa przywraca to, co powiedziałem, to poczucie jedności, że pomimo różnic my jesteśmy takimi samymi mieszkańcami Polski, takimi samymi użytkownikami piekarni, takimi samymi użytkownikami komunikacji miejskiej, naszej szkoły i tak dalej, i tak dalej. To jest clue pewnego remedium czy antidotum na tą chorobę rasizmu, chorobę ksenofobii i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale też pytanie, czy nie będziemy za chwilę bać się mówić cokolwiek albo krytykować kogokolwiek, kto właśnie ma inny kolor skóry albo jest innej narodowości, no bo też zastanawiam się nad tym, jak odróżnić taką uzasadnioną krytykę problemów związanych na przykład z migracją czy bezpieczeństwem od wypowiedzi, które stają się hejtem wobec całej narodowości.
0: Jasne. I tutaj możemy dojść do pewnego takiego dosyć prostego rozróżnienia. Czym innym jest krytyka, potępienie pewnego faktu, pewnej demoralizacji, okropności, zbrodni i tak dalej, a czym innym jest hejt? Dlatego, że to najprostsze rozróżnienie, które mogę teraz przedstawić, bo wiemy, że mamy ograniczony czas, hejt zawsze uderza w kogoś i chce mu zrobić krzywdę. Niezależnie od tego, czy ja cię fałszywie pochwalę, czy ja cię oczernię w internecie, czy ja zwrócę uwagę na twój ubiór, czy zrobię jakąś rasistowską uwagę, hejt nie skupia się na faktach, tylko hejt skupia się przede wszystkim na tym, że mam ci zrobić krzywdę. Ja chcę, żebyś ty się gorzej poczuł. Chcę, żebyś poczuł się gorszy, słabszy, chcę cię wyśmiać i tak dalej. Natomiast krytyka, czasami słuszna, czasami bardzo ostra, czasami bardzo jednoznaczna, uderza w problem, a nie w człowieka. Ja się nie skupiam, żeby ci dokuczyć, tylko skupiam się na tym, żeby wypowiedzieć swoje zdanie na temat pewnego faktu, na temat pewnej opinii, zdarzenia, którego byłem świadkiem, które może mnie oburzać mniej lub bardziej. Nie wiem, czy to jakoś przejrzyście wyjaśniło.
1: Jak najbardziej, ale teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy związanej z tym, o czym też pan doktor mówił. To znaczy, jak na przykład służby powinny przekazywać taką pierwszą na przykład informację, albo w ogóle informację po takiej tragedii, jak na przykład w Jarosławiu, żeby jednocześnie informować ludzi, nie ukrywać faktów, nie podsycać emocji, ale też nie dawać podłoża do dopisywania historii czy tworzenia fake newsów, bo kiedy mamy mało informacji, to nagle zaczynamy szukać, no wydarzyła się jakaś tragedia, atak nożownika. To jest naturalne, że jesteśmy ciekawi, co się wydarzyło tak naprawdę. No i pojawia się wysyp różnego rodzaju filmików, różnego rodzaju fałszywych artykułów. Jak w tym wszystkim się powinny też odnajdywać służby? Bo myślę, że to trudne zadanie w takim zarządzaniu też społeczeństwem.
0: Oczywiście, że bardzo trudne, no ale od tego służby mają swoje szkolenia, mają swoich rzeczników i niech oni się gimnastykują. Natomiast podam panu pewien przykład, który może rozjaśni mój punkt widzenia. Zabójstwo w Jarosławiu. Zbrodniarz zranił księdza, zranił osoby postronne i tak dalej, i tak dalej. Opisujemy koszmar zbrodni, co się wydarzyło i kropka. A zupełnie innym przekazem, mówię szczególnie we współczesnym czasie, będzie obywatel Ukrainy zaatakował śmiertelnie i tak dalej, i tak dalej. Przecież my w takich codziennych naszych wiadomościach na temat kradzieży, wypadków, czasami niestety morderstw i tak dalej. Nie mówimy, obywatel Polski coś tam zrobił. No nie. I to nawet taka drobny fakt, że jest on obywatelem Ukrainy, ale podkreślanie go na początku już wzbudza pewne emocje i daje tą pożywkę temu sączącemu się pod skórą temu jadowi, który właśnie mówi, a właśnie Ukrainiec zabił, tak? Czyli nie skupiamy się na tragedii rodziny, nie skupiamy się na tragedii tej młodej Białorusinki, nie skupiamy się na tragedii tego pracownika uniwersytetu, nie skupiamy się na tragedii śmierci tego księdza, tylko skupiamy się właśnie na tym hejcie, a jakiej narodowości był morderca?

0: To pokazuje pewną fałszywość nas, czy chcemy przyczepić się do tego, a jakiej narodowości był morderca, bo jak to był Polak, no to może ta zbrodnia była mniejsza, ale jak to był Ukrainiec, albo to był osoba czarnoskóra, albo to był imigrant, no to ta zbrodnia nabiera zupełnie innego wymiaru. No nie. No
1: Ale
0: właśnie
1: może
0: nie.
1: to powinno być właśnie w ten sposób komunikowane, że obywatel Polski, młody, stary, obywatel Ukrainy i tak dalej, w jasny sposób, bo wie pan, panie doktorze, o co mi chodzi, że to działa też w drugą stronę, to znaczy, kiedy nie ma tego komunikatu na przykład o narodowości w przypadku Ukraińców, to za chwilę mamy też tego typu komentarze, które się pojawiają, a na pewno to specjalnie ukrywają, żeby nie wywołać społecznego oburzenia. Nie mówią o tych przypadkach, a jest ich więcej i tak dalej, i tak dalej. No taki mechanizm też zachodzi.
0: Ale oczywiście, że tak. My tutaj musimy znów się odwołać do tych prostych mechanizmów społecznych, kiedy my próbujemy dorabiać fakty do rzeczywistości, którą się otaczamy, do tych baniek informacyjnych, które nam się wydaje, że całe zło w Polsce pochodzi od migrantów. Że kiedyś to całe zło pochodziło od osób przyjeżdżających do nas, nie wiem, z Bliskiego Wschodu czy z Afryki Północnej. Teraz całe największe zło jest wobec osób, które przyjeżdżają z Ukrainy, że to największe bezrobocie, problemy społeczne, które mamy, nie wiem, nienawiść na drodze, która nas spotyka, to wszystko jest związane, bo Ukraińcy do nas przyjechali i tak dalej, i tak dalej. No właśnie to jest to proste myślenie i niestety muszę wrócić do tego, o czym nie chcę mówić, ale będziemy niestety musieli, do roli, obrzydliwej roli polityków w tym wszystkim. Także to podsycanie, to szerowanie tych nieprawdziwych informacji, te pseudoautorytety martwiące się o Polskę i o naszą demokrację, które właśnie podsycają te najprostsze antymigracyjne czy rasistowskie argumenty, właśnie odwołując się do tej natury ludzkiej, gdzie wzbudzić najwięcej emocji, gdzie zachwiać poczucie naszego bezpieczeństwa, gdzie zachwiać poczucie naszej godności, polskości, tej homogeniczności polskiej, że ten inny przyszedł i nam robi największe zło, które nas spotyka, a my jesteśmy po prostu wspaniali i gdyby nie oni, to po prostu żylibyśmy w tak zwanym raju. Więc to zło, które polega na tym, że czasami dużo prędzej to politycy albo ugrupowania związane z politykami przekazują nam tą informację, nadają jej określony kształt, nadają nam sposób interpretacji danej tragedii, no to jest największe zło i tego należałoby się nauczyć oddzielać fakty od tych złych emocji. Natomiast media społecznościowe, ta szybkość przekazywanych informacji, tego jak łatwo kogoś oczernić, ten czarny PR, ta taka pasywna agresja, że niby nic nie powiedziałem, ale może to był Ukrainiec. No nic nie powiedziałem, ale no on jakoś dziwnie mówił i tak dalej, te takie pseudosugestie, które właśnie delikatnie sącą tą krople po kropli, krople po kropli tej nienawiści, tego rozumienia inności jako czegoś gorszego, czegoś, co nam zagraża i tak dalej, wypływającego bardzo często z tego mechanizmu, że ja sam czuję się bardzo słaby, sam nie mam pracy, bo nie mam wykształcenia, nie staram się o to, a to w związku z tym powiem, że przyjechali ci ze wschodu czy tam z Afryki i zabierają mi pracę i dlatego jest bezrobocie w Polsce, dlatego ja nie mam pracy, czy nie wiem, są tego typu tragedie w Polsce, bo oni nam to robią. Tak? Ci słynni oni, tak.
1: Mówimy tutaj o właśnie tych słynnych innych ludziach, innej narodowości, czy to Ukraińcach często wymienianych, ale też warto pamiętać, że takie sytuacje mogą dotykać nas, Polaków, kiedy my na przykład jesteśmy za granicą i okazuje się, że nasz rodak dokonał jakiegoś przestępstwa, jakiejś zbrodni, no i później na całą polską społeczność może również spaść taki ogólnospołeczny gniew czy danej lokalnej społeczności, czy żeby nie szukać też daleko w naszym kraju, może też dojść do takiej sytuacji, że nie wiem, jest dana rodzina, ktoś z tej rodziny popełnia jakieś przestępstwo czy jakąś zbrodnię, to ta rodzina też w pewien sposób może odczuć gniew czy nawet inne zupełnie już podejście całej

0: lokalnej społeczności.
1: No tak, tylko są takie, że jak mój brat okaże się złodziejem, no to dlaczego ja mam odpowiadać za swojego brata, albo za swojego tatę, albo za swojego syna? I tu potrafimy wpleść w tą narrację mechanizmy obronne, ale nie pamiętamy tego, co było 30-40 lat temu, że Polak w Niemczech to był złodziej, samochodów, to był złodziej Adidasów, złodziej perfum i tak dalej, i tak dalej. I też myślę, że odczarowanie tego mitu Polaka złodzieja, no trzymajmy się tego bardzo prostego przykładu z Niemiec, też myślę, że w wielu Niemcach jeszcze gdzieś tam pokutuje, a przecież budowanie tej społeczności polskiej, pokazywanie, że na przykład Robert Lewandowski, który wiele lat spędził przecież w niemieckiej lidze i był jednym z najlepszych piłkarzy, no to są właśnie te przykłady odczarowywania tych stereotypów, pewnego mierzenia się z tym, że to wcale nie jest tak, że Ukraińcy są źli, bo moja sąsiadka jest Ukrainką, to jest bardzo miła kobieta. To wcale nie jest tak, że ktoś, kto przyjechał z Wietnamu, nam zagraża i zabiera pracę i tak dalej. Nie, bo moja córka chodzi do klasy z Wietnamką i jest jej najlepszą koleżanką i tak dalej, i tak dalej. To, co taka nasza codzienność, na przykład w taksówkach, nasza codzienność w pewnych dyskontach, kiedy spotykamy osoby ciężko pracujące właśnie z tym wschodnim akcentem i możemy podejrzewać, że są, nie wiem, z Białorusi, z Ukrainy i tak dalej, to buduje taką właśnie codzienność, o której zacząłem mówić, żeby nawet te najgorsze rzeczy, które mogą nas spotkać, nawet ci najgłupsi politycy...
0: minuta, panie doktorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jeszcze dopytam o rolę mediów w tym wszystkim, bo mówił pan o szybkości mediów społecznościowych i informacjach, które się tam pojawiają. Jak mogą odpowiedzieć media tradycyjne? Jak informować o tego typu dramatach?
1: No, mogą trzymać się tylko rzetelności, natomiast już dawno te media tradycyjne, których pan jest przedstawicielem, dawno przegrały tą funkcję informacyjną z tym obrzydliwym ściekiem mediów społecznościowych, gdzie każdy może być ekspertem, każdy może być pseudodziennikarzem i obrzydliwości, kłamstwa, które tam się znajdują bez żadnych konsekwencji, są tylko najgorszą wodą na najgorszy młyn i zamiast budować coś, burzą, bo na tym ktoś po prostu zarabia. Jest to coś obrzydliwego, niestety bardzo często bezkarnego.
2: I to bolesna diagnoza. Z socjologiem doktorem Krzysztofem Martyniakiem rozmawiał Maciej Wolny.
3: Autopromocja. Tym razem zapraszam na mocno technologiczne saldo ekstra, w którym porozmawiamy o tym, jak działa infrastruktura Smart City, czyli inteligentnych miast oraz wielka sieć internetu rzeczy. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, saldo ekstra. Zapraszam.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Jarosławiu szok i niepewność po zabójstwie księdza. Mieszkańcy pójdą w marszu milczenia. Współpraca posła PiS z prezesem Zonda Krypto jest kolejny wątek w głośnej aferze. Grali jak nigdy, wygrali jak zawsze polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy. Gorzej poszło piłkarzom. Minęła siódma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Oddadzą hołd zamordowanemu księdzu. W marszu milczenia pójdą dziś mieszkańcy Jarosławia. Duchowny zginął w ataku nożownika na opactwo benedyktynek. Sprawca, 31-latek z Ukrainy, zranił też 4 inne osoby. Po zbrodni w klasztorze całe miasto jest w żałobie, mówi burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz.
2: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Nie wiem, czy ja się tak czuję, czy wszyscy, ale mam wrażenie, że nasi mieszkańcy

0: troszeczkę zwolnili, chyba są w refleksji nad tym, co się stało i powoli nas dociera, jaka to jest skala.
1: Mieszkańcy mówią o strachu, niepewności i poczuciu zagrożenia.
2: To pierwszy wypadek taki straszny.
3: Jak się o tym dowiedziałam, to aż mną tąpło w domu.
4: To była panika normalnie, przecież to jest niespotykane taki, żeby na kościół napadać, na księży.
1: Stan psychiczny podejrzanego nie pozwala na jego przesłuchanie. Podejrzany przebywa w placówce medycznej. Biegli stwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Wciąż nie wiadomo, co było motywem zbrodni. Według śledczych ofiary i chora M były przypadkowe. Za zabójstwo i usiłowania zabójstwa grozi mu dożywocie. Poprawki posła PiS pomyśli Zonda Krypto. W informacjach kolejna odsłona głośnej afery. Chodzi o poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Według Onetu poseł PiS Michał Moskal miał je konsultować z prezesem upadłej giełdy Przemysławem Kralem. Moskal w wydanym oświadczeniu twierdzi, że z Kralem miał kontakt tylko raz i nie brał udziału w pracach nad poprawkami. Głos w sprawie zabrał m.in. były polityk PiSu Janusz Kowalski, który firmował projekt własnym nazwiskiem. Jestem w szoku. Poprawki przygotowane przeze mnie w imieniu klubu PiS trafiły do człowieka pracującego dla Krala i do samego Krala, napisał Kowalski. Afera Zonda Krypto ma wiele wątków, poza politycznymi także gospodarcze i kryminalne sprawy bada prokuratura. Nie wiem, co się stało. Tak po pierwszym meczu Ligi Narodów w wykonaniu biało-czerwonych mówi trener Jan Urban. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośniakami. Szczególnie słabo graliśmy w pierwszej połowie.
5: Zagraliśmy słabiej i nie wiem dlaczego. Dlaczego było tyle strat takich niewytłumaczalnych. Po to jest przerwa, żeby niektóre rzeczy skorygować i uznaliśmy, że to musimy zrobić, przeprowadzić takie zmiany i dało to efekt. Graliśmy zdecydowanie płynniej i lepiej.
1: Ale bramek to nie przyniosło. Kolejny mecz grupy B4 Ligi Narodów w poniedziałek na wyjeździe zagramy ze Szwecją. Dużo więcej do powodów do radości dostarczyli nam siatkarze. Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia wygrali ze Słowenią 3-0 i awansowali do finału Mistrzostw Europy. Nie każdy oglądał mecz, ale każdy bez wyjątku trzyma kciuki za naszych chłopaków.
6: Super, niestety nie widziałam, z kim grali, ale moi rodzice bardzo kibicują. Świetnie, mam nadzieję, że wygrają.
7: Myślę, że to duży sukces. Końcówkę meczu akurat widziałem, także fajnie, że się udało. Szczególnie, że początek trzeciego setu był dużym wyzwaniem, prawda, bo mieliśmy dosyć słaby początek, ale końcówka była jak najbardziej rewelacyjna.
8: Także trzymamy kciuki za finał.
7: Oczywiście, że tak.
9: Gratulacje.
6: Nie no, powodzenia.
1: Powodzenia życzyli mieszkańcy Warszawy. My do tych życzeń się oczywiście dołączamy. W finale gramy z Francją. Ten mecz już dziś o 21:00. Na koniec coś dla miłośników kina. Dziś poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy walczy 16 tytułów. O faworytów dopytywał Witold Banach.
10: Zdaniem krytyka filmowego Janusza Wróblewskiego na Złote Lwy największe szanse mają dwa filmy. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczeńskiego.
11: Czarno-białe, oba o latach 50., oba wyciszone, intymne. To są arcydzieła.
10: Z kolei filmoznawca Andrzej Bukowiecki zwraca uwagę na film Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego, który przedstawił historię miłości Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie powstawania Komitetu Obrony Robotników i rodzącej się Solidarności.
12: To jest bardzo ciekawie, przejmująco opowiedziany, bardzo ważny kawałek historii i jest bardzo pięknie pokazany temat miłości Jacka i Gajki.
10: Podczas wieczornej gali nagrody zostaną przyznane także między innymi za reżyserię, scenariusz, za pierwszo- i drugoplanowe role kobiece i męskie. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
1: Czekamy na ogłoszenie laureatów. Dodam, że patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio.
13: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sobota całkiem pogodna, niewielki deszcz popada na północnym wschodzie. Teraz jeszcze miejscami możliwe są zanikające mgły. Cieplej niż wczoraj, od 15 stopni na Podlasiu do 21 na ziemi lubuskiej. W centrum okolice 18. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.
14: Poranek w Polskim Radiu.

0: Radio 24.
1: Cały czas wcześniej, 6 minut po godzinie 7, jest sobota, 26 dzień września, to jest 269 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzeszło 28 minut po godzinie 6, a zajdzie o 18.26. Już, niestety, bardzo wcześnie. Dzień będzie trwał 11 godzin i 58 minut, a imieniny obchodzą Cyprian, Damian, Delfina, Eusebiusz, Justyna, Kosma, Łucja i Wawrzyniec. Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Michał Daniluk i Jakub Kukla. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, a tymczasem mamy dla Państwa podsumowanie polityczne tygodnia.
2: Powtórka programu. Strefa wpływów.
3: Dzień dobry. Witamy Państwa w najnowszym odcinku Strefy Wpływów. Pierwszym, już oficjalnie jesiennym odcinku Strefy Wpływów. Spotyka się z Państwem, jak zawsze, niezawodne i moje ulubione grono. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Ja się nazywam Roch Kowalski i reprezentuję Polskie Radio 24. O bezpieczeństwie dużo mówić będziemy dziś w Strefie Wpływów, bo to tydzień, w którym mieliśmy kolejne akty dywersji na terenie Polski, a na arenie międzynarodowej polscy politycy dyskutowali z amerykańskimi o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Porozmawiamy także o kolejnych odsłonach serialu wokół Trybunału Konstytucyjnego, a także o Antonim Macierewiczu, który czegoś tam szukał w rowerowej przyczepce. Będą z nami także goście Hanna Gill-Piątek oraz Bartłomiej Sienkiewicz, politycy obecnie Koalicji Obywatelskiej, ale co najważniejsze w tym kontekście, współautorzy książki Naród do zadań specjalnych. Zapraszamy na Strefę Wpływów. Niezwykle nam miło przywitać w studiu gości. To pierwszy raz, jak Strefę Wpływów odwiedza dwoje gości. Hanna Gill-Piątek, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Oraz Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze. A oboje państwo są współautorami książki Naród do zadań specjalnych. A
6: my... Ale nie będzie tak cukierkowo przez cały podcast.
3: A my zaczynamy od serii naszych krótkich pytań.
6: Pytanie do Hanny Gill-Piątek. Czy Polacy potrafią się jednoczyć tylko w trudnych sytuacjach?
5: Nie. Oni się, i o tym piszemy w książce, oni się potrafią, znaczy my się potrafimy jednoczyć wtedy, kiedy coś nas interesuje, pociąga, czegoś chcemy.
6: I kropka, bo tutaj to są krótkie pytania, dobra, krótkie odpowiedzi. Pytanie do Bartłomieja Sienkiewicza. Czy w najbliższych miesiącach Rosja zaatakuje któreś z państw bałtyckich?
7: W przeciągu najbliższych miesięcy Rosja na pewno będzie atakowała inne kraje oprócz nie tylko Ukrainy. I czy to będzie miało wymiar rakietowy, sabotażowy, to już jest rzecz techniczna.
4: To w takim razie moje pytania do pan Gill-Piątek. Czy Lewica i ludzie z Polski 2050 pójdą do wyborów w bloku z Koalicją Obywatelską? Czy zagłosują?
5: Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że tak, no bo to są osoby, które... czy będzie ten blok, to nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli chodzi o elektorat, tak, bo pyta pan o wyborców, to jest elektorat demokratyczny. Więc trudno wypowiadać się za elektorat demokratyczny, bo on podejmuje suwerenne, demokratyczne decyzje i oczywiście będzie głosował na demokratyczne ugrupowania. Ale na które?
4: Nie do głosowania.
5: Ale na które? No to zobaczymy.
4: I pytanie do pana Bartłomieja Sienkiewicza. Czy koalicja 13 października zawaliła sprawę rozliczeń?
7: Nie zawaliła, tylko minął moment, w którym można było to zrobić i on już nie wróci. Stąd narastające trudności przy Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ tego rodzaju rozwiązania wymagają solidnego wsparcia w emocjach społecznych.
3: To teraz seria moich pytań. Najpierw do pani radnej Hanny Gill-Piątek. Dlaczego i czy w ogóle potrzebna jest decentralizacja państwa?
5: Dlatego, że wtedy ono lepiej wspiera nas w różnych naszych potrzebach, ale też w aspiracjach. Wtedy, kiedy sami oddolnie próbujemy coś zrobić i się nam to udaje. I to o tym pisze.

0: piszemy w książce. Po prostu wtedy państwo jest bliżej obywatela i lepiej go widzi.
1: Panie ministrze, czy podtrzymałby pan tę swoją legendarną kiedyś ocenę, że państwo polskie na poziomie strukturalnym to kamieni kupa?
2: Kiedy to mówiłem, jeszcze wszyscy mieliśmy w głowie ideał państw i braliśmy te zachodnie państwa za ideał. Prawdę mówiąc, to powiedzenie w o wiele większym stopniu w tej chwili pasuje do Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii niż do Polski.
1: I na tym kończymy serię naszych krótkich pytań i krótkich odpowiedzi. Szanowni państwo, to może na początek zacznijmy od takiej sprawy najbardziej oczywistej, podstawowej. Jak to się stało, że powstało kolabo Bartłomiej Sienkiewicz i Hanna Gill-Piątek? Skąd pomysł na książkę i dlaczego o tym?
2: Książka się wzięła z SMS-ów, z wymieniania między nami opinii o tym, co się dzieje. I wzięła się także z tego, że oboje byliśmy zafascynowani case'em Niemiec, czyli państwa, które uchodziło u nas za wzór państwowości, które się zaczęło zwijać w przyspieszonym tempie przy kompletnej bierności własnego społeczeństwa. I w ten sposób zresztą zakonstruowaliśmy tą podstawową różnicę między Polską a Niemcami. To nie jest język, kultura i waga międzynarodowa, tylko to, że Polacy mają skłonność do działania wtedy, kiedy się kończą instrukcje obsługi, a Niemcy są gotowi tą instrukcję obsługi ciągnąć tak długo, póki sobie nie rozwalą twarzy o ścianę. Ta różnica jest różnicą fundamentalną i z tej konkluzji ta książka się narodziła jako pomysł.
1: Pani radna?
0: Pisaliśmy dłuższy czas, wymieniając się wiadomościami. Zobaczyliśmy, że nasze konkluzje, nasze myśli układają się w pewien ciąg, który wydał nam się czymś, czego nikt nie zauważył. To znaczy taką opowieścią o tym, że współczesna historia Polaków jest tak naprawdę historią oddolnego postępu i my tam na przykładach to ilustrujemy, jak elektryfikacja, jak telefonizacja przez komitety telefonizacji, jak sieci osiedlowe, internetowe, jak w końcu sieci szkieletowe, światłowody, aż do fotowoltaiki. I że to wszystko, zanim państwo wymyśliło, że to należy zrobić i przede wszystkim uregulować, że to działo się oddolnie. I im szybciej się działo, zanim państwo się zorientowało, tym lepiej.
3: Ale z czego to wynika? Czy to wynika z przekory? Czy to wynika z tego, że Polacy nie ufają swojemu państwu? Bo rzeczywiście jest tak, że w tych przykładach, które opisujecie, że Polacy działają trochę pomimo państwa.
2: No, działają pomimo państwa, ponieważ to państwo nadal jest niezwykle centralistyczne. Nadal to państwo i formacje polityczne, czy w ogóle polska polityka, zajmuje się tym, kto dzierży władzę i co z tą władzą zrobi. Natomiast nie zauważa tej nieprawdopodobnej elektrowni ludzkich emocji, ludzkich aspiracji i zdolności do działania wspólnie, razem, opartego na zaufaniu, które stoi za każdym skokiem technologicznym w Polsce. Myśmy napisali w gruncie rzeczy ludową historię postępu technologicznego. I to, że to jest proces kompletnie niezauważalny z punktu widzenia socjologii i polityki, a także i historii, pokazuje, jak bardzo państwo nas represjonowało, że takie siły, jakie w nas drzemią, w ogóle nie są w naszej świadomości.
4: Ale represjonowało czy nie zauważało?
2: Bo... Jedno i drugie. Bo czasami było tak, że nie zauważało. I o tym, że internet to jest ważna rzecz, przekonało się dopiero wtedy, kiedy panowie od Trzepaków podłączyli 8 milionów ludzi do internetu. A czasami represjonowało, tak jak represjonuje fotowoltaikę w tej chwili i rozproszenie energetyczne, które jest po prostu wymogiem współczesności, bezpieczeństwa i tej rewolucji energetycznej, która się odbywa w całym kraju, ale my mamy od tego państwo i jego wypustki w postaci koncernów energetycznych, które robią wszystko, żeby tej rewolucji oddolnej nie było.
4: Ale jeszcze chciałem o tej fotowoltaice, bo akurat to mi leży na sercu. Przyznam, że ja nie jestem o zesrodze, w sensie nie mam fotowoltaiki, ale leży mi to na sercu, bo ja zauważyłem taki ruch.

0: Najpierw rząd namawia Polaków do montowania paneli, a później się okazuje, że nie można tej energii elektrycznej od ludzi odebrać. I nie wydaje się im zezwoleń na dosyłanie energii do sieci, bo ta sieć jest niewydolna. I to jest taki, moim zdaniem, to jest obraz naszego państwa.
1: To, co się stało...
2: No dlatego jest głównym przykładem w naszej książce.
1: To, co się stało za rządów PiSu, podczas kiedy w 2019 nastąpiła taka duża deregulacja i zachęcanie ludzi do tego, żeby fotowoltaikę przyjęli, i wtedy naprawdę ruszyła lawina. Mamy największą elektrownię w Polsce, która ma 13 gigawatów mocy. Ona leży na dachach 1,5 miliona domów jednorodzinnych i nie ma żadnego prezesa. Tak? To się stało wtedy. I w pewnym momencie rząd przestraszył się tego skoku. Okazało się, że również interes tych czeboli energetycznych dużych jest zagrożony. Uciął to. Te stare zasady tak zwane, i zaczęły się nowe zasady, kiedy trzeba było być takim, no powiedzmy, kiedy przestało się to opłacać. Oczywiście fotowoltaika cały czas jest, tylko ona bardzo wyhamowała, jej rozwój bardzo wyhamował. I wtedy nastąpił taki zawód społeczny. To znaczy nagle państwo po prostu z takiego podtrzymywacza, inicjatora drabiny tego postępu stało się na powrót karbowym, który powiedział: nie, stop, tutaj ucinamy, tak? I chcę zaznaczyć, że to represjonowanie energetyki obywatelskiej trwa do dziś. Dlatego, że proszę zauważyć to słynne przez ostatnie dni rozporządzenie o warunkach technicznych, które oczywiście obejmuje o wiele szerszy zakres. Natomiast w tym rozporządzeniu, między innymi podczas jego projektowania, zaplanowano takie przepisy dotyczące magazynów energii, które są absolutnie kluczowe do tego, żeby ten system się trzymał. Ponieważ, tak jak pan powiedział, nie mamy tych sieci energetycznych we właściwym stanie. I tam zaprojektowano takie przepisy, w których, no, jak ktoś ma w domu jednorodzinnym panele, to tak naprawdę lepiej, żeby sobie zbudował oddzielne pomieszczenie, niemal strażaka postawił, generalnie tak, żeby utrudnić. Przy okazji to rozporządzenie właściwie wykluczało energetykę tak powszechną na zachodzie, jak na balkonach, w blokach, tak, we wspólnotach. Podczas kiedy my dawno powinniśmy mieć bilansowanie lokalne, to znaczy te magazyny też na poziomie gminy. Proszę zauważyć, że za rządów PiSu, ja to policzyłam, z samego ETS-u na transformację energetyczną i łagodzenie jej skutków dostaliśmy 100 miliardów złotych. Cała przebudowa sieci energetycznych kosztowałaby nas mniej więcej połowę tego. Gdybyśmy chcieli tak porządny remont zrobić,
0: tylko ile tych pieniędzy poszło rzeczywiście
1: no
0: w
1: właśnie,
0: energetykę,
1: co oni z tym zrobili? To jest pytanie, co oni z tym zrobili. I to niestety dziedziczymy po ich rządach. I faktycznie to jest taki przykład najświeższy tego oddolnego zrywu, chęci posiadania energii na swoim i ogromnego zawodu, ogromnej frustracji, jaki państwo zafundowało swoim własnym obywatelom.
3: To ja się tak zastanawiam, to jak państwo definiują, tak na dobrą sprawę, ten, jak rozumiem, poniekąd centralny problem z centralizacją państwa? Czy to jest problem tego, że polityka, ta, którą obserwujemy w mediach, ona jest obok potrzeb ludzi? Czy to jest problem tego, że decyzje są podejmowane w Warszawie bez uwzględnienia tego, czego realnie potrzebują mieszkańcy, czy wójt, nie wiem, gminy Inowłódz, czy jakiejkolwiek innej gminy w Polsce?
4: My to ostatecznie zdefiniowaliśmy i opisaliśmy w ostatnim rozdziale, który łączy wszystkie wątki tej książki. I uważam, że to jest forma autokolonializmu. To znaczy przyzwyczajeni do bycia skolonizowanym przez wybory, przez zaborców, potem przez komunizm sowieckiego typu, odtwarzamy cały czas pewne kalki zachowań państwa typowe dla władzy kolonialnej. To znaczy są jacyś tubylcy, a tu jest państwo, które ma im mówić, gdzie jest ścieżka ich życia i co im wolno, czego nie wolno. Ten autokolonializm nie jest żadnym fatum. Jest takim tikiem nerwowym po poprzednich epokach. Tiki nerwowe się leczy. Ta książka jest pomyślana jako terapia, żeby się wyleczyć z tiku autokolonializmu, za którym raz są zaborcy, raz jest komunizm, a potem przychodzi prawica i mówi, że właściwie nie ma tego narodu i mogą sobie robić, co chcą. Albo lewica, która ma w te swoje też bardzo piękne karty. I też strona liberalna przed 2015 rokiem, którą

0: uważała, że jej siła i wiarygodność polega na tym, że reprezentuje ten wyższy europejski porządek. Te formy autokolonializmu są jak odruch. Problem polega na tym, że nawet można by powiedzieć, no trudno, tak mamy. Tylko ta rewolucja, która się odbywa w tej chwili w świecie, technologiczna, gwałtowna, demokratyzująca wszystko, która pozwala takim narodom jak Polacy, z ich taką perfekcyjną partyzantką wziąć udział jako w czołówce tej rewolucji, jest zabijana przez ten odruch autokolonialny. To nie jest kwestia jednej partii czy drugiej. My opisujemy szczególnie rządy PiS-u, bo one są w pewnym sensie emblematyczne dla tego odruchu. Ale to nie jest tak, że tutaj cała reszta to niewinni. Łącznie z nami, o czym napisaliśmy na początku książki.
1: Ale wręcz przeciwnie, ja odnoszę takie wrażenie, że jesteście bardzo krytyczni wobec obecnego rządu. Krytykujecie między innymi to, że nie wspiera nowych firm technologicznych, że młodzi ludzie muszą wyjeżdżać za granicę, tam zarabiają, tam robią firmy, które są warte miliardy, po czym wracają do Polski i to państwo polskie się chce włączyć gdzieś w biznes, który się rozwinął za granicą. I na to też zwracacie uwagę, że w tej chwili takie wielkie biznesy, na przykład SpaceX, że one powstają gdzieś tam w warunkach takich garażowych nawet. Później się rozrastają wielkie przedsięwzięcia. Dlaczego polskie państwo tego nie widzi? Przecież był już ten osławiony NCBIR, zapisu wyprowadzano stamtąd pieniądze, ale ta instytucja nie została zlikwidowana, więc dlaczego ona nie wspiera startupów?
2: No właśnie my pytamy, czemu cały czas jest? Skoro NCBR przemielił przez te lata swojego istnienia 80 miliardów złotych, które wydano na innowacje, a wszystkie firmy innowacyjne, i o tym mówi Aleksandra Pędraszewska, z którą no, my z wieloma osobami rozmawialiśmy. Ona jest ekspertką od startupów w Radzie Przyszłości również. Jest to osoba, która pracowała w Eleven Labs, w jednej z takich firm właśnie, które w tej chwili są ogromne i bardzo drogie, jednym z czołowe na świecie, założone przez Polaków, poza Polską. Więc statystyki są szokujące. Ponad 70% firm, które osiągnęły pułap 15 milionów euro przez Polaków zakładanych, tak, są zakładane poza Polską. Dlaczego? Dlatego, że są zwykłe bariery biurokratyczne, bo kiedy przychodzi inwestor i chce coś w tą firmę włożyć, coś zainwestować, to to jest naprawdę ciężki bieg przez płotki, łącznie z każdą zmianą potwierdzaną u notariusza, co trwa do 8 tygodni i kosztuje kilkaset złotych, więc już nawet na poziomie takich barier biurokratycznych to jest zablokowane. I przytaczamy tam przykłady różnych tego typu sukcesów, jak na przykład ISAI Rafała Mądrzewskiego.
3: No, tak.
2: No to jest pouczająca historia, nie? Że ktoś, kto wykształcił, kogo wykształciliśmy w Polsce, kto naprawdę dobrze mówi o Polsce, wyjechał do Finlandii, założył tam firmę, która w tej chwili jest dominująca na niebie, jeżeli chodzi o mikrosatelity, które na początku miały być do badania pogody, a teraz są również w celach obronnych wykorzystywane.
3: Wojska, tak,
2: no. Tak, no poważna sprawa. My owszem mamy oddział ISAI w Polsce, ale to jest oddział, a nie mamy Rafała Mądrzewskiego i całego tego sukcesu.
4: No ale mamy Rafała Brzoska i mamy Inpost na przykład.
0: Ja mogę powiedzieć, to jest osobna historia, bo okay. Uważam, że w tej chwili Polska to jest Inpost, to jest Żabka. I to są przelewy bankowe nasze, czyli
4: Blik. Za mało
0: te
4: innowacyjne.
0: Te trzy rzeczy tworzą tak naprawdę bardzo innowacyjne i one właściwie tworzą taką współczesną Polskę. I one powinny być ochraniane przez państwo.
2: No, nie buksy, względu, jeszcze buksy. Ja tu jako kobieta
0: jeszcze
2: się...
0: buksy. I generalnie one tworzą właściwie to współczesne społeczeństwo polskie. Ale to jest osobna rzecz. Okay. Ja chciałem wrócić jeszcze do jednej rzeczy. Państwo się, wszystkie partie i każdy rząd chwali się nowoczesnością, równocześnie jej nie wykonując. I jeśli już jesteśmy przy tej rejestrowaniu, to znaczy trzeba połamać kręgosłup korporacji notariuszy w Polsce, którzy zarabiają pieniądze na każdym wpisie, na który się czeka miesiące. To jest absolutnie niedopuszczalne z punktu widzenia z logiki startupów, ponieważ zmiany w akcjonariacie są bardzo płynne, bardzo szybkie i

wiążą się, uwaga, nie z biznesem, który trzeba poukładać, tylko kogo o fenomenalnych zdolnościach można wpuścić jako pełnego akcjonariusza do tego projektu. W związku z tym zmiana musi nastąpić w jeden dzień. W Szwecji tak jest, w Stanach tak jest, w Polsce od roku czy od pół roku wiadomo, że to jest...

0: nie jest w stanie nadążyć, zmniejszyć tego. My jesteśmy w pewnej pułapce nadregulacyjności, jako Zachód. Tu nie chodzi o to, żeby wprowadzać deregulację. Tu chodzi o to, żeby sobie wytyczyć wreszcie jakąś strategię. Uznać, że udział Polski w tej rewolucji technologicznej jest absolutnym numerem jeden i temu podporządkować całą resztę państwa. To znaczy, jeśli ktoś przeszkadza, to sorry, ale będzie musiał się cofnąć, być zrepresjonowany. To jest kwestia nie strategii rządowych, których jest Bóg wie ile i umierają sobie gdzieś tam cichutko i na papierach się wszystko zgadza, tylko po prostu politycznej decyzji. Tak, wchodzimy w tą rewolucję, bo to jest nasza wielka szansa, bo mamy obywateli, którzy są w stanie ją ponieść o wiele szybciej niż to zrobi państwo.
1: Ale ja pamiętam taką rewolucję, która się nazywa gaz łupkowy.
0: Gaz dla głupków.
2: No właśnie. Ogłoszona przez
1: premiera z trybuny sejmowej. Ja już się cieszyłem, że moja emerytura będzie z tego łupku, że moja mama też będzie miała większą emeryturę. I co? I łup.
2: To jest świetny przykład, bo proszę zauważyć, że to zostało wymyślone odgórnie. Tak? Ktoś, nie wiem, przyjechał z pomysłem w teczce, z zagranicy raczej, tak mi się wydaje, bo jednak gaz łupkowy to jest specjalność Amerykanów.
1: I Kanadyjczyków.
2: Ktoś w rządzie postanowił, że to jest wielka społeczna potrzeba i nagle trafiło to w co? W pustkę to trafiło i jakby nic się z tym nie stało. I my piszemy bardzo, znaczy stawiamy pytania w tej książce i w ogóle chcielibyśmy, żeby to był bardziej asumpt do dyskusji niż dawanie recept. Czemu jest tak, że kurczę, po tym 89 roku my sobie to państwo robiliśmy na nowo, więc mogliśmy je zrobić tak, żeby ono było wygodne, żeby podawało jakby drabinę czy wsparcie tym ludziom, którzy chcieliby zrobić coś sami albo chcieliby oddolnie zrobić coś razem, tak, w granicach swojej wspólnoty, gminy, czy
3: wy piszecie o tym, że to jest państwo daje rusztowanie.
2: Rusztowanie, tak, tak. Zresztą potem dowiedziałam się, że istnieje w politologii takie określenie, to ciekawe, ale my je jakby wymyśliliśmy na użytek tej książki. A zrobiliśmy sobie właśnie tę izbę biurokratycznych tortur. To znaczy, że, bo to nie chodzi o liczbę przepisów, to chodzi o ich treść, powiedziałabym, bo wszystko naprawdę da się zapisać tak, żeby było wygodne dla nas, żeby nas wspierało, a my jakoś, nie wiem, zapatrzeni w te zachodnie wzorce przez różne plany przywiezione z zewnątrz, już nie będę tam po nazwiskach mówić, nauczyliśmy się, że to zawsze powinna być jakaś kopia Zachodu, tylko że to była kopia Zachodu, jaką my mieliśmy w głowie i wydawało nam się, że robiąc tak państwo, no będziemy bardziej Zachodem przez to, a okazało się, że...
0: Ja tu właśnie chcę uzupełnić, tak. Książka jest próbą ostatecznego zerwania z taką wizją Polaków, którym i Zachód, ale także i w Polsce się to dało na dużą skalę, mówił, że macie być tacy jak my. I wtedy będzie dobrze. W związku z tym myśmy stanęli wobec postępu technologicznego jako uciekającego horyzontu. Graliśmy w nie swoją grę. My w tej książce udowadniamy, że nie mamy być tacy i nigdy nie będziemy jak Holendrzy, Niemcy, Francuzi czy cały świat anglosaski. My mamy swoje moce, swój sposób radzenia sobie z postępem i nowoczesnością. I każdy, kto rządzi w Polsce, ma obowiązek wziąć pod uwagę te nasze ustawienia fabryczne i nasz sposób myślenia o przyszłości. To jest właściwie istota tego społecznego opisu.
3: Ale co się dzieje?
0: Może ja to wytłumaczę na jednym przykładzie. W Radzie Przyszłości przy premierze zasiadają naprawdę wybitni ludzie. I ja nie zapomnę takiego tekstu, który wygłosił rzecznik rządu Adam Szłapka, który mówi, że to jest ta rada, która będzie decydowała o przyszłości. No, przepraszam bardzo, żadna przyszłość nie odbywa się w żadnej radzie przy żadnym premierze. Przyszłość jest niezależna od rządów, które zwykle muszą ją gonić, jak już przyszła. Przyszłość tworzą ludzie, którzy mają swobodę działania, którzy swoimi działaniami zarażają innych. Państwo, polityka przychodzi później. W związku z tym ta optyka, że oto mamy radę, siedzą tam ludzie, którzy zrobili wielkie rzeczy, nowych technologii i w ten sposób partycypujemy w przyszłości, jest nieporozumieniem.

0: My potrzebujemy nie państwa nowych technologii. My potrzebujemy społeczeństwa nowych technologii.
1: Ale to nie jest tak, że ci ludzie z Rady Przyszłości, że to oni mogliby państwu powiedzieć, nie stawiajcie tych przeszkód. Znaczy,
2: no, ale oni mówią. Mówią.
0: No. I co?
2: No i co? No i nadal, no, ale wiecie, to nadal właśnie mamy NCBR, który wydaje ileś tam bilionów na nowy gatunek
3: piwa. Ale pytanie jest takie, co się dzieje z politykami, kiedy oni wchodzą do tego gmachu w Alejach Ujazdowskich? Bo Donald Tusk i Platforma Obywatelska, czy koalicja 15 października, no to jest koalicja, która szła do wyborów z takimi hasłami prospołecznymi, wspólnotowymi. Też mówiła dużo o nowoczesności. I co się stało? Wy w podziękowaniach dziękujecie na koniec książki ministrom, których nie chcecie wymieniać z nazwiska, bo dużo informacji, jak rozumiem, tego działania mechanizmu państwowego i tych przeszkód mnożenia ujawnili wam. No ale co się takiego dzieje, że ci ludzie opowiadają w książce, a nie robią to na co dzień?
2: A tu panią redaktor zaskoczę, bo ci ministrowie często mówili nam o dobrych przykładach. Bo my mówimy też o tym, że jeżeli czegoś naprawdę chcemy, to powinna być szybka ścieżka. I zauważamy to, że no ta szybka ścieżka właściwie się już dzieje w obronności, czyli w bardzo ważnej dziedzinie. My byśmy chcieli, żeby w postępie technologicznym się jeszcze działa, ale w obronności już te bariery są znoszone. My już wiemy, że dobrych dronów nie wyprodukujemy przez system zamówień publicznych, bo on będzie przestarzały w dniu premiery 5 lat później, tak? Tylko że tworzy się ten ośrodek systemów autonomicznych, OSA w skrócie, który jest czymś takim jak Brave One w Ukrainie, czyli zbieramy pomysły od biznesu, testujemy to bojowo, tak? Patrzymy, jak to się sprawdza albo na polu walki, albo czy to jest przydatne i zamawiamy to lub nie. To znaczy zupełnie inna logika innowacji dzieje się już na przykład w wojsku. Proszę zobaczyć też na przykład, które opisujemy, drony rolnicze. To się cicha rewolucja. Ta cicha rewolucja się odbywa w tej chwili na wsi i ona się odbywa dzięki wsparciu władzy, a nie jakby przeciwko niej. Ministerstwo Rolnictwa w tej chwili pracuje nad przepisami, które pozwolą używać dronów rolniczych do różnych zastosowań, między innymi dlatego, że jak obliczono, pozwolą one zredukować użycie środków owadobójczych i pestycydów o 3/4 czasami, dlatego że one działają punktowo, te opryski, tak,
0: które są dronami. A wiecie państwo, jaka grupa zawodowa w Polsce jest największą entuzjastką humanoidalnych robotów?
3: Jaka?
0: Rolnicy. Ponieważ możliwość robienia zbiorów za pomocą robotów właściwie wyklucza robotników sezonowych, z których znaczna część to są cudzoziemcy, a koszt kilograma marchwi zebranej przez robota jest ileś razy mniejszy od kosztu tej marchwi zebranej przez człowieka.
3: Ale pan mówi o takich wielkich gospodarstwach, przedsiębiorstwach rolnych.
0: Ja mówię o prawdziwych rolnikach wielkoprzemysłowych, którzy są w szpicy europejskiego nowoczesnego rolnictwa, którzy są po prostu fenomenem Polski, bo to nie są obszarowcy jak w Niemczech czy na Ukrainie. To są jak na europejskie warunki średniej wielkości areały, które wytworzyły w pewnym sensie tak innowacyjną klasę społeczną, przy której korpolutki to są po prostu niedokształcone dzieciaki w szklanych wieżowcach. To są ludzie, którzy są najbardziej gotowi na nowoczesność. I to jest właśnie paradoks tej nowoczesności, o której mówimy. Ona się nie rodzi w Alejach Ujazdowskich, ona się rodzi na polach rolniczych w przypadku Polski.
1: Ja kiedyś
0: niezrozumienie tego, tak? Że jesteśmy, że Polska jest jednym wielkim kosmosem bardzo nowoczesnych ludzi i środowisk z aspiracjami do nowoczesności i niepozwolenie im na kolejną eksplozję polskiej innowacyjności
3: uwolnić
0: jest największą
3: Polaków,
0: barierą.
3: To było kiedyś wasze hasło.
0: No bo tu jest naprawdę gra o przyszłość. I każda rzecz, o której mówimy z dziedziny nowych technologii, w gruncie rzeczy zawsze jest dual use, czyli tego podwójnego zastosowania. W kraju, który jest na granicy skoku tektonicznego między mongoidalną Rosją a zachodnią Europą, postęp technologiczny dostrzega o wszystkim. Czyż Ukraina się

0: broni tylko dlatego, że nagle przeniosła państwo w cyfrę.
1: Tak, że nawet można przy pomocy kodu QR zatankować samochód, tak? Bo oni się boją tych dronów.
2: Widzicie, to w rolnictwie się da, nie? A jeżeli chodzi na przykład o sztuczną inteligencję, czy państwo słyszeli polityczną, taką dobrą dyskusję na temat polskiej sztucznej inteligencji?
3: Nie, i właśnie do tego się sprowadza moje pytanie, rozszerzając to, o co pytała Renata. To znaczy, my tak na co dzień, na dobrą sprawę, albo zajmujemy się tym, czy Dariusz Matecki przeskoczył przez ogrodzenie w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czy Maciej Berek wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Czy
3: wózek rowerowy, czy Karol Nawrocki był lobbowany w sprawie kryptoaktywów. Te wszystkie tematy z państwa agendy, one nie występują w debacie publicznej. Znaczy, kiedy ostatnio widzieli państwo poważną dyskusję polityczną, chociażby o rozwoju rolnictwa w Polsce, czy o tym, w jakim kierunku ma iść rolnictwo.
4: Kiedy
3: politycy podejmowali takie tematy.
5: Chciałbym powiedzieć, że tutaj się coś zmieniło. Otóż Mateusz Morawiecki umieścił taki swój manifest dotyczący nowoczesnej Polski, którego kluczowy element polega na tym, że trzeba stworzyć nową elitę, która jest połączeniem ludzi technologii, polityków i tak dalej, po to, żeby popchnąć Polskę w przyszłość. Jak ja słyszę, Mateusz Morawiecki chce stworzyć nową elitę, to automatycznie sprawdzam, gdzie mam portfel. Ponieważ ta sama... Jak długo można grać w trzy kubki? Przepraszam bardzo. No to jest jakieś nieporozumienie. 14 miliardów złotych wyprowadzonych z zarządów Mateusza Morawieckiego z funduszu państwowych i z budżetu, to się rozpłynęły na rzeczy, o których wiemy, że nie powinny się rozpłynąć. No, albo mamy karykaturę rozmowy o nowoczesności, bo każdy udział Mateusza Morawieckiego jest karykaturą udziału w jakiejkolwiek poważnej dyskusji, albo po prostu milczymy. Jedną z powodów napisania tej książki przez nas było przekonanie, że nic tak nie zabija przyszłości, jak brak rozmowy o niej. Jeśli ta rozmowa ma być zmonopolizowana między jednym silosem ministerialnym, a drugim i ma występować na konferencjach premiera, bądź tego, bądź następnego, bądź jeszcze następnego, to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z przyszłością. Że przyszłość wymaga sporu, wymaga dyskusji, wymaga argumentacji, wymaga publicznego działania, a nie centralnego państwa, które będzie mówiło, jak my będziemy nowocześni.
4: Ale piszecie w swojej książce, że Polacy to jest taki naród partyzancki. Tu pan mówił na początku, że jak się kończy instrukcja obsługi, to my zaczynamy działać. Już teraz nie znajdę tego cytatu, ale...
5: Niewiernie pan zacytuje.
2: Mówimy o perfekcyjnej partyzantce w tej książce i ta rzeczywistość, którą Polacy robią, kiedy potrzebują, ona jest bardzo często po prostu prowizorką.
4: Ale
2: znaczy jest robiona taśmą i drutem.
4: Ale mi się wydaje, że państwo nie powiedzieli jednej rzeczy, że Polacy są też właśnie genialnym upłynniaczem funduszy. Że jeśli się da ludziom pieniądze, tak jak na przykład były pieniądze na odbudowę przy powodzi, to się zaraz znaleźli ludzie, którzy upłynnili sobie część tych pieniędzy, wypisując wnioski, nie wiedząc, że będzie kontrola.
5: Panie redaktorze, ma pan absolutnie rację.
4: Ja się tego boję.
5: Właśnie ta obawa, może sobie pan podać rękę z urzędnikami każdego resortu, ponieważ zanim coś uruchomimy, to najpierw myślimy, jak ktoś coś może podpieprzyć.
4: No tak.
5: I nagle tworzymy to nowe rozwiązanie nie z myślą o beneficjentach, tylko o złodziejach. Efekt jest tego taki, że jak dobrze skonstruujemy mechanizm przeciwko złodziejstwu, to ani grosza nie dostaną ci, którzy naprawdę potrzebują. To jest odwrócenie logiki.
4: Ale
5: znaczy, przepraszam bardzo, zawsze się znajdą nieuczciwi ludzie.
4: No
5: chwileczkę. Tylko bądźmy na konkretach. Pisaliśmy o tych magazynach energii. Nowość. Nagle przyszły na to przepisy, żeby nie spłonęła cała wioska, strażak, specjalne łącze stalowe, osłony, bla, bla, bla. Ale chwileczkę, a jak, przypominacie sobie państwo, jak wjechały samochody elektryczne na polskie drogi? Jeden spłonął, o Jezu, jak się wszyscy z tym emocjonowali. Drugi, sieci płoną, czy wtedy państwo zainterweniowało i powiedziało, nie, to póki nie sprawdzimy przeciwpożarowo instalacji w samochodach elektrycznych, żadne nie może wyjechać na drogę.
0: Nie, puszczono to na żywioł. Tymczasem w magazynach energii zrobiono dokładnie to samo. Zamiast podawać, pozwolić ludziom, montujcie sobie z

0: magazyn energii skądkolwiek je ściągniecie na własną odpowiedzialność. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby one były oddzielone na przykład, no, nie żeby wiem, miały od atest, samochodu, no, żeby miały jakiś atest. A jak zaczną się kłopoty i zaczną się pożary, to my będziemy musieli to uregulować. Ale jeśli odwracamy sytuację, no to nie mamy magazynów energii. To samo jest z upłynnianiem. Jeśli ja zacznę myśleć o tym, jak cwaniaki jakieś wyciągną jakieś pieniądze i pod to będę budował prawo, które ma wprowadzić nowoczesność, to żadnej nowoczesności nie będzie. Proszę pana, fundusze Venture Capital nie od parady tracą pieniądze na startupy, z których 80-90% nie przyniesie żadnego zysku.
1: Ale ja mam pytanie.
0: I albo państwa będą naśladować ten skok nowoczesności oparty o rozrzucanie pieniędzy, a nie o kradzieże, albo nie będzie żadnego postępu. I proszę mnie nie zarzucać, że to jest utopia, ponieważ są już państwa, które potrafią za pomocą pieniędzy publicznych, dosypanych do tego typu funduszy, dokonywać lewaru, to znaczy on zaczyna się wtedy, dlaczego ja jako obywatel nie mogę zainwestować to co, w Betagram, kto wygrał światową europejską koszykówkę, a nie mogę zagrać w przyszłość Polski i dać na to, nie wiem, 2000?
2: No trochę też o tym jest ten NCBR, tak? To znaczy inne państwa mają Polaków z innowacjami i miliardami, a my mamy porządek w papierach, bo NCBR był właśnie konstruowany pod zabezpieczenia takie, że ostatnio prawie zabił 20 startupów.
3: I tak się nie udało temu NCBR-owi, bo przecież w czasach PiS-u poszły
2: my się
3: tam
2: tutaj
3: takie
2: znęcamy,
3: setki milionów, że...
2: No nie, my się tutaj znęcamy nad tym NCBR-em, no, ale ja chcę powiedzieć, że my nie bierzemy jeńców tutaj.
3: I
2: my się naprawdę w tej książce zamachujemy na takie świętości, jak właśnie fundusze unijne wydawane na innowacje, również przez samorządy, tak? Województw, czyli przez marszałków województw.
3: I ja się pytam, czy wy widzicie jakąś receptę na to, bo to, że mówicie o polskich partyzantach, o tej takiej naszej swobodnej twórczości, jak nie ma instrukcji, ja się z tym zgadzam. Jesteśmy w tym genialni. Sam w tym kiedyś brałem udział. Jak pracowałem na Zachodzie, to właśnie rozwiązywałem problemy nierozwiązywalne dla moich pracodawców. Ale ja się zastanawiam, czy jest jakaś recepta na to, żeby Polaków, partyzantów i innowatorów jeszcze przekonać do tego, że nie muszą być złodziejami, albo że nie wszyscy muszą kraść, tak?
0: Wie pan co, jest taka aplikacja przecież, którą wszyscy znamy, StopHam. Ta aplikacja StopHam to jest taki cyfrowy pręgierz dla patusów na drogach. Ta aplikacja jest często bezcennym źródłem dla policji,
3: tak,
0: prokuratury i sądów. Równocześnie część z tych ludzi za pomocą tej aplikacji bawiło się w lincze internetowe. Wybierało niewinną ofiarę, samo się rozpędzało, pokazało na liczniku ile jedzie, no i wrzucało, że filmik, patus i tak dalej, i tak dalej. To był absolutny margines. Z tego powodu nikt nie skasował
2: całej
0: aplikacji.
2: Całej społeczności.
0: Ta społeczność działa na zasadach absolutnie wolnych, sama się finansuje, sama się reguluje i sama śledzi gości, którzy przegięli. Znaczy, jeśli myślimy o wszystkich naszych obywatelach jako o złodziejach, to ja chcę powiedzieć, że najgorsi złodzieje to nie są obywatele, tylko to są te partie polityczne, które z wyciągania pieniędzy publicznych utworzyły swój sposób istnienia. To jest złodziejstwo, które trzeba tępić, a nie to, że znajdzie się czterech cwaniaków, którzy urwą z tego trochę swoich pieniędzy. Trudno,
2: bo
0: koszty.
2: Ich sąd,
3: ale jak
2: tak
3: oni
2: znajdzie
3: urwą
2: i dojedzie,
3: państwowe to pieniądze, to jest jedno. Ale to, co było przy fotowoltaice, że firmy, które instalowały fotowoltaikę, były firmami oszukańczymi. I teraz
2: tak,
3: ludzie nie
2: często
3: mają fotowoltaiki, a mają kredyty.
0: Ale
2: od tego jest właśnie państwo.
4: Ja tak słucham państwa i myślę sobie, to będę bardziej sceptyczny, no, że to są świetne diagnozy. Bardzo utopijna wizja. Tylko co z tego, jeśli my się jednak na co dzień mierzymy z realiami polityki takimi, jakimi one są. I nie, trudno
0: znaczy
4: mi jest... To znaczy polityki jałowej, opartej o jałowy spór, komentarze do komentarzy. I trudno mi sobie wyobrazić, co by się musiało stać, żeby zachęcić klasę polityczną, ale też odbiorców do tego, żeby wyjść z tej tabloidyzacji mediów i przejść do poważnej dyskusji.
0: Haniu, proszę cię, wytłumacz panu, że nie jesteśmy idealistami, bo ja będę w tym tłumaczeniu znacznie bardziej brutalny niż ty.

0: Ale to może ci będzie ciekawiej, proszę bardzo. No śmiało, śmiało, śmiało.
1: Proszę.
2: Słuchajcie, no nie, mamy taką, a nie inną arenę, na której te kłótnie są pewnego rodzaju tradycją, tak? To znaczy my przyzwyczailiśmy się do tego, że spór polityczny toczy się na pewnym ringu. Tam jest to MMA, tam jest ten Matecki, wszystko co się dzieje. I częściowo to są sprawy, częściowo to jest pudelek polityczny, ale są to też sprawy bardzo ważne jak Trybunał. I tutaj jakby to od tego nie uciekamy. Natomiast my pokazujemy, że poza tym ringiem, poza tym stolikiem jest jeszcze jeden stolik. To znaczy taki, który mówi o tym, o tych długotrwałych procesach. I o tym też, co być może nie wynika, nie wiem, z jednorazowej złej woli Mateusza Morawieckiego, chociaż tych momentów było bardzo wiele, muszę przyznać. Ale z tego, że na przykład strukturalnie rząd działa na ustawie o działach, która jest z 97 roku i w tej ustawie ani razu nie pada słowo cyfryzacja, natomiast organizacja rynku rybnego czy telefonizacja wsi już tak. Więc może byśmy sprawdzili, i my to w tej książce robimy, nie dotykając ani jednego nazwiska, tak? Jak jest ułożony rząd na podstawie tej ustawy o działach? Ja państwu tylko wytłumaczę, że to są takie klocki, działy to są takie klocki, które wchodzą do poszczególnych resortów. Czym się ministerstwo zajmuje? I to w ogóle jest fajny pomysł, bo to jest jak z klocków Lego, można sobie te kompetencje budować. Tylko że jak mamy energetykę, to minister energii nie zajmuje się OZE, bo OZE jest w Ministerstwie Klimatu. I tam jest jeszcze ministerstwo, wiecie, funduszy, które zajmuje się KPO, które jest od sieci i tak dalej.
3: Ale to opisuje pani problem, który kiedyś Jarosław Kaczyński nazwał Polską resortową.
2: Mówimy, momencik, ale pokazujemy też, ile działów, ile resortów, ile partii, tak? Dba o jeden problem. I pokazujemy Ukrainę pod ostrzałem rosyjskich rakiet w czasie wojny, która stała się właściwie błyskawicznie państwem cyfrowym. Dlaczego? Dlatego, że Fedorow, który był ministrem cyfryzacji, a później obrony, dostał ten złoty mandat. Tak? To znaczy on miał szybką ścieżkę i mandat do łamania wszelkich biurokratycznych barier i wszelkich resortowych i silosowych barier również. I Ukraina się błyskawicznie zcyfryzowała.
1: A gdzie teraz jest? Ja już ochłonąłem troszeczkę po panu pytania.
3: Ale aż tak się pan zdenerwował, panie ministrze?
1: Może powiem to spokojniej. Ma pan to samo doświadczenie, które ja. I to doświadczenie nas tu łączy przy tym stole. Zdarzyło się niedawno. 22 rok. 2 miliony kobiet i dzieci z Ukrainy w Polsce. 70% polskiego społeczeństwa wzięło udział w pomocy Ukraińcom. Jest jakaś partia, która ma 70%?
4: Ale ta partia, która wtedy rządziła, to w ogóle nie przygotowywała się na pomoc. Trochę to ludzie zrobili wbrew tej partii.
1: Chwileczkę. Nie. Ja mówię o tym, że wtedy Polacy, niezależnie od swoich poglądów politycznych, czy to był Caritas, czy to była lewicowa fundacja, czy to byli wyborcy PiS-u, czy to byli wyborcy Platformy Obywatelskiej, czy inni, nagle te wszystkie różnice zniknęły. Działaliśmy jak jeden organizm, jeden mózg. Tworzyliśmy instytucje ad hoc, o których nikt nie pomyślał. Nikt nie musiał nam mówić, co robimy. Wykonaliśmy coś, co się w ogóle nie mieści w skali świata. I zrobiliśmy to w pół roku sami. Ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Ponad całą wojną kulturową, do której ochoczo wróciliśmy, jak opanowaliśmy sytuację. Da się? To w takim razie proszę mi nie mówić, że to wojna kulturowa i nasze codzienne historie są przeszkodą do wykonania tego skoku cywilizacyjnego.
4: Ale wasza książka jest jakby ponad tą wojną plemienną, bo ona pokazuje właśnie, po pierwsze, że ludzie potrafią działać, chociaż też jest gorzka refleksja, że państwo nie potrafiło zagospodarować tej energii z 2022 roku. Ale jest też pasus poświęcony Annie Streżyńskiej, która było Ministerstwo Cyfryzacji. Opisujecie, jak miał się spotkać rząd, żeby przyjąć ustawę, a o 22 w nocy pani premier Szydło zaprosiła Streżyńską do siebie, kilku smutnych panów, którzy powiedzieli, że nic się nie da zrobić i wszystko wylądowało w koszu, a Streżyńska później też musiała się z rządem pożegnać.
2: Zresztą to jest przykład osoby, znaczy w pełni propaństwowej specjalisty, który przekraczał barierę polityczną właśnie,

0: pracując dla różnych rządów, ja przypominam, tak? Takich ludzi i takich przypadków jest w Polsce bardzo mało, ale to między innymi właśnie przez minister Strężyńską mamy tak dobrą sieć szkieletową, bo to ona walczyła o to i M-Obywatela, żeby nie dać monopolizować tego rynku przez wielkie telekomy. Tak? My sobie sami jako Polacy to położyliśmy, wychowaliśmy sobie własne firmy, mamy świetnych providerów.
1: Ale można było wtedy pójść dalej. I dlaczego państwo nie poszło dalej?
0: No bo się przestraszyło.
2: No bo w logice neokolonialnej sytuacja, w której obywatel jest wolny od obciążeń państwa i może sobie radzić sam z domu w internecie, jest przypadkiem strasznym i przerażającym. Istotą tej zmiany, którą proponowała pani Anna Strężyńska, było to, żeby Polak przestał być białkowym interfejsem między państwowymi bazami danych. Tylko żeby dostawał odpowiedź i żeby nie można, żeby bazy danych odpowiadały jako zintegrowany system we wszystkich kwestiach. Myśmy jeszcze nie doszli do tego poziomu. To był pomysł sprzed lat, no ile, 5-6. Pani Beata Szydło, pani premier Beata Szydło zabiło ten pomysł razem ze służbami specjalnymi z Kamińskim i Wąsikiem na czele, ponieważ ten pomysł, żeby można było mieć taką swobodę działania i nie chodzić z tym papierkiem do urzędnika, nie czekać w tej kolejce, nie być zdanym na łaskę państwa, był dla ówczesnej władzy absolutnie czymś przerażającym. Ale moje pytanie brzmi w ten sposób. Zrobiliśmy w tej chwili rzeczywiście dość spory skok, jeśli chodzi o M-Obywatela i cały ten mechanizm. Trzy lata rządzimy. Dlaczego nadal jesteśmy białkowym interfejsem między państwowymi bazami danych?
3: To ja mam populistyczne pytanie, bo żeby nieco też przenieść tę rozmowę do nieco wątków bardziej też bieżących, aktualnych politycznie. Mamy spór o Trybunał Konstytucyjny. Ten spór toczy się od 11 lat, tak na dobrą sprawę, z lekkim hakiem od 2015 roku. I odbiorcy polityki, wyborcy obserwują tak właściwie konflikt kilkudziesięciu osób w Warszawie o to, kto będzie rządził Trybunałem Konstytucyjnym.
4: Kto będzie zasiadał w Trybunale.
3: Kto będzie zasiadał w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Oczywiście pan populistycznie poleciał.
3: Ale dlatego zastrzegłem od razu celowo.
1: To jest Vox Populi w naszym programie.
3: A w Wałbrzychu czy w jakiejś innej miejscowości jest pani, która na przykład nie jest w stanie się skontaktować z sądem, bo sąd nie jest scyfryzowany, bo wysyła maile albo wysyła pisma, nie można odpowiedzieć mailem. No, że są takie problemy, bolączki systemu tu i teraz na co dzień. I że to się, że te dwie płaszczyzny się zupełnie rozmijają. Ta płaszczyzna tego, co obserwujemy w mediach i tego, co doświadczamy, tego, czego doświadczamy na co dzień. Proszę strzelać.
2: Nie, odkładam broń na bok, bo ma pan rację.
0: My od tego zaczynamy książkę de facto. To znaczy zaczynamy od tego, co działo się w 2015 roku i od diagnozy społecznej pana profesora Czapińskiego, który wraz z zespołem badaczy był takim naukowcem, który mówił jak jest, tak? I on zbadał, że wtedy mieliśmy ogromny poziom szczęścia. Polacy najszczęśliwszy naród na świecie, aż sam się dziwił w mediach, jak chodził. Że... Tak. I wygrał, miażdżąco wygrał.
1: Tak, bo ludzie deklarowali w tych badaniach, w tych ankietach, że oni są zadowoleni z rzeczywistości,
0: ci,
1: że
0: którzy
1: w ogóle
0: te ankiety
1: są szczęśliwi,
0: a ci, którzy...
1: po czym zagłosowali na totalną zmianę.
0: Tak. A ci, którzy byli na emigracji, bo musieli, a ci, którzy byli na telefon z agencji pracy, pewnie tych ankiet nie wypełniali. Polityka na coś była ślepa, na coś były ślepe media wtedy. I od tej historii, która wydaje nam się no, dosyć taka znacząca i pouczająca, zaczynamy, żeby w ogóle otworzyć to pudełko. To znaczy dokładnie to, co pan redaktor mówi, że ta rzeczywistość, jakby ta optyka, która jest przez media i przez nas jako polityków czynnych często uprawiana, ona może mieć niewiele wspólnego z tym, co
2: z
0: pani z Wałbrzycha.
2: Tak. No tak, bo to realne doświadczenie to są właśnie te instytucje pośredniczące, o których piszemy.
1: Ale
2: że to, co decyduje o faktycznym rozumieniu przez Polaków własnego państwa, odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, prawda? Czyli czegoś, co właściwie jest rodzajem NCBR-u i też powinno być już wymazane dawno z mapy.
4: Już coraz mniej.
0: Ale informatyzacją bardzo.
2: I to jest ten problem. Znaczy, w państwie, które jest nadal skonfigurowane, gdzie to centrum decyduje o wszystkim, to, co się dzieje.

0: niżej w tej matrycy autokolonialnej nie jest istotne. No i ta książka jest próbą odwrócenia tej logiki, że to, co najistotniejsze, jest zbiorowe, masowe, spontaniczne, partyzanckie, ale to jest wartość Polski, no a tak, nie rząd centralny.
1: Tylko my pomiędzy tymi zrywami, wiesz, cierpimy po prostu. Właśnie tak jak pani z Wałbrzycha, która nie może do tego sądu napisać, czy nie wiem, ktoś z Inowłodza, to bliska mi miejscowość, bliska wsi, z której pochodzili moi dziadkowie.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Ja też jestem wielkim fanem Inowłodza, więc...
1: No, tam w ogóle jest super.
2: O Inowłodzu, o tym, jak pozbyć się tej traumy autokolonializmu i o tym, w jakim miejscu jesteśmy teraz, będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi w dalszej części naszej rozmowy. Żegnamy się z słuchaczami Polskiego Radia 24 i zapraszamy wszystkich Państwa do internetu, na portal, na platformę YouTube i na serwisy podcastowe.
3: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
4: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
5: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
4: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
5: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Kiedy na ziemiach polskich położono pierwszy tor kolejowy? I gdzie? Które miejscowości połączył? Czy wciąż są tam dworce? I co ważniejsze, czy wciąż tamtędy jeżdżą pociągi? Kolej w Polsce rozwija się. Cieszą się prezesi spółek kolejowych. W mojej miejscowości się zwija, wskazują pasażerowie. W setną rocznicę powołania Polskich Kolei Państwowych w audycji Adres Zamieszkania porozmawiamy o tym, jak było i jak jest na kolei. Zapraszam do słuchania dziś po 14:00. Agata Kowalska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawca masakry w Jarosławiu niepoczytalny. Prokuratura chce aresztu w warunkach szpitalnych. To chwila do namysłu, na kogo zagłosować. Trwa cisza wyborcza przed wyborami w Krakowie. Pokonali Słoweńców, teraz zagrają z Francją. Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy. Minęła ósma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie było przesłuchania, będzie wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Chodzi o Ihora M., podejrzanego o zabójstwo księdza w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec jest niepoczytalny. Biegli stwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Szczegóły zna Jan Olęcki.
2: Według prokuratury mężczyzna jest silnie pobudzony, ma zaburzony tok myślenia i nie ma z nim logicznego kontaktu. Prokuratura zapowiada dalsze monitorowanie jego stanu zdrowia i uzyskiwanie kolejnych opinii biegłych. Śledczy chcą również wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie 31-latka. Sąd wyznaczył mu obrońcę z urzędu. W ataku na terenie opactwa zginął ksiądz, a cztery inne osoby zostały ranne. Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: Po ataku w Jarosławiu nasilają się antyukraińskie nastroje, a to moment, gdy emocje trzeba tonować. Apeluje o to etyk profesor Przemysław Rottengruber.
3: Jesteśmy nadwrażliwi na sprawy, które nazwałbym, pomimo ich tragicznego wydźwięku, sprawami normalnymi. No cóż, przestępcy byli, są i będą, ludzie nie kontrolujący swoich emocji tym bardziej.
1: Z ustaleń prokuratury wynika, że ofiarami napastnika były przypadkowe osoby. To przesądzone. Tak o utworzeniu stałej bazy wojsk USA w Polsce mówi Paweł Zalewski. Wiceminister obrony przebywał

0: Waszyngtonie, gdzie prowadzi rozmowy w Pentagonie.
1: Faktem dokonanym jest decyzja prezydenta Trumpa, która została ogłoszona w maju, a ostatnio 17 września, symboliczna data, potwierdzona. Teraz rozmawiamy o szczegółach. Co to będą za jednostki, jakie zdolności, jaka w związku z tym infrastruktura potrzebna i gdzie. No i ile to będzie kosztowało, bo to na końcu jest najważniejsze.
0: Według wiceministra formalne ogłoszenie decyzji o powstaniu bazy w Polsce nastąpi najwcześniej w grudniu. Do tego czasu Amerykanie będą prowadzić przegląd obecności wojsk USA w Europie. Temat baz wróci u nas za pół godziny w Cafe Armii. Gościem Agnieszki Drążkiewicz będzie Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Co zrobić, gdy jest zagrożenie atakiem z powietrza? Tego mogą się dziś dowiedzieć mieszkańcy dwóch województw. W Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim prowadzone będą treningi reagowania, mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
2: To będzie okazja, żeby nie tylko odwiedzić strażaków, ale przede wszystkim nauczyć się, jak właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia. Będziemy mówić m.in. o sygnałach alarmowych, alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o tym, gdzie szukać sprawdzonych informacji i gdzie bezpiecznie się schronić. Pokażemy również, jak korzystać z aplikacji, gdzie się ukryć.
0: Chętni na takie szkolenie mogą zgłaszać się do jednostek straży pożarnej, remis i punktów edukacyjnych. Trening reagowania potrwa od 11 do 14. Nie można rozdawać ulotek, nie wolno publikować sondaży. O północy w Krakowie zakończyła się kampania przed przyspieszonymi wyborami na prezydenta miasta. W całym kraju obowiązuje cisza wyborcza.
3: I będzie ona trwała aż do zakończenia głosowania. Także tutaj z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Ta cisza wyborcza niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo mieszkańcy Krakowa mogą oddać swój głos w wyborach przedterminowych.
0: Mówiła Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego. O najwyższy urząd w mieście ubiega się 7 kandydatów. Wybory jutro. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Teraz Francja i drugi dzień wizyty papieża w tym kraju. Leon XIV odprawi dziś plenerową mszę na Polach Elizejskich. Będzie to największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Z Paryża Stefan Folzer.
4: Przed mszą świętą papież przejedzie papamobile wzdłuż pól elizejskich i zatrzyma się na placu Concorde, gdzie zbudowano wielki ołtarz. Wierni, którzy zgromadzą się na najsłynniejszej paryskiej alei, będą mogli śledzić mszę na wielkich ekranach ustawionych wzdłuż 3-kilometrowej trasy prowadzącej od centrum miasta aż do paryskiej obwodnicy. Na mszę świętą zapisało się 600 tysięcy osób, ale spodziewana jest obecność nawet miliona wiernych. To będzie wielka chwila wspólnoty z tłumem chrześcijan. Na dodatek powiększono strefę dla osób niezapisanych, tak aby one również mogły oglądać transmisję na dużych ekranach. Będzie wspaniale. Mówili Polskiemu Radiu paryżanie. Po mszy świętej Leon XIV poleci do Lourdes. Z Paryża dla Polskiego Radia. Stefan Folzer.
0: Papież wróci do Rzymu w poniedziałek. Na koniec wielka radość siatkarskich kibiców. Reprezentacja Polski awansowała do finału Mistrzostw Europy. W półfinale biało-czerwoni pokonali Słowenię bez straty seta. Choć wynik o tym nie świadczy, mecz nie był łatwy, mówi środkowy kadry Bartłomiej Demański.
5: Nie chciałem się skupiać na tym, czy to było 3-0 czy 3-2, ponieważ to nie odzwierciedla, jak trudny był ten mecz. Uwierzcie mi, że pierwsze dwa sety graliśmy naprawdę na styku. Tam do 23 były oba sety, więc mimo, że to było 3-0, to ten wynik zupełnie nie oddaje, jak ciężki był ten mecz.
0: Siatkarzom gratulujemy, ale czasu na świętowanie zbyt wiele nie ma. Finał już dziś wieczorem. Zagramy z Francją, która pokonała Finlandię 3-1. Początek meczu o 21.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po wielu pochmurnych dniach pogoda zaczyna się zmieniać na lepsze. Sobota zapowiada się całkiem pogodnie. Niewielki deszcz popada jedynie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Podlasiu do 21 na zachodzie. Jutro wszędzie słonecznie i około 20 stopni.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Sześć minut po godzinie 8. Sobota nabiera rumieńców. Jest 26 dzień września, 269 dzień roku. Słońce w znaku wagi wzeszło dziś o 6.28, a zajdzie 26 minut po godzinie 18. Dzień będzie trwał 11 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą

0: Cyprian, Damian, Delfina, Eusebiusz, Justyna, Kosma, Łucja i Wawrzyniec. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego. Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Michał Daniluk i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zostajemy z Państwem jeszcze do godziny 12. Przywykliśmy do patrzenia w perspektywie wschód-zachód. A tymczasem my dziś spoglądamy na południe. Zapraszamy Państwa do naszych południowych sąsiadów, a Państwa przewodnikiem będzie Jarosław Kałucki.
1: Spakowani. Poradnik turystyczny.
2: Jeśli Słowacja kojarzy się Wam wyłącznie z Tatrami, Janosikiem i termalnymi basenami, to najwyższy czas poznać coś kompletnie innego. Dziś ruszamy na jesienny weekend w miejsce, gdzie socrealistyczny futuryzm zderza się z cesarskim przepychem, a z kosmicznej restauracji w kształcie UFO widać aż trzy kraje. Nasz cel to Bratysława i ukryte w Małych Karpatach szlaki. Wina, żywego rzemiosła, ale też ślady tajemniczych huncokarów. Odizolowanej społeczności, która okiełznała karpackie lasy za pomocą lodu i grawitacji. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a naszym przewodnikiem będzie dziś Martin Pawlik, szef Slovakia Travel w Polsce. Panie Martinie, chyba musimy odczarować mit, że Bratysława to jest miasteczko na dwie godziny. Kiedy człowiek stoi nad Dunajem, to czuć tu jednak potężny wiedeński klimat. W końcu to są dwie najbliżej położone siebie stolice Europy i właściwie godzina rejsu i jesteśmy w jednym albo w drugim mieście, a nad tym wszystkim czuwa duch wielkiej cesarzowej Marii Teresy. Ona bardzo kochała Bratysławę i Bratysława do dzisiaj ją za to wielbi.
3: No to się zgadza. Wiedeń i Bratysława są od siebie najbliżej wzdalone stolice Europy, zaledwie 70 km ich dzieli. I dlaczego jest ważna Maria Teresa? Przez napady Turków na Austrio-Węgry została Bratysława stolicą, znaczy miastem koronacyjnym dla węgierskich króli. W czymś jednym z nich była Maria Teresa, która była, tak jak wszyscy inni, ci królowie węgierscy, koronowana w katedrze świętego Marcina. Dlatego pewnie też ona lubiła Bratysławę i Bratysława się za jej władzy bardzo fajnie rozwijała.
2: Bratysława w dowód wdzięczności każdego lata koronuje cesarzową Marię Teresę i to jest wielka impreza z wielkim przemarszem w strojach cesarsko-królewskich. No duża rzecz.
3: Pokazywany jest nie tylko ten sam pochód w strojach historycznych, ale też różne zabawy rycerskie, rzemiosło i tak dalej. On prowadzi przez stare historyczne centrum Bratysławy i ciekawostką, że którędy ten pochód prowadzi są na ulicach takie małe znaki, które mogą kierować turystów też nie w czasach albo w dniu tego obchodu, ale przez cały rok.
2: Co ciekawe, ona uwielbiała tutejsze wino, frankowkę spod bratysławskiej dzielnicy Racza. Gdybyśmy popłynęli do Wiednia Dunajem, to zobaczymy różnego rodzaju zamki, które potem nagle się okazuje, tak nazywają się szczepy białych win. Skąd się wzięła taka tradycja?
3: Czerwone szczepy słowackie nowe są nazywane po rzekach słowackich i białe po wzgórzach albo zamkach słowackich. Dlatego także płynie do Wiednia i jest ten słynny, bardzo ważny zamek, dzisiaj ruina troszkę naprawiona, Dziewin, który jest bardzo ważny też ze względu wizyty Cyryla i Metodzieja w Bratysławie i w tej okolicy, czyli dla Słowian w ogóle jest ważny ten zamek. I po nim nazwane zostało też jeden szczep białych win. Od lat 70. szlechciła jedna pani profesor, enolog, wina, nowe szczepy, które by się fajnie nadawały do tego mikroklimatu słowackiego.
2: Przemarszu ku czci cesarzowej nie zobaczymy jesienią w Bratysławie, ale możemy zobaczyć mnóstwo innych ciekawych miejsc, budowli, rzeźb. Którędy by nas pan poprowadził przez Bratysławę?
3: Bratysława jest ciekawą rzeczą to, moim zdaniem, że się tu miesza ta historia, czyli austriowęgierska rzesza i taka architektura Małego Wiednia, powiedzmy, bo to stare miasto rzeczywiście w porównaniu do nie jest takie duże, ale jest również malowicie, ma klimat, atmosferę i do tego czasy tego socjalizmu, kiedy powstały też ciekawe rzeczy architektoniczne, na przykład budynek Radia Słowackiego, który ma kształt odwróconej piramidy.

0: Piramidy.
1: Tak, to rzeczywiście jest niesamowity budynek i zdaje się, że tam jest w ogóle w środku sala koncertowa, niczym zawieszona w powietrzu.
0: Tak jest, cały czas tam Radio Słowackie ma swoją siedzibę i znajduje się tam ta sala koncertowa. No ale oprócz tego można wspomnieć, bo pan na początku coś takiego mówił, bo nad mostem Słowackiego Powstania Narodowego jest taka, nazwijmy to, wieża widokowa. I ona ma kształt, naprawdę wygląda to jak UFO, nawet tak się nazywa, restauracja też się tak nazywa, ale jeszcze nad tym na dachu jest wieża widokowa. No i ciekawostką jest to, że Bratysława jako stolica Słowacji ma bezpośrednią granicę z kolejnymi dwoma państwami, to z Austrią i z Węgrami. I to wszystko można tutaj oglądać. Z jednej strony właśnie tam w stronę Węgier, Austrii, a z drugiej strony już w stronę Małych Karpatów, bo rzeczywiście w Bratysławie rozpoczyna się Łuk Karpacki. I te górki się nazywają Małe Karpaty, ale z kolei nie aż takie niskie, bo tuż za Bratysławą już sięgają powyżej 500 metrów wysokości nad poziomem morza i najwyższy szczyt ma 767 metrów.
1: Zaraz tam pojedziemy, ale zanim ruszymy na małokarpackie szlaki, to spójrzmy jeszcze z tej wieży na panoramę Bratysławy i zobaczymy tam takie bardzo, bardzo charakterystyczne budynki, troszeczkę przypominające takie w Londynie. I to jest, zdaje się, ta sama iracko-brytyjska architektka je projektowała, Zaha Hadid.
0: To się zgadza. Właśnie tu też można widzieć to mieszanie tego historycznego, bo rozpoczniemy od, powiedzmy, Zamku Bratysławskiego, który bardzo dobrze widać przez wspomnianą Katedrę Świętego Martina i Stare Miasto. I potem po prawej stronie wzdłuż Dunaju już się rozpoczyna taki ten nowy bratysławski downtown tak zwany. I rzeczywiście tam jedną z najciekawszych rzeczy jest ta trójka takich wieżowców zaprojektowaną przez kancelarię architektów Zahi Hadid.
1: Zanim wyjedziemy na ten szlak, no nie możemy nie zrobić sobie zdjęcia przy najsłynniejszej rzeźbie w Bratysławie. To jest Man at Work, czyli człowiek w pracy. Jaka jest historia tej rzeźby? Skąd ona się tam wzięła?
0: Powstała tak z hecy, po prostu nikt nie planował z tego zrobić tak wielką atrakcję turystyczną, no ale powstał taki człowiek, który się patrzy z kanału, prawie tylko głowa i ręce tak wystają i takie metalowe rzeźby potem później powstawały, jest jeszcze kilka w centrum Bratysławy.
1: Tak, ale ten Man at Work jest po prostu najbardziej znany, najbardziej popularny i nie zrobić sobie przy nim zdjęcia, czy razem z nim, to wymaga troszeczkę akrobatyki, no ale pamiątka jest zacna. Dobrze, jedziemy teraz w końcu na te małokarpackie szlaki. Między innymi jeden to jest taki bardzo, bardzo znany małokarpacki szlak wina. Na ten małokarpacki szlak wina wcale nie trzeba wyjeżdżać z Bratysławy, bo on się właściwie zaczyna na przedmieściach.
0: No nawet prawie niedaleko centrum, już 2-3 kilometry od centrum się rozpoczyna, ale tu trzeba wspomnieć od początku, że ta tradycja wina na Słowacji i Bratysławie jest bardzo głęboka, bo jak to była górna, znaczy północna granica Rzeszy Rzymskiej, to już wtedy rozpoczęło się hodowanie wina na Słowacji, czyli powiedzmy jakieś 2000 lat temu. Pan wspominał o tej Marii Terezji, tak, rzeczywiście w jednej z dzielnic, to jest taka okrajowa dzielnica Bratysławy, Racza, stamtąd była taki specyficzny mini szczep tego słynnego wina Blaufränkisch, czyli frankowka modra. Tam była racianska frankowka i bardzo ją lubiła Maria Teresa. Tam jakaś legenda też mówi, że się używała ona do naczynia tam ospy wieczne albo coś takiego, ale fakt faktem, że te wina zostały wywożone na dwór cesarski we Wiedniu. No i ten szlak winny, który wcale nie jest taki nieznany, tylko rzeczywiście o Słowacji, to nie każdy wie, że jest krajem wina. On sięga ponad 40 kilometrów na południowo-wschodnich zboczach tych Małych Karpat.
1: Najważniejsze miasteczka na tym małokarpackim szlaku wina to jest Swaty Jur i Modra. Co możemy tam zobaczyć oprócz tego, że są winnice, że są rzemieślnicy, którzy to wino produkują, że są piękne kameralne klimaty?
0: To wino i winorośle to było też pewna wielka część gospodarki tamtych czasów. Czyli tu nie chodzi o samo wino, ale też to kształtowało region jako taki. I Święty Jur lub Modra, ale też Pezinok są miasteczka z bardzo bogatą historią winiarstwa. Ja bym polecał rozpocząć to w Pezinku, po polsku w Pezinoku, gdzie jest bardzo fajne Małokarpackie Muzeum. Inaczej można wszędzie zobaczyć też historyczne domy, historyczne piwnice, również z pokazami historycznych instrumentów.

0: elementów do obrabiania winnic jako takich i stylu życia.
1: Gankowe domy i ceramika to są też takie znaki rozpoznawcze dla tych małych Karpat.
0: Tak, w miasteczku Modra jest siedziba, ona założona była chyba 1883. Jest to ceramika podobna w Polsce Bolesławców, czyli ceramika lokalna, ręcznie malowana. Ma tylko cztery linie kolorowe. Jedna jest zielona, jedna jest niebieska, jedna jest kolorowa i specyficzne wzory. I ja bym polecał też odwiedzić to muzeum, które do dziś nie działa, bo tam można też spróbować sobie samemu namalować jakiś garnek, talerz.
1: Zanim ruszymy jeszcze na inne fragmenty małokarpackich szlaków, to powiedzmy o tym, że to rzemiosło i historię można odkrywać najlepiej jesienią, i to późną jesienią, kiedy macie tam takie swoje troszeczkę słowackie święto Bożole.
0: No i do tego oczywiście jakaś muzyka, pokazy historyczne, tańców, folklor, jedzenie lokalne.
1: A propos jedzenia, to właśnie na te dni otwartych piwnic, ale nie tylko, najlepiej smakuje słowacka gęsina z lokszami, ale najlepiej smakuje w Slowenskim Grobie. To jest taka miejscowość niedaleko Bratysławy z wielkimi, wielkimi tradycjami.
0: To się zgadza. Znaczy gęsina ogólnie często jest podawana właśnie jesienią, bo tak jest, właśnie dorastają te gęsi i jesienią są takie te święta w różnych krajach. Ale czym jest inna, albo inne to święto, inna gastronomia, jeżeli chodzi o gęsiny na Słowacji, to są dwie rzeczy. Pierwsze są te loksze, czyli placki ziemniaczane w kształcie naleśnika pieczone na sucho.
1: I o grubości naleśnika.
0: Tak, tak, cieniutkie. I potem podlewane tłuszczem właśnie z gęsi. A druga rzecz, że wątrobę u nas się podaje na ciepło, jako przystawkę. Nie jest to takie paté, foie gras, ale właśnie na ciepło w tłuszczu, do tego oczywiście lokalny chleb na zakwasie, ewentualnie też kapusta czerwona, która jest w inny sposób przygotowany niż na przykład w Polsce. I ta wioska, historia jest bardzo długa i ciekawa, ze względu na to, że tam były takie podmokłe tereny i tak dalej, to sprzyjaźniało temu, że bardzo dobrze tam hodowało te gęsi. Na dziś dzień wioska ma gdzieś koło, nie wiem, 600-700 mieszkańców, ale ponad 20 restauracji z gęsiną. Cała Bratysława i większe okolice do dziś dnia się tam jesienią wybierają na takie uroczystości, imprezy, nawet rodzinne imprezy.
1: Na małokarpackich szlakach spotkamy takie tajemnicze miejsca i tajemnicze nazwy i dowiemy się o Huncokarach. To jest taki dość tajemnicza nacja, która w słowackich lasach wylądowała jeszcze za cesarskich czasów. Kto to byli ci Huncokarzy i czym oni się wyróżniali i zasłużyli dla Słowacji?
0: I muszę przyznać, że nawet wiele Słowaków pewnie o tym nie wie, ale to była taka grupa endemiczna, taka część niemieckiego pochodzenia ludzi, którzy właśnie za czasów cesarskich zostali przeprowadzeni tu na okolice właśnie Bratysławy, Małe Karpaty.
1: Przez Marię Teresę.
0: Tak. I oni byli specyficznie tym, że bardzo dobrze umieli pracować z tym drewnem, a tym, że zostali tak odizolowani troszkę w lasach, to właśnie my Słowacy nie do końca pewnie przetłumaczyli te niemieckie słowa, więc wydaje się, że to ze słowa niemieckiego Holzhacker pochodzi ten Huncokar.
1: Czyli drwale.
0: Czyli drwale. A specyficznie były tak, jak oni sprowadzali na przykład te kmienie drzew z góry, tu w takich żłebach.
1: Lodowych rynnach.
0: Tak, tak.
1: To był ich patent.
0: Polecam się wybrać na szlak po ich śladach, łącznie z cmentarzami, które tu jeszcze cały czas w lasach są, bo są pamiątki o nich i tak samo na przykład ceramika, którą tym, że byli odizolowani, to musieli jakoś sobie radzić.
1: I tak oto w zaledwie kilka dni można zaliczyć podróż od odwróconej socrealistycznej piramidy i futurystycznych wieżowców za ich hadit po kamienne leśne cmentarze drwali ukryte głęboko w bukowych lasach. Naszym przewodnikiem i naszym gościem, który oprowadzał nas zarówno po Bratysławie, jak i po małokarpackich

0: 22 minuty po godzinie 8. Sport. I Andrzej Grabowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mamy dobre informacje i średnie informacje.
1: Ale prawda? Głównie dobre, proszę pana. Jednak. Mam pytanie. Ile razy przez 2 tygodnie ostatnio pan się potknął?
0: Na szczęście ani razu.
1: No to jest pan lepszy od polskich siatkarzy, bo oni się przecież raz potknęli z tymi Bułgarami na zakończenie fazy grupowej.
0: Z siatkarzami bym się nie mierzył, no, absolutnie.
1: Lepiej się z nimi nie mierzyć, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię wzrostu, bo tam nawet ci, którzy są potencjalnie najniżsi, to i tak w środkach komunikacji publicznej mają pewne problemy, a w samolotach to już szkoda gadać. Wczoraj ten mecz ze Słoweńcami w półfinale, dość trudny mimo wyniku zwycięskiego, bardzo efektownie wyglądającego, 3-0, między innymi o tym powie państwo za chwilę Jakub Popiwczak, ale przypomnijmy, było 25-23, 25-23, 25-18, a dzisiaj finał z Francją.
2: Pierwsze dwa sety rozpoczynaliśmy świetnie, uciekaliśmy na kilka punktów. Można by pomyśleć, że będzie troszkę milej, troszkę spokojniej, ale w obu partiach rywale nas dochodzili i było ciepło w końcówkach. Natomiast wytrzymywaliśmy to ciśnienie. Trzecia partia w drugą stronę, to oni odeszli, ale wróciliśmy świetnie i naprawdę poradziliśmy sobie. Taki twardy, ciężki mecz dla nas, ale jesteśmy na pewno bardzo szczęśliwi.
1: Czasem, nie wiem, czy pan pamięta, w Klanie była taka piosenka Ryszarda Rynkowskiego. Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. To trener Nikola Grbicz państwu się pożali, bo coś tam mu się jednak w tym meczu nie podobało.
3: Jedyna rzecz, która jest ważna, jest, że moi zawodnicy grają swoje najlepiej, kiedy nasze najlepiej jest najważniejsze. Nie graliśmy dobrej siatkówki, nie byliśmy na naszym najlepszym poziomie. Bo oczywiście jest ważny mecz, jest stres, jest presja, jest wszystko, ale mam nadzieję, że będziemy się wrócić, grać lepiej.
1: Ale pan wielkie oczy zrobił z tej okazji.
0: 3-0.
1: 3-0.
0: Rozumiem, że było trudno, ale jednak wygrali to w koncertowym stylu, więc może bez przesady z tym narzekaniem.
1: No,
0: widzi pan, żeby wszyscy mieli takie
1: żeby
0: problemy.
1: Polacy narzekali na to, że Serb narzeka w Polsce. Co za czasy, proszę pana.
0: Żeby piłkarze mieli takie problemy.
1: No to zaraz o nich powiemy, no ale jeszcze państwu przypomnimy, bo dzisiaj ważna rzecz, bo ten finał o 21:00, ale Bartosz Zmarzlik też dzisiaj walczy o 7 tytuł Mistrza Świata. Ma punkt straty do Brytyjczyka Lamberta, tam jeszcze Australijczyk Kers nieobliczalny będzie gonić. To wszystko wieczorem w Toruniu, ten finał do tego siatkarzy Polska-Francja w Mediolanii i to wszystko o 20:00 w jedynce, specjalny studio. Już teraz państwa serdecznie zapraszamy, warto śledzić, bo będzie naprawdę dużo, dużo wrażeń. No to proszę pana.
0: Już teraz jest zbudowane to specjalne studio.
1: Oj, zdecydowanie, proszę pana. Sam widziałem osobiście, własnoręcznie, jak to robią. To o tych piłkarzach, bo widzę, że pan tak się doczekać nie może. Oni rzeczywiście daleko od sukcesów są, delikatnie rzecz ujmując. 0-0 wczoraj na inauguracji Ligi Narodów i to już tej takiej z naszego pułapu obniżonej, bo to już nie gramy w tej elicie, tylko na tym poziomie B, czyli w takiej drugiej lidze, co tu kryć. Mecz z Bośnią nie porwał. Piotr Zieliński coś tam jednak wyłuskał na plus.
4: Na pewno nie jest to na miarę naszych możliwości, umiejętności. Szkoda, bo na pewno myślę, że ta druga połowa już była zdecydowanie pod nasze dyktando. Sytuacje były, no, były te bardziej klarowne, mniej klarowne, ale wydaje mi się, że takie z 2-3 może 100% by się udało znaleźć. I na pewno nie umiejętności, ale dziś troszkę więcej szczęścia, nie wiem nawet.
1: Jak tak posłuchałem jednych i drugich, to nie wiem, czy pan ma takie same wrażenie, że w sumie piłkarze to brzmiało, jakby lepszy wynik osiągnęli niż ci siatkarze.
0: Właśnie do tego chciałem nawiązać. Remis 0-0, ale generalnie było dużo plusów. Tak, i sytuacje też się zdarzały.
1: Znakomicie było.
0: Siatkarze wygrywają 3-0 i jednak mają pretensje, bo nie grali na najwyższym poziomie.
1: No, to proszę pana, to zastanówmy się, co w tej naszej kadrze piłkarskiej nie grało. I przeszliśmy po raz pierwszy od dawna na system z czwórką obrońców. I na lewej obronie grał Jakub Kiwior. No to, ale co w tym meczu nie grało generalnie? No to opowie państwu komentator TVP Sport, a w przyszłości reprezentant Polski Grzegorz Mielcarski.
5: Jakbyśmy się uczyli na nowo systemu, za którym wydawało się w rozmowach, w wywiadach, że trochę wszyscy tęsknią, to okazało się, że ta pierwsza połowa nas trochę kosztowała, bo zespół nie potrafił wejść na odpowiednie tory. No wyglądała ta pierwsza połowa bardzo tak przygnębiająco. Fajne już drugie 45 minut i te zmiany, które wniosły ożywienie w naszej reprezentacji.
6: No właśnie, po takim meczu trochę aż głupio mi zapytać o jakieś pozytywy, ale no nie wiem, może Wiktor Nowak...
5: Na pewno, oczywiście. Pamiętajmy, no to jest debiut, który... Chłopak każdy przeżywa w inny, ale i też podobny sposób, bo to jest nieprzespana noc, to jest stres, to myślisz o tym, to rozgrywasz kilka razy w ciągu całego

0: dnia to spotkanie, że jak się już się pojawi, co zrobi z piłką. Ja zobaczyłem chłopaka, który wchodził i wszedł bardzo, tak jak powiedział to w wywiadzie. Chciałbym wejść z butem czy z drzwiami do tej reprezentacji. I tak jemu się to udało.
1: To jakiś pozytyw był jednak. Mniej pozytywna sprawa kontuzja Jakuba Kamińskiego. Do końca tego zgrupowania już Kuby nie zobaczymy. W naszej grupie też mecz Szwecja-Rumunia 2-1, a właśnie ze

0: koroną K1 w Europie, bo miałam już, straciłam na rogi i odzyskałam.
1: Zaglądamy też do Montrealu, tam kolarskie Mistrzostwa Świata. Być może pan pamięta, Maria Okrucińska we wtorek mistrzynią świata juniorek została w jeździe na czas. Wczoraj bardzo zażarcie walczyła o to, żeby coś wskórać w wyścigu ze startu wspólnego juniorek. Dogoniła ucieczkę, w końcówce zabrakło sił, skończyła na miejscu czwartym, ale dziś wyścig elity kobiet, tu Katarzyna Niewiadoma, tu Dominika Włodarczyk, będzie co śledzić, proszę pana.
2: Dogoniła ucieczkę, ładne sformułowanie.
1: Tak. Tenis jeszcze przed nami, proszę pana. Maja Chwalińska dzisiaj zagra w Singapurze w półfinale z Kanadyjką Fernandez. Poza tym mecze w 1/8 finału Kamila Majchrzaka w Hanzhou i Huberta Hurkacza w Chengdu. Do półfinału debla awansował za to Jan Zieliński. Mamy pół minuty, to jeszcze panu powiem o pewnej ciekawostce. Miałem dwie, ale czas nas goni, to powiem panu jedną, ciekawszą. Z gatunku fatalne pomyłki, proszę pana. Gorzej być nie może. Proszę sobie wyobrazić, jest taki gracz w lidze NFL, to futbol amerykański. Kyle Juszczyk się nazywa. Dostał grzywnę blisko 15 tysięcy dolarów. Pan mu, czy właściwie liga mu w oświadczeniu napisała: twoje naśladownictwo picia piwa było obraźliwą demonstracją i można uznać je za niesmaczne. Sęk w tym, że się okazało, że pan Juszczyk widzi to inaczej. On ma przydomek Juice i zawsze jak wykona jakąś taką udaną akcję, tak jak tutaj, to wykonuje taki gest picia soczku z kartoniku. I oni uznali, że po tylu latach, może on to od lat robi, że on jednak stwierdził, że w ten sposób celebruje picia piwa. On się oczywiście będzie odwoływać od tej kary. Jeszcze się okazało, powiedział dziennikarzowi, jest pierwsza pana ciekawostka, że on nawet piwa nie pije.
2: Proszę pana, czasy się zmieniają, trzeba uważać. No. No to, co się mówi i co się robi, a poza tym ten tekst to chyba sztuczna inteligencja pisała.
1: Czemu?
2: Bo tak brzmi.
1: Nieprawda.
2: Andrzej Grabowski.
1: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
15: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
14: Autopromocja.
2: 32 minuty po godzinie 8:00 w studiu pojawiły się dwie osoby, które lubią w sobotę wcześnie wstawać. Jedną z nich jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
2: Na rozmowy o bezpieczeństwie każda pora jest dobra?
16: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że mamy bardzo zacnego gościa. Dawno już wypatrywałam oficera prasowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Marka Pietrzaka, który siedzi tutaj i przysłuchuje się tej naszej krótkiej rozmowie. Bo rzeczywiście, Kubo...

0: Jest o czym rozmawiać nawet o poranku, przy tym mglistym poranku, ale podobno potem będzie słońce i my też porozmawiamy trochę o tej mgle, która płynie ze strony Federacji Rosyjskiej, tej mgle, która no, psuje szyki i sojusznikom, głównie na wschodniej flance, ale też nam, zwykłym obywatelom, no bo po prostu zagrożenie, które z tamtej strony płynie, no negatywnie pewnie wpływa na wielu z nas.
1: Tematów sporo, czekamy na szczegóły.
2: Kafe Armia.
0: To jeszcze raz dzień dobry i wspomniany przeze mnie pułkownik Marek Pietrzak, sztab Generalny Wojska Polskiego, oficer prasowy tej struktury najważniejszej chyba w polskiej armii, tak można powiedzieć. Witam serdecznie, panie pułkowniku.
3: Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Kiedyś mówiliśmy sobie troszeczkę w innej formie na tej antenie, ale pan pułkownik kiedyś też pełnił inne funkcje. Teraz już po prostu nie wypada. Panie pułkowniku. Chciałabym najpierw zapytać pana o te rzeczy, które są bardzo bieżące i które pewnie wiele osób, które obronnością szeroko pojętą się interesują. Za nami ważne rozmowy w Pentagonie przedstawicieli kierownictwa resortu obrony. Jak wiemy, tam przecież toczyły się rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Wojny, bo tak jest nazywany Pentagon w tej przestrzeni medialnej. Wiceministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i wiceminister Paweł Zalewski to są osoby, które oprócz tego, że no właśnie są wyznaczone do kontaktów ze stroną amerykańską na temat stałej bazy, to również na temat tego, jak, czy i kiedy byłaby szansa, żeby móc przenieść część na przykład produkcji amerykańskiego uzbrojenia do nas, do Polski. O tych bazach chciałam, bo dzisiaj dużo też gazet weekendowych na ten temat się rozpisuje. Od strony wojskowej, panie pułkowniku, co by oznaczała taka stała obecność amerykańskich wojsk na naszym terenie? Czy strategicznie coś to zmienia dla polskiej armii?
3: Tak, oczywiście, że zmienia. Zmienia bardzo dużo i to właśnie na poziomie strategicznym, dlatego że potencjalny agresor musi kalkulować, że nie będzie walczył tylko z armią danego państwa narodowego, ale będzie miał do czynienia z całym sojuszem, a jeżeli mówimy tutaj o Amerykanach, to o najsilniejszej armii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Posiadanie tutaj sił na stałe rzeczywiście zmienia kalkulacje, powinno mocno wpływać na zmianę kalkulacji potencjalnego agresora. Wiemy o tym, że siły, które przebywają rotacyjnie, mogą być odwołane, mogą być nieprzedłużone. Jakby ta obecność może się zmienić, można powiedzieć, z dnia na dzień. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to w przypadku sił, które są na danym terenie na stałe, są mocno zakorzenione. Żołnierze mają swoje rodziny, które tu pracują, dzieci chodzą do szkół. Można powiedzieć, że to powoduje bardzo mocne takie zrośnięcie się tej tkanki wojskowej z narodową danego państwa i mocno wpływa na kalkulacje, na dylematy potencjalnego agresora, który musi to wziąć, musi to po prostu skalkulować.
0: Powiedział pan o bardzo ważnej rzeczy. Właśnie w tej nomenklaturze wojskowej wy często używacie tego określenia zadawać przeciwnikowi dylematy. No, jeżeli chodzi o właśnie stałą bazę, czy bazy, bo w przestrzeni medialnej zaczęła pojawiać się liczba mnoga, jeżeli mówimy o tej stałej obecności wojsk US Army, to jaki to jest dylemat dla naszego przeciwnika, na którego wszyscy w tej części świata patrzymy w jednym kierunku, czyli na wschód?
3: Po pierwsze, że wysunięte ramię największej armii Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tutaj, a nie będziemy czekali, aż tutaj przybędzie. A właśnie w Kopenhadze między innymi na spotkaniu szefów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego była mowa o tym, że mamy po pierwsze widzieć tu i teraz i widzieć głęboko, mamy być gotowi, mamy oceniać sytuację bardzo szybko i mamy bardzo szybko reagować. Nie możemy bardzo szybko reagować, jeżeli nie jesteśmy w miejscu najbardziej newralgicznym, jeżeli nie ma głównych sił sojuszu na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc tym dylematem jest to, że siły państwa, które odgrywa kluczową rolę w Sojuszu Północnoatlantyckiego, są na wschodniej flance i są bardzo mocno wrośnięci w tą tkankę tej wschodniej flanki. To jest właśnie ten dylemat.
0: Czy to jest tak, że taka stała obecność amerykańskich wojsk czytaj, amerykańskiego żołnierza właśnie z rodziną, tak jak pan powiedział, z całą tą infrastrukturą, oznacza duży wysiłek dla polskiej armii, jeżeli chodzi o

0: takie te kwestie logistyczne?
1: Oznacza spory na pewno na początku wysiłek i finansowy, i organizacyjny dla całego państwa. Słyszymy kwoty...
0: Miliardy.
1: Tak, słyszymy o miliardach, które stałyby za powstaniem takiej bazy. I rzeczywiście wysiłek organizacyjny jest duży. Natomiast pamiętajmy, że ten wysiłek to też nie jest wysiłek jednego roku. Rozłożyłoby się to, gdy rozmawiamy tutaj o potencjalnej takiej obecności, bo przecież ciągle jeszcze decyzje nie zapadły, ciągle jesteśmy w fazie uzgodnień szczegółów, i czekamy na tą ostateczną decyzję, która może zapaść w przeciągu jakiegoś tam okresu, jakiegoś horyzontu czasowego, powiedzmy kilku najbliższych miesięcy. Natomiast jeżeli już by do tego doszło, to miejmy świadomość, że ten proces też będzie trwał kilka lat. Takie zrośnięcie się tej tkanki, powiedzmy, wojskowej, amerykańskiej, stałej obecności z tą tkanką naszego państwa wschodniej flanki, to jest pewien proces, który niektórzy mówią, że będzie trwał około 5 lat. Możemy też sobie...
0: A niektórzy mówią, że do 3 jesteśmy w stanie to zrobić.
1: No tak, ale to na pewno nie jest tak, że stanie się to z dnia na dzień i nagle tutaj przypłynie statek z ilomaś tysiącami amerykańskich żołnierzy, którzy wypakują swoje bagaże i wejdą do domów. No nie, no to tak nie będzie się działo. Pamiętajmy, że już mamy dość znaczną obecność wojsk amerykańskich na terenie naszej Polski. Mamy wysunięte dowództwo 5. Korpusu, mamy magazyny uzbrojenia, mamy żołnierzy, mamy garnizon amerykański, mamy żołnierzy ćwiczących ciągle z polskimi żołnierzami i to się dzieje tu i teraz i to jest stała obecność, stała współpraca, która pogłębia nasze relacje, pogłębia interoperacyjność i też miejmy świadomość, że pewnie jeżeli będziemy mówili o stałej obecności, to powoli te siły rotacyjne będą zmieniały się w stałą obecność i tak to pewnie będzie następowało.
0: Panie pułkowniku, poruszył pan bardzo ważną kwestię, bo powiedział pan tak naprawdę o tym, o czym może czasami zapominamy, mówiąc o amerykańskich żołnierzach, że oni już są tutaj od lat. Co dla was ze strony wojskowej oznacza no właśnie to, że oni tutaj są, chociaż rotacyjnie, ale jednak. Czy to jest tak, że już od tych no właśnie wielu lat polscy żołnierze obserwują to, jak amerykańscy na przykład działają, jeżeli chodzi o nie wiem, kwestie zagrożenia, czy kwestie podejmowania decyzji. Od maja na przykład funkcjonuje, zostało powołane dowództwo transformacji i szkolenia. To jest, mam wrażenie, trochę też patrzenie za ocean, jak tam wygląda pisanie doktryn, tak bym to nazwała już językiem obrazowym, doktryn, które potem się wdraża w armii.
1: Tak, pani redaktor, wolałbym, żebyśmy dzisiaj w sytuacji, w której się znajdujemy i gdy wróg jest u bram, nie zajmowali się i nie rozmawiali, może mniej rozmawiali z żołnierzami o doktrynach, a rozmawiali o tym, jak jesteśmy przygotowani tu i teraz do walki, czy jesteśmy do niej gotowi, albo co zrobić, żeby być lepiej przygotowanymi.
0: To zaraz o tym porozmawiamy.
1: Tak, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o żołnierzy amerykańskich, naprawdę już dawno przestaliśmy, no nie chcę powiedzieć, że przestaliśmy się uczyć, ale ten etap takiego bardzo mocnego pozyskiwania doświadczeń, wiedzy, nabywania pewnych umiejętności, myślę, że mamy już za sobą. Już od dłuższego czasu jesteśmy pełnoprawnymi partnerami, ramię w ramię wykonujemy zadania i tutaj raczej można mówić o takiej synergii i o wyciąganiu wniosków ze wzajemnej współpracy, niż o uczeniu się. Można powiedzieć, że tak samo Amerykanie mogą się uczyć rozwiązań tu i teraz, jakie są doświadczeń realiów naszego regionu, wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast jeżeli chodzi o procedury, o współdziałanie, to myślę, że już mamy za sobą i polska armia jako jedna z najsilniejszych tutaj na wschodniej flance i polska armia przeszła już te przeobrażenia, przechodzi nadal transformację, ale ma za sobą już chyba ten taki etap uczenia się.
0: To jak już mówimy o wschodniej flance, o naszej armii i o naszych doświadczeniach, to teraz wrócimy do tego, co działo się w Kopenhadze, o której pan już wspomniał, panie pułkowniku. Jak mocny i jaki głos był polskiej strony, tej wojskowej, bo oczywiście mówimy o spotkaniu, które jest konsekwencją lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Zawsze jest tak, że potem szefowie komitetów wojskowych spotykają się i przerabiają już na ten język wojskowy i na myślenie wojskowe to, co politycy ustalają wcześniej.
1: Tak, dokładnie. To nie jest tak, że to spotkanie zostało zwołane ad hoc, że ono było wynikiem jakiejś obecnej sytuacji bezpieczeństwa.
0: Takie ale spotkania, się wpisało, mam
1: ale
0: wrażenie.
1: Ale wpisało się, bardzo dobrze się wpisało, tak. I takie spotkania odbywają się po każdym szczycie szczebla politycznego. Za nami szczyt w Ankarze przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. I kolejnym krokiem jest spotkanie szefów.

0: obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i właśnie tydzień temu w Kopenhadze odbyło się takie spotkanie. Byli tam szefowie obrony 30 państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki wraz z oficerami towarzyszącymi, wraz z przedstawicielami wojskowymi, którzy pełnią swoje zadania w Brukseli, i tam dyskutowali na temat tego, jak właśnie przełożyć te ustalenia polityczne z Ankary na po prostu wojskową sferę, na wojskowy obszar. Rzeczywiście było to spotkanie, w którym bardzo częste odnoszenia następowały do wschodniej flanki. Było oczywiście powiedziane i admirał Dragone, który jest ciągle przewodniczącym Komitetu Wojskowego, wspomniał o tym, że Sojusz Północnoatlantycki ma kilka flank, północną, tą centralną i południową. Natomiast bardzo częste odwołania z racji obecnej sytuacji bezpieczeństwa były oczywiście do wschodniej flanki, do Ukrainy, do gotowości tu i teraz, i rzeczywiście jesteśmy w miejscu, gdzie dzieje się bardzo dużo. Jest to dostrzegane z poziomu całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: A czy tam w trakcie tych obrad szefowie właśnie komitetów wojskowych potwierdzili albo wybili, zwrócili uwagę, zaakcentowali na właśnie te kwestie tego, jak dużym zagrożeniem tak naprawdę jest Federacja Rosyjska? No, mieliśmy przed tym spotkaniem militarnym, wojskowym wiele wypowiedzi, chociażby premiera Donalda Tuska, który wyszedł specjalnie po południu na mównicę sejmową, mówił o zagrożeniu, mówił o tych dokumentach, które też, czy informacjach, które strona amerykańska przekazuje, amerykański wywiad, że rzeczywiście możemy się spodziewać tej eskalacji w najbliższych tygodniach, miesiącach, tego zagrożenia. Czy wy, wojskowi, też widzicie tę eskalację tej drabinki zagrożenia?
0: Tak, to jest oczywiste. I chciałbym powiedzieć coś ważnego. My nie straszymy wojną, ale przygotowujemy się do niej. Przygotowujemy się do niej po to, żeby jej nie było. I to jest kwintesencja odstraszania. Chodzi o to, aby potencjalny przeciwnik wiedział o tym, że atak, do którego może się przygotowywać, nie przyniesie zakładanych celów, zakładanych korzyści. Wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego zostały zobligowane do tego, i o tym mówił również admirał Dragone, podsumowując konferencję, że powinniśmy przejść od deklaracji finansowych, czyli od tego przysłowiowego 2%, które każde państwo powinno włożyć na obronność, powinniśmy przejść do zdolności. I co więcej, te zdolności powinny być bardzo szybko budowane, czyli nie chodzi już o to tylko, żeby wydawać pieniądze, ale żeby bardzo efektywnie wydawać te pieniądze.
1: Czyli mądrze po prostu.
0: Mądrze i bardzo szybko budować zdolności, które tu i teraz są potrzebne.
1: No tak,
0: i
1: tylko te zdolności... wejdę panu, panie pułkowniku, w słowo, ale czy wszyscy z tych 30 państw, które tworzą Sojusz, Pakt Północnoatlantycki, rozumieją to? Zdają sobie z tego sprawę, bo pan powiedział jeszcze chwilę temu o tych różnych flankach całego sojuszu. Mamy przecież południe, mamy północ, no mamy wschód, który jest tak naprawdę przy froncie samym, więc najlepiej wie, jak rezonuje to niebezpieczeństwo z kierunku moskiewskiego. No ale czy wszyscy to rozumieją i czy wszyscy będą w stanie dosypać te pieniądze, no właśnie, żeby mądrze je wydawać i żeby szybko mieć systemy, które rzeczywiście będą odstraszały?
0: Będąc tam na miejscu i przysłuchując się tym obradom, jakby no, czując też to spotkanie od środka, mogę panią zapewnić i państwa zapewnić, że tak. Oczywiście inna jest perspektywa Hiszpanii, inna jest perspektywa Finlandii, inna jest perspektywa państw będących na wschodniej flance. Można powiedzieć, wydawałoby się, że może inna jest perspektywa Kanady, ale okazuje się, że nie, że wszyscy mówią jednym głosem i wszyscy jednakowo rozumieją te wyzwania. I teraz, żeby podać takie bardzo wymierne przykłady. Wyobraźcie sobie państwo, że Czechy, które nie mają przecież punktu styczności z Federacją Rosyjską, wydawałoby się, że są oddalone od wschodniej flanki. Ostatnio to ich pary dyżurne operowały w naszej przestrzeni powietrznej i były wsparciem dla obrony naszej właśnie granicy, która jest granicą wschodniej flanki. Podobnie, jeżeli chodzi o włoskie myśliwce, które operowały z bazy Szawle. Podobnie jest albo będzie wkrótce w przypadku szwedzkich myśliwców, które będą niedługo wspierały obronę powietrzną.

0: Jest jeden sojusz i wszyscy mówią jednym głosem i była jasna deklaracja potwierdzona, ta, która padła w Ankarze, a z poziomu wojskowego została potwierdzona w Kopenhadze, że NATO jest gotowy do obrony całego terytorium sojuszu. O tej zmianie, o której mówiłem przed chwilą, o tym przekuwaniu budżetów w realne zdolności, jakie są to zdolności? Są to zdolności, o których do tej pory wojskowi może tak otwarcie nie rozmawiali, bo stawiali na czołgi, na samoloty, na okręty. Teraz bardzo mocno mówi się i wymienia takie zdolności jak drony, jak AI, jak walkę elektroniczną, jak cyberprzestrzeń, rozpoznanie oraz databomb, bardzo szybką wymianę informacji, zbieranie danych, ich analizowanie po to, żeby bardzo szybko podejmować bardzo trafne, najbardziej trafne decyzje.
1: A z waszym zdaniem, zdaniem wojskowych, jak szybko takie systemy jesteśmy w stanie jako sojusz czy jako państwa narodowe stworzyć, zbudować? I czy jest szansa, że zrobimy to pojedynczo, czy trzeba łączyć te siły, czyli jednak polegać jeden na drugim, jeżeli chodzi o sojusz?
0: Takie zdolności w zakresie na przykład cyberprzestrzeni, sztucznej inteligencji leżą na półce i są tak naprawdę do pozyskania tu i teraz. Nie chciałbym tutaj wymieniać konkretnych nazw, firm, produktów, ale chciałbym tylko powiedzieć, że w tym zakresie akurat sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa Polska jest stawiana jako to państwo, które zrobiło olbrzymi krok do przodu, można powiedzieć skok, i nasze rozwiązania, nasz dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i zdolności, którymi ono dysponuje, są podawane jako przykład bardzo dobrego operacjonalizowania tego typu właśnie zdolności w walce. Więc to też nie jest tak, że nic nie robimy. Moglibyśmy długo tutaj rozmawiać właśnie o budowaniu zdolności dronowych w naszej armii. To się dzieje, nie pozostajemy w tyle, natomiast pamiętajmy o tym, że ten wyścig, no nie chcę powiedzieć zbrojeń, ale jeżeli chodzi o wyścig takiej
1: do nowoczesnych technologii,
0: tak ostatnio to wszystko bardzo mocno przyspieszyło i innowacje były też bardzo ważną częścią rozmów w Kopenhadze.
1: A te innowacje jak i to patrzenie właśnie przez sojuszników, że rzeczywiście trzeba skupić się na tym, żeby tu i teraz wdrażać te nowinki technologiczne. Jak szybko pana zdaniem jesteśmy w stanie do wojska, do naszej armii chociażby wprowadzać tego typu rozwiązania? No mamy chociażby przecież wojska dronowe, mamy cały czas też komunikaty ze strony kierownictwa resortu obrony, że róbcie, drukujcie 3D chociażby te drony takie osobiste i tak dalej. Rzeczywiście jest ileś takich decyzji w ostatnich miesiącach, które mogłyby się składać na taki obraz, że rzeczywiście to i armia, i rządzący widzą konieczność i potrzebę pilnego, natychmiastowego wdrażania tych nowinek.
0: Te technologie to nie jest tylko taktyczny albo jednostkowy wydruk drona na drukarce 3D, bo
1: Ale robicie to.
0: To oczywiście się dzieje, tak. W tej chwili w Wojsku Polskim jest kilkadziesiąt tak zwanych dron labów, gdzie właśnie tego typu zdolności są budowane i mamy sporą pulę, spore zasoby wojskowych żołnierzy, którzy takie rzeczy potrafią robić i robią. Idą na to pieniądze, jest to rozwijane, zapewniam państwa i zapraszam w ogóle wszystkich, którzy mają takie kompetencje do tego, żeby wstąpili do wojska i je rozwijali, bo to jest bardzo dobre miejsce. Natomiast te innowacje to jest coś dużo więcej. To są systemy, to jest aktualny obraz sytuacji operacyjnej, to jest sztuczna inteligencja, to jest połączenie bardzo wielu efektorów, sensorów, tak aby wiedzieć tu i teraz, co się dzieje.
1: To jest... A mamy oficerów, którzy rozumieją to już tam niżej w jednostkach, w dowództwach?
0: Mamy, oczywiście, że mamy i mamy systemy, które już to operacjonalizują. Ja powiedzmy tylko chociażby o Argusie, który zapewnia nam obraz satelitarny. Lada chwila kolejne satelity zostaną wystrzelone na orbitę. Polska już dysponuje tymi zdolnościami. Jeszcze niedawno, jeszcze kilka miesięcy temu musieliśmy wnioskować o tego typu kompetencje, o tego typu obraz. W tej chwili już jesteśmy, można powiedzieć, że w pewnej części wydolni, ale budujemy te zdolności bardzo szybko.
1: Naprawdę podobno zmiany, jeszcze będziemy w najbliższych latach będziemy w stanie, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy Polski, nawet spróbować postawić własnego Starlinka. Co by też było dla was chyba idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o łączność niezależną, niezakłócaną przez nikogo.
0: Tak, dokładnie. Zobaczę, pani redaktor, o czym rozmawiamy. Nie rozmawiamy o artylerii, nie rozmawiamy o czołgach, których...
1: Znaczy to jest w hangarach mamy... i bardzo dobrze.
0: Tak, oczywiście. Zapewniam państwa, że te kompetencje

0: są i są na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o rozwój artylerii w ostatnich latach, to był naprawdę też olbrzymi skok. Każdy chyba słyszy o tych kolejnych dostawach czołgów, czy to koreańskich, czy to amerykańskich. Te zdolności są budowane i to jest tak to jest ta silna pięść, to jest to twarde uderzenie, które mamy naprawdę bardzo dobrze rozwinięte. A tu się okazuje, że Kopenhaga i ta nasza rozmowa, widzi pani redaktor, że rozmawiamy właśnie o AI-u, rozmawiamy o cyberprzestrzeni, o kompetencjach, które w tej chwili...
1: Znaczy nie możemy udawać, że ich nie ma, bo one są.
0: Nie, i one są bardzo ważne. I one są bardzo ważne i to pokazuje Ukraina, że musimy być gotowi tu i teraz, musimy bardzo szybko oceniać sytuację i bardzo szybko odpowiadać. Tak zmienia się pole walki i to też było przedmiotem rozmów w Kopenhadze.
1: Zostało nam niecałe 4 minuty do końca audycji i chciałabym jeszcze wrócić na koniec, bo to są bardzo ważne też kwestie, które bardzo wiele osób dotykają. Mówię o tym, o czym pan powiedział, panie pułkowniku, czyli nie straszymy wojną, ale przygotowujemy się do niej. To jak my, obywatele, nie ci, którzy noszą mundury, wy jesteście do tego przygotowani, bo od samego początku, jak zakładacie MORO, no to jesteście do tego szkoleni. Ale jak my, obywatele, mamy wam pomóc, bo tak naprawdę przecież kto będzie wygrywał tę wojnę? No wszyscy, całe społeczeństwo. 300 czy 400 tysięczna armia nie da rady wygrać z jakimś, nie wiem, z milionową armią, załóżmy to tak.
0: Tak, dokładnie. W Ukrainie nie walczą tylko siły zbrojne, tylko walczy całe państwo. I jeżeli by doszło do sytuacji, do podobnej sytuacji u nas też potrzebowalibyśmy wsparcia całego społeczeństwa.
1: Jakiego wsparcia potrzebujecie?
0: Chodzi tutaj o to w pierwszej fazie, w tej, w której już się znajdujemy i to, co pani redaktor jeszcze przed wejściem na antenę powiedziała o tej mgle, która dzisiaj spowiła Polskę. Jesteśmy właśnie w takiej mgle wojny. Jesteśmy w takiej szarej strefie. Jesteśmy przed konfliktem, do którego może dojść, a oby nie doszło. I robimy wszystko, żeby do niego nie doszło. Ale co się dzieje w tej szarej strefie? Jesteśmy zastraszani, Rosja używa aktów sabotażu, wszelkich innych narzędzi w ramach tak zwanej walki kognitywnej, aby dzielić społeczeństwo, aby zastraszać ludzi, aby społeczeństwo nie ufało instytucjom państwa, państwu, nie ufało siłom zbrojnym, innym służbom. Dezinformacja, to się szerzy w tej chwili na bardzo szeroką skalę. I teraz jaka tutaj jest rola poszczególnej osoby, cywila, osoby niezwiązanej bezpośrednio z obronnością, nie noszącej mundur? Po prostu nie możemy dać się rozgrywać tym procesom, nie możemy ulegać dezinformacji, powinniśmy weryfikować informacje, powinniśmy i to jest ta energia, to jest ta praca, którą powinna wykonać każda osoba cywilna, każdy Polak, Polka w tej sytuacji, zawierzyć służbą, weryfikować informacje i nie dać się zastraszać, dlatego że jeżeli damy się zastraszyć, to Federacja Rosyjska wykona kolejne kroki.
1: Jeżeli damy się rozegrać, jeżeli na przykład zaufamy właśnie informacjom, które nie są sprawdzone. Powiedział pan, panie pułkowniku, o bardzo ważnych kwestiach, o czym wy, wojskowi, tak naprawdę od wielu miesięcy mówicie, czyli właśnie to, żeby nie wchodzić w te bańki informacyjne, żeby czytać. Jeżeli czytamy coś w internecie, to starajmy się szukać też źródła informacji, starajmy się wchodzić chociażby na oficjalne konto Sztabu Generalnego. Takie konto przecież jest, oficjalne komunikaty są. To przecież nic nie jest niedobrego albo podejrzanego, że wierzymy w to, co na przykład mówią te oficjalne agendy rządowe. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku. Liczę na to, że ta mgła troszeczkę niepewności się rozwiała dzisiaj. Moim i państwa gościem był pułkownik Marek Pietrzak, a ja się nazywam Agnieszka Drążkiewicz i bardzo dziękuję za tę dzisiejszą mocną militarną kawę. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kafe Armia.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Media Expert.
4: co bierzesz aż tyle różnych tabletek?

0: na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
4: Wyższy próg podatkowy, dodatkowa stawka podatku, ale brak wyższej kwoty wolnej, o której Polacy pamiętają i na którą czekają. Jak ta propozycja rządu jest oceniana przez członków Rady Dialogu Społecznego? Czy wyższy CIT i ograniczenie prawa do ryczałtu pogorszy sytuację polskich firm i ostatecznie zwiększy inflację? To część zagadnień, o których będziemy rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragiczny finał policyjnej interwencji. Nie żyje postrzelony policjant. Testy nowej aplikacji telefony mają być jak syreny alarmowe. Bezbramkowy remis na start Ligi Narodów. Polacy grali z Bośniakami, kibice niepocieszeni. Minęła dziewiąta. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek Dolny Śląsk. Nie żyje funkcjonariusz postrzelony dwa dni temu w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Śmiertelny strzał w kierunku policjanta oddał 33-latek, do którego mundurowi przyjechali w związku z kradzieżą. Po tragicznej interwencji, ale jeszcze przed śmiercią policjanta, sprawca usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. Nathan Sieroń był młodym policjantem, miał 29 lat. W Marszu Milczenia pójdą dziś mieszkańcy Jarosławia. Chcą w ten sposób oddać hołd zamordowanemu księdzu. Napastnik przedwczoraj zaatakował ludzi na terenie opactwa benedyktynek. Oprócz księdza zranił 4 inne osoby.
2: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
1: Mówił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Na razie śledczy nie mogą przesłuchać podejrzanego. Biegli stwierdzili, że jest on niepoczytalny, informuje Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Podejrzany obecnie wymaga leczenia przeciwpsychotycznego.
1: Obywatel Ukrainy Ihor M. ma usłyszeć zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu za to dożywocie. Rzeczniczka Praw Dziecka broni współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości za rządów PiS. Według Wirtualnej Polski w latach 2016-23 Monika Horna-Cieślak zawarła z Instytutem kilkanaście umów bez konkursów, na których zarobiła ponad 220 tysięcy złotych. Dla mnie najważniejsze jest dobro dziecka, a nie polityka, mówiła w TVP Info rzeczniczka praw dziecka.
4: Ja nie mogę jako adwokatka, która spotykała się z dziećmi, mówić, nie mogę nic zrobić, a dziecko do mnie pyta, dlaczego? Mnie nie interesuje wasza polityka, dlaczego ja tak cierpię, pani mecenas, dlaczego prawo do tego dopuszcza. Więc moją odpowiedzialnością jako obywatelki, jako adwokata jest to, żeby po prostu pomagać dzieciom. I będę to robić zawsze, tak jak teraz to robię. Współpracowałam z każdą siłą polityczną przez ten okres czasu, bo kieruję się zawsze dobrem dziecka.
1: Rzeczniczka Praw Dziecka mierzy się też z krytyką po interwencji, której efektem było odebranie dzieci rodzicom. Opozycja zapowiedziała wnioski o odwołanie z funkcji. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie dotyczące Moniki Hornej-Cieślak. Chodzi o

0: podejrzenie przekroczenia uprawnień. Telefony jak syreny alarmowe. Straż Pożarna testuje nową aplikację. Jej posiadacz będzie bezpośrednio informowany o alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a nawet budzony w przypadku ostrzeżenia o zagrożeniu życia. Szczegóły ma dla nas Mariusz Pieśniewski.
1: Dla niektórych pobudka to doświadczenie gorsze niż jak z filmu Barei.
2: Wstaję rano, za 15:03, latem to już widno.
1: A w przypadku alertu RCB informacja musi dojść do zagrożonych mieszkańców bez względu na wszystko. Pozwoli na to nowa aplikacja, która jest w fazie testów.
3: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Każdego obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne w domu.
1: Tylko taką aplikację trzeba będzie zainstalować, a w planach jest jednak lepsze rozwiązanie.
4: Cel Broadcast, nad którym aktualnie pracujemy z operatorami telefonii komórkowych, będzie niezależnie od sytuacji, będzie wzbudzał ten telefon.
1: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
4: Wtedy, kiedy będziemy mieć tak zwany alert prezydencki. Jego będziemy głównie wykorzystywali w sytuacjach takich, gdzie będzie naprawdę bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego.
1: A sama aplikacja ma być dostępna do końca roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Dziś w powiecie biłgorajskim zawyją syreny, ale to będą jedynie testy systemu alarmowego. Miało być zwycięstwo, skończyło się bez goli. Od bezbramkowego remisu Polacy rozpoczęli grę w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym w Warszawie nasi piłkarze mierzyli się z Bośniakami. Kibice liczyli na więcej.
5: Szczerze, to słabo. Spodziewałem się korzystnego wyniku dla Polski. Stać nas na dużo więcej.
6: Było fajnie, tylko niepotrzebne te kiwanie w polu karnym.
7: Pokazaliśmy wstyd. Nie opłacało się do przychodzić.
8: Tak, dzisiaj trochę przykro. No dzisiaj mamy w ogóle 5 miesięcy związku i chcieliśmy świętować, ale tak średnio.
9: Dużo akcji, a zero goli.
10: Szczerze mówiąc, był nudny troszeczkę.
11: Dramat i porażka.
0: Będzie okazja do poprawy. W poniedziałek podopieczni Jana Urbana zagrają na wyjeździe ze Szwecją.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Już jest, już ją widać na horyzoncie, złota polska jesień. Przed nami wiele słonecznych i ciepłych dni, a początek tego okresu zacznie się dzisiaj. Niewielki deszcz popada jedynie na północnym wschodzie. Poza tym sobota minie pod znakiem rozpogodzeń i wyższej niż ostatnio temperatury. Na zachodzie będzie 21 stopni, w centrum okolice 18, a najchłodniej na Podlasiu, tam 15 kresek.
12: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce wszędzie jest dobra lub bardzo dobra. Około 20% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W niektórych miejscach na Warmii i Mazurach wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. W większości kraju występuje susza hydrologiczna.
12: Klimat.
13: Poranek w Polskim Radiu 24.
14: Gdyby to kibice grali, a nie piłkarze, to wtedy reprezentacja zawsze by wygrywała, prawda? 6 minut po godzinie 9 jest sobota, 26 dzień września, 269 dzień roku. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Słońce w znaku wagi wzeszło dziś o 6:28 i będzie z nami do 18:26. Dzień będzie trwał 11 godzin i 58 minut, a imieniny obchodzą Cyprian, Damian, Delfina, Eusebiusz, Justyna, Kosma, Łucja i Wawrzyniec. Witamy Państwa serdecznie. Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Michał Daniluk i Jakub Kukla i zapraszamy Państwa po części do kina, bo porozmawiamy o wersji kinowej, ale też serialowej. Lalki na podstawie Bolesława Prusa. Serial wzbudza skrajne emocje. Jedni zachwyceni, inni zniesmaczeni. Teraz przechodzimy do szczegółów.
13: Kierunek kino.
15: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Polskie Radio 24, audycja Kierunek Kino i Andrzej Sołtysik przed mikrofonem. Program wydaje jak zawsze Paulina Olak. A dzisiaj, drodzy Państwo, musimy porozmawiać o lalce. Musimy porozmawiać o Prusie. musimy porozmawiać o Łęckiej i o Wokulskim, albowiem nadchodzą aż dwie ekranizacje i adaptacje tej ciekawej, niesamowitej powieści Bolesława Prusa.

0: należy do kanonu literatury, wszyscy ją znamy, każdy się z nią zetknął, oglądaliśmy i film, i serial, jest naszą własnością. Jak te dwie adaptacje odnoszą się do naszych czasów, jak będą odebrane i jak, w jaki sposób wierne są powieści. O tym będziemy rozmawiać, nad tym się będziemy zastanawiać, dlatego w naszym studiu dzisiaj pan Michał Komar, publicysta, wykładowca, pisarz, autor scenariuszy, a także krytyk literacki. Panie Michale, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To jak to z tą lalką Prusa jest? Dlaczego nas zachwyca?
1: Bo jest wielką powieścią. Ale no, zacytowałem niemalże Gombrowicza, prawda? Słowacki wielkim poetą jest. Myślę, że tak. Prus miał niesłychanie ostre spojrzenie, jako ten wędrujący po Warszawie. Niesłychanie ostre spojrzenie na wszystkie konflikty społeczne, kulturalne, kulturowe, jak w swoich czasów. Widział ogromne przepaści międzyklasowe. Proszę pamiętać, że on pisze swoją powieść niespełna 30 lat po likwidacji pańszczyzny.
0: Tak
1: proszę
0: jest.
1: Sobie wyobrazić, jeszcze żyją ludzie, którzy przez całe życie byli niewolnikami. Więc on to wie. Oczywiście nie ma o tym, nie znajdzie pan tego w lalce. Ale to jest jednocześnie błyskawiczny rozwój kapitalizmu. Co jest jeszcze ważne, że lalka jest powieścią o pieniądzach.
0: Tak.
1: O pieniądzu, który krąży. O pieniądzu, który trzeba zarobić i który trzeba wydać. Więc to musiało pobudzać wyobraźnię ludzi z jego epoki, ale naturalne, że my po rozstaniu się ze szczególną formą feudalizmu, jakim był realny socjalizm.
0: Tak jest w naszych czasach.
1: Przeżywamy to samo. Dlatego też spojrzenie na rzeczywistość prusowską każe nam się zastanowić nad samymi sobą. Dlatego tak nerwowe reakcje widowni. Ja się nie dziwię, jestem zadowolony z tego, prawdę mówiąc, ponieważ widać nowy podział na dziadersów, którzy są zwolennikami starych, starych adaptacji.
0: I klasycznego podejścia z szacunkiem i umiarem.
1: Dokładnie. Oraz tego szaleństwa, które zobaczyliśmy w serialu.
0: Tak.
1: Obie wersje są interesujące i ogromnie mówią o naszym społeczeństwie. Ogromnie dużo. I teraz dobry krytyk filmowy, literacki, obserwator kultury powinien teraz napisać książkę, czym prędzej, o reakcjach polskiego społeczeństwa, polskich widzów na obie adaptacje lalki. Byłoby to niesłychanie ciekawe dzieło, które by mówiło o tym, kim jesteśmy w tej chwili.
0: Tak, to rzeczywiście jeszcze przed nami, to jest bardzo dobry pomysł. Okazuje się, że po 150 latach to nadal jest powieść o społeczeństwie, o nas, o Polakach, mimo bardzo różnego kontekstu historycznego, ale jak możemy wykazać i pan tutaj zauważył, moment mamy podobny, tak? Też jakiś przełom nastąpił, coś się wydarzyło w Polsce. Kapitalizm wszedł, pieniądz się pojawił, zaczął krążyć i się rozwarstwiliśmy. Podobnie jak w czasach Bolesława Prusa, wtedy kiedy ją pisał w latach 80. XIX wieku. Ale nie jest to sytuacja 1:1, prawda? Jednak kontekst, w którym jest umieszczona opowieść o Wokulskim i jego nieszczęśliwej miłości do Łęckiej jest nieco inna. Tam są jednak zabory. Tam jest sytuacja po powstaniu styczniowym. Tam jest pewnego rodzaju trauma. No i ta walka romantyzmu z nadchodzącym, wchodzącym pozytywizmem.
1: Ależ oczywiście tak. I mamy do czynienia z resztkami po romantyzmie dziś i z pozytywizmem. Ja, wie pan, wydaje mi się, że kiedy patrzę na rozwój polskiej klasy kapitalistycznej, na rozwój polskiej burżuazji, kiedy jeżdżę po kraju i widzę, jak to rośnie, no to jesteśmy oczywiście w czasie, w którym pieniądz nabrał wartości. Pieniądz stał się czymś niesłychanie istotnym. Kapitał stał się czymś niesłychanie istotnym. Ale skoro mówimy o Prusie, przecież nie tylko

0: Na tym polega cud tej powieści. Cud innych powieści Prusa też. Tajemnica. Tajemnica, którą on buduje w sposób niesłychanie misterny, opowiadając o miłości, o dziwnej miłości, tak, o natrętnej miłości Wokulskiego, który stara się przebić ze swojej noworyszki. On jest tylko noworyszem. Jest chamem. Jest prostakiem.
1: Tak.
0: Ma czerwone ręce. Bo odmarzły mu pewnego dnia.
1: Tak jest.
0: Na zsyłce, prawda? I on stara, ten bogaty człowiek, który ma ile? 700 tysięcy rubli? A to jest potężny pieniądz. Proszę pamiętać, że to była mocna moneta, złoty rubel. On się stara przebić, ale... I tu uwaga. Prus konstruuje tajemnicę. Dlaczego mu się nie udaje? Z powodów społecznych, tak. Z powodów dystansu kulturowego między nim a Izabelą Łącką też. Ale wie pan, kiedy ktoś nienawidzi, to może powiedzieć, dlaczego nienawidzi. Nie zawsze uczciwie, to znaczy nie zawsze zgodnie z prawdą, ale zawsze sobie znajdzie jakieś wyjaśnienie, dlaczego kogoś nienawidzi. Ale niech pan komuś zada pytanie, dlaczego kocham.
1: Tak.
0: Nie ma odpowiedzi. On może sobie, taki ktoś może sobie mówić, bo piękna, bo cokolwiek. Nie ma dobrej odpowiedzi, nie ma odpowiedzi pełnej. I to jest historia, jedna z historii zawartych w lalce Prusa. I dlatego my, czytając na rozmaite sposoby, zastanawiamy się nad tym, bo to jest zagadka całej powieści. Tajemnica, która tak bardzo pociągała rozmaitych reżyserów i scenarzystów, żeby sięgnąć po tę powieść. Jest pewien klucz.
1: Jest pewien klucz. Ale panie Michale, jeszcze jedno. Ta tajemnica, bo to jest bardzo interesujące. To tajemnica nie jest jakąś intrygą, ale rzeczywiście tajemnicą jest dlaczego, skąd to uczucie, co się z nim stanie. I Prus, malując taki fresk XIX-wieczny, społeczny, bardzo kolorowy, bardzo różnorodny, właśnie tak jak pan mówi, cały czas snujący się bohater i jego zmagania są przez nas niezrozumiałe, albo nie rozumiemy jego postępowania, ale chcemy zrozumieć, ale jednak nie rozumiemy, bo Prus jako pisarz, jako narrator trochę wodzi nas, bierze za rękę i wodzi nas przez swoje własne korytarze.
0: Właśnie. Bardzo trafnie pan to ujął. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Wokulski wyjeżdża do Paryża,
1: tak,
0: spotyka dwie postaci znaczące. Jedna to jest doktor Geist.
1: Tak jest.
0: Czyli duch, proszę państwa, po niemiecku. To prowadzi nas w pewną stronę. I jest profesor Palmieri, który jest tak zwanym magnetyzatorem.
1: Tak.
0: Okazuje się, że Wokulski jest odporny na hipnozę. Innymi słowy, nie popada w mitologię. Jak ktoś, kto nie daje się żadnej hipnozie, czyli jest realistą, skrajnym realistą, stąpa po ziemi mocno. O tym wiemy z jego biografii, prawda?
1: Tak.
0: Zesłaniec, który się dorobił w Rosji na wojnie dostawami i tak dalej.
1: Tak.
0: Ale jest opowieść doktora Geista, który marzy o zbudowaniu nowej chemii organicznej. Nie chemii organicznej węgla i tlenu, ale o chemii organicznej węgla i wodoru.
1: Tak.
0: Wydaje się, że dzisiaj każdy powie, każdy absolwent szkoły średniej powie, no węglowodory, czyli ropa naftowa.
1: Ale prościej.
0: Ale proszę zwrócić uwagę, że Geist mówi, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o tworzenie metali. Chodzi o tworzenie metali, które będą lżejsze od powietrza i w związku z tym będzie można fruwać. Dobra. Ale on mówi, tam są dwa zdania, że są cząsteczki, które się stykają, ale są cząsteczki, które nigdy się nie zetkną. Trzeba by stworzyć nową rzeczywistość, nowy kosmos, nowy świat, żeby doszło do stworzenia tego metalu, który będzie lżejszy od powietrza.

0: cząsteczki w powieści się nie stykają.
1: Jakież to symboliczne, co?
0: Co? On był, Prus był nieprawdopodobnie pedantycznym pisarzem. Jak się patrzy na jego teksty, to widać wyraźnie, że tam każde zdanie jest napisane 10 razy. Tak. Fantastyczny pisarz.
1: Tak jest. A jednocześnie okoliczności powstawania lalki, czyli drukowanie w odcinkach.
0: Oczywiście.
1: Prawda? Takie były czasy. Gazeta się ukazywała i chciała mieć dobrą treść, jak dzisiaj mówimy, content, zawartość. I Prus to dostarczał. Czy to miało wpływ na te opinie o tym, że kompozycja nie jest doskonała, że rozchwiana?
0: Nie, zaraz. Tutaj musimy sobie przypomnieć. Od mniej więcej 1835 roku we Francji, w Niemczech, drukowano powieści w odcinkach. Cały Dumas jest, to są powieści w odcinkach. Eugeniusz Sue, po części Balzac. W Polsce parę lat wcześniej Henryk Sienkiewicz przecież drukuje Potop.
1: Tak.
0: Tylko Henryk Sienkiewicz był znacznie lepiej zorganizowany ekonomicznie niż Prus, bo wydawał jednocześnie w trzech zaborach Potop.
1: Tak. Czyli w trzech językach i na trzech rynkach.
0: Na trzech rynkach.
1: Czytelniczych.
0: Co więcej, on rozumiał, Sienkiewicz rozumiał doskonale, jaki jest poziom analfabetyzmu w kolejnych tych trzech zaborach. Jak wiadomo, w zaborze pruskim z uwagi na przymus szkolny od niepamiętnych czasów, poziom analfabetyzmu to był 5%.
1: Tak.
0: Natomiast
1: nie duży.
0: W Królestwie Polskim 60%.
1: Tak jest, zabor
0: Galicji, czyli na peryferiach Imperium Austro-Węgierskiego, to dochodziło do 80%. Dzięki takiej wiedzy Sienkiewicz wygrywał, prawda? Prus miał gorszą sytuację. Kurier codzienny za dwie kopiejki rozchodził się w nakładzie do 9000 egzemplarzy.
1: Tak.
0: Ale to druk trwał 2 lata, z tego co pamiętam, lalki w odcinkach. Ta gazeta rozchodziła się, załóżmy, że gazeta była przekazywana w rodzinie, ojciec, dzieci, czyli 20-30 tysięcy osób czytało lalkę. Czyli to dotyczyło wyłącznie klasy czytającej, umiejącej czytać. Ale ta klasa się rozwijała dzięki Sienkiewiczowi. To Sienkiewicz dźwignął to czytelnictwo i budując przy okazji nowoczesny naród. Bo przecież Potop,
1: tak.
0: Cała trylogia to jest budowanie optymizmu narodowego. Prus z kolei patrzy krytycznie na świat. Tak bardzo krytycznie, że jest czytany, zarówno Sienkiewicz, jak i Prus są tłumaczeni. Są tłumaczeni na rynku rosyjskim, są obecni. Jak pan zgadnie, kto był zajadłym czytelnikiem Faraona.
1: Faraona Bolesława Prusa?
0: Tak. Józef Stalin.
1: Och, to jest ciekawostka.
0: W 1897 roku przeczytał tę powieść.
1: Jako 18-latek? To mu musiało zawrócić w głowie.
0: I że to jest powieść o polityce i zdobywaniu władzy.
1: Oraz otrzymywaniu władzy.
0: I teraz jak pan popatrzy na jego karierę, to być może jest tam coś z Herhora i Bolesława Prusa.
1: Ciekawy trop, panie Michale, rzeczywiście. Taki nieoczywisty, ale jednak udokumentowany. I co nam to mówi o genialności Prusa? Czy mimo tego krytycznego spojrzenia i tych okoliczności, o których pan mówi, lalka od razu stała się sukcesem i fenomenem?
0: Nie. Ale to jest... Dziękujmy tym, którzy układali programy szkolne.
1: W międzywojniu.
0: I po wojnie.
1: I po wojnie.
0: Dziękujmy im. Bo to mądrze.

0: nauczyciele układali. Dzięki temu ogromna ilość osób w Polsce teraz uczestniczy żywo w niezwykle interesującej akcji społecznej. Bo to nie rząd, nie parlament zarządził ogólne zainteresowanie
1: Prusem, Lalką, Prusem i Lalką,
0: tak, tylko to jest, nazwijmy to obywatelskim ruchem kulturalnym. Bo ilość ludzi, która uczestniczy w sporach o lalkę, jest niesłychana.
1: Tak, a jednocześnie, tak jak pan mówi, mamy do czynienia z dwoma ekranizacjami, serialową, streamingową i kinową, nowoczesną i tradycyjną, tak to ujmiemy, a z drugiej strony to też odsyła nas do samego Prusa, do samego autora.
0: Miejmy nadzieję, że odeślę.
1: No więc właśnie, i wtedy możemy dostrzec to, co nie jest możliwe dostrzec w ramach edukacji szkolnej, kiedy to prześlizgujemy się przez lektury.
0: Wie pan, jest jeszcze jeden element u Prusa, który był zauważany przede wszystkim przez Wojciecha Hasa, wybitnego, wielkiego polskiego reżysera filmowego. Erotyzm. Jak się tak ktoś wczyta porządnie w lalkę,
1: tak,
0: i pomyśli o swojej własnej wyobraźni, bo to jest sprawa wyobraźni, to delikatność tego erotyzmu jest niezwykła. Jest delikatna, ale ten erotyzm tętni, ponieważ i Wokulski ma swoją sprawę, i pani Wąsowska, i Izabela. To wszystko aż, no, tętni, to jest ukryte oczywiście.
1: Absolutnie. Tak, no bo w ogóle nie ma żadnych scen erotycznych, czy też miłosnych w walce, a cały czas przecież jest to skórnie pulsujące uczucie.
0: Ale to jest mistrzostwo pisarza, który wie, czym jest nie do powiedzenia. Niedopowiedzenie, które może pobudzić wyobraźnię czytelnika.
1: Tak, i to jest wielka sztuka i wtedy jest wielka literatura. A wspomniał pan Hasa, z którym miał pan okazję współpracować. Has adaptował Lalkę w 1968 roku i rzeczywiście on jakby zaprosił Prusa do swojego świata, tego hasowskiego, takiego onirycznego, bardzo symbolicznego, ale rzeczywiście ten erotyzm i w postaci Wokulskiego, Mariusz Dmochowski,
0: Potężny mężczyzna.
1: Tak, kipiący emocjami, uczuciami. I Beata Tyszkiewicz jako powabna Łęcka.
0: Nie tylko powabna.
1: Prowokująca.
0: Prowokująca swoją nieobecnością. Prowokująca nie tylko urodą, złośliwym spojrzeniem, bo Beata Tyszkiewicz umiała spojrzeniem zagrać. Była mistrzynią uśmiechu oczu. Jest, mam nadzieję.
1: Oczywiście.
0: I to niezwykły kontrast zbudował Has. To świetny film był.
1: Tak jest. A co mogło takiego reżysera jak Has, skierowanego w swoją własną emocję, w swoją własną osobowość, zainteresowało w lalce wówczas? Dlaczego podjął się tego dzieła?
0: Myślę, że właśnie tajemnica miłości. Muszę zwrócić uwagę. On od czasu pożegnań koncentrował się na, nie wiem jak to nazwać, na badaniu, na obserwacji ludzi uwikłanych w miłość, która niekoniecznie musi zakończyć się sukcesem.
1: To prawda. Takie są pożegnania.
0: Tak.
1: Rzeczywiście. Niemożliwa miłość, znowu rozwarstwienie. A, czy tu mamy preludium do adaptacji i ekranizacji Lalki?
0: Tak.
1: Prawda? Podobna sytuacja, gdyby na to spojrzeć z tego punktu widzenia. Dobrze, mówimy o ponadczasowości, ale jednak kostium i Warszawa tych lat 80. XIX wieku jest tam też zapisana. Czy Prus maluje nam taki obraz Warszawy, robi nam pocztówkę z miejsc, ludzi i budynków?
0: Pocztówki z zasady bywają uroczyste i eleganckie. Natomiast on widzi także te ciemne, strasznie mroczne fragmenty Warszawy. Powiśle, które wystarczyło zejść parę metrów od, z krakowskiego przedmieścia eleganckiego, po którym jeździły te tramwaje, nawet tramwaje elektryczne za jego czasu. Mhm. I piękne pojazdy.
1: Tak.

0: dyliżansy i kapelusze, i panie i panowie.
1: I tak dalej. Wystarczyło zejść parę metrów w dół i zobaczyć, co się dzieje na Powiślu.
0: Tak jest. Jest taki nawet słynny filmowy pasaż

0: Bardzo. No właśnie, bo lalka, jak nie byłaby sfilmowana, zawsze nam będzie opowiadać o Warszawie.
1: No oczywiście.
0: O tym miejscu. I to też jest walor Prusa jako takiego, powiedziałbym, dziennikarza, reportażysty, bo przecież tym się też trudnił
1: no
0: już Aleksander Głowacki.
1: I felietonisty warszawskiego. Przecież jego felietony są genialnym zbiorem opisów życia miasta. Fantastyczne felietony. Na nich wzorował się trochę potem Antoni Słonimski.
0: Tak jest. No
1: jest, tak, tak, jest tak, takie tak, dziedziczenie, tak. Dziedziczenie tradycji felietonowej. To bardzo ciekawe i warte zapamiętania.
0: I też zaczyna się od Bolesława Prusa, jak rozumiem.
1: Tak.
0: On pierwszy to tak. Nam przedstawił. Jego twórczość, tak jak pan mówi, nie była tak powszechnie popularna jak Sienkiewicza, nie zdobył też uznania międzynarodowego, bo Sienkiewicz był co, lepiej zorganizowany, tak pan to
1: nie tylko,
0: ujął.
1: Nie tylko.
0: Miał własny PR, marketing, jak to dziś mówimy.
1: Był fantastycznym organizatorem, to jest raz. Po wtóre, wie pan, wydaje mi się, że Sienkiewicz trafił, doskonale trafił w zarówno w potrzeby psychiczne Polaków, a potem dzięki Quo Vadis trafił świetnie w nastrój końca epoki.
0: Okay.
1: Ten rozpad, rozpad Rzymu, wejście chrześcijaństwa.
0: Tak, upadek cesarstwa, pojawienie się nowej siły.
1: To niesłychanie, niesłychanie pobudzało ówczesną wyobraźnię.
0: Rezonowało.
1: Tak, Neron, rozpustny Neron.
0: W ogóle symboliczny pożar Rzymu.
1: Tak jest.
0: No i zwycięstwo, pojawienie się chrześcijaństwa, czyli nowej siły, nowej wartości. Czyli wtedy to rezonowało w stronę czego? Kapitalizmu, rozwoju,
1: kapitalizmu, ale tam myślę, że jak się popatrzy na literaturę popularną, angielską, francuską, to był strach przed nadejściem nowych barbarzyńców, czy to ze strony radykalnych ruchów społecznych, czy ze strony na przykład żółtego niebezpieczeństwa. Wie pan, to rozmaicie. Istniał lęk.
0: Tak.
1: I ten lęk został zaspokojony powieścią.
0: Tak jest. A Prus został nasz, polski, własny?
1: Myślę, że tak. I to dobrze. Trzeba mieć coś własnego.
0: Tak. Bolesław Prus i jego lalka oraz adaptacje i ekranizacje, o których rozmawialiśmy z Michałem Komarem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za te refleksje, za te uwagi i za te takie własne, indywidualne spojrzenie, bo myślę, że to jest ważne, żeby przed obejrzeniem wyostrzyć kontekst i klimat samego Prusa i jego powieści. Michał Komar, publicysta, wykładowca, pisarz, autor wielu scenariuszy filmowych, był gościem audycji Kierunek Kino, a my czytamy i oglądamy.
1: Dziękuję bardzo.
0: W tej kolejności, prawda? Czytamy.
1: Tak, czytamy, oglądamy.
0: I oglądamy.
1: A potem znowu czytamy.
0: A potem znowu czytamy.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: Tak. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Audycja Kierunek Kino wraca za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne wzmacnia

0: Wzmacniamy Rady Pracowników Nowe Technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 34 minuty po godzinie 9. Można się oczywiście zastanawiać, czy dziś świat stał się mniej przewidywalny i mniej bezpieczny, czy może po prostu jesteśmy lepiej poinformowani niż 10 czy 20 lat temu. Faktem jest, że codziennie dociera do nas mnóstwo negatywnych informacji. Jak sobie z tym poradzić?
1: Komentarz.
2: Między innymi o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, dr Joanna Hałaj, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam panią bardzo serdecznie. Pani doktor, czy w naturze ludzkiej leży skupianie się na informacjach negatywnych w pierwszej kolejności?
3: Dokładnie, dlatego że jeżeli nie skupialibyśmy się na tym, co nas, o czym nas informuje nasze ciało, czyli lęk, strach, niepokój powoduje, że daje nam informację nasze ciało, że jesteśmy w jakimś systemie zagrożenia. Jeżeli byśmy nie skupiali swojej uwagi na tym, co nam zagraża, no prawdopodobnie nasz gatunek by nie przetrwał.
2: Tyle, że rzeczywistość się zmienia i coś, co dla ludzi żyjących w jaskiniach było informacją, która mogła im uratować życie, dla nas dziś staje się, mam wrażenie, ciekawostką. Jak bardzo postęp zmienił proporcje?
3: Z pewnością, jeżeli mówimy o cywilizacji, o tym, w jakim stresie żyjemy, w jakich informacjach, jakimi jesteśmy informacjami bombardowani, problem zaczyna się wtedy, kiedy ten system alarmowy działa bez przerwy. Tak jak pan redaktor wspomniał, ci jaskiniowcy poszli, prawda, zmobilizowali swoje siły po to, żeby przetrwać i zakończyła się jakaś, prawda, jakiś etap. Natomiast w momencie, kiedy ten nasz system alarmowy działa nieustannie, kiedy człowiek cały czas sprawdza jakieś wiadomości, analizuje jakiś każdy sygnał zagrażający, przewiduje najgorsze scenariusze, nie potrafi już wrócić do codziennego funkcjonowania, no to zaczyna się rzeczywiście problem, bo zagraża to naszej równowadze psychicznej.
2: To, co pani powiedziała, te reakcje, które pani opisała, brzmią trochę jak uzależnienie. Można się uzależnić od negatywnych, złych, niepokojących, szokujących informacji?
3: Można się uzależnić dlatego, że dana osoba, która sprawdza nieustannie informacje, błędnie reguluje sobie lęk, błędnie reguluje sobie właśnie poczucie zagrożenia. Ma takie, no, fikcyjne troszeczkę, ale jednak wytworzone przez jego organizm poczucie, że ma jakąś kontrolę nad czymś. A brak kontroli to jest bezsilność, bezradność i pojawia się również poczucie bezsilności, bezradności, które sprawia, że w pewnym momencie właśnie ten system alarmowy nie mobilizuje nas do jakiegoś działania w postaci, kiedy naprawdę jest jakieś zagrożenie, tylko ten lęk mobilizuje nas do podtrzymywania, no niestety, ale napięcia. Paradoks polega na tym, że im więcej sprawdzamy wiadomości, im więcej staramy się kontrolować otoczenie, kiedy nie ma tego w danym momencie bezpośredniego jakiegoś zagrożenia, to wcale nie pomagamy sobie w odpuszczeniu tego lęku i stresu, tylko wzmagamy pobudzenie. A pobudzenie znowu powoduje, że chcemy się go pozbyć i znowu uruchamiamy błędne koło, że ten lęk w nas cały czas jest, bo nauczyliśmy się, nasz organizm nauczył się, że jest nam jednak lepiej i pojawia się jakaś jednak mimo wszystko ulga, jak kontroluję, sprawdzam, rozmawiam. No i pojawia się problem, dlatego że wówczas możemy trafić na różnego rodzaju niewłaściwe informacje.
2: Potrzebujemy coraz większych dawek, mówiąc zupełnie wprost. To jest rzeczywiście sytuacja paradoksalna, bo osoba, która karmi się negatywnymi informacjami, buduje w sobie przekonanie, że panuje nad sytuacją, że ma rozeznanie w sytuacji i wie więcej, co daje jej jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale równocześnie to poczucie jest złudne, bo kiedy rzeczywiście coś się dzieje, to okazuje się, że ta osoba właściwie jest bezsilna.
3: Tak, i ważne jest właśnie w regulacji naszego lęku i naszej obawy przejście w

0: sprawczość tej bezsilności, bezradności. Jakby zorientowanie się i zrozumienie, że nieustanne kręcenie się w kółko tylko zużywa nam niepotrzebnie energię, która być może w sytuacji działania będzie nam potrzebna, ale my będziemy w jakimś amoku. W związku z tym, co jest ważne, aby odzyskać sprawczość. Sprawczość odzyskujemy poprzez właśnie skupianie się na tym, na co mamy wpływ, no właśnie, co możemy faktycznie zrobić, czy też działać w obecnej sytuacji. Z pewnością ważne i istotne jest, aby nie szperać, nie szukać cokolwiek i gdziekolwiek, jakichkolwiek informacji dotyczących świata, życia, geopolityki, tylko sięgać po sprawdzone informacje.
1: O tym, jak się ewentualnie osłonić, o tym, jak wyrwać się z tego błędnego koła, za chwilę porozmawiamy, ale popatrzmy jeszcze na odbiorców. Czy ludzie mają bardzo różną wyporność, jeśli chodzi o negatywne, o niedobre informacje? Każdy z nas reaguje trochę inaczej?
0: Tak, każdy z nas jest inny na pewno, w związku z tym każdy z nas w inny sposób będzie próbował radzić sobie z lękiem i ze stresem. Jedni rzeczywiście będą wypierać, zaprzeczać rzeczywistości, inni z kolei mogą, prawda, rzucać się na różnego rodzaju wiadomości, informacje i jakby sięgać po wszelkiego rodzaju wiedzę po to, aby ona dała im właśnie to poczucie kontroli, poczucie bezpieczeństwa i taką wiedzę i informację, co mamy w razie czego robić. Więc tak, zgadza się, są osoby, które zaklinają rzeczywistość i są osoby, które reagują na nią nadmiernie. Każda skrajność jest niewłaściwa.
1: Nadmiar negatywnych informacji może infekować psychikę, czy również może wpływać na kondycję cielesną ludzi?
0: Bardzo ważny element tutaj naszego życia pan redaktor poruszył, a mianowicie to, że mamy bardzo dużo informacji, to znaczy, że nie tylko nasza psychika jest obciążona, ale również nasze ciało. W związku z tym najpierw ciało reaguje właśnie jakimiś napięciami, jakimiś dolegliwościami psychosomatycznymi. W związku z tym, jeżeli karmimy ciało i nasz mózg, psychikę negatywnymi wiadomościami, no to nie możemy oczekiwać, że będziemy czuć się spokojni, a w sytuacji, kiedy na przykład będziemy potrzebowali więcej takiej właśnie przestrzeni również do przemyślenia pewnych rzeczy, będziemy już tak mocno zainfekowani negatywnymi informacjami, że może już nam starczyć przestrzeni do racjonalnego myślenia.
1: Czy są jakieś sygnały, czy są jakieś symptomy, które można by uznać za lampkę ostrzegawczą? Co dzieje się z naszym ciałem, co dzieje się z naszą psychiką, co mogłoby sugerować, że być może powinniśmy się odciąć od negatywnych informacji i trochę ich dopływ do mózgu, do ciała ograniczyć?
0: Przede wszystkim, jeżeli widzimy, że nie ma jakiegoś bezpośredniego zagrożenia, a jednocześnie my nie możemy funkcjonować, tak? Ta nasza codzienność jest mocno zdezorganizowana. Nie możemy skupić się na pracy, unikamy spotkań, albo jeżeli rozmawiamy z ludźmi, nie możemy się skupić na rozmowie, jesteśmy rozkojarzeni, rozproszeni. Z pewnością, jeżeli nie możemy spać, bo nasze ciało jest tak napięte, że nie może wejść w tryb relaksu i snu. Jeżeli widzimy, że już mamy trudności również na przykład z apetytem, jeżeli nieustannie nasz świat kręci się wokół złych informacji i tworzenia jakichś negatywnych, coraz bardziej strasznych scenariuszy, no to to jest również sygnał, że gdzieś jest zaburzona równowaga pomiędzy tym, co rzeczywiście w świecie zewnętrznym się dzieje, a tym, co się dzieje w nas samych. Pamiętajmy, że problemem nie jest to, że pojawia się w nas lęk, pojawia się w nas napięcie, bo są to normalne, naturalne reakcje w sytuacji jakiejś niepewności. Problemem jest to, jeżeli nie ma równowagi pomiędzy tym, co się dzieje w nas, a tym, co się dzieje w rzeczywistości. Mamy zniekształcony świat zewnętrzny.
1: Czy naprawdę można się doprowadzić, albo czy można zostać doprowadzonym do sytuacji, w której człowiek zaczyna mieć na przykład problemy ze snem, bo boi się, że wybuchnie wojna albo planeta spłonie?
0: Naturalnie. Bardzo mocno dotyczy

0: to szczególnie w tej chwili obserwują młodzieży. Młodzi ludzie mają dostęp, owszem, do wielu platform i mediów społecznościowych. Mało albo w niewielkim stopniu rozmawiają z rodzicami, z dorosłymi. W związku z tym obserwuję, że młodzież widzi bardziej ten świat zagrożony. Już nie wspomnę nawet o dzieciach, prawda? Ale one mają na szczęście, miejmy nadzieję, mniejszy dostęp do tych mediów społecznościowych. Natomiast tak, jak najbardziej, nawet i dorosłe osoby, bo każdy z nas ma różną odporność psychiczną, również i dorosłe osoby potrafią wejść w taki tryb niemalże wojny i nie mogą z tej pętli właśnie wyjść. I wówczas w takiej sytuacji trudno jest dotrzeć do tej osoby. W najgorszym wypadku potrzebna jest farmakoterapia, bo czasem już jakby taka rozsądna, racjonalna rozmowa nie pomaga. Rozmowa jaka? Taka na przykład, żeby troszeczkę, prawda, wejść z tej psychozy, lęku, obawy i skupić się na tym, co jest rzeczywiście. Najpierw skupiamy się zwykle na ciele, tak? Czyli widzimy, że to nasze ciało na przykład reaguje zbyt mocno, to potrzebujemy zawsze najpierw uspokoić ciało, bo uspokojone ciało doprowadza nasz umysł do takiej równowagi, że możemy w sposób zdroworozsądkowy oceniać tą rzeczywistość. A trzeci etap to jest działanie, tak? Czyli jeżeli jest faktycznie jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie i mamy jakąś instrukcję działania, to po prostu działamy. Jeżeli po uspokojeniu ciała i zdobyciu informacji, że to jest tylko informacja, tylko i aż, coś, co ma nas chronić, coś, co ma nas ewentualnie uczulać w razie jakiejś sytuacji, ale nie, że cały czas mamy być napięci i w absolutnej, pełnej gotowości, prawda? I widzimy, że nie ma takiej właśnie sytuacji niebezpieczeństwa, no to wracamy do swoich czynności, do swojego działania. Pamiętajmy, że bycie w codzienności nie oznacza, że zaklinamy rzeczywistość, że nic się nie dzieje, że coś gdzieś tam, prawda, do nas dochodzi i coś może wisieć w powietrzu, ale bycie w nieustannym, takim całkowitym, prawda, przygotowaniu, alarmie bardzo szkodzi naszej racjonalnej ocenie rzeczywistości.
1: Tak jak pani wspomniała, skrajności bardzo przeszkadzają i są niebezpieczne. O tym, jak znaleźć ten złoty środek, do tego jeszcze wrócimy, ale popatrzmy na rozwój mediów w Polsce. Jeszcze 40 lat temu mieliśmy dwa kanały telewizyjne, ogólnopolskie, plus kilka rozgłośni lokalnych. Potem po zmianach ustrojowych zaczęły pojawiać się pierwsze kanały informacyjne, nadające przez wiele godzin, 7 dni w tygodniu. Potem pojawiły się także najnowsze technologie plus media społecznościowe i właściwie, gdyby ktoś chciał, to mógłby być podpięty do co rusz spływających informacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czy to jest ta zmiana, za którą nasze mózgi po prostu nie nadążają?
0: Z pewnością atawistycznie patrząc, my w ogóle nie jesteśmy aż do takiego tempa cywilizacyjnego przygotowani i nawet zaadoptowani. Więc z pewnością to, ile mamy informacji, ile mamy dezinformacji, ile mamy plotek, nie wpływa na pewno dobrze na naszą również adaptację. Tego jest za dużo. To modne dzisiaj słowo przebodźcowanie jest jak najbardziej aktualne. Nasz system nerwowy i mózg nie jest w stanie przetworzyć aż takiej ilości. W związku z tym, jeżeli mamy tendencję do takiego lękowego odbierania świata, więcej będziemy odbierać informacji zagrażających. Jeżeli mamy tendencję do takiego bardziej racjonalnego, zdroworozsądkowego, analitycznego odbierania świata, to będziemy próbowali szukać pewnej równowagi w tej informacji, w tych wiadomościach i je również sprawdzać. Jeżeli mamy, prawda, przesadny optymizm, jakąś absurdalną beztroskość, też jest niedobrze, bo gdyby wszyscy byli tacy, to tak jak wspomnieliśmy na początku, nasz gatunek by nie przetrwał, bo jednak trzeba oceniać też rzeczywistość, jeżeli ona zagraża, a też w zupełności w świecie pod jakimś kloszem nie żyjemy. I te zagrożenia różnego rodzaju oczywiście, że są. Tak? W związku z tym z pewnością media społecznościowe mogą nam bardzo dużo złego zrobić.

0: robić w naszym świecie emocjonalnym i takim umysłowym, że możemy w końcu zgubić rachubę, co jest prawdą, a co jest fałszem. Dlatego bardzo ważne jest sięganie po sprawdzone źródła. Pamiętajmy, że w mediach społecznościowych bardzo dużo jest frustracji. Każdy wszystko może napisać. Informacje i dezinformacje to jest świat, czym się te media społecznościowe po prostu karmią. Liczą się kliknięcia, a nie rzetelna, prawdziwa właśnie informacja. Dlatego też ustalmy sobie, że jeżeli już media jakieś społecznościowe są naszym również jakimś informatorem, to nie bierzmy je jako wyroczni, ale również sięgajmy po inne kanały informacyjne. To raz. A dwa, pamiętajmy, że również każda kolejna informacja niekoniecznie zwiększa nasze bezpieczeństwo. Czasem zwiększa tylko nasze pobudzenie. I warto w takich sytuacjach zadać pytanie sobie, czy szukam teraz informacji, czy próbuję poprzez kolejne sprawdzania zmniejszać swój lęk i uruchamiam właśnie błędne koło, bo z pewnością nie wyciszymy, nie zmniejszymy swojego lęku informacjami negatywnymi. No i tutaj się zaczyna właśnie ten problem, że zbyt duża dostępność do tych wielu kanałów, jeśli nie umiemy z niej korzystać, to jest naszym przekleństwem. Natomiast jeżeli potrafimy i umiemy analizować, no to nie ma nic złego w tym, że mamy dostęp do szerszej wiedzy, tylko czy umiemy tą wiedzę na tyle przetworzyć, na tyle poukładać i czy lęk nie przejmie kontroli, nie stanie się decydentem analizy całej tej sytuacji. Wówczas już tracimy punkt zaczepienia, którym jest zdrowy rozsądek.
1: Tak jak pani wspomniała, ludzkości są potrzebni i optymiści, i pesymiści, ale a propos tej równowagi, zastanawiam się, na ile możliwe jest osiągnięcie złotego środka, sytuacji, w której z jednej strony nie uciekamy od rzeczywistości, nie zamykamy się na rzeczywistość, jak niepokojąca by nie była, z drugiej strony jednak unikamy stanu, w którym wprowadzamy się w taki permanentny mentalny dygot czy mentalne pobudzenie.
0: Pamiętajmy, że takie informacje, to też jakieś takie świadome przygotowanie, prawda, to nie oznacza, że robimy coś złego, prawda. To, że śledzimy wiadomości, też pamiętajmy, że nie jest czymś złym, prawda. Oznacza to po prostu, że wiemy, że coś się gdzieś tam właśnie dzieje. Wprowadzanie się w takie właśnie rozdygotanie, taką histerię, jakąś panikę, już będzie odbierało nam kontakt z rzeczywistością, dlatego że panika karmi się chaosem. Im więcej jest go, tym bardziej tracimy grunt pod nogami, tym bardziej łapiemy różnego rodzaju informacje, bardziej negatywne niż pozytywne. Dlatego ważne jest również, żebyśmy wyciszali się, uspokajali, jak złapać złoty środek. No, przede wszystkim nie ignorować, prawda, nie żyć też w jakimś świecie zupełnie, prawda, beztroskim i nie zwracać w ogóle uwagi na ewentualne jakieś sygnały, które mogą nam zagrażać, ale również i też nie wchodzić właśnie w drugie kontinuum, tak, zupełnej jakiejś psychozy, która też spowoduje, że też tracimy kontakt z rzeczywistością. Zawsze dobry jest złoty środek i w tym złotym środku więcej możemy właśnie przejąć kontroli nad jakimś działaniem. Jeżeli na przykład usłyszymy jakiś komunikat, że jest bezpośrednie jakieś zagrożenie w naszym życiu, prawda, czy mamy jakąś informację, jakąś wiadomość SMS-ową, to nie ignorujemy takich informacji, tylko wiemy, jak działać, tak? Jesteśmy przygotowani w takiej sytuacji. Jeżeli mamy informację ogólną, że nic nam bezpośrednio nie zagraża, oczywiście, że nasze ciało zareaguje większym pobudzeniem. No, taka jest jego rola, żeby nas troszeczkę właśnie zmobilizowało do przemyślenia, do skoncentrowania, do uważności, że coś się mogło stać i wydarzyć, ale właśnie ta koncentracja ma nam służyć do tego, że mamy siłę, chęć i motywację sprawdzenia danej informacji, no i działania.

0: wracamy do normalności, do pracy, otrzymaliśmy taką informację. Więc jakby też jest ważne, żeby nie wprowadzać swoje ciało w stan takiego no, absolutnego rozdygotania, dlatego że wówczas ciało się skupia na sobie, nie skupia się na tym, co jest na zewnątrz, tylko no, skupia się na tym, że jest w tej chwili w ogromnym stresie i zawęża się pole widzenia, pole analizy, pole przyglądania się temu, co jest w rzeczywistości, tylko jakby no, najważniejsze jest to, że ja jestem pobudzony fizjologicznie, tak, i nie mogę sobie z tym poradzić i trudno złapać kontakt wówczas z umysłem, z mózgiem. W związku z tym na pewno jest ważne, aby zachować spokój. Spokój nie oznacza, że nie odczuwamy lęku. Mhm. Spokój oznacza, że mamy mimo napięcia kontrolę nad lękiem i lęk nie jest naszym głównym decydentem.
1: Spokój, czyli opanowanie, czyli w jakiejś mierze panowanie nad sytuacją. Pani wspomniała o wiadomościach, o SMS-ach na przykład. One stają się codziennością mieszkańców wschodniej Polski, w szczególności Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam w ostatnich kilkunastu dniach regularnie pojawiały się alerty RCB informujące o kolejnych atakach na terytorium Ukrainy wprawdzie, ale tam też pojawiała się informacja o tym, że polskie lotnictwo zostało poderwane, lotnictwo wojskowe, i po kilkunastu dniach mieszkańcy sami stwierdzają, że właściwie to na nich już nie robi wrażenia, bo pojawiło się ostrzeżenie, ale w ślad za tym nie przyszło zagrożenie. Czy to jest reakcja obronna? To jest podejście zdroworozsądkowe?
0: To nie jest podejście zdroworozsądkowe, oczywiście, dlatego że informacje i sygnały, prawda, mają nam dawać jakąś wiedzę ogólną, tak, że coś się gdzieś dzieje. Natomiast z pewnością psychologicznie jest to bardzo zrozumiałe, dlatego że następuje efekt, który my psychologii nazywamy habituacją, czyli po wielokrotnym podawaniu tych samych informacji, czyli bodźców, zaczynamy się do nich adoptować, przyzwyczajać. Czyli to, co nam zagraża, nagle staje się dla nas czymś normalnym, naturalnym, adoptujemy się i przestaje nam to przestajemy odczuwać to zagrożenie. I oczywiście też podkreślmy, będą osoby, które cały czas będą odczuwać to zagrożenie, oni się nie zaadoptują, oni się nie przyzwyczają, tak? Oni będą w nieustannym systemie alarmowym i ich zdrowie psychiczne z czasem będzie coraz bardziej zagrożone. Natomiast będą osoby, które rzeczywiście zaadoptują się i będą ignorować, bo tak działa nasz system również właśnie nerwowy, adaptacyjny, że zaklimatyzujemy się również do tych negatywnych informacji. To tak jak w czasie wojny, prawda, jak były gdzieś tam, prawda, sytuacje zagrażające poprzez właśnie jakieś bomby i tak dalej, no to gdzieś tam spadła bomba, ale my dalej, prawda, żyjemy, bo to jest już normalne. Wobec tego na pewno powinniśmy tutaj edukować społeczeństwo, prawda, że to nie jest straszenie, ale faktycznie może nastąpić taki element, że przestajemy na te informacje reagować.
1: I to pokazuje, że znalezienie tego złotego środka czasem jest bardzo trudne. Pani doktor, w tym miejscu się musimy zatrzymać. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Ale będziemy wracać do sprawy, bo kwestia jest bardzo istotna. Doktor Joanna Hałaj, psycholog i psychoterapeuta. Spokojnego dnia.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
2: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał Pan, czego sobie

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sąd zdecyduje o areszcie dla nożownika z Podkarpacia. Decyzja w tej sprawie po południu. Stała obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą przesądzona. Co to zmieni? U nas komentarz ze Sztabu Generalnego. Powiemy też o sukcesie polskich siatkarzy. Wczoraj wywalczyli awans do finału Mistrzostw Europy, a dziś decydujące starcie. Minęła 10. Łukasz Pastor, dzień dobry. Po południu odbędzie się posiedzenie aresztowe Ihora M. Ma to być wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Przedwczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu mężczyzna zabił jedną osobę, a cztery ranił. Na razie nie wiadomo, kiedy prokuratura postawi mu zarzuty. Szczegóły tej sprawy zna Aleksander Przoniak.
2: Prokuratura sformułowała wobec podejrzanego trzy zarzuty: dokonania zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ukraińcowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd wyznaczył podejrzanemu obrońcę z urzędu. Małgorzata Tasiuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu poinformowała, że prokuratura wystąpi z wnioskiem do sądu o tymczasowy areszt podejrzanego.
3: W chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego.
2: Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba narodowa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest przesądzone, tak mówił wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Wiceszef MON-u przebywa w USA. W Pentagonie rozmawia o szczegółach utworzenia takiej bazy. Jakie znaczenie będzie miała stała obecność amerykańskich wojsk nad Wisłą? Wyjaśniał to w audycji Cafe Armia pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
4: Potencjalny agresor musi kalkulować, że nie będzie walczył tylko z armią danego państwa narodowego, ale będzie miał do czynienia z całym sojuszem, jeżeli mówimy tutaj o Amerykanach, o najsilniejszej armii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Posiadanie tutaj sił na stałe powinno mocno wpływać na zmianę kalkulacji potencjalnego agresora. Wiemy o tym, że siły, które przebywają rotacyjnie, mogą być odwołane, mogą być nieprzedłużone. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku sił, które są na danym terenie na stałe, są mocno zakorzenione.
1: Formalne ogłoszenie decyzji o utworzeniu amerykańskiej bazy w Polsce nastąpi najwcześniej w grudniu. Do tego czasu będzie trwać przegląd obecności wojsk USA w Europie. Dziś szkolenia z obronności w dwóch województwach. MSWiA przeprowadzi treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Chętni w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim mogą się zgłosić do jednostek Straży Pożarnej, remis i punktów edukacyjnych, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
5: Kluczowym dla nas jest właśnie to, żeby poinformować społeczeństwo, jak mają reagować w sytuacji zagrożenia, gdy usłyszą alarm. Pokazanie, włączenie tego sygnału alarmowego, żeby na pewno nie pomylił się obywatel, gdy go usłyszy, że ma wtedy reagować. I oczywiście mamy jeszcze pozostałe elementy. To są kwestie medyczne, jak udzielić pierwszej pomocy, plecak ewakuacyjny, inne elementy związane z taką ochroną i przygotowaniem społeczeństwa się samego do zagrożeń.
1: Szkolenia rozpoczną się za godzinę i potrwają do 14. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych Komend Straży Pożarnej w Białymstoku i Olsztynie. W miniony weekend takie szkolenia przeprowadzono w województwach lubelskim i podkarpackim. Tego typu kursy są prowadzone od maja. Do tej pory wzięło w nich udział

0: łącznie ponad 600 tysięcy osób. 5 osób utonęło w rzece na granicy Chorwacji ze Słowenią. Jak informują miejscowe media, do tragedii doszło w pobliżu miejscowości Damali koło Severina na zachodzie kraju. Tam grupa migrantów próbowała przeprawić się przez rzekę w kierunku Słowenii. 14 osobom udało się przejść. Policjanci z pomocą mieszkańców uratowali 5 obcokrajowców. Przez Chorwację prowadzi tak zwany szlak bałkański, którym migranci próbują przedostać się przez kraje Europy Południowo-Wschodniej na zachód. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia policja. Dziś wielki dzień dla polskich siatkarzy. Wieczorem finał Mistrzostw Europy w Mediolanie. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. W półfinale biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0. Tak mecz komentował trener reprezentacji Nikola Grbić.
1: Gramy cały czas pod presją, oczekiwania są duże i to jest okej. Ja rozumiem, że my jesteśmy, ja nie wiem ile raz byliśmy w finalu, tych 10 turniej, gdzie graliśmy. Wygramy medal na każdym turnieju, ja oczywiście, że oczekiwania są wysoka i ja to nie mogę kontrolować, nie chcę. Jedyna rzecz, która jest ważna, jest, że moi zawodnicy grają swoje najlepiej, kiedy nasze najlepiej jest najważniejsze. Dzisiaj nie graliśmy dobrej środkówki, nie byliśmy na naszym najlepszym poziomie. Oczywiście jest ważny mecz, jest stres, jest presja, jest wszystko, ale mam nadzieję, że będziemy się wrócić, grać lepiej.
0: Dzisiejsze starcie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy, bo broniący tytułu Polacy, którzy w półfinale rozbili Słoweńców, dostaną szansę na rewanż za przegrany finał igrzysk w Paryżu. Mecz Polska-Francja o 21:00.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś słońce na zmianę z chmurami, przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie i miejscami w centrum. Termometry pokażą około 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 21 na ziemi lubuskiej. W centrum będzie około 18 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili 1010 hektopaskali.
2: Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: 6 minut po godzinie 10. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w sobotę. Dziś jest 26 dzień września. Teraz zapraszamy w plener, bo sobotę najlepiej zacząć od spaceru. Miejscowi mówią o niej, że jest najpiękniejsza. Jedno jest pewne, ma 3 źródła i jest jedną z najczystszych rzek w Polsce. Mowa o Tanwi, która dodaje uroku krajobrazowi Roztocza. Jest też ostoją dla przyrody i atrakcją dla turystów, zwłaszcza tych, którzy lubią historię, militaria, ale też rowerzystów, kajakarzy czy zbieraczy grzybów. To jest idealny teren na odpoczynek o tej właśnie porze roku. Dziś na wycieczkę z biegiem Tanwi zabiera Państwa Jerzy Pasierb z Radia Rzeszów i jego rozmówcy.
5: Piękne, nieznane.

0: Dzisiaj chcemy zabrać Państwa szlakiem Tanwi, rzeki jednej z najczystszych w Polsce, o niezbyt imponującej może długości, ale urokliwej i pełnej takich miejsc, o które zahaczyć warto. Musimy zacząć w tym miejscu, w którym jesteśmy. To jest obszar źródliskowy Tanwi i zarazem rezerwat przyrody, a razem z nami Marceli Kot, specjalista do spraw użytkowania i ochrony przyrody w nadleśnictwie Narol. Przed nami coś, co przypomina takie może trochę bagno, może trochę torfowisko. To jest jeden z tych obszarów źródliskowych Tanwi.
1: Tak, znajdujemy się na terenie rezerwatu przyrody źródła Tanwi. Jak sama nazwa wskazuje, jest to teren, gdzie Tanew, czyli nasza najpiękniejsza rzeka Podkarpacia, a przynajmniej roztocza, bierze swój początek. Sam rezerwat powstał w 1998 roku. Ma powierzchnię około 185 hektarów. No i chroni takie tereny bagienne, tereny torfowiskowe, gdzie Tanew bierze swój początek.
0: Niepozornie to wygląda, ale tak to wygląda w przypadku wielu rzek, nawet Wisły czy Sanu. Od takie miejsce, gdzie trochę bardziej mokro, jeszcze nie możemy mówić właściwie do końca o jakimś potoczku.
1: To jest taki jak gdyby teren, gdzie są warstwy wodonośne, które magazynują wodę, która wydobyła się z wnętrza ziemi w tym miejscu, w postaci tych torfowisk. Natomiast Tanew ma taką trochę przewrotną cechę, ponieważ Tanew ma trzy źródła. Tutaj jesteśmy zaraz przy Wielkim Dziale, czyli tym najwyższym wzniesieniu naszej części Roztocza. Te tereny rezerwatu oraz te tereny dalsze są trochę niżej i są takie właśnie

0: tereny wodonośne i ta woda, która potem tworzy jeden ciek, który nazywamy tanwią, bierze swój początek właściwie w trzech mniejszych źródłach. Jest to tak zwany żółty brud, takie wywierzysko między Dębinami a miejscowością Złomy oraz taki zbiornik miejscowości Łukawica. No sam rezerwat z natury jako teren chroniony jest objęty zakazem wejścia, natomiast dzięki uprzejmości Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na terenie rezerwatu została wyznaczona ścieżka o nazwie Kobyle Jezioro i która udostępnia niejako do ruchu turystycznego część tego rezerwatu. Oprócz tego po terenie rezerwatu jeszcze biegną szlaki rowerowe, szlaki turystyczne, którymi można przejść i zobaczyć część rezerwatu. Natomiast całość rezerwatu jako taka nie jest udostępniona do ruchu publicznego, no ponieważ to jest, że tak powiem, teren chroniony. Natomiast początek ścieżki Kobyle Jezioro jest przy Leśniczówce w miejscowości Złomy, tak zwane Złomy Ruskie, to jest taki przyjłek jak gdyby Złomów. No i tu można podjechać sobie samochodem, zostawić samochód przy wejściu do rezerwatu i zrobić taką pętelkę. Przejście ścieżki zajmuje około godziny. Wiadomo, to każdy sobie jakoś tam idzie swoim tempem. Natomiast ja zachęcam tego wolnego chodzenia po tej ścieżce, ponieważ przychodzimy tutaj po to, aby zobaczyć, jak wygląda rezerwat, jak wygląda przyroda w rezerwacie. Można zobaczyć różnego rodzaju ciekawostki przyrodnicze, które tutaj występują. Torchowiska, a jeżeli chodzi o taką perełkę torchowiską, to oczywiście jest to rosiczka. Tu musimy się trochę schylić.
1: Właśnie.
0: Tak, i uzbroić swoje oczy, ponieważ rosiczka to jest mała roślinka, tak?
1: Owadożerna.
0: O, tutaj mamy, tak?
1: Widzę.
0: Dlaczego ona w ogóle tutaj żyje na torchowiskach? Z tego względu, że torchowiska to są środowiska ubogie w azot. Niedobory azotu rosiczka uzupełnia sobie w ten sposób, że chwyta owady i trawiąc te owady po prostu ten azot w swoim organizmie uzupełnia.
1: To rosiczka, a wyjaśnimy nazwę Kobyle Jezioro. Skąd się taka specyficzna nazwa wzięła? Konie się tam kąpały rodzaju żeńskiego, czy może inny był powód?
0: No w pewnym sensie się kąpały, natomiast etymologia, czy pochodzenie tej nazwy wzięła się od tego, że istnieje taka legenda, która mówi o tym, że w tym miejscu gdzieś żył sobie gospodarz, który miał piękną kobyłę. Piękna kobyła nie słuchała się swojego pana, w związku z tym porwała się w galopem gdzieś tutaj w te rejony, no i się niestety utopiła w tym jednym jeziorze i stąd wzięła się ta nazwa.
1: Kobyle Jezioro można obejrzeć?
0: Możemy obejrzeć. Jak pójdziemy trochę dalej naszą ścieżką, to będziemy mieli taką trasę, którą niedawno, właściwie 2 lata temu odnowiliśmy, ponieważ wybudowaliśmy takie tarasy i kładki drewniane, bardzo ładne. Całość jak gdyby tego terenu udostępnionego do ruchu turystycznego w tym rezerwacie jest tak pomyślana przez nas, aby oprócz tego, że można było przejść w fajny sposób, ponieważ jest nowa infrastruktura w postaci tych tarasów, tego tarasu, na którym teraz oglądaliśmy tą rosiczkę, takich mostków, gdzie były takie bardziej mokre tereny. Mamy jeszcze miejsce ogniskowe, jest fajna wiata, jest palenisko, gdzie możemy sobie w bezpieczny i legalny sposób zapalić ognisko i pobiwakować.
1: Nie tylko przyroda ściąga tutaj turystów. My za chwilę mówić będziemy o obiektach, które ściągają zwolenników zupełnie innej sfery nawiązującej do historii. Roztocze, to jak mówiliśmy, jest przyroda, ale również to są pewne miejsca związane z czymś zupełnie innym. Zwolennicy historii, zwłaszcza II wojny światowej i architektury militarnej znajdą tutaj na pewno coś, na czym warto oko zawiesić i przed czymś takim w tej chwili stoimy. Schron bojowy, inni mówią bunkier, jak zwał, tak zwał, ale to jest obiekt architektury militarnej.
0: Jak najbardziej, ja kiedyś powiedziałem, że to jest bunkier przy takim człowieku, który właśnie się znał na tego typu budowlach, to bardzo, że tak powiem, był na mnie wściekły, mówił, że to nie żaden bunkier, to jest schron bojowy i to jest taka nomenklatura fachowa. Rzeczywiście, jak zwał, tak zwał, to jest obiekt z czasów II wojny światowej, schron bojowy tak zwanej linii Mołotowa. Jesteśmy na terenie leśnictwa Wola Wielka w uroczysku Wielki Dział, czyli na wzgórzu Wielki Dział, czyli na tym najwyższym wzniesieniu naszej części Roztocza oraz naszego nadleśnictwa Narol. No i na tym wzgórzu znajduje się 14 tego typu obiektów. Wszystkie były budowane w latach 1940-1941 przez Rosję radziecką, przez żołnierzy Armii Sowieckiej. No i te bunkry miały za zadanie, jak to powiem, obronić się przeciwko agresji niemieckiej. 22 czerwca 1941 roku zaczęła się inwazja Niemiec na Rosję. Te bunkry na tamte czasy były bardzo nowatorskie i bardzo nowoczesne. Natomiast brakowało czego? Brakowało uzbrojenia oraz kadry, która by te bunkry obsługiwała. W związku z tym samo oblężenie Wielkiego Działu nie trwało zbyt długo, ponieważ właściwie po chyba niespełna tygodniu te wszystkie bunkry się poddały. Z uwagi na to przede wszystkim, że brakowało amunicji, wyszkolonej załogi. No i siłą rzeczy te obiekty, że tak powiem, nie spełniły swojej roli, jaką miały spełnić. Rosjanom udało się wybudować przez akurat ten krótki czas, bo właściwie tam niespełna 2 lata budowali te schrony, około 2,5 tysiąca obiektów. Także było to bardzo duże przedsięwzięcie i biorąc pod uwagę, że tak powiem, możliwości techniczne tamtych czasów, bo przecież nie było takiego sprzętu jak teraz, nie było takich kopalek, siły, która mogłaby w krótkim i zwięzłym czasie te rzeczy wybudować. No,

0: to było takie przedsięwzięcie spektakularne. Zobaczmy, te ściany, grube ściany, które na przestrzeni tylu lat właściwie są takie same. Nic się z nimi nie stało.
1: Można to zobaczyć na własne oczy, a my za moment spróbujemy wejść do środka tego schronu bojowego. Obejdziemy go jeszcze, żeby postukać w ściany i zobaczyć, czy rzeczywiście są tak grube, na jakie wyglądają. No i tak jak obiecaliśmy, czas spróbować wejść do tego schronu. Zamek otwarliśmy.
0: Otwarliśmy zamek, trzeba zaświecić latarkę i uważać na głowę.
1: A no właśnie, bo wejście jest stosunkowo niskie. Już jesteśmy w środku. Pogłos jest zupełnie inny niż ten, który był na zewnątrz. Rzeczywiście ściany grube, tak jak opowiadaliśmy.
0: Tak, ściany grube, beton, żel beton, stal. To były obiekty, że tak powiem, militarne. One miały przetrwać największe bombardowania.
1: Tu kiedyś chyba były drzwi pancerne, bo rzeczywiście szerokość futry robi takie wrażenie.
0: Ten schron to był schron właściwie trzypoziomowy. My się znajdujemy na tym poziomie, że tak powiem, zero, z którego prowadzono walkę. Na dole był poziom taki, w którym mieszkała załoga tego schronu. Była sypialnia, była łazienka, jakaś latryna. Ale oprócz tego na dole jeszcze, jak zobaczymy sobie, to przejdziemy dalej. Tu jest taka wnęka w tej podłodze, tam daleko, nisko, jak gdyby jest trzecia kondygnacja i tam jest taki pojemnik na wodę, prawdopodobnie jakieś ujęcie wody, bo no z założenia te bunkry miały, że tak powiem, jak najdłużej wytrzymać oblężenie, tak? Także żołnierze, którzy tutaj stacjonowali, no musieli być samowystarczalni, to były agregaty prądotwórcze, były systemy, które, że tak powiem, wyciągały na zewnątrz powietrze, które tu się razem z tymi spalinami z pocisków kotłowało, no i musiała być woda.
1: Musiała być wentylacja, musiała być woda, magazyn żywności, no i oczywiście magazyn amunicji i broni.
0: No tu znajdujemy się akurat w miejscu, gdzie była zainstalowana armata kalibru 72. Jak przejdziemy do tej mniejszej tutaj komnatki, tu był zamontowany CKM. Mniejszy otwór, jak widzimy też kupa żelastwa, grube ściany, niektóre właściwie elementy tutaj, jak popatrzylibyśmy z zewnątrz, noszą ślady ataku na te bunkry, ponieważ no te bunkry były, że tak powiem, zdobywane w różny sposób, były używane karabiny maszynowe, były używane nawet miotacze ognia.
1: My tu weszliśmy w zupełnie wyjątkowy sposób, żeby pokazać Państwu to, co jest w środku. Normalnie te schrony bojowe są zamknięte i jest parę powodów. Jeden to jest powód bezpieczeństwa na przykład.
0: Jak najbardziej bezpieczeństwa, ponieważ mieliśmy takie sytuacje w przeszłości. Wiecie Państwo, że no ktoś przedprożnie prasobliwy turysta. No i z uwagi na to, że tu z każdej właściwie ściany steczą jakieś druty, jakieś żelastwo i dochodziło do takich bardzo ciężkich wypadków, tak? Niestety, że ludzie wychodzili stąd pokiereszowani. A takim najważniejszym powodem, dla którego te bunkry teraz są zamknięte, jest ochrona nietoperzy. Znajdujemy się na terenie obszaru Natura 2000 Choryniec, gdzie przedmiotem ochrony są nietoperze. Te bunkry zostały kilka lat temu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zatoptowane na potrzeby ochrony nietoperzy. Zostały okratowane, zostały zasłonięte różnego rodzaju wloty. Zamontowane tutaj na przykład mamy na suficie, tak? Takie cegły, dziurawki po to, żeby te nietoperze mogły sobie tutaj hibernować i nocować.
1: Ale z zewnątrz oglądać można bez problemu.
0: Z zewnątrz można oglądać bez problemu, jeżeli chodzi o ten okres zimowy, kiedy, że tak powiem, jest okres hibernacji nietoperzy. Od 1 listopada do 30 marca te bunkry są zamknięte cały czas. My tu do nich nie wchodzimy. Natomiast po tym okresie, w okresie wiosennym, letnim, i jeżeli ktoś by chciał, jakaś wycieczka zorganizowana, chciały takie bunkry pozwiedzać, to należy do nas zgłosić i oprowadzimy po tych miejscach. Jakiś czas temu w porozumieniu z gminą Narun stworzyliśmy taką mapkę z usytuowaniem tych wszystkich schronów na Wielkim Dziale. Jest poprowadzana ścieżka turystyczna. No mamy tutaj wiatki również postawione w okolicach tych bunkrów. Wszystko po to, aby tutaj w jakiś taki przystępny i fajny sposób można było sobie spędzić wolny czas i jak najprzyjemniej zwiedzać nasze Roztocze Wschodnie.
1: Dziękujemy bardzo za to oprowadzenie i te poprzednie wiadomości o źródliskach Tanwi. Marceli Kolc z Nadleśnictwa Narol był naszym gościem i dziękujemy w imieniu turystów za zaproszenie na Roztocze.
0: Ja dziękuję serdecznie za to miłe spotkanie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. No i też Bór. Do zobaczenia.
1: A kolejny odcinek tej naszej podróży wzdłuż Tanwi, która meandruje sobie od Podkarpacia przez Lubelskie znowu do Podkarpacia, to Lubelszczyzna. Słyszą Państwo, jak tutaj coś szumi. To nieprzypadkowo szumi, bo nazwa szumy też będzie dzisiaj w tej części naszej opowieści użyta. Podleśniczy Krzysztof Malec z Nadleśnictwa Józefów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry radiosłuchaczom.
1: No właśnie, bo to bodaj najpiękniejszy odcinek Tanwi w tym jej początkowym biegu. To zacznijmy od wyjaśnienia słowa szumy. O co chodzi z tym słowem właśnie?
2: Szumy przyjęły się, nikt nie wie kiedy, właśnie od tego, co tutaj słyszymy. Od szumiącej wody. A woda szumi z powodu takich małych wodospadów, takich szypotów, które się tutaj znajdują.

0: znajdują właśnie na przełomie Tandwie przez strefę krawędziową Roztocza. Tyłu wodospadów na odcinku 400 metrów jest 24. Nie są to wielkie wodospady, to są około pół metra wysokości takie wodospadziki, ale płynąca przez te progi skalne woda sprawia właśnie to, że słyszymy taki piękny, kojący szum. No i nazwa siłą rzeczy przyjęła się od tego, co słyszymy.
1: Szumy, progi skalne, wodospady, jakie nazwiemy, takie nazwiemy, ale to są takie progi, które przegradzają koryto rzeki. Jak pan powiedział, jest ich ponad 20. Gdybyśmy mieli wybrać ten najpiękniejszy odcinek, to my w tej chwili chyba koło tego jednego z najpiękniejszych się znajdujemy.
0: No trudny tutaj byłby wybór. Samo to miejsce już Roztocza Środkowego w ogóle Roztocza, a jesteśmy na Roztoczu Środkowym, więc Roztocza Środkowego zwłaszcza. Te szumy na Tanwi, jak ja to nazywam, to taka wisienka na torcie. Bo całe Roztocze jest oczywiście piękne, ale są miejsca, które zachwycają szczególnie.
1: Nie dziwne, że szlak turystyczny tędy przeprowadzony został, że znajduje się tu ścieżka dydaktyczna. I jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o możliwość turystycznego zwiedzenia o tych okolic szumów na Tanwi właśnie?
0: No jeśli chodzi o ścieżki, to tutaj nad Tanwią, podobnie jak w rezerwacie Czartowe Pole nad rzeką Sopot, są urządzone ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, na których to ścieżkach prowadzimy zajęcia, nie tylko z dziećmi, nie tylko z młodzieżą, ale z dorosłymi też. Na ścieżce znajdują się przystanki tematyczne w takich najciekawszych miejscach, w takich miejscach, które prezentują zarówno środowisko leśne, jak i to wszystko, co tutaj się znajduje. Oprócz tego oczywiście przez Roztocze przeprowadzonych jest mnóstwo szlaków turystycznych, szlaków poznawczych, ścieżek poznawczych. Przez całe oczywiście Roztocze te trzy części polskiego Roztocza, czyli Roztocze Zachodnie, Środkowe i Wschodnie, połączone jest w jakiś sposób szlakami. No i jeśli by tutaj wymienić już z tych takich najciekawszych, takich najdłuższych szlaków, to na pewno centralny szlak Roztocza, oznakowany kolorem niebieskim, to jest szlak łączący praktycznie całe Roztocze, bo zaczyna się w Kraśniku, kończy się w Choryńcu, ma około 200 km przekrojowy szlak przez Roztocza. Innym ze szlaków takich pieszych, bo myślę, że o rowerka sobie też porozmawiamy tutaj na Roztoczu, to szlak krawędziowy, o wiele krótszy, 55 km i to już szlak dotyczy bardziej Roztocza Środkowego, ponieważ zaczyna się w Zwierzyńcu i kończy się w Sójcu.
1: Rzeczywiście o rowerach jeszcze porozmawiamy. Na razie zostawimy Państwa z szumem wody na szumach przez moment, a my pójdziemy sobie dalej kawałek tutaj szlakiem udostępnionym przez leśników, żeby nasycić oczy i uszy tym, co tutaj można znaleźć. Mieliśmy już skończyć opowieść przy okazji zwiedzania tej części Tanwi, ale pan podleśniczy powiedział, jak panowie chcą, to jeszcze coś panom pokażę. No i zaczęło się od dwóch budek stojących na moście po dwóch stronach Tanwi. Historia nam się kłania.
0: Tak, kłania nam się historia, bo Roztocze to nie tylko piękna przyroda, to nie tylko piękne tereny, ale również ciekawa historia. I to historia, która ma znaczenie, a wówczas miała dla losów przyszłej Polski.
1: No bo niewielu z państwa pewnie wie, że Tanew była swego czasu granicą między dwoma zaborami, rosyjskim i austriackim, i że te budki strażnicze to nieprzypadkowo na tym moście po dwóch stronach Tanwi się znalazły. To są repliki tego typu budki właśnie przy traktach strzegły granicy zaborczych.
0: Tak, Tanew przez 99 lat była granicą zaborów rosyjskiego i austriackiego. Tutaj sama granica przebiegała właśnie po Tanwi. Tanew była taką rzeką graniczną. Budki, o których pan redaktor wspomniał, budki, szlabany i słupy graniczne, to takie repliki oczywiście dawnych urządzeń granicznych. Natomiast my teraz stoimy przy oryginalnym obelisku upamiętniającym przekroczenie granicy przez przyszłego naczelnika państwa polskiego Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie miało miejsce w czerwcu 1901 roku. Józef Piłsudski, przebywając na terenie zaboru rosyjskiego, za działalność patriotyczną groziło mu aresztowanie i długoletnie więzienie. Chcąc tego aresztowania uniknąć, musiał uciekać z zaboru rosyjskiego. Galicja była bezpieczniejsza. Wybór padł po jakichś naradach na miejscowość Rebizanty. To też nie jest przypadkowe, ponieważ w Zamościu Józef Piłsudski spotkał przyszłego profesora SGGW w Warszawie, późniejszego profesora Jana Miklaszewskiego, a Jan Miklaszewski wówczas pracował jako nadzorca, jako leśnik lasów ordynackich, ordynacji zamojskiej właśnie tutaj nad Tanwią, a leśnicy byli w zasadzie jedynymi ludźmi, którzy mogli się w pasie przygranicznym poruszać. Panowie szybko się dogadali i Piłsudski, przebrany w mundur leśnika, tą granicę przekroczył. I właśnie stoimy przed takim obeliskiem wykonanym

0: 1936 roku, który to przejście upamiętnia.
1: I to jest oryginalny obelisk postawiony kiedyś. Do niego trzeba dojść od drogi głównej wiodącej na Susiec, skręcić w prawo. Miejscowi mieszkańcy podpowiedzą, jak trafić na ten oryginalny obelisk, ale jest z tym oryginalnym obeliskiem też związana pewna historia, bo jego replika znajduje się z kolei na parkingu, gdzie wchodzi się na szlak Szumy na Tanwi.
0: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o dojście do tego obeliska, to wystarczy po prostu pójść ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną na Tanwią. Ścieżka doprowadzi do tego miejsca. No właśnie, to jest ciekawa historia z tym związana, ponieważ oryginalny obelisk, przed którym teraz stoimy, przez dosyć długie lata był niedostępny z pewnych względów i władze gminy w Suścu, sąd to miejsce nie padło zapomnienie, ponieważ to co roku składane są wieńce podczas uroczystości 11 listopada, wykonały replikę tegoż obelisku. Ta replika znajduje się właśnie na parkingu.
1: Ale jest jeszcze jeden pomnik. Jak szliśmy tutaj, to po drodze jest obelisk poświęcony temu, z którym Józef Piłsudski rozmawiał przed przekroczeniem kordonu i który go do tego jak gdyby zachęcił.
0: Przed chwilą rzeczywiście mijaliśmy obelisk poświęcony profesorowi Janowi Milkaszewskiemu, który to przejście umożliwił i wracając przed tym obeliskiem chyba się na chwilę zatrzymamy.
1: Tak zrobimy, a potem podążymy.

0: No i nasza wędrówka, jak już mówiliśmy, z biegiem tanwi zaprowadziła nas do Suśca. A żeby powiedzieć o tym, od czego chcielibyśmy zacząć, to musimy Państwu zaprezentować fragment pewnego filmowego obrazu.
1: Kargol, podejdź do płota.
2: A na co?
1: Podejdź, jak ja podchodzę.
0: No to wszyscy już wiedzą. Chodzi o Kargula i Pawlaka i serię polskich znakomitych komedii w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Chociaż niejakie zaskoczenie musi powodować wśród tych, którzy do Suśca przyjeżdżają, widok pomnika tych dwóch bohaterów. Skąd się wzięli w Suścu?
3: Odpowiedź nie jest wcale taka skomplikowana, bowiem to tutaj w Suścu w 1930 roku urodził się Sylwester Chęciński, przyszły reżyser sagi rodu Kargula i Pawlaków i nie tylko tych filmów. W 1969 roku Chęcińscy z małym Sylwkiem wyjechali do Zamościa. I nigdy już tutaj do Suśca nie powrócili, zamieszkując. Natomiast sam Sylwester Chęciński, jako dorosły człowiek, mieszkający długie lata we Wrocławiu, bardzo chętnie tutaj przyjeżdżał, był mile widzianym gościem. Spotykał się z młodzieżą szkolną, z władzami gminy, ba, nawet jeszcze z niektórymi kolegami z czasów dzieciństwa.
0: Czyli sentyment pozostał.
3: Sentyment do Suśca pozostał, sam to bardzo często podkreśla, nawet to już obrosło w anegdotę, bo stoimy też tutaj przy parku, takim niewielkim parku w Suścu, który nosi imię Sylwestra Chęcińskiego.
0: Nosi imię Sylwestra Chęcińskiego, aczkolwiek droga do tego nie była zbyt łatwa, bo sam reżyser trochę się zżymał na sugestię nazwania parku jego nazwiskiem.
3: Sylwester Chęciński odrzekł, że dopóki żyje, proszę mi tu niczego moim nazwiskiem nie nazywać, a jak umrę, to róbcie co chcecie, aby dobrze. I rzeczywiście tak się stało, kiedy 8 grudnia 2021 roku zmarł Sylwester Chęciński. W troszkę późniejszym czasie park, tutaj właśnie ten niewielki malowniczy park w Suścu, został nazwany imieniem Sylwestra Chęcińskiego.
0: A w tak zwanym międzyczasie dołączył do nas wójt Suśca Zbigniew Naklicki. To, o czym mówiliśmy, czyli Kargul i Pawlak oraz Sylwester Chęciński, to nie jest jedyna atrakcja turystyczna gminy Susiec.
4: Jesteśmy gminą turystyczno-rolniczą, bardziej turystyczną, ale też mamy ogromne tradycje turystyczne. Przede wszystkim rozpoczął jakby tą turystykę jeszcze Zamojski, ale my mamy przede wszystkim wiele walorów turystycznych pod naszym terenie gminy. Szumy, Czartowe Pole, Majdan, Wapielnia w Łuszczaczu i wiele, wiele jeszcze innych atrakcji. Przede wszystkim dużo ludzi przyjeżdża, dlatego że mamy tutaj zdrowe powietrze. Myśmy rozpoczęli badania nad jodem. Badania, które prowadziliśmy, to prowadziło laboratorium akredytowane, które stwierdziło, że ten jod jest. W tych miejscach, gdzie były właśnie prowadzone te badania, to jest Szumy, czy Czartowe Pole, czy Majdan, gdzie skupiska są wodne, ale przede wszystkim w Nowinach, gdzie jest torfowisko, najwięcej tego jodu jest. My wrócimy do niego, do tych badań i myślę, że to też jest dobra informacja dla turystów. Zresztą my to wiemy, bo turyści przyjeżdżający z większych aglomeracji to mówią, że jeżeli tutaj trochę pobędą, to wracają do siebie w sile i wypoczęci.
0: To jeszcze uściślimy te nazwy, które padły przed chwilą. Czartowe Pole, Nowiny i tak dalej, i tak dalej.
4: To po kolei. Może nasze Szumy, to jest perełka, jesteśmy bardzo dumni. 24 progi na odcinku 400 metrów. Następnie Czartowe Pole to jest podobne, tylko w mniejszym zakresie. Tam są również progi i tam jest papiernia. Są ruiny takie, które pozostały, bo Zamojscy, wiadomo,

To może to był ich cały teren. Tam był wytwarzany papier. Następnie Nowiny to są torfowiska. Tam jest największe skupisko tego jodu. Później mamy zalew w Majdanie, przepiękne miejsce, gdzie mamy kąpielisko strzeżone. Akwen jest położony malowniczo. No i również wapielnia jest w Łuszczaczu, to jest też na pograniczu.

0: Janie Łasocha, który był i strażakiem zawodowym, ale i też w Ochotniczej Straży Pożarnej był komendantem i tworzył te jednostki straży.
1: Zapraszamy zatem na Roztoczy. My podróż tą krótką kończyć będziemy niniejszym, ale oczywiście Państwo mogą tu przyjechać choćby tak jak my, poruszając się z biegiem Tanwi, zwiedzając okolice, bo warto.
0: Wierzcie mi, naprawdę. Kto przyjedzie tutaj, naprawdę dla siebie znajdzie coś, co lubi, co kocha. Przede wszystkim spokój, las, który jest otwarty. Niektórzy mówią z zagranicy, jak przyjeżdżają, że nasze lasy są dywanami zasłane. Przyjedziecie, to zrozumiecie, co do Was mówię. Dziękuję serdecznie.
2: Piękne, nieznane. Reklama.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Przy kawie w niedzielny poranek o 8.30 zapraszam do Ogrodów Sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8.30, Ogrody Sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
9: Już dziś po 12 w TDI. Koniec z betonozą. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim przejdzie zieloną metamorfozę. Postawią m.in. na ogrody deszczowe. Hotelarze podsumowali wakacje. Większość jest zadowolona z wyników. Koniec z nadużywaniem haseł typu zielony czy przyjazny dla środowiska. Unia nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki chroniące konsumentów. Tylko dobre informacje. Po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszamy.
2: Autopromocja.
10: 33 minuty po godzinie 10.
2: Gość Polskiego Radia 24.
10: Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Tematów aktualnych, tematów związanych z bezpieczeństwem całe mnóstwo. Porozmawiamy m.in. o wizycie Xi w USA. Porozmawiamy także o zaproszeniu Władimira Putina na szczyt G20. Ale chciałbym zacząć od spraw polskich. Przeglądając prasę, natknąłem się na bardzo interesujący tytuł, który poniekąd oddaje też moje wątpliwości. A tytuł ten brzmi następująco. Dlaczego rosyjska groźba nie otrzeźwia polskich plemion? To tytuł z plusa minusa z najnowszego wydania. Dlaczego tak się dzieje, że mimo czyhającego, bardzo realnego zagrożenia nie potrafimy się porozumieć? Naszym gościem jest, mam nadzieję, profesor Maciej Milczanowski. Mamy problem techniczny, ale myślę, że za chwilę uda się go zażegnać. A nawiązuję do tego pytania, bo kwestia jest bardzo zasadnicza. Przecież o zagrożeniu ze strony naszych wschodnich sąsiadów mówi się już bardzo długo. Kiedyś premier Morawiecki mówił o zagrożeniu ze strony

0: strony Rosji. Wtedy zarzucano mu, że próbuje wykorzystać sytuację i skupić potencjalnych wyborców wokół władzy. Teraz ten sam zarzut słyszy Donald Tusk, kiedy przedstawia informacje, prawdziwe informacje o zagrożeniu ze strony Rosji. Panie profesorze, jak pan myśli, dlaczego jest tak, że mimo realnego zagrożenia jakoś do otrzeźwienia w Polsce nie doszło?
1: O, to chyba jest taki bardziej złożony problem, który wynika, wydaje mi się, przede wszystkim z tego, że był długi czas pokoju i względnego bezpieczeństwa i jakby pojedyncze osoby mogą szybko zmienić tą perspektywę na to, że widzą to realne zagrożenie, ale całe społeczeństwo bardzo ciężko jest przestawić w taki tryb większej czujności, większej uważności. I społeczeństwo się przed tym broni jako całość, czyli oburza się na sygnały alarmowe, oburza się na to, że ktoś każe jednak postrzegać sytuację jako mniej bezpieczną. I to jest naturalne, tego nie można się temu dziwić ani obrażać na to, tylko trzeba prowadzić działania, które to zmieniają. I moim zdaniem wszystko zaczyna się od szkół, od instytucji. Jeżeli w szkołach nadal nie ma przeprowadzane, nawet teraz, po tym alarmie w Rzeszowie i w Lublinie, nadal nie ma cyklicznie przeprowadzanych szkoleń z ewakuacji, nadal nie szkoli się nauczycieli, chociaż słyszę, że coś tam się zapowiada, ale to mija 4,5 ponad roku wojny między Rosją a Ukrainą, gdzie cały czas słyszymy od polityków, że jest zagrożenie, że to zagrożenie rośnie, że jest realne, a jednocześnie nie ma żadnych szkoleń od dołu, dopiero po tym alarmie coś się zaczyna dziać. No proszę zwrócić uwagę, jaka sprzeczność się pojawia. I dla ludzi no jest to trudne do zaakceptowania, dlatego po tym, jak się pojawiają właśnie te głosy, że zagrożenie jest realne, że może coś spaść, ludzie traktują to albo jako teorię spiskową, albo się po prostu oburzają, mówią, nie straszcie nas.
0: No tak, może rzeczywiście ten brak bardzo szybkich i wyrazistych działań też wpływa na swego rodzaju apatię, bo z jednej strony minister spraw zagranicznych Polski mówi, że Rosja najprawdopodobniej szykuje coś dużego, to brzmi przecież niepokojąco, to brzmi groźnie, a z drugiej strony to się nie przekłada na bardzo wyraziste działania typu na przykład powrót do powszechnego poboru w Polsce, czy jakieś szeroko zakrojone szkolenia w szkołach, na uczelniach i w innych miejscach.
1: Ja rozumiem, że pobór to jest temat bardzo trudny dla polityków, bo tracą głosy, słupki poparcia lecą w dół, ja to rozumiem. Natomiast alarmy w szkołach, przeszkolenie nauczycieli, budowa tych miejsc ukrycia, ale realnych, a nie jakieś tam szopy, które gdzieś się wyznacza i wskazuje tam się ukrycie. To są rzeczy, które nie kosztują aż tak dużo i nie będą powodowały poczucia zagrożenia, tylko wręcz przeciwnie, będą wykazywały aktywność władz i generowała aktywność ludzi. Dlatego się dziwię, że nie ma powrotu do obrony cywilnej, do właśnie takiej organizacji oddolnej, że to wszystko jest całkowity marazm, a tylko od góry słyszymy od premiera, od ministra, zagrożenie jest realne, może coś spaść. No ale co mają robić ci zwykli ludzie? No przecież wielu z nich nie ma dostępu do żadnych schronów ani miejsc ukrycia, i nie wiedzą, co mają robić nadal. To nie polega na tym, że po prostu powiemy, przeczytajcie sobie nasz poradnik, wysłaliśmy wam do domu. To tak nie działa. Jeżeli oprzemy o szkoły, instytucje, takie szkolenia, jak są szkolenia BHP, przecież wszyscy muszą w zakładach pracy przychodzić takie szkolenia obowiązkowo. Dlaczego nie ma takich samych z właśnie tych spraw obronnościowych?
0: To jest bardzo słuszne, bardzo zasadne pytanie. My chyba na nie nie zdążymy dziś odpowiedzieć, ale powinniśmy przejść też do innych kwestii, bo jak wspomniałem, tematów jest bardzo dużo, choćby 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tam wystąpili m.in. polski prezydent i szef polskiego MSZ-u, który, jak wspomniałem, mówił m.in., że Rosja szykuje coś dużego. Jakby pan podsumował sesję ONZ? Ona cokolwiek przyniosła?
1: Wbrew pozorom słowa są ważne. To nie jest tak, że tylko czyny się liczą. Oczywiście czyny są kluczowe, ale to jest ważne, co i jak się komunikuje. I ja jak powiem, że ja nie jestem zachwycony żadną partią na naszym tutaj rynku wewnętrznym, ale akurat minister Sikorski robi ogromne wrażenie swoimi wypowiedziami w ONZ czy w innych sytuacjach. Moim zdaniem to jest coś, na co większość Polaków czekała bardzo długo, czyli ministra wyrazistego, który potrafi powiedzieć i prawdę, ale w sposób dyplomatyczny, ale w taki sposób, żeby to było jasne.

0: co ma na myśli, a nie lawirując, nie kunktatorsko. I on to mówi bardzo precyzyjnie, bardzo trafnie. To bardzo boli Rosję, bo odkrywa te wszystkie kłamstwa rosyjskie. Robi to na forum publicznym. Moim zdaniem to jest ważne, bo po pierwsze wzmacnia głos Polski, po drugie powoduje, że Rosja rzeczywiście traci tą swoją narrację, a wiemy, że bardzo wielu słucha Rosji. Widzieliśmy te obrazki w palarni, gdzie Ławrow stał z roześmianymi ludźmi z różnych krajów, no i oni wszyscy po prostu spijali słowa z jego ust, bo to taki fajny człowiek z tej świetnej Rosji. Więc niestety Rosja ma wciąż bardzo duże grono takich fanów, zwolenników, którzy też i wspierają tą Rosję w wojnie, więc bardzo istotne jest, w jaki sposób przedstawiamy swoje racje na forum ONZ, żeby to nie była histeria, żeby to nie były tylko patetyczne głosy, nam się należy, bo jesteśmy ofiarą i tak dalej, tylko właśnie mocny głos ze strony bardzo podmiotowej Polski, a nie przedmiotowej, jak to było wcześniej.
1: Minister zwrócił się też bezpośrednio, minister Sikorski, do Siergieja Ławrowa, stwierdzając, powiedz swojemu szefowi, że wystarczy. I Rosja może wprawdzie dalej zabijać niewinnych ludzi, ale wygrać raczej nie może, wygrać nie wygra. Pytanie tylko, czy nawet gdyby Ławrow te słowa swojemu szefowi przekazał, one wywarłyby jakikolwiek skutek?
0: Czyli jego szef na pewno te słowa usłyszy, bo takie przekazy na pewno docierają do Putina. Oczywiście nie powodują, że przerwie wojnę, to jasne. To nie jest tak, że Polska ma jakiś wpływ, skoro Francja nie ma, skoro Stany Zjednoczone nie mają, no to tym bardziej Polska nie ma. Ale tak jak mówiłem, takie słowa są istotne. I rzeczywiście tak jest, jak mówi minister Sikorski. No, obserwujemy to wszystko przecież już bardzo długo. Ja wiem, że są takie teorie, że Rosja ma drugą zapasową armię na NATO, a tam wysłała tylko taką mniejszą, taką słabiej wyposażoną, ale to są się bajki, bo Putinowi naprawdę bardzo zależy, żeby zająć te dwa okręgi, o które te wszystkie lata walczy, i zrobiłby wszystko, żeby to doprowadzić do końca i ogłosić sukces i zakończyć tę wojnę i zbroić się do kolejnej wojny. Więc absolutnie te słowa są prawdziwe i one jakby no, z logiką są zgodne.
1: A w tle pojawia się amerykańska inicjatywa, czyli rozpoczęcie realizacji pakietu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Ten pakiet opiewa na 400 milionów dolarów, ale jak wynika z informacji Reutersa, w przesyłce, w tym pakiecie nie ma pocisków do systemów Patriot, a te pociski są kluczowe dla ukraińskiej obrony powietrznej. Jak pan postrzega postępowanie Amerykanów? Pomagamy, ale...
0: No tak, ale wiemy, co się stało też na Bliskim Wschodzie i to jest bardzo jedno z drugim powiązane, no bo właśnie te pociski są kluczowe w amerykańskiej architekturze obronnej. Amerykanie oczywiście też już mocno idą w stronę dronów, bo i to przyznają wojskowi z Pentagonu, zauważmy, że oni się uczą od Ukraińców. Oczywiście oni to wszystko ubierają w tą wyższą technologię, w lepszy sprzęt i też przekazują te technologie z powrotem często na pewno Ukraińcom, więc to wszystko jest bardzo, to się bardzo dynamicznie zmienia w tej chwili, ale jednak wciąż systemy amerykańskie oparte są właśnie o systemy Patriot w dużej mierze i dlatego tych rakiet zwyczajnie, tych pocisków zwyczajnie brakuje i pewnie z tego względu też nie chcą ich wysyłać Ukrainie. Był temat ciekawy, czyli produkcja tych pocisków w Polsce i w Ukrainie. I wydaje mi się, że o to bardziej powinna się rozgrywać w tej chwili ta walka pomiędzy Europą a Stanami, a nie o dostawy, których pewnie i tak nie będzie, bo Amerykanie po prostu mają ich za mało, muszą chronić wiele państw na całym świecie z tej swojej perspektywy takiej geopolitycznej.
1: Czy biorąc pod uwagę pewną zmienność nastrojów amerykańskiego prezydenta, fakt, że jednak aktualna amerykańska administracja rozpoczyna realizację pakietu wsparcia wojskowego dla Ukrainy, to jest jakiś sukces?
0: No tak, oczywiście to jest ciągłe przeciąganie liny. Niektórzy w tym widzą art of deal, czyli że Trump ma taki po prostu zmysł, że mówi tak, a robi tak, a potem jeszcze zmienia zdanie 15 razy i to ma spowodować jakieś efekty korzystne dla Stanów Zjednoczonych.

0: Oczywiście tak nie jest. Trump po prostu ulega wpływom bardzo różnych ludzi. To jest człowiek coraz starszy, coraz bardziej zagubiony. Oczywiście przykrywa to bardzo mocną narracją, taką grubiańską, taką troszeczkę czasami spod budki z piwą, ale rozumiem, że to się podoba masom. No, jakby rozumiem i akceptuję to, chociaż się z tym nie zgadzam. Natomiast on, to widać bardzo po rozmowach, kiedy on spotykał się wcześniej nawet z Orbanem, ale przede wszystkim oczywiście z Putinem, czy z Xi Jinpingiem, czy właśnie z prezydentem Ukrainy, czy z jego ludźmi, to po każdej z takich rozmów on zmienia ton, on zmienia narrację. To jest człowiek, który ulega wpływom, dlatego że wydaje mu się, że on bardzo dobrze rozpoznaje rozmówcę i potem zmienia swoją politykę stosownie do tego, co się wydarzyło w takich rozmowach. Pamiętam, jak karcił Zełenskiego, wtedy odwrotnie, wtedy był bardzo prorosyjski, więc to nie jest żadna złożona, skomplikowana, pięciowarstwowa gra w szachy, tylko po prostu zagubienie człowieka, który nie rozumie tej polityki, który myli sobie Armenię z Albanią, który nie do końca wie, w jakich krajach i w jakich regionach w ogóle prowadzi działania zbrojne. Natomiast całe szczęście za nim jest Pentagon, za nim jest mnóstwo rozsądnych ludzi, którzy gdzieś tam te błędy cały czas korygują. Poza tym Ameryka jest, Stany Zjednoczone są tak wielkim krajem, że nawet przy wielu jeszcze błędach w przyszłości nadal nie grozi to jakimś militarnym czy gospodarczym upadkiem, chociaż na pewno ten schyłek dominacji amerykańskiej powolutku coraz bardziej widać.
1: Czy było widać też zmieniający się układ sił w czasie spotkania Xi Trump? Przywódca Xi Jinping przekazał, że obaj osiągnęli z prezydentem Stanów Zjednoczonych porozumienie w wielu kwestiach. Jak stwierdził Xi, istotnie wpłynęło to spotkanie na relacje w zakresie stabilności strategicznej obu państw i miał to być historyczny moment. Trump z kolei ubolewał, że nie był w stanie ugościć przywódcy Chin jeszcze lepiej niż to i tak się udało. Chociaż trzeba przyjąć, że został przyjęty z pełnymi honorami przywódca Chin. Co mówi nam to spotkanie o stanie świata?
0: Bardzo wyjątkowe honory, bo Trump zupełnie wyjątkowo na lotnisko się aż pofatygował, czego nie robili prezydenci, no w bardzo tylko wyjątkowych sytuacjach.
1: To się zdarzyło, kiedy Putin pojawił się na Alasce.
0: Putin i wcześniej papież, więc oczywiście tutaj do tak wyjątkowych postaci dołącza Xi Jinping, ale no, tu mi się wydaje, że znowu to bardziej problem psychologiczny niż geopolityczny, dlatego że ja jak byłem znacznie młodszy, zawsze sobie myślałem, czemu ci politycy po prostu się nie dogadają, nie porozmawiają i nie ułożą tego świata tak, żeby wszystkim było dobrze. Mi się wydaje, że Trump trafia właśnie w takie tony bardzo prostego myślenia, że ja z tym Xi Jinpingiem po prostu pogadam, zrobimy wspólny biznes i ten świat będzie coraz fajniejszy, coraz lepszy. Podobnie mówi o Putinie. Naprawdę, moim zdaniem nie ma tu żadnej, wszyscy się doszukują bardzo złożonych mechanizmów. Moim zdaniem to jest bardzo proste myślenie, na które nakłada się potem te wszystkie warstwy analityczne. I tak naprawdę to oczywiście nie ma żadnych efektów, dlatego że Chiny mają swoją żelazną strategię długofalową, wieloletnią. I nawet na pół kroku nie odstąpią od tej strategii pod wpływem takich właśnie gestów Trumpa. Natomiast oczywiście, ile się da, będą te gesty i politykę amerykańską wykorzystywać do swoich celów, dokładnie tak samo, jak to robi Putin. Putin wie doskonale, że ma okienko tak zwane trumpowe, przynajmniej do listopada, być może nawet jeszcze kolejne dwa lata. I dlatego próbuje jak najbardziej tą wojnę zbrutalizować, zaostrzyć. Widzimy, co się szykuje na zimę, to co poprzednio, ale z większym natężeniem. To wszystko to są właśnie, to jest wykorzystywanie tej administracji Trumpa, która bardzo często posługuje się takimi bardzo płytkimi jakby metodami. Fajne jest takie myślenie, ja też bym chciał, tak i czasami jak sobie stoję w moim obserwatorium, patrzę na gwiazdy, to sobie też tak myślę, czemu ci politycy ciągle walczą, czemu się nie dogadają i Trump dokładnie w takie tony trafia. Więc to jest bardzo skuteczne PR-owo, ale mało skuteczne dyplomatycznie i politycznie.
1: Czyli jeśli amerykański prezydent po spotkaniu z przywódcą Chin stwierdza, cytuję, że obaj z Xi rozumieją, że choć reprezentują różne systemy, to więzi między ich narodami są trwałe i nigdy nie dogadywali się lepiej, to być może tak właśnie myśli, że było miło i panowie się znakomicie rozumieją i to będzie z korzyścią dla obu państw.

0: No jeszcze więcej. Trump w tej chwili na pewno uważa, że rozegrał Xi Jinpinga i uzyskał dzięki niemu jakieś wielkie korzyści, bo przecież on to też mówił bardzo wiele razy, że on każdego rozmówcę rozgryza w ciągu kilku minut i potem już układa go tak, jak mu pasuje. Więc to przekonanie jego nie tylko nie zmalało, ale jeszcze wzrosło przez tą prezydenturę. I on jest przekonany, że tak jest, że w tej chwili wszystko, co zrobi, za chwilę pewnie zagrozi cłami Chinom, a więc troszeczkę tutaj się dogadał, za chwilę przyciśnie i dzięki temu uzyskuje efekty. Moim zdaniem nic takiego nie ma miejsca, niestety.
1: Z kolei przywódca Chin wyraził nadzieję, że strona amerykańska będzie trzymać się, to znów cytat, właściwego stanowiska sprzeciwiającego się niepodległości Tajwanu, ostrożnie podejdzie do problemu i położy solidne fundamenty pod współpracę strategiczną. Czy w tym pobrzmiewa jakaś groźba interwencji?
0: No właśnie, ja od już wielu, wielu lat jestem zwolennikiem tezy, że Chiny nie tylko nie uderzą na Tajwan, żadnej inwazji nie dokonają, ale że to w ogóle im jest potrzebne, że one bardziej właśnie stopniową polityką, stopniowym takim wchodzeniem w ten Tajwan politycznym przejmą kontrolę, albo już może mają w dużej mierze kontrolę nad tą wyspą, bo właśnie tutaj znowu prezydentura Trumpa bardzo pomaga w tym, bo słowa znowu powtórzę, są ważne. Jeżeli Trump mówi, że nie będzie chronił Tajwanu, że ta wyspa go zdradziła, że zabrali technologię ze Stanów, no to jest bardzo mocny sygnał i widać, jak politycy z Tajwanu coraz częściej spotykają się z przywódcami Chin, a więc bardzo mocno zmieniają swoją tą orientację polityczną i są coraz bliżej tych Chin i dokładnie o to chodzi Chinom. Jakakolwiek inwazja w tej chwili, czy w najbliższych latach spowodowałaby, że cała ta długofalowa polityka Chin by się załamała. Partnerzy by się bali, a nie chcieli współpracować z Chinami. Chiny mają mnóstwo narzędzi wpływu. Wystarczy obejrzeć, jak zmieniają się salony samochodowe w Europie, w Polsce, tu w Rzeszowie, w Warszawie i widzimy, w jaki sposób Chiny wpływają na świat. To nie są interwencje zbrojne. I moim zdaniem Chiny, oczywiście straszenie interwencją jest częścią tej zabawy całej, że tak powiem w cudzysłowie. Natomiast nie faktyczna interwencja. Moim zdaniem Xi Jinping wie doskonale, że Putin popełnił olbrzymi błąd, uderzając w Ukrainę, że mógł swoje cele osiągnąć, ale znowu długofalowo. A Putin jest człowiekiem starszym, który zwyczajnie już nie chciał czekać na długofalowe efekty, stąd pewnie ten błąd. Natomiast Xi Jinping nie patrzy tylko przez swój pryzmat, ale on rzeczywiście patrzy przez pryzmat Chin i ta filozofia chińska, która wróciła po latach komunizmu, ona rzeczywiście daje Chinom te długofalowe sukcesy. Naprawdę rozejrzymy się, zobaczymy, że Chiny są wszędzie, wszędzie wokół nas. Wszystko, czym posługujemy się, czy wiele rzeczy jest chińskich. I to jest właśnie sposób na dominację, a nie napadanie na jakieś państwo.
1: I najwyraźniej Chińczycy wyciągają wnioski z cudzych błędów. To słowo jeszcze o Putinie właśnie. Sekretarz stanu Marco Rubio poinformował, że Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20. Ten ma się odbyć w Miami. Jak stwierdził, spotkanie mogłoby być dla rosyjskiego przywódcy okazją do rozmów nie tylko z prezydentem USA, ale też z innymi światowymi liderami. Przy okazji wyraził nadzieję, że rosyjski przywódca to zaproszenie przyjmie. Pan te nadzieje podziela?
0: No, trudno powiedzieć, co tam na Kremlu sobie wykombinują, czy się bardziej opłaca, czy się bardziej nie opłaca. Rozmowy oczywiście do niczego nie doprowadzą i to sam Trump się śmiał z Macrona, że dzwonił w kółko do Putina i próbował z nim rozmawiać, więc dziwne jest, że teraz nagle mówią, że te rozmowy mogłyby teraz do czegoś doprowadzić. Natomiast wszystko polega, jeżeli chodzi o zakończenie wojny, to wszystko polega na kalkulacji, zimnej, brutalnej kalkulacji Putina osobiście i Kremla, a nie na tym, że ktoś do G20 łaskawie przyjmie, pogłaszcze i powie, ale jesteś fajnym przywódcą. To tak nie działa polityka, ale Trump oczywiście tak właśnie sądzi, że Putina trzeba głaskać, potem go uderzyć sankcjami, potem znowu i że to zadziała. To tak nie działa. Rosja ma to wszystko rozpisane na nut i wie doskonale, kiedy, jakie manewry dyplomatyczne i polityczne Donald Trump robi. Więc takie ugłaskiwanie przez jeszcze innych przywódców, jak tu słyszymy, w niczym nie pomoże. Rosja, no niestety to jest ten slogan, który wszyscy powtarzają, ja też go powtarzam. Rosja rozumie tylko siłę i taka jest prawda. To jest jeden z takich przywódców,

0: dowódców historycznych, który reaguje wtedy, kiedy widzi silnego partnera, silnego przeciwnika. Stany Zjednoczone tą siłę militarną mimo wszystko wciąż posiadają, dlatego Rosja z nimi rozmawia, ale nie o tym, że chce zakończyć wojnę, bo jej nie chce zakończyć, tylko szuka sposobów na wykorzystanie Stanów Zjednoczonych do swoich celów. Oczywiście na takim forum będą też państwa, które bardziej sprzyjają Rosji, więc Rosja będzie mogła wykorzystać takie spotkanie, żeby zwiększyć ilość pomocy dla siebie w tej wojnie. Dlatego moim zdaniem jest to zły pomysł.
1: No właśnie, chodzi o efekt wizerunkowy, bo przypomnijmy, Putin po raz ostatni osobiście uczestniczył w szczycie grupy G20 w 2019 roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainie. Natomiast po rosyjskim ataku liderzy świata zachodniego zgodzili się, że wobec Rosji trzeba zastosować politykę izolacji. Po tym, jak rząd ponownie objął Donald Trump, amerykańska administracja odstąpiła od tej zasady. Natomiast cały czas jednak Władimir Putin na spotkaniach z uczestnikami świata zachodniego się nie pojawia. Czy to nie byłby konsensus o daleko idących skutkach? Przełamanie tej izolacji i pokazanie, że z Putinem znów się rozmawia.
0: No właśnie, dokładnie tak, bo to jest to zagrożenie, że jeżeli Zachód rozmawia z Putinem, no to ci wszyscy niezdecydowani, którzy trochę zależą od Zachodu, pomyślą sobie, no to dlaczego my nie możemy? No to oczywiście, że tak, to odbudowujemy relacje, to jest korzystne. I to moim zdaniem, dlatego właśnie to jest zła decyzja. Natomiast od strony Rosji, no tu będzie kalkulacja trochę odwrotna, no bo Rosja prezentuje się jako oblężona twierdza, jako osaczone państwo, wszyscy nas atakują, nienawidzą nas, chcą nas zniszczyć, no a tu nagle jedziemy na spotkanie G20, więc to też będzie niespójność, dlatego muszą tam będą sobie kalkulować, czy pomimo tej niespójności wytłumaczymy to, że jedziemy, żeby ich ograć, oszukać, wiadomo, to Trump mówi, jak jedzie do Europy, Czy lepiej jednak dalej być w oblężonej twierdzy, wszyscy nas napadają. Więc ta kalkulacja wynika z bardzo wielu czynników. Oczywiście na pewno znajdzie pan eksperta, który panu powie, tak na pewno pojedzie albo na pewno nie pojedzie, a potem będzie mówił, że zawsze ma rację. Ale moim zdaniem to wynika z wielu czynników, które jeszcze będą się zmieniać w trakcie, więc nie wiem, czy na samym Kremlu postanowili, czy lepiej tak, czy tak, więc nie powiem, jak zrobią. Natomiast na pewno i tu no, będą budować do tego odpowiednią narrację, czy tak zdecydują. I zawsze ta narracja będzie no, przekonująca dla swoich obywateli, dla swoich partnerów, dla tych, którzy ich wspierają. Więc no, tak to moim zdaniem wygląda.
1: A my kończymy akcentem chińskim i stwierdzeniem, że żyjemy, czy przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Rzeszowski. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Barbara, A w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
9: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
8: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
9: Bo w apce Media Expert taniej masz.

0: A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te 200.
1: A to akurat bardzo proste.
2: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Wieczorem w Jarosławiu marsz ciszy upamiętniający ofiary nożownika. Wcześniej decyzja sądu w sprawie aresztu dla Ihora M. Cisza wyborcza to czas na przemyślenie decyzji. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta miasta. Powiemy też o głównym punkcie wizyty papieża we Francji. Niebawem msza na polach elizejskich. Minęła 11. Łukasz Pastor, zapraszam. Za nieco ponad 2 godziny sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla Ihora M. 31-latek przedwczoraj na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu zabił 1 osobę, a 4 ranił. Według biegłych Ukrainiec jest niepoczytalny. Stwierdzono u niego nasilone objawy psychotyczne. Dlatego chodzi o ewentualny areszt w warunkach szpitalnych. Śledczy chcą postawić Ukraińcowi 3 zarzuty. A wieczorem ulicami Jarosławia przejdzie marsz ciszy. Zjednoczymy się we wspólnej modlitwie, by połączyć się w bólu z rodzinami zmarłego oraz poszkodowanych w tym zdarzeniu, napisano na oficjalnym czarno-białym plakacie. Zgłoszenie o spontanicznym zgromadzeniu wpłynęło od osoby prywatnej, mówi burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz.
5: Myślę, że będzie bezpiecznie. Nic na to nie wskazuje, żeby były jakieś problemy. Otrzymaliśmy wniosek, zawiadomienie o spontanicznym zgromadzeniu publicznym, które ma mieć około 200-300 osób. Wnioskodawcą jest osoba prywatna. We wniosku jest podana trasa, jest planowane zgromadzenie tutaj przed ratuszem i uczestnicy mają przejść główną ulicą do opactwa.
4: Manifestacja będzie miała charakter pokojowy.
5: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
4: Przypomnijmy, do ataku doszło w czwartek. Ukrainiec wtargnął do kościoła i ugodził 2 księży oraz 3 osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu za to dożywocie. Do jutra w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce ma znaczenie strategiczne w odstraszaniu Rosji, tak mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Marek Pietrzak. Przypomnijmy, w USA przebywają wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej. Po rozmowach w Pentagonie wiceminister Paweł Zalewski powiedział, że ulokowanie bazy w naszym kraju jest już przesądzone. To znacząco zmienia nasze położenie, mówił w audycji Cafe Armia pułkownik Marek Pietrzak.
6: Wysunięte ramię największej armii Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tutaj, a nie będziemy czekali, aż tutaj przybędzie. W Kopenhadze między innymi na spotkaniu szefów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego była mowa o tym, że mamy po pierwsze widzieć tu i teraz i widzieć głęboko, mamy oceniać sytuację bardzo szybko i mamy bardzo szybko reagować. Nie możemy bardzo szybko reagować, jeżeli nie jesteśmy w miejscu najbardziej newralgicznym.
4: Rozmowy z Amerykanami o szczegółach utworzenia bazy są bardzo dobre. Tak dotychczasowe spotkania w Pentagonie podsumował wiceminister obrony Paweł Zalewski. Oficjalna decyzja o stałym ulokowaniu wojsk USA nad Wisłą ma zapaść w grudniu. W Krakowie ostatnie przygotowania do niedzielnych wyborów. W przedterminowym głosowaniu mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. O północy ustała aktywność 7 kandydatów, bo obowiązuje cisza wyborcza, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
7: I będzie ona trwała aż do zakończenia głosowania. Także tutaj z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Ta cisza wyborcza niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo mieszkańcy Krakowa mogą oddać swój głos w wyborach przedterminowych.
4: W niedzielę lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Przypomnijmy, w wyborach prezydenta stolicy Małopolski wystartuje 7 kandydatów. 11 osób zginęło, a 24 zostały ranne w wypadku autobusu w Iranie. Do zdarzenia doszło na autostradzie w środkowej części prowincji Makrazi. Według policji przyczyną wypadku było zmęczenie i zaśnięcie kierowcy. Pojazd wypadł z drogi i dachował. W Iranie w wypadkach drogowych ginie rocznie ponad 17 tysięcy osób. Tak duża liczba ofiar wynika ze złego stanu technicznego pojazdów, lekceważenia przepisów drogowych oraz niewydolnych służb ratunkowych. Dziś kulminacyjny moment pierwszej wizyty papieża Leona XIV we Francji. Ojciec Święty odprawi plenerową mszę na polach elizejskich. Mają w niej uczestniczyć setki tysięcy osób. Będzie to największe wydarzenie religijne we

0: Francji od niemal 30 lat. Na miejscu jest Stefan Folzer.
1: Przed mszą świętą papież przejedzie papamobile wzdłuż pól elizejskich i zatrzyma się na placu Concorde, gdzie zbudowano wielki ołtarz. Wierni, którzy zgromadzą się na najsłynniejszej paryskiej alei, będą mogli śledzić mszę na wielkich ekranach ustawionych wzdłuż 3-kilometrowej trasy prowadzącej od centrum miasta aż do paryskiej obwodnicy. Na mszę świętą zapisało się 600 tysięcy osób, ale spodziewana jest obecność nawet miliona wiernych. To będzie wielka chwila wspólnoty z tłumem chrześcijan. Na dodatek powiększono strefę dla osób niezapisanych, tak aby one również mogły oglądać transmisję na dużych ekranach. Będzie wspaniale. Mówili Polskiemu Radiu paryżanie. Po mszy świętej Leon XIV poleci do Lourdes, drugiego etapu swojej podróży, którą zakończy w poniedziałek w Metz. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: Msza na polach elizejskich rozpocznie się o 15.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W wielu rejonach kraju pochmurno, ale gdzieniegdzie pojawia się słońce. Przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie i miejscami w centrum. Termometry pokażą od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 21 na ziemi lubuskiej. W centrum będzie około 18 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1010 hektopaskali.
2: Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: 6 minut po godzinie 11. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 26 dzień września. Wracamy do spraw politycznych w studiu Kamil Szewczyk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Rozumiem, że cały czas obowiązuje triada, czyli bezpieczeństwo, sądownictwo i paliwa.
5: Tak, oczywiście, że tak. Niekończący się konflikt rządu z prezydentem o ustawę paliwową, wojna o Trybunał i tutaj sędzia Maciej Berek. Jest także oczywiście temat spadających od kilku miesięcy, po raz pierwszy o spadkach zaufania prezydenta i Nawrockiego. I z czego to wynika? O tym wszystkim będziemy rozmawiać już za chwilę.
4: Chociaż chciałoby się, żeby ceny paliw też spadały.
5: Tak, oczywiście.

0: Nic.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Kamil Szewczyk, a moimi państwa gośćmi są dziś pani profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdecka, Rzeczpospolita. Witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No cóż, zacznijmy od spadających słupków zaufania dla prezydenta Nawrockiego. Przez ostatnie miesiące prezydent notował w rankingach zaufania, no można powiedzieć, rekordowe wyniki. Tymczasem najnowszy sondaż Ibris dla Onetu pokazuje jednak zupełnie inny obraz. Nawrocki po raz pierwszy od kilku miesięcy schodzi poniżej poziomu 50%. Jest niemal na równi z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. I teraz pytanie, z czego wynikają te spadki zaufania u prezydenta? Czy Polacy mają dość tej permanentnej konfrontacji rządu z prezydentem? Czy szkodzą te weta Nawrockiego? Czy to pokłosie może afery wokół zonda krypto i zamieszanie dotyczące kryptowalut w kontekście polityków PiSu i otoczenia prezydenta? Czy chodzi może o coś jeszcze innego, pani profesor Danuta Plecka?
2: Znaczy, w mojej ocenie ten spadek zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego spowodowany jest zarówno aferą zonda krypto, jak i wetami, a szczególnie tymi wetami prezydenckimi dotyczącymi uporządkowania rynku kryptowalut. Proszę zwrócić uwagę na to, że w kryptowaluty inwestowali nie tylko ci, których śmiało możemy nazwać przestępcami, bo chcieli wyprać brudne pieniądze w ten sposób, ale także drobni ciułacze, zarówno wyborcy PiS-u, Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050. I to były bardzo często oszczędności całego życia, więc ta afera na pewno uderzyła w prezydenta i na pewno tutaj stracił, ale także stracił w mojej ocenie, dlatego że spełnia swoją obietnicę wyborczą, czyli robi wszystko, aby zniszczyć rząd Donalda Tuska. A to niestety bardzo często uderza w nasze portfele, bo na przykład Polacy, w nasze portfele, w nasze zdrowie, bo na przykład Polacy nie usłyszeli.

0: jakiejś takiej spójnej narracji, dlaczego prezydent na przykład nie podpisuje ustawy zwiększającej akcyzę ze sprzedaży alkoholu, prawda? Mhm. Albo dlaczego prezydent, chociaż tutaj to wyjaśnienie jest dosyć spójne, dlaczego nie zgadza się z ustawą umożliwiającą rządowi pozyskanie środków dla obniżenia, dla interwencji na rynku paliwowym, kiedy te paliwa, ceny ich szybują.
1: No tam jest ten argument, pani profesor, że tam jest ten argument, że prawo nie działa wstecz, że to jest niekonstytucyjne i tak dalej.
0: Tak. I co do zasady, prezydent ma tutaj rację, ja tego nie kwestionuję w ogóle. Natomiast, no wie pan, zwykły obywatel idący po zakupy, bo na razie mamy szybujące cały czas ceny paliw, ale za chwilę przełoży się to na wzrost inflacji. Przełoży się to na wzrost takich produktów codziennego użytku.
1: Czyli koszty
0: żywności.
1: Życia wzrosną, prawda,
0: i
1: w ogóle?
0: Koszty życia wzrosną i ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, nawet jeżeli byli wyborcami Karola Nawrockiego i byli zwolennikami prezydenta, to niekoniecznie muszą być zadowoleni z takiego obrotu sprawy.
1: I pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdecka, z czego wynikają te spadki w rankingach zaufania prezydenta Nawrockiego? Czy weta w ogóle szkodzą prezydentowi?
2: Absolutnie szkodzą prezydentowi i nie sposób się nie zgodzić z tym, co przed chwilą mówiła pani profesor. Mam wrażenie, że taki okres miodowy, powiedzmy okres świeżości w przypadku Karola Nawrockiego już się kończy. Polacy przyzwyczaili się do tego, że jest nowy prezydent, że prezydent jest silny, czego Polacy potrzebowali, że jest taki swojski. To już jakby wszystko okrzepło. Natomiast pojawiły się poważne sprawy. Pojawiła się kwestia paliw, pojawiła się inflacja. Robi się drogo, jest niebezpiecznie, jest zagrożenie ze strony Rosji. Nie wiemy, co nas czeka, nie wiemy, co z wojskiem, nie wiemy, czy jesteśmy w stanie się obronić, czy nie jesteśmy w stanie się obronić i ludzie sobie tak myślą, że jest zbyt poważna sytuacja, że na takie przepychanki między dużym i małym pałacem i wydaje mi się, że to ludzi męczy. Natomiast pytanie, czy pałac prowadzi taką celową politykę i wydaje mi się, że tak, ponieważ Karol Nawrocki ma świadomość, że do najbliższych wyborów prezydenckich ma jeszcze bardzo dużo czasu, i jeszcze byłby w stanie to wszystko odrobić, więc teraz gra na taką twardą politykę z rządem, żeby jakoś się umocnić w tym swoim twardym elektoracie, żeby go w ogóle poszukać, bo też spójrzmy na to szerzej, co dzieje się na prawicy, jego ugrupowanie, które go wystawiło, Prawo i Sprawiedliwość, tam był ten rozłam na PiS i na Rozwój Plus, więc tutaj też wyborcy tego ugrupowania trochę nie wiedzą, co robić, więc myślę, że to też może się przekładać na notowania prezydenta.
1: Czyli ta, puentując wątek, konfrontacyjna, permanentna polityka prezydenta z rządem nie służy, tak, głowie państwa i jego otoczeniu? Pani profesor.
0: W mojej ocenie służy tylko i wyłącznie elektoratowi prezydenta, ale jak widzimy z sondaży poparcia, on już też odpływa od Karola Nawrockiego, zmniejsza się to poparcie. Końcowo prezydent, wetując wszystko jak leci, to znaczy to, co ma pomóc przede wszystkim rządowi w rządzeniu, przeszkadzając rządowi, na pewno nie wygra, dlatego że Polacy mają świadomość roli prezydenta w systemie politycznym, mają świadomość tego, że jest to głowa państwa i nie powinien prowadzić polityki w żaden sposób, a już polityki konfrontacyjnej zamiast mediacji na pewno nie.
1: To zatrzymajmy się przy ustawie paliwowej. Rząd ją przyjął, prezydent odmawia, mówi, że jest niekonstytucyjna, jego otoczenie mówi, że prawo nie działa wstecz. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi tak. Na biurku Nawrockiego leży ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Od tańszego paliwa dzieli nas teraz decyzja prezydenta. Panie prezydencie, odwagi, Polacy czekają na podpis. No, nie musieliśmy długo czekać. Głos zabrał Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego. Cytuję, nawet 100 razy powtórzone przez was kłamstwo nadal pozostaje kłamstwem. Po raz kolejny proponujecie nowy podatek, który od razu podniesie ceny paliw. To Paweł Szefernaker w mediach społecznościowych. No i ta, można powiedzieć, że oczywista oczywistość. Coś, co pomogłoby Polakom, prawda, odczuć mniejsze podwyżki, chociażby mówimy o tych paliwach. No, ten temat stał się zakładnikiem, prawda, dwóch ośrodków władzy. I mamy tu klincz, mamy pat. Jak z tego wyjść? Pani redaktor.

0: Żeby wyjść, należy się dogadać, należy nie prowadzić, przestać prowadzić taką twardą
1: No
0: politykę,
1: właśnie, tylko
0: zarówno
1: nikt
0: ze
1: nie chce
0: strony,
1: ustąpić, nikt nie chce
0: no
1: ustąpić.
0: właśnie, jednego i drugiego obozu, bo to nie jest tak, że gdzieś jedna i druga strona szuka punktu wspólnego, bo wiemy przecież też, że również rząd nie odpuszcza i jeżeli chodzi o weto, jeżeli zależy, to można czasem próbować gdzieś spotkać się po środku. Rząd wie też, że mu służą te, że rządowi notowania rządu i Koalicji Obywatelskiej służą te weta, więc z tego też korzysta. Twarda polityka Karola Nawrockiego tutaj, gdzie on chce sobie zgromadzić ten twardy elektorat wokół siebie, też mu to pomaga. Natomiast jeżeli, no kto traci? No tracą Polacy, którzy jadą i z tego, co słyszę, za tankowanie samochodu, za pełny bak płacą 400-500 zł. To jest bardzo dużo pieniędzy. I tutaj brakuje gdzieś tam wspólnego punktu porozumienia. I jeżeli tego nie będzie, jeżeli obie strony nie odpuszczą, to nic z tego nie wyjdzie.
1: No prezydent, wydaje się, że jego otoczenie, jego współpracownicy chyba nie patrzą też na badania, na sondaże. No 60% ponad badanych w ostatnim sondażu no chce podpisania tej ustawy przez prezydenta, tej ustawy, prawda, paliwowej. Z czego to wynika, pani profesor, że jest, że ten temat stał się no, zakładnikiem pola bitwy między dwoma ośrodkami władzy?
2: No znaczy z punktu widzenia politologicznego i z punktu widzenia zasad demokracji ta proponowana ustawa przez rząd, przeprocedowana przez Sejm i Senat, nie powinna wejść w życie. No nie oszukujmy się, że uchylamy drzwi pod tytułem prawo działa wstecz, czyli to wszystko, sankcjonujemy to wszystko, co robiło na przykład Prawo i Sprawiedliwość względem naukowców i przyznawania nieszczęsnych punktów, tak? Nie powinno dojść do tej sytuacji, ale z perspektywy zwykłego obywatela, również osoby posiadającej i prowadzącej samochód, pewnie, że chciałoby się interwencji państwa, interwencji rządu. I teraz do jakiej sytuacji doszliśmy? Pani redaktor mówi o tym, żeby się spotkać po środku i mogłoby się wydawać, że projekt przedstawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zawiesza część podatków na jakiś tam okres, zgadza się na pełniejszą interwencję ministra finansów, kiedy te ceny paliw będą dalej szybować i tak dalej, mógłby uchodzić za projekt dobry, ale znowu rząd, a tym samym także Polacy, wszyscy, staje się zakładnikiem gry politycznej, dlatego że jeżeli wczytamy się w tą ustawę, to jest znowu ograniczenie wpływów do budżetu państwa, jeżeli budżet państwa nie będzie miał wpływu, tak jak sobie życzy pan prezydent Karol Nawrocki, to będzie oczywiście osłabiało rząd w notowaniach opinii publicznej, a ostatecznie osłabi rząd i całą tą formację polityczną wchodzącą w skład koalicji rządzącej, osłabi w wyborach przyszłorocznych. I to jest celem cynicznej gry prezydenta. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, co należałoby zrobić. Myślę, że taki przykład z historii najnowszej Polski mamy. Usiąść do wspólnego stołu i przedyskutować różne kwestie dotyczące tych newralgicznych punktów naszego życia, szeroko pojętego bezpieczeństwa, nie tylko w sferze militarnej, ale także w tej sferze socjalnej, społecznej. Te ośrodki władzy, jeden pałac z drugim pałacem, powinny się porozumieć w tym zakresie, a nie prowadzić tutaj jakieś takie gierki, coś, co w ogóle... Wiecie państwo, no to nie sprzyja nie tylko nam jako obywatelom w tym dosyć niespokojnym czasie, ale osłabia nas na arenie międzynarodowej jako państwo. I teraz jeżeli ja słyszę płynące z ust polityków deklaracje, że moje działanie jest na rzecz dobra Rzeczypospolitej Polskiej, to naprawdę no, czasami jestem oburzona, tak bym to ujęła, bo... To jest osłabianie Polski na arenie międzynarodowej także i to trzeba podkreślić.
1: Osłabianie Polski na arenie międzynarodowej, mówi pani profesor. I teraz pani redaktor, bo pani profesor wspomniała o, może nie chcę mówić o okrągłym stole, ale o takim spotkaniu, prawda, obydwu ośrodków i pewnym konsensusie, porozumieniu w sprawie choćby bezpieczeństwa czy ustawy paliwowej. Pani sobie wyobraża, pani redaktor, takie spotkanie na szczycie?
0: Ja myślę, że w polityce można sobie wiele rzeczy wyobrazić, a to, żeby usiąść przy wspólnym stole i rozmawiać nie jest jakimś wydarzeniem nadzwyczajnym, którego trudno sobie nie wyobrazić.
1: Tylko właśnie w obecnych

0: okolicznościach, w obecnych okolicznościach to chyba jest trudne do wyobrażenia, nie?
1: Ja myślę, że znacznie trudniej jest wyobrazić sobie Zełenskiego i Putina siedzących przy wspólnym stole niż Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. No nie przesadzajmy.
0: No to tak, tylko że panowie się spotkają i na chwilę będzie okej, ale później znowu będzie konflikt, tak? Awantura, wojna.
1: No jeżeli tak by miało to wyglądać, to rzeczywiście jest to bez sensu. Natomiast no kurczę, jesteśmy w jednym kraju, to jest, są dwa ośrodki władzy, to jest kohabitacja, trzeba się jakoś dogadać. No, nie ma innego wyjścia, nie o to chodzi, żeby każdy grał pod siebie. To jest państwo i to jest wspólne dobro, więc myślę, że po prostu wreszcie ktoś powinien zacząć o tym myśleć tymi kategoriami, a nie kategoriami własnych, prywatnych słupków sondażowych. Natomiast jeżeli chodzi o te paliwa, no to na przykład tak sobie pomyślałam o tym funduszu, tej propozycji pana prezydenta. Pan prezydent mówi, żeby stworzyć taki fundusz celowy, że nie ma tu funduszu celowego, gdzie miałoby wpływać te zyski z tej ustawy rządowej. No przecież mogłoby coś takiego być. Ta prawa strona bardzo często podnosi, że nie ma tu gwarancji, że wprowadzenie tego podatku od zysków spółek paliwowych rzeczywiście trafi na obniżkę podatków. Jeżeli ma tak trafić, a wierzymy, że rząd ma taki cel, no to może stwórzmy taki fundusz celowy, uspokajając tę drugą stronę. Może gdzieś tu jest jakieś pole do porozumiewania.
0: No i mamy, mamy przy okazji słowa z tego tygodnia marszałka Sejmu, lidera Nowej Lewicy, Włodzimierza Czarzastego, w kontekście tego, czego chce Pałac Prezydencki i sam prezydent, czyli zmian w konstytucji i tak dalej. Czarzasty mówi tak, że nie będzie żadnej zmiany konstytucji, z terrorystami, którzy łamią konstytucję, się nie rozmawia. Pani profesor.
2: No to w ogóle po wielokroć już nawet u pana redaktora podnosiliśmy ten problem, czy to jest czas na zmianę konstytucji. Moim zdaniem jesteśmy tak podzielonym społeczeństwem politycznie i nawet na poziomach rodzin, że to nie jest czas rozmowy o zmianie konstytucji, a przecież wszyscy wiemy o tym, że celem prezydenta Karola Nawrockiego jest zmiana ustroju z parlamentarno-gabinetowego z elementami semiprezydencjalizmu na prezydencki. No to się stać nie powinno ze względów chociażby psychologicznych. Polacy co prawda lubią takie jednowładztwo i dlatego tak chętnie na przykład uczestniczą w wyborach prezydenckich, ale nasze doświadczenia wskazują, że władza w jednych rękach nie przynosi nic obiecującego, nie sprzyja rozwojowi Polski. I nie jest to ten moment.
0: Czy ten język jest właściwy?
2: Czy marszałek Sejmu powinien używać tak dosadnych słów? Wie pan, w 2001 roku, kiedy Andrzej Leper wyszedł na mównicę i powiedział, że Wersal się skończył, ja myślałam, że to są najgorsze słowa, które padły w polityce, ale od tego czasu jesteśmy coraz dalej w takiej braku kultury, rozmowy z drugim człowiekiem, nie tylko w sferze politycznej, ale w różnych sferach. I oczywiście od drugiej osoby w państwie oczekiwałabym, żeby takich słów nie używał, ale tak wygląda w tej chwili polityka, tak wygląda język polityki i tak wygląda język pomiędzy nami w całym społeczeństwie. Stwierdzam to z dużą przykrością.
0: I pani Joanna Ćwiek-Świdecka.
1: No i język jest fatalny i w ogóle nie ma o czym mówić. Nikt nie powinien, zwłaszcza druga osoba w państwie, nie powinna takich słów używać. Natomiast rzeczywiście jest granie na polaryzację. Jeżeli przejrzymy na przykład serwisy społecznościowe, to włos się jeży, czytając te epitety, które tam dają. Ja dzisiaj od rana zajmowałam się akurat spisywaniem wywiadów z panią Rzecznik Praw Dziecka i pomijając ocenę tej historii, która wydarzyła się w sprawie dzieci w Białołęce, na Białołęce, te słowa, które padały z ust polityków, że i ważnych osób medialnych, że jest to zły człowiek, że wiedźma, no, to jest fatalne i to jest w ogóle, w głowie się nie mieści, że taki język funkcjonuje, ale niestety funkcjonuje. Niemniej jednak marszałek Czarzasty nie powinien po niego sięgać, choć wiadomo, że polaryzacja i spór z prezydentem służy i jemu, i lewicy.
0: A nie macie, panie, wrażenia takiego o to, że no, Włodzimierz Czarzasty toczy jakąś, nie wiem, osobistą wojenkę z prezydentem Nawrockim? No, te słowa choćby o terrorystach, ale także no, ciągłe powtarzanie, że to jest próba, że Nawrocki chce po prostu przejąć kompetencje rządu i parlamentu. No, druga strona oczywiście też nie jest niczemu dłużna, więc też mocno

0: odpowiada prezydent, czy otoczenie jego. Ale właśnie, czy Czarzasty Nawrocki, macie panie wrażenie, że tu jest jakiś osobisty też konflikt, osobista wojna, nie tylko wpisana w politykę, pani profesor?
1: Znaczy, ja myślę, że to jest rozpisanie ról pomiędzy Donaldem Tuskiem a Włodzimierzem Czarzastym, kiedy został marszałkiem Sejmu. Doszło do spotkania pomiędzy premierem a właśnie marszałkiem i wtedy te role zostały rozpisane i chyba nie było nigdy w najnowszej historii Polski takiej sytuacji, żeby marszałek czy marszałkini Sejmu tak bardzo aktywnie działała przeciwko głowie państwa.
0: Ale też chyba vice versa, prawda? Też prezydent. Nigdy nie było takiego czegoś, żeby prezydent tak mocno, prawda, działał wobec rządu.
1: I podważał autorytet. Tak, bo to jest, wiecie państwo, to w mojej ocenie to jest takie wzajemne podważanie autorytetu instytucji państwowych, tak? I robią to wszyscy. Natomiast czy to jest osobista jakaś uraza w relacji prezydent-marszałek Sejmu? Nie wiem, być może tak. Dlatego, że tak jak pan słusznie zauważył, panie redaktorze, to działa w dwie strony. Pan prezydent również używa epitetów względem marszałka Sejmu i to nie są słowa, które powinny padać w przestrzeni publicznej, które powinny być używane przez głowę państwa.
0: No ostatnio mamy do czynienia, może to jest też pokłosie tego konfliktu permanentnego marszałka Sejmu z prezydentem, no kwestia Macieja Berga i jego ślubowania przed prezydentem. No Maciej Berek udostępnia w sieci pismo, które wystosował do prezydenta Nawrockiego. Zwraca się tam o niezwłoczne jakby wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mu złożenia tego ślubowania. No tymczasem wychodzi rzecznik prezydenta i mówi, że on oczekuje tego, żeby marszałek Sejmu przesłał odpowiednie dokumenty. Udowodnił, że pan Berek ma 10-letni staż pracy w roli radcy prawnego. Domaga się tych dokumentów potwierdzających, że właśnie Berek spełnia te wymogi formalne. No i mamy znowu kolejną awanturę wokół tym razem Trybunału Konstytucyjnego. Jak to się zakończy według pani redaktor Jana Ćwiek-Świdecka?
2: Nie wiem, jak się zakończy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo on trwa już tyle lat, że chyba tak naprawdę nikt nie ma dobrego pomysłu, co z tym zrobić. Natomiast to, z czego oczekuje pałac, pokazanie kwalifikacji, no przecież marszałek Maciej Berek nie składa CV do Pałacu Prezydenckiego i nie aplikuje na stanowisko sędziego Trybunału. Został wybrany przez Sejm. I mówienie o tym, że ma coś udowodnić, coś, na co postawili parlamentarzyści, za co postawił Sejm, to jest ponowne podważanie instytucji państwa i nie powinno mieć miejsca. Myślę, że duży pałac powinien uszanować decyzję Sejmu i to ślubowanie wobec prezydenta powinno zostać złożone.
0: I pani profesor?
1: Bezwzględnie ślubowanie wobec prezydenta powinno zostać złożone. Prezydent powinien przyjąć to ślubowanie, dlatego że nie ma żadnej kompetencji konstytucyjnej, czy wynikającej z konstytucji, z jego obowiązków, prerogatyw i tak dalej, które pozwalałyby prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na to, aby żądać jakichkolwiek dokumentów przy okazji wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego od Sejmu czy od marszałka Czarzastego. To nie jest kompetencja prezydenta. On, przepraszam za to wyrażenie, ale jak spojrzymy na system, na ustrój państwa polskiego, to prezydent w tym wypadku jest kwiatkiem do kapelusza. No, taka jest jego jest symboliczna kompetencja, nic więcej. Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przy czym, i to też będę zawsze podkreślała, Donald Tusk, w cudzysłowie oczywiście, wysyłając Berka do Trybunału Konstytucyjnego, wiedział, że skończy się to awanturą. Po pierwsze dlatego, że zaprzeczył danemu słowu w trakcie kampanii wyborczej, że żaden polityk nie powinien bezpośrednio trafiać do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Chociaż jak sobie, przepraszam, że wejdę w słowo, no tak, oczywiście mówił, ale jakby sobie prześledzimy, prawda, Francję i tak dalej, no to tam są byli politycy, prawda, w trybunałach.
1: Ale to tak zwane upolitycznienie. Tylko, że u nas się to bardzo źle skończyło i to źle było postrzegane przez opinię publiczną, bo przecież to były działania podejmowane przez wcześniejszą władzę Zjednoczonej

Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości. Piotrowicz, prawda, prezes Trybunału Konstytucyjnego, tak samo profesor Pawłowicz. To są nazwiska, które wprost z polityki trafiły do Trybunału Konstytucyjnego i to się w ogóle nie powinno wydarzyć. Tak samo teraz nie powinno się to wydarzyć z Maciejem Berkiem. Ja w ogóle nie rozumiem tej obietnicy.

0: autorytet wybitnych prawników, którym możemy się szczycić w minionym okresie, to wszystko niestety sięgnęło bruków. Trudno mi powiedzieć, co się będzie dalej działo wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo ta awantura się nie skończy ani za rok, ani za 5 lat. I obecność Berka w Trybunale Konstytucyjnym niestety tę awanturę podkręci, a nie zniweluje.
1: I pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdecka, czy musimy czekać, nie wiem, na taki moment, że no dwa trybunałem rząd, znaczy tak, prezydent jest z tego samego obozu, prawda? I z tego samego obozu jest, jest sejmowa większość. Czy musimy czekać na taki właśnie moment, żeby to, żeby sytuacja w Trybunale się uspokoiła?
2: Być może formalnie tak, ale trudno powiedzieć, czy w ogóle się uspokoi sytuacja w takim momencie, bo to, co powiedziała pani profesor, no, wokół Trybunału zrodziło się dużo niejasności, dużo kontrowersji, dużo złych rzeczy i nie wiem, co powinno się stać, żeby Trybunał odzyskał swój autorytet. Nie jest dobrze, nie jest to łatwe, konflikt trwa długo. Czy należy w ogóle odseparować, czy zmienić Trybunał, czy dokonać resetu Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast w tym momencie nie ma, sprawy zaszły tak daleko, że nie ma dobrych odpowiedzi. I to prawda, obecność Macieja Berka nie pomoże Trybunałowi.
1: No dobrze. No, wydawałoby się, że jest jedna sprawa, jest jeden temat, który nie podzieli prezydenta z rządem, nie podzieli dwóch pałaców. To jest kwestia stałej amerykańskiej bazy w Polsce. No, mieliśmy wizytę prezydenta Nawrockiego w Stanach, także szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. Prezydent mówi, że nazwa bazy powinna brzmieć Fort Trump, na co szef MSZ-u Radosław Sikorski wychodzi i mówi, że to byłoby demonstrowanie uniżoności wobec Stanów i że nazwa to raczej powinna brzmieć Fort Reagan albo Fort Kościuszko i tak dalej. Czy ten temat może popsuć nasze też relacje Polski ze Stanami? Pani profesor.
0: Znaczy, sama nazwa jest nieszczęśliwa. Nie dlatego, że marzeniem Karola Nawrockiego jest nadanie imienia temu fortowi prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale że tego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę sami Amerykanie już w sondażach, wynika to z sondaży, większość się odwraca od Donalda Trumpa. Nie ma on dobrej prasy, nie ma dobrej pasy. I w mojej ocenie za 2 lata wybory Amerykanie będą chcieli przykryć w jakikolwiek sposób to, że kiedyś zdecydowali, że to Donald Trump ma być ich prezydentem. Sonda uliczna wskazuje na to, bo takie badania się już też pojawiły, sonda uliczna wskazuje na to, że Polacy woleliby jednak, aby Ford był nazwany imieniem jednego z polskich bohaterów. No Kościuszko mógłby być, no i w jakimś sensie łączy Polaków i Amerykanów. A z drugiej strony, czy w ogóle trzeba nadawać imię? Czy trzeba naprawdę rozumieć ten spór polityczny? Trochę bez sensu. Cieszmy się z tego, że będzie to stała baza amerykańska w Polsce.
1: I pani redaktor, czy te kwestie bezpieczeństwa no, miały być wyłączone, prawda, z bieżącego sporu? No tymczasem jesteśmy no, świadkami znowu dość, że tak powiem, no, żenujących komentarzy, tym razem dotyczących bazy amerykańskiej w Polsce.
2: Temat bezpieczeństwa jest zbyt wdzięczny w roku przedwyborczym, żeby można go było odpuścić. Wydaje mi się, że wszyscy aktorzy sceny politycznej doskonale zdają sobie z tego sprawę. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię nazwy, jest to sprawa drugorzędna. Najważniejsza, że będzie ta stała baza amerykańska w Polsce. Bezpieczeństwo jest ważne. Nie wiemy, jaka jest sytuacja, co nas czeka. Mówi się o eskalacji konfliktu, o tym, że Rosja może uderzyć na kraje NATO. Nie wiemy, czy to będzie Polska. Miejmy nadzieję, że nie będzie to ani Polska, ani Litwa, ani Estonia, ani żaden inny kraj. W tej sytuacji, ale sytuacja jest nieciekawa i kłótnia o nazwę jest w ogóle jakaś absurdalna. Ja rozumiem, dlaczego Karol Nawrocki mówi o Forcie Trump i dlaczego Donaldowi Trumpowi może się ten pomysł spodobać, bo on lubi takie rzeczy. Natomiast no, na pewno jest to nieszczęśliwe. Nie, Donald Trump nie jest królem i nie sprawuje swojego urzędu dożywotnio. I władza może się zmienić i będzie to bardzo źle postrzegane. Więc wydaje mi się, że jest to, tutaj już jestem podobnego zdania jak Radosław Sikorski, że należy szukać takiego...

0: bohatera, tak jak jeżeli już mówimy o jakimś patronie fortu, bazy amerykańskiej, żeby to był ktoś taki bardziej neutralny niż w odbiorze niż Donald Trump. Mm-hmm.
1: No Tadeusz Kościuszko wydaje się chyba dobrym, mógłby być dobrym wyborem. No zobaczymy. Miało być też spotkanie w Stanach Zjednoczonych w tym tygodniu, konkretnie w środę, wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pete'em Hegsethem, sekretarzem obrony. Tymczasem do niego nie doszło. W ostatniej chwili zostało odwołane, ale pojawiły się takie nieoficjalne, krążące w kuluarach sejmowych, nie tylko, plotki mówiące o tym, że to właśnie polityczni przeciwnicy Kosiniaka, przeciwnicy koalicji rządzącej stoją za tym odwołaniem jego wizyty w Stanach. No właśnie, panie profesor, to są tylko plotki, czy coś jest na rzeczy, że koalicja no tutaj...
2: Moim zdaniem chciałabym, żeby to były tylko plotki, ujmę to w ten sposób. Natomiast jeżeli jest to prawda, no to naprawdę czas usiąść, porozmawiać albo, powiem dosyć ostro, iść po rozum do głowy, dlatego że żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Jeżeli mamy sygnały mówiące o tym, że to zagrożenie zdecydowanie ze strony Rosji zdecydowanie wzrosło, to powinni się politycy zastanowić nad tym, czy komu to służy, bo to takie przeszkadzanie, czy inaczej wywlekanie takich wewnętrznych brudów na arenie międzynarodowej z bardzo ważnym sojusznikiem, no znowu uderza w nasz wizerunek. My już mamy taką łatkę przypiętą, że Polaczki się zawsze pokłócą. Po co nam to? Więc ja mam nadzieję, że jest to tylko i wyłącznie plotka.
1: I pani redaktor, plotka czy coś więcej?
0: Ja również mam nadzieję, że to jest tylko plotka. Czy nawet nie chcę myśleć, że mogła to być prawda. Jeżeli jest to prawda, to należałoby chyba zapłakać nad narodem polskim, że wybrali prezydenta, który na coś takiego się godzi. Miejmy nadzieję, że to jest nieprawda.
1: No dobrze, to przejdźmy do tematu Michała Moskala, bo to też jest, myślę, ważny temat. Wczoraj Michał Moskal, no, po rozmowie z prezesem Kaczyńskim, sam poddał się zawieszeniu w Prawie i Sprawiedliwości. No, przypomnijmy, chodzi o to, że miał konsultować poprawki do ustawy o kryptoaktywach z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. No i pytanie, czy ta afera Zonda Krypto, jeszcze wrócimy, ale w tym kontekście PiSu i też Pałacu, czy ta afera Zonda Krypto może poważnie zaszkodzić obozowi prawicy, w tym Prawu i Sprawiedliwości, prezydentowi, pani profesor?
2: Tak, i tego się obóz prawicy bardzo obawia. Stąd chociażby próba odrzucenia piłeczki i złożenia afery Zonda Krypto na barki Donalda Tuska, co jest oczywistą bzdurą. Ta afera uderzyła w Prawo i Sprawiedliwość, uderzyła w Konfederację i proszę zobaczyć, że poszczególni politycy Prawa i Sprawiedliwości, broniąc siebie samych, wkupują swoich kolegów. I to świadczy o tym, z jaką siłą afera uderzyła w tę formację. Oczywiście ona zaszkodziła też prezydentowi, od tego zaczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie, prawda? Ten spadek w sondażach to jest także odbicie afery związanej z giełdą kryptowalutową. Teraz wszystko zależy od skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Jak wiemy też z doniesień medialnych, nie jest to wcale takie proste i oczywiste, dlatego że zastępcy prokuratora generalnego to są nominanci Zbigniewa Ziobry, którzy mogą być tylko odwołani wraz ze zgodą Pałacu Prezydenckiego, samego prezydenta Karola Nawrockiego. No ale nie wydaje mi się, żeby Karol Nawrocki zgodził się na to, aby zmienić zastępców prokuratora generalnego. Więc ta afera Zonda Krypto jeszcze, mówiąc kolokwialnie, trochę się pokula, nim znajdzie swój finał przed wymiarem sprawiedliwości.
1: No, prawicy wydawałoby się Pałacowi, ale też Prawo i Sprawiedliwości tutaj w tym kontekście i Michała Moskala, posła, który miał konsultować te poprawki do ustawy o kryptoaktywach, wydawałoby się, że obozowi prawicy powinno zależeć na przecięciu tego tematu. Tymczasem nie ma czegoś takiego. Być może jakąś receptą byłoby właśnie, nie wiem, wykluczenie pana posła Moskala z szeregów PiSu, pani redaktor.
0: Mi się wydaje, że to, jeżeli chodzi o sprawę kryptoafery, to jest trochę taki kłopot, bo

0: Jeżeli chodzi o rynek kryptowalutowy, myślę, że wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie do końca rozumie w szczegółach, o co tu chodzi. To, co rozumieją ludzie, to jest to, że ktoś tutaj działał na czyjąś szkodę, że są tu jakieś interesy, że nie jest Prawo i Sprawiedliwość tą partią, która jest blisko ludzi, zależy im na tym, żeby Polakom żyło się coraz lepiej, żeby było dobrze. Jakby Prawo i Sprawiedliwość wygrywając wybory w 2015 roku, obiecywało na przykład 500+, później 800+, mówiło się o tym, że pozwalali zwykłemu człowiekowi odzyskać godność i oni pokazywali, że są takim blisko ludu. Karol Nawrocki, idąc na kebaba z młodzieżą, pokazuje, że jest blisko ludu. Ta afera Zonda Krypto jakby przecina to wszystko. Jeżeli mówimy o szczegółach, mówimy o pośle Moskalu, o poprawkach do
1: no i
0: tej
1: też spotkanie
0: ustawy.
1: na Ibizie, prawda?
0: I spotkanie na Ibizie, no to spotkanie na Ibizie jak u sobie takie spotkanie. I nagle pokazuje, że to jest jakby to samo, więc mi się wydaje, że samo wykluczenie z klubu czy z partii posła Moskala tutaj dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie ma znaczenia. Największe znaczenie ma to, że jest inaczej niż miało być, inaczej niż oni wierzyli, inaczej niż to, co było im obiecane. I wydaje mi się, że tutaj nie ma znaczenia, czy zawieszony, czy odseparowany, czy poza klubem. Nie to tu wpływa na postrzeganie obozu prawicowego przez wyborców.
1: I pani profesor Danuta Plecka, czy ta afera wokół Zonda Krypto będzie stymulować przy najbliższych wyborach parlamentarnych?
2: Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie rozegrana, że się tak wyrażę, w sferze komunikacji politycznej. Czyli czy obóz władzy będzie potrafił wykorzystać to, czy nie przegrzeje tematu, czy będą efekty tej afery. Wie pan, ja się dowiedziałam z mediów przez przypadek zupełny, na przykład nawiązując do innej afery, Collegium Humanum, że 7 oskarżonych w tej sprawie już otrzymało wyroki.
1: Tak.
2: Głośno byli zamykani, ale po cichu te wyroki zapadły. Nie do każdego dotarła taka informacja, prawda? I tutaj też może nam się zdarzyć taka sytuacja, że jest głośno o aferze Zonda Krypto, a za chwilę ona ucichnie. Druga sprawa, czy za rok, no bo wyborca ma jednak krótką pamięć, czy za rok my w ogóle będziemy pamiętać, o co chodziło w tej aferze? Czy my pamiętamy dzisiaj, o co chodziło w aferze z Funduszem Sprawiedliwości?
1: No bardziej wyrobieni kto? Oczywiście, ci, którzy się interesują, prawda, polityką
2: tak,
1: na co dzień, oczywiście tak.
2: Ale przeciętny obywatel już zapomniał. A dlaczego Zbigniew Ziobro mieszka w Stanach, a nie w Polsce? Znowu w zasadzie powinniśmy zacząć tłumaczyć od początku pewne zjawiska, pewne zdarzenia. Tak jak powiedziałam, pamięć wyborcy jest krótka i wszystko zależy od tego, w jaki sposób będzie komunikowana ta sprawa afery Zonda Krypto w przestrzeni publicznej. Mhm,
1: ale już można powiedzieć, i to jest chyba efekt między innymi tej afery wokół Zonda Krypto, że no, słupki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości no, szorują w dół. PiS od, no, ma w większości chyba sondaży poniżej 20 punktów procentowych. Tam gdzie niegdzie pojawia się powyżej 20. Z czego wynikają właśnie te spadki? Afera Zonda Krypto? Nie wiem, Ziobro w Stanach? I czy to jest też pokłosie tego, pani redaktor?
0: Myślę, że tak, ale też to jest kwestia tego rozłamu, który się dokonał w Prawie i Sprawiedliwości, odejściu Mateusza Morawieckiego, który zabrał ze sobą część wyborców i to są, czy część polityków, i dla wyborców często to są ludzie, którzy przed nich lubiani. I też już pojawiają się takie głosy, że Mateusz Morawiecki i jego stronnicy mają lepsze notowania, że dotychczasowi wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wolą właśnie tych polityków zgromadzonych wokół Mateusza Morawieckiego, więc myślę, że to ma znaczenie. No i cały w ogóle konflikt, który się dział na prawicy, który obserwowaliśmy, te podgryzania w serwisach społecznościowych polityków i Prawa i Sprawiedliwości i polityków od Morawieckiego, to też nie pomogło i myślę, że też ma to dodatkowy wpływ. Chociaż no, absolutnie afera Zonda Krypto jest uderzająca w prawą stronę i się jak najbardziej odbija na notowaniach tego ugrupowania.
1: A jeśli chodzi o 1000 dni rządu premiera Donalda Tuska, teraz z drugiej strony, a propos sejmowej większości,

0: koalicji rządzącej, to pani profesor Danuta Plecka. Największy sukces, największa porażka po tych 1000 dniach?
1: Największa porażka, niedotrzymanie obietnic danych kobietom w trakcie kampanii wyborczej, że ich prawa dotyczące powiedzmy kwestii aborcyjnych, szeroko pojętych, zostaną uznane i ta sprawa zostanie załatwiona. To jest na pewno największa porażka tej koalicji. Natomiast największy sukces, że tej koalicji udało się przetrwać wszystkie wewnętrzne turbulencje, włącznie z tym, że z koalicji rządzącej było troje kandydatów w wyborach prezydenckich, gdzie dwoje spośród tych kandydatów grało przeciwko temu, który miał największe szanse na zwycięstwo.
0: A Joanna Ćwiek-Świdecka, największy sukces i porażka tej koalicji rządzącej, jakby pani wymieniła?
2: Jeżeli chodzi o sukces, to zgadzam się z panią profesor, że to, że koalicja przetrwała tyle czasu, tak różna koalicja, koalicja, która jest i PSL, i Lewica, to jest na pewno sukces. Na pewno jest lepiej postrzegana Polska na arenie międzynarodowej, chociaż spór z prezydentem nie robi dobrze temu wizerunkowi. Natomiast jeżeli chodzi o porażkę, ja akurat najwięcej zajmuję się edukacją, więc trochę powiem od tej strony. Obiecywano dużo rodzicom, że szkoła się zmieni, będzie przyjaźniejsza. Obiecywano dużo, dużo nauczycielom. I rzeczywiście była na początku kadencji duża podwyżka. Natomiast nic się nie dzieje i myślę, że Polacy oczekiwali, że jednak szkoła i oświata i status nauczyciela będzie lepszy i myślę, że tutaj jest ogromna porażka, że nie zostały spełnione obietnice dotyczące podniesienia poprawy sytuacji w szkole.
0: Zostało nam, patrzę na zegar, 5 minut do końca programu, do końca audycji. To na koniec chciałbym się skupić na Szymonie Hołowni. Czy sądzicie panie, że Szymon Hołownia wejdzie do rządu, czy nie? Bo to toczy się też od wielu tygodni, a nawet może miesięcy, dyskusja. Szymon Hołownia jakby chce, a jakby nie chce. Takie mam wrażenie, pani profesor.
1: Znaczy Szymon Hołownia jest Szymonem Hołownia i zachowuje się jak Szymon Hołownia, czyli gra przede wszystkim na siebie. I ta cała narracja, opowieść, to czy się zastanawiamy, czy wejdzie do rządu, czy nie wejdzie do rządu, przede wszystkim sprzyja jego obecności w przestrzeni publicznej, bo tak naprawdę od kiedy przestał być marszałkiem Sejmu, to trudno powiedzieć o jakiejś takiej wyraźnej aktywności w sferze polityki. No może poza tą, że w zasadzie przyczynił się do rozsypania Polski 2050 i do tego, że w sondażach jest poniżej 1%, mamy poniżej 1% poparcia. Czy wejdzie do rządu? No z tego, co ja się zdążyłam zorientować, gdyby tylko chciał, to by wszedł. I na pewno premier Donald Tusk przyjąłby go z otwartymi ramionami, bo mógłby wtedy powiedzieć nielubianej przez siebie pani ministrze Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że no, trzeba się na tej ławce jednak przesunąć trochę i może zrezygnować z zajmowanego stanowiska, tym bardziej, że pani ministra nie jest posłanką, więc byłby tutaj argument. Ale ja myślę, że generalnie Szymonowi Hołowni chodzi o to, żeby o nim mówić, natomiast nie widzę możliwości, żeby się faktycznie palił do tego pomysłu wejścia do rządu. Bardziej chyba mu się śnią po nocach stanowiska gdzieś poza granicami Polski, jak chociażby ambasadora w Watykanie, bo to też podobno leży na stole.
0: No właśnie, tutaj dobre relacje z prezydentem Nawrockim ma Szymon Hołownia, więc może pójdzie na ambasadora w Watykanie, pani redaktor.
2: Może i pójdzie, może rzeczywiście są to ambicje na miarę Szymona Hołowni, ale tak naprawdę ja nie zauważyłam, czego by chciał rzeczywiście Szymon Hołownia w swoim tym życiu politycznym. Nie widać tego wyraźnie. Może ma jakiś plan w głowie, ale chyba jest bardzo głęboko ukryty, bo jest mało aktywny i mało widoczny Szymon Hołownia. I sama nie wiem, czy on w ogóle wie, czego chce.
0: Mhm. Ale ciekawe też jest to, nie wiem, czy panie zauważyły, że Szymon Hołownia jakby w ostatnich tygodniach mówi, że należy konsultować ustawy z prezydentem Nawrockim. Jakby nie idzie tutaj razem, no nie jest w tej sprawie lojalny wobec też koalicji rządzącej, pani profesor. W co gra Hołownia tak naprawdę?
1: Panie redaktorze, Szymon Hołownia nie był lojalny w stosunku do koalicji rządzącej od samego początku. Od samego początku, jak tylko

0: wszedł do dużej polityki i wszedł, jego partia weszła w struktury koalicji rządzącej. Dlatego powiedziałam na początku, no Szymon Hołownia jest Szymonem Hołownią i gra na Szymona Hołownię. Po prostu. Być może to puszczanie oka w stronę Pałacu Prezydenckiego, konkretnie w stronę pana prezydenta Karola Nawrockiego, ma służyć poszerzeniu elektoratu, a być może ma służyć tylko i wyłącznie jego partykularnym interesom, w tym wspomnianym przed chwilą przeze mnie stanowisku ambasadora w Watykanie.
1: Mm-hmm. I pani redaktor?
2: Myślę, że trudno mówić, żeby to miało służyć elektoratowi Szymona Hołowni, ponieważ tego elektoratu praktycznie nie ma w naszym sondażu. Ibris dla Rzeczpospolitej 0,2% notowania. Ale myślę, że Szymon Hołownia, tak jak powiedziała pani profesor, jest Szymonem Hołownią i zależy mu na tym, żeby Szymon Hołownia wyszedł z tego jak najlepiej. I myślę, że to jest działanie ukierunkowane na to.
1: To jeszcze krótko bym poprosił o dwa zdania a propos Władysława Kosiniaka-Kamysza, ponieważ on ma być taką twarzą zbliżającej się, no prekampanii to już można powiedzieć, ale kampanii wyborczej na przyszłoroczne wybory. Czy to będzie dobry ruch? No, polityk, szef MON, prawda, wicepremier kojarzący się z bezpieczeństwem, obronnością, pani redaktor.
2: Ja nie wiem, czy to jest dobry ruch. PSL nie ma zbyt wysokich notowań. Nie wiem, czy Kosiniak-Kamysz jest tak dobrze postrzegany. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, czym
1: się zajmuje, jest wysoko, prawda?
2: Jest to ważne. Natomiast no, Radosław Sikorski też jest wysoko i jest lubiany, więc nie wiem, czy to nie byłaby lepsza twarz kampanii.
1: Czyli Radosław Sikorski, pani profesor, na koniec, puenta.
0: Puenta jest taka, że Kosiniak-Kamysz stoi na czele ugrupowania relewantnego, czyli obrotowego, i w zamyśle samego Kosiniaka, jak i w zamyśle pewnie zaplecza politycznego czy koalicjantów, jest osobą, która jest w stanie przyciągnąć każdego, bo PSL jest partią obrotową. Czy zdoła? Szczerze wątpię, bo poziom zaufania, to też chciałabym podkreślić na koniec, poziom zaufania myślę, że nie tyle należy się Kosiniakowi Kamyszowi, co ministrowi obrony narodowej.
1: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Pani profesor Danuta Plecka, Uniwersytet Gdański.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Oraz pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdziecka, Rzeczpospolita. Również bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Kamil Szewczyk, kłaniam się i miłego weekendu.
3: Pałac kontra pałac.
4: Trochę to wszystko wygląda jak gombrowiczowska walka na miny. O, powiedziałem to głośno, nie, to... 11.53, my też już się żegnamy. Ja w geście pożegnania, Maria Furdyna w geście powitania.
5: Powitania, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
4: Po 12.00 polityka też powróci?
5: Polityka powróci, będziemy mieli oczywiście polityczne podsumowanie tygodnia z Jackiem Żakowskim. Będę dzisiaj omawiać te najważniejsze tematy o godzinie 15.30. Będzie oczywiście polityka międzynarodowa, to po 13.00, a o 14.30 może trochę kultury by się też przydało. Połączymy się z Gdynią. O, właśnie, oczywiście Gdynia. Martyna Podolska będzie już trochę podsumowywać i oczekiwać na to, co wydarzy się wieczorem, bo oczywiście gala zamknięcia i ta najważniejsza informacja, kto zdobędzie Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i oczywiście będzie o sporcie, dlatego że dzisiaj wieczorem polscy siatkarze grają w finale z Francją. O 17.30 zapowiemy ten finał. Ja oczywiście także patrzę, co się dzieje także w tenisie. O 12.00 Maja Chwalińska rozpoczyna walkę o awans do finału turnieju WTA 500 w Singapurze i oczywiście też będę Państwu o tym wszystkim opowiadać.
4: No a poza tym polscy piłkarze wygrali 0-0.
5: No właśnie, dlatego chciałam powiedzieć, że...
4: Maria Furdyna z Państwem zostaje.
5: Nie, o piłce nie.
4: A ja już się z Państwem żegnam. Spokojnej soboty. Do usłyszenia.
6: Reklama.
7: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach.

0: Lidl. To się opłaca.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Wróżka, prawdę ci powie?
7: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
6: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
16: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
17: Słyszysz?
16: Co to?
17: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
16: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
17: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
16: O nie! Musimy to zatrzymać!
17: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
15: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
18: Tym razem zapraszam na mocno technologiczne saldo ekstra, w którym porozmawiamy o tym, jak działa infrastruktura Smart City, czyli inteligentnych miast oraz wielka sieć internetu rzeczy. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, saldo ekstra. Zapraszam.
15: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Aresztów w warunkach szpitalnych dla sprawcy tragedii z Jarosławia chce prokuratura. Wniosek śledczych po południu rozpatrzy sąd. Polska walczy z unijną biurokracją. Warszawa chce wyeliminowania niepotrzebnych wspólnotowych regulacji. Zajrzymy też do Gdyni. Dziś poznamy laureatów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Minęło południe. Łukasz Pastor, zapraszam.

0: Michor M. jest niepoczytalny, dlatego śledczy wnioskują o areszt w warunkach szpitalnych. W godzinach popołudniowych decyzję w tej sprawie podejmie sąd. W wyniku ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Do zdarzenia doszło przedwczoraj na terenie opactwa benedyktynek. Biegli stwierdzili u Ukraińca nasilone objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Psychiatrzy stwierdzili, że aktualny stan psychiczny podejrzanego nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga leczenia przeciwpsychotycznego.
0: Obywatel Ukrainy ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W związku z tragedią do jutra w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Nie żyje policjant postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym koło Bolesławca na Dolnym Śląsku. Sierżant Nathan Sieroń miał 29 lat i pracował w pionie kryminalnym bolesławieckiej komendy. 33-latek usłyszał zarzuty. Prokuratura wnioskuje o areszt.
2: Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem podczas czynności prowadzonych na jednej z posesji. 33-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku policjanta. Jeden z nich trafił funkcjonariusza w głowę. Ranny policjant został natychmiast przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Legnicy. Jego stan był wówczas bardzo ciężki. Po zdarzeniu 33-latek zaczął uciekać. Policjanci zatrzymali go po pościgu i zabezpieczyli pistolet. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego areszt na 3 miesiące. 29-letni sierżant Nathan Sieroń pracował w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariuszem był od niespełna 2 lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Polska w forpoczcie w Unii w walce ze szkodliwymi lub niepotrzebnymi przepisami. Domaga się analiz wszystkich regulacji pod kątem kosztów dla firm i wpływu na unijną gospodarkę i jednolity rynek. Chce też wcisnąć na rok przycisk pauza, jeśli chodzi o przyjmowanie nowych przepisów. O przykładach złych regulacji mówił w podcaście Szczyt Europy wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. O szczegółach Beata Płomecka.
3: Unia Europejska ma problem z biurokracją.
4: Z jednej strony deregulujemy jedną ręką, a drugą ręką regulujemy jako Europa.
3: A z powodu złych regulacji, jak podkreślał wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski, cierpią firmy. Ostatni przykład, przepisy, które weszły w życie w lipcu i dotyczą opakowań. Żeby polska firma mogła sprzedawać na przykład żagle do Francji, musi się tam zarejestrować.
4: To jest absolutnie absurd.
3: Polska domaga się wstrzymania tych regulacji.
4: Bo to doprowadzi do bankructw niektórych małych i średnich przedsiębiorstw w całej Unii, również w Polsce.
3: Komisja Europejska została zobowiązana do przygotowania szybkiego wniosku zawieszającego stosowanie tych przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: 4 włoskich żołnierzy zostało rannych w wypadku podczas ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji w bazie Adaji na Łotwie. Jeden z nich jest w ciężkim stanie, ale jego życiu nic nie zagraża. Jak informuje włoskie Ministerstwo Obrony, doszło do przypadkowego ostrzału z karabinu maszynowego. W chwili zdarzenia żołnierze wysiadali z pojazdu. Ranni zostali natychmiast opatrzeni i przewiezieni do szpitala w Rydze. Tam przeszli badania. W tej sprawie wszczęto dochodzenie. Ma ono ustalić przyczyny incydentu. Loty z Katanii na Sycylii ponownie wstrzymane z powodu aktywności Etny. Wulkan wyrzuca popiół z północno-wschodniego krateru. Chmura sięga 4 km, a to zagraża bezpieczeństwu startów i lądowań. Z krateru wypływa też obficie lawa. Służby apelują do pasażerów o sprawdzanie statusu lotów online przed podróżą na lotnisko. Prace portu wstrzymano do 16. Dziś poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o Grand Prix festiwalu Złote Lwy walczy 16 tytułów. Zdaniem krytyka filmowego Janusza Wróblewskiego na Złote Lwy największe szanse mają 2 filmy. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.
5: Oba czarno-białe, oba o latach 50., oba w formacie kwadratowym, oba wyciszone, intymne. To są arcydzieła. Przez ścianę to jest opowieść intymna, ale bardzo emocjonalna, chwytająca za serce, romantyczna. A film Pawlikowskiego jest syntezą Europy i sytuacji powojennej, pokazanej na przykładzie losów Tomasza Manna i jego córki, więc bardzo zdystansowany, chłodny film.
0: Podczas wieczornej gali nagrody przyznane zostaną także między innymi za reżyserię, scenariusz oraz za pierwsze i drugoplanowe role kobiece i męskie. Patronami medialnymi festiwalu są 1. i 3. program Polskiego Radia. Początek gali w Teatrze Muzycznym o 9.00.

0: 15.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sporo chmur nad całym krajem, od czasu do czasu pojawia się jednak słońce. Przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie. Na termometrach będzie maksymalnie 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. 50% prądu w krajowej sieci pochodzi ze słońca. W sumie ze źródeł odnawialnych powstaje prawie 56% energii. W większości kraju występuje susza hydrologiczna, z większymi wyjątkami na północy Polski.
1: Klimat.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: Jest sobota, 26 września, prawie 7 minut po godzinie 12. Maria Furdyna, dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie wraz z całym zespołem, Pauliną Olak, Szczepanem Pawłowskim i Pawłem Szymankiewiczem. Zapraszam do godziny 18. Skoro sobota, jak zawsze zaczynamy od tylko dobrych informacji, to ja oczywiście spieszę z dobrymi informacjami ze świata sportu, a dzisiaj... I dzieje się i będzie się działo. Ta najważniejsza informacja to polscy siatkarze dziś zagrają w finale Mistrzostw Europy w Mediolanie. Rywalem Francuzi, Polacy bronią tytułu sprzed 3 lat. Kolejna dobra informacja. Hubert Hurkacz jest już w ćwierćfinale turnieju ATP 250 w Chengdu. W drugiej rundzie pokonał Amerykanina Michaela Dama w 3 setach. Maja Chwalińska rozpoczyna właśnie walkę o awans do finału turnieju WTA 500 w Singapurze. I jeszcze wieczorem w Toruniu kibiców czekają ostatnie w sezonie zawody z cyklu Grand Prix, które rozstrzygną losy Mistrzostwa Świata w jeździe na żużlu przed ogromną szansą. Bartosz Zmarzlik, by po raz 7 w karierze zostać mistrzem świata. Wiele się dzisiaj dzieje i będzie się działo. A jeżeli chodzi o tylko dobre informacje, to dziś Eko, Bio czy produkt odpowiedzialny. Co to oznacza? Ogólnie wiemy. Ale dokładnie teraz dzięki zmianie przepisów, które wymusza na nas Unia, będzie to doprecyzowane. Każdy producent będzie musiał spełnić konkretne kryteria. Zastanowimy się już za chwilę, co jeszcze zmieni się w przepisach, aby zmienić nasz świat na lepsze. O tym już teraz w rozmowie Jeremeja Mrożka z Elżbietą Szadzińską z Federacji Konsumentów.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim przejdzie zieloną metamorfozę. Tegoroczne wakacje były udane, tak mówi większość hotelarzy w Polsce. Koniec z nadużywaniem haseł typu zielony czy przyjazny dla środowiska. Unia nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki chroniące konsumentów. I o tym dzisiaj w TDI. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Ma być nowocześnie i zielono. Budowa nowej fontanny, kawiarni i ogrodów deszczowych to główne elementy przebudowy rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestycja wyceniona na ponad 22 miliony złotych ma zostać zrealizowana do listopada 2027 roku. Chcemy, aby przestrzeń w centrum miasta była bardziej zielona, nowoczesna, no i przede wszystkim otwarta na mieszkańców. Zapowiedział to prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec. Jak podkreślił, inwestycja ma łączyć funkcje społeczne z rozwiązaniami odpowiadającymi na wyzwania klimatyczne. W sierpniu hotele odnotowały lepsze wyniki od ubiegłorocznych. Sezon był bardziej udany dla obiektów wypoczynkowych niż biznesowych, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Wśród ankietowanych hoteli obłożenie powyżej 50% zanotowało w sierpniu 87% obiektów. 84% hoteli tegoroczne wakacje uznało za udane, choć 31% spośród nich oczekiwało jeszcze lepszych wyników. Nie wszędzie jeszcze przyszedł czas na podsumowanie wakacji. Władze luksusowego nadmorskiego kurortu w Toskanii w środkowych Włoszech postanowiły przedłużyć do 1

0: 1 listopada termin otwarcia tamtejszych plaż. Decyzję uzasadniono dobrą pogodą, która ma utrzymać się znacznie dłużej po falach upałów, a także zmianami w ruchu turystycznym. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem, plaże mogą kontynuować do 1 listopada tradycyjną działalność, jak w sezonie letnim, przewidzianą w regulaminie. Dotyczy to również otwarcia kąpielisk w godzinach wieczornych. Nowe unijne przepisy utrudnią producentom nadużywanie haseł typu zielony czy przyjazny dla środowiska. Unijna dyrektywa ma ukrócić samowolę producentów w zakresie nazewnictwa i reklamy powołującej się na ekologiczny charakter towarów i usług. Dyrektywa obejmuje jednak więcej niż sam zielony marketing. Ma również chronić europejskich konsumentów przed innymi, nieuczciwymi praktykami rynkowymi, w tym przedwczesnym postarzaniem produktów oraz podawaniem fałszywych informacji na temat ich trwałości lub możliwości naprawy.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach porozmawiam z Elżbietą Szadzińską, wiceprezeską Federacji Konsumentów. Dzień dobry, pani Elżbieto.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, czym jest greenwashing, bo rozumiem, że do tego odwołuje się ta unijna dyrektywa.
2: Tak, odwołuje się między innymi do tego. Greenwashing jest to takie zjawisko, które nie istnieje od dzisiaj czy od roku. Jest to zjawisko, które istnieje już od paru lat, ponieważ producenci, wszelkie badania pokazują im, że konsumenci jednak zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do ekologiczności. No, złożyło się na to wiele przyczyn, począwszy od COVID-u, gdzie zmieniła się jakby hierarchia wartości konsumentów. Zdrowie stanęło na pierwszym miejscu i kwestia odpowiedniego odżywiania. Mhm. Ale również inne produkty konsumenci zaczęli się zastanawiać, czy one są przyjazne dla środowiska, z kolei pod wpływem natłoku informacji o zmianie klimatu.
0: I chcemy, że tak powiem, dołączyć do tego ruchu ekologicznego. No bo jeżeli mogę zrobić coś przyjaznego dla planety, wybrać produkt, który dla niego, dla tej planety będzie bardziej przyjazny, no to przecież dla mnie to jest żaden, że tak powiem, wyczyn i mogę to spokojnie zrobić.
2: Tak, a dokładam swoją cegiełkę do ochrony tej planety.
0: I dzięki temu również moje sumienie jest ciut czystsze.
2: Zgadza się. I producenci zaczęli ten trend wykorzystywać. Zaczęły pojawiać się na opakowaniach różnych produktów, łącznie z produktami żywnościowymi, takie napisy jak bio, eko, naturalny, przyjazny środowisku, produkt o małym śladzie węglowym. Mhm. I wszystko byłoby w porządku, gdyby za tym szły fakty.
0: Czyli gdyby to była prawda.
2: Tak, gdyby to była prawda. To znaczy tak, jeśli produkt posiada certyfikat, na przykład, że jest to produkt rolnictwa ekologicznego, to w porządku. To jest, producent jest uprawniony do umieszczenia takiej informacji, że produkt jest ekologiczny. Najczęściej producent po prostu umieszcza znak rolnictwa ekologicznego, taki ten zielony listek.
0: Okay.
2: Natomiast jeżeli za tymi oświadczeniami środowiskowymi nic nie stoi na poparcie, że ten produkt rzeczywiście spełnia określone kryteria i rzeczywiście nie szkodzi środowisku, a chodzi o to, żeby on nie szkodził w całym cyklu życia, czyli od momentu powstania do momentu zużycia.
0: Czyli producent wody, który deklaruje, że jego opakowanie zawiera 37% plastiku mniej, wcale nie oznacza, że jest to produkt ekologiczny.
2: Tak, ponieważ jeszcze zależy, jaki jest to rodzaj plastiku i czy w jakim stopniu podlega on recyklingowi.
0: Czy to jest faktycznie duży problem, że konieczna była ta dyrektywa unijna? Czy to jest aż tak poważna sprawa?
2: Tak, dlatego że na przykład jeśli większość linii lotniczych, kiedy pan kupuje bilet, na końcu ma pan możliwość dopłacenia tam jakiejś sumy, sumę pan wybiera, na działania prośrodowiskowe linii

0: lotniczej. Czyli jest pan rozgrzeszony, leci pan na drugi koniec świata, ale wpłacił pan tam jakąś sumę, nawet symboliczną, i przyczynił się pan do zmniejszenia produkcji CO2 w czasie tego lotu. Tylko że na razie jeszcze nie ma paliwa, które by nie wytwarzało CO2. Więc w związku
1: ściema.
0: Tak. W związku z tym u nas się zresztą przez długi czas mówiło, że jest to ekościema. Natomiast w pewnym momencie ten zalew informacji niesprawdzonych albo wręcz wprowadzających w błąd był tak duży, że organizacje konsumenckie skupione w Europejskiej Organizacji Konsumenckiej BEU, której my jesteśmy również członkiem, wystosowało taki protest do Komisji Europejskiej, że jednak trzeba coś z tym zrobić, że konsument nie może być wprowadzony w błąd i jeżeli kupuje jakiś towar i płaci określoną cenę, to ma prawo wymagać, żeby ten produkt był dobrej jakości, prawidłowo oznakowany i żeby był to produkt wiarygodny.
1: Okej, to zacznijmy od tego, bo dla samych producentów to będzie, rozumiem, dosyć duża zmiana. Sam kolor zielony opakowania już gdzieś tam sugeruje, że jest to naturalne, że jest to eko, że jest to przyjazne środowisku, bo ta zieleń gdzieś tam nam się kojarzy. Rozumiem, że takie zabiegi marketingowe mogą pozostać. Kwestia jest tylko odpowiedniego oznaczania. Czy to oznacza, że można się spodziewać, że z rynku znikną jakieś produkty albo będzie to jakieś ważne wydarzenie dla rynku?
0: Myślę, że dla rynku będzie to ważne wydarzenie, zresztą dla wszystkich uczestników rynku, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów. Natomiast tutaj najważniejsze jest, żeby za tym oznaczeniem, jeżeli producent decyduje się na swoim produkcie, na opakowaniu umieścić informacje o zaletach środowiskowych produktu, muszą za tym stać twarde fakty. Uznana wartość tego certyfikatu, tak jak na przykład tu już podawałam, certyfikat rolnictwa ekologicznego.
1: Czyli rozumiem, to wtrącę się, rozumiem, że żeby nie było sytuacji, w której producenci jogurtów skrzykną się, stworzą własne stowarzyszenie ekologiczne i na przykład będą, nie wiem, nadawać jakiś własny certyfikat albo firma produkująca cokolwiek. Po prostu wymyśli sobie jakiś znaczek napisany przez AI, wygenerowany, i to będzie certyfikat, że według naszego działu marketingu to jest produkt ekologiczny.
0: Nie, dlatego że organ kontroli rynku, tu w wypadku greenwashingu może być to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zażąda faktów, czyli badań, czyli wszystkich faktów, które potwierdzą, że ten produkt faktycznie jest ekologiczny.
1: Okej, jest taka akcja producent wody, który mówi, że za każdą tam sprzedaną butelkę wody sadzi drzewo. Myślę sobie, super, jakby z mojego punktu widzenia czujesz, że co prawda no ten plastik gdzieś trafi potem do obiegu, wrzucam do tego żółtego kosza, więc już też czuję się lepiej ze sobą, no bo posegregowałem, więc wierzę, że ten plastik znajdzie gdzieś tam swoje drugie życie. Pani się uśmiecha, ale to jest absolutnie przekonanie
0: wszystkich. Nie wrzuca pan do żółtego pojemnika, niesie pan do butelkomatu.
1: Teraz tak, racja.
0: Sprawdza pan, czy jest tam znaczek
1: chyba, że jest to kaucji. Zaraz. I chyba, że jest to duża butelka.
0: No chyba, że jest to duża butelka.
1: Bo to tak, też trzeba rozróżnić. Ja teraz faktycznie mam nawet osobne, no już tych pojemników trochę mam również osobny.
0: Doszedł jeszcze jeden,
1: szczególnie, że mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni, że te butelki będzie można jednak gnieść, że nie trzeba będzie wrzucać tego powietrza, bo to jednak generuje przestrzeń.
0: A ten automat za pana gniecie.
1: No więc są takie czasami momenty, które tak, czuję, że są trochę bezsensowne. Ale wracając do tej mojej wody, która sadzi drzewo za butelkę, czy to oznacza, że to już jest produkt ekologiczny?
0: Nie.
1: Okej.
0: Nie, bo w zależności od tego, z jakiego plastiku ta butelka jest zrobiona i jak może być zrecyklingowana, żeby wróciła z powrotem do obiegu. Dlatego, że ta dyrektywa ma również pomóc gospodarce, nie tylko konsumentom, ale również gospodarce w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
1: Okej, to już jest

0: To dla mnie zrozumiałe. Kolor zielony, o którym wspominałem, ale również zielone listki, krople wody. To wszystko sprawia, że gdzieś mój mózg podświadomie mówi, to na pewno jest produkt ekologiczny. Czy to jest dozwolone, czy to będzie, ta dyrektywa tego zakazuje, czy to jest wprowadzanie konsumenta w błąd, bo szczerze, wszyscy mówią, czytajcie etykiety, sprawdzajcie składy i tak dalej. To jest teoria. Rzeczywistość wygląda jednak trochę inaczej. Oboje jesteśmy dorośli, więc wiemy, jak to czasami wygląda. Patrzę na opakowanie, mój mózg mi mówi, to może być ekologiczne, to jest, nie wiem, przyjazne środowisku. Zakazać czy nie zakazać? To jest dobre rozwiązanie czy nie? Potrafią marketerzy oszukiwać czy nie?
1: Dyrektywa, która w ogóle w Europie wchodzi w życie teraz pod koniec września, w Polsce jest jeszcze na etapie głosowań w Sejmie i w Senacie.
0: No właśnie, bo przecież dyrektywa to jest, rozumiem, taka wskazówka albo inaczej, informacja, że dane państwo musi wprowadzić przepisy krajowe.
1: Tak, państwa członkowskie muszą ją zaimplementować do swoich systemów prawnych. U nas ta dyrektywa będzie zaimplementowana do dwóch ustaw. Do ustawy o prawach konsumenta i do ustawy o nieuczciwych praktykach handlowych.
0: Czyli walkie tu może spokojnie wjechać.
1: Tak, nigdy nie było tak, że tak naprawdę greenwashing był dozwolony, ponieważ ustawa o niedozwolonych praktykach handlowych zakazywała wprowadzania konsumenta w błąd. I UOKiK na podstawie tych przepisów do tej pory istniejących już wytoczył kilka spraw producentom właśnie o greenwashing. Natomiast w tej chwili po prostu te dwie ustawy zostaną doprecyzowane, żeby producent wiedział dokładnie, co może na tym opakowaniu umieścić, jakie dane musi przekazać konsumentowi i jak produkt musi być zbadany, żeby rzeczywiście był wiarygodny, że jest on eko czy bio, czy przyjazny dla środowiska, czy że w porównaniu z innymi produktami zostawia mniejszy ślad węglowy. Nie może być również, ten ślad węglowy też jest takim ważnym czynnikiem, nie może sobie producent napisać, ten produkt zostawia tam w tylu i tylu procentach mniejszy ślad węglowy. Mhm. On może, jeżeli porówna z innymi takimi samymi produktami i faktycznie wyjdzie w badaniach, że ten produkt tego śladu węglowego produkuje mniej.
0: Czyli jasne informacje, bez ściemniania w końcu.
1: Bez, tak. I ja jeszcze tutaj może jako przykład podam, my robiliśmy takie badanie na temat właśnie, jak konsumenci, po pierwsze, czy znają certyfikaty ekologiczne, a po drugie, czy rozumieją, jaka treść za tym certyfikatem idzie. I była cała lista tych certyfikatów uznanych, to znaczy właśnie tak jak produkt rolnictwa ekologicznego, jak ta tak zwana margaretka unijna, czyli ecolabel, jak certyfikaty ekologiczne dla produktów drewnianych, dla produktów wykonanych z papieru, dla hoteli. Bo dla hoteli ecolabel, jeżeli hotel spełnia kryteria ecolabel, również może taki certyfikat używać.
0: A no właśnie, bo ja się tak skoncentrowałem na produktach typu woda również, czy jogurty, a to idzie przecież dalej w branżę.
1: Tak, to idzie również i w usługi. Mhm. I tam podaliśmy jako przykład, gdzie znaczek bio był jakby częścią nazwy firmy.
0: Okej.
1: Okay. I było pytanie, czy konsumenci widzieli ten znak, znają ten znak? Tak, widzieli, znają, ale nie potrafili powiedzieć, jakie ten znak spełnia kryteria. No, no bio, to znaczy, że bio, że przyjazny dla środowiska, że ekologiczny. Więc jak łatwo konsument może ulec właśnie to, co pan mówił, temu złudzeniu optycznemu, że w nazwie przedsiębiorstwa, w nazwie producenta jest znaczek eko, czy bio, czy jakiś właśnie sugerujący, że produkt jest przyjazny dla środowiska.
0: Bo to jest trochę wkurzające. Jak się wchodzi do sklepu i już rozumiem, że układ półek na

0: jakiej wysokości stoją produkty, zapach, muzyka, otoczenie. To wszystko ma mnie skłonić do zakupów, to wszystko ma mnie skłonić do tego, żeby wydawać pieniądze, a do tego pojawiają się właśnie pułapki tego typu. Jeszcze bardziej, jeszcze zmuszające mnie do jeszcze większego myślenia i zaangażowania. Chciałbym po prostu czasami wejść do sklepu, kupić jakiś produkt, który będzie absolutnie zgodny z tym, co wydawało mi się, że wkładam do koszyka, czy usługi, z której korzystam, która wydawała mi się, tak jak pani mówi, to teraz się złapałem za głowę. Jeżeli w nazwie firmy jest bio, czy to oznacza, że ta firma, muszę o to zapytać, może to jest głupie pytanie, więc proszę powiedzieć, ale jeżeli firma, która ma w nazwie bio, nie spełnia tych wartości bio, to powinna zmienić nazwę?
1: Według nowych przepisów tak.
0: chcę to zobaczyć. Dobrze, idąc dalej. Są takie określenia typu eko, ekologiczny, przyjazny dla środowiska, klimatu, zrównoważony, odpowiedzialny. To są bardzo ogólne hasła. I jeżeli pojawi się hasło zrównoważony czy odpowiedzialny, czy to są hasła już do potwierdzenia, w sensie producent będzie musiał to potwierdzić, że jest faktycznie produkt zrównoważony i odpowiedzialny, bo ja nie do końca też rozumiem, co to znaczy, że mój produkt jest zrównoważony albo jest odpowiedzialny.
1: No na pewno będą to hasła do potwierdzenia, ale o co chodzi? Zmieniła się, można powiedzieć, cała filozofia produkcji i konsumpcji. Z jednej strony jest nadkonsumpcja i coraz bardziej rosnąca świadomość konsumentów, że chcą kupować właśnie produkty przyjazne dla środowiska. Z nadkonsumpcją walczymy i idzie to dosyć trudno. Natomiast chodzi o to, że teraz patrzy się na tak zwany cykl życia produktu, czyli od samego początku, od momentu zaprojektowania na przykład, jest cała dyrektywa o ekodesignie, czyli że ten produkt musi być od początku projektowany tak, żeby w momencie, kiedy zakończył swoje życie, mógł być zutylizowany. Jeżeli tam były jakieś komponenty w środku, na przykład pierwiastki ziem rzadkich, minerały ziem rzadkich, czy żeby one mogły być odzyskane, żeby to wszystko wróciło do obiegu. Więc w związku z tym producent już na samym początku musi w ten sposób myśleć. To samo dotyczy producentów opakowań. Opakowanie musi być zaprojektowane tak, żeby po pierwsze było możliwe do recyklingu albo ulegało biodegradacji. W każdym bądź razie, żeby nie zostało jako ten odpad, jako po prostu śmieć.
0: Okej. Rozmawiając z panią, trzymam w ręku telefon popularnej firmy, który jest nieotwieralny. W sensie nie można w nim wymienić baterii. Czy takie rzeczy zostaną zakazane? Bo komponenty w nim, podejrzewam, mogą jeszcze spokojnie działać przez długi czas. Ale pierwsza rzecz, która zacznie się psuć, to bateria. Niewymienialna bateria, która sprawi, że cały telefon przestanie już dobrze funkcjonować, więc będę musiał go wyrzucić, mimo że ekran, guziki, plastik, to wszystko jest w dobrym stanie.
1: Jeśli chodzi o właśnie ten sprzęt technologiczny, to są osobne przepisy. Ale tak jak już żeśmy doszli do momentu, że nie musi pan mieć 5 ładowarek.
0: Tak.
1: Tylko wystarczy.
0: Dziękuję za to.
1: Wystarczy jedna. Tak, również kwestia wymienialności baterii też jest rozważana.
0: Jako wiceprezeska Federacji Konsumentów, proszę mi powiedzieć, ponieważ jestem na etapie, w którym nie tak dawno, no 3 lata temu, kupiliśmy pralko suszarkę. To nie jest tak, że ja załatwiam tutaj prywatne sprawy, ale podejrzewam, że nie tylko mnie to trafiło. Po 3 latach pralko suszarka, która przecieka i już nie suszy. I słyszę od swojej żony, że to już 3 lata, więc to jest najwyższa pora, żeby wymienić pralko-suszarkę. Tania nie była, więc no troszeczkę się we mnie zagotowało. Myślę, że serwis może kosztować tyle, że nie będzie mi się do końca opłacało w ogóle serwisować, bo może podziała jeszcze rok i znowu trzeba będzie, więc mam takie poczucie, że a dobra, to może już faktycznie lepiej wyrzucić, kupić nową. To chyba tak być nie powinno.
1: To znaczy tak, zepsuła się w

dwa lata po gwarancji. Tak. Gwarancja była dwuletnia. Nie powinno tak być. I w tej chwili jest tak zwany zakaz postarzania produktu, czyli produkt, w zasadzie ten proceder, który zresztą mnie również dotknął, a dotyczyło to telewizora, po prostu nie powinien już

0: jest to niemożliwe, albo że pan nie wyraża zgody. Mhm. Natomiast w tej chwili producent jest zobowiązany do chyba przez 10 lat trzymania części zamiennych do produktów, które są na rynku, a wyprodukowane przez niego.
1: Ja myślę, że jeszcze sprawę tej pralkosuszarki nie uważam za zamkniętą. Ja jeszcze do tego
0: nie,
1: wrócę.
0: Nie, proszę do złożyć reklamację, do serwisu zadzwonić.
1: Z czystej ciekawości. Jestem po prostu bardzo ciekaw, jak to się zakończy. Elżbieta Szadzińska, wiceprezeska Federacji Konsumentów. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi. Po reklamie. Autopromocja.
7: 14 emerytury to świadczenie dodatkowe, które choć coroczne, ma charakter jednorazowy. Nie zwiększa emerytury w przyszłości i w pewnym sensie zależy od polityków. Ale jest też postrzegane jako istotna pomoc w wydatkach uboższych osób starszych. Ilu z czternastki korzysta? Dlaczego ta liczba maleje? I czy nie lepiej byłoby zwiększyć waloryzację? O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
8: Jest 12.34, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Maja Chwalińska walczy o awans do finału turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką w półfinale jest Kanadyjka Leila Fernandez i mamy bardzo dobre informacje, bo Maja Chwalińska prowadzi na razie 5-0. Trzymamy kciuki za Polkę. Jak popatrzymy na pogodę, to idzie zdecydowane ocieplenie. Dziś temperatura maksymalnie wzrośnie do 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum i do 21 na ziemi lubuskiej. Ale ocieplenie w Tatrach może spowodować samoistne schodzenie lawin z ciężkiego i mokrego śniegu, ostrzega TOPR. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy odradzają wycieczek powyżej schronisk. Ostatnie opady śniegu w wyższych partiach spowodowały, że panują tam naprawdę już zimowe warunki. Szlaki przykryte są warstwą śniegu, co utrudnia orientację w terenie, a w wielu miejscach występuje oblodzenie i zapowiadany na dziś znaczny wzrost temperatury może dodatkowo zwiększyć właśnie zagrożenie lawinowe. Według prognoz temperatura na Kasprowym Wierchu wzrośnie dziś do 12 stopni. Z kolei wieczorem i w nocy w północnej części kraju uwaga na mgły. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i częściowo. W kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim widzialność może być ograniczona do 200 metrów. A skoro jesteśmy na północy kraju, to w Gdyni wieczorem zakończy się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Gala zamknięcia i uroczystość wręczenia nagród o 19 w Teatrze Muzycznym. W tym roku o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy walczy 16 filmów. W konkursie Perspektywy znalazło się 8 tytułów autorstwa debiutujących reżyserów, których filmy zrobiły duże wrażenie na krytykach. Główną nagrodą oczywiście są Złote Lwy, przyznawane najlepszemu filmowi konkursu głównego. Druga najważniejsza nagroda to Srebrne Lwy, ale jury przyznaje także inne nagrody indywidualne, między innymi za reżyserię, scenariusz, zdjęcia, muzykę, dźwięk oraz role aktorskie. Wieczorem dużo będzie się działo w Gdyni. O 14.30 będzie taka mała zapowiedź z Gdyni. Martyna Podolska będzie zapowiadać to, co się będzie działo wieczorem. A

0: A teraz już zapraszam na tematy gospodarcze, o technologiach Smart City od kuchni, czyli jak nowoczesne sieci mogą wpływać na jakość życia w miastach. Już za chwilę wyjaśnimy metody działania najpopularniejszych elementów sieci bezprzewodowych stosowanych przez biznes oraz samorządy.
1: Saldo Ekstra.
2: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. Jakiś czas temu obiecałem Państwu, że będziemy w naszym programie poruszali również tematy związane z technologiami. I tak się stanie właśnie dzisiaj. Moimi Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Krzysztof Szostak, ekspert, menadżer w obszarze IoT, w obszarze Smart City w spółce Mitel. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2: To wyjaśnijmy na początek ten termin Smart City, który no, już jest bardzo popularny i możemy w wielu opracowaniach go znaleźć. Czy to tylko modne hasło, czy coś, co realnie zmienia nasze miasta, nie tylko te największe?
3: Tak, Smart City to przede wszystkim można powiedzieć, że to miasto, które lepiej wykorzystuje informacje, które wykorzystuje technologię, żeby sprawniej zarządzać swoimi zasobami. Mhm. Także w takim przypadku nie chodzi tak naprawdę o to, żebyśmy całe miasto naszpikowali czujnikami i elektroniką. Tu bardziej chodzi o to, żeby wiedzieć, co się dzieje w danym mieście, co się dzieje w danej chwili i móc na taką sytuację odpowiednio zareagować.
2: Mm-hmm. No właśnie, bo ja się zastanawiam nad konkretnymi przykładami, jak te inteligentne rozwiązania przekładają się na korzyści dla takiego zwykłego mieszkańca, jak ja chociażby, czy nasi słuchacze. Co ja jako mieszkaniec mogę zyskać dzięki temu, że rzeczywiście miasto będzie lepiej wykorzystywało tę sferę informacyjną, tę sferę przesyłu danych?
3: To ja może opowiem o kilku takich przykładach konkretnych.
2: Bardzo proszę.
3: Na przykład weźmy zdalne odczyt wodomierze. Mhm. Do tej pory najczęściej bywało tak, że musiał pan czekać na inkasenta, tak, który raz na jakiś czas się pojawiał u pana w domu i trzeba było mu tam przekazać informację o zużyciu wody czy ciepła. Natomiast tutaj, korzystając ze zdalnego odczytu wodomierzy, mamy taką informację dostarczaną już na bieżąco, w każdej chwili, nie musi pan już na niego czekać, ma pan już czas dla siebie, natomiast samo przedsiębiorstwo wodociągowe ma informację na bieżąco i może nawet wykryć anomalię. Podczas pana urlopu nagle pęknie jakaś rura, zacznie gdzieś woda wyciekać. Taka informacja zostanie wykryta przez przedsiębiorstwo wodociągowe i automatycznie może zareagować, pana powiadomić albo przystąpić do naprawy awarii.
2: To bardzo ciekawe, bo te dane od razu spływają do przedsiębiorstwa wodociągowego, pojawiają się w formie jakichś wykresów, wskaźników i jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to zapalają się te liczby na czerwono.
3: Tak, dokładnie. Taki odczyt zdalny umożliwia, to jest odczyt stacjonarny, czyli tak naprawdę w jednej chwili ściągamy informacje z całej sieci. W tym momencie przedsiębiorstwo może sobie zbilansować przepływ wody, czyli wpłynęło, nie wiem, 100 tysięcy litrów, a wypłynęło 50 tysięcy litrów. To gdzie jest ta reszta? Mhm. Można tworzyć strefy, różne obszary i w tym momencie bilansować te strefy, analizować i powoli dochodzić do miejsca, w którym nastąpiła rzeczywista awaria, a nie czekać na zgłoszenie mieszkańców, gdzieś nastąpił wyciek wody, ziemia się zapadła i po miesiącu, mając potężne ilości, jeśli chodzi o straty wody, wykryć awarię. Tylko praktycznie na drugi dzień mamy podsumowanie statusu z danego dnia i wiemy, czy coś jest nie tak, czy wszystko gra w sieci.
2: To jest niezwykle ciekawe, bo czyli co, taki wodomierz musi mieć jakąś kartę SIM w sobie, żeby wysyłać takie informacje? Jak to wygląda w praktyce?
3: W praktyce to zależy od technologii. Rzeczywiście działamy tutaj w rozwiązaniach, obszarze rozwiązań radiowych, czyli urządzenie na taki wodomierz albo nakładamy specjalną nakładkę, która może zawierać kartę SIM, akurat w naszym przypadku nie musi zawierać karty SIM. Działamy w technologii LoRaWAN, która jest odpowiednia do tego systemów, tego typu rozwiązań. No i w takim przypadku wodomierz odczytuje co godzinę stan swojego licznika i raz albo dwa razy dziennie przesyła taką kompleksową informację do przedsiębiorstwa wodociągowego. Ta informacja trafia z tak całego obszaru na urządzenie zwane gatewayem, czyli taką bramą, która ściąga z danego obszaru odczyty z wielu wodomierzy, to może być kilkaset, kilka tysięcy nawet. Trafia to następnie na serwery. No, na serwerach następuje analityka, wystawienie danych do aplikacji, do systemu wodociągowego i tam już odpowiednie osoby mogą przeanalizować to i zareagować.
2: To tutaj dochodzimy do kolejnego pojęcia, bo pierwszym pojęciem, o którym wspomnieliśmy, to jest Smart City, ale druga sprawa to jest IoT, czyli Internet Rzeczy, czyli tak. Ten

0: Nasz wodomierz, gdzieś tam schowany pod wanną albo w innych zakamarkach łazienki lub kuchni, on współpracuje z szerszym systemem i wysyła te dane, no jak usłyszeliśmy, nawet 2 razy dziennie.
1: Tak, tak. Na tym to też polega. To hasło Internet Rzeczy polega na tym, że tak naprawdę te urządzenia są po to, żeby wystawiać te dane do odpowiedniego miejsca, do odpowiedniego takiej bazy, do jakiegoś miejsca, gdzie następuje konkretna analiza tych danych i wyciągnięcie wniosków. Bo tak naprawdę tutaj nie chodzi o to, żebyśmy naładowali nasze bazy dużą ilością danych, natomiast chodzi o to, żebyśmy później z tych danych coś zrobili, żebyśmy wyciągnęli jakieś wnioski, określili, jakie potrzeby nam te dane potrafią tutaj zaalokować.
0: Mhm. Bardzo ciekawa sprawa. Ja się tak zastanawiam, bo powiedzieliśmy o przedsiębiorstwie wodociągowym. To najczęściej to jest spółka komunalna, należąca do gminy, do miasta. Ale tutaj na tym styku ja się zastanawiam, czy z takich rozwiązań korzystają także firmy, bo pan na pewno doskonale pamięta, kilka lat temu furorę robił termin przemysł 4.0. On pobudzał wyobraźnię. Wszyscy sobie wizualizowali, jak ten przemysł będzie wyglądał, chociażby w kontekście technologii 5G, łączenie tradycyjnej produkcji z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Jak wygląda zapotrzebowanie biznesu teraz, w 2026 roku? Bo już wspomnieliśmy o internecie rzeczy, ale dochodzą nam jeszcze kolejne skróty. AI na przykład. No trochę tych technologii nam się nazbierało.
1: Tak, rzeczywiście. To warto powiedzieć jedną rzecz, że rzeczywiście jak pojawiło się to hasło przemysł 4.0, to było takie jakby wyznaczenie pewnego kierunku działania firm. Także one miały ukierunkować się w większy rozwój, wykorzystanie technologii do własnych celów. Natomiast tak naprawdę w obecnej sytuacji sprowadza się do tego, żeby rzeczywiście określić problemy i potrzeby, jakich informacji potrzebujemy, żeby te problemy rozwiązać. I właśnie te nasze rozwiązania tutaj z obszaru IoT Smart City dają możliwość określenia przykładowo, no, czy maszyna wymaga naprawy, czy już coś jest nie tak, są na przykład czujniki wibracji. Jest urządzenie pracujące cały czas, instalując prosty czujnik analizujący wibracje, wykryje odchylenie od normy urządzenia, które tam w tym momencie działa. Są różnego rodzaju czujniki wilgotności, jakości parametrów środowiskowych, bo te często urządzenia muszą pracować w jakichś specjalnych warunkach. Także tutaj też wszelkie odchyły można analizować. Można analizować tendencje, trendy i wykrywać, zanim już coś nastąpi, jakaś awaria, wykrywać taką awarię, bo już samo uszkodzenie takiej maszyny może powodować milionowe straty. A tutaj następuje reakcja dużo, dużo wcześniej. Tutaj mówimy o firmach, natomiast też jeśli chodzi o takie oświetlenie, to też jest bardzo fajna rzecz, bo nie dość, że w przypadku oświetlenia czy to miejskiego, czy tak na terenie jakiegoś dużej firmy, też możemy sterować nie tylko wyłączając, włączając, ale poziomem natężenia. Ale też wiadomo, że taka lampa potrzebuje cały czas dopływu prądu i też degradacja diod LED jest wykrywana. Także tutaj wiele rzeczy jakby nie tylko związanych z samym sterowaniem, ale też analityka, wyprzedzanie awarii. To są takie elementy, które szczególnie w przypadku przedsiębiorstw dają tutaj dodatkowe korzyści i zapewniają taką ciągłość pracy, bezpieczeństwo, no i ewentualne poprzez analitykę danych określenie, co jeszcze należy poprawić, zmienić w takiej firmie, żeby to jeszcze działało bardziej sprawnie i efektywnie.
0: Automatyzacja. Kolejny termin, który musimy tutaj odhaczyć w naszej rozmowie. Bardzo ciekawie to wygląda. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić takie centrum obserwacyjne gdzieś w firmie, gdzie są monitory, niczym w filmie science fiction, i na tych monitorach wszystkie te parametry, o których pan wspomniał, się pojawiają i pozwalają lepiej zarządzać firmą i procesem produkcji. No dobra, ale ja się zastanawiam, jak to działa, bo czy to wymaga jakichś skomplikowanych instalacji, które, no, możemy sobie wyobrazić, zaśmiecają miasto jakimiś kablami, nadajnikami, urządzeniami. Czy tutaj już mówimy o jakiejś miniaturyzacji? Bo oczywiście to też ma pewną warstwę taką fizyczną. Coś trzeba zainstalować. Jak to wygląda w praktyce?
1: Dokładnie. To jest tak, oczywiście unikamy jak najbardziej kabli. Technologia na tyle poszła do przodu, też są różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, tak zwane niskoprądowe. To są rozwiązania radiowe, które pozwalają na jednej baterii takiemu małemu czujnikowi, sensorowi pracować 10, 5, 10, nawet 15 lat. Czyli tak naprawdę instalujemy małe, nieduże urządzenie, czy to właśnie w miejscu parkingowym, to nawet przyniosłem, to co prawda państwo nie widzicie, ale to jest taki...
0: Ale opisz.

0: To wygląda trochę jak takie pudełko na tabletki, na pastylki plastikowe, zamykane od góry.
1: Tak,
0: jest ono koloru niebieskiego. No właśnie, jak to działa?
1: I dokładnie to urządzonko, czyli to jest taki mały walec, tam 10 cm na 2 cm średnicy, tak można powiedzieć. To jest akurat czujnik parkingowy. Umieszczamy taki czujnik w miejscu, gdzie mamy miejsce parkingowe określone i w tym momencie to urządzenie działa 5 lat, ma gwarancję na 5 lat, czyli działa dłużej, natomiast gwarantujemy przez 5 lat powinno działać bezproblemowo. No i samochód, który się pojawi nad tym miejscem, zostaje wykryty poprzez wiązkę radarową, bo tutaj jest jedna rzecz, a dodatkowo poprzez zmianę pola indukcyjnego. Także tutaj jest taka troszkę indukcja, trochę pole magnetyczne, brane pod uwagę, czyli są dwa typy technologii do wykrycia takiego samochodu. Tutaj jak człowiek stanie, no to takiego zaburzenia nie wywoła. Natomiast samochód już tak. No i w tym momencie takie urządzenie instalujemy i mamy na 5 lat z głowy, jeśli chodzi o tutaj dodatkowe jakieś kable. Jak mówiłem, te urządzenia później komunikują się z takimi bramami. To są niewielkie urządzenia wielkości, nie wiem, to można powiedzieć takiego kartona od mleka. Mhm. No może tylko bardziej płaskiego. No.
0: Jasne.
1: To takie niewielkie urządzenko instalujemy i ona zbiera na otwartej przestrzeni nawet z kilku kilometrów, nawet teoretycznie do 20 kilometrów potrafi obszar taki pokryć. Natomiast no tak realnie w obszarze miejskim to jest to około, nie wiem, 500, to wiadomo, gęsta zabudowa, to troszkę te fale radiowe mają problemy z przenikalnością. 500, 300 metrów, to też w zależności od tego, jakie jest to miasto bardziej urbanizowane, bardziej taka zabudowa rzadka. W każdym razie no, takie urządzonko z jednej strony monitoruje miejsce parkingowe, czyli tak jak widzimy, że jest wolne, to możemy tam wjechać albo nie, ale ta informacja powinna pojawić się dużo wcześniej dla takiego kierowcy. Mamy stare miasta, uliczki jednokierunkowe, po co wjeżdżać, krążyć i tracić czas na szukanie miejsca, jak mamy informacje na tablicach.
0: Także to jestem można wrzucić też.
1: No to, ale też jeszcze tylko dajmy do informacji, że w drugą stronę może to też działać, instalując takie urządzenia w miejscach, gdzie nie powinno być miejsca, gdzie nie powinni parkować, czyli jakieś wjazdy dla straży pożarnej, dla karetek pogotowia. To też jest informacja zwrotna, że ktoś zaparkował w złym miejscu i odpowiednie służby trzeba wysłać automatycznie. Także to jest powiązane, to może być z SMS-ami, z różnego rodzaju informacjami, które trafiają do centrali, a tam już następuje decyzja, czy wysyłamy Straż Miejską, czy nie wysyłamy, albo jakiś inny sposób możemy zareagować.
0: Trochę działa to tak jak czujniki ciśnienia opon w samochodach. Tam też jest bateria, na kilka lat wystarcza, przez kilka lat wiemy, czy akurat ciśnienie opon jest właściwe. Bardzo ciekawa sprawa, ale wspomniał pan tutaj o straży pożarnej, o pogotowiu, czyli dotykamy kwestii bezpieczeństwa. Zresztą wiele mówi się o bezpieczeństwie w miastach. Czy rozwiązania typu Smart City mogą w jakiś sposób wpływać na poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich, na przykład w kontekście szybkiego reagowania na sytuacje awaryjne? No, żyjemy w trudnych czasach i faktycznie na to też musimy zwrócić uwagę.
1: Tak, dokładnie. Tu ja wspominam rzeczywiście o tych miejscach parkingowych i wykrywaniu sytuacji złego parkowania, ale jak najbardziej podobnego typu czujniki możemy zainstalować w miejscach zalewowych. Na przykład mamy sytuację takie, spada, jest duży opad deszczu. W tym momencie mamy miejsca, które regularnie następują podtopienia, bo tam kanalizacja się przytyka. Możemy zainstalować odpowiednie czujniki monitorujące poziom lustra wody, monitorujące w ogóle zalanie. I w tym momencie dużo wcześniej wysłać służby, które, nie wiem, przetkają, udrożnią taki odpływ, ale też są różnego rodzaju miejsca, gdzie możemy zmonitorować wtargnięcie do obiektu, czyli to monitorowanie takie typowo miejskie, to są monitorowanie przed pustostanów, gdzie jest ileś mieszkań, do których no, nieproszeni goście mogą się, że tak powiem, wprowadzić, zmienić zamki, no i się pojawia problem. A taka informacja od razu po wykryciu próby wejścia, włamania do takiego pustostanu jest przekazywana automatycznie do samorządu, że trzeba reagować, bo coś się tam dzieje. Ale też to dotyczy wszelkiego rodzaju szafek technicznych, takich, gdzie mamy jakąś instalację taką wrażliwą na ingerencję krytyczną. No nie. Także tutaj też generalnie cały obszar bezpieczeństwa różnego rodzaju czynników, detektorów, weryfikacji tutaj poziomu jakości powietrza. Czyli tutaj też mówiliśmy o takim typowym wilgotności, temperaturze, ale też są pyły, różne stężenia różnych gazów takich trujących, to też możemy spokojnie, takie czujniki istnieją, zmonitorować i ludzie pracujący w takich warunkach nietypowych albo na terenie, gdzie może wstąpić takie zagrożenie, jak najbardziej możemy

0: też odpowiednio zareagować, wykorzystując takie systemy.
1: No, czyli często jest tak, że jeżeli mamy stronę internetową miasta i tam mamy na przykład wskaźnik tam pyłu zawieszonego w powietrzu, to bardzo często te dane przekazywane w czasie rzeczywistym to jest właśnie wykorzystanie Smart City i IoT.
0: Dokładnie tak. I ja powiem tak, że mówimy też o tych urządzeniach technicznych, o tych danych w aplikacjach, ale warto pamiętać też, że Smart City to są wszystkie elementy, które ułatwiają życie mieszkańcom. Tak naprawdę to, że pan pójdzie do urzędu, podbierze numerek ten taki, żeby stanąć sobie w kolejce, to też jest Smart City. Te aplikacje, te obywatel, aplikacje miejskie, to też jest Smart City. Na stacjach mamy informacyjne tablice, przyjeździe tramwaju, jak i za ile minut przyjedzie kolejny autobus.
1: To jest czy będzie opóźniony?
0: Tak, no dokładnie. I to są wszystkie elementy, one budują rozwiązania inteligentnego miasta i czasami są to takie drobne, a czasami to są naprawdę konkretne, duże rozwiązania wielkoobszarowe.
1: Ja pamiętam takie konferencje Smart Cities w Polsce, ale także za granicą i to, co było charakterystyczne dla tych konferencji, to, że tam się pojawiały duże miasta, duże metropolie. Ja się zastanawiam, na ile inne samorządy, mniejsze, miejsko-wiejskie albo wiejskie również mogą skorzystać z tego typu rozwiązań. Słyszałem chociażby o takich optymalizacyjnych rozwiązaniach, które na przykład pozwalają lepiej monitorować, uwaga, drodzy państwo, stan zapełnienia kontenerów na śmieci w określonych miejscach. To jest naprawdę bardzo ciekawe i też pewnie ułatwia zarządzanie gminą.
0: Dokładnie tak. To rzeczywiście tutaj ten czujnik, o którym tutaj mówiliśmy chwilkę wcześniej.
1: Ten parkingowy?
0: Parkingowy jest bardzo podobny czujnik właśnie dla koszy na śmieci. Aha. Działa na podobnej zasadzie, tylko się podkleja go pod, nie wiem, ten górną część kosza takiego. Mówimy albo o koszach tych takich klasycznych, małych, które stoją na przykład na ulicach, ale też można taki czujnik zainstalować w takich dużych koszach, takich bardziej na większe ilości odpadów. I rzeczywiście tutaj w tym momencie jak najbardziej można zoptymalizować przejazd takiej śmieciarki, która odbiera te kosze i żeby nie jeździła na okrągło regularnie co 2 godziny na przykład na terenie Starego Miasta, czy ale konkretnie rzeczywiście jechała tam, gdzie taki kosz jest zapełniony. Natomiast w przypadku małych miast, to czasami rzeczywiście stosunkowo niewielkie inwestycje. My też, jeżdżąc tutaj po całej Polsce, bo też no, nie tylko działamy z dużymi miastami, a naprawdę też z małymi miejscowościami, też staramy się przekonać i rzeczywiście tam pojawiają się takie potrzeby. Między innymi właśnie z optymalizacją zdalnego odczytu wodomierzy, ale też te parkingi to jak najbardziej się pojawiają też jako taki element, który warto właśnie pod kątem z jednej strony może marketingowym, ale też ułatwienia życia lub mieszkańcom od tego zacząć.
1: Panie Krzysztofie, i w ten oto sposób jeszcze jeden skrót nam doszedł przy okazji tych śmieciarek, chyba że za daleko poszedłem w mojej wyobraźni. GNSS, czyli nawigacja satelitarna, ona również jest elementem czy wykorzystanie tego systemu sieci Smart City.
0: Na pewno tak. No, w naszej loży akurat, w naszym systemie nie wykorzystujemy tego. Aha. Natomiast jak najbardziej to się wpisuje, tak jak mówiłem, to generalnie wszelkie rozwiązania wykorzystywane właśnie do tego optymalizacji kosztów, optymalizacji tutaj polepszenia jakości życia mieszkańców, do predykcji awarii. To nieważne jaka to jest technologia, to wszystko się wpisuje w IoT tak naprawdę.
1: Czy mają państwo jakieś projekty, o których warto opowiedzieć? Jakieś takie projekty dotyczące przyszłości? Projekty, które mogą zmienić naszą rzeczywistość? Bo powiem panu szczerze, bardzo ciekawie się tego słucha. Rzeczywiście te miasta zmieniają się. To wszystko może być maksymalnie praktyczne. My dzięki różnego rodzaju aplikacjom z tych wszystkich dobrodziejstw możemy korzystać. Więc jak wygląda przyszłość idei Smart City i IoT?
0: My tutaj troszkę opowiadaliśmy o pojedynczych rozwiązaniach. Ja mówiłem o wodociągach, wodomierzach, tutaj mówiłem o parkingach. I rzeczywiście my zaczynamy już troszkę też rozmawiać nie tylko na poziomie poszczególnych rozwiązań, bo to są jakby niezależne w tym momencie sieci, ale rozmawiamy też o jakichś globalnych rozwiązaniach, czyli takich na poziomie całego miasta, całej metropolii. Także rzeczywiście zaczęliśmy troszkę o tym myśleć, żeby skoro budujemy coś dla wodociągów, budujemy coś dla ZDM-u, to dlaczego nie zbudować jednej globalnej sieci, bo to w zasadzie są rzeczy takie tak naprawdę kosztowo troszkę dublujące się. Jedne zasoby, jedna firma, którą można później w razie czego ścigać, jeżeli by coś nie działało. I jeden system, jedna wielka platforma, która umożliwi kompletną informację, dostarczenie kompletnej informacji w zależności od tego, jakie przedsiębiorstwo będzie chciało z tego z niej skorzystać w swojej wydzielonej domenie. Natomiast sumaryczna informacja może pójść jeszcze wyżej do tego głównego nadzorcy całej metropolii i będzie widział, jak to się wszystko tam, co się w tej chwili

0: tej metropolii jego dzieje, no nie, jak to w razie czego reagować, jakie tam elementy się sprawdzają w jednym miejscu i jakie można przenieść w drugie miejsce.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w magazynie Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 był pan Krzysztof Szostak, ekspert, menadżer w obszarze IoT, w obszarze Smart City w spółce Mitel. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję panu i państwu.
1: A ja również dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydania magazynu Saldo oraz Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: W Media Expert. Rewelacja! Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
11: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
10: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
11: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Kiedy na ziemiach polskich położono pierwszy tor kolejowy? I gdzie? Które miejscowości połączył? Czy wciąż są tam dworce? I co ważniejsze, czy wciąż tamtędy jeżdżą pociągi? Kolej w Polsce rozwija się. Cieszą się prezesi spółek kolejowych. W mojej miejscowości się zwija, wskazują pasażerowie. W setną rocznicę powołania Polskich Kolei Państwowych w audycji Adres Zamieszkania porozmawiamy o tym, jak było i jak jest na kolei. Zapraszam do słuchania dziś po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sąd aresztowy podejmie decyzję w sprawie nożownika z Jarosławia. Za pół godziny rusza posiedzenie. Co Polsce i Polakom da amerykańska baza wojskowa nad Wisłą? U nas komentarze polityków. Powiemy też o tłumach na polach elizejskich. Za dwie godziny w Paryżu msza z udziałem papieża Leona XIV. Minęła 13. Łukasz Pastor, zapraszam. Za pół godziny sąd zdecyduje, co dalej z Ihorem M. Przedwczoraj 31-letni obywatel Ukrainy dokonał napaści w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. W wyniku ataku nożownika zginął ksiądz, a cztery osoby są ranne. Tematem zajmuje się nasza reporterka Anna Orzeł. Witaj i powiedz, dlaczego wniosek prokuratora dotyczy aresztu w warunkach szpitalnych.
2: Dzień dobry. Mężczyzna wykazywał objawy psychotyczne, na co zwrócono uwagę, gdy po ataku sam ranny trafił do szpitala. W takiej sytuacji pobyt w normalnym areszcie jest wykluczony. Stan 31-latka wymaga nie tylko izolacji, wymaga też obserwacji. Natomiast w Jarosławiu ludzie są przygnębieni, przestraszeni, ale nie bierni. Dziś wieczorem mieszkańcy wyjdą na ulicę w Marszu Milczenia, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
3: Myślę, że będzie bezpiecznie. Nic na to nie wskazuje, żeby były jakieś problemy. Otrzymaliśmy wniosek.

0: Zawiadomienie jest to o spontanicznym zgromadzeniu publicznym, które ma mieć około 200-300 osób. Wnioskodawcą jest osoba prywatna. Planowane zgromadzenie tutaj przed ratuszem i uczestnicy mają przejść główną ulicą do opactwa.
1: Przypomnę, że prokuratura formułuje wobec mężczyzny zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała.
2: Anna Orzeł, dziękuję. O 19:00 marsz ciszy w Jarosławiu, a do jutra w mieście obowiązuje żałoba. Stała baza USA to większe bezpieczeństwo, mówi zgodnie wielu polityków. Po rozmowach w Pentagonie wiceminister obrony Paweł Zalewski powiedział, że jej utworzenie jest przesądzone. Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta podkreśla, trzeba wzmacniać obecność amerykańską w Polsce.
3: Dzisiaj jest po stronie rządu, żeby te wszystkie wymagania infrastrukturalne po prostu dopełnić, żeby ta baza w Polsce mogła jak najszybciej zaistnieć, bo to wzmacnia nasze bezpieczeństwo, tak samo jak wzmacnia nasz sojusz, współpraca w obszarze energetyki i współpraca gospodarcza.
2: To już ostatnia prosta, komentuje ostatnie rozmowy Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej.
4: Do końca roku będziemy mogli oczekiwać podpisania już pewnego kontraktu procesu inwestycyjnego i poznamy wtedy szczegóły także kwestii związanych nie tylko z ilością wojsk, ale całą infrastrukturą. To nie jest tylko baza, to też duże zaplecze, no i sposób funkcjonowania. Natomiast decyzja w zasadzie zapadła, więc ja się cieszę, że jesteśmy coraz poważniejszym partnerem.
2: Stała baza amerykańskiej armii miałaby liczyć około 5000 żołnierzy. Formalna decyzja ma zapaść w grudniu. W dwóch województwach dziś szkolenia z obronności. MSWiA prowadzi treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Na Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem jest 260 punktów, w których specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące konkretnych sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
5: Tam na miejscu zazwyczaj jest kilku strażaków. Jesteśmy bardzo otwarci tutaj na dyskusję, wspieranie, by właśnie określić sobie te miejsca bezpieczne w domu, właśnie w kondygnacjach nadziemnych, czy to piwnica, czy to garaż podziemny, odpowiednio przygotowanych, czy jeżeli ich nie mamy, to zasada dwóch ścian dzielących nas od zewnętrznego zagrożenia, żeby pierwsza ściana przyjęła to zagrożenie, to uderzenie, a druga już nas ochroniła.
2: Szkolenia potrwają do 14:00. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych Komend Wojewódzkich Straży Pożarnej w Białymstoku i Olsztynie. W informacjach Paryż. Tam od rana tłumy wiernych gromadzą się na polach elizejskich. Za 2 godziny rozpocznie się papieska msza święta. To kulminacyjny punkt 4-dniowej wizyty Leona XIV nad Sekwaną. Na mszę zapisało się 600 tysięcy osób, ale spodziewana jest obecność nawet 1 miliona wiernych.
6: To największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Do Paryża na tę okazję przyjeżdżają wierni z całego kraju. W centrum miasta parkują dziesiątki autokarów z pielgrzymami. Aby nie sparaliżować komunikacji miejskiej, zamknięto część stacji metra w centrum miasta. Wierni udają się do wyznaczonych sektorów pieszo wzdłuż 3-kilometrowej trasy biegnącej od placu Concorde aż do paryskiej obwodnicy. Skala wydarzenia jest dla niektórych wręcz zniechęcająca. Kiedy zobaczyłam te tłumy, pomyślałam: o nie, to wygląda jak jakiś strajk, jest za dużo ludzi, wracam do domu. A potem ktoś do mnie zadzwonił i powiedział: musisz przyjść. Powiedziała mi Cécile, mieszkanka Paryża. Ostatecznie nie żałuję swojej decyzji. Bardzo się cieszę, że widzę tu ludzi, którzy przybyli z różnych stron. Uważam, że to naprawdę wspaniałe. Jestem gotowa. Mam nawet kanapki. Przed rozpoczęciem mszy świętej wierni będą mieli okazję zobaczyć papieża z bliska. Leon XIV przejedzie polami elizejskimi w Papamobile. Z Paryża dla Polskiego Radia Stefan Folzer.
2: Początek mszy świętej z udziałem Ojca Świętego o 15:00. Wrzesień bardzo dobrym miesiącem dla zakopiańskiej branży turystycznej. Gości przyciągają ceny noclegów niższe niż w sezonie. Drugi powód to ruch konferencyjny. Wiele osób planowało jesienny wypoczynek pod Tatrami już w czerwcu. Dzięki temu przyjeżdżają niezależnie od pogody, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Coraz więcej Polaków świadomie wybiera wrzesień na wypoczynek pod Tatrami. Turyści doceniają walory krajobrazowe wczesnej jesieni, mniejszy tłok oraz korzystniejsze ceny. Koszty pobytu mogą być nawet o 30% niższe, a standard usług jest porównywalny. Tak wynika z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W całym kraju sporo chmur, gdzieniegdzie tylko świeci słońce. Najchłodniej w tej chwili w Zakopanem 13 stopni. Od 14 do 16 kresek pokazują termometry w centrum. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 19 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy w północnej części kraju mogą wystąpić gęste mgły.
8: Polskie Radio.

0: 24. Słowem wszystko.
1: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 26 września, w studiu Ernest Zozun. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Temat międzynarodowy, jak patrzę na scenariusz, to i Stany Zjednoczone, i Rosja, i Niemcy, i Francja. Jak ty to zmieścisz w godzinę?
2: Jakoś to nam się uda, bo powiem tak, musimy, gdyż wszędzie tam, gdzie powiedziałaś, działy się rzeczy interesujące, a w tej Francji to właściwie dzieją się rzeczy interesujące, bo przecież przy okazji tej Francji będziemy mówili o wizycie papieża Leona XIV w Paryżu i tym, co się tam dzieje od wczoraj, bo ta wizyta trzydniowa, wbrew temu, czego się spodziewano, że nie będzie miała największej frekwencji, no to jednak tę frekwencję ma bardzo wielką i również coraz częściej, coraz więcej mówi się, że Francuzi wracają do kościoła, ponieważ no, statystyki to pokazują. I myślę, że z moim gościem o tym uda nam się porozmawiać, jaki jest powód. No i jak to jest, że kościół francuski odzyskał swoją popularność po latach chudych.
1: Zapraszamy na magazyn międzynarodowy.
0: Świat 24.
2: To tak jak mówiłem, i Stany Zjednoczone, i Chiny, i Rosja, i Niemcy, i Francja. Stany Zjednoczone i Chiny dlatego, że przywódca Xi składał wizytę w Waszyngtonie. I co z niej wyniknęło? Czy oba państwa się pogodziły, czy bardziej pokłóciły? Zastanowimy się w dzisiejszej audycji. Rosja po wyborach. No właśnie, co nas czeka? Patrzymy na to z niepokojem, ponieważ ci, którzy wieszczą złe rzeczy, wieszczą, że to początek dalszej eskalacji wojny, którą Rosja prowadzi z całą Europą. Niemcy po wyborach? No właśnie, tutaj z kolei coraz większe kłopoty po tych kolejnych lokalnych wyborach ma kanclerz Niemiec Friedrich Merz, ponieważ jego partia w każdym z tych regionów po prostu przegrywa to głosowanie. No i na koniec, jak mówiłem, papież we Francji. Jakich ludzi do siebie przyciąga, jak wielu ludzi do siebie przyciąga, no i jak to wszystko dzisiaj w Paryżu wygląda. Zapraszam Państwa do 14:00. Mówimy o sprawach międzynarodowych.
0: Świat 24.
2: Moim gościem i pierwszym naszym tematem są oczywiście Chiny i Stany Zjednoczone i relacje między obu państwami. Przewodniczący Xi złożył wizytę w Waszyngtonie. Podejmowany był, no nawet można odważnie mówić, że nie po królewsku, a po cesarsku. Ze mną pan Radosław Pyfel, specjalista do spraw Chin. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Po tych oficjalnych oświadczeniach, jakie wygłaszali i przewodniczący Xi i Donald Trump, no to można odnieść wrażenie, że przyjaźń kwitnie, jest mocna i nie do rozdarcia. Ale myślę, że to są tylko słowa, które przykryć mają tak naprawdę prawdziwą sytuację, bo Stany Zjednoczone i Chiny to bardziej przeciwnicy niż sprzymierzeńcy.
3: No, panie redaktorze, też raczej moja intuicja kierowałaby się w tę stronę i używałbym tutaj pojęć raczej z nauk ścisłych i z fizyki i mówił o stanie równowagi niż o stanie przyjaźni czy jakiegoś wielkiego afektu emocjonalnego. Rzeczywiście mamy do czynienia z kontynuacją pewnego procesu, bo w maju Donald Trump odwiedził Pekin i tam był traktowany też iście po cesarsku. Być może jemu się to zwyczajnie spodobało i na zasadzie symetrii no, postanowił się odwdzięczyć Xi Jinpingowi. I tam doszło do bezprecedensowego w ogóle spotkania na płycie lotniska w bazie Andrews pod Waszyngtonem. To był przywilej w ostatnich dwóch dekadach zarezerwowany wyłącznie właściwie dla papieży. Skoro tutaj będzie pan rozmawiał o papieżu Leonie XIV i jego wizycie we Francji, to wcześniej tylko Jan Paweł II, papież Franciszek i Benedykt XVI byli podejmowani przez prezydenta Stanów Zjednoczonych na płycie lotniska w XXI wieku. Więc Trump tutaj zrobił duży ukłon w stronę Xi. Natomiast jest wiele kwestii, które wymagają uzgodnień, takich jak handel, takich jak sztuczna inteligencja, takich jak Tajwan, być może także Iran. Kwestia dostępności metali ziem rzadkich dla amerykańskich korporacji i zakupu przez Chiny artykułów spożywczych i Boeingów samolotów, o czym no, tam jest ta makieta tego Boeinga w gabinecie w Białym Domu.
2: Tak.
3: Ona tam chyba zdaje się stoi nie tylko wtedy, kiedy są tam Chińczycy, ale Trump mocno nad tym pracował i to Amerykanie ogłaszali sukcesy w maju. Natomiast na razie tych zakupów jeszcze nie ma. I to jest te 5-6 kwestii, które są uzgadniane.

0: powstają jakieś komisje, które mają nad tym pracować, no ale to jest dużo mniej efektowne niż ta cała oprawa tych wizyt.
1: Tak, to prawda, ale skoro pan tego Boeinga wspomniał, to myślę, że te Boeingi z garbem to także ulubione samoloty przywódcy Seaborn. Takim samolotem przecież do Stanów Zjednoczonych przyleciał.
0: No właśnie, zobaczymy, czy to będzie argument, bo na razie podobno dokumentacja została przygotowana dla 140 maszyn, teraz przygotowywana jest dla 10, ale zakupu nie ma. Chińczycy dopiero niedawno wyprodukowali własny samolot, który składa się zresztą też z wielu części produkowanych gdzieś na zewnątrz Chin, więc oni powoli wypracowują te technologie, może trochę tych Boeingów kupią. Pamiętajmy o tym, że tu się ostatnio zbliżył też europejski Airbus do Chin i zerwał te rozmowy z Boeingiem, każąc Amerykanów wcześniej za takie mocne stanowisko w tych dyskusjach handlowych i tu zamówienia przyjął Airbus. Natomiast Chiny no, mają kontrolę nad dostawami tych metali ziem rzadkich, pewnych komponentów i tu bardzo wyraźną przewagę uzyskuje w Waszyngtonie frakcja tych technolibertarian czy technomagnatów, Ilona Muska, Jeffa Bezosa, Jensena Huanga, Jamesa Cooka z Apple'a. Oni wszyscy byli na tej wspólnej kolacji w Białym Domu, nieprzypadkowo. Mm-hmm. To jest na razie frakcja, która wydaje się, że osiąga w Waszyngtonie przewagę. Frakcja, która wierzy, że da się współpracować i dogadać. No zobaczymy na jak długo. Być może do wyborów, panie redaktorze, w listopadzie. Mm-hmm. A potem będzie różnie. Przedłużono rozejm do 10 stycznia.
1: No właśnie. I to przedłużono, bo jak to można żartobliwie powiedzieć, Chińczycy mają metale ziem rzadkich i nie wahają się ich używać. Myślę, że to jest ten argument, dla którego Trump ustępuje coraz bardziej Chińczykom.
0: Panie redaktorze, jeszcze nie użyli, tylko pogrozili tak na dobrą sprawę, że mogą użyć. I tak było jesienią zeszłego roku, gdzie Trump no, zapowiedział wprowadzenie 100% ceł. Mm-hmm. I wówczas jeszcze Chińczycy tego nie użyli, tylko zasugerowali, że mogą użyć. Tam się zaczęły pewne opóźnienia w dostawach, co było bardzo bolesne i nadal jest bolesne, bo niektórzy przedstawiciele amerykańskich firm twierdzą, że te dostawy nadal nie są takie szybkie, jakby tego oczekiwano. Wprowadzono cały system licencji. Jeżeli tylko jest 0,1% udziału metalu ziem rzadkiego z Chin, to musi uzyskać specjalną licencję na eksport. Więc Chińczycy trzymają tutaj bardzo bolesną dźwignię, taki bardzo bolesny lewar. I to po trochu tłumaczy to zachowanie Trumpa, który no bardzo komplementował Xi w Pekinie. Mówił, że to jest przystojny, charyzmatyczny, hollywoodzki aktor, który powinien zagrać przywódcę chińskiego, gdyby to od niego zależało. I także teraz tutaj jest ta dyplomacja pełna uśmiechu, wielkiego szacunku, respektu. Także małżonki, które wspólnie wybrały to się właśnie po muzeum. No, panie redaktorze, no to są tutaj wspaniałe wręcz relacje, no ale te kwestie sporne, tak jak zaznaczył pan na początku naszej rozmowy, one gdzieś tam są obecne. Zostało to załagodzone do 10 stycznia. Pewnie do tego czasu zostanie utrzymane. Zobaczymy, co dalej.
1: Zastanawiam się, bo Tajwan, to też wymieniliśmy, to jest ta kość niezgody, która no, tutaj ustalona nie została podczas tych spotkań i cały czas gdzieś tam na stole leży i obie strony mocno przyglądają się i tak podchodzą się to z jednej, to z drugiej strony, prawda?
0: No właśnie, tutaj nawiązując do tej metafory, którą często używa prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli gry w karty, no bo ja osobiście uważam, że kwestia tajwańska jest najmocniejszą kartą, którą Amerykanie posiadają w relacjach z Pekinem, bo to jest z kolei najważniejsza kwestia dla Pekinu, doprowadzenie do tej reunifikacji, jak to się mówi, czy zjednoczenia, czyli wchłonięcia wyspy do jakiegoś większego organizmu, niekoniecznie do HRL, bo tam są różne koncepcje, czy pomysły, że to ma być jakiś inny status, mm-hmm, ale to jest to, czemu podporządkowana jest cała polityka zagraniczna.
1: To duży łup ekonomiczny jest ten Tajwan dla Chin, jeśli przejmą nad nim kontrolę, prawda?
0: Tak jest, nie tylko prestiżowy czy symboliczny, ale też i półprzewodniki, mm-hmm, i całe dobrodziejstwo inwentarza i tych wszystkich technologii, które znajdują się na wyspie, więc to też nie do końca jest taki kazus Ukrainy, że będą bombardować czy niszczyć, tak jak Rosjanie starają się to zrobić z Ukrainą, tylko chcą przejąć na miękko stałym dobrodziejstwem inwentarza. I tu Stany Zjednoczone są absolutnie kluczowym krajem, bo gwarantują, czy też odstraszają trochę, czy wprowadzają jakby do gry takie scenariusze, które no, sprawiają, że to jest ryzykowny manewr i dopóki Stany tam będą, no to wyspę będzie trudno w jakiś tam sposób przejąć, podporządkować. A Trump czasami ma jeszcze w zwyczaju no, rzucić coś takiego, że

0: on jest bardzo chętny do rozmów o wstrzymaniu tam programu zbrojeniowego dla Tajwanu i tak dalej, uważa kwestię za otwartą i tak dalej, więc tam wywołuje to wielkie emocje na wyspie. Potem Trump się z tego wycofuje i nie ustępuje jednak, bo w Pekinie na końcu, no pomimo tych wczesnych deklaracji, że tam otwierał jakby rozmowy i mówił, że wszystko jest możliwe, możemy porozmawiać, no to potem już przed wejściem na pokład samolotu lotnego do Stanów, no powiedział, że tu jednak utrzymujemy status quo i tak samo było i teraz. Tu mam wrażenie, że podobno były takie głosy, pisał o tym Reuters, że Trump usiłował użyć tego jako dźwigni, żeby Chiny coś zrobiły w sprawie Iranu. Mm-hmm. Czyli on by zgrał trochę tą kwestię tajwańską, czy tu wykonałby jakiś ruch, a Chiny wykonałyby jakiś ruch w sprawie Iranu, no ale Xi miał powiedzieć, że jest oczywiście za dialogiem, pokojem, za powrotem do tego 14-punktowego planu i na tym się właściwie chyba skończyło. Więc można powiedzieć, panie doktorze, że status quo w relacjach wokół wyspy i Iranu, ale mamy dwie następne spotkania w Shenzhen, będzie APEC, czyli spotkanie krajów Pacyfiku, a później G20, no także z udziałem Polski w Miami, blisko rezydencji Donalda Trumpa. Być może tam się spotkają i założyłbym się z panem i z słuchaczami, słuchaczkami, że jeżeli się spotkają, to oczywiście o Tajwanie na pewno też porozmawiają.
1: Panie Radosławie, czy na tym stole kładziona jest jeszcze karta Rosji, czy no, oba państwa już po prostu wiedzą, kto ma większe wpływy, kto czym zawiaduje i kto jak z Rosją rozmawia?
0: Panie doktorze, to jest pytanie, które ja sam sobie zadawałem, więc gdybym się tam dostał do tego gabinetu w Białym Domu, to to byłoby jednych z pierwszych pytań, na które chciałbym uzyskać odpowiedź. Oficjalnie w tych dyskusjach czy w tych relacjach medialnych Rosja się nie pojawia, natomiast trwa rywalizacja trochę o Rosję, bo Donald Trump także przyjął na czerwonym dywanie Władimira Putina, co nie w Waszyngtonie, ale na Alasce go powitał na płycie lotniska i o tym nie rozmawiali, ale wydaje mi się, że Chiny tu jednak mają przewagę, bo mają tak silne te łańcuchy dostaw i dostarczają tak dużo komponentów, elektroniki,
1: że no, cały rynek Rosję prawie że przejęły w tej chwili.
0: No, po wycofujących się europejskich czy zachodnich firmach, więc sądzę, że Rosja nawet gdyby chciała pewnie, nie sprawia też Rosja wrażenia, żeby chciała zwrócić się w stronę Amerykanów i tej oferty Trumpa. Nawet gdyby chciała, to podejrzewam, że za chwilę by zaczęły być jakieś problemy z dostawami tych artykułów czy komponentów przemysłowych i szybko by im ta ochota przeszła. Więc tego tematu chyba nie poruszano, on nie zaistniał, ale on będzie jakoś tam powracał. Mam wrażenie, że Trump jest troszkę nieskuteczny jednak w uspokajaniu Rosji i trochę tak i ugłaskiwaniu, przed czym przestrzegało go wielu i komentatorów, i wielu też Amerykanów, że to się dobrze nie skończy. Widać, że tutaj nie ugrał zbyt wiele. No ale stawiam na te relacje osobiste z Xi, z Chinami. Zobaczymy, jaki będzie tego bilans i rezultat.
1: Będziemy temu się dokładnie przyglądać. Radosław Pyfel, specjalista do spraw Chin, był pierwszym gościem naszego programu.
2: Świat 24.
1: Rosję wywołaliśmy już do tablicy. Ze mną jest Jakub Benedyczak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Rosję wywołaliśmy z racji tego, że w ostatni weekend zakończyły się tam trzydniowe wybory do Dumy Państwowej. No i najważniejsze pytanie, które zadają sobie Rosjanie, ale nie tylko Rosjanie, to to, czy po tych wyborach będzie mobilizacja.
3: To tego nikt nie wie, choć pewne sygnały to wskazują. Ja tylko może powiem, że te wybory, one rzeczywiście oficjalnie odbyły się w ostatni weekend 18 do 20 września, ale jeśli chodzi o tereny okupowane, zwłaszcza tam, gdzie są największe naloty ukraińskie, to tam właściwie już od końca sierpnia to trwało, mianowicie obowiązywał reżim tak zwanej ruchomej urny, czyli po prostu eskorta jeździła od domu do domu i ludzie mogli głosować, czy też raczej byli zmuszeni do głosowania. Ale to jest moja dygresja, jest odpowiadam na pytanie.
1: Nie, to mianowicie bardzo ważna rzecz, bo właściwie ciężko na takich terenach po pierwsze kontrolować liczbę uprawnionych do głosowania, po drugie no właśnie, kto zagłosował, a kto nie zagłosował.
3: Tak, dokładnie. To był jeden z elementów, zresztą no, bardzo ważny, jeśli chodzi o taką propagandę rosyjską, zarówno tę do wewnątrz, ale może nawet bardziej na zewnątrz, dlatego że w tak zwanych sułtanatach chodzi o to, żeby, czy sułtanatach, czyli tych okręgach, gdzie frekwencja, jak i poparcie dla innej Rosji ma być wyższe i władze chcą, żeby było takie wręcz rekordowo wysokie. No Czeczenia na przykład do takich należy, no, ale te tereny okupowane tam, żeby wysokie poparcie dla obecnych władz było wysokie.

0: również ważne. Jeśli chodzi o samą mobilizację, no to oczywiście mamy pewne sygnały, że FSB blokuje granice, choć no, Rosja to jest, przepraszam, ten banał, potężny kraj, w związku z czym zblokowani granicy, powiedzmy, z Gruzją, tam jest tylko jedno przejście graniczne, jest dosyć łatwe, no ale już zblokowanie wszystkich przejść granicznych, nie wiem, na przykład z Kazachstanem, no to to już nie jest proste sprawa, bo to są tysiące, to już są tysiące kilometrów. Jeśli miałbym celować, bo to są oczywiście, jak pan się domyśla, sam pan i był w Rosji, się zajmował Rosją, to są rzeczy, które pewnie wie kilkanaście osób co najwyżej decyzyjnych i ewentualnie siły, które mają tej mobilizacji dopilnować. Ale gdybym po różnych sygnałach miał powiedzieć, jaki będzie, czy wskazać jeden ze scenariuszy, raczej bym stawiał na takie formy pośrednie, to znaczy, że na przykład będą kwoty uniwersyteckie, kwoty regionalne, jakieś zwiększone łapanki, no jednak aparat przymusu w Rosji jest ogromny. Raczej w tym kierunku, a nie po prostu ogłoszenia takiej mobilizacji.
1: Zwiększymy pobór też.
0: Tak, na przykład, ale nie takiej, z jaką mieliśmy do czynienia pod koniec 2022 roku. Natomiast i tu już bym taką ostatnią rzecz powiedział, to raczej jest pytanie do wojskowych, bo właściwie są dwie opinie, są dwie szkoły. To znaczy jedna jest taka, że nawet jakbyśmy ogłosili, jakby Rosjanie ogłosili powszechną mobilizację, to że to by niewiele dało, dlatego że zmienił się sposób prowadzenia wojny. Dużo ważniejsze są te wszystkie ściany śmierci, fortyfikacje, oczywiście drony, rakiety, jakie używamy, w związku z czym no, właściwie możemy zmobilizować kolejnych, tak jak było w poprzednich latach, około 400 tysięcy nowych żołnierzy rocznie, ale jak widać, to nie przynosi aż takich rezultatów. No i oczywiście jest ta druga szkoła, która mówi o tym, że zrekrutowanie większej ilości żołnierzy i takie starodawne z pierwszej wojny światowej przypychanie masą jest skuteczne, ale ja nie czuję się w tym kompetentny, tylko chciałbym zasygnalizować jako niespecjalista wojskowy, że istnieją dwie szkoły na ten temat.
1: Popatrzmy w takim razie na tę nową dumę i ona nam się kształtuje w taki sposób, że jedna Rosja ma absolutną większość konstytucyjną, no i lepszy wynik w stosunku do tego, co było w poprzednich wyborach. To daje dużą władzę przede wszystkim Władimirowi Putinowi.
0: To rzeczywiście jest niespodziewany wynik, dlatego że to jedna Rosja to nie jest ten odłamek władzy najbardziej lubiany. Ona raczej jest pokazywana jako kozioł ofiarny, jako ktoś, kto głosuje niewygodne czy też niekorzystne dla społeczeństwa ustawy. Mało tego, powiedziałbym tak, no, że wojna w tym roku po raz pierwszy dotknęła Rosjan, to znaczy oni ją poczuli namacalnie, w tym sensie, że zobaczyli, że 2 kilometry od nich albo tuż koło nich płonie rafineria, że może być trafiony ich budynek mieszkalny. Czyli to dla nich w tym roku przestała być wojna, która jest outsourcowana i na biedniejsze warstwy społeczeństwa i która się toczy po prostu poza ich granicami. Wojna do nich przyszła, plus były blokady internetu, które spowodowały utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu, ale też obniżone dochody małych, średnich przedsiębiorstw. To jeszcze kilka innych, no, jak pan wie, wakacje to jest czas wielkich pożarów na Syberii. To są wszystko rzeczy, które oczywiście nie poprawiają rankingu władz, w związku z czym tak rekordowa frekwencja oraz rekordowe, czy też jednych z rekordów jednej Rosji w epoce putinizmu, no budzi duże wątpliwości, na ile ten wynik jest narysowany. Zagraniczni rosyjscy obserwatorzy mówią, że jedna Rosja to jest maksimum 35%, 30% nawet procent poparcia i frekwencja nie więcej niż 40 pary, no więc gdzieś 20% tutaj dorysowano. Raczej to, że powiedziałbym tak, Duma, jak wiemy, nie decyduje o niczym, ona jest raczej pewnego rodzaju...
1: Rosjanie mówią o niej wściekła drukarka.
0: Wściekła drukarka, o, bardzo fajne określenie, tak, bardzo fajne, wściekła drukarka. Więc tak, rzeczywiście to jest wściekła drukarka, nawet te tak zwane partie koncesjonowanej opozycji, komuniści, partia liberalno-demokratyczna, Nowi Ludzie i Sprawiedliwa Rosja, tam jest obliczone, że one w poprzedniej kadencji 2021-2025 przegłosowywały 90% ustaw, które wnosiła albo jedna Rosja, albo wnosili przedstawiciele administracji prezydenta. Więc ona ma zatwierdzać, aczkolwiek pokłóciłbym się w tym sensie, że ona jednak daje pewnego rodzaju obraz nastrojów społecznych, no bo jak wychodzą ci wszyscy ludzie,

0: tam krzyczą różne rzeczy, to jednak możemy się dowiedzieć, co kręci społeczeństwo rosyjskie, co trapi społeczeństwo rosyjskie, jakie kwestie są najbardziej palące. No na przykład wiemy dzięki temu, że silna polityka taka nacjonalistyczna, antymigracyjna jest, czy obcinanie sfery socjalnej, to jest coś, co tak wewnętrznie, społecznie oczywiście, oprócz tych blokad internetu i samej wojny, dotyka Rosjan.
1: No, zastanawiam się, na ile te wybory i wynik tych wyborów wynika z tego, że nie przystają do realnych nastrojów społecznych, ale też chyba nie mamy tak naprawdę prawdziwego obrazu tych nastrojów społecznych, bo o takich rzetelnych sondażach to już w Rosji dawno zapomniano, a wszelkie instytuty, które wcześniej takie rzeczy robiły, zostały albo oklejone etykietkami agentów zagranicznych i nie pozwala im się na pełną działalność, albo w ogóle jako organizacje niepożądane.
0: Tak, oczywiście, to prawda. I to ja zawsze mam z tym problem, to znaczy, bo z jednej strony oczywiście nawet jak czytam statystyki Centrum Lewady, który właśnie jest agentem zagranicznym, to znaczy ma ten status prawny, no to dzielę przez trzy te wyniki badań, które są. No ale z drugiej strony, jak pan wie, tam nie można za bardzo wjechać, w związku z czym na czymś musimy się opierać. To prawda, te media opozycyjne typu Meduza, Nowa Gazeta Europa i Insider.ru i jeszcze kilka innych, Debel, one prowadzą taką działalność, no trudną w tym sensie, że mają dziennikarzy na miejscu, którzy piszą na przykład reportaże, te później to jest kolportowane, przesyłane jakimiś zaszyfrowanymi komunikatami, mailami. W związku z czym jakiś tam obraz mamy, no ale wiadomo, że jeśli chodzi o badania społeczne, to jest trudne, no ale na czymś musimy się opierać. I jeśli też miałbym coś powiedzieć, znowu tak w poprzek, ale że pomimo, iż do Rosjan przyszła wojna w tym roku, przyszła zwłaszcza w te wakacje, przyszła w sposób znaczący, to jednak te badania opinii społecznej, mówię o Centrum Lewady, bo tam powiedzmy w tym państwowym w COIM, to jest oczywiste, że to, co się pojawia, no to jest kontrolowane z Kremla, ale w tym Centrum Lewady jednak pokazały, że te bombardowania mimo wszystko nie, nawet jak spowodowały spadki kilkuprocentowe poparcie dla Dumy, gubernatorów, Putina, premiera i tak dalej, to one nie są znaczące. Mało tego, że zaszło coś, no co w sumie widzieliśmy i widzimy i u Irańczyków, i u Ukraińców, to znaczy, że kiedy wojna do ciebie przychodzi, to wcale się nie zwracasz przeciwko własnej władzy, tylko wręcz przeciwnie. Następuje skumulowanie czy skupienie wokół własnej flagi. Mhm. Tak, dokładnie. W związku z czym też... Tak, proszę pytać, bo się rozgadałem, a ja się zamieniam w słuch.
1: Zastanawiam się teraz nad rzeczą taką, bo Putin, zachęcając ludzi, by poszli do wyborów, mówił w ten sposób: poprzecie naszych żołnierzy na froncie. Czy to znaczy, że mając tak silną legitymację, bez względu na to, czy wierzymy w wynik tych wyborów, czy nie, to jednak podejmie kroki, których należy się obawiać, że działania wojenne, że specjalna operacja wojenna będzie się rozszerzała, być może nawet nie tylko na Ukrainę?
0: Ja myślę, że ona już się rozszerza.
1: Mówimy o wojnie hybrydowej. Wszyscy zastanawiamy się, czy polecą pociski na inne państwa.
0: Polecą, to znaczy one właściwie już są. Ja w tej chwili skończyłem dla Pismu pisać tak zwany rocznik polskiej polityki zagranicznej Polska-Rosja 2025 i my byliśmy krajem, który był najczęściej atakowany i w którym nasze służby wykryły w całej państwach Unii Europejskiej najwięcej cyberataków, ale też najwięcej zatrzymań tak zwanych pojedynczych agentów, takich samotnych wilków, którzy mieli dokonać różnego rodzaju zamachów. No to, że dwa lata temu spłonęła hala Marywilska, to, że były wybuchy na torach, no to właściwie myśmy cudem uniknęli tego, że nie było ofiar śmiertelnych i mi się wydaje, że powinniśmy się coraz bardziej, to jest oczywiście ogromne zadanie dla państwa, każdego, ale zwłaszcza dla Polski, Niemiec, może Wielkiej Brytanii, no bo one widać, że są najbardziej na tapecie, że to się będzie rozszerzać, że będzie coraz bardziej niebezpiecznie, no i ewidentnie Putin będzie celował w kolejnych, zwłaszcza, że się zbliżają wybory i w Polsce, i we Francji, i w jeszcze innych państwach, we Włoszech będą też wybory, w związku z czym oni będą, to jest jedno z najważniejszych zadań na kolejny rok dla Rosji, to znaczy eskalować napięcia w Europie, oprócz oczywiście doprowadzić do kryzysu humanitarnego zimą wobec Ukrainy, ale celowanie w Europie, żeby alt-prawica

0: doszła do władzy. Oczywiście to nie oznacza, że ta prawica od razu wyskoczy, pójdzie w objęcia Putina, no bo proszę popatrzeć na Giorgię Meloni. Ona jest altprawicą, ale jednak prowadzi, właściwie się zachowuje jak mąż stanu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną.
1: To prawda.
0: W związku z czym tak, ta altprawica nie musi od razu wskakiwać objęcia Putina.

0: różne bardzo niebezpieczne ataki i to nie muszą być tylko rakiety. No wie pan, przy zasobach rosyjskich to nie jest jakiś problem wpuścić człowieka, który podłożył ładunek w metrze warszawskim. To oni są w stanie to zrobić. No to skoro organizacja terrorystyczna potrafi, to i wielkie rosyjskie państwo też będzie w stanie tego rodzaju ataki przeprowadzić.
1: A Duma będzie uznawana za legitymację tych działań, które Rosja będzie prowadziła, bo przecież jeśli partia władzy ma taką przewagę w niej, no to wiadomo, to obywatele tak, powiedzieli, że tak chcą.
0: Tak, tak, to jest jedna z funkcji Dumy Państwowej, bardzo słusznie pan zauważył, to znaczy ta legitymacja narodu, to znaczy będziemy mieli deputowanych, którzy będą co chwilę wychodzić na mównicę tak zwaną sejmową.
1: Wielu jest też weteranów wojny w Ukrainie pośród tych deputowanych, więc wiadomo, że oni będą określone stanowisko prezentować także.
0: 53 dokładnie, to jest 12% Dumy, w związku z czym oni będą głośno krzyczeć, to będzie dawało dodatkową legitymację. Tu zresztą, bo pan pytał o mobilizację, mnie się wydaje, że jeżeli będziemy mieli kwestię mobilizacji, to właśnie oni będą ją wnosić do Dumy, że to tam się zacznie, w związku z czym Dumy bym obserwował w tym sensie, że pierwsze sygnały będą moim zdaniem właśnie płynąć stamtąd.
1: No chyba, że Tiereszkowa, bo to też jest...
0: To już musi pan wytłumaczyć młodszym słuchaczom,
1: kto jest Tiereszkowa. Pierwsza kosmonautka, kobieta w kosmosie, która później wprowadziła pod obrady Dumy i zgłosiła inicjatywę referendalną, która dzięki której zmieniono w Rosji ostatnio konstytucję i Władimir Putin może rządzić i rządzić jeszcze długo i długo.
0: Tak, tak jest. Także tak, jest Tyryszkowa, są weterani, jest tam sporo osób, które mogą wnosić tego typu propozycje.
1: Jakub Benedyczak był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
2: Świat 24.
1: Łukasz Jasiński jest kolejnym naszym gościem. Pan Łukasz zajmuje się głównie sprawami niemieckimi, bo o tych niemieckich wyborach myślę, że porozmawiać powinniśmy. I to w takim kontekście pomyślałem, że zastanowić na początek musimy się nad tym, czy Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, ma kłopoty i czy powinniśmy spodziewać się zmiany na stanowisku lidera CDU, bo przecież ta partia w tych wyborach, które odbyły się w zeszły weekend, no ale i w tych poprzednich, no poniosła bardzo sromotną porażkę.
3: Tak, dzień dobry. A rzeczywiście kanclerz Merz jest w sytuacji bardzo trudnej. Tutaj kluczowym wydarzeniem z tych wyborów, które odbyły się w ostatnią niedzielę, było to, co stało się w Mecklenburg i Pomorzu przed nim. Tam przypomnijmy, że CDU, czyli partia kanclerza Merca,
1: nie weszła,
3: znalazła się pod progiem wyborczym, co stało się po raz pierwszy w historii całej Republiki Federalnej Niemiec. Więc jest to rzeczywiście taki przełom i oznaka, że nie tylko kanclerz Merz, ale także jego partia generalnie rzecz biorąc znajdują się w bardzo dużych kłopotach i że cała pozycja tej partii jako takiej głównej siły centroprawicowej, która właściwie ukształtowała Republikę Federalną Niemiec taką, jaką my ją do tej pory znamy, ta pozycja bardzo mocno została naruszona.
1: No w tej Mecklenburgii CDU przegrywa również z SPD, czyli swoim koalicjantem. No i to też może wróżyć kłopoty w samej tej dużej koalicji, która w tej chwili w Niemczech sprawuje władzę. Czy się mylę?
3: Tak. Z punktu widzenia kanclerza Merca takim problemem i zarazem zagrożeniem jest to, że obie te partie, czyli zarówno CDU, jak i SPD, one wyciągnęły zupełnie odmienne wnioski z wyników tych wyborów landowych. Mhm. A czy CDU i kanclerz Merz próbują teraz dokonać takiej, jak to często w polityce bywa, ucieczki do przodu. Czyli krótko mówiąc stawiają na przyspieszenie reform, czy wprowadzenie takich dużych pakietów reform już tej jesieni. A mówimy tutaj o zmianach naprawdę przełomowych, czyli reforma systemu ochrony zdrowia, podatkowa, a zwłaszcza reforma systemu emerytalnego, który w Niemczech jest coraz bardziej obciążony z powodów demograficznych, społeczeństwo się starzeje, no i widać, że pewien model się wyczerpuje. I to są reformy z jednej strony niezbędne, a z drugiej niepopularne społecznie, no bo reforma emerytalna, która zapowiada obcięcie części przywilejów, nie wchodząc w szczegóły, nigdy oczywiście popularna społecznie nie będzie. No a z kolei socjaldemokraci uznają, że te wyniki wyborów w Mecklenburgii, sukcesy alternatywy dla Niemiec,

0: wskazują, że społeczeństwo tak radykalnych cięć nie chce, że to napędza wręcz partie populistyczne. W związku z tym no, socjaldemokraci będą się domagali może nie wstrzymania tych reform, ale na pewno dokonania bardzo daleko idącego takiego prosocjalnego kursu. Więc myślę, że kolejne tygodnie i być może miesiące to będzie znowu długa seria negocjacji, w jaki sposób te zupełnie przeciwstawne poglądy ze sobą pogodzić. A musi to zrobić kanclerz, którego pozycja jest bardzo słaba.
1: Popatrzmy teraz na ten Berlin, bo trochę o nim zapomnieliśmy. Tam z kolei skrajna lewica wygrywa i CDU też nie jest w czołówce w tych wyborach. Czyli wiadomo było, że Berlin na AfD głosował nie będzie, no ale też idzie w pewnego rodzaju skrajność. Myślę, że po stolicy niemieckiej raczej należałoby się spodziewać właśnie umiarkowania, że to CDU jednak liderem zostanie, a tu się okazuje, że jest zupełnie inaczej.
0: Znaczy, w przypadku Berlina rzeczywiście po raz pierwszy w historii wybory wygrała Die Linke, czyli tak lewicowa, częściowo postkomunistyczna partia na lewo jeszcze od socjaldemokratów, ale na to się zbiegła moim zdaniem, znaczy na ten sukces złożyło się kilka czynników. Z jednej strony to jest rozczarowanie CDU. Mhm. I na szczeblu federalnym, i na szczeblu landowym, ponieważ no, przypomnijmy, na początku stycznia tam miała miejsce wielka awaria taka energetyczna,
1: tak.
0: A wkrótce potem okazało się, że burmistrz z ramienia CDU właściwie na początku tej awarii zupełnie ją zlekceważył, pojechał grać w tenisa, nie odbierał telefonów i tak dalej, no co bardzo tej partii zaszkodziło. Natomiast kluczowe jest to, że Die Linke przeprowadziła kampanię wyborczą opartą na odwoływaniu się do największych problemów, z którymi się Berlin mierzy, przede wszystkim kłopotów związanych z mieszkalnictwem. Szacuje się, że w Berlinie brakuje około 58 tysięcy mieszkań na wynajem. I Die Linke forsuje taki postulat, który jest trudny pod wieloma względami do zrealizowania, ale też nie jest zupełnie niemożliwy, czyli wywłaszczenie wielkich koncernów inwestycyjnych, które dysponują w samym Brnie dziesiątkami tysięcy mieszkań, żeby w ten sposób jakby lokale te wróciły do zasobu komunalnego. I taka kampania wyborcza, odwołująca się do trosk takich bytowych mieszkańców Berlina, rzeczywiście okazała się być strzałem w dziesiątkę, niezwykle skuteczna. Die Linke podwoiła swoje poparcie w porównaniu z poprzednimi wyborami i wygrała wybory.
1: Tak. Zastanawiam się, bo pomyślałem sobie, że ja bym tak tych lokalnych wyborów na federalne mocno nie przekładał, bo to inny sposób rządzenia. Niewykluczone, że i to AfD, i to Die Linke nagle nam się rozłożą w sytuacji, w której nie mówimy o rządzeniu i posługiwaniu się wielką polityką, tylko trzeba będzie zadbać o to, żeby naprawiane były rury w mieście, krawężniki pomalowane i wszyscy mieli to, co na przykład takie podstawowe potrzeby zabezpieczone. A to nie jest spektakularna polityka i bardzo często niestety na tym partie, które wygrywają wybory, mające ambicje wielkopolityczne, się po prostu wykładają.
0: No oczywiście praktyka rządzenia jest czymś innym niż kampania wyborcza, zwłaszcza, że w niemieckich realiach no to jednak są najczęściej rządy koalicyjne. No, w Berlinie prawdopodobnie, chociaż tam też pojawiły się pewne problemy, ale być może to być taka koalicja Die Linke, Zielonych i prawdopodobnie SPD albo przy jakimś nieformalnym wsparciu SPD, prawda? No, co już będzie wymagało pewnych kompromisów programowych na etapie konstruowania takiego rządu. Przypomnijmy też, że no jednak system federalny jest czymś innym niż taki system, który my znamy chociażby w naszym kraju. Mhm. Czyli w pewnych sferach, takich jak obronność, sprawy zagraniczne, oczywiście te rządy landowe nie mają żadnych kompetencji, bądź niemal żadnych, ponieważ no to jest w gestii rządu federalnego. Ale na przykład jeśli chodzi o system edukacji, tutaj kompetencje rządów landowych są bardzo duże, czyli to czego się naucza, w jakim wymiarze, jak rozkładamy różnego rodzaju akcenty, czy nawet w jaki sposób powinni się zachowywać nauczyciele, czyli te partie radykalne, które mają, czy to Die Linke, czy to AfD, z reguły tak bardzo jasno określony profil programowy, co by chciały widzieć w sferze edukacji, a co jest dla nich nie do zaakceptowania, tutaj będą mogły rzeczywiście to na swoją modłę w dużej mierze kształtować.
1: Halo, czy się, słyszymy się, rozumiem?
0: Tak, słyszymy się, dobrze. Oczywiście.
1: To kropka.

0: Ja się troszkę spłoszyłem. Zastanawiam się jeszcze, bo tak, do wyborów federalnych jeszcze dużo zostało czasu i oczywiście patrzymy na zyskującą w tych poszczególnych landach AfD. I myślę sobie, że może to i dobrze. W tej chwili te wszystkie zawieruchy przejdą przez Niemcy, a jak przyjdzie do wyborów federalnych, to wszyscy spojrzą zupełnie na inną sytuację, inne sprawy, w tym, kiedy będzie trzeba wybierać już Bundestag. Myśli pan, że to się, te wybory lokalne mogą się przełożyć, czy nie przełożyć na te federalne?
1: One się zapewne przełożą na te wybory, chociaż one, no faktycznie przypomnimy, że to jest daleka droga. Tak, według kalendarza politycznego te wybory odbędą się w lutym 2029 roku. Tak. Tak naprawdę Niemcy nie są obecnie nawet w połowie kadencji obecnego Bundestagu, a kanclerz Merz nie jest nawet w połowie swojej własnej kadencji, jeżeli by się tego kalendarza politycznego trzymać. Rzeczywiście wybory landowe mają swoją specyfikę, bo Niemcy są bardzo zróżnicowane i mają swoją specyfikę. Natomiast to, co moim zdaniem na tę chwilę z tych wyborów wynika i co można stwierdzić, to jest fakt, że w Niemczech dokonuje się na naszych oczach ewolucja całego systemu partyjnego. Bo przez całe dekady było tak, że w Niemczech właściwie główne kierunki rozwoju państwa określały dwie największe partie, czyli centroprawicowa CDU i socjaldemokratyczna SPD. Do tego dochodziły mniejsze partie polityczne typu Zieloni czy liberalna FDP, która jest poza Bundestagiem obecnie. Sukcesy Alternatywy dla Niemiec, sukcesy Die Linke i ten potężny kryzys CDU pokazują, że obecnie nie ma w Niemczech takiej siły stabilizującej. Znaczy, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju fragmentaryzacją. Jest kilka partii, które ma dość podobne poparcie do siebie. I można zakładać, że te przyszłe koalicje, które będą powstawały, mogą być po prostu coraz mniej stabilne, no bo dalsze izolowanie AfD będzie wymagało, i to już widać na poziomie landów, tworzenia coraz bardziej rozbudowanych koalicji, już nie dwupartyjnych, ale trzy czy nawet czteropartyjnych, których właściwie wspólnym mianownikiem będzie przede wszystkim niedopuszczanie AfD do władzy, a nie sprawne rządzenie, no bo sprawne rządzenie tak skomplikowanych koalicji jest po prostu bardzo trudne.
0: Czyli ten kordon sanitarny może pęknąć po prostu?
1: Nie sądzę. Wydaje mi się raczej, że może się zmienić. Znaczy, inaczej, jeżeli ten kordon sanitarny miałby gdzieś pękać, to raczej oddolnie, na poziomie gmin, powiatów, czyli tam, gdzie rzeczywiście dyskutuje się o takich sprawach bliskich zwykłym ludziom, no bo powiedzmy, decyzja o tym, czy naprawić gdzieś drogę, czy wymienić rury, jak pan redaktor powiedział, jest decyzją w gruncie rzeczy apolityczną, prawda? Tak. Tu chodzi o to, żeby poprawić jakość życia w danej miejscowości i czy taki remont przeprowadzi AfD, czy CDU, czy SPD, to jest, podejrzewam, z punktu widzenia zwykłych ludzi trochę drugorzędne tak naprawdę. Jeśli chodzi o tę wielką politykę, no widać wyraźnie, że ta strategia tak zwanej zapory ogniowej, czyli izolowania AfD całkowitego, paradoksalnie tej partii jednak służy. Więc spodziewam się nie tyle pęknięcia, czy nie tego, że AfD dojdzie do władzy, czy że po prostu zostanie zawiązana jakaś koalicja AfD z CDU na przykład, ale że w pewnych kwestiach może nastąpić otwartość na negocjacje. Znaczy, że te pozostałe partie polityczne stwierdzą, że dobrze, trzeba będzie z tą AfD prowadzić jakiś dialog, na przykład dotyczący polityki migracyjnej, ale zarazem nakreślamy takie ostre, czerwone linie, na przykład dotyczące polityki zagranicznej czy obronnej, prawda? Ale to będzie pewien proces i on będzie następował stopniowo. Tutaj nie spodziewałbym się jakiegoś takiego widowiskowego wydarzenia typu wejście AfD do rządu czy coś takiego. To jest w moim przekonaniu wykluczone.
0: 2029 rok to wybory federalne. Dziękuję. Tak. Gościem naszego programu był Łukasz Jasiński, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
2: Świat 24.
0: No to popatrzmy teraz na Paryż. Ja rzeczywiście podglądam tutaj różnego rodzaju przekazy agencyjne z Paryża i pokazują one niezwykłą frekwencję na tym spotkaniu i na tym nabożeństwie, które ma się dzisiaj odbywać we francuskiej stolicy. Jest ze mną pan Nathaniel Garstecka, korespondent mediów francuskich, ale dzisiaj szczęśliwie właśnie w tym Paryżu. Paryż, rozumiem, żyje tą wizytą.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak, dokładnie znajduję się obecnie przy łuku triumfalnym.

0: Falnym, Plac de l'Étoile, 2 kilometry od miejsca, gdzie odbywa się msza i już wszystko, cały plac jest pełen ludzi, całe pola elizyjskie są pełne ludzi. O 600 tysięcy osób oczekiwanych na tą mszę papieża Leona, która odbędzie się na placu Concorde i czuć ten ferwor na ulicach Paryża, czuć tą atmosferę już od wczoraj na ulicach Paryża. Wczoraj zresztą papież w swojej papa mobil przejechał przez ulicy Paryża, gdzie 300 tysięcy Paryżanów i w ogóle Francuzów witało go. Był w Pałacu Elizejskim, gdzie odbył spotkanie z francuskimi oficjalami. Był w katedrze Notre Dame, a potem w stadionie Francji, w Stade de France, gdzie 80 tysięcy młodych śpiewało i odbyło się z nim. I dzisiejsze media francuskie komentują ten ferwor i tą atmosferę, która odbywa się tutaj we Francji, w Paryżu i są w dużej większości są tutaj no, zachwycone tym, że ta młodzież francuska, że ta młodzież paryska odpowiedziała tak licznie i tłumnie na apel papieża i władz kościołu.
1: Ale popatrzmy też na stronę polityczną. Wczoraj papież spotkał się z prezydentem Francji. Rozdział państwa od kościoła jest bardzo ściśle przestrzegany w przypadku tej wizyty i generalnie we Francji, prawda?
0: Tak, zgadza się. Na spotkaniu w Pałacu Elizejskim była wymiana zdań między papieżem i Emmanuel Macron na temat laiczności. Papież Leon zaapelował o to, żeby laiczność nie wypierała religii ze sfery społecznej. Mhm. A na co Emmanuel Macron, prezydent Emmanuel Macron powiedział, że laiczność francuska gwarantuje wolność religijną każdego Francuza i że każdy może żyć swoją religią, także w sferze społecznej, ale że ta religia nie może ingerować się w sferę polityczną. I tak jak pan redaktor wspomniał, ta kwestia polityczna była bardzo skrupulatnie obserwowana w tej wymianie między prezydentem Macron i papieżem Leonem, bo kilka tutaj bardzo ważnych zdań i stanowisk padło. Na przykład papież skrytykował na przykład eutanazję, a Francja ledwo co uchwaliła ustawę tak zwaną o zakończeniu życia. Więc już tutaj trochę takie zaiskrzyło, można by powiedzieć. Papież Leon także sprzeciwił się legalizacji surogactwa na przykład, a we Francji ta debata się pomalutku będzie pojawiać. Tak, skrytykował także, jak on to nazwał, ślepy wyścig ku sztucznej inteligencji, czyli zaalarmował przed ryzykami, które nie nosi sztuczna inteligencja dla natury ludzkości, dla ludzkości ogólnie. I zaapelował o rozsądną i ludzką podejmowanie nowych technologii. I tutaj też debata nowych technologii jest bardzo obecna w debacie prezydenckiej, bo za chwilę, za kilka miesięcy są wybory prezydenckie we Francji. Rozpoczęła się kampania i sztuczna inteligencja jest staje się elementem kluczowym tej debaty wśród polityków i też czuć było to nawiązanie do polityki. Mimo to jednak przekaz papieża Leona chce się uniwersalnym. Papież nie chce się angażować po żadnej ze stron francuskiej barykady, francuskiej sceny politycznej. Były tutaj kilka słów, które padły, które mogłyby zadowolić polityków konserwatywnych, ale z drugiej strony padły hasła ze strony papieża o to, że Francja ma być nosicielem pokoju na świecie, że trzeba zakończyć wojny na świecie, że Francja musi być otwarta, tolerancyjna, że należy przyjmować też uchodźców, migrantów, także nielegalnych. Dzisiaj rano papież był w ośrodku dla nielegalnych migrantów w 18. dzielnicy w Paryżu. Więc tutaj też także słowa, które z kolei nie zadowolą tą bardziej konserwatywną część francuskiej polityki, więc mamy tutaj, jesteśmy w obecności przekazu uniwersalnego, który nie jest skierowanym dla jednej ze stron polityki i który chce być całością doktrynalną, a nie tylko przekazem politycznym.
1: Przy okazji wizyty papieskiej zaczęto się przyglądać pozycji kościoła we Francji. No i z różnego rodzaju statystyk wynika, że swoją pozycję kościół odrabia we Francji. Coraz więcej jest na przykład chrztów,

0: coraz więcej ludzi w kierunku Kościoła się zwraca. Jak pan myśli, jak to się stało, że Kościół po latach chudych znowu wraca na piedestał?
1: To jest jeden z głównych punktów wyzwań, które stoją przed Kościołem i także przed tą wizytą papieża. Czy ta wizyta papieska, trzydniowa, czy da radę wzmocnić tą iskierkę nadziei, która się wyrodziła we francuskim społeczeństwie, we francuskiej tej młodzieży katolickiej. W ostatnich latach faktycznie odnotowano wzrost chrztów wśród młodzieży i wśród młodych dorosłych. To jest wzrost, którego nie było już od wielu, wielu, wielu lat. Z drugiej strony wielu obserwatorów tutaj jednak uspokaja, twierdząc, że proces dekrystianizacji, który Francja już przeżywa od 50 lat, nadal postępuje. Na przykład w 1985 roku, czyli 40 lat temu, 80% dzieci było chrzczonych, dzisiaj to już tylko 40%. Więc no, ogólnie ta młodzież, która dorasta, szuka swoje korzenie, szuka ponownie swoją tożsamość, bo jesteśmy w czasie także kryzysowych dla ogólnie cywilizacji zachodniej, cywilizacji europejskiej. Młodzież szuka ponownie punkty zaczepienia tożsamościowe. I powrót do korzeni religijnych jest jednym z tym punktów ważnych, tożsamościowych, identyte, tak, francuskiej i zachodniej. I to też to jest to, co jest szukane przez tą młodzież. Nie tylko aspekt czysto religijny, ale też aspekt tożsamościowy, cywilizacyjny. I właśnie dlatego odnajduje się to wśród młodych, młodych i młodych dorosłych, a jednak ogół społeczeństwa, tak, dalej widzi tą dechrystianizację. Drugi przykład wezmę. Liczba księdzy we Francji. 40 lat temu było to 40 tysięcy, obecnie jest to już tylko 12 tysięcy. Czyli no, jednak ten deficyt rażący księdzy mówi coś o tym stanie francuskiego społeczeństwa, gdzie rosną inne trendy religijne. Rośnie islam, rośnie ruchy ewangelickie, które bardzo mocno też wchodzą w miasta i w duże przedmieścia. I no, robi to bardzo dużą konkurencję też dla Kościoła katolickiego, który jednak musi podjąć tutaj to wyzwanie i ta wizyta tutaj papieża jest jednak w pewnym rodzaju próba podjęcia tego wyzwania i pokazania, że należy tą iskierkę je dmuchać
0: i rozniecać. Msza za godzinę, ta na Placu Zgody i na Polach Elizejskich, a ze mną był Nataniel Garstecka, korespondent mediów francuskich, który akurat z Paryża i w Paryżu obserwuje to, co dzieje się wokół tej wizyty.
2: Świat 24.
0: O różnych sprawach międzynarodowych państwu opowiedzieliśmy. Jutro o 13:00 znów opowiadać będziemy o tych sprawach w naszej audycji, a w ciągu tygodnia, jak zwykle, o 16:45 i 20:30 od poniedziałku do piątku sprawy międzynarodowe na antenie Polskiego Radia 24. Dziś kłaniam się państwu.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października.

0: Ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Trwa gorący piłkarski okres za sprawą meczów naszej reprezentacji.
10: To jednocześnie przerwa w klubowym futbolu i dobra okazja do tego, by pomówić o jego problemach.
9: Rażące i coraz częstsze błędy sędziów, kłopoty z VAR-em oraz nieetyczne kontakty z arbitrami.
10: To tylko niektóre z niepokojących zjawisk, o których porozmawiamy w najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat.
9: Naszymi gośćmi będą były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski oraz dziennikarz Mateusz Miga.
10: Zapraszamy już jutro o 25.
9: Filip Jastrzębski
10: i Michał Okoński. Koński z Tygodnika Powszechnego.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ruszyło posiedzenie sądu w sprawie nożownika z Jarosławia. O areszt w warunkach szpitalnych wnioskuje prokuratura. Politycy rządowej koalicji apelują o podpis pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kancelaria prezydenta odpowiada. Zajrzymy też w góry. W Tatrach zima nie daje za wygraną. Minęła 14. Łukasz Pastor, zapraszam. Od pół godziny trwa posiedzenie aresztowe w sprawie nożownika z Jarosławia na Podkarpaciu. Przedwczoraj 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 5 osób. Jedna nie żyje, 4 są ranne. Biegli uznali, że mężczyzna jest niepoczytalny, dlatego śledczy sformułowali wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Tragedia w Jarosławiu wstrząsnęła mieszkańcami. Panuje wśród nich nastrój zagrożenia i niepewności.
2: Słuchać już nie chcę, kochana, o tym. To już jest za dużo tego wszystkiego.
3: My mamy to w sercu bardzo głęboko. Nie życzę nikomu takich najgorszych rzeczy.
2: To pierwszy wypadek taki straszny.
3: Ja jestem osobą samotną, schorowaną i nie mam siły. Jak się o tym dowiedziałam, to aż mną tąpło w domu.
4: Na pewno każdy ma jakiś strach, ale jak będzie, to się okaże.
2: Nie wychodzimy i siedzimy w domu.
4: To była panika normalnie przecież. To jest niespotykane takie, żeby na kościół napadać, na księży.
1: O 19 w Jarosławiu odbędzie się Marsz Ciszy. To oddolna inicjatywa mieszkańców. Do jutra w mieście obowiązuje żałoba. Z Podkarpacia przenosimy się do województwa kujawsko-pomorskiego. Śledczy postawili zarzuty dwóm mężczyznom podejrzanym o zabójstwo w Inowrocławiu. Przedwczoraj od ciosów nożem zginął 41-latek. Szczegóły tej sprawy zna Marcin Glapiak.
5: Od rana trwają czynności prowadzone przez prokuratora. Obu napastnikom zostały już przedstawione zarzuty zabójstwa.
6: Jeden z nich odmówił złożenia wyjaśnień, natomiast drugi składa dość obszerne wyjaśnienia i czynności trwają.
5: Mówiła Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Przypomnijmy, w czwartek około godziny 23 na parkingu niedaleko budynku Państwowej Szkoły Muzycznej do stojącego 41-latka podeszło dwóch napastników w wieku 34 i 38 lat. Mężczyźni wyciągnęli noże i zadali ofierze kilka ciosów w różne części ciała, po czym uciekli z miejsca zbrodni, pomimo natychmiastowo wezwanych służb ratunkowych i podjętej na miejscu

0: Miejscu reanimacji życia poszkodowanego nie udało się uratować. Z Inowrocławia Marcin Glapiak.
1: Dodajmy, że nożownicy nie przyznali się do winy. Politycy koalicji rządowej apelują do prezydenta o podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to otworzyć drogę do wprowadzenia kolejnego programu osłonowego. Jeśli Karol Nawrocki ustawy nie podpisze, strona rządowa będzie musiała znaleźć taki mechanizm, żeby ulżyć Polakom, mówi europoseł KO Andrzej Halicki.
2: Ponadnormatywne zyski, przypominam, regulacją europejską również są objęte, więc inne państwa korzystają z tego rodzaju narzędzi. Dlaczego my mamy nie skorzystać?
1: Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta przypomina, prezydent Karol Nawrocki przedstawił własny projekt,
3: który likwiduje marże, które są dzisiaj, czyli tą marżę, za którą też ponosimy. I to narzędzie proponujemy współpracę i też możliwość wykorzystania tego aktu, który pan prezydent przedstawił.
1: Nadmiarowe zyski od koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Od 600 tysięcy do nawet miliona wiernych przybędzie na mszę świętą sprawowaną przez papieża na polach elizejskich w Paryżu. To kulminacyjny punkt rozpoczętej wczoraj czterodniowej wizyty Leona XIV nad Sekwaną. Współtwórcą muzyki do papieskiej mszy świętej jest polski organista Karol Mossakowski. Jak mówił, za orkiestrą i chórami nie przespana noc. Podczas mszy zabrzmią jego autorskie aranżacje pieśni i modlitw.
4: Wszyscy znają Salve Regina, Paternoster czy Gloria in excelsis Deo itd. Jest oczywiście większość repertuaru francuska, ale taka, której każdy Francuz może się odnaleźć. Są pieśni znane przez wszystkich w nowych aranżacjach, bo zaproponowałem, żeby towarzyszyła mi orkiestra Denta. No i trzeba było do tego napisać nowe nuty.
1: Przygotowania do papieskiej mszy rozpoczęły się w wakacje. To największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Mszę zabezpiecza 14 tysięcy policjantów i żandarmów. Przed jej rozpoczęciem wierni będą mieli okazję zobaczyć papieża z bliska. Leon XIV przejedzie polami elizejskimi w Papa Mobile. Choć dopiero zaczęła się jesień, to wysoko w Tatrach już zima. Powyżej górnej granicy lasu śnieg utrudnia wędrówki. Ratownicy Topru apelują o rozwagę. O szczegółach Filip Droszcz z Radia Kraków.
5: W dolinach jest mokro i błotniście. Wyżej miejscami zalega nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu.
6: Powyżej górnej granicy lasu, w zasadzie powyżej 1600 metrów nad poziomem morza, mamy już zalegającą pokrywę śnieżną. Im wyżej, tym jest jej więcej. No i tym warunki pod względem zagrożeń, czy to poślizgnięcie, upadki z wysokości, czy zagrożenie lawinowe, rośnie.
5: Ostrzegał ratownik Topr Łukasz Zubek. Zapowiadane ocieplenie może przynieść kolejne zagrożenia.
6: Na pewno zagrożenie będzie potęgować wzrost temperatury, który prognozowany jest na weekend. Ten śnieg będzie mokry, będzie się ślizgał, szczególnie po trawie, po skale, no i na to należy zwracać szczególną uwagę.
5: Na Kasprowym Wierchu temperatura może przekroczyć 10 stopni. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
1: W wyższych partiach Tatr nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sporo chmur nad całym krajem. Od czasu do czasu gdzieniegdzie pojawia się jednak słońce. Niewielkie opady możliwe tylko na północy. Na termometrach 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej.
8: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
9: Jest 14.06 w studiu Agata Kowalska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Polskie Koleje Państwowe świętują stulecie. I czy ty dziś ze swoim gościem też będziesz świętować? Czy będziesz analizować, podsumowywać, kreślić plany na przyszłość?
10: Wszystkie te rzeczy będziemy robić, ale ja mam uśmiech na twarzy, bo ja tak strasznie lubię kolej. Więc nawet jak będziemy trochę narzekać, to ta miłość jest
9: w dobrej wierze.
10: To tak jest, dla jej dobra. To wszystko dla państwa dobra.
7: Zamieszkania.
10: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jakie jest nasze otoczenie. Dzisiaj będziemy poruszać się między tymi różnymi punktami zamieszkania, pracy, turystycznymi. Będziemy poruszać się koleją. Jeśli mają państwo chęć złożyć życzenia kolejarzom, kolejarkom, to proszę pisać. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Będę chętnie te życzenia przytaczać. Ja sama życzę naprawdę wiele dobrego i kolei, i kolejarzom, wszystkim pracownikom Polskich Kolei Państwowych. A ze mną w studiu Gość Karol

0: Tramer, redaktor naczelny pisma Zbiegiem Szyn i autor książek Ostre cięcie i przestawianie zwrotnicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan też świętuje?
1: No ja nie jestem polskimi kolejami państwowymi, więc nie świętuję. Natomiast no, jest to ważna data w historii nie tylko transportu, mobilności, ale w ogóle Polski i chyba też wy, Polskie Radio, też obchodzicie stulecie w tym roku.
0: Tak.
1: Z PKP jesteście rówieśnikami. Tak więc no, to też jest znamienne, to znaczy Polskie Radio obchodzi 100 lat, ale nie znaczy, że jest jedynym reprezentantem radia. I trochę tak się stało też z koleją, że 100 lat PKP to nie jest 100 lat kolei. To nie jest 100 lat kolei i to nie jest, i nie tylko PKP jest koleją w dzisiejszych
0: czasach.
1: No
0: to oczywiście, że oczywiście prawda. To cofnijmy się właśnie nie o 100 lat, tylko o wiele więcej. Dlatego, że nie wiem, czy państwo wiedzą, że pierwsza publiczna linia kolejowa na świecie została zbudowana w Anglii w 1825 roku, a wiem to stąd, że zajrzałam na Wikipedię, która zresztą obchodzi w tym tygodniu 10 lat, polska Wikipedia, więc też wszystkiego najlepszego. Czyli mamy 1825 rok. Pierwsza publiczna kolej w Anglii. 100 lat później powstają polskie koleje państwowe, już w wolnej Rzeczypospolitej, ale pomiędzy tymi dwoma datami, w Polsce oczywiście mamy zabory i tory kolejowe też się pojawiają. Gdzie? Jakie miasta połączyły te pierwsze tory kolejowe?
1: No i tu już dochodzimy do pierwszych meandrów historii i historii kolei. To znaczy od budowy której, od otwarcia której linii kolejowej datować historię polskiej kolei.
0: A co mamy
1: ponieważ,
0: do wyboru?
1: No mamy do wyboru 1842 rok, czyli otwarcie linii kolejowej Breslau-Olau. I to jest Wrocław-Oława dzisiaj, ale kiedy tą linię zbudowano, no Polski tam nie było. No i to jest tak, dyplomatycznie to się mówi, że to jest pierwsza linia kolejowa na ziemiach polskich, już bez dodawania obecnie polskich, no ale no to nie była polska linia kolejowa. Natomiast za taką polską pierwszą linię kolejową uznaje się drogę żelazną warszawsko-wiedeńską 1845 rok, no, która biegnie z Warszawy przez Skierniewice, Koluszki, Piotrków Trybunalski, Częstochowę. No ona biegła właśnie na
0: ale
1: południe.
0: Ale przecież ona też została zbudowana.
1: Ale też Polski, no mówiąc brutalnie, wtedy nie było. Natomiast to była bardziej polska linia kolejowa z tego względu, no, że brali w tym udział polscy inżynierowie, polscy budowniczy. To znaczy, mimo że Polski nie było jako kraju, no to tutaj ten udział Polaków w jej budowie był dużo większy.
0: A to, ja trochę doczytałam i ta polska kolej, ten odcinek, tak zwana wiedeńska, to jakoś bardzo wolno, tak etapami budowana i to wolno szło. Myśmy się dopiero wtedy uczyli budować tory i dostosowywać je do wymogów kolei parowej, przypomnijmy.
1: Ja się śmieję już. To się cichutko się śmieje, więc w radiu nie widać, że się śmieje, ale wolno, to ja bym się nie zgodził. To znaczy budowanie linii kolejowych w XIX wieku, przed II wojną światową, było dużo szybsze niż obecnie. To znaczy.
0: Ale jak? Warszawa Grodzisk chyba 10 lat im to zajęło.
1: No ale potem, jak już patrzymy na kolejne etapy, no to jest tak co pół roku kolejne 50 kilometrów. Więc w dzisiejszych czasach
0: marzenie.
1: Modernizacja linii kolejowej często trwa dużo dłużej niż jej budowa. To jest chociażby przykład też linii z lat 30. Warszawa-Radom, bo no to zaraz przejdziemy do tego scalania i właśnie tego scalania kolei po zaborcach. I no tą linię Warszawa-Radom, około 100 kilometrów, zbudowano w latach 30. w nieco ponad rok, a jej modernizacja trwała kilkanaście lat. Więc no, to też wynika z tego, że to były zupełnie inne warunki prawne, ochrony środowiska. No po prostu kładziono tory, a nie tak jak teraz trzeba wykonać na przykład ocenę oddziaływania na środowisko. Trzeba zrobić projekt, wykupić grunty. Jeżeli się trochę prostuje linię kolejową, no mamy zupełnie inne te procedury, a kiedyś po prostu bardziej skupiona się na budowie, a nie na całym tym takim tak zwanym procesie inwestycyjnym.
0: Ale wcale nie było tak prosto, dlatego że tak jak państwo oczywiście wiedzą, Polska szczęśliwie odzyskała niepodległość i w 1919 roku powołano Ministerstwo Kolei Żelaznych. Sama nazwa naprawdę fantastyczna.

0: Jakoś Ministerstwo Infrastruktury przy tym brzmi dość, no tak, ponuro. A następnie właśnie, 7 lat później, 24 września 1926, powołano Polskie Koleje Państwowe. I wtedy wyzwaniami była budowa mostu kolejowego, były tory o różnym rozstawie, było konieczność łączenia miast z różnych zaborów, no i sama elektryfikacja kolei. Coś jeszcze było wyzwaniem?
1: No, było wyzwaniem przede wszystkim to, że odziedziczyliśmy po zaborcach trzy zupełnie inne systemy kolejowe. I to, że one się na przykład nie stykały w wielu miejscach ze sobą, te różne
0: trochę
1: linie kolejowe.
0: Trochę jak drogi rowerowe teraz, trochę, w różnych gminach.
1: Natomiast to była masa wyzwań i to, jak Polska sobie z tym poradziła bardzo szybko, jest imponujące.
0: A dlaczego nam się wtedy to tak udało?
1: Najpierw chcę powiedzieć, co w ogóle trzeba było zrobić. No bo na przykład koleje odziedziczone po Rosji były szerokotorowe. Koleje odziedziczone po pozostałych zaborcach, czyli Niemczech i Austrii, były normalnotorowe. Czyli kolej w Polsce przez pierwsze lata wyglądała tak, że jechało się szerokotorowym pociągiem i na dawnej stacji granicznej, które do dzisiaj możemy widzimy nagle w środku Polski ogromne dworce kolejowe w stosunkowo niewielkich miejscowościach. Na przykład Nowe Skalmierzyce.
0: To tam widać
1: to
0: granica
1: była
0: zaborów.
1: Granica między Rosją a Niemcami.
0: I tam podobnie na tej stacji?
1: I trzeba było się przesiąść. No więc wyzwaniem, jeśli chodzi o zszywanie i spajanie tych sieci kolejowych, było przekucie tej części szerokotorowej na normalny tor. Wtedy wyeliminowano te przesiadki, ale...
0: A powiedzmy to jasno, czyli te tory trzeba było je odkuć od podstawy?
1: Odczepić szyny, mówiąc brutalnie, i może kolejarze się żachną, odczepić szyny.
0: Od podkładów?
1: I zbliżyć je do siebie, po prostu o te niecałe 10 centymetrów. I to jest, wydaje się, szczegół, ale to trzeba było zrobić w całej Polsce, w tej odziedziczonej, po zaborze rosyjskim. Dodatkowe kwestie były zupełnie inny tabor. No bo to był tabor innych standardów, zupełnie różne zasady sterowania ruchem. Na przykład na części austriackiej pociągi jeździły w ruchu lewostronnym.
0: Dlaczego?
1: No to tak jest. Na kolei w Europie cały czas w części krajów mamy ruch lewostronny.
0: Naprawdę?
1: I na przykład w Czechach, też odziedziczona po Austrii, ta linia taka od Wiednia do Ostrawy, dopiero kilkanaście lat temu zmieniono, i to było duże wydarzenie, ruch na prawostronny tam. Tak, to nie jest tak, że w całej Europie kolej jeździ prawostronnie tam, gdzie ruch na drogach jest prawostronny.
0: Coś niebywałego. Jak to lubię moją pracę, zawsze się czegoś nowego dowiem, a dzisiaj to już naprawdę jestem oszołomiona, państwo pewnie też. Ja po prostu nigdy nie jechałam w Czechach na tym odcinku koleją.
1: No, ale teraz już tam od kilkunastu lat już nie można tam jechać lewostronnie, bo to się zmieniło. No ale to była wielka operacja, to nie jest takie proste, przestawić cały ruch z lewej na prawą. No i więc to już były takie kwestie. Najważniejsze wyzwanie, no to było to, że mieliśmy najpierw, i to były dwa momenty, najpierw mieliśmy po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, no pewne terytorium. I trzeba było połączyć te miasta, które no, znalazły się w Polsce, a były w różnych krajach. I na przykład między Warszawą a Poznaniem brakowało linii kolejowej, bo była wybudowana przez Niemcy linia do granicy ślepa, do Strzałkowa, i potem dalszy ciąg był od Kutna do Warszawy. I trzeba było zbudować linię Kutno-Strzałkowo na przykład. I różne takie linie, które zszywały tą sieć. No i jak już to zszywanie tam jakoś było zaawansowane, no to zrobiła się druga wojna światowa. Po drugiej wojnie światowej znowu Polska się przesunęła ze wschodu na zachód. No i tego symbolem do dzisiaj pewnych nierozwiązanych kwestii pod względem zszywania kolejnego sieci kolejowej, no na przykład jest to, że główne trasy z Warszawy, czyli największego miasta na dawnych polskich ziemiach, do Wrocławia, czyli największego miasta na ziemiach tak zwanych odzyskanych, biegną liniami jednotorowymi, bo one mamy odcinki jednotorowe, na przykład między Ostrowem Wielkopolskim a Oleśnicą, to jest taki odcinek, a na innej trasie znowu między mniej więcej Lublińcem a Opolem.
0: Czyli mówiąc z doświadczenia, z perspektywy pasażera,

0: Pociągi muszą nawzajem na siebie poczekać albo muszą...
1: Muszą się przepuszczać na mijankach. No jest to dosyć zaskakujące, że między pierwszym a trzecim największym miastem Polski tak wyglądają podstawowe linie kolejowe. Ale to jest ślad tego, że to były pogranicza, peryferie zarówno Polski i Niemiec międzywojennych i tam były te linie kolejowe, no już takie lokalne, peryferyjne i potem trzeba było je nagle wykorzystać
0: jako
1: do...
0: główne linie
1: jako
0: kolejowe.
1: Główną magistralę.
0: Tak, magistralę.
1: I to też właściwie możemy powiedzieć, że no dopiero budowa ta planowana, zapowiadana linii Y będzie rozwiązaniem problemu, który pojawił się w 1945 roku, po tym jak w Polsce znalazły się ziemie zachodnie.
0: Swoją drogą pewnie państwo też odnotowali, że nasz gość mówi, ta budowa planowana, zapowiadana, jeszcze mam nadzieję, że chwilę poświęcimy temu projektowi CPK, Port Polska i Y, czy to się wydarzy. Ale to jeszcze chwilę zostańmy w czasie historii kolei, czy elektryfikacja kolei była wyzwaniem i właściwie, jeśli tak, to z jakich powodów? Bo to się działo przed II wojną i po II wojnie.
1: No elektryfikacja wynikała z różnych przyczyn. To znaczy, po pierwsze, pierwsza elektryfikacja, czyli pierwsze elektryczne linie kolejowe na ziemiach obecnie polskich to były w Niemczech. No w Sudetach tam było dużo, dużo zelektryfikowanych linii kolejowych, ale no to zostawmy. Natomiast pierwsza taka w Polsce już w dwudziestoleciu międzywojennym to była warszawska kolej dojazdowa. I to też było ciekawe, bo to tak naprawdę trochę...
0: WKTka dla wszystkich tutaj z Mazowsza.
1: Tak, z Warszawy przez Podkowę Leśną do Grodziska i Milanówka. Taka alternatywna linia kolejowa do tej głównej, normalnej kolei.
0: A ludzie bali się wsiadać do pociągu, który jest napędzany prądem, a nie węglem?
1: Nie mam pojęcia. Natomiast...
0: bo wiele obaw...
1: Z modernizacją są pewne obawy. No. Natomiast tutaj to była pierwsza i to była w ogóle, to była trochę inwestycja spółki energetycznej, a potem były kolejne elektryfikacje właśnie tras takich podmiejskich wokół Warszawy, czyli do Pruszkowa, Żyrardowa, Otwocka, Mińska Mazowieckiego. I to wynikało z tego, że to był element budowy linii średnicowej przez Warszawę, która idzie tunelem. No i istotną kwestią było to, żeby ten dym z parowozów nie zadusił tych wszystkich ludzi w tunelu.
0: To jest ważne.
1: Ale to też jest bardzo ciekawy element historii kolei. To znaczy właśnie, i to mieliśmy, to też było ważne osiągnięcie Polski międzywojennej, czyli zbudowanie linii średnicowej w Warszawie. Bo to jest tak, że najpierw jak kolej powstaje, to powstawała w XIX wieku, to są takie ślepe linie, które wbiegają do miasta z różnych kierunków.
0: I różne dworce.
1: No i mieliśmy tam dworzec Wileński, Teres Polski i tak dalej. I to jest bardzo często w pewnym momencie w różnych miastach, w dużych metropoliach, aglomeracjach staje się wyzwanie połączenie tych dworców w jeden system. No żeby, no bo gdyby nie linia średnicowa, to byłoby tak, że mówiąc trochę brutalnie, mielibyśmy taką trudną sytuację jak w Paryżu, bo w Paryżu cały czas nie powstała linia średnicowa i tam jest tak, że mamy dworzec północny, dworzec lioński i jak jedziemy z jednego końca Francji na drugi, to musimy nagle przejechać taksówką albo metrem przez Paryż z jednego dworca na drugi. No i gdyby nie linia średnicowa, no to mielibyśmy taką samą sytuację, że wysiadalibyśmy na dworcu wschodnim, tam by się kończyły tory i trzeba by przedostać się jakoś na przykład na dworzec główny i jechać dalej.
0: Tylko dla tych z państwa, którzy nie podróżowali przez Warszawę pociągiem, to nie jest tak, że wtedy trzeba wsiąść w WKTkę i przejechać na inny dworzec, tylko ta linia średnicowa umożliwia tam zbudowanie torów dla tych kolei.
1: Tak, to też to, że dzisiaj jak ktoś jedzie na przykład z Białegostoku do Wrocławia i sobie przejeżdża przez Warszawę, to jest osiągnięcie właśnie inżynierów, planistów z dwudziestolecia międzywojennego. Ja czasem nawet z zazdrością patrzę na te czasy, jak to było wszystko, no takie, że to się działo. W ciągu 20 lat zrobiono no takie duże przedsięwzięcia i właśnie ta linia średnicowa w Warszawie.
0: No, gdy nie zbudowaliśmy, znaczy wracam do tego pytania, jak to było możliwe? Dlaczego ci ludzie wtedy, bo mówił pan trochę o tym, że było łatwiej, bo nie było pewnych ograniczeń, no ale jednak linia średnicowa przez Warszawę to nie było na pewno proste, ani inżynieryjnie, a przecież tam już było mnóstwo, gęsto zaludniony i zabudowany teren centrum Warszawy.
1: No tak, no teraz możemy obserwować budowę linii średnicy.

0: W Łodzi. I widzimy, jak wiele jest problemów. Ta budowa jest właściwie przerwana. To też będzie, jeżeli już ta linia średnicowa w Łodzi powstanie, to będzie przełom dla Łodzi. To znaczy, bo Łódź cały czas właśnie bazuje na tym, no mamy ten wielki, nowy, podziemny dworzec Łódź Fabryczna, który jest pusty, bo część pociągów na niego nie wjeżdża, no bo jak jadą tranzytem przez Łódź, to nie wjeżdżają na ślepy dworzec. Więc to będzie przełom, to też stworzy takie kolejowe metro w Łodzi i no takie historie, no to są w wielu miastach właśnie, to się cały czas toczy to scalanie. No na przykład w Lipsku linia średnicowa powstała, o ile dobrze pamiętam, w 2015 roku. Czyli wciąż wiele miast europejskich no uzupełnia to. I my trochę nawet idziemy w drugą stronę teraz, to jest ciekawe, bo na przykład no we Wrocławiu teraz się mówi o odbudowie dworca Świebockiego. Czyli na początku lat 90. zrezygnowano z takiego czołowego dworca, wszystko zaczęło jeździć na dworzec Wrocław Główny i to jest trochę kontrowersyjne. To znaczy mamy sytuację taką, że na dworzec Wrocław Główny przyjeżdżają pociągi ze wszystkich kierunków, mogą przejeżdżać tranzytem, a teraz nagle część pasażerów wyląduje na ślepym dworcu Świebockim, z którego będzie musiało tramwajem dojechać
1: do... Ale uzasadnienie jest, rozumiem, takie, że dworzec Wrocław Główny jest przeładowany.
0: Jest zapchany. Hmm. Natomiast tutaj chciałem tak troszeczkę oddając hołd tym przedwojennym planistom kolei, no pokazać, że we Wrocławiu można by to zrobić z głową, to znaczy zbudować, i to gdzieś tam się tli taki pomysł, ale to nikt tego nie planuje na poważnie, w miejscu, gdzie właśnie odchodzi ta linia na ten ślepy Wrocław Świebocki, mamy dosyć taki duży węzeł kolejowy, przenikające się linie kolejowe i tam, to byłoby takie właśnie rozwiązanie tego problemu, można by zbudować nowy dworzec, nazwijmy to Wrocław Centralny, gdzie rzeczywiście wszystkie pociągi przejeżdżające przez Wrocław by się spotykały w jednym miejscu. I byłby to dworzec przesiadkowy, ale również, bo mogłoby być to założenie nowej dzielnicy na takich terenach
1: pokolejowych. No
0: właśnie,
1: o tym mówimy, że to jest też miastotwórczy element. Dworce, koleje, pociągi przyjeżdżające z różnych stron i potrafią w efekcie stworzyć całą dzielnicę. A jeszcze przenieśmy się do już takiej kompletnej teraźniejszości. Obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ale jeszcze niedawno minister, Maciej Berek, w zeszłym roku mówił tak. Nasi przeciwnicy próbują udowadniać, że szybka kolej wyklucza małe miejscowości. Oczywiście nawiązywał do pomysłu tak zwanego Y. To nieuzasadnione, bo rząd będzie jednocześnie budował połączenia kolejowe z krótkim czasem przejazdu między dużymi miastami oraz połączenia między małymi i średnimi ośrodkami. I to było rok temu. Wtedy, tak jak mówię, pan minister był ministrem, teraz już jest sędzią. I co z tymi zapowiedziami się dzieje? Właściwie na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi nie tylko o szybką kolej, ale też o Y, który ma prowadzić do portu Polska, dawnego CPK?
0: No, trudno mi powiedzieć. Najlepiej to by było zaprosić kogoś z spółki CPK występującej pod marką Port Polska, bo no takie różne dopływające informacje wypływające z tej spółki są trochę niepokojące. To znaczy, że tam jest problem z finansowaniem i tak dalej. I ja mam taki trochę zarzut, że no nie jest to dementowane, więc może coś jest na rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o no takie szersze właśnie zagadnienie kolej dużych prędkości kontra kolej klasyczna czy kolej normalnych prędkości, no to rzeczywiście to mogą i powinny być uzupełniające się systemy. Natomiast mamy trochę dwa podejścia do kolei dużych prędkości. Podejście francuskie i podejście niemieckie. I podejście francuskie daje prymat szybkości, a podejście niemieckie daje prymat dostępności do kolei dużych prędkości. Czyli to nie tylko chodzi o stacje pośrednie, bo one powstają i na systemach francuskim i na niemieckim. Natomiast niemiecki system jest dużo lepiej wpisany w istniejącą sieć kolejową. To znaczy generalnie koleje dużych prędkości powstają między aglomeracjami, natomiast na terenie miasta pociąg dużych prędkości wjeżdża na tradycyjny dworzec w centrum miasta, który jest celem podróży dla wielu osób, świetnym węzłem przesiadkowym. Natomiast prymat szybkości francuski no, powoduje, że trochę kolej dużych prędkości to jest taki supermarket za miastem, czyli mamy świetną ofertę, bardzo szybkie połączenia, ale to jest 15 kilometrów za miastem.
1: A w Polsce, która idea jest realizowana? Będzie lub zapowiadana jest jako...
0: No właśnie, ja uważam, że trzeba by z...

0: wziąć zalety z obydwu tych systemów, bo bywają też zalety tego systemu francuskiego, to znaczy na przykład we Francji, jak biegnie ta od zera budowana linia dużych prędkości i gdzieś tam przechodzi wiaduktem nad istniejącą jakąś prostopadłą linią kolejową lokalną, regionalną, to się na tym skrzyżowaniu buduje stację. I dzięki temu ta lokalna linia kolejowa z tam promienia 50-80 km dowozi ludzi bezpośrednio do tego, do tej kolei dużych prędkości, do tego TGV. I to ja uważam, że to jest zmarnowana szansa, bo to już widać, że to nie powstanie, bo proces planistyczny, ja nawet pytałem przedstawicieli CPK, już jest na tyle zaawansowany, no, że już się nie da zaplanować takiej stacji, a to jest, że tak powiem, trochę skutek uboczny tych francuskich wad, takiego prowadzenia linii kolejowej bez wpisywania jej w aglomerację, ale to jest bardzo taki przybliżający tą kolej dużych prędkości do całych regionów sposób. I trochę możemy to obserwować też na centralnej magistrali kolejowej, czyli na naszej quasi dużych prędkości linii, gdzie do stacji Włoszczowa Północ dojeżdżają pociągi z Kielc, Częstochowy lokalne. Od kilku lat to się udało zrobić dzięki wybudowaniu krótkiej łącznicy. Też możemy obserwować, no, że z tych tam miejscowości jak Koniecpol, jak Bukowa, ludzie mają szybki dojazd do stacji, z której już jeżdżą ekspresowe pociągi do Warszawy, Krakowa, Katowic i tak dalej.
1: Już nie zdążymy porozmawiać o tym, dlaczego na kolei za dworce odpowiada jedna spółka, za tory druga spółka, za schody na dworce trzecia spółka, za pociągi, ale nie restauracyjne, czwarta i piąta. O tym następnym razem, bo mam nadzieję, że Karol Tramer, redaktor naczelny pisma Zbiegiem Szyn i autor książek Ostre cięcie i Przestawianie zwrotnicy, ponownie zagości w programie Adres Zamieszkania. A teraz już dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Adres Zamieszkania. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
10: Życz sobie tego.

0: prościej. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wyższy próg podatkowy, dodatkowa stawka podatku, ale brak wyższej kwoty wolnej, o której Polacy pamiętają i na którą czekają. Jak ta propozycja rządu jest oceniana przez członków Rady Dialogu Społecznego? Czy wyższy CIT i ograniczenie prawa do ryczałtu pogorszy sytuację polskich firm i ostatecznie zwiększy inflację? To część zagadnień, o których będziemy rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
4: Jest sobota, 26 września, 14.32, a wieczorem wszystko będzie jasne. Już zaraz Państwu wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi oczywiście o Gdynię, bo kończy się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. I my do tej Gdyni zaglądamy. Martyna Podolska, dzień dobry, Martyno.
5: Dzień dobry.
4: Emocje rosną z każdą godziną.
5: Ale oczywiście, że tak. Niech ta cisza, która tutaj w Teatrze Muzycznym w Gdyni towarzyszy naszej rozmowie, Państwa nie zmyli, bo tej ciszy

sercach twórców wcale nie ma. To ostatnie godziny przygotowań do Czerwonego Dywanu, do wielkiej gali wręczenia nagród. No i my teraz będziemy trochę rozmawiać o filmie, który ma bardzo duże szanse na te najwyższe trofea, bo w naszym tutaj studiu plenerowym Maciej Sobieszczański, twórca,

0: emocje, to znaczy, że jesteśmy w kinie. No, być może, prawdopodobnie.
1: Te emocje towarzyszyły także ci wczoraj podczas małej gali, młodej gali, też tak, taka nazwa towarzyszy tej uroczystości, podczas której wręczane są nagrody pozaregulaminowe i ty już swoją półkę wypełniłeś tymi nagrodami. Między innymi nagroda dziennikarzy i dziennikarek 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych trafiła do twoich rąk, a to nie bez znaczenia dla ciebie nagroda, Maćku.
0: Ogromnie ważne. Ja na nią czekałem całe lata.
1: Dlaczego? Dlatego, że sam też byłeś dziennikarzem.
0: Tak, tak. To była jedyna w życiu jakby robię rzeczy, które po prostu są możliwe do zrobienia. Nie chciałem zostać reżyserem, nie chciałem zostać scenarzystą, ale po prostu to było możliwe, więc jakby podejmowałem się tego zadania, patrzyłem, ja mógłbym to zrobić, okazało się, że mogę to zrobić. Ale jednej rzeczy bardzo chciałem w życiu, naprawdę bardzo, i chciałem być dziennikarzem. To było moje marzenie po średniej szkole i dostałem się na wiedzę o teatrze do Akademii Teatralnej i tam pod okiem naprawdę wybitnych, to była fantastyczna szkoła, wybitnych profesorów, uczyłem się krytyki teatralnej i też krytyki filmowej i przez 5 lat po szkole byłem dość zdolnym piszącym, jak się Państwo możecie domyślać, więc bardzo szybko znalazłem pracę, zostałem w Radio Wawa i tam robiłem takie audycje o filmie i to była naprawdę moja wielka, wielka pasja.
1: Ale na szczęście dla nas, widzów i wielbicieli twojego pisarskiego i filmowego talentu, porzuciłeś dziennikarstwo na rzecz kina. Przez ścianę wczoraj dominowało podczas tych nagród pozaregulaminowych. Jak będzie dzisiaj, dowiemy się o godzinie 19:30, bo to właśnie wtedy rozpocznie się ta wielka uroczystość. Ona będzie transmitowana najpierw w TVP Kultura, potem w TVP1, także na stronach internetowych festiwalu. Emocje nie stygną i nie wiadomo, tak naprawdę. Drodzy Państwo, tutaj oczywiście my możemy typować, możemy opowiadać o tych filmach naszym zdaniem najlepszych, ale nic nie wiadomo. Jury pod przewodnictwem jury konkursu głównego, bo tu są 3 tak naprawdę konkursy. Pierwszy, czyli konkurs główny, ten najważniejszy, to tu przyznawane są Złote Lwy. Drugi konkurs, konkurs kina świeżego, może nieco odważnego. No, znaczy tamte filmy też są odważne, ale tutaj bardziej może takiego kina autorsko-świeżego. To jest konkurs Perspektywy i tu jest osobne jury. I jest jeszcze 3 konkurs, który jest tak naprawdę składem tego pierwszego i drugiego, czyli tutaj wybór najlepszych debiutujących twórców. To jest taka cross-action, to się nazywa i tu jury jest osobne, więc naprawdę nie wiadomo, jak jury zadecyduje. Przewodniczącym jury konkursu głównego jest Krzysztof Zanussi, który no nie zdradza, nic nie zdradza. Ja próbowałam go podpytać, kto otrzyma Złote Lwy i kto otrzyma szereg indywidualnych nagród i no i nie chciał powiedzieć. Maćkowi żadnych, tobie też nie chciał powiedzieć.
0: Żadnych sugestii nie...
1: Nic nie wiadomo. A to jury w tym roku
0: Tomasz Mann żadnego nie powiedział, że on bardzo lubi Tomasza Manna, że się z nim spotkał. Nie mówił ci tego?
1: No mówił mi, że lubi Tomasza Manna, no, że...
0: Ale ja też lubię Tomasza Manna, więc jakby się zgadzamy w tej kwestii.
1: Tak, bo tu oczywiście nawiązanie do ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, która bierze udział w konkursie głównym i jest polskim kandydatem do Oscara. Twój film też pretendował do tego tytułu. Zobaczymy, czy dzisiaj to będzie walka pomiędzy tymi dwoma tytułami. Nie, może mi niezręcznie tak mówić, ale tak myślę, że to właśnie się rozegra pomiędzy twoim filmem, Maćku, a właśnie filmem Pawła Pawlikowskiego.
0: Ale to, powiem ci, że to jest taka, dzisiaj o tym myślałem, że to jest taka, bo ja jako człowiek, który się zajmuje mitami, opowiadaniem takich podstawowych relacji międzyludzkich i naszych historii takich, z których wszyscy jesteśmy zbudowani, to powiem ci, że to jest taki rodzaj i ja ci powiem, w pewnym sensie, gdyby to był film, to ja bym miał wielką przewagę, ponieważ ja występuję tu w roli underdoga. Mamy oto, to jest taki Rocky Balboa kontra Apollo, ten wiesz, ten z tego Rockiego, nie? I po prostu wiadomo, że tam jest po prostu siła, tam są Oscary, tam jest Złota Palma, a tu jest jakiś taki, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kto.
1: No tak. No, i jeszcze...
0: A publiczność kocha underdogów.
1: A, to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy dzisiaj wieczorem, ale Maćku, żeby podgrzać jeszcze atmosferę,

0: w Państwa sercach i domach. To są dwie propozycje czarno-białe, i ojczyzna, i Twój film. Zatem rzeczywiście ta rywalizacja może być także i na tym polu.
1: Ale oczywiście wiesz, że żartujemy.
0: Nie.
1: Rywalizacja po prostu.
0: Oczywiście.
1: Ja się w ogóle strasznie cieszę z tego, że jestem z tymi swoimi, naprawdę, ja z Pawłem pracuję w Szkole Wajdy. To jest jakby człowiek, którego niezwykle cenię, który mi też w pracy bardzo mnóstwo dał, bo po prostu obserwowanie jego jakby kombinowania pracy takiej twórczej ze studentami, bo my wszyscy pracujemy w Szkole Wajdy jakby w kupie, więc to jest też rodzaj takiego wspaniałego doświadczenia, które Paweł nam wszystkim, nie tylko mi, ofiarował, więc ja jakby chylę czoła przed tym jego sposobem myślenia i tym takim tą jego subtelnością taką na różnych poziomach, a poza tym go po prostu wysoko cenię jako człowieka, który potrafi opisać naszą współczesność. To jest też jakby niezwykły dar, nie? Jakby dzięki Bogu, że on jest i dzięki Bogu, że my możemy się przejrzeć w jego filmach.
0: Oj, Maciek, nie opowiadaj tak, bo wszyscy nasi słuchacze zrozumieją, że tutaj nie ma żadnej rywalizacji pomiędzy wami, nie tylko pomiędzy tobą a Pałem, ale w ogóle w konkursie głównym, a tu 16 tytułów. Niektóre filmy naprawdę są warte uwagi. Nie zapominajmy, jest też taki film Dobry chłopiec Jana Komasy, też dość wysoko w tej stawce, gdzieś tam w kuluarach.
1: Znakomite są tytuły, naprawdę, to po prostu jest...
0: No, dobry rok, można by powiedzieć, naprawdę. Zatem wygrać z Pawłem Pawlikowskim albo z Janem Komasą, no to nie lada wyzwanie. Dowiemy się wieczorem, do kogo powędrują te najważniejsze nagrody, czyli Złote Lwy, ale szereg też innych. I tu chociażby, no też kolejna rywalizacja. Tak, wiesz, Maćku, patrzę ci w oczy, ale to chyba Marysia, która zapowiadała naszą audycję dzisiaj specjalną, tak pozgrzała te emocje, pytając.
1: Tak,
0: no i teraz myślę, że... No bo też, tu Łukasz Żal, nominowany do wszystkich najważniejszych nagród autor zdjęć do ojczyzny. No i znakomita Jola Dylewska, również nagradzana oczywiście, wspaniała autorka zdjęć do twojego filmu. No to tu też może być rywalizacja. Jeśli chodzi o to grono aktorskie, w twoim filmie Maria Dębska, no a tu Sandra Hiller. Ale tak porównuję do Pawła, a przecież jeszcze chociażby Ewa Konstancja Błuchak, która też zagrała świetną rolę w filmie Kobieta samotna. Nie, pomyliłam tytuł teraz, no. Maciek mi kręci właśnie, bo ja, widzą Państwo, ja też jestem w takim emoku. Wszystkie te filmy widziałam dużo, dużo wcześniej przed przyjazdem. Już zaraz sobie przypomnę, jak się ten tytuł nazywa. Kobieta bez... No i co? Kobieta stanu wolnego, już. Słyszą Państwo, Kobieta stanu wolnego. Więc tutaj Ewa Konstancja Błuchak też ma szansę powalczyć o tę nagrodę. Jest też Jaśmina Polak w takim filmie.
1: Fenomenalna
0: w tym egzotiku. Tak, to
1: ja
0: taki dość...
1: Ona jest fenomenalna. Ja ją kocham po prostu z teatru i z filmów. Ona po prostu, ona się jakby zrobiła się jakimś fenomenalnym zjawiskiem na naszym rynku. To jakby jest naprawdę... Wyjątkowa aktorka, wyjątkowa postać.
0: Chociaż jeszcze szerokiej publiczności nie aż tak, znana. Czekamy, bo wiemy, że Jaśmina Polak wystąpi także w Nocach i Dniach. Myślę, że wtedy też ta jej kariera nabierze rozpędu. Rzeczywiście jest w czym wybierać, no i to jury będzie wybierało. To znaczy werdykt już podobno jest. Trwają ostatnie tutaj przygotowania, szlify do tego ogłoszenia. Ale powiedzmy, to jest ten moment, żeby powiedzieć o twoim filmie. Ja już na naszej antenie Państwu opowiadałam sporo, bo ja jestem, nie ukrywam, jakąś wielką fanką tej wzruszającej, poruszającej opowieści, która przyszła do ciebie, która się pojawiła w twoim życiu. Historia oparta na faktach, historia wielkiej miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego sprzed wielu lat. 47 rok, więzienie na Rakowieckiej. Tak rozpoczyna się ta opowieść i rozpoczyna się od wystukiwania kodu Morsa przez tę tytułową ścianę. No i ten kod wystukuje właśnie Wiesława, bohaterka. No i słyszy, że ktoś odpowiada.
1: Odpowiada jej miłość po prostu, mówiąc najkrócej. No to trzeba jakby... Tak się zastanawiałem nad różnymi takimi dzisiaj słówkami, które są ważne. Ja myślę, że to jest... nam się udało jakoś tak w tej historii zobaczyć.

0: zobaczyć człowieka, który jest taki strasznie samotny, zamknięty w jakiejś takiej ciemnej celi i który ma odwagę wpuścić do tej celi światło. Jakby pozwolić drugiemu człowiekowi wejść do swojego świata. Pomimo tragicznych warunków, okropnych warunków, tym bardziej trzeba do tego wielkiej odwagi. I to jest coś, co jest niezwykłe, co jest coś, co jest odruchem serca. Więc taka jest ta nasza opowieść. A dzisiaj rozmawiałem z Jolą Dyleską i ona tak powiedziała takie piękne zdanie, które Bresson mówił, że Bresson mówił o tym, że do widzów najpierw trzeba trafić do serca, a potem ma iść dopiero cała reszta. I myśmy akurat tego rodzaju opowieść dostali od życia, od Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego.
1: I zależało ci na tym, żeby tej historii w żaden sposób nie ubrudzić, chociaż ona sama w sobie jest brudna ze względu na okoliczności i czasy, w których się wydarzała w tym stanie rzeczywistym i ty starałeś się właśnie zachować ten brud, ale z drugiej strony użyłam tego słowa ubrudzić w kontekście nie zepsuć, nie strywializować tej historii.
0: Ta czysta miłość jest w kontrapunkcie do tego. Im bardziej są te warunki są okropne, tym bardziej ta czystość tej miłości, taka krystaliczność właściwie nam do nas przemawia. To jest taka... Kino bardzo lubi takie kontrapunkty. Jakby no, cicho po głośno, głośno po cicho.
1: No właśnie, a tej ciszy na szczęście, gdy Wiesława Pajdak wystukiwała ten kot, nie było, bo była ta odpowiedź i o tej odpowiedzi i o pracy nad tym filmem opowiada nam Maria Dębska, która wcieliła się właśnie w tę główną postać. Posłuchajmy.
2: Okazuje się, że ktoś jest, no i to więzienie było naprawdę przerażające. Ona była więźniem politycznym i próbowano ją wielokrotnie złamać. I ta relacja, która się nawiązuje przez ścianę, pozwala jej to wszystko przetrwać. Ci nasi prawdziwi bohaterowie mówili w swoich wspomnieniach, że gdyby nie ta druga osoba za ścianą, oni by tego nie przetrwali, nie przeżyli. No i stukają tak kilka lat, aż w końcu dostają zgodę na ślub w więzieniu i na tym ślubie widzą się po raz pierwszy, a potem spędzili razem całe życie, więc... Spoilerujemy nasz film od początku, ale uważam, że jest w tym też siła wielkiej miłości. Ja wiem, że ten film nie jest łatwy, ale bardzo bym chciała, żeby widzowie go zobaczyli, dlatego że ja też jestem szybką osobą. Ja jestem osobą, która pędzi i która lubi szybkie tempo i do tego filmu musiałam zwolnić i Maciek często zatrzymywał ujęcia i mówił 3 razy wolniej, 4 razy wolniej. Ja mówię, Jezu, długo to trwa. I poczułam w tym naprawdę wielką siłę.
1: No, Maria Dębska poczuła siłę, bo zagrała rewelacyjnie. Nad tym tempem pracowaliście, nad tym uspokojeniem, a z drugiej strony, no, jakim uspokojeniem, jeżeli tam takie rzeczy się dzieją? No.
0: Wiesz, to jest trochę pewnie znak czasu, że my się wszyscy spieszymy i że wydaje nam się, że my musimy wszystko szybko i natychmiast i właściwie wszystko powiedzieć, że ta maksyma mniej znaczy więcej. Bardzo dobrze funkcjonuje w kontrze do tego problemu, bo ja jej mówiłem zawsze, jak zobaczyłem, że ona tak dynamicznie jakby próbuje jakby szybko rozegrać te wszystkie elementy, to ja jej mówiłem zawsze, masz tyle czasu, ile potrzebujesz. My tutaj będziemy stali z tą całą ekipą i będziemy czekali, aż ty nam to dasz i aż to się w tobie urodzi, aż my to zobaczymy, aż to w tobie wybrzmi i jakby nie myśl o tym, że my tutaj jakby, bo przecież plan jest tym, strasznie jest czasowo napięty. Każda minuta kosztuje 20 parę tysięcy złotych, jeśli nie więcej. Więc my czujemy ogromnie tę presję czasu w czasie planu. To jest jedna z takich najbardziej opresyjnych sytuacji dla mnie jako dla reżysera i muszę się z tego jakoś znaleźć na to sposób, żeby się wysprzęglić z tego, z tej świadomości, żeby wejść głębiej. Ale i to po prostu, bo ona jest fenomenalna, jeśli chodzi o takie... Ona jest też bardzo elastyczna, ona się potrafi świetnie zaadaptować do różnych warunków, ona potrafi świetnie odpowiedzieć, bo ona po prostu też jest świetnym obserwatorem. Jest bardzo czujnym, wrażliwym obserwatorem, więc jakby jej nie trzeba dużo, żeby ona weszła w zupełnie inny

0: inny diapazon i w jakiś zupełnie inny sposób. Oczywiście niby niedużo, a z drugiej strony no zdobyć zaufanie kogoś i sprawić, żeby ktoś nam zaufał, no to jest jakaś olbrzymia droga do człowieka, do serca człowieka. To nie jest tak, że to się wydarza z chwili na chwilę. Więc myśmy też taką drogę ze sobą do siebie z Marysią odbyli. Ona była bardzo piękna i jest bardzo piękna.
1: Bardzo skuteczna, jeżeli udało się uzyskać taki rezultat na ekranie. Tak wymieniałam aktorki, które zagrały tutaj główne role, bo myślę, że ta właśnie kategoria najlepsza, pierwszoplanowa rola żeńska, to jest chyba najtwardszy orzech do zgryzienia dla jurorów, bo Maria Dębska, rewelacyjna rola, bo Jaśmina Polak, Egzotik, no i wspomniana Ewa Konstancja Błuchak, też dla mnie dość istotna postać wykreowana w filmie Kobieta stanu wolnego.
0: Pięknie, bo to jest jakaś taka w ogóle z innego wymiaru ta rola.
1: Z innego wymiaru, tak. Bo to opowieść o kryzysie bezdomności, tak. O byciu w ogóle w kryzysie przez kobietę już w pewnym wieku, ale która się nie poddaje tak naprawdę
0: nie
1: i która nie łamie się. Posłuchajmy, jak Ewa Konstancja Błuchak mówi o tej postaci.
2: Ona idzie do klubu, bo ona chce zatrzymać tamto. Ona w ogóle przecież nie mówi nikomu, tak? Generalnie dla mnie przez ten film Moja Roma idzie, czy przez ten świat, przez tą historię, którą opowiadamy, idzie biorąc ten świat na siebie. To jest poszukiwanie w tym świecie, który nam ktoś daje i w swoim byciu szukanie jasności, nadziei.
1: Tak, Ewa Konstancja Błuchak mówiła o roli w filmie Kobieta stanu wolnego. Jest jeszcze Agata Kulesza, też gdzieś wymieniana w tej kategorii, która zagrała zaś postać kobiety, która nie chce w dobie dbania o siebie, nie chce się poddać temu i postanawia zestarzyć się naturalnie wraz z godnością i nie zamierza przyjąć pewnego preparatu, który nie poddaje się pewnej kuracji, która pozwala zachować młodość. I tak o filmie Czas, który nie nadszedł, opowiada nam Agata Kulesza.
3: Że czasem miłość jest poza wiekiem, że potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości. To jest film o wyborach, o refleksji, jak sobie wyobrażamy naszą starość, jak chcemy ją przeżyć. Jesteśmy refleksyjni i że ten film w jakiś sposób widzę, że ludzie dobrze przyjęli, bo myślą o tym, bo ten film wydaje mi się bliski, te stawiane pytania. Czy w łudzie, czy zrobić ze śmierci i ze starości tabu, czy wręcz przeciwnie, zacząć to oswajać tak jak kiedyś.
1: Tak, Agata Kulesza opowiadała o swojej roli. Silny czas kobiet w kinie i zróżnicowane te role i dla nieco starszych i nieco młodszych aktorek, ale chyba to nie jest dobry czas czy sezon na główne role męskie, bo próbowałam zastanowić się, kto może powalczyć o to miano. No i wychodzi na to, że chyba Arek Jakubik za rolę Jacka Kuronia w filmie Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja jest gdzieś wysoko w stawce, no bo to taka rzeczywiście pełna pierwszoplanowa rola. Chociaż ten film nie opowiada wprost o historycznych momentach z życia Kuronia, a mówi wprost o wielkiej miłości budzącej się, rodzącej się, będącej, tworzonej przez Gajkę i przez Jacka Kuronia. Tak Arek Jakubik mówi o tym filmie.
4: To nie jest jakby film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego my, nasze pokolenie, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
1: Tak, Arek Jakubik mówi o filmie Nasza rewolucja, a w twoim filmie, Maćku, to jest drugoplanowa rola. To nie jest równorzędna z rolą Marysi, ale znakomicie rolę pana Jerzego zagrał Kuba Gierszał. Czy to twój ulubiony aktor? Jeden z.
0: Nie mogę, bo się obrażą na mnie. Jeden z. Nie, no oczywiście jakby kocham Kubę Gierszała, nie jestem odosobniony w tym uczuciu. No, po prostu jest to wyjątkowy aktor, ale to jest tylko jedna strona. Tak, on po prostu jest wspaniałym człowiekiem i ja mam takie wrażenie, że myśmy się spotkali przy zgodzie.

0: znalazłem i bardzo długo go do siebie przekonywałem. Ale po prostu on jest jakby taką moją wersją mnie sprzed tam 30 lat po prostu. Ja takie mam, my po prostu też mamy taką niezwykłą komunikację, bardzo bliską. My teraz będziemy razem robili film, albo przynajmniej się staramy robić nie w roli wcale on aktor, ja reżyser, więc jakby ta nasza komitywa jest, rozszerza się na zupełnie inne pola.
1: Ha, czekamy na to, co się wydarzy.
0: No tak,
1: a właśnie...
0: tak, jesteśmy bardzo twórczymi ludźmi.
1: No pytanie właśnie, czy ten czas tutaj spędzony prawie cały tydzień w Gdyni był też czasem twórczym, bo na pewno był intensywnym
0: mega
1: czasem, ale czy twórczym,
0: bardzo,
1: kreatywnym,
0: bardzo. No, co,
1: te spotkania z publicznością i z kolegami też po fachu?
0: Nie wiesz, ja tutaj dostałem dwa pomysły na nowy film, ale naprawdę mocne. No, po prostu zaczepiły mnie dwie osoby, zatrzymały mnie na schodach i dostałem dwie historię i na początku słuchałem tak grzecznie, a potem jakby poszedłem do hotelu i nie mogłem się otrząsnąć z tego, co ja dostałem, więc ja naprawdę, ja już jestem wygrany, wiesz, naprawdę jestem wygrany. Jedna jest taka historia na poziomie takich filmów, takiej pianistki Hanekego po prostu. To jest jakby, nie będę oczywiście zdradzał, bo mi ukradną, ale to jest wspaniałe. Tutaj to jest wspaniałe, no bo oni po prostu przychodzą do nas i nas inspirują też widzowie. Nie?
1: A, to jest taki owocny czas. A owocne były też rozmowy z kolegami po fachu?
0: O, wspaniałe. Wspaniałe. Myśmy sobie zrobili na Filmwebie taką superwizję, jak ja to powiedziałem. Spotkaliśmy się w pięciu reżyserów. Agnieszka Smoczyńska, Piotrek Domalewski, Janek Komasa, Jan Holubek. I żeśmy sobie zrobiliśmy taką superwizję, jak to psychoterapeuci mówią, i strasznie narzekaliśmy. I co robić, kiedy coś tam. No bo po prostu i po tym, jak wyrzuciliśmy to z siebie, po godzinie powiedzieliśmy, no musimy to powtórzyć.
1: Ale mam nadzieję, że wcześniej niż za rok w Gdyni. Czekamy na to, co dzisiaj wieczorem się tutaj w Teatrze Muzycznym w Gdyni wydarzy. Od 19:30 wielka gala wręczenia nagród, transmisja w TVP. Oczywiście my też będziemy Państwu relacjonować to, co będzie się działo, do kogo powędrują te najważniejsze festiwalowe nagrody. Czy będą zaskoczenia? Ja myślę, że będą, bo przecież kino jest też po to, żeby zaskakiwać i te werdykty przyznawane przez określone gremium też często bywają zaskoczeniem. Pamiętam, rok temu Piotr Domalewski wygrywał tutaj Ministrantami, chociaż ja typowałam, że to brat w twojej reżyserii powinien otrzymać te najważniejsze wyróżnienia. No zobaczymy, jak będzie tym razem. Emocje są, ale radość ze spotkań jeszcze większa i myślę, że no właśnie, że po to jest festiwal, żeby się i działo, i twórczo działo, i żeby się spotykać i rozmawiać. I bardzo się cieszę, że udaje się po raz kolejny z tobą, Maćku, spotkać i poznawać świat, który nam przedstawiasz w swoich obrazach. Niezwykły, wartościowy, wzruszający i pełen wrażliwości, tak gdzieś dzisiaj totalnie niedostrzegalnej. Przez ścianę w kinach na początku przyszłego roku, marzec, tak?
0: No, jakby dyskusje trwają, tak bym powiedział.
1: Dyskusje trwają, pewnie są też zależne od tego, co dzisiaj się wydarzy.
0: Właśnie chciałem o tym powiedzieć.
1: Że tak to...
0: ZUS mi to wyjaśni.
1: Że tak to jest, drodzy Państwo, no bo promocja polskiego filmu to też jest ważny aspekt, dlatego namawiamy Państwa do tego, żeby chodzili Państwo do kin i oglądali Państwo filmy na dużym ekranie razem, wspólnie. I czuli tę bliskość między sobą i z twórcami filmów.
0: Po to zostało wymyślone kino, żebyśmy się wszyscy spotkali.
1: Po to zostało wymyślone kino. I tym pięknym zdaniem kończymy nasze specjalne wydanie audycji prosto z Gdyni, prosto jeszcze z trwającego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ciekawe, jaki film wygra dzisiaj, no bo to... Pierwszy festiwal w drugim półwieczu. To taki wyjątkowy też, przełomowy gdzieś moment. 51. przecież odsłona. No to ciekawe, czy to wyznaczy jakiś kolejny krok w świecie kina. Maciej Sobieszczański, bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: 16 tytułów powalczy o Złote Lwy dzisiaj. Martyna Podolska, do usłyszenia. Słyszymy się z Państwem jeszcze dzisiaj z pewnością prosto z Gdyni.

0: można. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Areszt tymczasowy dla nożownika z Jarosławia. Ukrainiec zabił księdza i zranił kilka osób. Największe wydarzenie religijne we Francji od blisko 30 lat. Papież odprawi mszę na Placu Zgody i Polach Elizejskich. Przed nami wielkie sportowe emocje. Wieczorem polscy siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Na 3 miesiące trafi do aresztu sprawca czwartkowego ataku na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Tak zdecydowała prokuratura okręgowa w Przemyślu. W wyniku ran, jakie 31-letni Ukrainiec zadał nożem, zmarł ksiądz. 4 osoby są ranne. Biegli stwierdzili objawy choroby psychicznej u Ihora M.
2: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.
1: Poinformowała Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Jak dodała, stan zdrowia podejrzanego będzie na bieżąco monitorowany.
2: Łącznie po ustaniu przesłanki determinującej, wskazującej na jego zły stan zdrowia w ciągu 7 dni prokurator ma obowiązek wykonać z jego udziałem czynności procesowe.
1: Napastnikowi grozi kara dożywocia. Ze względu na stan jego zdrowia do tej pory nie postawiono mu zarzutów. Wieczorem w Jarosławiu z inicjatywy mieszkańców tego miasta odbędzie się Marsz Ciszy. Rozpocznie się o godzinie 19. Do jutra obowiązuje tam żałoba. Teraz o areszcie tymczasowym, ale w innej sprawie. Na 3 miesiące trafi za kraty 34-letni mężczyzna, który w środę strzelał do policjanta w Kraśniku niedaleko Bolesławca. Ranny funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Prokuratura zapowiada zmianę zarzutów na dokonanie zabójstwa. Za to podejrzanemu grozi dożywocie. O szczegółach Piotr Durys.
3: Do tragedii doszło na posesji, gdzie stróże prawa weryfikowali informacje o skradzionym towarze z marketu. Prokurator okręgowy w Bolesławcu Sebastian Woźniak podkreśla, że sprawca niespodziewanie pojawił się podczas przeszukania.
4: Wiadomym jest, że funkcjonariusze policji na miejscu wykonywali czynności operacyjno-rozpoznawcze, przeszli do czynności procesowych. Niestety podejrzany wrócił na miejsce i otworzył ogień w stosunku do jednego z funkcjonariuszy.
3: Podejrzany Mariusz G. przyznał się do winy. Śledczy potwierdzili także, że pistolet, z którego padły strzały, był nielegalny.
4: Podejrzany tą broń posiadał nielegalnie, zresztą podejrzany był na terenie Niemiec karany za posiadanie, obrót oczywiście nielegalny bronią. Tam został skazany, więc ta broń też oczywiście jest nielegalna, jest nierejestrowana.
3: Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do nawet dożywocia. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Tragiczny wypadek na Kaszubach. W gminie Kościerzyna samochód przygniótł w garażu 3-latka. Ratownikom, którzy przyjechali na miejsce, nie udało się uratować życia dziecka. Na miejscu trwają czynności po

0: pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. W Paryżu na Placu Zgody i Polach Elizejskich rozpoczyna się uroczysta msza święta, którą odprawi papież Leon XIV. Zarówno plac, jak i reprezentacyjna aleja we francuskiej stolicy jest wypełniona tłumem wiernych. Na miejscu jest nasz korespondent.
1: Ponad 600 tysięcy osób śledzi mszę świętą na 40 wielkich ekranach ustawionych wzdłuż 3-kilometrowej trasy prowadzącej z centrum miasta aż do paryskiej obwodnicy. Przed mszą papież przejechał papamobile wzdłuż pól elizejskich aż do placu Concorde, gdzie zbudowano wielki ołtarz. Dla Paryża jest to pierwsze tak duże wydarzenie religijne od niemal 3 dekad. Ostatnim zgromadzeniem katolików na taką skalę były Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II w 1997 roku. Na obrzeżach Paryża zgromadziło się wówczas około 1 miliona osób. Dzisiejsze wydarzenie jest również pierwszą od niemal 200 lat mszą świętą odprawianą na placu Concorde, miejscu szczególnym w historii Francji, naznaczonym egzekucją króla i królowej podczas rewolucji francuskiej. Po mszy świętej Leon XIV poleci do Lourdes, drugiego etapu swojej podróży, którą zakończy w poniedziałek w Metz. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: Polscy siatkarze zmierzą się z Francją w finale Mistrzostw Europy w niedaleko Mediolanu. Polski zespół broni tytułu wywalczonego w 2023 roku. Czy dla trenera Nikoli Grbicza będzie to rewanż za mecz sprzed 2 lat, finał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu przegrany przez biało-czerwonych 0-3?
2: Absolutnie nie myślę o tym. To mnie nie interesuje absolutnie. To jest historia, to są data, które nie mają absolutnie ważności, bo co one mogą pomóc? To nie zmieni nic, absolutnie. Jest Francja z Polską, walczą za złoty medal i za wizę za Los Angeles i tyle.
0: Początek finału Mistrzostw Europy Polska-Francja o godzinie 21.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W większości regionów zachmurzenie jest małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie duże, ale tam są większe przejaśnienia. Na Pomorzu spodziewane są słabe opady deszczu. Na termometrach 15 stopni na Podlasiu i Podhalu, 18 w centrum, do 22 na ziemi lubuskiej. Wieje słaby wiatr tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie chwilami jest umiarkowany.
3: Klimat.
0: Blisko 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w tym niemal połowa ze słońca. W zachodniej części kraju jakość powietrza jest głównie dobra, we wschodniej bardzo dobra. Zagrożenie pożarowe w lasach w całym kraju jest niskie lub bardzo niskie.
3: Klimat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
4: Jest sobota, 26 września, 6 minut po godzinie 15. Dorota Wojtalczyk już zapowiedziała to wieczorne wydarzenie sportowe, czyli polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy w Mediolanie, rywalem Francuzi. Polacy bronią tytułu sprzed 3 lat. Niestety mamy 2 niedobre informacje. Maja Chwalińska przegrała w półfinale turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką była Kanadyjka Leila Fernandez. Zaczęło się bardzo dobrze. I o tym już Państwa informowałam, bo rzeczywiście ten pierwszy set powędrował na konto Mai Chwalińskiej. Wygrała go 6-1. Niestety 2 kolejne sety wygrała Kanadyjka i to ona zagra w finale. Kamil Majchrzak także przegrał w meczu z fińskim Hangzhou, w meczu z reprezentantem gospodarzy Bu, także w 3 setach. Dobre informacje, o tym już Państwa informowałam. Hubert Hurkacz jest w ćwierćfinale w Chengdu. To turniej ATP 250. I jeszcze jedna informacja, na którą czekamy, o której dowiemy się wieczorem. Bartosz Zmarznik, czy po raz 7 w karierze zostanie mistrzem świata w Toruniu. Ostatnie w sezonie zawody z cyklu Grand Prix, które rozstrzygnął losy Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Wiele dziś tych sportowych emocji, a teraz czas na gospodarkę. Zapraszam na dyskusję o zaproponowanych przez rząd zmianach w podatku PIT. Będzie i ocena związkowców, i pracodawców.
5: Kapitał i praca.
0: Do
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska.

0: Grabowska zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Rząd zapowiedział zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i w CIT-ie, czyli podatku dochodowym od osób prawnych, a pod hasłem, że przybędzie pieniędzy w portfelach podatników, zaś przede wszystkim w klasie średniej, tym z klasy średniej. No i rzeczywiście tutaj przewidziano zmianę progów, dodatkową stawkę. Według ministra finansów na reformie ma skorzystać około 3,5 miliona osób. Użyłam słowo reforma, słowo trochę dyskutowane i kontestowane, czy to jest reforma, czy nie, ale zaraz o tym na pewno będziemy rozmawiać. Moimi gośćmi są panowie Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: I Kamil Rybikowski ze Związku Rzemiosła Polskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zatem dwie strony dialogu, dwie strony społeczne. I proszę panów, ja bym chyba powiedziała tak czysto po ludzku. Pytanie, czy wy się z tym zgodzicie? No ludzie się cieszą. No tak, widziałam to, celowo tak powiedziałam. Znaczy, ale wydaje mi się, że ci, których to dotknie, jak sobie tak zarabiają, to około 10, 12, no 10 to za mało, ale 12, 13, załóżmy 15 tysięcy złotych, no to dla nich jakaś korzyść będzie. No jeżeli zapłacą 24%, a nie 32% już w swoim przedziale, a może niektórzy zapłacą w ogóle 12%, jak się zmieszczą w tym podwyższonym progu, no to między 12 a 32 spora różnica. Czyli mogłabym powiedzieć, że się cieszą. Co najciekawsze, i rząd to przedstawia jako pozytywny argument, to jest to, że ta reforma po raz pierwszy, ja cytuję słowa pani wiceminister Hanny Majszczyk z zespołu i z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, po raz pierwszy się bilansuje. To znaczy, że zmniejszenie przychodów jest pokryte zwiększeniem przychodów z innych źródeł. Drodzy panowie, zatem ja zapytam najpierw przedstawiciela związków zawodowych. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że jest pewna grupa społeczna, jak rozumiem, trochę użyję tego zagranicznego słowa target związkowy, czyli osoby zatrudnione no, na etacie, na zleceniach, tak? I ja myślę, że część osób też samozatrudnionych, ale to zależy jak płacą podatek, o tym za chwilę, powinna być z tego rozwiązania zadowolona. Pytanie, czy to jest klasa średnia oczywiście i kto to jest? Grzegorz Sikora.
1: W Polsce trudno jest powiedzieć, kto jest tak naprawdę klasą średnią z punktu widzenia...
0: Ja wszystkich pytam o to, kto tutaj się
1: z punktu widzenia czy ekonomicznego, czy innych elementów, poza, że tak powiem, finansowych. Natomiast jedna rzecz. Przecież ta ustawa, cały ten pakiet, mamy do czynienia z całym pakietem ustaw, czyli tych, które mają generalnie zmniejszyć dochody
0: budżetu
1: państwa polskiego i zwiększyć dochody budżetu.
0: Tak. No tutaj rozmawiam o tym, jakby zaczęłam o tym fragmencie.
1: Na razie rozmawiamy o tym, co tyczy się kwestii działalności gospodarczych, tak? I rozmawiamy też o tych elementach typu podatek GLOB i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: A ja bym chciała etat.
1: A ja odpowiem na to w ten sposób, że szanowni słuchacze, proszę się nie przyzwyczajać do tego, o czym my tu rozmawiamy, dlatego że na 90% prezydent Karol Nawrocki zawetuje te ustawy i nic z tego po prostu nie będzie. To znaczy, to po pierwsze. Po drugie, cały ten pakiet...
0: Wszystkie rozumiem.
1: Wszystko. Cały pakiet. Czy w ogóle nie ma o czym dyskutować. Moim zdaniem w tym kontekście my możemy rozmawiać na temat reformy w ogóle podatkowej, tak? Tego, czy na przykład nie powinniśmy rozmawiać o jakimś systemie waloryzacji tych progów dochodowych, tak? Czyli systemie automatycznej waloryzacji.
0: Takiej corocznej.
1: Nie wiem, czy corocznej.
0: Co
1: dwa lata na przykład. No skoro jesteśmy w stanie finansować ochronę zdrowia i chwalić się procentem PKB w stosunku do PKB sprzed 2 lat, no to tutaj myślę, że jest jakaś przestrzeń. Ale nie o to chodzi. Chodzi o co innego. Chodzi o to, że po pierwsze to zostanie zawetowane.
2: Przypomnijmy, że kiedyś mieliśmy jeszcze dodatkowy próg ustawowy 50%. On został zlikwidowany. Ten 55% dalej jest w ustawie, więc jeśli doszłoby do takiej sytuacji, że władza w parlamencie będzie jakby zgodna z władzą prezydenta, no to myślę, że zlikwidowanie takiego progu nie będzie wielkim problemem. Problem zacznie się oczywiście przy 60%, bo ten próg mamy wpisany do konstytucji. To tak szczerze mówiąc, znaczy, bo wydaje
0: mówimy
2: mi się,
0: że... Mówimy o progu ostrożnościowym. Przepraszam, się pogubiłam, bo tak, rozmawiamy o podatkach i tak się zastanawiam.
2: Tak. No ale to ma ze sobą
0: żeby
2: znaczenie.
0: Żeby się nie zgubić.
2: Ma to oczywiście ze sobą... Ma to,

0: ma to znaczenie, no bo jak sama pani wskazała...
1: No ja tak powiedziałam, bo takie zdania padły, ale nad tym się nie chcę skupiać.
0: Pani słusznie zauważyła, ona nawet nie tyle się bilansuje, to jest po prostu wzrost dochodów do budżetu, bo jeśli spojrzymy na ocenę skutków regulacji... Lekki wzrost, ale on będzie rósł, bo też trzeba zobaczyć, że jeśli w świetle tej propozycji progi podatkowe są kwotowe, a podwyżki są procentowe. Zarówno podwyżka daniny solidarnościowej, jak i podwyżka CIT-u jest podwyżką procentową, więc wraz z wzrostem, czy to z inflacją, czy też no, jakimś dochodem na przykład tych firm, tych pieniędzy do budżetu będzie trafiać więcej, a no, za parę lat, przecież nie tak dawno znowu, że mieliśmy przecież także podwyżkę drugiego progu z 85 tysięcy na 120, i dzisiaj już to 120 jest dalece niewystarczające.
1: No, się mówi o jego podwyżce znowu.
0: Tak.
1: Było i 130,
0: kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie stosujemy w tym przypadku jakiejś propozycji waloryzacyjnych, przynajmniej by to nam załatwiło problem.
1: O, widzę, że tu się panowie zgadzacie. Waloryzacja progów, że tak powiem, permanentna.
2: Zabrać zabawki.
1: No dobrze, ale skoro jesteśmy już przy tym i mówimy o tych progach, to dobrze, to nawiążmy do tego tematu, bo trochę mamy, no zaraz Grzegorz Sikora powie nam, że to jest znowu festiwal polityczny i okej, ale no jednak mamy z tym do czynienia, że padają nam te propozycje przeróżne z różnych stron. Ze strony PSL-u i Polska tam 2050 i drugi odłam tej Polski. Już nie wiem, jak to tam wszystko jest. I ze strony PiS-u i pada i ze strony znowu nowego odłamu PiS-u i tak dalej. I mamy propozycje 130, 160, no to ta rządowa, tak? Potem mamy 180, 200 tysięcy. Nawet taki próg mamy. To jest, o ile pamiętam, Mateusz Morawiecki. No więc panowie, a może to są lepsze pomysły? Może należałoby w ten sposób podejść do tej reformy, jakbyśmy jej nie oceniali, i po prostu wdrożyć, no, dyskutować na przykład o wyższych progach. No mówicie, że teraz już 120 niewiele znaczy, no to Kamil Bilkowski niech na to odpowie.
0: Może przede wszystkim problem z tymi propozycjami, znaczy ja się trochę znów zgodzę z tym, co mówił tutaj przedmówca, ale chociaż może to doprecyzuję. To znaczy nie uważam, żeby w roku wyborczym, czy jakby jesteśmy w przededniu roku wyborczego, tak, no, za rok wybory, jakakolwiek większa zmiana podatkowa, która będzie jakby zaplanowana, będzie w jakimś systemie, ugruntowana w jakimś systemie, w ogóle jeśli chodzi o to, co państwo ma robić, na co ma płacić i tak dalej. No, ja w tego trochę nie wierzę, no bo takie propozycje podatkowe w roku wyborczym, czy przed rokiem wyborczym, no mają na celu z jednej strony utrzymać jakieś finanse w ryzach, i to jest kwestia tych zwiększonych dochodów, jednocześnie zaspokoić jakąś grupę wyborców niewielką, ale no jednak obniżką podatków, no dla tej grupy trochę, no jakby zarabiających powyżej średniej krajowej, którzy dzisiaj mają ten problem, że wpadają w drugi, wyższy próg podatkowy, tak? Mm-hmm. No więc to jest jakby cel tej reformy jest polityczny. Tu się zgadzam także z przedmówcą, że jakby cel polityczny osoby, która będzie podpisywać tą ustawę, będzie ją zawetować, jest sprzeczny z interesem rządu, więc nie widzę powodów, dla którego pan prezydent z powodów politycznych miałby tą ustawę
1: podpisać.
0: No
1: dobrze, panowie, ale bo pan mówi, że no, rok wyborczy i tak dalej, krótko mówiąc, wcale to nie wejdzie i tego nie będzie, bo to jest
0: trzeba o tym
1: obietnica.
0: Dyskutować, ponieważ no, jest to akt prawny, który za moment już pojawia się na etapie prac rządowych, za chwilę pojawi się
1: dokładnie
0: w Sejmie, więc oczywiście...
1: Śmiem zasugerować również, że, znaczy przypomnieć może tak, że Rada Dialogu Społecznego się tym zajmowała i w zespole, i na posiedzeniu plenarnym, więc jakby poświęciła temu wiele czasu. Naprawdę liczna grupa urzędników Ministerstwa Finansów przybyła na ten zespół, więc tak naprawdę było ja bym powiedziała, omawiane. O, ale nie o to mi chodzi. Jeżeli mówimy, że ono to jest obietnica, która nie wejdzie. Ale panowie, jeżeli to by zostało teraz, przyjmijmy taki idealny model, teraz przez Sejm uchwalone, jeszcze w tym roku, rozmawiamy w tym roku, i w tym roku przez prezydenta podpisane, co przy terminach jest absolutnie możliwe ustawowych, przynajmniej część na przykład z tych ustaw. Na przykład może prezydent by podpisał tę o tych nowych progach i stawkach, a nie podpisał o wyższym CIT-cie.
0: Ja nie wierzę, żeby rząd przecież też...

0: nie będzie na siebie sznura nakładał i nie będzie ustaw, które obniżają
1: panowie, ale jeśli
0: dochody,
1: mamy kilka ustaw,
0: rzucać,
1: no, zaraz,
0: no nie,
1: zaraz.
0: No, ale to będzie w jednym pakiecie, no to jest jasne.
1: Czyli, że tylko razem będzie to możliwe.
2: Oczywiście,
1: nie będzie możliwe wyjęcie jednej ustawy i na przykład podpisanie jej przez prezydenta. Ale do czego ja zmierzałam? Że gdyby się to udało, że na przykład to zostanie uchwalone i przyjęte jeszcze w tym roku, to nie można tylko mówić, że po wyborach albo będzie, albo nie będzie to przyjęte. Ponieważ jeżeli to w tym roku by zostało uchwalone, to mogłoby wejść od przyszłego roku. No i już wtedy niezależnie od, jakby, że tak powiem, wyborów, bo wybory będą w październiku, tak?
0: Tak,
1: a wejdzie od 1 stycznia.
0: Ale oczywiście to potencjalnie tylko, jest taka możliwość. Od razu mówię, że propozycja ta ma charakter propozycji politycznej, bo z jednej strony ma utrzymać finanse publiczne w ryzach i te dwa dodatkowe miliardy się na pewno przydadzą na przyszły rok. A z drugiej strony ma jednak dać jakąś grupę beneficjentów. To nie są duże podwyżki dla tych ludzi, którzy tam będą, którzy dzisiaj wpadną nie w próg 32, tylko 24, no ale zawsze jest to jakaś tam pozytywna zmiana.
1: Tak mówił minister, że to będzie 3,5 miliona osób na tym skorzysta ogólnie.
0: Tak, no jest to też, nie ukrywajmy, no tak już trochę to nie moja rola, no ale jakby patrząc na to pod kątem takim politycznym, logicznym, jest to jakaś baza wyborców obecnej koalicji w większym stopniu niż wyborców opozycji.
1: Strasznie z podatku przechodzimy na politykę, widzę.
2: No bo to jest taka propozycja.
1: No dobrze, ale tak popatrzmy z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego,
2: no to
1: tak zwanego.
2: Z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego.
1: To on, jak on teraz ma 12, a zapłaci 24, to nieważne, nie będzie liczył,
0: Pani
1: czy
0: redaktor,
1: to jest...
0: Nie, zwykły Kowalski.
1: Ale on nie będzie liczył, Pani czy to 200, redaktor, czy 300, czy 600.
2: Jest badanie przecież GUS-u, gdzie są poszczególne decyle zarobkowe, ile to jest mniej więcej procent, tak, etc., etc.
1: To jest dźwigowy, panie Kamilu, to jest zwykły Kowalski.
2: No to, ale, jak to już tak, ale jak już tak chcemy porozmawiać o zwykłym Kowalskim, to porozmawiajmy w takim razie o... Dlaczego w takim razie, skoro jesteśmy w stanie budować taki system dyskrecjonalny, gdzie z jednej strony chcemy trochę użyć, z drugiej strony chcemy trochę pobrać z gospodarki, zwiększyć te dochody, to dlaczego w ogóle nie porozmawialiśmy o kwestii... Ja nie mówię od razu, żeby to było jasne. Do 60 to jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Jeśli chodzi
1: kwoty
2: o kwoty wolne od podatku.
1: A to
2: tak?
1: Już chciałam zapytać.
2: No to jak już tak chcemy porozmawiać o zwykłym Kowalskim, no to porozmawiajmy o tym w kontekście...
1: Uważa pan, że to dla niego byłoby korzystniejsze, aniżeli
2: znaczy,
1: te progi,
2: skala
1: stawki?
2: Skala byłaby ewidentnie bardziej, bym powiedział, taka no... Wymiar miałby bardziej egalitarny jakby tej reformy.
0: No tak, tylko że tutaj się od razu powiem, że no... Przepraszam, no ale znowu musi być ten wątek polityczny,
2: no
0: ale już go kończę.
2: Dziękuję, tak.
0: Dlaczego nie ma kwoty wolnej, a jest podwyżka progów? Po pierwsze dlatego, że jeśli by przyjąć te dane i jeśli miałaby być egalitarna podwyżka kwoty wolnej, to ta podwyżka już byłaby totalnie niezauważalna dla nikogo, ponieważ no, jeśli by skorzystali na tym wszyscy, to oni skorzystaliby w... Nie mam teraz danych w głowie, ale to
2: 30
0: byłoby
2: złotych,
0: parę złotych,
1: ale
0: parę złotych rocznie.
1: Ale jak niezauważalna? 5 razy tyle, no tak rzucam oczywiście, to znaczy, emerytów by w ogóle nie płaciło podatku. Bardzo by zauważyli.
0: Ale nie mówię o 60, ale ja nie mówię o 60 tysięcy.
2: Nie,
0: mówimy.
2: To jest nierealne, to kosztuje 50 miliardów
1: złotych. No
2: ale
1: bo ja już teraz o kwocie wolnej.
0: Ale
1: no,
0: tak, ale
1: 50,
0: mówimy, ale, nie, ale mówimy o tym, co by było, gdyby rząd wybrał inny wariant i w tej propozycji jakby spinającej się dochodowo wybrał nie podwyżkę drugiego progu podatkowego, czy tam wprowadzenie drugiego i wprowadzenie trzeciego, tylko kwotę wolną.
1: No,
0: ale to wtedy ta kwota wolna to byłoby pewnie 30 parę tysięcy, tak? Maksymalnie.
2: Tak.
0: Nie znam dokładnych obliczeń, ale no daleko byłoby jeszcze do 40 tysięcy, a co
2: to,
0: dopiero 60.
2: Przełożyć ten mechanizm finansowania na mechanizm kwoty wolnej.
1: No.
2: I wtedy by się okazało, że ta kwota by wzrosła proporcjonalnie oczywiście, tak? O parę tysięcy. Ale ja dlaczego o tym powiedziałem? Właśnie...
1: Czy panowie rozmawiacie w skali miesiąca, jak rozumiem. No bo ona by wzrosła o 30 tysięcy w skali roku i tak każdy obywatel by ją zrozumiał. Gdzie mam 30 tysięcy kwoty wolnej? A ja mówię o kwocie 60 tysięcy kwoty wolnej. Dlaczego do niej wracam? Ponieważ są takie opinie wśród partnerów społecznych. Akurat no, nie z panami na ten temat rozmawiałam, ale takie opinie się pojawiały również w Radzie, że ta reforma, te propozycje rządowe miałyby sens, gdyby były uzupełnione o zwiększenie kwoty wolnej do 60 tysięcy w

0: skali roku, żebyśmy byli bardzo precyzyjni. I co panowie na to?
1: Znaczy, no teraz musimy przejść do strony wydatkowej. No to, bo to jeśli, dokładnie. Więc no, zawsze można się zastanowić, co w zamian. Czyli albo podwyższamy, znaczy rząd na razie podjął decyzję, że podwyższa podatki, ale robi to w taki sposób, że części obniża i sprzedaje to, nazwijmy to propagandowo, że tak. Obniża. No bo dla większości jednak obywateli, ja nie mówię, oczywiście osoby, które wpadają w drugi podatkowy, to są oczywiście zwykli kowalscy. Ale są też kowalscy, którzy nie wpadają na tą chwilę w drugi próg podatkowy, tak. I dla nich ta propozycja jest podwyżką podatków, ponieważ no, w jakiś sposób, no, jeśli firmy na przykład zapłacą wyższy CIT, no to gdzieś będą musieli przerzucić te koszty.
0: Jak długo będziemy tego argumentu używać? Ja się zastanawiam.
1: Ale no jak
0: to?
1: Jak pani...
0: Ja wiem, że firmy zawsze przerzucają, ale to jest taki pierwszy argument, jaki zawsze pada. Nic nie wolno podwyższyć firmom. Ale żadnego podatku, nic.
1: Ale
0: w ogóle
1: ja nie mówię,
0: składki,
1: że nic nie trzeba.
0: Od razu przerzucą.
1: Tylko no to
0: albo
1: jest
0: wyjdą
1: no, ale no, nie wyjdą. Znaczy, po pierwsze,
0: no ten argument padał.
1: Znaczy no wyjdą, nie wyjdą. No, wie pani, no, to jeśli chodzi o podwyżkę podatku CIT, jeśli o niej mówimy, no to trochę jest problem polegający na tym, że jakby poszkodowanymi firmami są te, które płacą uczciwie podatki w Polsce, ponieważ te, które płacą, zapłacą więcej. Te, które nie płacą podatku...
0: Zamiast 19,22.
1: Te, które nie płacą podatku CIT, jak dzisiaj nie płacą podatku 19%, to nie zapłacą też
0: 22%. Ale to są osobne kwestie. No to, że powinniśmy uszczelnić system, to jest w ogóle rzecz po pierwsze bardzo duża, niebagatelna i wszyscy się z nią zgadzamy. Więc jakby no nie możemy tutaj powiedzieć, że to jest to samo. No, znaczy odróżnijmy to, tak? No bo na tej zasadzie byśmy właściwie żadnego prawa nie mogli wprowadzić, bo powiedzieliśmy, że Polacy są cwani i tego unikają. No,
2: ale może należało się zastanowić nad czymś, o czym my rozmawialiśmy parę długich miesięcy temu, kiedy był taki moment, kiedy zaczęto przez chwilę rozmawiać o tym, jak uzupełnić ten deficyt strukturalny, jeśli chodzi o publiczną ochronę zdrowia. My w Polsce mamy sytuację, w której no, spółki po prostu de facto się do systemu ochrony zdrowia w żaden sposób nie dokładają i może należało nie podnosić tutaj jakby wyrywkowo o 3 punkty procentowe, może należało się zastanowić, żeby jednak jakiegoś rodzaju podatek zdrowotny, ja mówię, nawet na poziomie symbolicznym, jednak wprowadzić dla spółek, no bo tak czy inaczej udział dotacji budżetowej do NFZ-u się zwiększa.
0: Ja bym powiedziała, że nie chcę wchodzić w tę rozmowę, bo my już tę rozmowę prowadziliśmy. Natomiast jak spółka może zapłacić podatek zdrowotny, to mnie to przez głowę systemowo nie przechodzi. Prawdę mówiąc, ja rozumiem, że może zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą składkę zdrowotną, taką samą jak osoba pracująca na etacie lub zleceniu, czyli pracownik najemny. Powinno być to równe. Ale tego nikt nie proponuje na razie.
1: Czyli uznać, że składka zdrowotna jest tak naprawdę podatkiem zdrowotnym.
0: Ale musielibyśmy to systemowo zmienić. I możemy się z tym zgodzić, tylko proszę przekazać teraz obywatelom, że zamiast płacić podatku 12%, będą płacić go 21%, bo dołożą do tego 9%
1: składki
0: zdrowotnej. Proszę
1: tak.
0: To... Ale my to wiemy. Proszę to przekazać obywatelom, że będzie teraz płacił 21% podatku. A nie będzie płacił, no proszę powiedzieć uczciwie, nie będzie płacił składki zdrowotnej. Zobaczymy, czy to się da przekazać. Też pan doskonale wie, że politycznie się nie da. Panowie, ale przeszliśmy gładko do tego opodatkowania firm. Ja bym chciała do tego ryczałtu jeszcze się odnieść. No bo tutaj jest zmiana, tak jest obniżenie tego progu, do którego można płacić ryczałt. No to tylko już krótko, na chwilę by się chciał był panom. Panie Kamilu, jak pan? Bo ja myślę, że to rzemieślników dotyczy.
1: Oczywiście, że dotyczy i no, krótko mówiąc, średnio są z tego zapewne zadowoleni. Z prostego powodu. Oczywiście wiem, jakie będą za chwilę argumenty i że ryczałt ma... Powiedzmy,
0: czyli
1: pewne...
0: oni obracają takimi kwotami 2 miliony, tak?
1: Po pierwsze, trzeba pamiętać, że jest to 8-krotna obniżka skali ryczałtu.
0: 250 tysięcy.
1: Tak, 8-krotnie. Trzeba też pamiętać, że funkcjonujemy w systemie, w którym to 5 lat temu wprowadzono poprzednią reformę podatkową, gdzie zwiększono ten limit ryczałtu, także 8-krotnie. I ten ryczałt stał się coraz bardziej popularną formą opodatkowania.
0: Może dlatego trzeba właśnie z tego pomysłu zejść, żeby tak nie było, takiej kombinacji.
1: Trochę, no,

0: czy kombinacja, nie kombinacja. Tak? To jest po prostu sposób wyboru pewnego opodatkowania, które jest dopuszczane przez prawo. No jest to trochę taka niekonsekwencja, rozumiem, że to zmieniły się rządy, no ale jest to pewna niekonsekwencja jakby dla prowadzącego działalność gospodarczą, mało to w sumie obchodzi, kto teraz rządzi. Bardziej to jest to, że najpierw są zachęty do tego, żeby przychodził na ryczałt, a teraz jest zniechęcany, żeby na ten ryczałt, aby już z tego ryczałtu nie mógł przechodzić, bo okej, dzisiaj faktycznie dużo, czy większość pewnie naszych członków w ten próg dalej, w tym progu się dalej będzie mieścić, ale przypomnijmy, że nie jest to próg waloryzowany. Czyli mamy tak naprawdę stopniowe wygaszanie ryczałtu jako formy opodatkowania, bo po prostu za moment każdy będzie...
1: Bo może powiedzmy, my mówimy o kwocie 250 tysięcy euro. No właśnie. I dlatego o tym pytam. 250 tysięcy euro. Dlatego pana dziś tam wrzutkowo zapytałam, czy rzemieślnicy obracają kwotą 2 miliony euro, bo to też o euro
0: oczywiście
1: chodzi. I taki ten próg był.
0: Takie kwoty oczywiście są.
1: To nie są, ponieważ... to ubodzy rzemieślnicy.
0: Ale to
1: rozumiem.
0: Przecież, czy ktoś mówi, że rzemieślnicy to sami ubodzy ludzie? No po pierwsze pamiętajmy, że mówimy o przychodzie.
1: Tak często pada.
0: Musimy też o przychodzie.
1: Że nie są w stanie wyszkolić ucznia i tak dalej. I tak dalej.
0: Wie pani, no każdy jest... Mówi pani o tym, że no, rzemiosło to jest po pierwsze bardzo dużo branż,
1: tak,
0: i
1: tak,
0: bardzo szeroki sektor, i przypomnijmy też, że na podstawie zmian przepisów także spółki od niedawna.
1: Jakby wiemy, ale czas nasz płynie. Ja rozumiem, że Grzegorz Sikora jest za czy przeciw? Znaczy wy jako forum jesteście za czy przeciw temu rozwiązaniu, żeby obniżyć ten próg do ryczałtu?
2: Znaczy
1: jednym zdaniem, dlaczego?
2: Operacyjnie za, natomiast strategicznie to jest po prostu zabawa systemem podatkowym pod kalendarz wyborczy.
1: Dobrze, to teraz zadam jedno pytanie. Ta propozycja zmian podatkowych związkom zawodowym, forum związków zawodowych się nie podoba.
2: Tego nie powiedziałem.
1: O kurczę.
2: Ja tego nie powiedziałem. Ja oceniłem jakby sposób przygotowania tej reformy i jej deficyty na poziomie
1: systemowym.
2: Czyli
1: trochę podoba, trochę nie.
2: Generalnie są zawody, które czekają na tą reformę.
1: A Związkowi Rzemiosła Polskiego?
0: Częściowo się podoba, częściowo nie.
1: Czyli zgadzacie się, panowie. To dlaczego w takim razie nie doszło do porozumienia, jeżeli chodzi o stanowisko w tej sprawie między związkami i pracodawcami? Mogliście jakieś wspólne stanowisko
0: wypracować? Bo obstawiam, że częściowo nie zgadzamy się w innych punktach.
1: Dokładnie. No dobrze. No to rzeczywiście ciężka dyskusja. Dziękuję uprzejmie. Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych, i Kamil Rybikowski, Związek Rzemiosła Polskiego, byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Kolejny Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i praca.
4: Reklama.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, zedda się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Już jutro po 12 w TDI. Polska i Czechy podpisały porozumienie, w tle współpraca przy rozwoju połączeń kolejowych, ale też rozwój sieci kolei dużych prędkości między krajami. Interesujące odkrycie w Warszawie: odnaleziono cenne pamiątki, które prawdopodobnie związane są z historią Filharmonii Narodowej. Bezdomne zwierzęta znalazły nowy dom w urzędzie w Aleksandrowie Łódzkim. Tylko dobre informacje. Po 12. Jeremia Mrożek. Zapraszam.
9: Autopromocja.
3: Sobotnie popołudnie w Polskim Radiu 24 jest 26 września 15:33. Maria Furdyna zaprasza.

0: Zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia.
1: Komentarz.
0: A z nami jest Jacek Żakowski, publicysta Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Zacznijmy od posła Michała Moskala, który zawiesił członkostwo w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości,

0: że kryptoafera PiS jest właśnie kryptoaferą PiS. I obawa Kaczyńskiego, no, że ten Moskal, bardzo bliski jego współpracownik, zresztą nie wierzę w to, że pojechał tam z własnej inicjatywy, że pojechał na Ibizę, rozmawiał z Kralem o poprawkach i składał lobbystyczne poprawki. On został zawieszony, a Ziobro, który przyjął na swoją fundację od Krala prawie 500 000, nadal jest wiceprezesem PiS-u. To jak bardzo Kaczyński musi się bać tego, co jest w sprawie zonda Kryptona Moskala, że jego kazał zawiesić, a Ziobro cały czas jest wiceprezesem PiS-u.
1: Sprawa została nakręcona przez niechętne nam środowiska, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i odniósł się też do sprawy zawieszenia posła Moskala.
2: Ze klubu parlamentarnego sprawa jest w tej chwili wyjaśnienia, ale z tego co do tej pory wiem, to mnie nie okłamywał, bo ja nic nie wiedziałem o tym wyjeździe, on mnie o tym nie informował, no, ale u nas nie ma takich obowiązków, że trzeba informować o przedsięwzięciach, które nie mają nic wspólnego z partią. No i też nie masz absolutnie żadnych przesłanek, żeby sądzić, że tam było cokolwiek ustalane w sprawie ustawy. To raz, a po drugie, że tam wchodziły w grę jakieś pieniądze. Więc sądzę, że to po prostu jest sprawa, która tak naprawdę została nakręcona przez niechętne nam środki masowego przekazu.
1: Panie redaktorze, to skoro niewinny, dlaczego zawieszenie?
3: No, są dwie ścieżki interpretacji. Jedna jest taka, że na wszelki wypadek. I to też często się robi i czasem się okazuje przecież w takich sytuacjach, że taki polityk oskarżany przez media jest niewinny. Ale prawdę mówiąc, to mi się w przypadku wydaje mniej prawdopodobne niż taka wersja. Na razie go zawiesimy i zobaczymy, czy będą twarde dowody o charakterze procesowym. No bo to warto przypomnieć, że poseł jest przedstawicielem narodu, a nie swoich pracodawców jakichś czy sponsorów. I że oczywiście politycy mogą konsultować swoje opinie w sprawie różnych aktów prawnych z różnymi środowiskami, przecież ten jest lobbying cały, to o tym wiemy, ale to jest jakoś uregulowane. Najlepszym miejscem są komisje sejmowe, a jednak nie hotele w ciepłych krajach. No, niemniej takie relacje oczywiście są i pytanie jest tylko, czy w zamian za takie konsultacje i uwzględnienie wyników Moskal brał kasę, czy nie brał kasę. Na to musimy mieć dowody i zobaczymy, co będzie przed sądem. Także tu mi się wydaje, ta gra jeszcze ma parę rozdziałów przed sobą.
1: A na ciekawą sprawę zwrócił uwagę rzecznik rządu Adam Szłapka, że tutaj jest zawieszenie w przypadku posła Moskala, a w ogóle nie ma sprawy Zbigniewa Ziobry, który przecież no, sam przyznał, że jesienią ubiegłego roku fundacja powiązana z jego środowiskiem przyjęła 450 tysięcy darowizny od Przemysława Krala. Skąd żadnych ruchów w stronę byłego ministra sprawiedliwości, który nadal jest wiceprezesem partii?
3: No wie pani, gdyby to chodziło o taki drobiazg jak te paręset tysięcy od pana Krala, no to można by było czekać, a przecież na Ziobrze ciążą bez porównania poważniejsze zarzuty. Na przykład w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Tu mnie dziwiło, że i do tej pory dziwi ogromnie, że Kaczyński jest niewrażliwy na te zarzuty, które są dobrze udokumentowane, no i wszystko wiemy w tej sprawie, dlatego jest poszukiwany listem gorczym. Tu rzeczywiście, już abstrahując od sprawy zonda krypto, bo to będziemy mieli jeszcze te elementy procesowe, jakieś zdarzenia procesowe, które wyjaśnią to. Ale mnie rzeczywiście dziwi, że już przy sprawie Funduszu Sprawiedliwości nie nastąpiły jakieś, nie zapadły jakieś decyzje.
1: Ale to jest zawsze ta narracja pod tytułem, że to jest zemsta Donalda Tuska. I to powtarzają wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości.
3: No, oczywiście oni to powtarzają, ale nawet załóżmy, teoretycznie, że byłaby to zemsta Donalda Tuska. To wzięli tą kasę z funduszu, czy nie wzięli? Bo mamy dwie rzeczy. Mamy ten plan polityczny. To jest gra między partiami politycznymi i tak dalej. ale obok tego jest twarda rzeczywistość i twarda

0: rzeczywistość jest taka, że tam zdefraudowano bardzo dużo pieniędzy. I tu, żeby Tusk nawet najbardziej kochał Ziobrę, jakby go kochał, to prokuratura musiałaby te sprawy jakoś wyjaśniać. Więc to po prostu nie ma nic do rzeczy, czy Tusk lubi Ziobrę, czy go nie lubi i tak dalej. Mamy do czynienia z twardymi informacjami o przestępstwach, informacjami potwierdzonymi przez prokuraturę, przez sądy, już nie mówiąc o mediach, bo w Polsce to media najlepiej ujawniają bezprawne działania polityków. Także Tusk czy nie Tusk, to nie ma żadnego znaczenia. Albo jest winny, albo nie jest winny. I bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo wskazuje, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości Ziobro jest tak winny, że
1: no chyba to też pokazuje, dlaczego jest na Węgrzech na początku, a teraz jest w Stanach Zjednoczonych.
0: No więc właśnie, nie tylko dlatego, że nie chce się nareszcie, bo ja rozumiem, pamiętam, pan Giertych też pojechał do Włoch, żeby go nie wsadzili do aresztu, ale ta sprawa jest niezwykle poważna. I powiem szczerze, ja bym był bardzo nieszczęśliwy, gdyby się okazało, że Ziobro na przykład straci funkcję w PiS-ie z powodu tych paruset tysięcy, o jego największych, bo ja wiem, można chyba powiedzieć, przestępstwa.
1: A czy sprawa kryptowalut będzie coraz większym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości?
0: Coraz większym? No nie wiem, czy coraz większym, bo mi się jednak wydaje, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wierzą Prawu i Sprawiedliwości przy tak silnej polaryzacji. Więc jak oni będą mówić, że to wszystko nieprawda, to i wyborcy w dużej części będą wierzyli, że to wszystko nieprawda. Zobaczymy, jak to się skończy w sądach, bo zarzuty są bardzo poważne i w sensie prawnym, i w sensie moralnym, i w sensie politycznym. No ale na ile one się obronią w sądzie, jeżeli się obronią w sądach, nawet w pierwszej instancji, bo tu jest szansa, że przed wyborami pierwsza instancja, no, dość optymistyczna, no, ale może wyda wyrok, jeżeli to szybko pójdzie. Jeżeli się obronią w sądach, to będzie poważniejsza sprawa, ale jest też takie ryzyko, że te zarzuty będą miały, napotkają na nieufność sądu. Więc to jeszcze zobaczymy. A w ogóle też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przecież do prawomocnych rozstrzygnięć nie dojdzie ani w tej kadencji na pewno.
1: A nie wiadomo, nie czy w kolejnej.
0: Właśnie, bo to są lata. Więc to jest trochę, to są takie tasiemce, które będą się ciągnęły. Na razie to szkodzi Prawu i Sprawiedliwości. Troszkę jednak tego elektoratu od nich odpływa, głównie do Brauna.
1: No tak, tylko pytanie jest takie, czy to, no bo chociażby ten ostatni sondaż, on jest sprzed kilku dni, Ibris dla Rzeczpospolitej, Koalicja Obywatelska prawie 31%, Prawo i Sprawiedliwość 17,3%, spadek z ponad 18% w porównaniu z ostatnim sondażem, Konfederacja 15,3%, Grzegorz Braun, czyli Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 10%. Czy to, że PiS traci poparcie, wynika z tego, że właśnie pojawiają się kolejne wątki dotyczące chociażby zonda krypto? Czy to jest jednak kwestia lipcowego rozłamu i Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego? I ten elektorat ma gdzie odchodzić, bo to jest i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, teraz jest też Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W tym ostatnim sondażu 6,4%, podobnie jak przed miesiącem.
0: No, ja bym tu dodał jeszcze jeden element. To znaczy gasnąca nadzieja, że Jarosław Kaczyński będzie rozdawał w Polsce karty. I jak taka nadzieja maleje, to bardzo często następuje odpływ aktywu i elektoratu. A tu jeszcze została otwarta ścieżka, mi się wydaje, taka mentalna, że z tej chybocącej się łodzi Prawa i Sprawiedliwości można przeskoczyć właśnie do Konfederacji, do jednej z Konfederacji. One się stają siłą polityczną, na którą część radykalnie

0: prawicowych wyborców może liczyć. I mi się wydaje, że tu istotniejsze są nastroje antyukraińskie, inne czynniki polityczne, mówiąc krótko, coś, co nazywamy czasem brunatnieniem Polski, niż te same sprawy, zarzuty kryminalne. I no po prostu Prawo i Sprawiedliwość jako partia straciło seksapil, mam wrażenie. To będzie już bardzo trudno zatrzymać bez względu na to, jak będą wyglądały losy tych kryminalnych zarzutów, które są tej partii stawiane.
1: To jeszcze to mnie interesuje, co pan powiedział o Jarosławie Kaczyńskim, bo ja też zwracam na to uwagę, że jeszcze kilka miesięcy temu, jeżeli była jakakolwiek konferencja Jarosława Kaczyńskiego, to zawsze tam padały jakieś słowa, które później no, szeroko odbijały się echem, były komentowane. Teraz kolejne konferencje, czy to na przykład spotkanie z młodymi, przechodzą bez echa. Czy to jest już, delikatnie, no to jest kwestia też wieku, straci po prostu takie wyczucie polityczne Jarosław Kaczyński?
0: To niekoniecznie musi być wiek, to może być po prostu zużycie narracji.
1: Okej. Okay.
0: Bo ile lat można gadać, że Tusk jest Niemcem i na tym robić karierę polityczną, prawda? Ile lat można tam, nie wiem, co tam Kaczyński miał takie frazy super, szczuć na Unię Europejską, tak? Nagle się okazuje, że ludzie tego słuchają i to już jest jak szum morza, które się w paru dniach po prostu nie słyszy, jak się jest nad morzem, tak? Więc myślę, że natomiast są ci młodsi konkurenci.
1: Dla których już Jarosław Kaczyński nie jest aż takim autorytetem?
0: W ogóle nie jest autorytetem dla nich, a myślę o politykach Konfederacji.
1: Okay.
0: Kompletnie nie jest dla nich autorytetem. Jest po prostu masą upadłościową, na której można się pożywić. I ja myślę, że i Mencen, i Bosak mają taki mniej więcej stosunek do Kaczyńskiego. On myśli, on pewnie uważa sobie, że Konfederacja może być kolejną przystawką, którą Prawo i Sprawiedliwość pożre, ale tym razem to Kaczyński będzie daniem na tym stole. I to bardzo dobrze widać. No widać, jak rosną notowania, różnego rodzaju notowania pana Bosaka przecież, prawda? Który nawet w takich niby liberalnych środowiskach ludzie mówią, o, pan Bosak, jako bardzo proszę, jak dojrzał, jaki wyrafinowany polityk i tak dalej. I mi się wydaje, że to jest taki proces, który można przyspieszać, który przyspiesza również to, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma pieniędzy teraz na robienie polityki, prawda?
1: No to już jest może też ten proces kolejny wątek.
0: Przyspieszać lub opóźniać, ale po prostu on się toczy. No to jest...
1: Panie redaktorze, myślę, że będzie ciekawe będą kolejne miesiące, a już w ogóle w przyszłym roku przed wyborami parlamentarnymi będzie na pewno jeszcze się dużo działo. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Jacek Żakowski, publicysta, Uniwersytet Civitas, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz czas na rozmowę o bezpieczeństwie. Dr Jacek Raubo, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Defense 24. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Trwa dyskusja na temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Starania i prezydenta, i rządu. Donald Trump mówi, że jest coraz bliżej tej decyzji. W tym tygodniu w Rzeszowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że do grudnia może zapaść decyzja Amerykanów w sprawie stałej bazy w Polsce. To może, panie doktorze, zacznijmy od tego, na ile my rzeczywiście jesteśmy coraz bliżej tej decyzji, na ile to jest realne, a na ile to są po prostu na ten moment deklaracje polityczne? Jak pan to obserwuje?
3: Bardzo dobre pytanie, dlatego że ono uzmysłowi nam, że mamy tak naprawdę trzy płaszczyzny podejmowania decyzji. Pierwsza to jest ta kwestia strategicznej woli wyrażanej przez amerykańskie kręgi decyzyjne, na czele oczywiście z prezydentem, który w amerykańskim systemie nie jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jest głównodowodzącym. Dodatkowo tutaj oczywiście mówimy o Departamencie Wojny, sekretarzu wojny w Picie Heksefie. To jest ten element, bym powiedział, takiej kluczowej ramy, która musi powstać.

0: w przypadku podjęcia decyzji. Drugą z przestrzeni to jest ta przestrzeń taka strategiczna, ale już w wymiarze bardziej operacyjnym, czyli dostosowanie tego do potrzeb wojskowych Amerykanów w wymiarze ich dowództwa. Amerykanie podzielili świat na tak zwane obszary odpowiedzialności poszczególnych dowództw geograficznych i w ramach Europy mówimy o tak zwanym dowództwie europejskim, EUCOM-ie. No i tutaj w ramach tak naprawdę EUCOM-u mamy konkretne zadania stawiane przed dowódcami, przed planistami, sztabowcami i oni muszą wkomponować tą decyzję umownego Waszyngtonu, czy władz w Waszyngtonie, bo tutaj miasto nie podejmuje decyzji, a podejmują instytucje, do konkretnych elementów zapotrzebowania związanego nie tylko z flanką wschodnią, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, ale to dotyczy całej amerykańskiej obecności na kontynencie. Jest trzecia warstwa, która już jest tą warstwą taką, bym powiedział, najbardziej widoczną z perspektywy chociażby nas. To jest infrastruktura, to są decyzje o podłączeniu tak naprawdę tej sieci już istniejących elementów amerykańskiej obecności wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej do tego potencjalnie nowego obiektu czy też obiektów, tak aby to wszystko ze sobą współgrało, czyli to jest taki, bym nawet powiedział, trochę wymiar taktyczny, czyli zabezpieczenie, kwestia węzłów kolejowych, mostowych, drogowych, kwestia też podpięcia pod układ portów, samolotów, również cywilnych, czyli lotniska, nie tylko wojskowe, ale i porty lotnicze. To jest ten, dopiero te trzy stopnie dają nam pełen obraz.
1: To teraz dla mnie ciekawi od tej decyzji, jeżeli by na przykład była konkretna i by zapadła, że tak będzie amerykańska stała baza w Polsce, do momentu powstania tej bazy, jaki to musiałby być czas? No bo to jest cała logistyka, to jest tak naprawdę stworzenie miasta. Słyszymy o tych 5000 amerykańskich żołnierzy, którzy mieliby być. To są do tego rodziny, to jest cała po prostu logistyka. Jak duże jest to przedsięwzięcie?
0: Przedsięwzięcie jest bardzo duże, dlatego że ono obejmuje działania dwóch stron. Pamiętajmy, że Polska ma tu kluczową rolę, bo często mówimy, że Amerykanie stworzą bazę, Amerykanie się pojawią, ale pamiętajmy, że z jednej strony jest to decyzja suwerennego państwa, które też jest państwem przyjmującym. I rzeczywiście to jest rozpisane, jeżeli mówimy dzisiaj na łamach tak naprawdę tych dyskusji społeczno-polityczno-medialnych o stałej bazie, to jest rozpisane na miesiące. Dlatego że niezbędna infrastruktura do przyjęcia żołnierzy ad hoc to jest bardzo proste, dlatego że wojsko jest gotowe do tej szybkiej dyslokacji, szczególnie Amerykanie, którzy tą zdolność projekcji siły, czyli pojawiania się w różnych częściach świata, no, opanowali jako jedni z najlepszych, wręcz po mistrzowsku. Ale jeżeli mówimy już o stałej bazie, to tak jak wcześniej zasugerowałem, ta baza, ona nie będzie działała w próżni. Świetnie pani redaktor wskazała, że pojawia się wątek chociażby tych relacji wojskowo-cywilnych w wymiarze, czy to zapewnienia odpowiednich warunków bytowych rodzinom, czy też nawet sama kwestia, jeżeli ci żołnierze mieliby być przypisani do konkretnej bazy w ramach stacjonowania tutaj permanentnego, no to jest też sposób ich zagospodarowania po służbie, bo mam niestety takie, no, takie wrażenie, być może błędne, że często w dyskusjach o kwestii chociażby obecności sojuszniczej, nie tylko samych Amerykanach na terytorium Polski, czy też w ogóle tutaj na flance wschodniej, to my tych żołnierzy traktujemy trochę jak roboty, takie przesuwane na mapie, nazwijmy to flagi albo ilości konkretnych, jakby to powiedzieć, zasobów wojskowych, a tak nie jest. Oni muszą po prostu gdzieś funkcjonować, stąd waga tego elementu wpinania do aglomeracji miejskich, transportu. Chociaż to jest, mówię, rzecz często pomijana. A przede wszystkim, jeżeli mówimy i wracamy do tak naprawdę tego wymiaru bezpieczeństwa i obronności, to jest kwestia wpięcia w system drogowy, to jest kwestia zapewnienia odpowiedniej ochrony bazy. Zwróćmy uwagę, że Stany Zjednoczone to są tak naprawdę dzisiaj, no, mocarstwa globalne dwa są, Stany Zjednoczone i Chiny. I za Amerykanami zawsze idzie zainteresowanie chociażby wywiadowcze innych stron, więc ta baza musi być odpowiednio chroniona od kwestii kontrwywiadowczych po kwestie obiektowe. To dzisiaj jest też pytanie o wsparcie, jeżeli chodzi o budowę odpowiednich zdolności przeciwdziałania systemom bezzałogowym. Jest bardzo wiele takich drobnych elementów, które jak mozaika, dopiero w całości ułożone, dają obraz właśnie skomplikowania tego procesu, więc tak jak zaznaczamy, to nie jest tak, że się stawia w polu flagę i po 10, załóżmy, dniach tam się rozwija jednostka. Widzieliśmy, to było trochę inaczej, bo też inny system był tam skomponowany, jak długo trwała zdolność.

0: operacyjna, budowanie zdolności operacyjnej tak zwanej Naval Support Facility w Redzikowie, czyli tego elementu wsparcia systemu obrony przeciwrakietowej. Oczywiście, tak jak zaznaczam, tutaj nie stawiam znaku równości, tylko pokazuję, że to są często procesy, które wymagają naprawdę długiej cierpliwości, ale też i pracy, tak jak zawsze zaznaczam, również obu stron. To nie jest tak, że to Amerykanie stawiają bazę. Amerykanie w kooperacji z państwem przyjmującym, niezależnie czy to jest to Rumunia, czy jest to Bułgaria, czy jest to Polska, dlatego że to są nasze suwerenne decyzje, to my się staramy o te bazy i w ramach pewnej kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi ją konstruujemy.
1: Panie doktorze, to jeszcze jeden wątek odnośnie, na ile te zapowiedzi są realne. Była też zapowiedź, mówię o tej stałej bazie, była też zapowiedź Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy w Polsce, ale mamy też doniesienia o tym, że Pentagon przygotowuje co najmniej 4 warianty redukcji sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie, które zakłada wycofanie od 25000 do nawet 40000 żołnierzy. Redukcja ta ma dotyczyć przede wszystkim krajów Europy Zachodniej i Południowej, głównie Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Jak to wszystko interpretować? Z jednej strony słyszymy bardzo takie pozytywne zapowiedzi, tak, że mówię na przestrzeni kilku miesięcy, że będą dodatkowi żołnierze w Polsce. Jest ta dyskusja odnośnie stałej bazy. Z drugiej strony no te zapowiedzi, ta ostateczna decyzja ma być podjęta podobno do 6 listopada. Jak pan to wszystko interpretuje?
0: W trzech wymiarach. Pierwszy to amerykańska polityka w takim aspekcie strategicznym, która sygnalizowała partnerom z NATO redukcję amerykańskiej obecności na kontynencie europejskim już od dłuższego czasu. Tym elementem zaburzającym to była oczywiście agresja rosyjska na Ukrainę i reakcja amerykańska po lutym 2022 roku, kiedy wzmocniono obecność wojskową. Ale jeżeli spojrzymy trochę szerzej i trochę dalej sięgniemy, no to Amerykanie już sygnalizowali, że oni chcą trochę zmienić ten stan obecności i to moim zdaniem jest no, w jakimś stopniu niezatrzymane dzisiaj i widzimy to we wzmocnionym, jakby to powiedzieć, wymiarze, dlatego że Amerykanie po prostu te interesy strategiczne lokują gdzie indziej i też ta krótka kołdra, mówiąc tak umownie, w siłach zbrojnych jest widoczna. Drugą przestrzenią jest przestrzeń konstrukcji już wewnątrz Europy, amerykańskiej sieci baz i obiektów wojskowych. Zauważmy, że jak dzisiaj położymy tak naprawdę tą siatkę, no to ona idealnie współgra z zimnowojennym podziałem Europy. Zobaczmy, gdzie znajdują się najważniejsze amerykańskie obiekty, na przykład treningowe, takie jak Grafenwehr, ale też i baza w Ramstein czy baza Rota w Hiszpanii. To jest wszystko dostosowane do trochę innej architektury zagrożeń i też tej obecności wojskowej niż to, co mamy dzisiaj, czyli mniejsze, szybsze, bardziej elastyczne obiekty wojskowe, które są dostosowane geograficznie do zagrożeń, które mogą się pojawić bardzo szybko, wręcz zaskoczeniowo. To jest ta druga kwestia. A trzecia kwestia to już jest sprawa związana z amerykańskim redukowaniem, a nie wycofywaniem. Wszędzie widzimy, że Amerykanie sygnalizują, włącznie tak naprawdę z wypowiedziami dowódców kluczowych, że pozostają w NATO, pozostają w przestrzeni europejskiej ze swoimi tak naprawdę wyjątkowymi możliwościami, tymi capabilities, jak to Amerykanie mówią, tak, a nie wycofują całości. Także te trzy wątki tutaj tak bardzo szybko muszę poruszyć.
1: Panie doktorze, i niestety musimy też, dobrze, że pan to tak sprawnie podsumował, bo niestety nasza rozmowa dobiega końca. Bardzo dziękuję. Doktor Jacek Raubo z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Defense 24 był gościem Polskiego
0: dziękuję
1: Radia 24.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej.

0: 800 zł. Po reklamie. Autopromocja.
1: Etat lepszy niż własny biznes? Dlaczego według badań zdecydowana większość Polaków woli stabilną pracę u kogoś niż działalność na własny rachunek? Co to oznacza dla polskiej gospodarki teraz i w przyszłości? To temat niedzielnego wydania programu Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem będzie ekonomista, analityk i inwestor Marek Zuber z Akademii WSB Merito. W niedzielę 27 września o 12:30. Marek Klapa, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 3-miesięczny areszt dla nożownika z Jarosławia. Ukrainiec pozostanie na oddziale szpitalnym. Trening reagowania na Warmii i Mazurach. Chodzi o sytuację zagrożenia, w tym brak prądu. Pierwsza w historii msza święta na Placu Zgody w Paryżu. Odprawiają papież Leon XIV. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. W warunkach szpitalnych będzie odbywał areszt tymczasowy Ukrainiec podejrzany o czwartkowy atak na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Biegli stwierdzili u 31-latka objawy choroby psychicznej. Sąd w Przemyślu zdecydował o tym, że Ihor M. trafi do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywocia, informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Sąd, stosując tymczasowy areszt, uwzględnił właśnie te przesłanki, które determinują możliwość zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Jest to właśnie między innymi surowa kara, a w tym przypadku mówimy o karze dożywotniego pozbawienia wolności.
1: W wyniku ran, jakie 31-letni Ukrainiec zadał nożem, zmarł ksiądz. 4 osoby są ranne. Wieczorem o 19 w Jarosławiu rozpocznie się Marsz Ciszy. Jest organizowany z inicjatywy mieszkańców miasta. Do jutra obowiązuje tam żałoba. Jest także 3-miesięczny areszt dla zabójcy policjanta. 33-latek postrzelił funkcjonariusza 3 dni temu w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławickim. Wczoraj policjant zmarł. Kwalifikacja prawna zarzutów usiłowania zabójstwa funkcjonariusza i czynnej napaści na policjanta zostanie zmieniona, zapowiada prokurator okręgowy w Bolesławcu Sebastian Woźniak.
3: Na dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji, połączonego oczywiście z czynną napaścią, w toku tego śledztwa dalej trwają czynności procesowe. To nie jest tak, że wszystko zostało wyjaśnione i zrobione. W dalszym ciągu trwają przesłuchania świadków. Będziemy oczywiście w tej sprawie zbierać materiał dowodowy w postaci opinii, chociażby opinii balistycznej. Jest też zaplanowana sekcja zwłok pokrzywdzonego.
1: Usiłowanie zabójstwa oraz jego dokonanie są zagrożone taką samą karą od 15 lat więzienia. 33-letni Mariusz G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył też wyjaśnienia. Czy jesteśmy przygotowani na kryzys, na przykład klęskę żywiołową czy brak prądu? Czego potrzebujemy i jak powinniśmy się zachować w sytuacji zagrożenia? Tego uczyli w całym województwie warmińsko-mazurskim strażacy oraz przedstawiciele innych służb. Trening reagowania odbywał się w strażnicach, także między innymi w parku imienia Janusza Kusocińskiego w Olsztynie.
4: Mam telewizyjną wiedzę, na nic się nie przygotowuję, mieszkam w takim wieżowcu, w razie czego nie mam gdzie uciekać, więc najwyżej sobie do łazienki pójdę. W ogóle nie jestem przygotowana.
5: Jako Straż Pożarna przygotowujemy różne stanowiska edukacyjne. Jednym z nich jest namiot zadymiony dymem teatralnym, w którym uczymy, w jaki sposób bezpiecznie ewakuować się nisko przy podłodze, ewakuujmy się w kierunku wyjścia.
6: Wojewoda warmińsko-mazurski realizuje program ochrony ludności przy udziale podmiotów ochrony ludności. W tym roku 205 milionów, nie tylko inwestycje budowlane, nie tylko magazyny, nie tylko generatory, ale przede wszystkim edukacja i szkolenie. I dzisiaj mamy ten etap treningowy.
1: Mówił wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. Następne treningi reagowania zaplanowano w kolejnych miesiącach. Kilkaset tysięcy wiernych bierze udział w mszy świętej, jaką w Paryżu odprawia papież Leon XIV. Tłum ludzi, w tym wielu młodych, wypełnia przylegające do tego placu pola Elizabeth.

0: Europejskie. We mszy uczestniczą m.in. pierwsza dama Francji Brigitte Macron i premier Sébastien Lecornu. Francuscy komentatorzy zastanawiają się, czy papieska pielgrzymka przyczyni się do umocnienia nadziei, jaka zrodziła się u młodych Francuzów. Tak mówił w Polskim Radiu 24 korespondent mediów francuskich Nathaniel Garstecka.
1: W ostatnich latach faktycznie odnotowano wzrost chrztów wśród młodzieży i wśród młodych dorosłych. To jest wzrost, którego nie było już od wielu, wielu, wielu lat. Z drugiej strony wielu obserwatorów tutaj jednak uspokaja, twierdząc, że proces dekrystianizacji, który Francja już przeżywa od 50 lat, nadal postępuje. Na przykład w 1985 roku, czyli 40 lat temu, 80% dzieci było chrzczonych, dzisiaj to już tylko 40%.
0: Z Paryża papież pojedzie do Lourdes. Wieczorem w sanktuarium Matki Bożej będzie modlił się w Grocie Objawień. Na koniec o dyni gigancie. Wyrosła na polu w Wielkopolsce, waży 918 kg. To największa dynia tegorocznego Bania Fest w Krapkowicach na Opolszczyźnie i jest to rekord Polski. Kluczowe znaczenie ma genetyka nasiona, ale bez codziennej pielęgnacji nawet najlepsza odmiana nie da takiego efektu, mówi Krzysztof Olejniczak z Rgielska, hodowca rekordowej dyni.
2: Dynia, no sam owoc rósł 120 dni, rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych. Wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia, nasiona dobrego bardzo, no i rośnie.
0: Podczas Bania Fest z pomarańczowego warzywa powstawały rzeźby oraz jesienne dekoracje. Były też kulinarne inspiracje od zup i ciast po dżemy, leczo czy risotto. Organizatorzy i uczestnicy przekonywali, że dynia coraz bardziej zadomawia się w polskiej kuchni, choć jak przyznali, jej potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystany.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobotnie popołudnie ze sporą ilością słońca w większości regionów. Na Pomorzu może pokropić słaby deszcz. Jest cieplej niż wczoraj, zwłaszcza na ziemi lubuskiej. Tam 22 stopnie, w centrum do 18, na Podhalu i Pomorzu 15 stopni.
3: Autopromocja.
4: Wciąż wśród obywateli i części zachodnich polityków popularne jest usprawiedliwianie działań Władimira Putina. Między innymi o tym porozmawiam z moimi gośćmi już dziś po 17 na antenie Polskiego Radia 24 w audycji Prawdziwa Rosja. Będzie także rzecz o sojuszniku Putina Aleksandrze Łukaszence oraz o tym, czy maksymalnie zaostrzać politykę wizową wobec Rosjan i Białorusinów. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Autopromocja.
5: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
6: Prawdziwa Rosja w Polskim Radiu 24 po godzinie 17, a teraz 16:08, czas na szczyt Europy. Kompasy, akceleratory i omnibusy. Bruksela produkuje hasła szybciej niż przepisy. I tu zaczynają się paradoksy. Żeby deregulować, Unia Europejska pisze nowe regulacje. Polska i inne unijne kraje podpisują się pod listem, by na rok wcisnąć pauzę i przestać przyjmować nowe regulacje. To ma sprawić, że Unia stanie się konkurencyjna. Czy raport Dragiego po 2 latach to jeszcze plan, czy już tylko kolejne hasło w unijnym słowniku? Zapraszam na szczyt Europy. Brukselscy korespondenci Beata Płomecka z Polskiego Radia i Maciej Sokołowski z TVN-u.
7: Radio Podcast.
8: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
9: Chwilowo centrum Europy, czyli Bruksela, przeniosło się do centrum światowych debat. Do Nowego Jorku?
10: W sensie centrum świata na moment, na kilka dni tylko przeniosło się z Brukseli.
9: No tak, tak, bo świat się wokół Europy kręci. Mowa o tym, że ponad połowa komisarzy wybrała się

0: Chyba dobrze policzyłam. Ponad połowa wybrała się do Nowego Jorku łącznie z przewodniczącą Komisji Europejskiej, z przewodniczącą Rady Europejskiej. Wszyscy oni albo dwustronne
1: Szefową
0: spotkanie.
1: Parlamentu Europejskiego,
0: o, właśnie.
1: Sekretarz Generalny NATO. No wszyscy, cała ta czołówka polityków, którzy na co dzień są w Brukseli, są w tym tygodniu i to są, bo mam na myśli to, że zawsze jest taki jeden tydzień we wrześniu i to nie jest wyjątkowe. Tydzień ONZ, gdy wszyscy spotykają się w Nowym Jorku, więc Bruksela pustoszeje. A co więcej, no, najważniejsza instytucja, Parlament Europejski, miał także zielony tydzień, więc także, nie wiem czy zauważyłaś, no, europosłów także nie było w tym mieście.
0: Tak, właściwie Brukselę opustoszała, można by tak powiedzieć, z wyjątkiem jednego spotkania, o którym za chwilę, ale zastanawiałem się, czy coś komukolwiek z przedstawicieli brukselskiej elity udało się załatwić w tym Nowym Jorku. No może okazja do dwustronnych spotkań, ale to nie był ten przełomowy wyjazd do Nowego Jorku. Żadne ważne spotkania czy z Donaldem Trumpem, czy z innymi, ale bardziej takie chyba dwustronne dla podtrzymania kontaktów.
1: Nie z Donaldem Trumpem, ale Unia Europejska kolejny tydzień spotykała się z premierem Kanady. Także spotkania z Australią, z tymi sojusznikami z całego świata. Taka nowa inicjatywa promowana przez Antonio Costa, szefa Rady Europejskiej. Partnerstwo na rzecz multilateralizmu. Czyli takiej współpracy wielostronnej tych organizacji międzynarodowych w przeciwieństwie do polityki siły i dwustronnych relacji, które w tym momencie woli amerykański prezydent.
0: No nawet jednostronnych. To bardziej ta jest polityka prowadzona przez Donalda Trumpa. Przy okazji tego multilateralizmu, wielostronności.
1: Mogli łatwiejsze słowo znaleźć, nie?
0: Tak. Przy tym nacisku na wielostronną współpracę, no też oczywiście wykorzystali przedstawiciele Unii Europejskiej. To nie jest tak, że niczego nie zdziałali, wykorzystali, żeby jednak po raz kolejny nacisnąć na Rosję. Wiesz, ja ponad 20 lat temu śmiałam się zawsze z tej Organizacji Narodów Zjednoczonych, no że taki klub dyskusyjny, a teraz po tym, co usłyszałam z tego Nowego Jorku, zmieniam zdanie, no jednak jest to jakieś forum presji na Rosję, na Putina, wskazywanie go palcem, krytyka, wywieranie presji chyba, no jest dobrą okazją, każdą, zwłaszcza jeżeli to przyciąga uwagę przywódców z całego świata.
1: No ale to już ostatnie takie spotkania pewnie w Nowym Jorku. Przecież szefowa komisji zapowiedziała Europejską Radę Bezpieczeństwa, która myślę będzie spotykała się w Brukseli już. Będzie takim
0: już nie
1: forum.
0: Krytykujmy, bo nam się oberwało po ostatnim orędziu o stanie Unii. Zobaczymy, jakie będą owoce tej współpracy.
1: No po prostu widzisz, nie mieliśmy co robić przez cały tydzień w Brukseli, no bo wszyscy wyjechali, więc teraz ironizujemy sobie trochę, bo nas do Nowego Jorku nikt nie zabrał. No ale to nie znaczy, że nic nie działo się całkowicie przez te ostatnie kilka dni tutaj w stolicy Unii Europejskiej. Działo się i to też taka rada, której częściej wypowiadaliśmy się ironicznie, Rada do spraw konkurencyjności, tak zwany KOMPET, no ale jednak trochę zastanowiliśmy się nad tym, że może to błąd, może trzeba zupełnie na poważnie spojrzeć, czym zajmuje się ta Rada Ministrów.
0: I to zwłaszcza w czasie, kiedy od dobrych paru lat wszyscy cytują raporty chociażby byłego szefa EBC Mario Draghiego, który mówi, że po prostu unijną gospodarkę czeka powolna agonia i jeżeli nie zacznie inwestować, nie zmieni w ogóle sposobu podejścia Unia Europejska, no to już całkiem zatraci się w tym wyścigu ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami. Po prostu te plecy, które teraz ogląda, to już nawet ich nie będzie widzieć, tak odskoczą w tej konkurencyjności Stany Zjednoczone i Chiny.
1: O tym za chwilę więcej w rozmowie z polskim wiceministrem do spraw rozwoju, który bierze udział ze strony Polski w spotkaniach Rady do spraw konkurencyjności z Michałem Baranowskim.
2: Jest tym problem, że rzeczywiście z jednej strony deregulujemy jedną ręką, a drugą ręką regulujemy jako Europa. No nie ma to najmniejszego sensu.
0: Ale na początek to, o czym dziś nie powiemy.
1: A nie będziemy mówić o decyzji w sprawie sankcji. Sankcji indywidualnych, które zostały przedłużone mimo długich i burzliwych dyskusji, choć jednocześnie kilka osób, dwie osoby dokładnie z tej listy zostały usunięte. No i stąd moje pytanie teraz do ciebie. Czy ty uważasz, że ta decyzja o przedłużeniu sankcji, no jednak o 3 lata, to jest sukces, czy to jest porażka? Bo Friedman i Usmanow na niej się nie znajdują.
0: No to zależy, czy ktoś jest optymistą, czy pesymistą, czy będzie widział szklankę do

0: połowę pełną czy pustą. Oczywiście można powiedzieć tak. Dobrze się stało, że nie trzeba będzie przechodzić co pół roku tych samych bojów i przez te same problemy, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał kogoś z czarnej listy usunąć. Więc
1: bo tak było do tej pory, nie? Co tak, 6 miesięcy ta dyskusja powracała.
0: Połowa września, połowa marca zawsze były podejmowane decyzje. Dobrze się stało, że za 3 lata dopiero nad tą czarną listą będziemy się zastanawiać. Niedobrze się stało, że zostali z niej wykreśleni oligarchowie, ci dwaj wspomniani przez ciebie, są blisko Kremla, blisko Putina, finansujący wojnę. No niedobrze się stało, to jest zły sygnał. Zły sygnał, że są znowu pęknięcia. Zły sygnał, że Orbana już nie ma, który wszystko blokował, zresztą który doprowadził do usunięcia Moshe Kantora, potentata azotowego znanego w Polsce, z czarnej listy. On jest na polskiej liście, to się zresztą działo podczas polskiej prezydencji. Więc Orbana nie ma, ale są inni, którzy go zastępują. Słowacja, Robert Fico, który opowiada bzdury o Unii Europejskiej i NATO. Francja, największe chyba rozczarowanie, i Luksemburg.
1: No tak, ale mówisz, że zły sygnał. Tylko dla kogo ten zły sygnał, skoro do tej dyskusji powrócimy dopiero za 3 lata? Więc przez 3 lata żadnych pęknięć na temat tych sankcji indywidualnych i takich dyskusji już nie będzie.
0: Nie będzie na temat tej czarnej listy, ale zły sygnał, że w Unii są pęknięcia i że tej jednomyślności co do tych sankcji nie ma i że można będzie, posiłkując się przykładem Francji, zaaresztować jakiegoś obywatela Unii Europejskiej przez jakiś reżim, przykładowy Azerbejdżan, bo to jest ten przykład.
1: A to no wyjaśnijmy, o co chodzi, bo mówisz o Usmanowa, to znaczy, który... I tu jest podejrzenie, no bo oczywiście Francja do tego się nie przyznaje, ale że to transakcja była powiązana. Azerbejdżan wypuszcza 2 obywateli francuskich, uwalnia ich zaraz, właściwie chwilę po ogłoszeniu tej...
0: Chyba decyzji. Następnego dnia i jednego. To znaczy, proszę Państwa, zaczęło się od Słowacji, która pewnie ma tam powiązania z Rosją. Zaczęło się od Słowacji, która zażądała wykreślenia 2 oligarchów. Aliszera Usmanowa i Michała Friedmana. I ku zaskoczeniu wielu, ku oburzeniu wielu, Francja powiedziała, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe chciałaby usunąć tego drugiego oligarchę, czyli Aliszera Usmanowa. I jak się później okazało, tak jak mówisz, nigdy tego Francja nie potwierdziła, ale nie zaprzeczała. Chodziło o to, że Azerbejdżan aresztował obywatela jednego, znaczy tam kilku, ale jeden z nich podejrzany o szpiegostwo i powiedział, że wypuści tegoż obywatela Francji, jeśli Usmanow zostanie wykreślony z listy. No i tak się złożyło, że rzeczywiście Usmanow został wykreślony, następnego dnia ów podejrzany o szpiegostwo został wypuszczony z azerskiego więzienia. No i to każe się zastanowić, czy to jest jakiś sposób na wpływania na Unię Europejską. Zaaresztować jakiegoś obywatela Unii Europejskiej, a potem domagać się wykreślenia kolejnych osób. Słusznie mówisz, że dopiero za 3 lata, ale przed Unią Europejską wiele innych decyzji, gdzie ta jedność no, jest już nadwyrężona. Przed nami w czerwcu będą sankcje gospodarcze, bo to, że sankcje były przedłużane co pół roku, sankcje gospodarcze to był precedens w Unii Europejskiej, w czerwcu zostały przedłużone na rok. I w czerwcu przyszłego roku czeka nas decyzja o przedłużeniu sankcji gospodarczych. No i się zastanawiam, kto sobie weźmie jak po prostu podręcznikowy przykład, jak wymuszać na Unii Europejskiej jakieś działania. I to mnie w tym wszystkim martwi przyszłościowo. Bo to, że zostali wykreśleni oligarchowie z listy, nie oni pierwsi, niestety, bo tak jak mówię, no Moshe Kantor został usunięty w 2025 roku. Tam wcześniej jeszcze też byli, zdaje się, była siostra Usmanowa wykreślona z czarnej listy. Tam był minister sportu, wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam. Więc kilka osób z tej czarnej listy zostało już wykreślonych. Tylko że wtedy był Orban. Teraz nie ma Orbana i ta sama Unia Europejska, więc to jest niepokojące.
1: Sam Friedman podobno dziś tutaj rykoszetem, powiedzmy, uwolniony, bo jak czytam, Bloomberg pisze takie kulisy tych decyzji, podejmowania decyzji. Sam Friedman podobno zaskoczony, bo on się w tym wypadku jakoś specjalnie już nie starał, choć wcześniej także wielokrotnie próbowano składać skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Trybunał odrzucał takie skargi i żądania wykreślenia z tej listy. Tym razem jednak obok Usmanowa właśnie i Friedman usunięty.
0: Friedman, Trybunał... dodajmy, na prośbę Luksemburga, bo Luksemburg ma u siebie w sądzie sprawę skarżącego Friedmana i były obawy, że Luksemburg, władz Luksemburga nie będzie stać na odszkodowania, jeśli sąd przyzna rację, więc to jest cały ten obraz tych trzech krajów, które zażądały w sumie tych dwóch oligarchów z różnych względów oczywiście.
1: Jak władz Luksemburga nie będzie na coś stać, to naprawdę mówimy o ogromnych

0: pieniądzach i o poważnych oligarchach. Ale dzisiaj tyle o sankcjach, choć zawsze o sankcjach chętnie możemy powiedzieć dużo więcej.
1: A nie powiemy też dziś o tym, że centra przetwarzania danych są teraz wzięte pod lupę przez Komisję Europejską. Chodzi o to, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji te centra potrzebują bardzo dużo energii, bardzo dużo wody. Chodzi o to, żeby sprawdzić, ile energii, ile wody zużywają te największe obiekty. To dla Polski ma kluczowe znaczenie, bo Polska, no już w Warszawie działają centra największych światowych firm, centra właśnie te komputerowe. No i teraz chodzi o to, żeby w przyszłości do ich pracy ani wody, ani energii nie zabrakło. Komisja Europejska chce te centra wziąć pod lupę, czyli chce wprowadzić wspólny system oceny tych centrów przetwarzania danych. Tu już nie tylko chodzi o to, żeby pokazywać, ile energii, ile wody zużywają, ale także, czy jest możliwość i jaka wykorzystywania energii z tego ciepła produkowanego przez serwery. Będzie też badane, czy jest możliwość ograniczenia poboru prądu, jeśli będzie taka kryzysowa sytuacja w sieci.
0: I nie będziemy też dzisiaj opowiadać o umowie między Stanami Zjednoczonymi a Grenlandią. Taką udało się podpisać po tygodniach, miesiącach ostrych negocjacji, które jak okazało się w pewnym celu prowadził jednak amerykański prezydent Donald Trump. Choć ten cel, mieszane oceny, czy rzeczywiście udało mu się osiągnąć coś więcej, czy niż miały do tej pory Stany Zjednoczone, a więc możliwość utworzenia, utrzymywania tej amerykańskiej bazy na terenie Grenlandii, ale cały czas ta terytorialna integralność, niezależność, niepodległość Grenlandii ma być zachowana. Więc choć dużo w ostatnich tygodniach mówiliśmy na ten temat, także w naszych odcinkach poświęconych czy to Arktyce, czy Islandii, to jak na razie, choć nie wiemy jak długo to zajmie, aż amerykański prezydent zmieni w tej sprawie zdanie, temat Grenlandii i napięcia ze Stanami Zjednoczonymi możemy trochę wyciszyć.
2: Szczyt Europy.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 84. odcinku naszego podcastu Szczyt Europy. Tym razem zajmiemy się problemem, który jest coraz poważniejszy dla europejskiej gospodarki, czyli utratą jej konkurencyjności.
0: Ale nie mówisz o konkurencyjności i bezkonkurencyjności naszego podcastu. Mówisz o takiej ogólnoeuropejskiej czy światowej konkurencyjności. Ale ja nawiążę jeszcze do tej konkurencji, którą my też jednak ciągle tutaj musimy prowadzić na tym rynku medialnym, tych platform internetowych. Przypominając Państwu i zachęcając, że jeśli są Państwo tam po drugiej stronie, jeśli Państwu podoba się ten podcast, Państwo słuchają, to proszę dać nam znać, ale dać też znać algorytmom poprzez kliknięcie, że tam polubienie, obserwowanie na tych platformach, a jest ich bardzo dużo, bo to przecież i Spotify, i na YouTubie jesteśmy, no i jesteśmy też przede wszystkim na tych platformach, które są prowadzone przez nasze firmy, przez Polskie Radio i przez TVN24, to jest TVN24+, więc gdziekolwiek Państwo są i Państwo słuchają naszego podcastu, to proszę zostawić po sobie jakiś ślad. Dla nas i dla algorytmów ma to bardzo duże znaczenie.
1: Czy się Państwu podoba, czy nie? Proszę zostawiać jakiś ślad. Na wszelkie komentarze odpowiemy i już odpowiadamy, bo kilka takich było trudnych komentarzy.
0: Ostatnio się nie podobało, odcinku.
1: Tak, ostatnio się nie podobało, bo za bardzo chyba eurosceptyczni byliśmy. Nie, nie, my jesteśmy euro.
0: No trochę frustracji wychodziło ostatnio, w ostatnim odcinku, przyznajmy.
1: Bo nas rozczarowała pani Urzula, ale to nikt nie każe nam o niej opowiadać przecież na kolanach. Więc staramy się spojrzeć zdroworozsądkowo na to, co się w Europie dzieje.
0: Ale i szefowa Komisji Europejskiej, nawiążemy do niej raz jeszcze, w ostatnim swoim przemówieniu o stanie Unii Europejskiej bardzo dużo o tej konkurencyjności Europy mówiła. No i to zawsze takie hasła, klucze, takie pomysły, za którymi do końca no nie wiadomo jeszcze, co stoi. No oczywiście przyspieszenie jak najbardziej, oczywiście niezależność, jeśli chodzi o te minerały ziem rzadkich, o te pierwiastki, samowystarczalność, jeśli chodzi o produkcję energii, o chipy komputerowe, no wszystkie te najważniejsze zadania, które wyznacza sobie teraz Unia Europejska, gdzieś muszą trafić. Ktoś się nimi musi zajmować.
1: a wyznacza sobie te zadania Unia Europejska, no bo widzi, co się dzieje. Stany Zjednoczone rozwijają nowe technologie, Chiny coraz szybciej rozbudowują przemysł, budują nowe fabryki, zajmują też miejsca przecież w samej Europie.

0: No a dochodziło do tego, że Europa bardziej się zastanawiała, dlaczego te firmy europejskie tak mniej inwestują, dlaczego ta energia kosztuje więcej. No a dlaczego te kolejne giganty technologiczne też powstają gdzie indziej.
1: I choć mówiliśmy Państwu, że to taki spokojny tydzień był w Brukseli, zielony tydzień dla Parlamentu Europejskiego, większość komisarzy i szefów instytucji poza miastem, no to jednak do Brukseli przyjechali także ministrowie, którzy zajmują się właśnie konkurencyjnością. To jest tak zwana Rada Kompet, Rada do spraw konkurencyjności.
0: Która w przeszłości nie tylko przez nas była trochę traktowana po macoszemu, bo najważniejsze były zawsze te spotkania ministrów spraw zagranicznych, ministrów finansów, ministrów rolnictwa, o których sami mówiliśmy. Potem, no powiedzmy, ministrowie, którzy zajmowali się handlem, no bo pojawiły się problemy czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Chinami. O tym jeszcze dzisiaj będzie w naszym podcaście, ale teraz inaczej spoglądamy na tę radę ministrów, którzy zajmują się konkurencyjnością europejskiej gospodarki.
1: No tak, z reguły jesteśmy na tych spotkaniach i pilnujemy tych ministrów, którzy podejmują ważne decyzje, gdy już dochodzi do pewnego głosowania, gdy zapada decyzja o tym, czy zakazać sprzedaży samochodów spalinowych, czy też nie, no to jesteśmy tam, aby o tym Państwu mówić. A tu jak na razie, no właśnie, wiele pomysłów, wiele idei, jak przyspieszyć, jak ułatwić, jak harmonizować, jak deregulować, bo to kolejne hasło, które też bardzo często się pojawia. No ale zwracamy uwagę i sami trochę z zaskoczeniem zwróciliśmy uwagę, że te wszystkie hasła skupia to jedno spotkanie, być może teraz, no co, najważniejsze spotkanie ministrów, najważniejsza rada unijnych ministrów.
0: No ta opinia może być trochę przesadzona, ale jest już w sprawie poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki kolejny list i to może świadczyć o tym, że rzeczywiście konkurencyjność to jest teraz przynajmniej temat jeden z ważniejszych w Europie. Otóż 11 krajów, w tym Polska, podpisało się pod listem, żeby wcisnąć przycisk pauza w odniesieniu do unijnych przepisów przynajmniej na rok. Czyli przez rok nie przyjmować żadnych regulacji.
1: Czyli to magiczne hasło deregulacja w praktyce. Tu oprócz Polski podpisane pod takim listem są też duże unijne kraje, takie jak Niemcy czy Włochy, więc jest szansa, że takie rozwiązania zostaną przyjęte, tylko zwróć uwagę na paradoks. Mówimy o kolejnych rozwiązaniach, które mają ukrócić przyjmowanie nowych rozwiązań, bo to jest taka propozycja Europejskiego Roku Wdrażania i Konsolidacji, czyli przez ten rok miałyby być ograniczone nowe unijne przepisy. Nie zablokowane całkowicie, ale ta pauza, o której mówisz, miałaby oznaczać, że nie będzie nowych warstw legislacyjnych, nowych warstw regulacji, tylko niezbędne poprawki dla funkcjonowania Unii Europejskiej.
0: Innymi słowy, te kraje chcą wykorzystać rok na to, żeby przejrzeć już wdrożone przepisy i zobaczyć, czy rzeczywiście są potrzebne, czy nie należałoby je po prostu wyrzucić.
1: Sprawdzić, gdzie konieczne jest upraszczanie i gdzie te obciążenia dla firm są za duże.
0: Albo zobaczyć, czy już te przyjęte są rzeczywiście wdrożone.
1: Propozycja dość ambitna, taki przegląd, o tym mówi się przecież od dawna i powtarzaliśmy Państwu, bo powtarzała to szefowa Komisji Europejskiej, cut the red tape na przykład, aby takich regulacji, które wiążą ten europejski system, które blokują europejski przemysł, było jak najmniej. Te hasła się pojawiają, a teraz nowa propozycja, nowe hasło, hasło pauzy, rocznej pauzy, która rzeczywiście w jakiś sposób, no ja nie wiem, czy instytucje, tak zastanawiam się teraz, mogłyby funkcjonować, mogłyby oddychać, mogłyby działać, gdyby na rok zabronić im przyjmowania nowych przepisów, to co by robił w tym czasie ten Parlament Europejski, Rada, ci wszyscy ministrowie, którzy tutaj zjeżdżają, nie przyjeżdżaliby do Brukseli?
0: No Parlament Europejski przyjmowałby rezolucje, twoje ulubione przecież. Natomiast
1: no to
0: ministrowie, no właśnie, natomiast ministrowie pewnie by analizowali już te przyjęte regulacje, bo w tym liście jest też mowa o tym, żeby przeanalizować te regulacje także pod kątem kosztów dla firm i tego, jaki wpływ mają na unijną gospodarkę. Sam postulat nie jest chybiony, bo akurat ministrowie odpowiedzialni za konkurencyjność już znaleźli jeden błąd, który zrobili ministrowie środowiska, przyjmując regulacje dotyczące opakowań. W grze są chociażby żagle. O tym wszystkim mówi nam wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski, bo on jest gościem naszego podcastu.
1: I to jest też osoba, która zawsze reprezentuje Polskę na spotkaniach Rady do spraw konkurencyjności, więc najlepszy adresat tych wszystkich pytań, jak sprawić, aby Unia Europejska

0: była bardziej konkurencyjna.
1: Szczyt Europy.
2: Czy jest tak rzeczywiście, że Rada do spraw konkurencyjności stała się teraz taką najważniejszą radą w Unii Europejskiej? Te wszystkie główne zadania, jak to uproszczenie, przyspieszenie, to wszystko są zadania, które trafiają do państwa na Radę, tak zwaną Radę Kompet.
3: To jest bardzo ważna rada. Kwestie konkurencyjności były tematem numer jeden, albo pierwszym co najmniej, podniesionym przez panią przewodniczącą von der Leyen podczas State of the Union. Ale to konkurencyjność jest pewnym wymiarem tego, o czym my rozmawiamy, dlatego że sprawy konkurencyjności Europy coraz bardziej mają wymiar geoekonomiczny. Więc te napięcia między mocarstwami, to co widzimy nawet w kontekście bezpieczeństwa, bardzo mocno pojawia się na Radzie Compet, na Radzie Competitiveness, czyli na Radzie Konkurencyjności. I rzeczywiście to się staje jedno z kluczowych miejsc debaty o przyszłości Europy.
4: Wspomniał pan te geoekonomiczne napięcia, no to przychodzi nam do głowy kilka mocarstw, z którymi Unia Europejska próbuje sobie ułożyć relacje. Po pierwsze Chiny to jest partner, wróg.
3: Tak, po pierwsze Chiny. Chiny są oczywiście, że bardzo ważnym partnerem i Polski, i Unii Europejskiej, ale mamy ogromny deficyt handlowy z Chinami. Jak na pewno wielu słuchaczy wie, to ten deficyt wynosi aż 1 miliard euro dziennie, czyli ponad 365 miliardów rocznie. Jesteśmy w tym momencie jako cała Unia w dialogu ze stroną chińską, to się nazywa Trade and Investment Council, prowadzony przez Komisję, ponieważ razem jesteśmy silniejsi wobec jakiegokolwiek partnera, ale to będzie praca pod górkę. Ja miałem dość niedawno okazję być w Pekinie, gdzie strona chińska no nie wydaje się być zainteresowana, żeby w pełni odpowiedzieć na nasze zapotrzebowania, jeżeli chodzi o właśnie wyrównanie tego balansu, a to ten imbalans prowadzi do deindustrializacji w wielu częściach Europy. Więc Unia Europejska z jednej strony rozmawia, a z drugiej strony buduje narzędzia, które wspomogą nasz przemysł i też stworzą pewną ochronę dla gospodarki europejskiej, oczywiście dla gospodarki polskiej. I to są te debaty, wokół których Rada Kompet, którą teraz omawiamy, będzie się zajmowała. Choć nie wszystkie rzeczy są bezpośrednio na agendzie, no to są omawiane w kuluarach. Tutaj pewnie najważniejszą rzeczą, która będzie omawiana jest Industrial Accelerator Act, czyli ten akt, który ma wspierać przemysł europejski bez stwarzania zachwiań na rynku wewnętrznym.
2: A co to jest w takim razie ten akcelerator, ten akt przyspieszenia przemysłu? Na czym to miałoby polegać?
3: Budujemy w tym momencie jako Unia, bo Polska to robi oczywiście wspólnie. Budujemy narzędzia, które pozwolą nam działać w takiej coraz bardziej połamanej globalizacji. Ta globalizacja jest rzeczywiście coraz bardziej połamana. Zasady Światowej Organizacji Handlu miejscami nie działają tak dobrze, więc Unia Europejska rzeczywiście buduje narzędzia, buduje...
4: To jest taka powłoka ochronna?
3: Tak, to są... Znaczy nie chcę przesadzać z taką wojskową terminologią, ale jest to, no bo budujemy w pewnym sensie broń, aby sobie w tym świecie połamanej globalizacji lepiej poradzić, pokazać partnerom, którzy nie chcą grać na zasadami fair, że my też mamy duży rewolwer w zanadrzu. A jak patrzymy na to, jak w gospodarce światowej działają te największe mocarstwa, gdzie ekonomia i gospodarka stają się obszarem, gdzie siła ma coraz większe znaczenie.
4: Rewolwer, czyli mówi pan, Unia Europejska musi się przygotować, żeby nie była zdominowana po prostu przez danego partnera. Kiedy były problemy ze Stanami Zjednoczonymi, to mówiliśmy o bazuce handlowej, czyli uderzymy, Unia Europejska uderzy takimi cłami, tak może potraktować Stany Zjednoczone, że będzie to bardzo bolesne. Ta bazuka, to się zawsze mówiło, że to ostateczność. To znaczy, jeżeli ktoś wykorzystuje gospodarkę przeciwko Unii Europejskiej, spotka się z odpowiedzią. Gdzie w tym wszystkim teraz ten akt przyspieszenia rozwoju przemysłu?

Więc tak, mówi pani o bazuce, bo to, co nam znowu pokazuje, że te porównania i terminologie wojskowe rzeczywiście tam są. Bazuka, czyli ten Anti-Coercion Act, nigdy nie został użyty, ale był wyciągnięty i położony na stole. Co prawda nie podczas negocjacji,

0: wrażenie, że Chiny nie są zainteresowane wyrównaniem wartości handlowej. To znaczy, że już to zaszło tak daleko, że wszyscy będą uzależnieni od Chin i Chiny sobie zdają z tego sprawę?
1: Myślę, że Chiny sygnalizują państwom członkowskim, że one są gotowe na wojnę handlową. Oni nam to sygnalizują, a komisji sygnalizują, że do pewnego dealu dojdzie. Więc bardzo jest ważne, żebyśmy my jako Europa byli razem w tej debacie. To jest kluczowa rzecz. Wspierali komisję w tym dialogu, który skończy się już bardzo niedługo, bo na początku października, kiedy komisarz Sefcowicz będzie w Pekinie i będzie raportował o tym, co się wydarzyło Radzie Europejskiej już w połowie października. I to będzie też moment, kiedy Europa powie, sprawdzam, bo dodatkowe miesiące dialogu oznaczają dodatkową deindustrializację. Więc ten ruch ze strony Chin musi być prawdziwy i konkretny. I tutaj będziemy tego pilnować.
0: Nie bez przyczyny pan minister powiedział, że potrzebna jest jedność w Unii, bo tej jedności akurat w stosunku do Chin nigdy nie było.
1: Do tej pory nie było, ale jesteśmy coraz bardziej zjednoczeni. Bez dwóch zdań. Wybory na Węgrzech to też bardzo poprawiły, dlatego że rząd Orbana był bardzo prochińskim, takim bezrefleksyjnie prochińskim rządem. I jest kilka krajów, które są, że tak powiem, jeszcze na krawędzi albo się trochę wahają. Wiele krajów patrzy w kierunku nie tylko Hiszpanii, która też ma ważne inwestycje ze strony chińskiej, ale również Niemiec.
0: Niemcy mają też dużo inwestycji.
1: Dokładnie.
0: I są bardzo powiązane z...
1: Bo Niemcy mają bardzo duże inwestycje w Chinach. I na dodatek są największą gospodarką w Unii Europejskiej i do tej pory się bardzo wahały. Ja byłem w Berlinie w zeszłym tygodniu i widzę bardzo dużą zmianę. Przemysł, biznes niemiecki coraz bardziej widzi ogromne straty. Wiadomo, że to nie jest jednolity jeszcze głos, ale ja, znaczy patrząc na to, myślę, że Niemcy się bardzo daleko przesunęły, a pan kanclerz w połowie października będzie musiał odpowiedzieć na trudne pytania, które na pewno powstaną podczas tej debaty i z tego, co słyszymy, idzie to w kierunku takim zdroworozsądkowym i twardym. A wszyscy się przekonamy w połowie października, gdzie jesteśmy jako wspólnota europejska.
2: No to z jednej strony zastanawiamy się, czy Chiny są rywalem, wrogiem, a z drugiej strony musimy się zastanawiać, czy rywalem, konkurentem, czy może wrogiem są też Stany Zjednoczone?
1: Nie, właśnie ja też o tym troszkę rozmawiałem tutaj z kolegami w Brukseli i porównywałem notatki z innymi państwami członkowskimi. Jest okej, okay. jest nieźle, jest po prostu cicho. Zdarzają się pomruki, w ten sposób bym powiedział, które mają bardziej nawet wymiar taki polityczny niż powrotu do jakichś zaostrzonych relacji handlowych. Jest sprawa stali, którą musimy ustalić do końca tego roku, ale ja przyznam, że w porównaniu do zeszłego roku i zeszłego lata, kiedy to porozumienie, wydaje mi się, było nawet w sierpniu, dlatego że pamiętam, że musieliśmy to robić też podczas lata, no to w ogóle Stany Zjednoczone mocno zeszły z takiego radaru napięć. Za chwilę będzie, wracając jeszcze do naszej rozmowy, szczyt prezydenta Trumpa z prezydentem Xi, gdzie to oczywiście, co Stany Zjednoczone i Chiny ustalą lub nie ustalą, będzie miało duże znaczenie dla Europy, również jeżeli chodzi o minerały krytyczne, bo pamiętajmy, że w zeszłym roku, w październiku, Chiny zablokowały eksport metali ziem rzadkich, magnesów, które są kluczowe dla naszego przemysłu. No i to porozumienie pozwoliło na eksport przez rok, więc dochodzimy do momentu, kiedy Chiny muszą zdecydować, czy znowu zakręcają kurek? Czy to porozumienie, które po tym kryzysie październikowym zostanie utrzymane? I tutaj

0: I tutaj wszyscy na pewno będziemy z dużą uwagą obserwowali, co prezydent Trump i Xi zakomunikują.
1: Jest jakieś ryzyko wspólnych ustaleń dla Europy?
0: Nie postrzegam tego w kategorii ryzyka, tylko szczególnie jeżeli chodzi o materiały ziem rzadkich, jako szansę. Jest to rzeczywiście ciekawe, że w tym momencie, jeżeli tak sobie spojrzymy z lotu ptaka, to jest taki scenariusz, w którym Europa wchodzi w taki bardziej jastrzębi, napięty okres swoich relacji z Chinami, a Stany Zjednoczone z tego okresu wychodzą, co jest, jak na pewno wielu słuchaczy wie, no, dość niestandardowy podział ról między partnerami transatlantyckimi wobec Chin.
2: A gdzie w tym wszystkim jeszcze Kanada? Co to w ogóle jest ten, jak to mówiła szefowa komisji, stowarzyszony członek Unii Europejskiej? Jak by to miało wyglądać?
0: Z tego co, no, spotykamy się tylko jednak kilka dni po takim większym ogłoszeniu tego projektu przez Ursulę von der Leyen z jednej strony i premiera Carneya z drugiej, który premier Kanady mówi o jednak sojuszu bardziej niż o jakimś stowarzyszeniu z Europą, więc to myślę będą dość pragmatyczna współpraca. Kanada jest krajem, który przede wszystkim podziela nasze wartości europejskie, wartości polskie, bo mamy świetną relację z Kanadą, również bilateralną, opartą na otwartym na rule-based system, czyli na systemie opartym na wartościach, na zasadach,
1: na
0: prawie międzynarodowym, a nie na sile. I tutaj dlatego zresztą Kanada się coraz bardziej zbliżała ku Europie. Mamy potem już takie partykularne, ale bardzo ważne interesy, bo na przykład właśnie Kanada ma duże zasoby metali ziem rzadkich i minerałów krytycznych, które są kluczowe dla naszej gospodarki, to jedno. Ma duże zasoby energetyczne, to drugie. Ma fajne technologie nuklearne, łącznie z SMR-ami, ale ten większy obrazek jest nawet ważniejszy. Ja zresztą to widzę nie tylko wobec Kanady, jest pewnie teraz najbliżej. Zrobiło mi się też pewnie troszkę ciasno w tej Ameryce Północnej przez ostatnie półtora-dwa lata, ale też widzę innych partnerów, którzy się zbliżają dużo mocniej do Europy z podobnym spojrzeniem na ład światowy. Partnerzy tacy jak Australia, Japonia, Korea, ale także na przykład Indie, z którymi Europa skończyła negocjacje umowy o wolnym handlu, a premier Tusk odwiedzi w drugiej połowie października. Więc to są ci partnerzy, z którymi budujemy no, taki trochę nowy ład w tym rozwalającym się starym ładzie.
1: Jeśli chodzi o Kanadę, jeszcze dopytam, kwestie Arktyki też są ważne zapewne dla Unii Europejskiej. My jeden z odcinków podcastu Szczyt Europy poświęciliśmy Arktyce zupełnie niedawno. No i wspominaliśmy o tym, jak to wygląda, jak to te mocarstwa o tę Arktykę walczą. Unia Europejska, która do tej pory była niewidoczna przy Kanadzie, może wykorzystać.
0: I oczywiście tutaj Arktyka jest i dla nas, i dla Kanady kluczowa z wielu powodów. To państwo omawiali to na pewno bardzo, bardzo dobrze. Tych obszarów jest naprawdę sporo i z tego wychodzi. Ja już od dawna przyznam, że żartowałem z moimi kanadyjskimi przyjaciółmi, że widzę, że oni się tak mocno zbliżają do Europy, że za chwilę będą chcieli wejść do środka klubu i nie spodziewałem się, że to aż tak szybko się zacznie materializować w takim sensie politycznym.
1: Wszyscy chcą do europejskiego klubu, a europejski klub musi też posprzątać u siebie. To znaczy...
2: Co zrobić, żeby Europa była jednak bardziej konkurencyjna, żeby taki wyścig z Chinami mogła wygrać?
0: Te recepty są dość znane. Po pierwsze jednak deregulacje i uproszczenia. To jest coś, co jest oczywistą oczywistością, o czym mówi i Polska, i mówi raport Dragiego. Wszyscy znamy te liczby, że te uproszczenia są dla nas absolutnie kluczowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jednolity rynek. Ja dzisiaj się zresztą trochę spóźniłem na naszą rozmowę, będąc częścią rozmowy właśnie Sherpa,

0: którzy mają za zadanie przełożyć wolę premierów na takie już bardziej konkretne ruchy, jeżeli chodzi o wspólny rynek europejski. Jest tutaj wola, a zawsze problemy są w detalach. To jest jak najbardziej jasne. No i trzecia rzecz to jest jednak polityka przemysłowa połączona z handlową, żeby Europa miała możliwość wywierania wpływu na partnerów, którzy nie chcą z nami grać na zasadach rynkowych i wspierać nasz przemysł. I tutaj rozmawialiśmy o IAA-u, rozmawialiśmy o narzędziach handlowych. Jest również ważne takie narzędzie dywersyfikacyjne. To są te narzędzia, które budujemy. Więc są pewnie takie trzy podstawowe obszary. No, czwarty bardzo dużym jest energia, ceny energii. I tutaj upewnienie się, że nie wchodzimy w jakieś inne zależności od innych partnerów, tak jak bardzo dobrze wyszliśmy z tego uzależnienia się od gazu rosyjskiego. I to się dzieje, przyznam.
1: No to sam pan wymienił kilka, jeśli nie kilkanaście różnych inicjatyw. To, co proponuje w ostatnim czasie Komisja Europejska, aby Europa przyspieszyła, ale jednocześnie mówimy o tym, aby deregulować, aby tych inicjatyw było mniej. No to jak pogodzić uproszczenie prawa z propozycjami, które to prawo mają uprościć?
0: Ja mam odpowiedź na to, bo to się zresztą łączy ładnie z tym, od czego zaczęliśmy. Nowe regulacje europejskie powinny mieć, bo jeszcze tego nie mają, i z jednej strony test, czy rozwalają, czy nie rozwalają wspólny rynek, bo to jest jedna rzecz. I dzisiaj Polska podniosła bardzo ważną regulację dotyczącą opakowań, która zaczyna naprawdę negatywnie wpływać na nasze małe i średnie przedsiębiorstwa i byłem pozytywnie zaskoczony, jak wiele innych krajów członkowskich to podniosło. Ale tym większym obrazkiem jest to, że to właśnie Rada Compet powinna prześwietlać wszystkie nowe regulacje pod względem wpływu na gospodarkę i na wspólny rynek. A jest tym problem, że rzeczywiście z jednej strony deregulujemy jedną ręką, a drugą ręką regulujemy jako Europa, no nie ma to najmniejszego sensu w obecnej sytuacji i dotyczącej naszej konkurencyjności, ale też właśnie tych napięć i potrzeby możliwości, umiejętności walki w kontekście geoekonomicznym.
2: Dopytam tylko, te problemy małe i średnie przedsiębiorstwa, jakie konkretnie mają z opakowaniami?
0: Więc to już tłumaczę, bo to z jednej strony wygląda na sprawę techniczną, a ma bardzo duże przełożenie. Otóż regulacja tak zwana PPWR, to świetna nazwa jak zwykle czasami, wymaga tego, że nawet małe przedsiębiorstwa muszą się, które na przykład przedsiębiorstwo z Polski, które chce wysłać choćby żagle, bo to jest konkretny przykład, do Francji, musi zapakować te żagle. Musi się zarejestrować we Francji tak, aby móc wycenić i zapłacić za to opakowanie, które z Polski dojedzie do tej Francji i musi być tam utylizowane. No więc to jest absolutnie absurd dla takiego małego przedsiębiorstwa i w ogóle dla rynku jednolitego, aby wymagać takiej rejestracji.
2: Zarejestrowanie to dodatkowe koszty przecież.
0: Tak. I to znaczy od małych do potencjalnie bardzo dużych, do tysięcy euro, więc podnieśliśmy to dzisiaj na właśnie tej grupie, którzy odpowiadają za wspólny rynek. Spotkało się to z bardzo pozytywną reakcją, więc komisja została zobowiązana, aby tą sprawę procedować szybko, dlatego że ta regulacja już weszła. I ja widzę, że taki polski głos właśnie prorynkowy, proeuropejski spotyka się z bardzo dobrym odzewem ogromnej większości państw. No może nie będę pokazywał palcami, kto się nie do końca zgodził z tym podejściem, ale było całkiem dobrze. Ogromna większość państw to podejście popierała.
2: Chodzi, żeby te regulacje poprawić, żeby ta rejestracja nie była wymagana, rozumiem? Czyli ciąć koszty dla firm.
0: Dokładnie tak. Znaczy musimy tą akurat regulację musimy jak najszybciej zatrzymać, bo to doprowadzi do bankructw po prostu.

0: niektórych małych i średnich przedsiębiorstw w całej Unii, również w Polsce. Więc najpierw zatrzymać i potem naprawić. A więcej podobnych regulacji powinno przechodzić przez Radę Kompet, ta akurat nie, czyli przez Radę do Spraw Konkurencyjności, ta akurat przeszła przez ścieżkę ministrów środowiska, no i nie spojrzeli wystarczająco dobrze na to, jak to się będzie przekładało na nasze małe i średnie przedsiębiorstwa.
1: Wspominaliśmy także ostatnio, że pojawiło się nowe określenie, przynajmniej dla nas nowe, mówiła o tym szefowa Komisji Europejskiej w ostatnim przemówieniu o stanie Unii, gold plating, czyli pozłacanie, co oznacza wprowadzanie przepisów przy okazji unijnego prawa nadmiernych, nie do końca potrzebnych, tych krajowych regulacji, które także zwiększają obciążenie wobec przedsiębiorców, konsumentów. Takie przykłady mamy w Polsce. Jak z tym można walczyć? Jak znowu mówimy o uproszczeniu w sytuacji, gdy to nie Unia Europejska, ale to unijne kraje wprowadzają dodatkowe, niepotrzebne regulacje?
0: Słuchacze na pewno tego podcastu wiedzą, jak ten proces działa, ale doprecyzować. W momencie, kiedy Unia proponuje dyrektywy albo wprowadza dyrektywy, to państwa członkowskie muszą wprowadzać rozwiązania na swoim, rozwiązania wewnętrzne, rozwiązania krajowe. Okej. I rzeczywiście ten gold plating oznacza to, że wyobraźmy sobie, że ta dyrektywa wymaga, no nie wiem, 20 elementów, a kraj dodaje sobie jeszcze dodatkowe 3, 4, 5. Więc jak to wygląda w Polsce? Ja przyznam, że we wszystkich spotkaniach, w których ja biorę udział właśnie na poziomie, na przykład, bo to jest łapane już albo na początku, albo w drugim, przy drugim okrążeniu tak zwanego procesu legislacyjnego po stronie rządowej, na przykład Stałego Komitetu Rady Ministrów, to pytanie zawsze pada i zawsze o to walczymy, żeby tego gold platingu nie było. To minister Berek, kiedy był bardzo zaangażowany jeszcze w swojej poprzedniej roli w ten proces, zawsze mocno podnosił. My zresztą jako Ministerstwo Rozwoju i Technologii byliśmy tym orędownikiem upraszczania i wycinania gold platingu, więc jest nieźle. Czy mogłoby być lepiej? Pewnie. I dlatego zresztą von der Leyen podniosła ten pomysł paktu o gold platingu. Nie ma jeszcze szczegółów, ale mi się to podoba, bo czym mniej będziemy mieli gold platingu, tym będziemy mieli nie tylko łatwiejsze regulacje dla naszych firm, ale to też nam otworzy wspólny rynek, więc to jest dobry kierunek.
2: Jeszcze wrócę do rozmowy na temat raportu Dragiego, który pan minister przywołał. 2 lata temu został opublikowany. I czy on jest jeszcze aktualny? Bo co chwilę się na niego powołujemy. No, jedno stwierdzenie chyba jest nieśmiertelne. Unia Europejska jest daleko w tyle, jeśli chodzi o na przykład wyścig ze Stanami Zjednoczonymi czy z Chinami. Nie dotrzymuje kroku, ale czy nie czas, żeby jakieś nowe znaleźć oceny, analizy?
0: Rzeczywiście raport Dragiego ma już 2 lata i pewnie za każdym razem profesor Draghi ocenia, że jesteśmy troszkę bardziej w tyle niż w poprzednim roku. To trochę nie jest tak, że my nie wiemy, co należy zrobić. My jako Europa. Więc czy potrzebny następny raport? Wydaje mi się, że mniej. Jest te kierunki, o których mówiliśmy, czyli deregulacja, wzmocnienie wspólnego rynku, budowanie narzędzi do konkurencji zewnętrznej, do pewnej ochrony i kwestie cen energii. To są wszystko rzeczy, które się dzieją na bieżąco i które po prostu wymagają trudnej pracy, ponieważ musimy znaleźć wspólny interes i wspólną odpowiedź europejską. Nie jest to tak łatwe jak w krajach, które są po prostu scentralizowane do tego stopnia, że to można łatwo zrobić. Więc wiemy, co trzeba zrobić i to musimy dalej robić. Rzeczywiście przydaje się nam wszystkim takie pewne pomierzenie, zmierzenie tego, jak sobie radzimy, ale to też się dzieje za każdym razem podczas każdej tak naprawdę rady przywódców Rady Europejskiej, czyli kwestie konkurencyjności są, no teraz

0: prawie zawsze na samym szczycie tej agendy.
1: A myśli pan, że wiele osób przeczytało ten raport?
0: Nie, nie sądzę, ale myślę, że wiele osób wie o czym ten raport jest i w którą stronę nas wszystkich popycha. Ja nie jestem jakimś ogromnym ani fanem tego konkretnego raportu, ani jego szczególnym przeciwnikiem. Rzeczywiście jest tak, że uważam, że profesor Draghi powinien częściej pojawić się w Warszawie, żeby zobaczyć, czy są kraje europejskie, które są zupełnie na innym poziomie dynamiki i rozwoju, i Polska jest rzeczywiście dostrzegana w ten sposób. Ja to widzę nie tylko podróżując poza Europę, ale również w samej Europie. No więc mówi się troszeczkę o tym, że profesor Draghi niewystarczająco jakby spojrzał na tą część Europy.
1: Nawet w ogóle w Polsce ponoć nie był.
0: No, musi przyjechać. Spojrzeć i wyciągnąć wnioski z tej najbardziej dynamicznej części Europy. Tego mi brakuje, no ale to zawsze można poprawić i mam nadzieję, że tak będzie. On tutaj jest zawsze mile widziany. Może musimy profesora Draghiego na coś bardzo konkretnego już zaprosić. Mam kilka pomysłów.
1: I na koniec ostatnie pytanie już, panie ministrze. Europa szybko się pozbiera i poprawi swoją konkurencyjność według pana?
0: Ja się zawahałem, odpowiadając, dlatego że dla mnie i dla nas obawiam się, że to jest nadal za wolno. Byłoby super, jakby świat trochę stał w miejscu, a ta globalizacja, o której mówimy, która nam coraz bardziej się łamie, zmusza nas do dużo szybszego wzrostu, dużo większej konkurencyjności, już nie mówiąc o tym, że konkurencyjność przekłada się na podatki, największe przychody, a potrzebujemy tych podatków również na zbrojenia. Więc chciałbym, żebyśmy w tym wyścigu o konkurencyjność byli szybsi.
2: Szczyt Europy.
3: To był Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii, reprezentujący Polskę na spotkaniach Rady do spraw konkurencyjności.
1: To już wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku dla Państwa, naszego podcastu, ale od razu zaprosimy na ten przyszły, bo będzie dosyć nietypowy, eksperymentalny, bo będzie podcast na żywo.
3: Dla nas także wyjątkowy, z udziałem publiczności, więc w Brukseli, w stałym przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej, przy okazji konferencji Polskiego Radia. Zapraszamy. Będzie można nas nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć i zadać pytania.
1: Będziemy mieć też wyjątkowego gościa, a kogo, to już Państwo usłyszą w przyszłym tygodniu.
3: Niektórzy usłyszą, niektórzy zobaczą, jeśli pojawią
1: ci,
3: się także
1: przyjdą,
3: na żywo.
1: Oczywiście, tak.
3: Tak. Zapraszamy i ponawiamy apel. Najpierw o pytania, jeśli mają Państwo do nas, ale także o zostawianie śladów w sieci, jeśli Państwo wysłuchali tego odcinka, jeśli Państwo czegoś może dowiedzieli się z tych naszych rozważań na temat konkurencyjności i przyszłości Unii Europejskiej.
1: A teraz żegnają się już z Państwem Maciej Sokołowski
3: i Beata Płomecka.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
4: Radio Podcast.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Po reklamie.

0: Strażacy znów gaszą duży pożar w Warszawie. Płonie hala z odpadami na Białołęce. Żałoba w Jarosławiu na Podkarpaciu po tragedii w tamtejszym kościele. Wieczorem będzie marsz milczenia. Nie zatrzymujcie wiary dla siebie, wzywał wiernych papież. Leon XIV odprawił w Paryżu mszę świętą. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek groźny pożar na stołecznej Białołęce. Pali się hala z odpadami przy ulicy Płochocińskiej. Według wstępnych informacji służb ogień objął zapewne tworzywa sztuczne. Na miejsce wysłano 20 jednostek straży pożarnej. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika, który przedwczoraj w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ugodził nożem dwie osoby duchowne oraz trzy świeckie. W wyniku odniesionych obrażeń jeden z księży zmarł w szpitalu. Śledczy przesłuchują świadków, ustalają też motywy działania napastnika. Więcej o tym Piotr Durys.
1: 31-letni obywatel Ukrainy tuż przed atakiem przekroczył granicę w Korczowej. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Bożena Harasz-Wołoszyn zaznacza, że śledczy wciąż wyjaśniają, dlaczego sprawca udał się do opactwa.
2: Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli tam na miejscu do czynienia z podejrzanym, zostali przesłuchani. Nie mamy informacji w tym zakresie, z jakiego powodu, co nim kierowało, dlaczego podejrzany udał się akurat właśnie do opactwa sióstr benedyktynek.
1: Ihor M. przebywa w placówce medycznej ze względu na nasilone objawy psychotyczne. Prokuratura czeka na kolejną ekspertyzę lekarską.
2: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
1: W Jarosławiu cały czas trwa żałoba po tragicznych wydarzeniach. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: A za 2 godziny w tym mieście rozpocznie się Marsz Milczenia. O potrzebie reorganizacji aktywnej rezerwy przekonuje Mariusz Błaszczak z PiSu. Były minister obrony mówił o tym w Stalowej Woli. Odbył się tam zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość Kongres Armia. Był poświęcony tematyce bezpieczeństwa i obronności. Propozycja programu aktywnej rezerwy skierowana jest do starszych Polaków, również do zatrudniających ich firm, mówił Mariusz Błaszczak.
3: Każdy z uczestników tego programu miałby gratyfikację finansową za gotowość. Firmy, w których są zatrudnieni ci ludzie, mieliby oczywiście zwrot kosztów. Dodatkowo jeszcze te firmy byłyby uprzywilejowane, jeżeli chodzi o prawo zamówień publicznych, żeby również właścicielowi opłacało się zatrudnienie żołnierza aktywnej rezerwy.
0: Jak dodaje polityk PiSu, aktywna rezerwa byłaby skonstruowana zgodnie ze specjalizacją pracownika. Miałaby mieć własne dowództwo na wzór Wojsk Obrony Terytorialnej. Papież Leon XIV zachęcał Francuzów, aby czerpiąc z żywej wody Ewangelii, stawali się dla innych źródłem nadziei, pokoju i miłości. Tylko Chrystus może ugasić najgłębsze pragnienie człowieka, sensu, prawdy, miłości i spełnienia, mówił papież w homilii podczas mszy świętej, jaką odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Leon XIV podkreślał, że tylko Bóg może wypełnić wewnętrzną pustkę człowieka. Zachęcał wiernych, aby przekazywali wiarę dalej. Nie zatrzymujcie dla siebie tej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz pozwólcie, aby wylewała się z waszych serc, gasząc pragnienie i napełniając tych, których spotkacie. Do was należy nieść nadzieję tam, gdzie panują zniechęcenie i duchowa oschłość. We mszy świętej wzięło udział 700 tysięcy osób, ponad 500 000 śledziło ją na 40 wielkich ekranach. Ustawiono je przy polach elizejskich, także wzdłuż 3-kilometrowej trasy prowadzącej z centrum miasta do paryskiej obwodnicy. Na koniec o dniu z koleją w Spale, miejscowości uzdrowiskowej niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego. Uczestniczył w nim minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Trwają obchody stulecia utworzenia polskich kolei państwowych. W 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie powołujące PKP. Spalskim uroczystościom towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowego kamienia i muralu, który przedstawia historię polskiej kolei. Prezes PKP Alain Béraud podkreśla, jak ważna jest kolej.
4: 100 lat polskich kolei państwowych to jest piękna opowieść o ludziach, o rozwoju kraju i o milionów podróży, które połączyły

0: rodzinę, miasta i całe pokolenie.
1: Do połowy grudnia w Spale mają powstać nowe perony. Tamtejsza stacja kolejowa będzie nawiązywała architekturą do charakteru miejscowości.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Gęste mgły utworzą się w nocy w wielu miejscach w kraju. Będą ograniczały widzialność do niemal 200 metrów. Najczęściej tak będzie na północy i północnym zachodzie, informuje Anna Gryczman z IMGW.
3: Szczególnie Pomorze, Warmia, rejon Piły czy Gorzowa Wielkopolskiego, ale silne zamglenia możemy właściwie obserwować najbliższej nocy w całym kraju. Temperatura spadnie przeważnie do przedziału od 5 do 11 stopni. Najchłodniej będzie właśnie tam, gdzie będzie najmniej chmur, najcieplej na krańcach zachodnich. Dodatkowo bardzo zimno będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam lokalnie może spaść do 1-3 stopni. Temperatura.
1: Jutro ma być ciepło i słonecznie.
4: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
5: Sobotnie popołudnie, 6 minut po godzinie 17. Teraz czas na audycję Macieja Jastrzębskiego. Prawdziwa Rosja. Wciąż wśród obywateli i części zachodnich polityków popularne jest usprawiedliwianie działań Władimira Putina, a rosyjska diaspora, niezależnie od reprezentowanych poglądów, jest traktowana jako element intrygującego folkloru. Między innymi o tym już za chwilę Maciej Jastrzębski będzie rozmawiał w swojej audycji. Będzie także o sojuszniku Putina, Aleksandrze Łukaszence, oraz o tym, czy maksymalnie zaostrzać politykę wizową wobec Rosjan i Białorusinów.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Wy tam macie tę demokrację i ciągle się kłócicie. Zmieniacie prezydentów i premierów, a u nas w Rosji jest stabilna sytuacja. Często słyszałem takie wypowiedzi, mieszkając w Rosji, od zwolenników Władimira Putina. Odpowiadałem, że właśnie dzięki zmianom my się rozwijamy. To jest takie odwieczne prawo przyrody. W Rosji tydzień temu zakończyły się wybory. Nikt nie wierzył w ich uczciwość. Nikt się nie łudził, że coś zmienią. Dziś będzie o wyborach, o rosyjskiej opozycji i sojusznikach Władimira Putina. To jest audycja Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

Wybory były jak zawsze bez wyboru, nawet bez pozorów jakiegokolwiek wyboru. Zwyciężyli ci, którzy mieli zwyciężyć. Rozmawiałem z Rosjanami głosującymi na lazurowym wybrzeżu Francji. Oni liczą na zmiany, ale wierzą, że pomoże w tym demokracja. A przecież w Rosji demokratyczny wybór oznacza, że wybierasz między Władimirem Putinem, a Putinem Władimirem. Nie pierwszy rok mieszkam w Rosji i zdaję sobie sprawę, co się dzieje i co będzie. Chciałbym, żeby głos ludzi miał jakiś wpływ na władzę, żeby dotarł do nich jakiś sygnał. Chcemy wreszcie pokoju i spokoju. Mam nadzieję, że władze zrozumieją, że coś jest nie tak, że stosują nieprawidłowe metody i że trzeba coś zmienić. Jeśli chodzi o wojnę, to jednak zależy jej koniec od Ukrainy i Putina, bo Duma raczej nie decyduje o tym. Chciałoby się, żeby wszystko skończyło się jak można najszybciej. Chcemy naprawdę, naprawdę chcemy pokoju. Oczywiście nie wszyscy Rosjanie chcą ewolucyjnych zmian. Jest to pozycja, która albo bojkotowała wybory, albo wzywała do głosowania na kogokolwiek, byle nie na ludzi Władimira Putina. Były za granicą protesty, a w Rosji różne akcje, niszczenia kart do głosowania czy dopisywania kandydatów głoszących antywojenne hasła. Już za chwilę o tym, jak postrzegają rosyjską opozycję, opowiedzą były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie Robert Pszczel i rosyjski politolog

0: niezależny Grigori Amnuel.
1: Prawdziwa Rosja.
2: Jest oczywiście wiele osób, Rosjan, którzy nie tylko nienawidzą tego systemu, ale starają się mu przeciwdziałać. W Rosji jest to bardzo trudne, ale i za granicą. Ale prawda jest taka, że ja nie widzę na dzień dzisiejszy, powiem to szczerze, jakiejś wielkiej mocy sprawczej wśród Rosjan myślących inaczej niż Putin, będących jego przeciwnikami, którzy widzą to, co on robi z samą Rosją. Widzę pewne jakieś takie czasami skłócenie, widzę pewne braki, delikatnie mówiąc, programowe. Tak? Znaczy, innymi słowy, chciałbym bardzo, bo to było najlepsze, żeby to Rosjanie sami zmienili, prawda, swój kraj, żeby on przestał być pod rządami, żeby w ogóle Putin przestał rządzić i jego klika. No ale nie możemy na to liczyć. I to też, wracając do jednego z pytań poprzednich, które Maćko zadałeś, no to sprawia, że nasze zadanie i Ukraińców również jest trochę trudniejsze, bo ja jestem przekonany, że prędzej czy później dojdzie w Rosji do zmian. Ci ludzie, którzy będą je przeprowadzać, to też jest ważne, w jakim kierunku, bo ten pierwiastek jednak neoimperialistyczny nie jest całkowicie obcy, nawet wśród ludzi, którzy Putina nienawidzą, nie zapominajmy o tym. To jednak to będą raczej ludzie, których nawet być może dzisiaj nie znamy po prostu. To jakoś historia się potoczy. Nie widzę po prostu, no nie widzę jakiejś zorganizowanej siły. Więc to sprawia, że musimy, mówiąc kolokwialnie, i to ja rozumiem, no nie chcę tutaj, może Grigory chce się ze mną dać polemiki, ale po prostu nie widzę za bardzo takiej siły, która by sprawiała, żeby powiedzieć, dobra, no my robimy swoje, ale to jest kwestia czasu w Rosji, sami Rosjanie to zmienią. Obawiam się, że no długo czekamy na to, zbyt długo chyba.
0: Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę miałem nadzieję, że Rosjanie coś zrobią, żeby zatrzymać Putina. Jednak nadzieja moja powoli gaśnie.
3: Но у меня надежда потихоньку-потихоньку угасает.
4: Я не надеялся намного раньше.
0: Ja przestałem mieć nadzieję znacznie wcześniej. Nic nie przychodzi znikąd i nie odchodzi nigdzie. Skąd mieliby się wziąć ludzie chcący występować przeciwko reżimowi, jeśli już całe pokolenie młodzieży wyrosło za czasów rządów Putina, a za chwilę wyrośnie kolejne? Pokolenie indoktrynowane na uniwersytetach, w szkołach i przedszkolach. Natomiast pozostali to ludzie żyjący w Związku Sowieckim, który prowadził wojny w Afganistanie i później w Rosji, która prowadziła terrorystyczną wojnę w Czeczeniu. Ani afgańska, ani czeczeńska wojna nie zostały potępione przez rosyjskie społeczeństwo. Były w historii Rosji przeprosiny na przykład za Katyń, za Pragę czy Budapeszt, ale to nigdy nie był akt całego społeczeństwa. Dlatego społeczeństwo tak łatwo przyswoiło hasła Krym nasz, no i te pozostałe. Jak widać, niepotrzebna jest mobilizacja. Ludzie idą na wojnę często dobrowolnie z jednego powodu. Nie ma w Rosji innej windy społecznej, która wywiezie cię na szczyt. Wystarczy spojrzeć na listy kandydatów w niedawno zakończonych wyborach. Tam ponad 1500 kandydatów. To ludzie, którzy byli na froncie. I to nie chodzi tylko o rządzącą partię Jedna Rosja, ale o wszystkie partie, które dostały się do Dumy. W parlamencie będzie zapewne około 100 osób, które przeszły wojnę. Czego więc możemy oczekiwać od kraju, z którego owszem, uciekło wiele osób, ale oni uciekli, bo chcą chronić swoje spokojne życie i zachować Rosję taką, jaką ona była zawsze. To jest taki trend wielkiego państwa, a pozostałe kraje są małe i niepotrzebne. Jak mówił jeden z carów, gdy rosyjski car łowi ryby, zagraniczni ambasadorowie muszą poczekać. Taki jest trend. Proszę przypomnieć sobie, że aby zmienić myślenie po upadku III Rzeszy, potrzeba było co najmniej 25 lat. Wielu w Rosji, owszem, chce zmienić portret na ścianie, ale zmienić na swój. Zrezygnować z tej manii wielkości chciałoby niewielu. I to jest właśnie problem.
4: Mnogi chcą zmienić portret na ścianie, na swój własny. I nie более того, odkazać od wielicia, od pobiedobiesia, nie tu большого количества желающих. Вот в чем проблема.
1: Prawdziwa Rosja.
0: Coraz częściej słychać w Unii Europejskiej, szczególnie w państwach przyfrontowych, takich jak Polska czy kraje bałtyckie, głosy na rzecz

0: zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan i części Białorusinów, bo przecież reżim Łukaszenki wspiera reżim Putina. Poprosiłem o komentarz w tej sprawie białoruskiego prawnika, byłego więźnia politycznego Alesia Michalewicza.
1: Zawsze jest pytanie, jak podejmowana jakaś decyzja, czy ta decyzja raczej jest krótkoterminowa, czy jest podjęta dlatego, żeby coś zmienić na przyszłość. No i z jednej strony rozumiem i rządy, i obywateli różnych państw Unii, które w pierwsze dni wojny chcieli powiedzieć, że nie chcemy tutaj Rosjanie nie idą, nie protestują przeciwko tej wojnie, tak? Jest tylko tak mało tych Rosjan, którzy protestują. No to niech będzie taka odpowiedzialność zbiorowa i niech wszyscy oni po prostu wtedy nie wjeżdżają, tak? Z jednej strony to jest, można tak powiedzieć, sygnał, który bardzo szybko dociera. Z innej strony, na dłuższą perspektywę, to jest naprawdę coś bardzo, bardzo złego. Dlatego, że każdy dyktator próbuje pokazać swoim obywatelom, że nienawidzą nie mnie, dyktatora, tylko nienawidzą nas jako naród, tak? Nas jako społeczność, nas jako ludzi, jako Rosjan, czy nas jako Białorusinów. Oni nas nie chcą, oni nas nienawidzą i próbują pokazać, że to nie ja jestem jako dyktator taki zły i prowadzę tak złą politykę, tylko nas w ogóle generalnie nienawidzą. Takie po prostu decyzje, jak nie wydawać wizy i nie wpuszczać, nie pokazywać, nie dawać możliwości w ogóle żadnych kontaktów z Unią, w długoterminowej perspektywie po prostu rujnują wszystkie kontakty, zmniejszają wsparcie dla, powiem tak, modelu europejskiego, wsparcie dla demokracji, wsparcie dla praw człowieka i tak dalej, dlatego że ludzie muszą co najmniej widzieć model, tak? Białoruska rewolucja 2020 roku w dużym stopniu stała się możliwa w ogóle przez to, że ludzie wyjeżdżali do Polski, do Litwy, do całej Unii, tak? Ja tutaj też chcę powiedzieć, że ten model schengenowski, który w dzisiejszych dniach już przyjmujemy jako normę, no można sobie wyobrazić, że jeszcze z 30 lat temu dla każdego, dla Francji była swoja wiza, dla Niemiec była swoja wiza, nawet tam dla Litwy, Łotwy i tak dalej, Białorusin miał w ogóle robić dla każdego państwa inną wizę, tak? I ta możliwość w ogóle zobaczyć, jak wygląda Unia. Dla Rosjan na przykład pamiętam piosenkę, którą napisał ktoś z bardów, z piosenkarzy z Kaliningrada. Zdrastwuj Lidl, zdrastwuj Biedronka. O tym, że Biedronka z Lidlem przekonywali w ogóle obywateli Rosji do tego modelu, obywateli, którzy zamieszkiwali w ogóle obwód królewiecki po prostu najszybciej, tak? Po prostu pokazując, że ten system jest lepszy, jest tańszy, jest bardziej urozmaicony i dlatego po prostu ten model, właśnie wracam do tego, że ten model z zakazywaniem wjazdu, zakazywaniem wiz i tak dalej, według mnie jest bardzo zły, ponieważ robię tak, że obywatele widzą i się przekonują, że to, co mówi propaganda rosyjska, no niestety jest prawdą, bo nas tam nie chcą, z nami nikt nie rozmawia, nas w ogóle nie chcą wpuścić nawet, żeby my tam zobaczyli w ogóle, jak ten świat wygląda i tak dalej. No i to dyktatorom pomaga, tak? Po prostu to jednoczy społeczeństwo w jakimś stopniu, gdzie wrogiem jest Zachód, tak? I gdzie wrogiem jest Unia Europejska. No i bardzo często w przypadku Białorusi wrogiem jest Polska.
2: Przejdźmy na moment do opozycji, bo usłyszałem ostatnio takie zdanie, że białoruska opozycja bardzo dobrze, że jest za granicą, że działa, że ma swoje struktury, że jest zorganizowana. Natomiast do rosyjskiej opozycji coraz mniej zaufania mają politycy i komentatorzy chociażby, tak, z krajów tych zachodnich, dlatego że twierdzą, że jest niezorganizowana, a jeszcze mało tego, w wielu wypowiedziach opozycjonistów jest owszem chęć obalenia Putina i pomocy Ukrainie, ale ciągle przewija się jeszcze takie hasło Wielkorusi.
1: Jeżeli rozmawiam o opozycji, no to na pewno mogę się zgodzić z takim twierdzeniem, tak? Tylko zawsze jest trochę inne pytanie. Jeżeli się urodziłem na Białorusi, Jestem Białorusinem, jestem częścią zorganizowanego narodu, który umie, potrafi i tak dalej. No to czy to jest wybudowane tylko przeze mnie samego, czy to jest po prostu cecha narodowa i właśnie te lata budowania społeczeństwa demokratycznego na Białorusi, które w ogóle dają swoje skutki. Jeżeli zobaczymy i zaczynamy porównywać sytuację z Rosją i jeżeli

0: tam jest wiele gorzej i tak dalej. To u mnie zawsze jest pytanie, jeżeli człowiek z Rosji, który otrzymał bardzo dobre wykształcenie, który na pewno będzie przydatny na rynku pracy w ogóle każdego normalnego państwa, ponieważ jest w stanie tworzyć produkt krajowy brutto, coś po prostu dawać jakieś dodatkowe, coś dodatkowego dla tego państwa, czy nie byłoby lepiej w ogóle tych wszystkich ludzi po prostu z Rosji po prostu zabrać, żeby oni w ogóle wyemigrowali i żeby ta Rosja została jako tak co najmniej ta właśnie centralna Rosja, Moskwa i tak dalej została jako taka przegrane terytorium, gdzie w ogóle nikt nie chce mieszkać, gdzie tak jest ta dyktatura najstraszniejsza, tak? No ale z innej strony z tej Moskwy wszyscy uciekają. Jeżeli zobaczymy historycznie, jak to było między księstwem moskiewskim a księstwem litewskim, no to szlachta, bardzo często szlachta z księstwa moskiewskiego uciekała do nas, tak? Na Litwę, tak? Do wielkiego księstwa litewskiego. Dlaczego? No bo nie było takiego caryzmu, nie było takiej władzy centralnej, nie było zabijania w ogóle tej szlachty, bezprawie i tak dalej, tak? Dlatego według mnie trzeba po prostu stworzyć wszystkie warunki, żeby w ogóle ta Rosja, no niestety po prostu stała się bezludna, tak? Żeby było jak najmniej ludzi w ogóle, którzy są w stanie w ogóle w tej Rosji coś pozytywnego robić, tworzyć tą gospodarkę, ponieważ no, jestem przekonany, że Rosja jest w wojnie z Ukrainą do ostatniego żołnierza. Do ostatniego dolara, tak? I jakby im mniej pieniędzy jest w tej Rosji, im mniej jest ludzi twórczych, kreatywnych, no to tym lepiej będzie dla wszystkich. I właśnie jestem przekonany, że Unia Europejska może po prostu wybudować politykę nie tylko wobec władz rosyjskich, ale też politykę, która by zachęcała społeczeństwo rosyjskie do zmian, do reform, do bycia normalnymi i też, jak powiedziałem, do uciekania z Rosji. Uważam, że to jest też część bardzo ważnego procesu.
1: Prawdziwa Rosja.
2: Skoro już rozmawiamy o Białorusi, to pora, żeby moi goście Robert Pszczel i Grigoli Amnuel odpowiedzieli na pytanie o to, czy państwo Aleksandra Łukaszenki powinniśmy traktować jak zagrożenie. Mówimy wiele o rosnącym zaangażowaniu rosyjskich służb w tworzenie klimatu zagrożenia ze strony Rosji dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Część tego scenariusza to Aleksander Łukaszenka. Czy będzie on w każdej sytuacji szedł ramię w ramię z Władimirem Putinem, czy tylko obecnie robi dobrą minę do złej gry?
3: Ja mogę powiedzieć swoje opinie, naсколько ja znam Białorusi.
2: Mogę powiedzieć, co ja o tym sądzę na podstawie własnego doświadczenia, na tyle, na ile znam Białoruś. Dopóki Białoruś będzie rządzona przez Łukaszenkę, będzie udostępniać swoje terytorium Rosji, ale nigdy bezpośrednio nie przystąpi do wojny ani przeciwko Ukrainie, ani przeciwko komukolwiek. Dając taki rozkaz, Łukaszenko nie będzie miał przecież pewności, że jego własna armia nie ruszy na Mińsk. On gra. On ma zwierzęcy instynkt. On gra tak, żeby przejść między dwoma niebezpieczeństwami i wyjść suchą nogą z wody, jak to się mówiło kiedyś w czasach Związku Sowieckiego.
3: Było takie sowieckie wyrażenie.
4: Robert, ty masz aż takie zaufanie do, znaczy, że tak powiem, wojnę, tego instynktu samozachowawczego Łukaszenki?
5: No, zawsze trochę tam staram się unikać takich jakichś takich kalek, prawda, i tak dalej, ale coś w tym jest, uproszczenie. No, Łukaszenka jest taką trochę mniejszą wersją Putina, prawda? Z różnych względów oczywiście to jest inna skala i tak dalej, ale czyli jednym z elementów, którym jest podobny, on się boi. No, Putin też się boi, prawda? Putin to nie jest samobójca, tylko dlatego siedzi w bunkrze, dlatego się bał w czasie COVID-u, dlatego tak naprawdę no, to byłby ostatni, który by poszedł przysłowiowym tam bagnetem na wroga, bo tego by uciekł. To jest oczywiste. Tak samo Łukaszenka. Natomiast, więc zgadzam się w tym, że on rozumie pewne rzeczy, zgoda. No ale nawet jeśli nie gotów pójść na wojnę, to po pierwsze nie on pociąga za wszystkie sznurki i jest jednak mocno uzależniony od Putina. Po drugie, na wojnę to może nie, ale taką wojenkę, no a przecież co to są te wszystkie prowokacje? Białoruś daje jednak, użycza swojego terytorium do pomocy Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Białoruś uczestniczy w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce i innym krajom. Białoruś pomaga Rosji w prowadzeniu różnych działań. Już nie będę mówił o roli tam i służb i wszystkiego tego, prawda? Więc ja bym nie dorabiał Łukaszence jakichś imperialistycznych.

0: bo to nie ta skala. Chęci, tak, no nie wierzę w to, że tak powiem, gotów był wysłać, nie wiem, w celu zdobycia tam, nie wiem, Gdańska czy. Ale jego rola pomocnicza jest rolą bandycką. Ja bym powiedział tak, dopóki u władzy będzie Putin, to spokojnie w miarę Łukaszenko zachowując się tak barbarzyńsko, jak się zachowuje, prawda? Trudno się będzie spodziewać, że jakby nie będzie typowym Magierem. Natomiast tak, no w tym sensie się zgadzam z Grigoriem, że nie dostrzegam, jeśli można go tak skomplementować, czasami przebłyski większego kontaktu z rzeczywistością niż to jest już u Putina, co jest groźne samo w sobie. Czyli Łukaszenka jest, no wiadomo, no to stary kołchoźnik, no co tu dużo mówić, no nie jest to jakiś tam, prawda, wielki przywódca. Jest to satrapa, agresywny, jednak ma krew na rękach. Natomiast, no widzimy to przy różnych zachowaniach, jak widzi, że gdzieś tam ktoś ostrzej zareaguje i uderza w czułe miejsca, no to często się wycofuje i udaje, że tego. Więc nie można tego lekceważyć, ale nie należy go postrzegać jako najważniejszego problemu, tak bym powiedział.
1: Ну, во-первых, Лукашенко сидит дольше у власти, чем Путин. А
0: Łukaszenka
1: во-вторых,
0: dłużej rządzi niż
1: однажды
0: Putin.
1: Эхо Москвы
0: Kiedyś Echo
1: провело
0: Moskwy
1: праймериз,
0: przeprowadziło
1: такой
0: taki plebiscyt
1: перезвонок
0: przed wyborami
1: президентскими в России,
0: prezydenckimi w
1: тогда
0: Rosji,
1: Путин еще не был
0: gdy Putin nie był jeszcze prezydentem, i ten plebiscyt wygrał
1: президентом. И
0: Łukaszenka.
1: Лукашенко на Эхо
0: Putin
1: Москвы
0: doskonale to
1: выиграл выборы
0: pamięta.
1: у Путина.
0: Mówić,
1: И
0: że
1: Путин
0: oni
1: это
0: się lubią, to
1: хорошо
0: tak, jakby
1: помнит.
0: mówić, że
1: Говорить
0: kot
1: о том,
0: z
1: что они
0: psem
1: друг друга
0: żyją w
1: любят.
0: przyjaźni. Tak może być, ale nie w domu, w którym zwierzęta dostają tyle samo jedzenia.
1: Jak koszka z sobaką, no nie w tym domu, gdzie kormią jednakowo.
0: Grigori, tylko przerwę ciebie. Tylko pamiętasz, że na Echo Moskwy to już wiele innych osób też wygrało, prawda, z tymi
1: Tak,
0: wynikami. I co z tego? O nich się raczej nie pamięta. Tak przy okazji.
1: prosty счет Łukaszenki.
0: Po prostu różnica wygranej Łukaszenki była ogromna.
1: При выигрыше у Путина был разгромный.
0: No
1: Там
0: ja
1: более
0: добавлю еще со
1: 70%
0: своей
1: россиян.
0: стороны, что очень много журналистов Wielu dziennikarzy
1: się mówiło,
0: podkreślało, że marzeniem Łukaszenki jest być prezydentem państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Sądzę, że on już wyleczył się z tego marzenia.
1: Это так, такая
0: No
1: мечта
0: ja
1: у него
0: думаю,
1: была,
0: что
1: такая мечта у него
0: избавился уже
1: была.
0: от этой мечты.
1: Да, конечно. И есть еще одно самое важное, с моей точки зрения, определяющее
0: Jest jeszcze coś
1: значение.
0: istotnego, z
1: Łукашенко
0: mojego punktu widzenia
1: любит и
0: oczywiście, coś
1: знает свою страну.
0: decydującego.
1: Другое дело, что
0: Łukaszenka
1: это
0: lubi
1: еще
0: i zna swój
1: моя
0: kraj.
1: страна.
0: To jego kraj.
1: Но это страна
0: Podkreślam tę retorykę.
1: białoruska.
0: Jego
1: Путин
0: kraj.
1: не любит
0: Путин
1: Россию
0: nie lubi Rosji i
1: вообще,
0: jej nie
1: и
0: zna.
1: она для него
0: Ona
1: ничего
0: dla
1: не
0: niego nie ma
1: значит.
0: znaczenia.
1: Она для него
0: Traktuje
1: значит
0: ją jak
1: только тогда,
0: własność
1: кто подчинен
0: organizacji, klanu,
1: jemu i
0: który
1: tej
0: akurat jest
1: organizacji, i
0: przy
1: tego
0: władzy.
1: klana, który on представляет u власти.
0: Ja nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że z punktu widzenia planistów wojskowych, to odpowiedź na to pytanie już dawno została udzielona. I terytorium Białorusi i w ogóle system wojskowo-polityczny, ale przede wszystkim wojskowy, jej terytorium jest po prostu traktowane przez planistów natowskich jako część rosyjskiego czy wspólnego systemu. No i jeśli traktujemy Rosję jako zagrożenie, no to chyba Łukaszenka rozumie, że nie możemy oddzielać. To te rzeczy, o których, że to Putin to nie Łukaszenka, Łukaszenka, okej, to jest tego, ale to jest jego wybór. No, człowiek, który, nie zapominajmy o paru rzeczach, człowiek, który zmienił konstytucję. Ja wiem, że to dla dyktatora to nie ma nic takiego, ale zmienił konstytucję w sprawie absolutnie fundamentalnej, która właściwie, czego nie musiał robić. Białoruś było państwem tak zwanym konstytucyjnie nienuklearnym, prawda? Zmienił, żeby umożliwić to, na co nalegał Putin, rozlokowanie broni nuklearnej na terytorium Białorusi. To raz. Po drugie, no nie jest tajemnicą żadną, bo nawet się tymczasem moim zdaniem głupio chwalą, że na terytorium Białorusi są budowane, czy są już rozlokowane różne wyrzutnie. Nie mówimy tylko o rakietach, ale mówimy o wyrzutniach na przykład dronów. I to te, które dzisiaj są używane bliżej
1: Tak,
0: tam,
1: tak.
0: ale te, które mogły być potencjalnie, mówimy o takich rojach dronowych i tak dalej. Więc my nie mamy wyboru. My, jako państwa NATO, jako Polska i inne kraje frontowe, zwłaszcza graniczące z Białorusią, traktować Białoruś pod rządami Łukaszenki jako kraj wrogi, który jest częścią wrogiego i zagrażającego nam aparatu wojskowego, ofensywnego, dowodzonego z Moskwy. I to Łukaszenka musi rozumieć. Czasami to rozumie, ale efektów tego zrozumienia nie widać tak dużo, jak powinno było widać. To na dziś tyle, a już za tydzień porozmawiamy o tym, jak nastawienie rosyjskiej gospodarki na kontynuowanie

wojny i powszechna militaryzacja odbijają się, jeśli odbijają się w ogóle, na życiu przeciętnych Rosjan. Czy jest praca, co ze służbą zdrowia i zaopatrzeniem w sklepach? Proszę słuchać audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 w każdą sobotę po 17:00. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Wróżka prawdę ci powie.
15: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
14: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
16: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
17: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie.
18: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 17.34. Maria Furdyna. Zapraszam.
2: Komentarz.
18: Już o 21.00 polscy siatkarze zmierzą się z Francuzami w finałowym starciu Mistrzostw Europy. A z nami jest Natalia Kapustka, dziennikarka Interi Sport. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Przed nami wielki finał z wielkim rywalem, bo Francuzi to wymagająca drużyna. Zastanawiam się nad tym, jakiego finału możemy się spodziewać. Oczywiście z Francuzami mamy rachunki do wyrównania. Wszyscy wspominają ten finał Igrzysk Olimpijskich, ale to było 2 lata temu. Drużyna Francuzów przebudowana. Jaki to będzie finał, pani zdaniem?
19: Dokładnie. Dla polskich siatkarzy ten turniej Mistrzostw Europy, myślę, że możemy powiedzieć, że zaczął się dopiero wczoraj, właśnie od tego półfinałowego spotkania ze Słowenią. Do tej pory mieliśmy dosyć mało wymagające drużyny i tak naprawdę oprócz tego meczu z Bułgarią wszystkie spotkania wygrywaliśmy bez straty seta. No i teraz faktycznie mamy finał, z którym mamy bardzo wymagającą drużynę. W finale zmierzymy się z Francją, która do finału Mistrzostw Europy

Wróciła tak naprawdę po 11 latach, więc to będzie zespół bardzo spragniony tego zwycięstwa. I oczywiście wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo zacięta rywalizacja. Przypomnijmy, że

0: kończącym Memoria Huberta Jerzego Wagnera i tam Polacy również zwyciężyli 3-1. Będzie to mecz na pewno bardzo wymagający, bo dwie drużyny mają dużo argumentów po swojej stronie, ale jeśli spojrzymy sobie na formę Polaków w tym turnieju, to Polska wygląda bardzo stabilnie. Nie straciła od seta od meczu z Bułgarią, pewnie przeszła przez kolejne fazy i pokazuje, że jest w stanie pokonywać sytuację nawet pod presją, tak jak było to wczorajszym w półfinale. No ale oczywiście z drugiej strony mamy mistrzów olimpijskich, więc trudno wyobrazić sobie finał bez dużych emocji.
1: No właśnie, ta droga Polaków do finału jest niesamowita. W fazie grupowej Portugalia, Izrael, Macedonia Północna i Ukraina bez straty seta. No była ta wpadka na zakończenie fazy grupowej, czyli porażka z Bułgarią 2-3. Później już w tej fazie pucharowej do finału ponownie bez straty seta Łotwa, Niemcy i Słowenia. No wczoraj to spotkanie ze Słowenią to był rzeczywiście najbardziej wymagający rywal, ale ten trzeci set, który na początku nie układał się po naszej myśli, Wilfredo Leon schodzi, wchodzi Kamil Semeniuk, no i odwrócenie losów tego trzeciego seta. Szybko Polacy odrobili straty. Ja bym też zwróciła uwagę na postawę w ogóle naszej drużyny. Pamiętam po tym spotkaniu przegranym z Bułgarią, to nie było, nie wiem, jakieś, nie było tam w ogóle nic negatywnego. Okej, przegraliśmy, zabrakło niewiele, natomiast jesteśmy pewni siebie. To jest drużyna, no, która oczywiście też jest podbudowana tymi wynikami, które ma do tej pory. Natomiast no, ten duch w drużynie jest niesamowity. No i ta szeroka ławka.
0: Tak, to prawda. Trzeba jeszcze podkreślić, że właśnie wczorajsze zwycięstwo było na dla naszej drużyny trochę symboliczne, bo było to setne zwycięstwo pod wodzą Nikoli Grbicia i to pokazuje, jaką drogę przeszliśmy przez cały czas. Tak samo jak w poprzednich latach Słowenia była bardzo niewygodnym dla nas rywalem, tak. Ale wydaje się, że właśnie Nikola Grbic znalazł sposób właśnie na grę z takimi zespołami i nie ma co ukrywać, że ten sezon kadrowy jest też dla nas ciężki, bo też nie mieliśmy, zmierzyliśmy się też z pewnymi problemami, między innymi kadrowymi. Zabrakło wiele ważnych postaci, m.in. Bartka Kurtka, nie ma Marcina Janusza czy Pawła Zatorskiego, ale z drugiej strony Nikola Grbic postawił też na nowe nazwiska i w tych pierwszych powołaniach bardzo szerokich postawił właśnie na dużo nowych talentów, które już pewnie na przyszłych igrzyskach będą dla nas ważnymi postaciami w kadrze.
1: Nikola Grbic z reprezentacją Polski. 10 turniejów i 10 medali. No to jest jakiś kosmos. Liga Narodów, 3 razy złoto, 2 razy brąz, Mistrzostwa Świata, srebro i brąz, Igrzyska Olimpijskie, srebro, Mistrzostwa Europy złoto, no i nie wiadomo co będzie, będzie albo złoto, albo srebro. Co takiego niesamowitego ma Grbić, że no tyle sukcesów z reprezentacją Polski?
0: Przede wszystkim takie pierwsza myśl, która się nasuwa, jest to autorytet. Nikola Grbić potrafi pokazać twardą rękę, ale też z drugiej strony potrafi pokazać, że jest bardzo wyrozumiałym trenerem. Tutaj nawet postać Kamila Semeniuka, który jest tak naprawdę jednym z najlepszych przyjmujących na świecie. Na co dzień gra we włoskiej Perugii, poznał między innymi smak zwycięstwa w Lidze Mistrzów. U Grbicia jest jako siatkarz rezerwowy, ale kiedy wczoraj właśnie Wilfredo Leon miał trochę gorszy fragment w meczu, Kamil Semeniuk wszedł i wykonał świetną robotę i sam powiedział, że on cieszy się, że chociaż w taki sposób może pomóc kadrze, więc to pokazuje też duże zaufanie właśnie do trenera. W tym sezonie nasi zawodnicy rozegrali aż 31 spotkań, gdzie zaledwie zaliczyli tylko 4 porażki, więc myślę, że to oddaje charakter i właśnie tą waleczność naszej drużyny.
1: Trzeba jeszcze jedną rzecz wspomnieć. Stawka tego finału to nie jest tylko walka o złoty medal, ale także o kwalifikację na turniej olimpijski w 2028 roku w Los Angeles. Jak pani myśli, czy to ma znaczenie, czy to może być większa presja dla naszych siatkarzy, czy niekoniecznie, bo jeżeli nie teraz, no to będzie jeszcze okazja?
0: Myślę, że gdzieś to z tyłu głowy zawsze jest, bo jednak są to Igrzyska Olimpijskie, które myślę, że dla nas siatkarzy chyba są jednym z najważniejszych turniejów, bo przez wiele lat, tak jak często się mówi, ciążyła na nas klątwa tych ćwierćfinałów.
1: Pokonana. Paryżu,
0: oczywiście, właśnie w Paryżu udało się pokonać i to właśnie na drużynie na przykład Słowenii, ale jednak zdobyliśmy srebro. Polscy siatkarze cały czas liczą na to złoto, więc myślę, że mają to z tyłu głowy, ale jeśli nie teraz, no to w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata w naszym kraju, gdzie trzy najlepsze drużyny też wywalczą miejsce, a gdyby jeszcze nie, to jest ranking, w którym Polacy obecnie są na prowadzeniu, więc myślę, że tak czy inaczej powinniśmy być spokojni, ale jednak taka

0: wisienka na torcie bardzo będzie zawsze dobrym akcentem.
1: To na sam koniec. 500 będzie?
0: Myślę, że może nie przełamujmy tej złej pasy i 3-0 będzie dobrym wynikiem.
1: I ja to biorę w ciemno. Bardzo dziękuję. Natalia Kapustka, dziennikarka Interisport, była gościem Polskiego Radia 24. Przypominamy, finał o godzinie 21. Bardzo dziękuję za rozmowę, a teraz w Polskim Radiu 24 zmieniamy temat.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: W studiu dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Temat bezpieczeństwa stał się tematem wiodącym. Mówimy o zagrożeniu ze strony Rosji. Bardzo słyszymy to określenie, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej. Coraz częściej mamy do czynienia z cyberatakami. Gminy inwestują w cyberbezpieczeństwo. W jaki sposób?
3: No cóż, mówimy tutaj o takiej sukcesywnej wymianie sprzętu, o aktualizacji oprogramowania, które było do tej pory wykorzystywane. Skala zamówień publicznych jest zdecydowanie większa niż do tej pory. Natomiast ja nie mam pewności co do tego, jaki będzie efekt tych inwestycji.
1: No właśnie, to porozmawiajmy o tym, no bo już jest taki raport Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała te inwestycje w cyberbezpieczeństwo, bo jest program Cyberbezpieczny Samorząd, który miał właśnie zwiększyć odporność gmin na cyberataki, ale podobno nie da się ocenić, czy osiągnął swój cel. Dlaczego?
3: Bo niestety inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną w urzędach powinny przebiegać bardzo, bardzo kompleksowo. Każdy jeden rodzaj sprzętu się starzeje, każdy jeden rodzaj sprzętu działa w oparciu o określone mechanizmy. Starzeją się też generalnie systemy wykorzystywane, protokoły transmisji wykorzystywane choćby w sieciach. Jeżeli zainwestujemy tylko w jeden element infrastruktury, to wszystkie pozostałe nadal mogą być nieszczelne. A wiadomo, że cały mechanizm jest tak wytrzymały, jak jego najsłabsze ogniwo.
1: No właśnie, a czy jest świadomość tych zagrożeń, jeżeli chodzi o... No bo bardzo często już teraz dyskutujemy o tym zagrożeniu ze strony Rosji, bo najczęściej to dotyczy oczywiście ze wschodu. Jest świadomość gmin, że trzeba inwestować, że trzeba to poprawiać, jak pan to widzi?
3: Na szczęście tak. Ta świadomość tego, że potrzebujemy aktualnego oprogramowania do tego, żeby funkcjonować w miarę bezpiecznie, zwłaszcza w świetle niedawnych wydarzeń, czyli tych masowych wycieków danych, informacji z dużych, zawodowych serwisów, rośnie. I to mnie bardzo cieszy. Natomiast tak jak nawiązaliśmy do samych inwestycji, jeżeli kupimy nowy sprzęt, musimy też przeszkolić pracowników do tego, żeby oni posługiwali się tym sprzętem nie tylko biegle, ale także bezpiecznie.
1: I tego brakuje na tym etapie?
3: Niestety tak. Nie zawsze szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu idą w parze z inwestycjami w same na przykład nowe komputery czy nowe elementy układanki sieciowej.
1: Co jest takim, nazwę to w ten sposób, takim łakomym kąskiem, jeżeli chodzi o cel cyberataków? Co w pierwszej kolejności?
3: Cyberprzestępcy wykorzystują brak świadomości użytkownika odnośnie poszczególnych takich drobnych elementów funkcjonowania systemu. Najczęściej dajemy się złapać właśnie na taką starą metodę na wnuczka, która została zaadoptowana do wykorzystywania słabych elementów układanki systemowej, czyli na przykład na podszywanie się pod pracowników firm, pod pracowników innych urzędów, pod pracowników podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś, korzystając z naszej niewiedzy i nieświadomości, uzyska w naszych oczach pewien stopień zaufania, może nas po prostu jak po sznurku pokierować pułapkę.
1: No właśnie, a czy brakuje trochę edukacji? Ja przyznam, że no dzięki temu, że rozmawiam o cyberbezpieczeństwie z panem, z innymi ekspertami, mam takie wrażenie, że już stałam się nadwrażliwa, bo ostatnio jak przed wizytą u kosmetyczki dostałam link, żeby wpłacić zadatek, to jak to zobaczyłam tego SMS-a, to najpierw zadzwoniłam tam z pytaniem, czy to nie jest żaden po prostu link, którego ja po prostu bałam się kliknąć.

0: czy to jest ich po prostu metoda, czy ktoś się może podszył. Nie wiem, czy to już jest za bardzo, idę w jakąś paranoję, natomiast zastanawiam się nad tym, no, na ile społeczeństwo jest świadome tych zagrożeń, bo coraz częściej mamy do czynienia i są coraz te nowe metody tych cyberoszustów.
1: I prawidłowo, bo w sytuacji, w której zapala nam się choćby leciuśko, czerwona lampka, koniec języka za przewodnika, zweryfikować w drugim źródle, to nam najczęściej pozwala poczynić bardzo dużo oszczędności albo uniknąć strat. Kiedyś, w momencie, kiedy złodzieje funkcjonowali po prostu na zatłoczonych ulicach, w miejscach publicznych, musieli podejść bezpośrednio do człowieka, włożyć mu rękę do kieszeni, wzbogacić się jego kosztem. Można było liczyć na reakcję kogoś z otoczenia, a próg wejścia do takiego fachu złodziejskiego był zdecydowanie wyższy. To wymagało godzin treningu, lat przygotowania. Dzisiaj wystarczy tak naprawdę typowy komputer, który można nawet używany kupić dosłownie za grosze, minimum wiedzy, którą można znaleźć w internecie, i już można dokonać naprawdę dużych aktów naruszających cudzą przestrzeń bezpieczeństwa i wzbogacać się kosztem innych użytkowników. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego my nawet nieświadomie możemy stać się w dowolnej chwili celem takiego ataku.
0: A czy właśnie ofiary ataków, można je jakoś, nie wiem, przypisać do danej grupy? No bo często się mówiło o tym, że oczywiście oszustwa seniorów i seniorek. Natomiast mam takie wrażenie, że każdy z nas, niezależnie od wieku, od wykształcenia, może dać się nabrać i oszukać, jeżeli nie będzie właśnie czujny.
1: Nasze służby odpowiedzialne za porządek publiczny i bezpieczeństwo, zwłaszcza w obszarze cyberprzestrzeni, dokonały ostatnio kilku spektakularnych aresztowań we współpracy z podmiotami analogicznymi po stronie ukraińskiej. Na terytorium Ukrainy rozbito kilka zorganizowanych grup przestępczych, które działały na zasadzie dosłownie zawodowego call center. Ludzie, którzy pełnili...
0: No tak, to jest szeroka afera.
1: Tak, i ludzie, którzy pełnili rolę bardzo podobną do takich konsultantów telefonicznych, mieli do dyspozycji niebywale zaawansowane narzędzia, które perfekcyjnie wręcz profilowały rozmówcę po drugiej stronie. I dzisiaj, no i mówi się, że internet nie rozpoznaje granic i nie rozpoznaje też takich granic właśnie jak płeć, wiek, przekonania i tak dalej. Jeżeli odbieramy telefon od cyberprzestępcy, musimy mieć świadomość tego, że on bardzo dużo wie na nasz temat. No i od takich detali, od naszej zdolności do wyłapywania szczegółów zależy to, czy damy się obronić przed takim atakiem. To, o czym musimy pamiętać, to, że żaden podmiot nie ma prawa wykonać do nas telefonu, oferując nam jakąkolwiek usługę, jeżeli my wcześniej na piśmie nie wyraziliśmy na to zgody.
0: No i kolejna sprawa jest taka, żeby też wyciągać od nas informacje. Ja też pamiętam jeden telefon, kiedy zadzwonił do mnie pan i z pytaniem, że nie z pytaniem, tylko pierwsze to było twierdzenie, że przed chwilą ktoś próbował chyba wykonać przelew, ale oni to zablokowali. I kolejne pytanie było takie, czy jak gdzieś, bo na mój dowód chyba chcieli wziąć chyba kredyt, tak? No i czy pani gdzieś nie podawała swojego dowodu? Ja mówię, nie, w ostatnim czasie nie podawałam. No właśnie, ale myśmy to już tutaj zabezpieczyli, że nikt nie weźmie na pani dowód tego kredytu. Natomiast oczywiście jest powiadomiona policja. No i oczywiście do mnie takie pytanie, gdzie ja mam konto w banku i tak dalej. I w tym momencie, bo na początku rzeczywiście się przejęłam i tak sobie pomyślałam, okej, no może gdzieś rzeczywiście zaczęłam myśleć o tym, że gdzieś ten dowód podawałam, gdzieś go pokazywałam. Natomiast jak już usłyszałam to, że a gdzie pani ma konto w banku, ja zaczęłam się po prostu śmiać. Ja mówię, świetna próba po prostu wyłudzenia danych i od razu się pan wyłączył. Od razu, momentalnie.
1: No właśnie, mili państwo, pamiętajmy, że bank w razie sytuacji awaryjnej nie będzie do nas dzwonił. Oni po prostu z automatu automatu systemowo i natychmiast zablokują nam konto. I to my później, próbując dokonać nawet drobnej transakcji, będziemy musieli skontaktować się z infolinią naszego banku, takim kanałem, jaki znamy. Autoryzować się przed prawdziwym pracownikiem banku, żeby nasze środki odblokować. Natomiast druga rzecz, nawet jeżeli padniemy ofiarą tego typu przestępstwa, że korzystając z naszej nieświadomości ktoś

0: wyprowadzi nam środki z rachunku. Mhm. Nie w każdym przypadku to jest sprawa przegrana, bo jeszcze są ubezpieczenia rachunków, jeszcze są transakcje, które można
1: cofnąć.
0: To
1: jest ciekawe, bo zawsze słyszałam o tym, że no, jeżeli padliśmy ofiarą oszustwa, no to bardzo ciężko jest odzyskać te pieniądze. Są na to szanse? W jakich przypadkach i co my powinniśmy zrobić?
0: Są szanse, oczywiście. Najłatwiej, paradoksalnie, jeżeli do transakcji doszło przy użyciu karty kredytowej. Takiej typowej, wypukłej kiedyś, takiej, która ma swój limit, nie karty bezpośrednio przypisanej do naszego konta, która pozwala nam na jakiś overdraft, bo karty kredytowe są ubezpieczone najlepiej. One po prostu z racji tego, w jaki sposób działają, wymagają tego typu ubezpieczeń. Natomiast druga rzecz, to powinniśmy sprawdzić, czy przypadkiem nasz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy nie jest objęty tego typu polisą ubezpieczeniową, no bo przecież na coś te opłaty za prowadzenie rachunku są odprowadzane. Jeżeli mamy taką polisę, warto zweryfikować, czy przypadkiem ta polisa nie obejmuje oszustw internetowych.
1: A no, można dodatkowo takie polisy też ewentualnie wykupić?
0: W wielu przypadkach tak. I tutaj też zachęcam do zapoznania się z tabelą opłat i prowizji swojego banku, bo po prostu tego typu usługi dodatkowe są świadczone przez zdecydowaną większość podmiotów funkcjonujących na terenie Polski. Tylko niekoniecznie się tym chwalą, no bo z drugiej strony to jest też strata po części dla banku, jeżeli będzie musiał wypłacić później nam takie odszkodowanie, bo później z kolei bank musi dochodzić na zasadzie regresu tych środków od ubezpieczyciela.
1: Jak powinniśmy chronić swoje dane, takie podstawowe zasady?
0: Przede wszystkim nie ufajmy w absolutnie każdy sygnał, a im większa okazja nam się natrafia, to tym więcej zaufania powinniśmy zachować po swojej stronie, czyli ta zdrowa doza niepewności, zasada ograniczonego zaufania jak na drodze jest jak najbardziej wskazana. Natomiast jeżeli coś się jawi jako niebywała okazja, to najprawdopodobniej właśnie tą okazją nie jest. Cuda się po prostu nie zdarzają, a w internecie nie ma nic za darmo.
1: Jeżeli chodzi o kwestię ochrony haseł?
0: Przede wszystkim używamy różnych haseł do różnych serwisów.
1: Właśnie, dlaczego to jest tak ważne? Bo często to słyszę, żebyśmy mieli różne hasła. Mamy mnóstwo tych aplikacji różnego rodzaju i no, to rzeczywiście ciężko to wszystko spamiętać.
0: To teraz spójrzmy na to z perspektywy ostatnich 2 miesięcy. 4 gigantyczne wycieki danych.
1: Tak.
0: Jeden podmiot medyczny, jeden duży podmiot informatyczny obsługujący podmioty medyczne, podmiot zajmujący się diagnostyką laboratoryjną i ostatnio też kolejna duża sieć podmiotów medycznych. No, akurat dziwnym trafem na tę branżę padło. Bardzo duże wycieki i to nie znaczy, że każdy z osobna, z poszczególnych klientów tracił swoje dane. Nie, to duża pula danych osobowych, danych logowania wyciekała. Nasze dane paradoksalnie są bezpieczniejsze, bo nikomu się nie opłaca tak atakować jeden za jeden, jeden za jeden. To dużo czasu trwa. I w momencie, kiedy wycieka nam z jednej bazy danych nasze dane użytkownika oraz hasło, którego używamy do różnych innych serwisów w internecie, to w gruncie rzeczy jeden atak i nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. Jeżeli wycieknie jedno hasło spośród wielu, jesteśmy bezpieczni. Dlatego serdecznie zachęcam. A też druga rzecz, im dłuższe hasło, tym lepsze, bo tutaj już matematyka się kłania.
1: Tak, i tu są tak, i małe litery, i duże litery, tak. I te wszystkie inne cyfry i inne znaki są niezwykle istotne. Już chyba teraz coraz częściej jest tak, że w ogóle nie możemy wprowadzić hasła, jeżeli nie jest on tak skonfigurowany. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24. Dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego bezpiecznego, mili państwo.
1: Od realizatora usłyszałam minuta.
2: A nie ma jakichś prostszych sposobów, żeby to zabezpieczyć?
1: Jaremach Jamrożek.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, bo naprawdę zapamiętywanie tych wszystkich haseł...
1: To ja już o to pytałam.
2: Ale to jest... Nie, ale ja potrzebuję jakiegoś, nie wiem, jakiegoś na kciuk, na oko, na w ten sposób.
1: No, ja, dobrze, pożegnałam się z doktorem Igorem Protasowickim, ale tak ważny,
2: ale żeby
1: temat...
2: w mediach społecznościowych się zalogować i tak.
0: Są banki do przechowywania haseł. Oddzielne aplikacje, z których można korzystać.
2: I co, i do takiego banku się nie da włamać?
0: Nie, one są bardzo dobrze zabezpieczone i zazwyczaj to są zabezpieczenia lokalne, czyli z internetu nikt nam tego nie wykradnie.
2: Dobrze, to ja też będę mówił o bazach, tylko nie o bazach danych, a o bazach...

0: bazach wojskowych, amerykańskich, bo takich chcemy, stałe bazy amerykańskie. I między innymi Marcin Wyrwał z Onetu się pojawi u nas bardzo po godzinie 19:00. Jak również będziemy mówić o niebie nad Normandią. Polecam, bardzo dobry film, ale co dokładnie się znajduje w tym filmie, też powiem.
1: Wybieram się, więc...
0: Nie spoileruję, ale no chyba właśnie wiesz, jak się kończy.
1: Jarema Jamrożek zaprasza od godziny 18:00. Ja już bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maria Furdyna, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowie.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na proces poczeka w areszcie tymczasowym. Chodzi o Ukraińca, który zaatakował w kościele na Podkarpaciu. Takich ćwiczeń i informacji nigdy za wiele. Strażacy prowadzili kolejne treningi na wypadek zagrożenia. Setki tysięcy osób wzięły udział we mszy świętej, jaką w Paryżu odprawił papież. To nie koniec pielgrzymki Leona XIV do Francji. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Chodzi o nożownika, który przedwczoraj zaatakował w kościele w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec śmiertelnie ranił księdza. 4 osoby są ranne.

0: Ihor M. wjechał do Polski z Niemiec. W Korczowej zamierzał przekroczyć granicę z Ukrainą, ale nie został wpuszczony, bo nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu.
1: Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli tam na miejscu do czynienia z podejrzanym, zostali przesłuchani. Nie mamy informacji w tym zakresie, z jakiego powodu, co nim kierowało, dlaczego podejrzany udał się akurat właśnie do opactwa sióstr benedyktynek.
0: Tak mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna przebywa w placówce medycznej. Biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilenie objaw psychotycznych. Jak zachować się w sytuacji kryzysowej i rozróżnić sygnały alarmowe? Co spakować do plecaka awaryjnego? Między innymi tego uczyli strażacy mieszkańców Łomży na Podlasiu. Przed Komendą Miejską prezentowali, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej.
2: Informujemy o alarmach, jak postępować, jak te alarmy wyglądają. Pokazujemy materiały, gdzie znaleźć to schronienie, jak ma wyglądać to schronienie, jeśli nie ma w pobliżu, gdzie schować się też w domu.
0: Takie treningi są bardzo potrzebne, podkreślają mieszkańcy Łomży, z którymi rozmawiał Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok.
3: Zwłaszcza starsze osoby nie mają czasami kontaktu z internetem, także na pewno są potrzebne.
4: Czego pani się dzisiaj może dowiedzieć?
3: Jak się zachować w danym momencie, chociaż nie chciałabym tego doczekać, żeby to przeżyć osobiście.
4: Ale lepiej wiedzieć na wszelki wypadek.
3: Tak.
5: Myślę, że raczej większość nie wie, jak się nie zapoznała z odpowiednimi materiałami, informacjami, chociażby w mediach czy w internecie, ale właśnie taka akcja może trochę uświadomić ludziom, jak zachować się na wypadek ogłoszenia alarmu.
0: Podobne szkolenia strażacy prowadzili w wielu miejscach w naszym kraju. Czy ktoś celowo zanieczyścił wodę w gminie Zławieś Wielka w Kujawsko-Pomorskiem? Możliwa ingerencja w wodociąg to jedna z hipotez, jaką badają służby. Trzeci dzień w 6 sołectwach woda skażona jest bakterią coli. Problem dotyczy ponad 6 tysięcy mieszkańców. Trwa ustalanie przyczyn awarii, mówi wójt gminy Zławieś Wielka Marcin Swaczyna.
6: Tutaj mamy do czynienia z bakterią, która może się pojawić w sieci, nawet przy pracach związanych z przyłączami. Ten wątek związany z ingerencją osób trzecich myślę, że jest w dzisiejszych realiach mocno rozpatrywany i na dowód tego no, muszę tutaj powiedzieć, że również w tym względzie jesteśmy w kontakcie ze służbami. Zabezpieczamy się pod każdym względem i na każdy wypadek staramy się reagować i nie bagatelizować żadnej informacji.
0: Sanepid pobrał kolejne próbki. Wyniki analizy będą znane najwcześniej w poniedziałek. Gmina podstawiła beczkowozy. To było największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Papież Leon XIV odprawił w Paryżu mszę świętą. Nabożeństwo odbyło się na Placu Zgody. Na Polach Elizejskich zgromadzonych było około 700 tysięcy osób.
7: Kulminacyjny moment pierwszej wizyty Leona XIV we Francji rozpoczął się od przejazdu papamobile wzdłuż pól elizejskich. Setki tysięcy osób zgromadzonych na 3-kilometrowej trasie w centrum Paryża gorąco powitały papieża owacjami, a następnie śledziły nabożeństwo na dużych ekranach. Czego naprawdę szukamy w życiu? Na to pytanie odpowiedział w homilii papież, wzywając do szukania w wierze źródła prawdziwego szczęścia. Mówię do was, zaczerpnijcie wody u źródła, które tryska z przebitego serca Jezusa. Apelował Leon XIV z ołtarza na placu Concorde. Z tego pięknego miasta, jakim jest Paryż, żarliwie modlę się, aby żywa woda Ducha Świętego rozlała się na całą Francję. W chwili pożegnania z wiernymi papież nie krył łez wzruszenia. Msza na Polach Elizejskich nie kończy wizyty Leona XIV we Francji. Wieczorem uda się do sanktuarium w Lourdes, a w poniedziałek na zakończenie odwiedzi Metz. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: Wieczorem dowiemy się, kto dostanie Złote Lwy. Poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O główną nagrodę rywalizuje 16 obrazów. Za godzinę w tamtejszym Teatrze Muzycznym rozpocznie się gala rozdania nagród w kilkunastu kategoriach. Wieczorna gala to wyjątkowy moment festiwalu, mówi jego rzeczniczka Krystyna Wajcher-Sitkiewicz.
8: Galę zamknięcia poprzedza uroczystość Czerwonego Dywanu. Jest to niesamowity moment, bo możemy zobaczyć ekipy filmów nominowanych w pięknych kreacjach, którzy przez ten przemarsz tak naprawdę mogą się pokazać, pojawić, świętować, celebrować. To jest także święto gdynian, gdynianek, turystów, turystek, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić o autograf, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blicht, które ma ten blask.
0: Podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody m.in. za najlepszy film, reżyser.

0: Jej scenariusz Platyna Belweza. Całokształt twórczości otrzyma montażystka Halina Prugar-Ketling. Patronami medialnymi gdyńskiego festiwalu są Radiowa Jedynka i Trójka.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami zimna noc. W większości regionów temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Utworzą się mgły, najwięcej, najbardziej gęste będą na północy. Jutro ma być słonecznie i ciepło od 18 do 23 stopni.
1: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 30% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu.
1: Klimat. Autopromocja.
2: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 7 minut po godzinie 18 zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek, dobry wieczór. Dzisiejszy program przygotowały Kamila Kuzer i Dominika Malkut. Za realizację odpowiada Paweł Szymankiewicz. I na początek ważne informacje dla kierowców. Na drodze ekspresowej numer 17 w miejscowości Kazimierzówka koło Lublina zderzyły się 4 samochody. 2 osobowe, 1 dostawczy, 1 ciężarowy. 2 osoby są ranne. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa jest zablokowana, więc kierowcy, jeżeli nas tam słyszycie, to uważajcie w tym miejscu. A już teraz zapraszam Państwa na radio podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Między innymi obraz, który odsłania kulisy słynnego D-Day, ale też dramat psychologiczny ukazujący ciężar odpowiedzialności, która ciążyła na generale Eisenhowerze. To wszystko można zobaczyć w filmie Niebo nad Normandią.
3: Radio podcast.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Dzień dobry, Bartek Mankowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym, jak zwykle, staramy się wyjaśnić, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Niebo nad Normandią zagościło na ekranach polskich kin. 72 godziny przed lądowaniem losy świata mają zależeć od pogody, a właściwie od decyzji dwóch ludzi, meteorologa i głównodowodzącego siłami alianckimi. Czy o losach największej inwazji w dziejach, ponad 5 tysięcy okrętów i jednostek pływających, 13 tysięcy samolotów, 160 tysięcy ludzi. Czy o tym zadecydowała pogoda? Jak chce tego film? O tym porozmawiam z Norbertem Bączykiem, historykiem i popularyzatorem historii, współautorem podcastu Wojenne Historie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
6: Norbercie, jesteś już stałym gościem mojej audycji i zawsze zadaję na początku to samo pytanie. Jak ci się podobał film?
7: Film mi się podobał. To znaczy, pomimo pewnych moich uwag do tego dzieła w kontekście historycznym, o których zapewne dzisiaj porozmawiamy, film wciąga, przynajmniej w mojej opinii. Wciąga dlatego, że opowiada poniekąd prawdziwą, w 90% prawdziwą historię. Historię ważną, ale co też niezwykle istotne, historię troszkę zapomnianą. Zwłaszcza z naszej perspektywy środkowoeuropejskiej. My patrzymy na ten front zachodni nieco inaczej, ale też w ogóle ludzie często patrzą na wojnę właśnie przez pryzmat samej walki, a często zapominają o tym, co jest dookoła, tej całej otoczce, tak? W strukturalizmie. No walka w rozumieniu opisu bitwy jest tylko pewnym finałem, pewnym elementem procesu, ale nie jest całym procesem. To jest film, który właśnie opowiada nie o bitwie, nie o walce, tylko o pewnych procesach obok, które mają olbrzymie znaczenie, także na polu walki. Dlatego ten film mi się podobał podwójnie, bo wciągał jako obraz filmowy, był ciekawy, patrzyłem z perspektywy, no powiedzmy, osoby bardzo zainteresowanej II wojną światową, jak

0: pokazani są poszczególni bohaterowie, jak wygląda tam Eisenhower, jak wygląda tam Montgomery i tak dalej. A z drugiej strony, no właśnie patrzyłem na obraz, który przypomina, dobrze, że przypomina, coś powszechnie niepamiętanego, zapomnianego.
1: Mówiłeś o tym, że 90% prawdy w tym filmie, historia na 90% prawdziwa. Czy w takim razie ta śmiała teza, która pada w tym filmie, że to trafna prognoza pogody, której efektem było przesunięcie daty D-Day z 5 na 6 czerwca, no było kluczowym elementem powodzenia operacji? Czy to jest teza, z którą byś się zgodził?
0: To jest pytanie otwarte, znaczy na które bardzo ciężko jest odpowiedzieć z perspektywy historycznej, bo pytasz o coś, co się nigdy nie wydarzyło. To znaczy nigdy nie wydarzyła się inwazja 5 czerwca, tylko odbyła się 6 czerwca. I rzeczywiście generał Eisenhower pod wpływem informacji meteo przesunął datę inwazji o 24 godziny. I gdyby ta inwazja doszła do skutku 5 czerwca, odbywałaby się w bardzo złych warunkach pogodowych. Nie tak dramatycznie złych, jak miało to miejsce między 19 a 22 czerwca, czyli w kolejnym okienku pogodowym przewidzianym do inwazji, bo wtedy to prawdopodobnie byłaby normalnie już katastrofa i coś na miarę kamikadze, czyli boskiego wiatru, który miał częściowo pokonać flotę Mongołów w czasie inwazji na Japonię. Natomiast 5 czerwca alianci prawdopodobnie by wylądowali i tak z sukcesem, ale przy o wiele większych stratach, bo musimy mieć świadomość tego, że żywioły rządzą. Druga wojna światowa to jest pierwszy konflikt w historii armii Stanów Zjednoczonych, w którym więcej ludzi zginęło na polu walki niż zmarło z powodu wypadków, a przede wszystkim chorób. Innymi słowy, wszystkie wcześniejsze wojny zabijały żołnierzy przede wszystkim poza polem walki. Tak, oni umierali na choroby, umierali z różnych innych, a nie bojowych przyczyn. Dopiero druga wojna światowa dzięki skokowemu wzrostowi medycyny i właśnie także z pewnego zrozumienia żywiołów sprawiała, że większość ludzi ginęła już na polu walki, a nie poza polem walki. No więc w czasie D-Day mnóstwo ludzi 6 czerwca zginęło z przyczyn pogodowych. To znaczy pogoda była i tak na tyle zła, że mnóstwo żołnierzy się utopiło. Wiele jednostek zrzucało, znaczy barki zrzucały desanty za daleko od plaży. Tragiczny los wielu załóg czołgów pływających na ten przykład, tak? Więc gdyby to było dzień wcześniej, warunki byłyby o wiele gorsze. I Niemcy sądzili, że i 5, i 6 czerwca pogoda w Normandii jest tak zła, znaczy oni nie znali, że to będzie akurat Normandia, ale zakładali, że na całym północnym wybrzeżu Francji pogoda jest tak zła, że alianci nie wylądują. A oni jednak 6 czerwca wylądowali. Ta pogoda ma olbrzymie znaczenie. Ta pogoda miała wielkie znaczenie dla D-Day. Może nie dla powodzenia D-Day, ale dla minimalizacji strat na pewno. Tysiące ludzi zostało ocalonych dzięki trafnej pogodzie. I to jest fakt.
1: Wspomniałeś o meteorologach niemieckich. No, zgodnie z ich przewidywaniami ta pogoda miała być na tyle zła, że na przykład generał Erwin Rommel, czy już wówczas marszałek. Erwin Rommel pozwolił sobie na powrót do Niemiec w tym czasie. Na czym polegała ta różnica między prognozami, które posiadali i danymi, na których operowali alianci, a tymi, na których operowali Niemcy, bo przypomnijmy, pod koniec tego filmu pada bon mot, właściwie już w napisach końcowych, że Eisenhower miał powiedzieć już po wojnie, mieliśmy po prostu lepszych meteorologów i dlatego D-Day się powiódł. W czym była ta różnica?
0: Znaczy rzeczywiście Eisenhower powiedział coś takiego bodaj do Kennedy'ego, kiedy Kennedy zostawał prezydentem. Że mieliśmy lepszych meteorologów, tak? Nie mieliśmy lepszych meteorologów, to znaczy, ale mieliśmy ich więcej, mieli lepsze pozycje startowe i mieli lepszy sprzęt. W związku z tym dlatego byli lepsi. Chodzi o to, że różnica pomiędzy niemieckim rozpoznaniem meteo a alianckim rozpoznaniem meteo sprowadzała się do gęstości siatki rozpoznania i do szybkości reakcji. Ta aliancka była o wiele lepsza niż ta niemiecka, ponieważ punktów pomiarowych było więcej, sieć łączności pracowała lepiej, decyzja miała charakter jednokierunkowy i jednoosobowy. Innymi słowy, amerykańsko-brytyjski zespół meteorologiczny miał władzę. Niemieccy meteorolodzy mogli jedynie sugerować swoim wojskowym przełożonym, jaka jest sytuacja. I teraz tak, pogoda na obszarze tak zwanego kanału La Manche, kanału francuskiego, ona się kształtuje na tym północnym Atlantyku. W związku z czym w pierwszej kolejności właśnie na obszarze północnego Atlantyku wykrywa się zmiany i formy kształtowania tej pogody. Następnie ta pogoda zbliża się do Europy, północno-zachodniej Europy przez Irlandię. Więc bazy na obszarze Irlandii, stacje meteo, już naziemne stacje meteo, tam w pierwszej kolejności przechwytują, to jest druga linia, tak naprawdę, bo pierwsza linia to są okręty i statki na morzu, tam się bada pogodę.

0: Tylko że alianckie statki mogą budować sieć, a niemieckie U-boty, które badają warunki pogodowe na północnym Atlantyku, są cały czas w warunkach zagrożenia. To nie jest tak, że U-bot może sobie w 1944 roku swobodnie się wynurzyć i wypuszczać balony meteo, bo musi mieć oczy dookoła głowy, dookoła kiosku okrętu, że zaraz jakiś liberator za niego zapoluje albo jakiś zespół okrętów alianckich. No i każdy U-bot, który wyśle informacje meteo do Europy, zostaje od razu namierzony przez Ultre, tak? Czyli przez system łamania Enigmy i zaczyna się polowanie. Więc Niemcy mieli dobrych meteorologów, mieli bardzo dobrych meteorologów.
1: Dodajmy, ta Ultra nie tylko poluje na U-boty, ale poluje też na informacje, które przekazują U-boty.
0: Tak, szczytuje, szczytuje dokładnie. Łamanie Enigmy pozwala aliantom zaglądać do niemieckich stacji meteo, do niemieckich pomiarów. Ale potem to jest ta Irlandia, to jest druga linia, gdzie stacje naziemne przekazują dane. No i alianci mają bardzo scentralizowany system zbierania wiadomości pogodowych. Wszystko spływało do właściwych komórek organizacyjnych, czyli systemowo oni byli bardzo dobrze przygotowani do podejmowania elastycznych decyzji, a Niemcy nie byli elastyczni, a więc nie tyle co meteorologów mieli alianci lepszych, tylko system mieli lepszy. System podejmowania decyzji, system pomiarowy, system i szybkość zbierania danych. Więc niemieccy meteorolodzy też widzieli tą burzę i stwierdzili, nie widzieli tego okna, tak, bo klucz tego filmu i klucz tej historii prawdziwej polega na tym, że otwiera się krótkie okno pogodowe. Nagle zapada decyzja, że jednak będzie można. Bo to jest pewne, o czym myślę, że za chwilę powiemy, to jest pewne stwierdzenie, że są terminy do inwazji. W maju, w czerwcu i w lipcu. I tylko w te terminy można lądować. One są ruchome, tak? Ale jeżeli zła jest pogoda, no to można stracić albo cały termin, albo pojawia się okienko, szansa. I rzeczywiście trafili idealnie. To znaczy, potem było już tylko gorzej, gdyby oni przesunęli termin inwazji na 19-22 czerwca, to było kolejne pogodowe okienko, to by trafili na kamikadze, dosłownie. To znaczy prawdopodobnie żywioły, może nie całą flotę, nie zmiotłyby całej floty, tak? Amerykanie nie bali się żywiołów. W II wojnie światowej Amerykanie się nie bali żywiołów, o tym też możemy przez chwilę powiedzieć, ale straty byłyby straszne. To znaczy, gdyby to lądowanie przesunięto na okienkę 19-22 czerwca, to mogłaby być prawie katastrofa. A no, tak, trafiono idealnie. To był najlepszy możliwy moment w całej wiośnie i wczesnym latem 1944 roku, kiedy można było lądować. Ten dokładnie i tylko ten dzień, kiedy to się naprawdę stało. Więc przesunięcie z 5 na 6 czerwca było jak wygranie, jak w bingo.
1: To dodajmy jeszcze w takim razie, dlaczego te, skoro już o tym zacząłeś mówić, to dlaczego właśnie te trzy okienka? W filmie padają dwa warunki, które muszą spełnić dni, w których może odbyć się inwazja. Po pierwsze, noc, która jest nocą pełni księżyca, co pomaga samolotom. Po drugie, odpływ. Dlaczego te dwa warunki były tak istotne i korelacja tych dwóch warunków, zaistnienie tych dwóch warunków w tym samym czasie?
0: O tym się mówi w filmie, a tych warunków tak naprawdę są cztery, ale rzeczywiście to jest kwestia świetlności nocnej związanej z księżycem. Ale no jak jest księżyc? Księżyc to też i pływy, odpływy, tak? Czyli pływy i księżyc są w sumie ze sobą powiązane. Potrzebny jest także odpowiedni wiatr, to znaczy on musi być odpowiednio słaby i musi być odpowiedni stan morza, co jest wszystko ze sobą oczywiście w pogodzie powiązane. Tak, czyli musimy mieć księżyc, odpływ, musimy mieć stan morza i musimy mieć wiatr. Te cztery czynniki muszą się ze sobą spiąć. Idealna pogoda, jak mówi zresztą główny bohater i naprawdę tak mówił, że idealna pogoda do lądowania jest raz na 150 lat. Natomiast chodzi o to, że tak jak sam już powiedziałeś, pełnia księżyca, ona jest może mniej istotna dla samolotów, ale jest ważna dla lotnictwa, bo wiąże się z tym, żeby spadochroniarze, tak, żeby spadochroniarze lądujący po nocy mogli działać jak najbardziej skutecznie. Tak więc no, światło księżyca nam tutaj pomaga, ale przede wszystkim to jest związane z pływami. Trzeba dokonać inwazji jeszcze przed świtem, jeśli chodzi o lotnictwo, mówię o spadochroniarzach, a o świcie de facto, przy wczesnym świcie, jeśli chodzi o wojska płynące morzem, bo trzeba widzieć, co się robi, ale jednocześnie trzeba wykorzystać początek odpływu, żeby ominąć ukryte w czasie przypływu pod wodą zapory antydesantowe, miny, kozły różnego rodzaju, pale i tak dalej. Tak czy innymi słowy, trzeba wysadzić jednostki na plaży, zniszczyć zapory i ruszyć w kierunku plaży. Nie może być jeszcze za jasno, żeby Niemcy nie wystrzelali wszystkich na plaży, a nie może być za ciemno, żeby ludzie nie robili tego po ciemku. A więc to jest złożona operacja, ktoś dzisiaj by powiedział, wielodomenowa. No i oczywiście te barki nie mogą zatonąć, więc ten poziom wody, znaczy poziom fal nie może być za duży, a wiatr to też chmury, tak? Dla lotnictwa chmury muszą być odpowiednio wysoko, musi być ich odpowiednio mało, tak? To wszystko musi ze sobą współgrać, ale najważniejsza jest kwestia pływów.

0: I tu rzeczywiście chciano wylądować właśnie godzinę przed świtem i godzinę po rozpoczęciu odpływu. Więc to było takie bardzo złożone zagadnienie, które no, trzeba było to wszystko wyliczyć.
1: Nie chcę zostawić naszych słuchaczy ani widzów tego filmu z takim wrażeniem, że mówimy o filmie, który przedstawia tylko wielką operację i jest takim freskiem olbrzymim, bo jest to również dramat psychologiczny. Dramat psychologiczny, który skupia się głównie na postaci Dwighta Eisenhowera, czyli głównodowodzącego siłami alianckimi w trakcie operacji Overlord. Jak ci się podobała kreacja Brendana Frasera w tym filmie?
0: Powiem ci tak, ona mi się podobała, natomiast jak, no, tak jak słusznie zauważyłeś, to jest dramat i on jest, jak powiedziałem, w 90% prawdziwy. Tam mamy dwóch głównych bohaterów, tak? Czyli generała Eisenhowera i pułkownika Jamesa Stagga. Tak?
1: Do niego zaraz przejdziemy.
0: Tak, czyli głównego szefa meteo sił ekspedycyjnych. I właściwie osią tego filmu jest pewien rodzaj przedstawionego tam sporu pomiędzy generałem a pułkownikiem. I teraz ja powiedziałem, że ten film jest w 90% prawdziwy. Jakby prawdziwy, w mojej opinii, jakby prawdziwy Eisenhower obejrzał ten film. Tak, zresztą film oparty na sztuce bodaj teatralnej, tak, z 2014 roku. Jakby Stack, ten główny bohater, obejrzał ten film, gdyby generał Montgomery obejrzał ten film, oni wszyscy chyba...
1: Myślę, że on najbardziej.
0: Znaczy myślę, że oni wszyscy byliby bardzo niezadowoleni, jakby zobaczyli siebie w tych filmach, tak, bo oni wszyscy są w tym filmie nierzeczywiści. To znaczy w tym sensie, że twórca filmu dla podkręcenia dramatyzmu starcia osobowości robi z nich wszystkich nie nieudaczników, ale amatorów na pewno. Znaczy generał Eisenhower jest źle przedstawiony w tym filmie, chociaż aktor, który go gra bardzo ciekawie. Tak, on gra Eisenhowera Terminatora.
1: Jest dominujący. Tak,
0: jest dominujący, jest wysoki, barczysty, postawny, ma potężny głos. Tak?
1: Eisenhower wydaje się mniejszy, drobniejszy, prawdę
0: mówiąc. Tak, Eisenhower był postawny, ale nie był tak postawny jak ten aktor. Więc tutaj rzeczywiście, znaczy ten amerykański, tak, bo to jest amerykański aktor, gra dobrze. Tak, on gra dobrze. No, znam zresztą go, kojarzę go z kinem rozrywkowym, tak, ale troszeczkę jakby w 1% nadal grał w filmie o mumii. Jeżeli troszeczkę tak go widziałem w tym filmie, dlatego że Eisenhower jest tu zbyt emocjonalny i pan pułkownik...
1: Ja tylko tutaj dodam jedno. Brendan Fraser faktycznie dobrym aktorem jest, bo chwilę przed tym filmem zagrał w filmie Rodzina do wynajęcia, dramacie o problemach społecznych w Japonii i tam gra zupełnie inaczej. To znaczy jego postawa jest zupełnie inna. On jest trochę w tej swojej olbrzymiej posturze zamknięty, więc jest absolutnie nie do poznania. Ale wróćmy do prawdziwego Eisenhowera właśnie.
0: Czy prawdziwy Eisenhower był do szpiku kości profesjonalistą? I tam jest w tym filmie mnóstwo prawdziwych detali związanych z Eisenhowerem. Od odtworzenia jego przyczepy, której dzieją się niektóre sceny, aż po listy, które pisał, gdzie obawiał się klęski inwazji. Rzeczywiście on przygotował sobie taką wersję mowy, inną wersję mowy, gdzie przepraszał, że to przede wszystkim jego wina, albo chwalił, że wszyscy razem wygraliśmy i to jest wtedy nasz wspólny wysiłek. Jak zwyciężymy, to wszyscy za to odpowiadamy. Jeżeli przegramy, to jestem winny tylko ja. Generał Eisenhower był bardzo inteligentnym planistą, był profesjonalnym menadżerem wojskowym i w tym filmie jest bardzo dużo emocji, które sugerują, że Eisenhower się miota albo że Eisenhower czegoś nie jest pewny. To znaczy tu jest najbardziej tak skrzywienie w stosunku do rzeczywistości, bo to przesunięcie inwazji z 5 na 6 czerwca, ono rzeczywiście generowało olbrzymie napięcie, a nawet generowało spory, ale to nie jest tak, jak pokazano w tym filmie, że no właściwie od razu alternatywą był ten koszmarny 18-19 czerwca, czyli kolejny termin inwazji, tylko inwazja miała okienko między 5 a 7. To znaczy Eisenhower mógł na spokojnie przesuwać termin inwazji z 5 na 6 czerwca. To nie jest tak, że on robił to jakby grał w totolotka albo na ruletce, a w tym filmie troszeczkę to tak wygląda, że mamy tylko 5 czerwca, a jak nie 5 czerwca, to kolejne okienko dopiero za 2 tygodnie. Tak naprawdę nie było, a w tym filmie jest to tak zasugerowane, rozumiem, ma to podnieść dramatyzm, ale to czyni amerykańsko-brytyjskie planowanie inwazji amatorszczyzną, a oni tak nie planowali.
1: Żeby podkreślić to, jaki ciężar odpowiedzialności spoczywa na Eisenhowerze, właściwie pierwsza scena tego filmu to obraz zmasakrowanych żołnierzy amerykańskich na plaży. No i nam się wydaje przez pierwsze 30 sekund, że to są ci amerykańscy żołnierze, którzy lądowali w Normandii. Tymczasem dowiadujemy się chwilę później, że jest to operacja Tygrys. Skutki operacji Tygrys są to. Czym była ta operacja?
0: Alianci, przygotowując się do lądowania w Normandii, no nie tylko gwałtownie

0: zwiększali liczebność sił alianckich na terenie Wielkiej Brytanii, ale także prowadzili różnego rodzaju ćwiczenia i symulacje. No i koniec końców zapadła decyzja nieco kontrowersyjna, żeby na koniec tego wszystkiego przeprowadzić serię ćwiczeń o kryptonimie Tygrys, związanych bezpośrednio z lądowaniem na obszarze południowo-zachodniego wybrzeża brytyjskiego z użyciem ostrej amunicji, czyli symulowane desanty przede wszystkim jednostek saperskich, bo w pierwszej kolejności miały się desantować nie tylko oddziały piechoty, ale oddziały saperskie torujące drogę na ląd. No, w związku z czym podjęto decyzję, że przy użyciu ostrej amunicji będą odbywały się desanty normalnie z barek desantowych, z okrętów na wybrane odcinki plaż, wybranych odcinków tam południowo-zachodniej Anglii, czyli naprzeciwko Normandii de facto, jak spojrzymy na mapę. Czyli te pierwsze desanty i to jest koniec kwietnia 1944 roku, seria desantów pozorowanych, w tym sensie pozorowanych, że Amerykanie lądują w Wielkiej Brytanii. Przy ostrzale ciężkiej amunicji, która tą amunicję ostrą miano zużywać w ten sposób, że miano strzelać nad głowami żołnierzy i tak dalej. I doszło do dwóch incydentów. W tym filmie to nie jest tak pokazane, to jest jakby zbite w jedno. Tak? Pierwszy incydent to jest rzeczywiście brak synchronizacji, koordynacji czasowej i brak, faktyczny brak łączności radiowej na tych samych częstotliwościach między Anglikami i Amerykanami, co skutkowało opóźnieniem desantu niektórych jednostek i artyleria, nie wiedząc, że tam ktoś jest, myśleli, że nikogo nie ma, czasem strzelała i się okazywało, że strzelała do prawdziwych żołnierzy, których już tam miało nie być. Artyleria miała strzelać wcześniej, miała strzelać później, ale jak ktoś się spóźnił, no to trafiał nie tam, gdzie trzeba. No i rzeczywiście zginęło kilkuset żołnierzy amerykańskich, ale największa tragedia miała miejsce na morzu, dlatego że Niemcy swoimi kutrami torpedowymi wyszli z Cherbourga, tak jak powiedziałem, to jest naprzeciwko Normandii ta operacja Tygrys, zbliżyli się w warunkach nocnych pod koniec kwietnia do tych barek desantowych i przypuścili atak torpedowy, co skutkowało zatopieniem kilku okrętów amerykańskich. Przede wszystkim Amerykanie zginęli w morzu, tak? Znaczy zginęli głównie od niemieckiego przeciwdziałania kutrów, a nie od ostrzału, ale koniec końców razem zginęło ponad 700 Amerykanów. I tu Eisenhower jest tutaj pokazany, że on przeżywa śmierć tych żołnierzy. On oczywiście on przeżywał śmierć tych żołnierzy, ale znowu Eisenhower był wściekły na tę operację nie dlatego, znaczy inaczej, nie tylko dlatego, że zginęło kilkuset amerykańskich żołnierzy. On to przeżywał, żeby nie było. Ta jego rozterka pokazana w filmie miała miejsce, jest prawdziwa.
1: No nie, ale odmawiajmy mu humanitaryzmu.
0: Nie, był to dosyć humanitarny, jak na generała. To, był to humanitarny generał w ten sposób. Tak? Nie był to przedstawiciel Armii Zmawienia, ale był to humanitarny amerykański generał. Nie był to Curtis LeMay. I on przede wszystkim był wściekły, że w tym ćwiczeniu zginęło 10 oficerów, którzy mieli dostęp do operacji D-Day. Tak? To znaczy zginęli tam ludzie, którzy wiedzieli, że będzie desant w Normandii w czerwcu 1944 roku i trzeba było znaleźć ich ciała, bo jeżeli nie znaleziono by ich ciał, to byłby naprawdę duży problem. Tak? Bo jeżeli niemieckie kutry torpedowe na przykład wyłowiły jednego z nich i zawiozły do Francji, to inwazja się nie uda. I to był największy problem Eisenhowera. Znaleźć ciała i znaleziono ciała wszystkich 10 wtajemniczonych i dopiero wówczas Eisenhower odetchnął. Ale zdał sobie sprawę, że tego rodzaju operacje no, są konieczne, ale ona była dobra o tyle, że pokazała konieczność pewnej synchronizacji i choćby łączności.
1: Swoją drogą tutaj dotykasz kolejnego ważnego aspektu tego filmu, czyli elementu zaskoczenia. Bo z jednej strony mamy te załogi kutrów torpedowych, które z całą pewnością z dużym zaskoczeniem musiały obserwować, jak alianci szturmują własne plaże.
0: Tak, dokładnie.
1: A z drugiej strony całą operację ukrywania miejsca lądowania. Niemcy spodziewali się inwazji, tylko pytanie, czy spodziewali się tam?
0: Alianci wprowadzili Niemców w błąd. Niemcy, znaczy, tak jak powiedziałem, na wojnie olbrzymią przewagę ma strona inicjatywna. Eisenhower ze swoim sztabem wskazywał określony cel ataku. Wybrano Normandię. Tworzono, zresztą jest o tym także i w filmie, tworzono całą masę działań pozornych, łącznie z tworzeniem nieistniejących armii i planowanym desantem pod Pas-de-Calais. Niemcy nie wiedzieli, czy desant będzie pod Pas-de-Calais, w Normandii, w Brytanii, a może od strony wybrzeża Atlantyku. Ta operacja Tiger, ona dała im do myślenia. Tak? Dlatego, że oni zauważyli ten desant na południową Anglię i ich planiści zaczęli analizować formę plaży, bo ta południowo-zachodnia Anglia, jej plaże są podobne do normandzkich. No daleko nie są. I Niemcy zaczęli dochodzić do wniosku, że skoro oni desantują się na takiej plaży, to trzeba znaleźć takie plaże we Francji i to porównać. Ale nie zdążyli. To znaczy nie mieli tak scentralizowanego systemu, bo jak już powiedziałem, nie mieli jednego dowództwa. Nie był jeden Eisenhower. Tak? Wbrew pozorom ta niemiecka struktura dowodzenia była silnie zdecentralizowana, a ludzie odpowiedzialni za jakiś kierunek, eksperci w danej dziedzinie, nie mieli głosu decydującego. Meteorolodzy przy Eisenhowerze mieli głos nie tyle co decydujący, co Eisenhower się ich słuchał. I Niemcy nie zdążyli.

0: czyli nie potrafili wskazać, gdzie będzie to lądowanie, a jednocześnie ich meteo mówiło, że idzie wielka burza. W związku z czym nikt normalny nie będzie lądował w taką pogodę. Bo warunki z 5 czerwca, to pierwotny termin inwazji, oni zakładali, że przez kilka kolejnych dni one się utrzymają. I niemieccy meteorolodzy za późno odkryli to okienko, o 72 godziny później niż alianccy meteorolodzy. I to wystarczyło. A i tak nawet po lądowaniu przecież Niemcy nie do końca wierzyli, czy to na pewno jest ta inwazja, może to jest inwazja pozorna i prawdziwa zacznie się za chwilę w Padykale.
1: No bo tam było najbliżej, tak?
0: Bo tam było najbliżej, tak jest.
1: Wróćmy jeszcze do Eisenhowera, żeby skończyć jego wątek. Eisenhower ma swojego anioła stróża w tym filmie, to jest Kay Summersby, grana przez Kerry Condon. Kim była ta osoba?
0: Tak, tutaj no jest dobre pytanie, kim była ta osoba w tej anglosaskiej historiografii, spór nadal trwa, kim była ta osoba, bo możemy powiedzieć, że była Irlandką, która służyła w armii brytyjskiej, a potem dostała amerykańskie obywatelstwo i przeszła do amerykańskiego korpusu kobiet w armii Stanów Zjednoczonych, a koniec końców wyjechała do Stanów Zjednoczonych, tak? Więc była Irlandką, która była Brytyjką, która była Amerykanką. Ona była kierowcą i sekretarką generała Eisenhowera. I to jest coś, co nie podlega dyskusji, bo to jest w dokumentach. Natomiast cała dyskusja toczona od wielu dekad sprowadza się do tego, kim była bardziej, albo kim była jeszcze. Doczekaliśmy się zresztą kiedyś i serialu o niej, tak? Bodaj amerykańskiego czy brytyjskiego, już tego nie pamiętam, ale pamiętam, że taki serial był. To jest opowieść o sekretarce i kierowcy generała Eisenhowera i przypisuje się jej także to, że była mu osobą bliską w wymiarze intymnym, czyli była także jego kochanką. No ileż to napisano, artykułów i książek, że tak było albo że tak nie było. Absolutnie nie będę rozstrzygał tego, czy...
1: To jest chyba nieweryfikowalne, prawda?
0: To jest w dużej mierze nieweryfikowalne, ale ten film dobrze pokazuje, bym powiedział nawet idealnie, nie stawiając kropki nad i, zażyłość, bliskość i niewątpliwą intymność pomiędzy tą parą. To nie ulega żadnej wątpliwości. Znaczy nawet ludzie, którzy nigdy nie sugerowali, a wprost przeciwnie, bronili, jak to się wtedy mówiło, czci zarówno jej, jak i jego, no bo mówimy jakby generał Eisenhower był przecież żonaty, to podkreślali, że byli tylko przyjaciółmi, ale byli przyjaciółmi i że byli bliskimi przyjaciółmi.
1: Przyjaznych relacji filmowy Eisenhower z całą pewnością nie ma z Bernardem Montgomerym, granym tutaj przez Damiana Lewisa, znanego państwu z Kompanii Braci. Człowiek, który, jak wspominałeś w naszej rozmowie tuż po seansie tego filmu, wsiąkł już w mundur. Tutaj ten Montgomery jest wyjątkowo arogancki i właściwie dopieka co chwilę Eisenhowerowi. Czy tak byś opisał ich stosunki?
0: To, co mamy w filmie, znowu w 90% jest prawdziwe, ale w 10% nie i czasami to 10% robi różnicę. Znaczy, rzeczywiście musimy mieć świadomość, że późniejszy marszałek, to jeszcze generał, ale wówczas głównodowodzący wojsk lądowych przewidzianych do inwazji, tak? Bo mieliśmy głównodowodzącego marynarki, lotnictwa i wojsk lądowych, tak? A nad nimi wszystkimi był Eisenhower ze swoim sztabem. Więc Montgomery był przewidziany jako dowódca wojsk lądowych, czyli tych, które po prostu lądują i stawiają swoje stopy na ziemi. No i on już w czasie wojny nie miał dobrej relacji z dużą częścią brytyjskich sztabowców i miał bardzo złą relację ze wszystkimi amerykańskimi oficerami.
1: No, był opromieniony sławą zwycięzcy Lisza Pustyni, więc...
0: Nie cierpieli go. Anglicy nienawidzili Amerykanie z wzajemnością poniekąd, można by powiedzieć. Więc Montgomery miał fatalną prasę. Potem napisał straszliwe wspomnienia, niezwykle bałamutne, gdzie... Niektórzy mówili, że trzeba go wezwać na pojedynek, a inni, że chociaż napisać własne i sprostować to, co on tam napisał. Montgomery rzeczywiście miał charakter trudny i paskudny. Natomiast w tym filmie jest troszeczkę karykaturalnie przedstawiony. Dlatego, że Montgomery rzeczywiście był, i to jest w tym filmie pokazane, zwolennikiem, by nie przekładać terminu inwazji z 5 na 6 czerwca. Ale miał ku temu określone argumenty. Przesadzał, bo Eisenhower panował nad całością. Znaczy Eisenhower jako głównodowodzący miał głównodowodzący sił ekspedycyjnych, bo w tym sensie Eisenhower nie był jako głównodowodzący, tylko dowodził wojskami alianckimi w ramach tych operacji. On miał świadomość, że można przesunąć termin z 5 na 6 czerwca i to było z góry wkalkulowane. Innymi słowy, to zwiększało ryzyko, dlatego że operacja przewidziana na 5 czerwca, ona ruszała fizycznie 28 maja. To znaczy, to nie jest tylko tak, że on mógł sobie przesunąć w ostatniej chwili i wszystko zatrzymywało się automatycznie. Przesunięcie o jedną dobę spowodowało, że oni szukali własnych konwojów na kanale La Manche, żeby je zawrócić do Anglii, bo istniało ryzyko, że niektórzy wylądują w Normandii 5 czerwca, a reszta dopiero za 24 godziny.
1: Bez wsparcia.
0: Bez wsparcia. I Montgomery to podkreślał. Tak? To jest też kwestia utrzymania tajemnicy, to jest kwestia tego,

0: że wojska zeszły na pozycje wyjściowe. I on był przeciwny. I miał swoje argumenty. Ale to nie jest tak, że zachowywał się jak małe dziecko, któremu zabrano zabawkę. A tak jest przedstawiony troszeczkę w tym filmie.
1: W tym filmie najważniejsze są niuanse i tam jest taki niuansik, w którym Montgomery dopieka Eisenhowerowi, że ja walczyłem na wojnie.

0: obaj z Eisenhowerem współpracowali już od Afryki Północnej przez basen śródziemnomorski. To byli dowódcy, którzy się już doskonale znali od wielu, wielu miesięcy, a nawet lat. Tak więc oni wiosną 1944 roku byli w szorstkiej przyjaźni, ale oni byli dotartym zespołem. Ale tak, oczywiście tego rodzaju niuanse, uwagi, tylko niektóre są teatralne. Tak? Mamy tam sytuacje, które nigdy nie miały miejsca. Tak? Jak na przykład rozmowa w cztery oczy między Montgomerym a Eisenhowerem. Nigdy nie kwestionuj moich rozkazów w towarzystwie osób trzecich. Zdarzało się Montgomeremu wychodzić rzeczywiście. Zachowywał się w sposób niewłaściwy. Eisenhower wszystko to potrafił zamieść pod dywan w imię sojuszniczej współpracy i przyjaźni.
1: A skoro już o niuansach mowa, to jest jeden taki, który bardzo mi się spodobał. Mhm. Również z perspektywy współczesnej, bo Eisenhower mówi o otwarciu czwartego frontu w Europie, a nie tak jak zwykliśmy. Jesteśmy przyzwyczajeni do hasła drugi front w Europie. Otwarcie drugiego frontu w Europie, no to jest sowiecka kalka tak naprawdę, prawda? Otwarcie drugiego frontu. Skoro już wcześniej mieliśmy lądowania na Sycylii, lądowania we Włoszech, front afrykański jeszcze wcześniej.
0: Tak, oczywiście. Mamy front wschodni, mamy front południowy, mamy front powietrzny i teraz będziemy mieli front zachodni. Tak? I to jest, można ktoś powiedzieć, front na Atlantyku. Tych frontów jest 4-5 i rzeczywiście to jest akurat dobrze pokazane, że to nie jest drugi front. Natomiast to pojęcie drugiego frontu sprowadza się do tego, nazwijmy go tak zwanego frontu zasadniczego w takiej percepcji ogólnej, tak? Bo wojna w powietrzu, wojna na morzu to jest pełnoprawny front, ale nam się często front kojarzy z lądem. Tak? Chociaż jest to nieuprawnione, znaczy inaczej, to jest nieprawdziwe, ale nam się kojarzy i już.
1: No tak, ale mieliśmy Włochy jeszcze. Tak.
0: Mieliśmy Włochy, gdzie panowie Eisenhower i Montgomery mogli się już przecież wykazać, tak, w basenie Morza Śródziemnego. Oni uczyli się na basenie Morza Śródziemnego tej drogi do D-Day.
1: Dobrze, doszliśmy już w końcu do głównego bohatera tego filmu. W drugiej połowie naszej rozmowy mogę nawet stwierdzić. Głównym bohaterem jest James Stack, główny meteorolog Sił Sprzymierzonych, grany tutaj fenomenalnie moim zdaniem przez Andrew Scotta, bo Scott, zwrócą Państwa uwagę, dwukrotnie przechodzi w tym filmie, zawsze pod wpływem emocji, na szkocki akcent, mówiąc przez cały film kapitalnym, oksfordzkim, angielskim, i jest to duże, moim zdaniem, osiągnięcie i duże wyczucie tej roli przez Andrew Scotta. No ale to jest jakaś tam moja uwaga. Kim był i jak ci się podoba rola Andrew Scotta w tym filmie?
0: Jak powiedziałem, że jakby Montgomery, prawdziwy Montgomery zobaczył się w tym filmie, to by bardzo mu się to nie spodobało. Jakby Eisenhower się zobaczył w tym filmie, też by się nie spodobała mu się jego postać, tak? Ale jakby James Stack zobaczył samego siebie w tym filmie, to by chyba padł na zawał.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że o ile Eisenhower jest przedstawiony błędnie jako nieprofesjonalny generał, to główny meteorolog jest w ogóle przedstawiony w sposób, powiem tak kolokwialnie, od czapy.
1: Dlatego, no jest skrajnie antypatyczny. Tak.
0: Jest skrajnie antypatyczny, ale przede wszystkim mamy wrażenie, że jego decyzje są chwiejne, podejmowane w ostatniej chwili i nie potrafi ich wyartykułować, ani nie potrafi argumentować. Staje jakiś tam bez munduru, chodzi jak mumia, nie wiadomo co się z nim dzieje, bo przeżywa wielkie emocje.
1: Prawdę mówiąc, obawiałem się, że to będzie trochę taki film jak Norymberga, w którym nie do końca wiemy o co chodzi głównym bohaterom, no bo ten proces z góry jest przesądzony i że nie padnie tutaj argumentacja, dlaczego ten Stack się tak upiera nad tym, że to jego meteorologiczna prognoza jest istotniejsza, ale jednak mimo wszystko to pada. On się okazuje profesjonalistą.
0: Tak, tylko droga do tego profesjonalizmu jest zaskakująco mało profesjonalna. No i w tym filmie, jeśli chodzi o głównego tak naprawdę bohatera, tak, bo pułkownik RAF-u, pułkownik lotnictwa James Stack, a w rzeczywistości wybitny i meteorolog, i w ogóle osoba zajmująca się kwestiami geologicznymi. No naprawdę człowiek o olbrzymim doświadczeniu, doskonale wykształcony, między innymi meteorolog, ale nie tylko, tak. Bo on prowadził, nie wiem, wyprawy tam w latach 30. do Kanady, on się w ogóle zajmował kwestiami geofizycznymi. No można by długo opowiadać, ale chodzi o to, że tam mamy cały zespół meteorologiczny prawdziwych superfachowców, tak? To znaczy na rzecz Eisenhowera i całej armii alianckiej pracuje sztab doskonałych geniuszy w swojej dziedzinie. Tego nie widzimy dobrze w filmie. Troszeczkę tak jak u Nolana w Oppenheimerze nie widzimy potęgi Ameryki, która buduje bombę, tak tutaj nie widzimy tego, że ci ludzie naprawdę to są łebscy faceci, którzy wiedzą, zresztą nie tylko faceci, ale i kobiety, którzy naprawdę dobrze się znają, bo oni jeździli na biegun północny, bo oni siedzieli w tajdze, bo oni siedzieli w lasach Kanady, bo oni badali to i tamto, bo oni są uczniami najwybitniejszych profesorów, którzy ukształtowali współczesną meteorologię. i w ogóle w tym filmie widzimy ich tylko kilku i są w większości bezimienne.

0: A to był zespół, a właściwie trzy zespoły, bo osobny zespół tworzyło lotnictwo brytyjskie, osobny zespół lotnictwo amerykańskie, a trzeci jeszcze marynarka brytyjska, tak? I ci ludzie musieli wypracowywać prognozę pogody. I rzeczywiście tam jest spór, nawet nie z Eisenhowerem, tylko z amerykańskim zespołem meteo.
1: No właśnie, bo w filmie widzimy spór między, tak jak Eisenhower ma swojego Montgomery'ego, tak Stack ma swojego Irwina Creeka, granego przez Chrisa Messina. Oni mają dwie filozofie, właściwie są uczniami dwóch szkół prognozowania pogody, prawda?
0: Tak, tak. Są uczniami dwóch szkół. Jeden opiera się o porównawczych badaniach w przeszłości, a drugi na bieżącej informacji, która płynie z wysokich partii atmosfery i z badania wyżów i niżów, tak? Czyli nie porównanie historyczne oparte mapy, że jak 20 czy 40 lat temu przez 10 lat powtarzał się w danym okresie o na przykład taki model pogody, to na pewno wystąpi tym razem. Nie, tak? Rzeczywiście Amerykanie są tutaj pokazani, że bazują na tych modelach mapowych i rzeczywiście amerykański zespół korzystał z nich.
1: To mi tak trochę przypominało prognozowanie na zasadzie, jak na świętego Konrada pada albo nie pada, to na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma.
0: Tak, ale w tym filmie jest troszeczkę tak, że bohaterowie się przedstawiają i Amerykanie są troszkę przedstawieni jako tacy nonszalancy, bo rzeczywiście oni byli niezwykle przebojowi, niezwykle agresywni. Ale mówimy o profesorze, mówimy o człowieku, który nie tylko przewidział dobrą pogodę do kręcenia, przeminęło z wiatrem, tylko to jest człowiek, który, nie wiem, był pionierem zasiewania deszczu, walki z suszą. To jest jeden z najwybitniejszych meteorologów w historii, mówię teraz o amerykańskim oficerze. A zrobili z niego takiego troszkę kowboja w tym filmie. I to mnie raziło, ale jeszcze gorzej przedstawili pułkownika Stagga. Pułkownik Stagg nie przyjechał, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, do tego Salt Lake House dwa dni przed, czy pięć dni przed inwazją. Był od końca 1943 roku szefem zespołu Meteo, a nie pojawił się tak jak w tym filmie dosłownie za 5:12 i wszystkim nabruził, bo powiedział, że nie będziemy lądować 5 czerwca. Nie. To on przygotował prognozę, jego zespół przygotował prognozę i on był optymistą pod koniec maja 1944 roku. Mówił, będziemy mogli lądować pod tego 5 czerwca. Kluczowa była postać w ogóle tu w tym filmie nie pojawiająca się, norweskiego oficera meteorologicznego, który to oficer jako pierwszy trafnie przewidział załamanie się pogody. Tego w ogóle tu nie ma.
1: Swoją drogą, to właśnie norweska szkoła każe sprawdzać na bieżąco warunki pogodowe, a nie stosować metodę porównawczą, więc no, tym bardziej jest to uzasadnione. Swoją drogą, skoro o Norwegii już mowa, to warto też wspomnieć o ostatnim oddziale III Rzeszy, który poddał się aliantom, czyli 3 września 1945 roku, 4 miesiące po zakończeniu działań wojennych w Europie, 11-osobowy oddział Wilhelma Degge, oddział, który siedział na Spitsbergenie i badał pogodę dla Niemców, dopiero wtedy poddał się załodze norweskiego Kutra, więc tak, ta Norwegia też gdzieś się w tej historii przewija. Skoro mówimy o tym bardzo profesjonalnym Jamesie Staggu, to gdzie on był 3 miesiące później, jak alianci lądowali tym razem pod czaszami spadochronów w operacji Market Garden i właściwie pogoda była jednym z istotnych czynników decydujących o tym, że ta operacja, największa operacja powietrzno-desantowa w dziejach z kolei, zakończyła się tragedią.
0: Znaczy, tak jak słusznie powiedziałeś, to był jedna z wielu przyczyn i wbrew pozorom pogoda miała swoje znaczenie, ale opór Niemców miał charakter decydujący. Był dokładnie w tym samym miejscu, co na początku czerwca 1944 roku i pełnił dokładnie to samo stanowisko właśnie szefa Meteo, zespołu analitycznego dla generała Eisenhowera. Więc zarówno Normandia, jak i Arnhem są jego, że tak powiem, wchodzą mu w...
1: Do dossier.
0: Dokładnie, więc... Znaczy, tam mamy taką sytuację, że było wiadomo, że będzie pogoda słaba, więc oni przewidzieli pogodę prawidłowo. Też liczyli na okienka i te okienka były, ale okazało się, że dłuższa, gorsza pogoda wpłynęła negatywnie na operację, ale też skala operacji była znacznie mniejsza. No i oczywiście Montgomery, jako dowódca grupy armii na odcinku, on zawsze uważał, że, i to jest też dobrze akurat w filmie tym pokazane, że jak już przyjęto plan, jeżeli go już przedyskutowano, to jak już zaczynamy, to zaczynamy. I nie przerywamy, tak? Bo zaniechanie realizacji jest zawsze dla niego, dla Montgomery'ego było gorsze niż realizacja nawet nie najlepszego planu, ale już z góry zaplanowanego i przyjętego. Więc jak on już się uparł i jedziemy, to jedziemy, tak? I on chciał 5 czerwca lądować w Normandii, chciał mieć operację Market Garden, ją zrobił i koniec.
1: może to wynik tych doświadczeń afrykańskich, tak? Gdzie jednak miał taką przewagę materiałową i ludzką, że mógł sobie pozwolić na takie.
0: Tak, znaczy porażka w Holandii jest przede wszystkim porażką ze względu na opór przeciwnika, a nie kwestia pogody jest jakby

0: wtórna, bo tam niewiele wychodziło. Znaczy te natarcie lądowe też naprawdę słabo przebiegały. Natomiast wracając do pułkownika Jamesa Stagga, wybitnego meteorologa, no to on kierował trzema zespołami, które się kłóciły. W tym filmie mamy opowieść o tej kłótni, o tym sporze, tak? Bo rzeczywiście amerykańska komórka meteo lekceważyła zagrożenie dla 5 czerwca. I to jest w filmie pokazane. Jak bardzo lekceważyła, tego już się nigdy nie dowiemy, dlatego że post factum Norwegowie i Anglicy zaczęli pisać i wspominać troszkę inaczej, a Amerykanie troszkę inaczej. Tak? Więc mamy troszeczkę różne narracje tego. Tak? Amerykanie mówili, że i owszem, to i tamto, ale oni... Koniec końców, główny meteorolog przekazał informację, że pogoda będzie zła. I Amerykanie, koniec końców, zgodzili się z tym. To znaczy w tym sensie, że trzy zespoły meteo się kłóciły i nie mogły wypracować jednej rekomendacji dla Eisenhowera. Ale koniec końców, pułkownik Stagg musiał wypracować jedną rekomendację na bazie trzech kłócących się zespołów, nie dwóch, bo tam mamy spór tylko między dwoma jakby zespołami, tak to nazwijmy, a właściwie między dwoma ludźmi, bo te zespoły to nic nie robią, tak? Znaczy tam coś...
1: Grają na pianinie.
0: Grają na pianinie, robią jakieś dziwne rzeczy, tylko nie to, co do nich należy i to jest bardzo obraźliwe dla tych zespołów w tym filmie. Ale te zespoły się bardzo kłóciły i koniec końców Stagg musiał je jakoś pogodzić. I przedstawił rekomendację negatywną. 4 czerwca przedstawił rekomendację negatywną dla desantu 5 czerwca. I to była bardzo dobra decyzja. Największy wpływ miało to doświadczenie właśnie norweskich meteorologów. Jednego z oficerów norweskich, który jako pierwszy prawidłowo to określił. Potem przyszły wiadomości z okrętów, ze statków meteo z oceanu, które to potwierdziły. Potem przyszły wiadomości meteo z Irlandii. I oni rzeczywiście w łodną pogodę, tak jak to jest pokazane, zdecydowali, że pogoda będzie zła. A kiedy pogoda była zła, zdecydowali, że pogoda będzie dobra. I w tym filmie, no to trochę spoilerujemy, ale siłą rzeczy, Eisenhower jest zły na swoich meteorologów. Mówi, każecie, jak jest piękna pogoda, to mówicie, że będzie zła. Jak jest zła pogoda, to mówicie, że będzie dobra. Oszaleć z wami można, tak? W rzeczywistości generał Eisenhower się tak nie zachowywał. On doskonale rozumiał, co z czego wynika. I tak jak powiedziałem, on miał 72-godzinne okienko. On mógł przesunąć 5 na 6, a z 6 jeszcze na 7.
1: Dramatyzm fabuły wymaga tego. Nie wiem, czy nie przesadą dramatyzmu fabuły było dodanie tutaj jeszcze wątku ciężarnej żony, która znalazła się w szpitalu, zbombardowanym w szpitalu. Mówię o żonie Jamesa Stagga, zbombardowanym przez Niemców w szpitalu w trakcie opracowywania prognozy pogody. To jest prawda czy fikcja?
0: Jeśli chodzi o kwestie rodzinne pułkownika Stagga, to wydaje mi się, że to jest fikcja. Tu podkreślę, że mi wydaje się, że fikcja, bo o ile ja kojarzę, to on, jego żona rodziła znacznie później. Natomiast odniosę się do tego, do czego jestem pewny. To mnie zaskoczyło, jak ten film oglądałem, jakie bombardowanie. Tak, bo wiemy, że ten film dzieje się 3, 4, 5 czerwca 1944 roku.
1: Dawno po Blitzu.
0: I tak oglądam i bombardowanie jakiegoś szpitala, ale jak? No, Blitz, ten ostatni Blitz z 1944 roku już się wyczerpał, a rakiety V1 jeszcze nie spadają. Tak? Więc zacząłem się zastanawiać, jaki nalot mógł wywołać coś takiego akurat 4 czy 5 czerwca. No więc, ale to rzeczywiście jest taki dodatek dramatyczny. Tak? To są takie elementy, które mają pokazać, bo pułkownik Stagg był nazywany ponurakiem. To był taki, jeżeli on był meteorologiem, to można by jakby go przedstawić rysunkowo, to inni zapamiętali go jako człowieka, na którym ciągle wisiała chmura i padał z niej deszcz. A w związku z czym był ponurakiem. W tym filmie on nawet mówi, wiem, że nie lubicie jakieś takie nonsensy. W rzeczywistości generał Eisenhower był już po, tak? Ale on komplementował pułkownika Stagga niewyobrażalnie. On uważał, że Boże, no jakie my mieliśmy szczęście, jak to fantastycznie, że przełożyliśmy ten termin.
1: Zresztą ten bon mot wypowiedziany 20 lat po wojnie do JFK-a mówi sam za siebie.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: Więc Eisenhower był przeszczęśliwy. Mówił, że ja, on użył takiego określenia, będę dziękował do końca życia Bogom wojny, że poszliśmy właśnie wtedy, że nie przesunęliśmy tego na przykład na 19 czerwca, bo wtedy byśmy przegrali, tak? Bo wtedy by to kamikadze nas po prostu zmiotło, jak tych Mongołów w 1281. I dobrze, żeśmy wybrali akurat 6, a nie 5, bo 5 rzeczywiście warunki pogodowe były złe, a 6 pojawiło się okienko. W kolejnych dniach znowu warunki pogodowe się pogorszyły, ale już można było, przeprowadzono desant, bo alianci lądowali w Normandii, tak jak ty powiedziałeś na wstępie, wchodzili do budynku razem z futryną, tak? 150 tysięcy żołnierzy w ciągu pierwszych 24 godzin, prawie 1000 czołgów. Znaczy w D-Day alianci mieli więcej czołgów w Normandii niż Niemcy. I to się tak mówi, a niemieckie dywizje pancerne. Niemieckie dywizje pancerne nie mogły nic zrobić temu desantowi. Bo po pierwsze alianci, mając przewagę w powietrzu, mogli je opóźnić. Po drugie, w momencie, kiedy te czołgi zbliżyłyby się do wybrzeża, to by zostały zdmuchnięte artylerią okrętową. A po trzecie, wreszcie Amerykanie i Anglicy

0: przywieźli własne czołgi ze sobą. To, co mogło zatrzymać aliantów, to właśnie pogoda. I ten 6 czerwca no, mieli szczęście. Mnóstwo czołgów się potopiło po drodze alianckich, zwłaszcza pływających, bądź zwykłych czołgów brodzących po dnie, jeżeli zostały wybudowane zbyt daleko od plaży. A gdzie jest plaża, no to zależy od odpływu i przypływu. Więc pogoda miała fundamentalne znaczenie. Eisenhower wielokrotnie potem Staga no, komplementował, nawet w rozkazach są zachowane dokumenty, rozkazy z tych narad i późniejszy, z czerwca, z lipca 1944 roku, zwłaszcza ten sztorm, który zniszczył na Omaha Beach amerykański sztuczny port, on uświadomił wszystkim, jaką katastrofą byłoby lądowanie 19 czerwca na przykład. Tak? Więc oni wszyscy byli przeszczęśliwi. Należały się potem książki sztuki teatralnej, filmy pułkownikowi Stagowi, ale nie w taki sposób. Znaczy on tam jest bohaterem, ale on jest tak jak Eisenhower, on jest jakiś taki no, nieprofesjonalny, taki emocjonalny, a to byli fachowcy, którzy z góry przewidywali różne scenariusze.
1: To jest coś, co w środowisku fanów fantastyki nazywa się syndromem współczesnego Star Treka, ponieważ stare produkcje z tego uniwersum charakteryzowały się tym, że wszyscy bohaterowie byli z gruntu profesjonalni i nawet w najgorszych wypadkach, w najgorszych sytuacjach zachowywali się bardzo powściągliwie, co oczywiście jest zdaniem producentów nie do przejedzenia przez współczesnego widza, w związku z czym wszyscy we współczesnych produkcjach z tego uniwersum biegają i krzyczą. I trochę jest tak w tym filmie, ale chciałem jeszcze zapytać o jedną kwestię, mianowicie w pewnym momencie pada tutaj dramatyczne stwierdzenie. Jeśli D-Day się nie powiedzie, przegramy wojnę. Dramatyzm czy fakt?
0: Cóż, no znowu bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie z tego powodu, że D-Day się powiódł. I z historycznego punktu widzenia ciężko jest udzielić pełni wiarygodnej odpowiedzi na zagadnienie, które nie miało miejsca. Niemniej, gdyby D-Day się nie powiódł, to stworzyłoby aliantom określone problemy. Skala tych problemów zależałaby od tego, jak bardzo D-Day się nie powiódł. Tak? Bo jeżeli oni po prostu by nie przeprowadzili udanej inwazji i zginęłoby, nie wiem, 50 tysięcy żołnierzy, dajmy na to, a kolejne 50 tysięcy poszło do niewoli, ale flota inwazyjna nie poniosłaby dużych strat, wkrótce spróbowaliby po raz drugi.
1: W tym samym miejscu?
0: Myślę, że w tym samym miejscu nie, ale pamiętajmy, że inwazja Francji od samego początku planowana była jako desant dwustronny od północy i od południa. I tak się zresztą odbyło. W czerwcu lądowano w Normandii, a w sierpniu lądowano na Lazurowym Wybrzeżu. I gdyby flota przetrwała, być może spróbowaliby od razu lądować w rejonie Marsylii, Toulonu, czyli tam na południu, tak jak lądowali w sierpniu w ramach operacji Dragon. Ale udała się. Znaczy, alianci mieli tak przygniatającą przewagę nad Niemcami, tak potężną siłę ognia i taką możliwość projekcji siły, że ja to kiedyś użyłem w jednym z podcastów naszych. Wyobraźmy sobie, że całe amerykańskie lotnictwo w Europie zostało zestrzelone w jeden dzień. Amerykanie w ciągu miesiąca, jeśli chodzi o samoloty, bo nie jeśli chodzi o wyszkolone załogi, w ciągu miesiąca odbudowaliby je całkowicie.
1: Dziękuję serdecznie. To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Realizowała Joanna Włoczewska, a żegna się z Państwem i dziękuję i zaprasza do pozostawiania komentarzy. Bartek Makowski, do usłyszenia.
0: Do widzenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
2: Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im

0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką sili maryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Antonio Gaudi niemal przez całe swoje życie tworzył Sagradę Familię. Równie znane i charakterystyczne są jego nieco inne architektoniczne obiekty. W Ogrodach Sztuki w niedzielny poranek o 8.30 zapraszam Państwa do barcelońskiego parku Güell. Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ogień w hali z odpadami dogaszają strażacy. W Warszawie nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Wychodzą na ulicę, aby sprzeciwić się przemocy. Po tragedii w Jarosławiu marsz milczenia. Święto polskiego kina w Gdyni dobiega końca. Tego wieczoru rozdanie Złotych Lwów. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dziesięć zastępów Straży Pożarnej gasi pożar hali magazynowej ze składowanymi odpadami na warszawskiej Białołęce. Zgłoszeń o gęstym dymie, jaki wydobywał się z obiektu, służby otrzymały po godzinie 14. Płomienie objęło odpady w części hali, która ma ponad 5000 metrów kwadratowych. Specjaliści z grupy chemicznej monitorują stan środowiska wokół płonącego obiektu, mówi młodszy brygadier Artur Janowski z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Pożarem objęte są odpady składowane w jednej z części hali. W początkowej fazie pożaru również te odpady składowane w drugiej części hali były objęte pożarem, natomiast to udało się sprawnie ugasić. Na miejscu działa 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym grupach ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która prowadzi pomiary powietrza, czyli czy nie ma jakiegoś zagrożenia dla mieszkańców w okolicy. Takiego zagrożenia nie stwierdzono.
1: W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Strażacy przelewają wodą palące się odpady. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. W Jarosławiu na Podkarpaciu rozpoczyna się Marsz Milczenia. Jest to protest wobec przemocy, do jakiej doszło w tym mieście przedwczoraj. Młody Ukrainiec zaatakował tam w kościele. Księdzu zadał śmiertelne rany.

0: ranił też 4 osoby. 31-latek spędzi 3 najbliższe miesiące w areszcie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Ihor M. nie trafi do zwykłego aresztu, bo biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Przypomina Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
0: Podejrzanemu grozi dożywocie. W Krakowie ostatnie przygotowania do jutrzejszych przedterminowych wyborów prezydenta miasta. O przejęcie władzy w magistracie pod Wawelem ubiega się 7 kandydatów i kandydatek. Lokale wyborcze będą otwarte jutro o 7. Do ich zamknięcia, czyli do 21, obowiązuje cisza wyborcza. Kandydaci, ich sztaby oraz sympatycy nie mogą zachęcać do głosowania, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: Informowanie o frekwencji, zachęcanie, zniechęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu, informowanie o genezie wyborów, o zarzutach, kandydatach, także na to szczególnie zwracamy uwagę. W przypadku ciszy wyborczej to już nie organy wyborcze, a policja, prokuratura będą badać, jeżeli by takie zdarzenia miały miejsce, to właśnie te organy będą badać, czy do złamania takiej ciszy wyborczej doszło.
0: Mimo że tuż przed wyborami ze startu zrezygnował Jan Hoffman, jego nazwisko będzie na karcie do głosowania. Ale informacja o skreśleniu go będzie na obwieszczeniach przy wejściu do lokali wyborczych. Prezydent USA Donald Trump odrzucił pokojową propozycję Iranu. Przewidywała ona otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu tygodnia w zamian za kilka ustępstw. Jednym z nich miało być zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów.
3: W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump potwierdził wczorajsze anonimowe doniesienia Wall Street Journal. Kilka godzin wcześniej w swoich mediach społecznościowych umieścił grafikę, na której cieśnina Ormuz nazywana jest cieśniną Trumpa. Według nowojorskiego dziennika amerykański prezydent miał być sceptyczny wobec deklaracji Iranu dotyczących programu nuklearnego. Miał też zapowiedzieć współpracownikom, że do kolejnych ataków na Iran dojdzie w listopadzie po wyborach do Kongresu. Irańska propozycja zakładała przywrócenie ruchu w cieśninie Ormuz w ciągu 7 dni i zakończenie wojny na wszystkich frontach, czyli także izraelskiej okupacji południowego Libanu. W zamian Amerykanie mieli znieść blokadę irańskich portów i sankcji nałożonych na handel irańską ropą oraz zgodzić się na odmrożenie irańskich aktywów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: O odrzuceniu irańskiej propozycji prezydent Trump powiedział dziennikarzom przed wyjazdem z Białego Domu, ale mimo nakazu sądu nie zezwolił na wstęp telewizji CNN. Pozostałe stacje w geście Solidarności nie zapewniły odpowiedniego nagłośnienia. W Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpoczyna się gala, która zakończy 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę rywalizuje 16 obrazów. Który z nich dostanie Złote Lwy? Oto pytamy naszego wysłannika Witolda Banacha, który obserwuje gdyński festiwal.
4: Dobry wieczór. No, o tym, kto wygra tegoroczny festiwal, zadecyduje oczywiście jury i to tego dowiemy się za 2 godziny, ale dwóch pretendentów jest bez wątpliwie najmocniejszych. To Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, nagradzana już w Cannes, oraz fantastyczny film Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. Oba czarno-białe, oba doskonałe. Wiele osób mówi, że to dzieła skończone, pełne, wybitne i najlepsze na tym festiwalu bez względu. Doskonałe role aktorskie. U Macieja Sobieszczańskiego wspaniałą kreację stworzyła Maria Dębska, u Pawła Pawlikowskiego doskonali zagraniczni autorzy w roli głównej Sandra Hille. Także za niespełna 2 godziny powinniśmy wiedzieć, kto w tym roku te Złote Lwy otrzyma, ale każdy inny werdykt niż Ojczyzna i lub Przez ścianę będzie ogromnym zaskoczeniem.
0: Dziękujemy za relację i informacje o Złotych Lwach. Podamy w naszych kolejnych informacjach. I na koniec jeszcze o tym, że tego wieczoru poza emocjami filmowymi czekają nas też emocje sportowe, bo polscy siatkarze zagrają z reprezentacją Francji o złoto, czyli tytuł Mistrzów Europy. Początek meczu o 21:00.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc z gęstymi mgłami, utrzymają się one do

0: Po godzin porannych, a kiedy opadną, będzie słonecznie i cieplej niż dzisiaj, przeważnie od 18 do 21 stopni.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 7 minut po godzinie 19. Polska chce stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych i oferuje Amerykanom bardzo specjalne warunki. Wiceszef MON zapowiada, że koszty infrastruktury i pobytu żołnierzy pokryją polscy podatnicy. I od tego zaczniemy rozmowę w Polskim Radiu 24.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A gościem Polskiego Radia 24 jest dziennikarz Onetu, autor książki Wojna w Polsce, Marcin Wyrwał. Dobry wieczór, panie redaktorze.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
2: Panie redaktorze, jak mówi w rozmowie z Radiem Swoboda wiceszef MON Paweł Zalewski, pokryjemy koszt każdego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce, doliczając jeszcze 15 tysięcy dolarów rocznie. No, MON nie ukrywa, że utworzenie stałej bazy będzie się wiązać oczywiście z dużymi kosztami, ale Polska jest bardzo zdeterminowana, żeby zapewnić sobie obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Czy to są jeszcze negocjacje, czy to jest forma przekupstwa?
4: Oczywiście my robimy co możemy, żeby ci amerykańscy żołnierze w Polsce przebywali, bo to jest dla nas przynajmniej jakaś cząstkowa gwarancja bezpieczeństwa. Przypomnę, że teraz mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ci amerykańscy żołnierze owszem w Polsce są, ale nie tam, gdzie zapewniają nam wschodniej flance NATO największe bezpieczeństwo, a więc w Rzeszowie, a więc właśnie na wschodzie naszego kraju. Oni bardziej tak w kierunku zachodnim się wycofali. Oni są dla nas jakąś gwarancją, ale gdyby co do czego doszło, trudno się spodziewać, żeby ci żołnierze realnie walczyli na wojnie. Historycznie Rosjanie i Amerykanie owszem walczą z sobą, ale walczą z sobą w wojnach zastępczych. Więc to jest bardziej chyba liczenie na to wsparcie, gdyby co do czego doszło. Mam nadzieję, że nie, no ale sytuacja w tym momencie jest jaka jest, prawda?
2: Panie redaktorze, ale to proszę mi pomóc zrozumieć to, no bo jeżeli jesteśmy w NATO, jesteśmy w sojuszu, więc gdyby do czegoś miało dojść, to nie tylko Amerykanie, ale również Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy i tak dalej, wszystkie państwa NATO powinny zareagować. Więc moje pytanie brzmi, bo jak zapewnia wiceszef MON Paweł Zalewski, wszystko zostanie pokryte z kieszeni polskich podatników, to po co polski podatnik ma jeszcze teraz płacić miliardy złotych na stałą obecność amerykańskich wojsk?
4: Dlatego, że mamy przynajmniej gwarancję, że te rakiety aż tak mocno nie będą w nas uderzać, a może będą uderzać w innych miejscach. Pan mówi, że jeżeli dojdzie co do czego, to Francuzi, to Niemcy. To jest takie pytanie, które ja stawiam w moim komentarzu. Ja nie wiem, czy on dziś poszedł, czy jutro pójdzie. No bo tak, sytuacja staje się coraz trudniejsza, ale zastanówmy się na zimno, które z krajów europejskich zadeklarowały jednoznacznie, że jeżeli Rosjanie uderzą w jedno z państw NATO, a wiele wskazuje na to, że jeśli do tego by doszło, to będzie to jedno z państw bałtyckich, tak? To czy pozostałe państwa zaangażują tam swoich żołnierzy?
2: Jedyni, a nie o tym mówi artykuł 5? Aha.
4: O tym oczywiście, że mówi artykuł 5, tylko że on mówi o tym w bardzo specyficzny sposób. Ja zawsze zalecam wszystkim czytanie tego artykułu. On nie jest długi, to jest dosłownie kilka linijek, ale przeczytanie go daje bardzo dużą jasność, o co w nim chodzi. Ten artykuł mówi, że każde państwo ma zareagować w taki sposób, jaki uzna za stosowny. Jaki to był sposób, który uznaje się za stosowny w 2022 roku? Oczywiście Ukraina nie jest państwem NATO, ale jak różne państwa reagowały, od Polski, która przesyłała czołgi po Niemcy, którzy w tamtym momencie przesyłali, bo teraz jest inaczej, ale w tamtym momencie przesyłały hełmy i apteczki, to my już to widzieliśmy. A zatem my potrzebujemy, szczególnie w tym momencie, wyraźnych deklaracji kolejnych państw, żebyśmy my, jako NATO europejskie, przynajmniej mogli się przeliczyć. Tak? Jedyni, którzy mówią, tak, będziemy jakby nawzajem sobie pomagać, to są właśnie Bałtowie. Okej, okay, Polacy, przynajmniej po linii rządowej, mówią ustami naszego

0: ministra obrony Władysława Kośniaka-Kamysza, na 100% polscy żołnierze będą walczyć. Ale w jakich ilościach, z jakim sprzętem, tego nie wiemy. Natomiast już przedstawiciel, ważny przedstawiciel największej partii opozycyjnej PiS-u, były minister obrony Mariusz Błaszczak, na to samo pytanie, czy polscy żołnierze zaangażują się w razie ataku na inny kraj, mówi: polscy żołnierze powinni bronić Polski. A więc ja już nie mówię o tych z Korony Brauna, bo tam to już są czysto prorosyjskie wypowiedzi, prawda? Francuzi niczego takiego nie deklarowali, Włosi, Brytyjczycy. Z Niemcami jest skomplikowana sprawa, bo niby na Litwie mają brygadę, a zatem ci żołnierze już są na miejscu. Oczywiście brygada to jest tylko z nazwy, bo w systemie NATO brygada to jest 3 do 6 tysięcy żołnierzy. Oni tam, no, ledwie udało im się uzbierać coś około 1000 chłopa, no ale nie ma widoków na dokoptowanie do tej brygady.
1: No, z tym, mają ich zmuszać do tego, żeby ich tam wysyłać.
0: No, za chwilę odezwie się AfD, które zresztą już dziś się odezwało, prawda? Dziś AfD oświadczyło, że kieruje projekt ustawy o zablokowanie Ukrainie nie dość, że wejścia do Unii Europejskiej, to jeszcze zablokowanie całkowite pomocy zbrojeniowej i finansowej. A zatem to już jest, no, klasyczne prorosyjskie działania. Widzimy, jak AfD idzie w górę.
1: Panie redaktorze, kiedy na szczycie ONZ w Nowym Jorku Radosław Sikorski zwrócił się do Siergieja Ławrowa. Pan na pewno słyszał te słowa, może nie wszyscy nasi słuchacze słyszeli. Rosyjskiego dyplomaty co prawda nie było na sali, ale na pewno mógł usłyszeć między innymi to, że na razie Federację Rosyjską powstrzymuje bohaterska Ukraina, kraj, który generuje 1/10 PKB Rosji, ale Polska ma prawie połowę waszego PKB, zwracał się Radosław Sikorski do Rosji. Europa ma 10 razy więcej PKB niż Rosja. NATO ma 25 razy więcej PKB niż Rosja. Możecie nadal zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać. To jak pan ocenia te słowa?
0: To tak, no, oczywiście to dobrze, że my się tak też retorycznie stawiamy tej Rosji, natomiast samym PKB nie wygrywa się wojen. My jako Europa mamy ten problem, że my mamy 30 lat zapóźnienia życia z tej tak zwanej, no to jest bardzo znany zwrot, prawda, dywidenda pokojowa, tak, czyli utrzymywanie się po prostu na Amerykanach. My od kilku lat bardziej lub mniej rozumnie się zbroimy. Jedne kraje są szybsze, tak jak Polska, inne znacznie wolniejsze, tak? No też, wie pan, problemem dla mnie jest to, że o ile Rosja cały czas eskaluje. Przecież tylko w ostatnich miesiącach mieliśmy liczne uderzenia w infrastrukturę energetyczną różnych krajów europejskich, liczne pożary w zakładach zbrojeniowych od Bułgarii po Polskę. Przecież nasz główny producent dronów bojowych, WB Electronics, miał pożar w Skarżysku. Mieliśmy na terenie naszego kraju eksplozję rakiety manewrującej i innego drona z głowicą bojową tamże znalezionego. Rosjanie jedynie eskalują, a jak my, Europa, my musimy na to też reagować. Ja nie mówię, że my mamy się zbrojnie w cokolwiek angażować, ale mamy właśnie z powodu tego PKB, z powodu tych pieniędzy, mamy mnóstwo środków, żeby Rosji odpowiedzieć w ten sposób, żeby ją bardzo mocno zabolało. A dlaczego? Po każdym takim akcie sabotażu rosyjskiego nie ogłaszamy, że leci kolejny pakiet do Ukrainy, ale takiego uzbrojenia, które jest naprawdę jej potrzebne i które zrobi Rosji to, co ją najbardziej boli. Na przykład mówię tutaj o rakietach Storm Shadow francusko-brytyjskich, które widzimy ostatnio, jak te drony uderzają, prawda, w rafinerię. No to jest niezłe, tylko że dron to jest, wie pan, głowica, o ile on doleci, bo my też nie rozumiemy, że nikły odsetek tych dronów dolatuje, ale nawet jak doleci, to głowica bojowa to jest waga rzędu 50-75 kilogramów. Storm Shadow to jest 450 kilogramów ładunku wybuchowego. To robi kompletną demolkę, tak? Inny pocisk niemiecki, Taurus, jeszcze bardziej

0: skuteczny. Kanclerz Niemiec w swojej, Friedrich Merz w swojej kampanii mówił, że jak tylko zostanie kanclerzem, przekaże Ukrainie takie pociski. Nic takiego nie widzimy. To by Rosję realnie bolało, ale my nic takiego nie robimy. My nie informujemy Rosji, że słuchajcie, jeżeli zdecydujecie się uderzyć na Estonię, to my możemy po prostu zainteresować się Sankt Petersburgiem, waszym drugim co do wielkości miastem, drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym.
1: To nie byłoby eskalowanie?
0: My nie eskalujemy, przecież my tam nic nie zrobiliśmy. My tylko ostrzegamy, tak?
1: Panie redaktorze,
0: Rosjanie eskalują.
1: Eskalują
0: od lat.
1: Czytając pańską książkę Wojna w Polsce, chciałem zapytać, bo 1700 dni, blisko 1700 dni trwa wojna w Ukrainie. My faktycznie zrobiliśmy jakieś postępy, no bo to był ten czas, rozumiem, żeby się też przygotować na to, co ewentualnie może się wydarzyć. Czy oprócz tego, że mamy świetny PR, bo rozumiem, że na Zachodzie postrzegają Polskę jako kraj, który wydaje mnóstwo na zbrojenia, który robi ogromne zakupy, co jakiś czas chwali się a to F-35, a to nowe BWP-y, czyli te bojowe wozy piechoty, zresztą zaprezentowany na MSPO, ten ciężki BWP. Więc rozumiem, na Zachodzie mają takie poczucie twierdza Polska. A jak jest w rzeczywistości?
0: My mamy bardzo dobry PR. My oczywiście się zbroimy, my jesteśmy w jakimś procesie, ale niestety my jesteśmy dopiero gdzieś po prostu w drodze do tego, co ma się stać. Przecież Polski Program Rozwoju Sił Zbrojnych jest zaplanowany na 2039 rok. To jest marzenie każdego polityka, żeby robić dalekosiężne plany, ponieważ efekty, jakby ten urobek wyborczy zbiera się teraz, a co by będzie w 39, to zobaczą pewnie dopiero jacyś ich następcy, prawda? Wie pan, ja w ogóle ja dostrzegam, że jaki my mamy nadmiar PR-u w momencie, kiedy dzwonią do mnie zagraniczni dziennikarze tam z prośbą o jakieś komentarze. Ostatnio dzwoniła dziennikarka Süddeutsche Zeitung mówiła, no przecież wy Polacy jesteście w takiej szpicy, prawda? No ja mówię, no tak, ale czy pani wie, że my w 24 roku dostarczyliśmy z własnej produkcji, a de facto to nie była produkcja, tylko składanie z elementów zagranicznych do naszego wojska 12 tysięcy fundamentalnych dla naszego bezpieczeństwa pocisków artyleryjskich 155 mm, a w 25 roku dostarczyliśmy ich 20 tysięcy. Tak?
1: To dużo?
0: No to właśnie chcę powiedzieć, jakby chcę dać to perspektywę. Kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę w 22 roku, dzienne zużycie, oni akurat mają to w kalibrze 152, czyli tym rosyjskim, dzienne zużycie tych pocisków wynosiło 60 tysięcy. Dziś to oczywiście jest znacznie mniej. Dzisiaj no to mamy 3, 4, 5, zależy od intensywności, no ale jeżeli weźmiemy 5 tysięcy pocisków dziennie i porównamy to z roczną produkcją Polski 20 tysięcy, to wszyscy możemy sobie przeliczyć, tak? A zatem bardzo dużo PR-u, za dużo mamy tego PR-u moim zdaniem.
1: No dobrze, ale z drugiej strony, panie redaktorze, no też wiadomo, że tego się wszystkiego nie produkuje od tak. No jeżeli sami Amerykanie mają problem z odpowiednim zapasem rakiet PAC-3 do Patriotów, a jedna taka rakieta to jest produkcja około 2 lat, no to też nie ma się co dziwić, że cały czas tej amunicji brakuje, a przecież Amerykanie w Iranie to wystrzelili jakieś ogromne liczby tych pocisków.
0: Tutaj mówimy o troszeczkę innych kwestiach, ponieważ tak, Amerykanie wystrzelili tam ogromne ilości, z tym, że Amerykanie to produkowali i to wystrzelili. My, wie pan, całe moje życie dziennikarskie to są ciągłe zapowiedzi, że my już jesteśmy lada krok od rozpoczęcia produkcji tych absolutnie podstawowych pocisków, tak? Ja wiem, że my coś tam kupiliśmy, tylko że jeżeli zaczynają się działania wojenne i w bardzo wielu przypadkach zerwane są łańcuchy logistyczne, łańcuchy dostaw, poza tym każde państwo po prostu gromadzi te pociski, żeby móc bronić swoich granic, tak? To liczy się na własną produkcję. Ja nie rozumiem, dlaczego my od dziesiątek lat

0: nie potrafimy takiej produkcji uruchomić.
1: Nie rozumie pan, a może pan rozumie, tylko jaka jest pańska diagnoza? Dlaczego tak się dzieje? Kiedy dosłownie sprzed dwóch dni czytam artykuł o tym, że zakłady Niewiadów i Łukasiewicz łączą siły właśnie jako odpowiedź na niedobór amunicji 155 mm.
0: No właśnie. Tutaj dochodzimy do tego, że ja uważam, że PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, nie tylko ja,
1: czyli ten polski taki konglomerat, to polska jakby największa firma produkująca.
0: Polski gigant zbrojeniowy. Mhm. Tak? Polski gigant zbrojeniowy to jest czysto socjalistyczny twór, który naprawdę albo należy zaorać, albo ktoś powinien serio zacząć po prostu tych ludzi rozliczać z tego, co tam się dzieje. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że powinniśmy wprowadzać prywatne, jakkolwiek one będą się nazywały, prywatnych wytwórców, bo ci ludzie są zdeterminowani, zmotywowani, zależy im na szybkiej produkcji, dlatego żeby po prostu ten biznes się zgodził, tak? Jeżeli pracuje się w takim państwowym moloku, no to sprawa wygląda zupełnie inaczej.
1: No tak, a z drugiej strony, jak rozmawiam z, nazwijmy to, prywaciarzami, to oni mówią, że jak coś tylko wymyślą i to się podoba, to PGZ po prostu chce jakby ich przejąć, chce ich włączyć do PGZ-u. No, jest takie rozwiązanie.
0: No tak, no...
1: Czyli żeby ten smok urósł.
0: Ja nie wiem, jeżeli chodzi o produkcję tych pocisków artyleryjskich 155 mm, to ja cały czas słyszę o tych prywaciarzy, jak pan mówi, że cokolwiek oni wymyślą, cokolwiek zaproponują, to są po prostu blokowani, bo to ma być biznes, bo to jest świetny biznes, wie pan, tylko że to ma być biznes właśnie państwowy. No i okay. Tak to się toczy od wielu lat.
1: Panie redaktorze, jak to jest możliwe? Teraz prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie, no bo już chyba wiadomo, że ten element związany ze Starlinkiem został podpalony, ta stacja Starlinków została podpalona. Czy takie miejsca, które, czy jest w ogóle możliwość, żeby one były lepiej zabezpieczone, żeby one były lepiej monitorowane, żeby do takich incydentów nie dochodziło, albo czy jest szansa w ogóle na to, żeby się na takie incydenty lepiej przygotować, czy po prostu musimy się do tego też przyzwyczaić, że co jakiś czas po prostu na polskiej plaży będzie leżał dron niczym foka na helu, że jak się pojawi dron nad bazą wojskową, to żołnierze dzwonią na 112.
0: Tak, są takie możliwości. Trzeba przeliczyć te rzeczy i faktycznie zacząć się zabezpieczać, zaczynając od najważniejszych zakładów zbrojeniowych, od najważniejszych instalacji infrastruktury energetycznej, także od Starlinków. Tylko że wie pan, to jest kolejne miejsce, w którym mamy spore zapóźnienia. Jakiś miesiąc temu czy półtora napisałem artykuł, pojechałem do pewnej bardzo ważnej jednostki wojskowej i wymyśliłem sobie takie doświadczenie dziennikarskie, że ja będę się tam kręcił i zobaczę, jak szybko straż tej jednostki, ja nie chcę mówić, która to jest jednostka, ale tam są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Chciałem zobaczyć, jak szybko jakby oni się zorientują, że jakiś dziwny człowiek tam się kręci i jest coraz bardziej zainteresowany.
1: I gra pan zombie.
0: Nie, no wie pan, to po prostu to jest zadanie dziennikarza. Powiadomiłem nasz zespół prawny, że jakby co, to mnie tam z tego dołka wyciągniecie, wiadomo. I szedłem tam przez las, zakładając, że jeżeli to jest tak poukładane, jak powinno być, to kamery pułapki mnie szybciutko wyłapią i jakby sprawa będzie załatwiona w ciągu 5 minut. Nie tylko nic mnie nie wyłapało, ale po jakimś czasie, chodząc wzdłuż tego płotu, ja już zacząłem po prostu wchodzić na niego. To taki drut kolczasty, prawda? Gdybym miał przy sobie jakiegoś parę lepszych narzędzi, to pewnie bym to poprzecinał, no, ale to już byłoby niszczenie mienia. Natomiast oni już powinni byli się zorientować. Tam nie przyjeżdżał żaden samochód straży. Dodatkowo tam były złożone takie wielkie sterty drewna dla drużyny po prostu jakichś sprawnych sabotażystów. Wejście na tą stertę drewna drewna i przerzucenie drabiny, oparcie jej na tym płocie i przejście, to jest

0: to jest minuta. Wysłaliśmy potem pytania, bo ja tam się kręciłem, nie wiem, 3-4 godziny, w końcu zrezygnowałem i pojechałem, więc my jesteśmy w tym miejscu. Dodatkowo, niektóre jednostki w Polsce, jak pan może wie, są na mapach Google blurowane. Tak, żeby nie było widać, co tam jest, jak to wygląda i tak dalej.
1: Tak.
0: Ta jednostka nigdy nie była zablurowana. Co więcej, jeżeli popatrzymy na wiele polskich tych takich najważniejszych miejsc właśnie z zakresu infrastruktury. Weźmy taką Petrochemię Płock. Przecież na mapie Google można ją oglądać z detalami. Prawda? Gazoport w Świnoujściu już nie. Już ktoś wpadł na pomysł, żeby to zablurować. Ale mamy mnóstwo miejsc, gdzie my jeszcze nie zaczęliśmy od Google Maps. A co tutaj dopiero mówić? Przecież Tomek Sekielski też jakiś miesiąc temu, półtora, latał sobie dronem nad Nitrochemem. No, Nitrochem, największy producent trotylu w całym NATO. Tak? I też to się udawało. I też nikt go nie nakrył i też wrócił z tym i pokazywał ten materiał. Także my po prostu jesteśmy na jakimś smutnym początku tej drogi.
1: To jeszcze na koniec zapytam, bo MSWiA właśnie udostępniło instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. To jest jakby upgrade, więcej dodatek do tego poradnika bezpieczeństwa. Czytamy tam m.in. jeśli na otwartym terenie usłyszysz eksplozję, padnij na ziemię, najlepiej w zagłębieniu i osłoń głowę. Na ile istotne pańskim zdaniem jest to, że ten poradnik jest dostępny w wersji elektronicznej? Czy wzorem poradnika bezpieczeństwa powinien trafić na przykład do skrzynek pocztowych? Pytam o to w kontekście również sondażu, który jakiś czas temu się pojawił, sondażu Ibris, którego wynika, że 77,1% Polaków pozostaje spokojnych co do bezpieczeństwa kraju. Nie boimy się, nie obawiamy się rozlania wojny na Polskę.
0: Bardzo dobrze, że jakiekolwiek poradniki się pojawiają. Okej, to jest w porządku. Natomiast akurat taka odporność społeczna, ja dużo sam po prostu w tym robię, działam tak bardzo społecznie, bardzo mi na tym zależy. I wracając do tej mojej książki, właśnie tam jest rozmowa z Aleksandrem Fiedorkiem. Naprawdę wybitnej klasy, specjalistą z zakresu budowli ochronnych. Jeżeli my już robimy te poradniki, to stańmy w prawdzie i zapytajmy się sami siebie, ile my mamy realnych schronów. Schronów, czyli czegoś, co jeżeli uderzy pocisk i na przykład budynek się zawali, to my się nie pogrzebiemy razem z tym budynkiem, tak? Czyli czegoś, co ma żelbetowy strop, wentylację, bo jeżeli to się nawet zawali, ten żelbetowy strop nas utrzyma, tak, to my jeszcze musimy mieć czym oddychać. No i jeszcze najlepiej, ja już nie mówię o takich luksusach, jak wyjście ewakuacyjne gdzieś na zewnątrz, albo zapasy wody, zapasy żywności, tak jak to mają Finowie, prawda? To jest...
1: Proszę wyjaśnić, bo ja jakby jestem teraz na stronie gdziesieukryć.pl. To jest ta strona, która ma podpowiadać o miejsca schronienia. Punktów schronienia w bazie jest 86 388. To nie wiem, czy to jest mało, czy dużo.
0: 86 tysięcy. Świetna liczba. Niedawno rozmawiałem z MSW na ten temat i prosiłem ich, żeby mi podali, ile z tej liczby to są rzeczywiste schrony, bo punkt ukrycia, no to punkt ukrycia to jest pokój, w którym ja w tym momencie jestem. Mogę zejść do piwnicy, to też będzie punkt ukrycia, prawda? Ale schron to jest to, o czym przed chwilą mówiłem. Prawda? No niestety nie byli mi w stanie udzielić takiej odpowiedzi, ale ja na przykład będąc takim odpowiedzialnym obywatelem, to jest w ogóle ciekawe, jak to szybko, wie pan, jak ta liczba szybko rośnie, bo ja dosłownie w zeszłym tygodniu tam wchodziłem na tą samą stronę i tam było niecałe 86 tysięcy, to znaczy już kilka setek nam przybyło. No więc ja poszedłem w swoim rejonie i obejrzałem takie dwa najbliższe punkty. Jeden to była jakaś piwniczka, oczywiście to nie był schron, to była po prostu piwnica, więc taki doraźny punkt ukrycia, a drugie miejsce to był otwarty parking, czego już zupełnie nie byłem w stanie zrozumieć, więc tak, oczywiście, jeżeli mamy ostrzał z broni małokalibrowej, no jakieś odłamki artyleryjskie, takie doraźne punkty ukrycia nam pomogą i oczywiście powinniśmy wiedzieć, gdzie to jest, ale zwykle to jest z naszej własnej piwnicy, prawda? Natomiast, jeżeli mamy do czynienia za takie

0: bombowym, z atakiem rakietowym. Popytajmy się, róbmy to, pytajmy się naszych lokalnych władz, gdzie mamy coś, co jest schronem. I niech nas nie oszukują i niech nie mówią, że punkt ukrycia jest schronem, bo nie jest. To jest zupełnie inna kategoria budowli ochronnej.
1: Otwarty parking w centrum Warszawy, to rozumiem, na wypadek ataku marynarki wojennej, to by się jeszcze jakoś zgadzało. Panie redaktorze, to na koniec, wracając jakby trochę do mojego pytania. 1700 dni wojny na Ukrainie, pańska książka, która teraz się pojawia, na Kremlu cieszą się trochę z takiej publikacji, mówią, zobaczcie, jak Polska się przygotowała.
0: Nie, to my powinniśmy się cieszyć, bo ta książka nie jest skierowana do naszej władzy, do naszego wojska, tylko ona jest skierowana do naszego społeczeństwa. Tam są pytania, które my powinniśmy zadać naszym lokalnym władzom, tym naszym centralnym władzom, ale też tam jest bardzo dużo rzeczy, wie pan, i na tym mi szczególnie zależy, co my możemy zrobić, żeby wzmocnić naszą własną odporność. Ja zawsze zadaję pytanie, czy jeżeli ktoś z państwa mieszka w bloku, to czy wiecie, kim są wasi sąsiedzi? Ja mówię z zawodu. Może ktoś jest lekarzem, może ktoś jest żołnierzem, policjantem, strażakiem, ratownikiem, może ma inne, choćby jest hydraulikiem, może ma inne umiejętności, które w momencie kryzysu będzie warto w jakiś sposób połączyć, prawda? Idźmy i zróbmy sobie kurs pierwszej pomocy, prawda? Zgromadźmy, że żywność. Na 3 dni w lipcu ruszyła w Wielkiej Brytanii duża kampania, która mówi, słuchajcie, gromadźcie żywność, wodę na kilka dni, bo to was zabezpieczy. Jak nic się nie stanie, to będziecie mieć jedzenie.
1: Tak? A pan zgromadził?
0: No ja oczywiście po prostu staram się trzymać takie rzeczy, wie pan, o dłuższym terminie przydatności. Wody mam zawsze dużo, choćby dla treningu. Mam dużo baterii, mam dużo takich rzeczy, no takich typu survivalowego, ale to naprawdę, to nie trzeba być specjalistą z zakresu survivalu. Wystarczy, bo wie pan, czasem ludzie mówią, ale survival to nie jest dla mnie, bo to jest już za dużo. Ale mówię, no tak, tylko że twoje przeżycie, to wiesz, twój survival może polegać na tym, że pójdziesz sobie na 3-4 godzinki do lasu, no bo kiedyś możesz trafić w takie miejsce, że będziesz musiał być długo poza domem i nagle może się okazać, że te twoje buty to są, przemakają albo nie są do końca wygodne. To sobie zmienisz buty, już polepszysz swoje możliwości. Może kurtka jest za chłodna albo za ciepła. Trzeba ją zmienić.
1: To jest niesamowite, że potrzebujemy w ogóle takiej wiedzy. Więcej o tym w książce Wojna w Polsce, która jest już dostępna. Autor tej książki, dziennikarz Onetu Marcin Wyrwał, był moim państwa gościem w Polskim Radiu 24. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.

0: diecie. Zdrowit.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior

0: Polsce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Po reklamie. Powtórka programu.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim przejdzie zieloną metamorfozę. Tegoroczne wakacje były udane, tak mówi większość hotelarzy w Polsce. Koniec z nadużywaniem haseł typu zielony czy przyjazny dla środowiska. Unia nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki chroniące konsumentów. I o tym dzisiaj w TDI. Jarema Jamrożek, zapraszam.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: Ma być nowocześnie i zielono. Budowa nowej fontanny, kawiarni i ogrodów deszczowych to główne elementy przebudowy rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestycja wyceniona na ponad 22 miliony złotych ma zostać zrealizowana do listopada 2027 roku. Chcemy, aby przestrzeń w centrum miasta była bardziej zielona, nowoczesna, no i przede wszystkim otwarta na mieszkańców. Zapowiedział to prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec. Jak podkreślił, inwestycja ma łączyć funkcje społeczne z rozwiązaniami odpowiadającymi na wyzwania klimatyczne. W sierpniu hotele odnotowały lepsze wyniki od ubiegłorocznych. Sezon był bardziej udany dla obiektów wypoczynkowych niż biznesowych, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Wśród ankietowanych hoteli obłożenie powyżej 50% zanotowało w sierpniu 87% obiektów. 84% hoteli tegoroczne wakacje uznało za udane, choć 31% spośród nich oczekiwało jeszcze lepszych wyników. Nie wszędzie jeszcze przyszedł czas na podsumowanie wakacji. Władze luksusowego nadmorskiego kurortu w Toskanii w środkowych Włoszech postanowiły przedłużyć do 1 listopada termin otwarcia tamtejszych plaż. Decyzję uzasadniono dobrą pogodą, która ma utrzymać się znacznie dłużej po falach upałów, a także zmianami w ruchu turystycznym. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem plaże mogą kontynuować do 1 listopada tradycyjną działalność, jak w sezonie letnim, przewidzianą w regulaminie. Dotyczy to również otwarcia kąpielisk w godzinach wieczornych. Nowe unijne przepisy utrudnią producentom nadużywanie haseł typu zielony czy przyjazny dla środowiska. Unijna dyrektywa ma ukrócić samowolę producentów w zakresie nazewnictwa i reklamy powołującej się na ekologiczny charakter towarów i usług. Dyrektywa obejmuje jednak więcej niż sam zielony marketing. Ma również chronić europejskich konsumentów przed innymi nieuczciwymi praktykami rynkowymi, w tym przedwczesnym postarzaniem produktów oraz podawaniem fałszywych informacji na temat ich trwałości lub możliwości naprawy.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
10: I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach porozmawiam z Elżbietą Szadzińską, wiceprezeską Federacji Konsumentów. Dzień dobry, pani Elżbieto.
11: Dzień dobry.
10: Zacznijmy od tego, czym jest greenwashing, bo rozumiem, że do tego odwołuje się ta unijna dyrektywa.
11: Tak, odwołuje się między innymi do tego. Greenwashing jest to takie zjawisko, które nie istnieje od dzisiaj czy od roku. Jest to zjawisko, które istnieje już od paru lat, ponieważ producenci, wszelkie badania pokazują im, że konsumenci jednak zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do ekologiczności. No, złożyło się na to wiele przyczyn, począwszy od COVID-u, gdzie zmieniła się jakby hierarchia wartości konsumentów. Zdrowie stanęło na pierwszym miejscu i kwestia odpowiedniego odżywiania. Ale również inne produkty, konsumenci zaczęli się zastanawiać, czy one są przyjazne dla środowiska, z kolei pod wpływem natłoku informacji o zmianie klimatu.

0: i chcemy, że tak powiem, dołączyć do tego ruchu ekologicznego. No bo jeżeli mogę zrobić coś przyjaznego dla planety, wybrać produkt, który dla niego, dla tej planety będzie bardziej przyjazny, no to przecież dla mnie to jest żaden, że tak powiem, wyczyn i mogę to spokojnie zrobić.
1: Tak, a dokładam swoją cegiełkę do ochrony tej planety.
0: I dzięki temu również moje sumienie jest ciut czystsze.
1: Zgadza się. I producenci zaczęli ten trend wykorzystywać. Zaczęły pojawiać się na opakowaniach różnych produktów, łącznie z produktami żywnościowymi, takie napisy jak bio, eko, naturalny, przyjazny środowisku, produkt o małym śladzie węglowym. Mhm. I wszystko byłoby w porządku, gdyby za tym szły fakty.
0: Czyli gdyby to była prawda.
1: Tak, gdyby to była prawda. To znaczy tak, jeśli produkt posiada certyfikat, na przykład, że jest to produkt rolnictwa ekologicznego, to w porządku. To jest, producent jest uprawniony do umieszczenia takiej informacji, że produkt jest ekologiczny. Najczęściej producent po prostu umieszcza znak rolnictwa ekologicznego, taki ten zielony listek.
0: Okay.
1: Natomiast jeżeli za tymi oświadczeniami środowiskowymi nic nie stoi na poparcie, że ten produkt rzeczywiście spełnia określone kryteria i rzeczywiście nie szkodzi środowisku, a chodzi o to, żeby on nie szkodził w całym cyklu życia, czyli od momentu powstania do momentu zużycia.
0: Czyli producent wody, który deklaruje, że jego opakowanie zawiera 37% plastiku mniej, wcale nie oznacza, że jest to produkt ekologiczny.
1: Tak, ponieważ jeszcze zależy, jaki jest to rodzaj plastiku i czy w jakim stopniu podlega on recyklingowi.
0: Czy to jest faktycznie duży problem, że konieczna była ta dyrektywa unijna? Czy to jest aż tak poważna sprawa?
1: Tak, dlatego że na przykład jeśli większość linii lotniczych, kiedy pan kupuje bilet, na końcu ma pan możliwość dopłacenia tam jakiejś sumy, sumę pan wybiera, na działania prośrodowiskowe linii lotniczej. Czyli jest pan rozgrzeszony, leci pan na drugi koniec świata, ale wpłacił pan tam jakąś sumę, nawet symboliczną, i przyczynił się pan do zmniejszenia produkcji CO2 w czasie tego lotu. Tylko że na razie jeszcze nie ma paliwa, które by nie wytwarzało CO2. Więc w związku
0: ściema.
1: Tak, w związku z tym u nas się zresztą przez długi czas mówiło, że jest to ekościema. Natomiast no, w pewnym momencie ten zalew informacji niesprawdzonych albo wręcz wprowadzających w błąd był tak duży, że organizacje konsumenckie skupione w Europejskiej Organizacji Konsumenckiej BEU, której my jesteśmy również członkiem, wystosowało taki protest do Komisji Europejskiej, że jednak trzeba coś z tym zrobić, że konsument nie może być wprowadzony w błąd i jeżeli kupuje jakiś towar i płaci określoną cenę, to ma prawo wymagać, żeby ten produkt był dobrej jakości, prawidłowo oznakowany i żeby był to produkt wiarygodny.
0: Okej, to zacznijmy od tego, bo dla samych producentów to będzie, rozumiem, dosyć duża zmiana. Sam kolor zielony opakowania już gdzieś tam sugeruje, że jest to naturalne, że jest to eko, że jest to przyjazne środowisku, bo ta zieleń gdzieś tam nam się kojarzy. Rozumiem, że takie zabiegi marketingowe mogą pozostać. Kwestia jest tylko odpowiedniego oznaczania. Czy to oznacza, że można się spodziewać, że z rynku znikną jakieś produkty albo będzie to jakieś ważne wydarzenie dla rynku?
1: Myślę, że dla rynku będzie to ważne wydarzenie, zresztą dla wszystkich uczestników rynku, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów. Natomiast tutaj najważniejsze jest, żeby za tym oznaczeniem, jeżeli producent decyduje się na swoim produkcie, na opakowaniu umieścić informacje o zaletach środowiskowych produktu, muszą za tym stać twarde fakty. Uznana wartość

0: wartość tego certyfikatu, tak jak na przykład tu już podawałam, certyfikat rolnictwa ekologicznego.
1: Czyli rozumiem, to wtrącę się, rozumiem, że żeby nie było sytuacji, w której producenci jogurtów skrzykną się, stworzą własne stowarzyszenie ekologiczne i na przykład będą, nie wiem, nadawać jakiś własny certyfikat albo firma produkująca cokolwiek. Po prostu wymyśli sobie jakiś znaczek napisany przez AI, wygenerowany i to będzie certyfikat, że według naszego działu marketingu to jest produkt ekologiczny.
0: Nie, dlatego że organ kontroli rynku, tu w wypadku greenwashingu może być to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zażąda faktów, czyli badań, czyli wszystkich faktów, które potwierdzą, że ten produkt faktycznie jest ekologiczny.
1: Okej, okay. Jest taka akcja producent wody, który mówi, że za każdą tam sprzedaną butelkę wody sadzi drzewo. Myślę sobie, super, jakby z mojego punktu widzenia czujesz, co prawda no ten plastik gdzieś trafi potem do obiegu, wrzucam do tego żółtego kosza, więc już też czuję się lepiej ze sobą, no bo posegregowałem, więc wierzę, że ten plastik znajdzie gdzieś tam swoje drugie życie. Pani się uśmiecha, ale to jest absolutnie
0: nie
1: przekonanie.
0: Nie wrzuca pan do żółtego pojemnika, niesie pan do butelkomatu.
1: Teraz tak, racja.
0: Sprawdza pan, czy jest tam znaczek
1: chyba, że jest to
0: kaucji.
1: Zaraz. I chyba, że jest to duża butelka.
0: No chyba, że duża butelka,
1: bo to
0: tak,
1: też trzeba rozróżnić. Ja teraz faktycznie mam nawet osobne, no już tych pojemników trochę mam również osobny.
0: Doszedł jeszcze jeden,
1: szczególnie, że mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni, że te butelki będzie można jednak gnieść, że nie trzeba będzie wrzucać tego powietrza, bo to jednak generuje przestrzeń.
0: A ten automat za pana gniecie.
1: No więc są takie czasami momenty, które tak, czuję, że są trochę bezsensowne. Ale wracając do tej mojej wody, która sadzi drzewo za butelkę, czy to oznacza, że to już jest produkt ekologiczny?
0: Nie.
1: Okej.
0: Okay. Nie, bo w zależności od tego, z jakiego plastiku ta butelka jest zrobiona i jak może być zrecyklingowana, żeby wróciła z powrotem do obiegu. Dlatego, że ta dyrektywa ma również pomóc gospodarce, nie tylko konsumentom, ale również gospodarce w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
1: Okej, okay, to już jest to dla mnie zrozumiałe. Kolor zielony, o którym wspominałem, ale również zielone listki, krople wody. To wszystko sprawia, że gdzieś mój mózg podświadomie mówi, to na pewno jest produkt ekologiczny. Czy to jest dozwolone? Czy to będzie, ta dyrektywa tego zakazuje? Czy to jest wprowadzanie konsumenta w błąd? Bo szczerze, wszyscy mówią, czytajcie etykiety, sprawdzajcie składy i tak dalej. To jest teoria. Rzeczywistość wygląda jednak trochę inaczej. Oboje jesteśmy dorośli, więc wiemy, jak to czasami wygląda. Patrzę na opakowanie, mój mózg mi mówi, to może być ekologiczne, to jest, nie wiem, przyjazne środowisku. Zakazać czy nie zakazać? To jest dobre rozwiązanie czy nie? Potrafią marketerzy oszukiwać czy nie?
0: Dyrektywa, która w ogóle w Europie wchodzi w życie teraz pod koniec września, w Polsce jest jeszcze na etapie głosowań w Sejmie i w Senacie.
1: No właśnie, bo przecież dyrektywa to jest, rozumiem, taka wskazówka albo inaczej, informacja, że dane państwo musi wprowadzić przepisy krajowe.
0: Tak, państwa członkowskie muszą ją zaimplementować do swoich systemów prawnych. U nas ta dyrektywa będzie zaimplementowana do dwóch ustaw. Do ustawy o prawach konsumenta i do ustawy o nieuczciwych praktykach handlowych.
1: Czyli walkie tu może spokojnie wjechać.
0: Tak, nigdy nie było tak, że tak naprawdę greenwashing był dozwolony, ponieważ ustawa o niedozwolonych praktykach handlowych zakazywała wprowadzania konsumenta w błąd. I UOKiK na podstawie tych przepisów do tej pory istniejących już wytoczył kilka spraw producentom właśnie o greenwashing. Natomiast w tej chwili po prostu te dwie ustawy zostaną doprecyzowane, żeby producent wiedział dokładnie, co może na tym opakowaniu umieścić, jakie dane musi przekazać konsumentowi i jak produkt musi być zbadany, żeby rzeczywiście był wiarygodny, że jest on eko czy bio, czy przyjazny dla środowiska, czy że w porównaniu z innymi produktami zostawia mniejszy ślad węglowy. Nie może być również, ten ślad węglowy też jest takim ważnym czynnikiem. Nie może sobie producent napisać, ten produkt zostawia tam w

0: tylu i tylu procentach mniejszy ślad węglowy. On może, jeżeli porówna z innymi takimi samymi produktami i faktycznie wyjdzie w badaniach, że ten produkt tego śladu węglowego produkuje mniej.
1: Czyli jasne informacje, bez ściemniania w końcu.
0: Tak. I ja jeszcze tutaj może jako przykład podam, my robiliśmy takie badanie na temat właśnie, jak konsumenci, po pierwsze, czy znają certyfikaty ekologiczne, a po drugie, czy rozumieją, jaka treść za tym certyfikatem idzie. I była cała lista tych certyfikatów uznanych, to znaczy właśnie tak jak produkt rolnictwa ekologicznego, jak ta tak zwana margaretka unijna, czyli ecolabel, jak certyfikaty ekologiczne dla produktów drewnianych, dla produktów wykonanych z papieru, dla hoteli, bo dla hoteli ecolabel, jeżeli hotel spełnia kryteria ecolabel, również może taki certyfikat używać.
1: A no właśnie, bo ja się tak skoncentrowałem na produktach typu woda również, czy jogurty, a to idzie przecież dalej w branżę.
0: Tak, to idzie również i w usługi. I tam podaliśmy jako przykład, gdzie znaczek bio był jakby częścią nazwy firmy.
1: Okej.
0: I było pytanie, czy konsumenci widzieli ten znak, znają ten znak? Tak, widzieli, znają, ale nie potrafili powiedzieć, jakie ten znak spełnia kryteria. No bio, to znaczy, że bio, że przyjazny dla środowiska, że ekologiczny. Więc jak łatwo konsument może ulec właśnie to, co pan mówił, temu złudzeniu optycznemu, że w nazwie przedsiębiorstwa, w nazwie producenta jest znaczek eko czy bio, czy jakiś właśnie sugerujący, że produkt jest przyjazny dla środowiska.
1: Bo to jest trochę wkurzające. Jak się wchodzi do sklepu i już rozumiem, że układ półek, na jakiej wysokości stoją produkty, zapach, muzyka, otoczenie, to wszystko ma mnie skłonić do zakupów, to wszystko ma mnie skłonić do tego, żeby wydawać pieniądze, a do tego pojawiają się właśnie pułapki tego typu. Jeszcze bardziej, jeszcze zmuszające mnie do jeszcze większego myślenia i zaangażowania. Chciałbym po prostu czasami wejść do sklepu, kupić jakiś produkt, który będzie absolutnie zgodny z tym, co wydawało mi się, że wkładam do koszyka, czy usługi, z której korzystam, która wydawała mi się, tak jak pani mówi, to teraz się złapałem za głowę. Jeżeli w nazwie firmy jest bio, czy to oznacza, że ta firma, muszę o to zapytać, może to jest głupie pytanie, więc proszę powiedzieć, ale jeżeli firma, która ma w nazwie bio, nie spełnia tych wartości bio, to powinna zmienić nazwę?
0: Według nowych przepisów tak.
1: chcę to zobaczyć. Dobrze, idąc dalej. Są takie określenia typu eko, ekologiczny, przyjazny dla środowiska, klimatu, zrównoważony, odpowiedzialny. To są bardzo ogólne hasła. I jeżeli pojawi się hasło zrównoważony czy odpowiedzialny, czy to są hasła już do potwierdzenia, w sensie producent będzie musiał to potwierdzić, że jest faktycznie produkt zrównoważony i odpowiedzialny, bo ja nie do końca też rozumiem, co to znaczy, że mój produkt jest zrównoważony albo jest odpowiedzialny?
0: No na pewno będą to hasła do potwierdzenia, ale o co chodzi? Zmieniła się, można powiedzieć, cała filozofia produkcji i konsumpcji. Z jednej strony jest nadkonsumpcja i coraz bardziej rosnąca świadomość konsumentów, że chcą kupować właśnie produkty przyjazne dla środowiska. Z nadkonsumpcją walczymy i idzie to dosyć trudno. Natomiast chodzi o to, że teraz patrzy się na tak zwany cykl życia produktu. Czyli od samego początku, od momentu zaprojektowania na przykład, jest cała dyrektywa o ekodesignie. Czyli że ten produkt musi być od początku projektowany tak, żeby w momencie, kiedy zakończył swoje życie, mógł być zutylizowany.
1: Elżbieta Szadzińska, wiceprezeska Federacji Konsumentów. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia.
2: TDI. Tylko dobre informacje.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Marsz ciszy po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Na miejscu jest nasza reporterka. Dane medyczne Polaków będą bezpieczniejsze. Resort cyfryzacji szykuje zmiany w prawie. Anomalie pogodowe paraliżują USA. Przez kraj przechodzą nawałnice. Hawaje szykują się na huragan. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór. Zapraszam. Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu wyszli na ulicę w Marszu Ciszy. Przeszli przed klasztor benedyktynek. To tam w czwartek nożownik zaatakował trzech księży i dwoje wiernych. Jeden z kapłanów zmarł. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Orzeł, z którą teraz się łączymy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Marsz był gestem solidarności, szacunku i pamięci. Organizatorzy zaapelowali do mieszkańców o przyniesienie biało-czerwonych flag.
2: I tak też się stało. Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi, miało też znicze i białe róże. Kilometr dzielący ratusz od opactwa pokonano w absolutnej ciszy. Żadnych rozmów, żadnych dzwonków, telefonów. Policja szacuje, że w Marszu Milczenia wzięło udział ponad 300 osób. Byli i bardzo młodzi ludzie, byli seniorzy, były rodziny z dziećmi, małymi, naprawdę małymi dziećmi. W mieście panuje przygnębienie i smutek. Mieszkańcy mówią, że nie go godzą się na przemoc, a wielu dodaje, że przemoc nie ma narodowości i apeluje o to, by te emocje dzisiejsze nie zmieniły się w przyszłości w nienawiść.
1: Z Jarosławia na Podkarpaciu, gdzie mieszkańcy miasta przeszli dziś w Marszu Ciszy, mówiła Anna Orzeł. Bardzo dziękuję za tę relację. Do końca roku będą gotowe przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych Polaków, poinformował Polskie Radio wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort zaczął pracę nad zmianami w prawie po masowych wyciekach wrażliwych danych. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dr Igor Protasowicki mówił na antenie Polskiego Radia 24, że podstawą ochrony danych w internecie jest stosowanie różnych haseł do każdego konta.
3: W momencie, kiedy wycieka nam z jednej bazy danych nasze dane użytkownika oraz hasło, którego używamy do różnych innych serwisów w internecie, to w gruncie rzeczy jeden atak i nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. Jeżeli wycieknie jedno hasło spośród wielu, jesteśmy bezpieczni. Dlatego serdecznie zachęcam. A też druga rzecz, im dłuższe hasło, tym lepsze.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział m.in. wzmocnienie certyfikacji firm, które przetwarzają dane medyczne. Służby badają możliwość

0: Ingerencję w wodociąg w Kujawsko-Pomorskiem. Od czwartku woda w 6 sołectwach gminy Zławieś Wielka jest skażona bakterią coli. Trwa ustalanie przyczyn awarii, mówi Polskiemu Radiu wójt Marcin Swaczyna.
1: Zabezpieczamy się pod każdym względem i na każdy wypadek staramy się reagować i nie bagatelizować żadnej informacji.
0: Z gminą kontaktowała się już m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policja.
1: Żyjemy w czasach, w których nie można bagatelizować żadnego sygnału. Tutaj służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa również zainteresowały się naszym przypadkiem.
0: Problem dotknął 6,5 tysiąca mieszkańców. Gmina podstawiła beczkowocy. Kolej wraca do łask. Przywrócenie pociągów pasażerskich w Łomży okazało się strzałem w dziesiątkę. Połączenia cieszą się sporą popularnością. Spółki kolejowe podsumowały właśnie pierwsze 3 miesiące przejazdów.
2: PKP Intercity podało liczbę zarezerwowanych miejsc. Od 14 czerwca do 10 września w pociągach Orzec i Omulew, czyli na linii Łomża-Olsztyn, zarezerwowano 35,5 tysiąca miejsc, co oznacza, że każdego dnia z połączeń korzystało 399 pasażerów, czyli około 100 osób jechało każdym pociągiem. Dane z Polregio znane są tylko do końca lipca i w tym czasie linią z Łomży do Białegostoku przejechało blisko 18 tysięcy osób, a to oznacza ponad 370 osób dziennie i prawie 50 w każdym pociągu. Na razie pociągiem z Łomży można dojechać do Białegostoku i do Olsztyna. Od czerwca w rozkładzie jazdy pojawią się także połączenia do Warszawy, Łomża, Paweł Łądołowski, Polskie Radio Białystok.
0: Pociągi pasażerskie wróciły w czerwcu do Łomży po 33-letniej przerwie. Odwołane koncerty oraz apele, aby pozostać w domu. Północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych nawieziły w weekend niebezpieczne, intensywne opady deszczu i podmuchy wiatru przekraczające 115 km/h. Z kolei na Pacyfiku szaleje huragan Nolo, który zagraża Hawajom.
3: Ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną kierowane są do mieszkańców wschodniej Virginii po południowe Maine, obejmując m.in. Virginia Beach, Filadelfię, Nowy Jork oraz Boston. Władze ostrzegają przed potopieniami oraz powodziami przybrzeżnymi. W sobotni poranek czasu lokalnego wody powodziowe zalały ulice w nadmorskich rejonach stanu New Jersey, gdy potężny sztorm uderzył północno-wschodnie wybrzeże USA, pozbawiając prądu ponad 70 tysięcy odbiorców i stwarzając niebezpieczne warunki, które mają się utrzymać przez cały weekend. Gubernator stanu Nowy Jork, Katie Hochul, ogłosiła stan wyjątkowy dla zagrożonych regionów. Ciężka burza od teraz do poniedziałku przyniesie deszcz i powodzie. Żywioł powali drzewa i pozrywa linie energetyczne, dlatego ogłaszam stan wyjątkowy. Trudne warunki panują w okolicach Hawajów. Prognozuje się, że w weekend huragan Nolo przybierze na sile, stając się potężnym huraganem na Oceanie Spokojnym i przyniesie na hawajską wyspę Big Island. Ulewne deszcze, a także stworzy ryzyko zagrażających życiu powodzi oraz niebezpiecznie wysokich fal.
0: O czym mówił zza oceanu nasz korespondent Jan Pachlowski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na ogół pogodnie, będzie od plus 4 do plus 8 stopni. Jutro sporo słońca i ciepło, od 18 stopni na północy, przez 20 w centrum, do 21 na południu i zachodzie Polski.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Dzisiaj przede wszystkim sport pod znakiem dwóch kółek i od tego zaczniemy sportowy weekend. Krzysztof Kuzak razem ze mną. Dzień dobry.
7: Dobry wieczór. Bardzo dobry wieczór.
6: Bardzo dobry wieczór. Zacznijmy od tego, że Bartosz Smarzlik, nasz żużlowiec, jeszcze się ściga. Jeszcze
7: tak
6: cały czas jest szansa na medal.
7: Mistrzostwo świata, tak jest.
6: Natomiast bardzo dobre wieści z Montrealu.
7: Katarzyna Niewiadoma, wicemistrzynią świata w wyścigu elity kobiet ze startu wspólnego w kolarstwie szosowym.
6: No to już więcej na ten temat w sportowym weekendzie. Zapraszam.
7: Dobry wieczór Państwu. Będzie także oczywiście siatkówka, bo już zbliża się termin rozpoczęcia finału Mistrzostw Europy, w którym Polska zagra z Francją w Mistrzostwach Europy Siatkarzy, ale rozpoczynamy od kolarstwa, bo to bardzo świeża wiadomość. Katarzyna Niewiadoma ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata Elity w wyścigu ze startu wspólnego. Mistrzostwa odbywają się w Montrealu w Kanadzie, a w Wielkiej Brytanii jest teraz Małgorzata Jasińska, nasza była trenerka kobiecej kadry, która przez cały czas jest bardzo blisko naszych kadrowiczek, w stałym kontakcie. Dobry wieczór, Małgosiu.

0: Dobry wieczór.
1: Przepiękny występ naszych reprezentantek, bo nie tylko Katarzyny Niewiadomej, no ale to ona zdobyła ten srebrny medal złoto dla Holenderki Demi Vollering. Kapitalna walka na ulicach Montrealu.
0: Tak, wyścig trzymający w napięciu do samego końca. I w głównych rolach nasze zawodniczki, przede wszystkim Kasia Niewiadoma i Dominika Włodarczyk, która zajęła 8. miejsce, również bardzo wysokie. No i co? Myślałam, że miałam nadzieję i trzymałam mocno kciuki, że na ostatnich metrach jednak Kasia zdoła wyjść i wygrać medal, złoty medal. Jeszcze pełna emocji jestem.
1: Słychać to.
0: No, ale niestety nie udało się.
1: No nie mówmy, że niestety udało się zdobyć srebrny medal. Miała już wcześniej brązowy. No to na pewno jest w jej karierze jeden z piękniejszych dni. A przecież to także triumfatorka Tour de France. Walczyła dzielnie także na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gdzie też była blisko medalu. Powiedz, co było decydujące w tej dzisiejszej walce o medale?
0: Myślę, że decydującą była głowa, bo to tak jak widzieliśmy, wyścig, który naprawdę był, wymagał wielkiego wysiłku i poświęcenia od zawodniczek. Atak za atakiem, sytuacja się naprawdę zmieniała wielokrotnie, ale myślę, że silna głowa i wiara do ostatniego metra wyścigu pozwoliła Kasi zająć drugie miejsce.
1: Bardzo ci dziękuję, Małgosiu. Łączyliśmy się z Małgorzatą Jasińską, naszą byłą znakomitą kolarką, która była też jeszcze niedawno trenerką kobiecej kadry w kolarstwie szosowym. Mówiliśmy oczywiście o srebrnym medalu Katarzyny Niewiadomej, która kilkanaście minut temu wywalczyła ten medal na ulicach Montrealu, na Mistrzostwach Świata, które tam się odbywają. Bardzo dziękuję, Małgosiu. Dobrej nocy.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: To nie jedyny medal kobiecy dzisiaj dla Polski, bo wcześniej we Włoszech po srebrny medal w Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji, to się nazywa próba czasowa w kajak krosie, sięgnęła Klaudia Zwolińska. Ale jak sama mówi, rano jeszcze nic nie zapowiadało takiego sukcesu.
2: Na porannym treningu w tej konkurencji kajak krosa miałam tragiczny trening, dawno takiego nie miałam, więc byłam nastawiona tak dość średnio. Sobie pomyślałam, jak to będzie na tych startach i jeszcze pojechałam sobie na krótką drzemkę, żeby zregenerować się, więc super, cieszę się. Ten time trial jest bardzo istotny i zazwyczaj obijam się tak w pozycjach top 5. Cały czas walczę o ten medal i teraz idealnie wyszedł ten przejazd, także jestem zadowolona i będę miała świetne ustawienie do dalszych zmagań, więc no idealnie.
1: A przypomnę, że w piątek pani Klaudia została mistrzynią Europy w swojej koronnej konkurencji K1. No dziś w Mediolanie poznamy mistrza Europy w siatkówce mężczyzn. Będzie to także szósta po Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Tunezji, Japonii i Kubie drużyna, która zapewni sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Broniąca tytułu Polska wicemistrz olimpijski z Paryża zagra z Francją mistrzem olimpijskim. O tym finale mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
3: Jedna i druga drużyna zasłużyła na to, żeby w tym finale się znaleźć i według mnie faworyta takiego pewnego nie ma. Zawsze może coś się zadziać, zawsze może coś się stać. Ten turniej to potwierdza. Najważniejsze jest to, żeby wyjść na boisko skoncentrowanym, dać z siebie wszystko to, co zostało, ale wierzę w to, że nasza drużyna jest bardzo dobrze przygotowana do tego turnieju i w tym finale zostawi serducho na boisku i przede wszystkim weźmie do ręki, odbierze z rąk prezesa Sekiericza bilet do Los Angeles i tego sobie i wszystkim kibicom życzymy.
1: No to posłuchajmy jeszcze, co prezes Świderski mówi o naszych dzisiejszych rywalach, Francuzach.
3: Widać, że trener Gianni tą drużynę poukładał, mają fajnych młodych zawodników, teraz mają duży wysyp tych młodych zawodników, bardzo ciekawych, którzy mieli okazję nawet pokazać się w polskiej lidze siatkówki i na pewno nie będzie z nimi łatwo, bo ci starzy wiedzą, to znaczy podwójne mistrzostwo Igrzysk Olimpijskich, a ci młodzi mają głód tych zwycięstw i tych medali, więc na pewno widowisko będzie na wysokim poziomie. Ja raczej nie przewiduję tutaj łatwego zwycięstwa jednej czy drugiej drużyny, raczej będzie walka i kto wie, możliwe, że się to skończy w 5 setach. Mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że trójka pojawi się po naszej stronie i to my zwyciężymy.
1: No to teraz jeszcze posłuchajmy, co o Francuzach mówił przed tym meczem trener naszej reprezentacji Nicolas Grbić.
4: Mają dobre zagrywki, dobry atak rozgrywającego, który jest najlepszym na świecie, może zmienić taktyki, jest w stanie zmienić albo grać inne taktyki względu na to, przeciwko kogo grają.

0: Zależy od tego, jak oni grają i potem on korzysta tych zawodników więcej albo mniej. Znaczy musimy być w stanie adaptować się na to, co oni będą grali i jak będą grali, ale też myślę, że nasza najważniejsza rzecz dla nas jest, że my gramy swój poziom i zostajemy na tym poziomie najdłużej możliwe.
1: A my za chwilę będziemy w Mediolanie. A więc obiecana wizyta w Mediolanie, gdzie jest Cezary Gurjew, nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Europy Siatkarzy, który na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia będzie relacjonował dzisiejszy finał Polska-Francja. Ale zanim o tym finale, zanim opowiemy o drużynach, które zagrają o złoto i też o awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, no to pomówmy chwilę o tym, co wydarzyło się już w Mediolanie, bo znamy drużynę, która zdobyła brązowy medal. Czy można mówić o sensacji?
2: Tak, na pewno to sensacja. Wydawało się, że jednak Słowenia ma więcej argumentów, więcej szansy i więcej doświadczenia, ale to Finowie wygrali 25-23. W tym pierwszym secie, kiedy Finlandia prowadziła, Słowenia dogoniła rywali. Wydawało się, że to jednak Słoweńcy, ale Finowie wygrali. Potem drugi set 25-20. Mieli setbola Słoweńcy w trzecim secie, ale ostatecznie Finlandia wygrała 29-27. Oczywiście szalał jak zwykle Luka Marttila, atakujący zespołu Finlandii. Także oczywiście no, wiedzieliśmy, że Finowie robią postępy. Też dawna historia w latach 1987-1992. Tam trenerem był mistrz olimpijski, mistrz świata. Trenerem reprezentacji Finlandii Włodzimierz Sadalski. No, w wielu krajach od Polaków wszystko się rozpoczynało. Tak jak w lidze włoskiej Aleksander Skiba. Zresztą rozmawiam tutaj z dawnymi siatkarzami. No z tej potęgi, z tych lat 90. to właśnie Skibę wspominają, bo był trenerem reprezentacji juniorów. Tak samo gdzieś tam podwaliny były w Finlandii, ale Finowie, no to jest niezwykła sprawa. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy siatkarzy. Te Mistrzostwa Europy są niezwykle trudną imprezą, bo przecież w światowym rankingu na 15 zespołów, 10 to jest z Europy, a więc Europa jest potęgą. Łatwiej zdobyć medal na Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście, no można powiedzieć, łatwiej tych medali raptem dwa zdobyliśmy, ale rzeczywiście ta konkurencja jest wielka. Także Finowie sprawili ogromną niespodziankę. Młody zespół, bo tam nastąpiła zmiana pokoleniowa kilka lat temu i spisują się coraz lepiej.
1: No dość powiedzieć, że przecież to oni wyrzucili Włochów z tego turnieju. Włochów, którzy mieli dzisiaj zagrać z nami w tym finale. Finowie trzecie miejsce, no to były piękne obrazki, kiedy ten mecz ze Słowenią się zakończył, bo oni naprawdę przepięknie się cieszyli. Naprawdę miło było na to wszystko popatrzeć.
2: Tak, tam jest niezwykła atmosfera. Tak jak powiedziałem, młody zespół. Ja oglądałem tutaj ich pierwszy trening po przyjeździe do Mediolanu. To muzyka bardzo głośno nastawiona w czasie rozgrzewki, zabawa, uśmiechy. I dzisiaj w tym meczu też, jak mieli trudne momenty, wspierali się. Oni ze sobą dużo czasu spędzają także poza boiskiem. No, jest autentyczna radość, jest wielka fantazja. I rzeczywiście możemy tutaj powiedzieć, że Finowie robią postępy. Pamiętamy też chociażby w 2007 roku, tam były niespodzianki, sami natknęliśmy się w Mistrzostwach Europy na Finów. Potem różnie bywało, pamiętamy Mistrzostwa Świata w 2014 roku, jak duża grupa Finów przyjechała do Katowic, jaka tam była zabawa, także siatkówka jest coraz bardziej popularna w Finlandii i trzecie miejsce naprawdę w Mistrzostwach Europy to wielka sprawa.
1: No to teraz porozmawiajmy o tym, co może się wydarzyć no, za kilkadziesiąt minut. Wielki finał Polska-Francja w Mediolanie. Obie drużyny zagrają, tak jak już mówiliśmy, i o złoty medal. Polacy bronią Mistrzostwa Europy. Natomiast no, tego jeszcze smaczku tej konfrontacji dodaje fakt, że drużyna, która wygra, będzie piątym zespołem, który zapewni już sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku. Obie drużyny i sztaby szkoleniowe odcinają się od tego, co wydarzyło się dwa lata temu w Paryżu, czyli od finału olimpijskiego, który Francuzi wygrali z nami w stolicy Francji.
2: Tak, no w zespole Francji może od naszych rywali rozpocznę. Zaszły duże zmiany. Tonutti, ten genialny rozgrywający, dwukrotny mistrz olimpijski, zakończył karierę.

0: Nie ma tutaj Gapeta, Grebennikowa. Oni jeszcze będą na pewno próbować wrócić do reprezentacji, bo na to liczy Andrea Gianni. No ale z tej reprezentacji, Krzysztof, z Paryża zostało trzech zawodników. To Antoine Brizard, Trevor Cleveno i to Fory. Także tych trzech zawodników tylko jest. Zresztą Fory miał w tym sezonie kłopoty. Pod koniec rywalizacji ligowej we Włoszech grał w Trentino, nabawił się przepukliny, nie było operacji, długo czekał. Czekał na niego także Andrea Gianni. No i także Cleveno miał problemy z Achillesem, wrócił. Oni są w reprezentacji, także dużo zmian. Jeśli chodzi o biało-czerwonych, no to wiemy, u nas to co sezon pojawiają się nowi zawodnicy. Ktoś nie może grać, ktoś odpada. Wydawało się, że będzie dramatyczna sytuacja na środku bloku, bo przecież Mateusz Bieniek, który przecież miał rok temu po Igrzyskach Olimpijskich, w tym następnym sezonie miał przerwę. Potem Norbert Huber troszeczkę, no tak trochę sobie zażartował z Nikoli Grbicza. Nie wiadomo, czy wróci jeszcze do reprezentacji. Nie ma Jakuba Kochanowskiego, no ale świetnie się spisują. No Szymon Jakubisz, przecież no to, co Bartłomiej Lemański pokazuje. Także Polacy, co roku jest przypływ nowych zawodników. Co ciekawe, będzie to 14 mecz Francji i Polski w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni z 13 meczów wygrali 10. Musimy też przypomnieć, że w 2009 roku, kiedy biało-czerwoni zdobywali złoty medal, dwukrotnie pokonali Francuzów, najpierw w grupie, potem w finale, i to były wygrane 3-0. Ale te statystyki są niesamowite. No oczywiście przegraliśmy z Francuzami. Przypominam, kiedy? W ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I przegraliśmy z Francuzami w finale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Francuzi od 2015 roku, poza tymi medalami, ale wiemy, jaka to jest waga, jaki to jest ciężar, to są złote medale Igrzysk Olimpijskich, ale jak spokojnie pracuje federacja. Skończyły się w 2016 roku w Rio, trener Tilly nie zdobył medalu, czekali, byli cierpliwi, było złoto w następnym sezonie. Potem Tilly odszedł, pojawił się Andrea Gianni, nie było żadnego medalu i tutaj Gianni z nimi wygrywa. Po Igrzyskach Olimpijskich też nie jest za różowo. A jeśli chodzi o biało-czerwonych, to licząc od 2018 roku, też oczywiście bierzemy pod uwagę łącznie z tymi Mistrzostwami Świata, gdzie zdobyliśmy złoto, czyli od 2018 roku z 15 imprez, to Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Liga Narodów, Puchar Świata, z 15 imprez zdobywaliśmy 14 medali. Medalu tylko nie zdobyliśmy, przegrywając w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Tokio z Francuzami. No a Nikola Grbicz? 10 imprez z Polakami, 10 medali. Także to jest niesamowite, ale też trzeba przypomnieć, że na przykład w 1999 roku Polska nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Europy. A medali to mamy mnóstwo w tej imprezie, bo 11. Brąz 67, 2011, 19, 21. Srebro 5 razy z rzędu, 75-83, ale wtedy wiemy, Związek Radziecki, on królował, było bardzo ciężko. No i te oczywiście wspomniane złote medale 2009 i bronimy tytułu, a więc jeszcze ten złoty medal w 2023 roku.
1: No właśnie, czy według ciebie tutaj wiele będzie zależało od trenerów? Obaj wybitni, no i dało się poznać na tym turnieju, że te decyzje przede wszystkim naszego trenera, czyli Nikoli Grbicza, no były bardzo ważne w kilku spotkaniach, kiedy myślę, że wiele osób się zastanawiało, dlaczego właśnie on wybiera tych zawodników, ale koniec końców gramy w finale, a więc można powiedzieć, że te decyzje były jak najbardziej trafione i trzeba zaufać trenerowi w tym, co robi.
0: Tak, na pewno, jeśli chodzi o naszego trenera Nikolę Grbicza, no to on przecież, ja pamiętam jego złoto z Ostrawy w 2001 roku, kiedy Jugosławia wygrała, no ale jeszcze on zdobył srebro, cztery brązowe medale Mistrzostwach Europy, mistrz olimpijski przecież. Po tym turnieju w Katowicach, w Spodku, kiedy biało-czerwoni wysoko prowadzili, wygrał ten turniej. Nikola często wspomina to wydarzenie, bo to była niezwykła atmosfera. Potem pojechali rzeczywiście na igrzyska do Sydney, grali z Włochami, no Włosi po Atlancie, z Gianim, no chcieli zdobyć w końcu, bo oni nie mają złota zdobytego nigdy w Igrzyskach Olimpijskich. Pokonali w meczu grupowym wówczas Jugosławię, ale potem już w fazie pucharowej przegrali. Andrea Gianni jest jednym z najbardziej utytułowanych siatkarzy i trenerów na świecie, bo przecież i prowadził Niemców, prowadził Słowenię, sukcesy, no z tą Słowenią to nas ogrywał. Gianni to jest legenda, tak jak powiedziałem,

0: Włosi nigdy złota nie zdobyli, ale przecież no, 3 razy Mistrzostwo Świata Andrea Gianni zdobywał. Wygrywał tam chyba 7 czy 8 razy Ligę Światową, ale obaj trenerzy są niezwykłymi postaciami. Mają dużo pokory, dużo skromności. Przecież Andrea Gianni, to rozmawialiśmy, pyta się o Murka, jaki to był wielki talent. O Wójtowiczu to mówi jak wpatrzony w obrazek. Nikola Grbicz też przecież zna doskonale polskich siatkarzy, bo wielokrotnie się z nimi spotykał. I tak, jest to dwóch wielkich strategów, ale trzeba obiektywnie powiedzieć, że zespół bardziej wyrównany, lepiej wyszkolony, zespół, który rzeczywiście jest zespołem, ma Nikola Grbicz. A tak jak Krzysztof powiedziałeś, on podejmuje dobre decyzje, sprawdzają się te jego decyzje, także Polska będzie faworytem w tym spotkaniu, ale wiemy, to jest siatkówka, no to tutaj może być dyspozycja dnia. Liczę na to, że to będzie wspaniały mecz.
1: Na to wszyscy liczymy. Cezary Gurjew prosto z Mediolanu zapowiadał finałowe spotkanie reprezentacji Polski z Francją, które rozpocznie się o godzinie 21:00. Czarku, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
1: Wielkie emocje w Mediolanie już za niewiele ponad pół godziny. Na Toruniu trwa walka o Mistrzostwo Świata w jeździe na żużlu. Ostatnia runda tego prestiżowego cyklu. Bartosz Zmarł z Lig broni tytułu, no i walczy o swój 7 w karierze. Na miejscu jest Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór, Tomku. Emocji na pewno więcej niż wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie, prawda? Tak zakładam.
2: Dobry wieczór, tak, zdecydowanie tutaj dzieje się co wyścig, coś ciekawego i dostarczają nam emocji zawodnicy, którzy troszkę jak sinusoida zmieniają swoje pozycje, ale Bartosz Marznik jeździ dobrze, ma w tym momencie 7 punktów, drugie miejsce, raz wygrał, 2 razy na drugich miejscach, tylko lepiej od niego najgroźniejszy rywal Robert Lambert, Brytyjczyk, który 2 razy wygrywał i raz był drugi, ma 8 punktów, no ale w klasyfikacji generalnej to Polak jest na czele, 2 punkty miał przed zawodami więcej, więc tutaj cały czas komfortowa, uprzywilejowana sytuacja Bartosza Zmarzlika, który wierzy w to, że może zrobić to, czego nie osiągnął nikt, ten 7 tytuł wywalczyć na Moto Arenie, która może dzisiaj odlecieć po tym sukcesie, no ale trzeba wszystko robić kroczek po kroczku. No, pozostali Polacy też dzisiaj walczą tutaj o punkty. Kasper Woryna na razie 3 oczka zgromadzone, Patryk Dudek nieźle, 6 punktów, tam 3 miejsce w tej klasyfikacji przejściowej, Dominik Kubera 5 punktów, troszeczkę niższa pozycja, no i jest młodziutki Maksymilian Pawełczak, 16 lat, 1 punkt na koncie Maksymiliana, no i też waleczna, ambitna, romantyczna jazda tego zawodnika. Będzie się tutaj na pewno jeszcze dużo działo, 8 wyścigów fazy podstawowej, potem półfinały i finał, no i wierzymy, że Polak bezpośrednio do tego finału nam wskoczy i oszczędzi troszkę niepotrzebnych emocji. Będzie się tutaj na pewno jeszcze działo, jeszcze nic nie wiadomo, jeszcze wszystkie karty można rozdać od początku, ale na razie Bartosz naprawdę ma dobre karty w ręku.
1: Tomek, a powiedz, jak ważny był ten dzisiejszy sprint, który został rozegrany przed głównymi zawodami?
2: Bardzo ważny, bo daje Bartkowi spokój, bo to nie on musi gonić, tylko to jego znów muszą gonić, konkretnie Lambert i Kertz. Kertz, dodajmy, słabo sobie radzi, tylko 4 punkty zdobyte w 3 wyścigach, jakby się wypisywał z walki o Mistrzostwo Świata. No Polak troszkę tak przeciwko niemu chyba te sprinty ktoś wymyślił, żeby zaostrzyć rywalizację, żeby ją unowocześnić, żeby wiedząc, że Bartosz może nie będzie w tym najmocniejszy, tracił punkt i dać szansę innym. A w zeszłym roku dzięki sprintom został mistrzem świata. W tym roku dzięki temu sprintowi w Toruniu być może się sytuacja powtórzy, więc gigantyczne znaczenie miał na pewno ten sprint toruński, gdzie zdobył 3 punkty, gdzie Kertz odpadł ze swoim rodakiem Maxem Frickiem już w pierwszej rundzie, gdzie odpadł też Robert Lambert sensacyjnie z Danem Bewim, więc no, kapitalne znaczenie tego sprintu, który odbył się tutaj po 14:00.
1: Dobrze, Tomku, bardzo ci dziękuję. No, spróbujemy jeszcze się z tobą połączyć w sportowym weekendzie. Co prawda ten dzisiejszy sportowy weekend jest pierwszym z tych skróconych na antenie Polskiego Radia 24. Do tej pory mieliśmy godzinną audycję, dziś półgodzinna, więc jeżeli będziemy mogli jeszcze się z tobą połączyć, to będziemy bardzo wdzięczni. Na razie do usłyszenia i

0: czekamy na następne wyścigi Bartosza z Marzlika.
1: Do usłyszenia.
0: A teraz futbol. Polscy piłkarze, przypomnę, wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie od bezbramkowego remisu z Bośnią i Hercegowiną rozpoczęli zmagania po raz pierwszy w historii na poziomie B. Na poziomie B, podkreślam, Ligi Narodów z pomocnikiem Piotrem Zielińskim, który rozegrał 110. mecz w narodowych barwach, rozmawiał Filip Jastrzębski.
2: Remis na miarę naszych możliwości, czy jednak czujecie sportową złość?
3: No, czujemy sportową złość i na pewno nie jest to na miarę naszych możliwości, umiejętności. Szkoda, bo na pewno myślę, że ta druga połowa już była zdecydowanie pod nasze dyktando i zabrakło, no gola zabrakło, tak.
2: Czemu lepiej właśnie grało się w drugiej połowie spotkania, bo rzeczywiście chciało się to oglądać. Były sytuacje, były strzały na bramkę w pierwszej, dobre 12-13 minut, obiecujące, później trochę to wszystko siadło.
3: Zgadzam się z twoją analizą, ten początek był bardzo dobry, później gdzieś to wszystko osiadło, ale w drugiej połowie, no nie wiem, może my dokręciliśmy, oni troszkę może spuchli, ale... To już jest mało ważne.
2: Czego zabrakło, żeby tego gola strzelić w drugiej połowie spotkania? Bo próbowałeś ty sam też wielokrotnie podczas tego spotkania, więc nie można powiedzieć, że tych prób nie było, że odwagi nie było, bo była.
3: Tak, tak, tak. No sytuacje były, no. Były te bardziej klarowne, mniej klarowne, ale wydaje mi się, że takie z 2-3 może 100% by się udało znaleźć. I na pewno nie umiejętności, ale gdzieś troszkę więcej szczęścia, nie wiem, nawet przy tym moim strzale, no gdzieś starałem się bardziej do boku, a za bardzo bramkarza trafiłem i przez to nie czyściliśmy się z gola, ale nic, dobrze, dobrze, że te sytuacje tworzymy, ale na pewno jest niedosyt, bo powinniśmy wygrać.
0: A tak mecz ocenił Andrzej Janisz, dziennikarz i sprawozdawca sportowy od wielu lat związany z Polskim Radiem.
4: Koszmarne to było widowisko. Widowisko, w którym piłka latała głównie wysoko nad głowami zawodników, była wybijana na auty, gra była często przerywana, faule. Jedyne, co wychodziło jednym i drugim najlepiej, to były wzajemne pretensje do sędziego, machanie rękami, wykrzywianie twarzy, mimika. To były te główne elementy, jakie ja z tego meczu pamiętam. To nie jest dobry mecz, to nie był dobry futbol. Ja myślę, że kibic, który nie był zaangażowany emocjonalnie, to spokojnie mógłby wyłączyć telewizor albo słuchanie radia po 5 minutach i nic by nie stracił. Niestety brzemienna jest strata punktu w tym meczu na własnym boisku, ale z drugiej strony, czemu nie za wiele wymagamy od reprezentacji Polski? Wszak Bośnia to jest drużyna, Bośnia i Hercegowina oczywiście to jest drużyna, która grała w ostatnich Mistrzostwach Świata, wyszła z grupy wcześniej, w barażach wyeliminowała Włochów, nie dopuszczając drużyny Italii do finałowego turnieju tych amerykańskich Mistrzostw Świata.
0: A już w poniedziałek następny sprawdzian kadry Jana Urbana, wyjazdowe spotkanie ze Szwecją. No to zajrzyjmy jeszcze na Moto Arenę w Toruniu. Bartosz z Marzlik walczy o swój 7. tytuł Mistrza Świata w jeździe na żużlu, a to wszystko obserwuje Tomasz Kowalczyk.
1: Tak jest, Bartosz z Marzlik za chwilkę pojedzie w wyścigu numer 15. Natomiast teraz wyścig z udziałem Patryka Dudka, który tutaj w białym kasku kapitalnie wystartował i jedzie teraz drugie kółeczko. Bardzo szeroko wyrzuciło go pod bandę, ale świetnie się wyratował i jest na prowadzeniu Polak za jego plecami. Jason Doyle, ależ tu przy krawężniku jeszcze przycinał Max Frick. Genialny speedway na motoarenie. No i za moment będziemy tutaj jechali przedostatnie kółko, ale Patryk Dudek szeroko walczący, kapitalnie teraz do przodu, uciekający. Jest już ta żółta flaga i czarny krzyż i już ostatnie kółeczko, ależ wysforował się na prowadzenie. To jest już 5-6 metrów. Patryk Dudek wygra ten wyścig. Numer 14, brawa kibiców na motoarenie, jego kibiców, a za jego plecami Jason Doyle i Max Frick, ostatni Dominik Kubera. No a my niedługo usłyszymy, jak będzie sobie radził Bartosz Marzlik.
0: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję. Bartosz Zmarzlik walczy na motoarenie o swój 7. tytuł żużlowego mistrza świata. Ja przypomnę, że dzisiaj srebrny medal w kolarstwie w wyścigu elity kobiet na Mistrzostwach Świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma. Na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Kuzak. Dobranoc i do usłyszenia.

0: To jest wieczór w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Jarema Jamrożek. Już za chwilę podcast Świat. Między innymi o tym, jak izraelscy osadnicy zabierają ziemię Palestyńczykom. Więcej na ten temat już teraz Wojciech Cegielski.
1: Puste wzgórze. Stoi facet z bronią. Jest flaga i jest pierwszy prowizoryczny dom. Tak zaczynały się opowieści o Dzikim Zachodzie. Tyle, że to nie jest XIX-wieczna Ameryka. To palestyński zachodni brzeg dzisiaj. I tutaj od jednego takiego domu może zacząć się walka o całe wzgórze.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski, dzień dobry. Dziś jesteśmy na zachodnim brzegu, palestyńskim terytorium okupowanym przez Izrael od 1967 roku. Obok palestyńskich miast i wsi przez dziesięciolecia rozrosła się tutaj sieć izraelskich osiedli.

0: Na jednym wzgórzu stoi przyczepa. Kilkanaście kilometrów dalej stoi już całe izraelskie miasto. Z bankami, szkołami, supermarketami i tysiącami mieszkańców. I właśnie to chcę Ci dzisiaj pokazać w tym odcinku. Co musi wydarzyć się pomiędzy pierwszym barakiem a takim miastem? Czyli kto stawia pierwszy dom? Jak wokół niego zaczyna zmieniać się ziemia? Dlaczego później wprowadzają się tam zwykłe rodziny? I dlaczego na końcu tej historii nie chodzi już tylko o jeden dom? Chodzi o mapę. Dla Ciebie w Polsce to ma znaczenie, bo jeśli granice da się przesuwać domami bez żadnej umowy, bez żadnych wojen, to żadna granica w Europie nie jest już bezpieczna. Kilka lat temu pojechałem na południe od Betlejem. To są suche wzgórza, kamienie, piach. W zasadzie nie ma nic. Na jednym z tych wzgórz zobaczyłem izraelską flagę. Obok stał David. Miał kapelusz, miał dżinsy i miał broń. Trochę wyglądał jak cowboy. Właściwie to brakowało mu tylko konia. Za jego plecami nie było żadnego osiedla, nie było bloków, nie było sklepu. Była ziemia i David i tyle. I jeszcze jego pick-up.
1: Burmistrz miasta Efrat kupił tę ziemię jeszcze w latach 80., a ja od kilku tygodni tu pracuję. Mam już wszystkie niezbędne pozwolenia, nie jestem szalony. Robię po prostu to, o co mnie poproszono. Jestem rolnikiem, a oni mi płacą. Będę tu sadził kwiaty i winogrona, o tam, poniżej. Na razie widzisz gołą ziemię, bo dopiero zaczynamy. Jesteśmy tu od 4 tygodni.
0: Dopiero zaczynamy. Wtedy to brzmiało zupełnie niewinnie. Jak pierwsi zdobywcy, prawda? Ale to gruba polityka. Zobacz, facet chce posadzić winogrona. A kilka lat później media opisywały dwóch innych ludzi na zachodnim brzegu, na terenach palestyńskich. Bracia Eliawa i Harela. Mieszkają w Shilo i prowadzą firmę budowlaną. Shilo to jedno z takich właśnie osiedli izraelskich na okupowanym zachodnim brzegu. Osiedli, dodajmy, nielegalnych według prawa międzynarodowego. Otóż ci bracia produkują m.in. prefabrykowane domy. Czyli taki biały domek pakujesz sobie na ciężarówkę, ciężarówka jedzie na wzgórze i kilka godzin później już ktoś może tam zamieszkać. Po prostu stawiasz tam gotowy dom. Przez ostatnie 3 lata bracia Libii pomagali założyć co najmniej 9 nowych przyczółków. Eliaw nie ukrywa zresztą, jak patrzy na tę ziemię. Mówi o biblijnym prawie Żydów do Judei i Samarii. Czyli to, co mówi większość osadników i spora część izraelskich polityków. To Bóg dał nam tę ziemię. Ale jego firma używa do tego bardzo współczesnego narzędzia – prefabrykatu. W maju tego roku zobaczyli to mieszkańcy palestyńskiej wioski al-Khair. Tyle, że nie przyjechali oglądać budowy. Budowa przyjechała do nich.
2: Prace zaczęły się w nocy o 2:00. Zaskoczyło nas, że przyjechali z koparkami. Potem przywieźli przyczepy. Zaczęli pracować bardzo szybko.
0: Czyli tak, o 2:00 w nocy przyjechały koparki, a zaraz potem przyczepy. Rano na wzgórzu coś już stoi. Czyli mieszkańcy palestyńscy kładli się spać, kiedy wzgórze było puste. A jak wstali, to już były koparki i przyczepy. I tutaj właśnie zaczyna się ta właściwa historia. No bo sam dom zajmuje

może kilkadziesiąt metrów. Na upartego, na takim pustkowiu, no powiedzmy, że jakoś możemy się na to zgodzić. Ale jak z tych kilkudziesięciu metrów robi się całe wzgórze? Najwięcej ziemi wcale nie musi zajmować

0: ale i z całych wzgórz w okolicy. Taki mechanizm na przykład został opisany w śledztwie dotyczącym właśnie braci Libi, tych od prefabrykatów. Oprócz domów, tych postawionych w ciągu zaledwie kilku godzin, tych gotowców, pojawia się wypas, owiec oczywiście, pojawiają się drogi i pojawia się ogrodzenie. Ktoś zaczyna budować płot na ziemi, która do niego nie należy. Fizyczne budynki są małe, ale teren, do którego Palestyńczycy tracą albo mają utrudniony dostęp, może być wielokrotnie większy. Po prostu stopniowo Izrael zabiera sobie kolejne kawałki ziemi. Jeśli na tych samych wzgórzach od lat wypasa zwierzęta palestyńska społeczność, no to stawką przestaje być sam kawałek ziemi pod prefabrykatem. Pojawia się pytanie, czy ludzie nadal dojadą do swoich pól, a z nich przecież żyją, doprowadzą zwierzęta do wody, będą mogli korzystać z pastwisk. Bo dokument własności tak naprawdę niewiele daje, jeśli nie możesz wejść na ziemię, której ten dokument dotyczy. Dror Etkes od lat bada właśnie ten przestrzenny wymiar osadnictwa. Kieruje izraelską organizacją Kerem Nawot. Kilka lat temu z nim rozmawiałem w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Tłumaczył mi wtedy, że lokalizacja osiedli wcale nie jest przypadkowa.
1: Izraelskie osiedla są stawiane w takich miejscach, by de facto przecinać zachodni brzeg i uniemożliwiać dostęp jednych palestyńskich społeczności do drugich. Kolejne osiedla w praktyce otaczają większe palestyńskie społeczności i przecinają drogi między wioskami i miastami. W ten sposób zachodni brzeg jest pocięty na mniejsze kawałki.
0: I to oczywiście jest mechanizm, który doskonale pokazuje, co dzieje się od prostego domu do polityki. Że to nie jest tak, że ktoś sobie przyjeżdża po prostu i wybiera dom, stawia i tyle. To jest część większej całości. Skutek w terenie bywa oczywiście znacznie bardziej przyziemny. Bo Palestyńczyk nie wie, czy jutro dojedzie do swojego gaju oliwnego. Albo jak dojedzie, to czy nie zastanie go wyciętego przez osadników, którzy już tam są. Palestyńczyk nie wie, czy wpuści, czy owce wejdą na pastwisko, czy będzie miał wodę. Według ONZ od początku 2023 roku ponad 6200 Palestyńczyków zostało przesiedlonych w związku z atakami osadników oraz ograniczeniami dostępu do ziemi i podstawowych usług. No bo jak nie masz gdzie nakarmić owiec, no to zastanawiasz się, co robić i najczęściej, jak wynika z tych danych, po prostu emigrujesz. Najczęściej dotyczy to małych społeczności beduińskich i pasterskich. Dlaczego? Bo one nie mają się jak bronić. Nawet w palestyńskim społeczeństwie znaczą niewiele. Tyle, że nawet duża farma nadal nie jest miastem. I część takich miejsc ma bardzo poważny problem, no bo powstały bez wymaganej zgody. Ktoś sobie postawił dom. Oczywiście nie zrobił to w randomowym miejscu, tylko zrobił to według ściśle ustalonego planu. Ale bez zgody. Nawet według prawa izraelskiego. Więc dlaczego państwo po prostu ich nie usuwa?
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: Otóż czasem usuwa. 6 września tego roku Benjamin Netanyahu polecił zlikwidować około 100 nieautoryzowanych przeczółków. I to może wyglądać bardzo prosto. Przyjechają służby, dom ten z prefabrykatów znika i koniec. Ale w innych miejscach historia idzie dokładnie w odwrotną stronę. Przyczółki związane z braćmi Libi są tego przykładem. Co najmniej 3 z tych, które pomagali tworzyć, państwo później oficjalnie uznało. Najpierw były nielegalne, a potem zostały uznane. Przedsięwzięcia związane z braćmi korzystały też z grantów, pozwoleń dotyczących wypasu i innych form państwowego wsparcia. To nie ma więc automatu. To nie jest tak, że stawiasz jeden barak i kilka lat później dostajesz miasto. Część przyczółków naprawdę znika. Ale jeśli miejsce przetrwa i państwo zacznie je uznawać albo włączać do formalnego planowania, do swojej dokumentacji, no to zmienia się skala problemu. Pierwszego dnia stoi jeden gotowy dom. Później obok pojawia się drugi, potem trzeci. Potem ktoś mieszka tam już kilka lat. Ma dzieci, wydał pieniądze, zbudował tam swoje życie. I to już nie jest wtedy pytanie, czy można zabrać ten prefabrykat. Bo pytanie brzmi, ilu ludzi trzeba będzie stamtąd wysiedlić? Izraelczyków. A na zachodnim brzegu są miejsca, gdzie odpowiedzią nie są już dziesiątki ludzi, tylko dziesiątki tysięcy.
2: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.

0: Możesz to łatwo sprawdzić. Wystarczy wyjechać z Jerozolimy na wschód w stronę Morza Martwego, taką piękną autostradą. Kamienne, nagie wzgórza i nagle wyrasta z nich miasto. Maale Adumim, jedno z najbardziej znanych izraelskich osiedli na terenach okupowanych. Bloki ciągną się po wzgórzach. Są ulice, szkoły, sklepy. Mieszkają tam dziesiątki tysięcy ludzi. Jeśli biały prefabrykat z początku filmu mieści się na jednej ciężarówce, Maale Adumim nie mieści się już nawet w jednym szerokim kadrze. Maale Adumim to nie jest przyczółek braci Libii, żeby była jasność, który pewnego dnia został po prostu zalegalizowany. To od początku był projekt rozwijany przy udziale państwa. Pokazuję ci go dlatego, że jest drugim końcem tej skali. W latach 70. była tu niewielka społeczność. W 1979 roku izraelski rząd zatwierdził plan dużej miejscowości. Jak widzisz, osadnictwo nie zaczęło się w ostatnich latach. Kilka lat później The Washington Post pisał już o setkach mieszkań, nowych drogach i planie miasta dla dziesiątek tysięcy ludzi. I to zmienia perspektywę. No bo na początku tego filmu pytamy, jak postawić pierwszy dom. Tutaj takie pytanie nie ma już kompletnie żadnego znaczenia, bo domów są tysiące. Pojawiają się inne. Kto ma w nich zamieszkać? No bo można budować bloki, ale trzeba ich też zasiedlić. Bez ludzi nadal nie ma miasta. Ale spokojnie, jest na to sposób. W 1983 roku jeden z przyszłych mieszkańców Maale Adumim nazywał się Yoram Harpas. Miał 30 lat, uczył w liceum i mieszkał z żoną w Jerozolimie, w małym, ciemnym i drogim mieszkaniu. Jak znam rzeczywistość w Jerozolimie, to pewnie był tam hałas, korki i generalnie nie żyło się zbyt dobrze. No i Harpas miał problem. No bo politycznie nie podobała mu się izraelska ekspansja na zachodnim brzegu. Nie był zwolennikiem osadnictwa, mówiąc wprost. Ale kiedy pierwszy raz nie udało mu się dostać mieszkania w Maale Adumim, właściwie poczuł ulgę. No bo z jednej strony chciał się gdzieś wynieść do lepszego miejsca, a z drugiej strony trochę wbrew sobie. Ale potem dostał drugą szansę i zaczął liczyć. W Jerozolimie wydawał na mieszkanie około $200 miesięcznie. W Maale Adumim miał wydawać około 60. Do tego dostawał większe, nowocześniejsze mieszkanie z całą infrastrukturą i z zasiłkami. The Washington Post zapisał jego słowa o nieprzespanych nocach. Rozważał i w końcu się przeprowadził. Poglądy polityczne nie miały znaczenia. Znaczenie miała kasa. Powiedział, że ma też obowiązek wobec żony i przyszłej rodziny. I to bardzo mu dużo mówi o kolejnym etapie osadnictwa. Bo w takich miasteczkach, już nie w przyczółkach, ale w miasteczkach, nie potrzebujesz człowieka, który chce samotnie siedzieć na wzgórzu i jest zmotywowany ideologicznie walką z Palestyńczykami. Możesz po prostu znaleźć człowieka, który chce lepszego mieszkania. I 40 lat później ten argument nadal działa. Akiva i jego żona przeprowadzili się w 2018 roku do Efrat. Płacili 2500 szekli miesięcznie, a ich znajomi w Jerozolimie 4000 za mieszkanie mniejsze i w gorszym stanie. A do tego dochodzi infrastruktura, bo we Efrat są nowe drogi, nowe szkoły i publiczne programy, z których korzysta wiele osiedli, m.in. mechanizmy dla obszarów priorytetu narodowego, tak się to nazywa. One nie są przeznaczone wyłącznie dla osadników, one obejmują także peryferyjne miejscowości Izraela. Ale w części osiedli to wszystko obniża koszty życia i wspiera lokalne usługi, czyli po prostu można spokojnie wiązać koniec z końcem. A kiedy zapytałem Ryana Levina, czyli innego człowieka, który przeprowadził się właśnie do Efrat, co dzisiaj właściwie jest w tym miejscu, czyli w osiedlu, które jest położone niedaleko Betlejem, odpowiedział mi tak.
1: Mamy bardzo szeroki wachlarz usług. Jest 5 szkół podstawowych, 3 szkoły średnie, centra handlowe, 2 banki, supermarkety niemal w każdej dzielnicy oraz 3 placówki medyczne i gabinety lekarskie.
0: Czyli człowiek, który dziś przeprowadza się do dużego osiedla, nie jedzie z namiotem na pustynię, choć tak by mogło się wydawać. Jedzie do miejsca, gdzie dzieci idą rano do szkoły, można pójść do lekarza, zrobić zakupy, pojechać do pracy. I właśnie wtedy zaczyna działać coś jeszcze. Ludzie przyciągają następnych ludzi, także tych z drugiego końca świata. Jest styczeń 1990 roku. Na lotnisku Ben-Guriona ląduje rodzeństwo z Leningradu, Kira i Masha Nefedowowie. Ona jest chemiczką, on kierowcą ciężarówki. Dopiero zaczynają żyć

0: się w Izraelu. Nowy kraj, nowy język. Trzeba znaleźć mieszkanie i pracę. Na lotnisku odbiera ich znajomy. Mówi, że zna dobre miejsce. Wsiadają do samochodu. Jadą do Ariel. Dopiero na miejscu orientują się, że znaleźli się na okupowanym zachodnim brzegu, a nie, nie we właściwym Izraelu. I wtedy Ariel robi wszystko, żeby chcieli zostać. Są ludzie, którzy pomagają w im w urzędach, załatwiają im kursy hebrajskiego, pomagają z mieszkaniem, są sąsiedzi. I po dwóch dniach Kira mówi reporterowi The Washington Post, że czuje się tam dobrze i spokojnie. I to nie był pojedynczy przypadek. Bo w latach 90. imigranci z byłego Związku Radzieckiego, wtedy kiedy ZSRR się rozpadało, pomogli mieszkańcom podwoić liczbę mieszkańców Ariel. Według danych z samego miasta przez pewien czas stanowili ponad 40% jego ludności. Setki zaczynały od mieszkania w przyczepach. Rozumiesz, przyjeżdżali z dawnego ZSRR, gdzie mieli jeszcze gorzej, osiedlali się w przyczepach. To już było na nich coś. Wystarczy oczywiście, że byli Żydami, co też jest w tej historii ważne. Później z tych przyczep te rodziny przenosiły się do normalnych dzielnic. W Efrat zadziałała inna sieć, anglojęzyczna.
1: Około 70% społeczności to rodowici Izraelczycy, a mniej więcej 30% to imigranci. Zdecydowana większość imigrantów pochodzi z krajów anglojęzycznych, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Kiedy emigrujesz, szukasz miejsca, które jest ci znajome, gdzie masz pewną bliskość kulturową i wspólną tożsamość. Efrat z czasem nabrało rozpędu i stało się bardzo popularne wśród imigrantów anglojęzycznych.
0: I to wszystko działa jak kula śnieżna. Pierwsza rodzina z USA jedzie w obce miejsce. Dziesiąta już ma tam znajomych. Kolejna ma anglojęzycznych sąsiadów, szkołę, synagogę i ludzi, którzy powiedzą jej, gdzie załatwić dokumenty. W tym roku Arte opisało podobne sieci wśród francuskich Żydów. Dziennikarze znaleźli setki Francuzów mieszkających w osiedlach oraz organizacje, które pomagają w przeprowadzce właśnie na zachodni brzeg z Francji. A po rosyjskiej inwazji na Ukrainę pojawiały się także rodziny zarówno z Rosji, jak i z Ukrainy. Oczywiście Żydzi. Ale tutaj skala była mała, no bo do całego Izraela przyjechały dziesiątki tysięcy ludzi, a do osiedli według tych samorządów około 50 rodzin. Czyli te fale oczywiście nie wyglądają tak samo. Nie każdy nowy imigrant trafia na zachodni brzeg i nie każdy mieszkaniec osiedla jest Dawidem z bronią na pustym wzgórzu. Jeden przyjeżdża z powodów religijnych, drugi dlatego, że mieszkanie jest tańsze, trzeci dlatego, że mieszkają tam już jego znajomi. Ale z czasem wszyscy robią jedną bardzo zwyczajną rzecz. Po prostu tam mieszkają. I właśnie teraz wracamy do najważniejszego pytania tego odcinka. Co to wszystko robi z ziemią?

Wróćmy do Male Adumim. Tym razem popatrz kilka kilometrów dalej. Pomiędzy miastem a wschodnią Jerozolimą leży E1. To są nagie wzgórza, byłem tam. Tam nie ma nic. Nawet krzaczki za bardzo nie rosną. Na mapie to jest niewielki kawałek terenu. Nie pomyślałbyś, że to jest tak gorące miejsce, jeśli chodzi o spór polityczny. Całkiem niedawno, 17 września, Izrael dołożył do planów E1 przetarg na ponad 2000 nowych mieszkań. Łącznie plan obejmuje teraz 3401 mieszkań. I dlatego te puste wzgórza są ważniejsze niż wyglądają. Palestyńczycy, ONZ i część państw zachodnich, z wyjątkiem na przykład USA, od lat ostrzegają, że zabudowa E1 jeszcze bardziej utrudni połączenie północnej i południowej części zachodniego brzegu. Innymi słowy, że przetnie terytoria palestyńskie na pół. No a jak ma powstać państwo palestyńskie, a taki wciąż jest zamiar, taka jest wciąż interpretacja prawa międzynarodowego, no to trudno, żeby państwo było przecięte na pół przez izraelskie osiedle, bo tak to w praktyce by wyglądało. I jeszcze biorąc pod uwagę, że Palestyńczycy chcą, żeby ich stolica była we wschodniej Jerozolimie. No więc na północy, po jednej stronie jest między innymi Ramalla, dzisiejsza formalna stolica autonomii palestyńskiej, a na południu Betlejem, Hebron, a pomiędzy nimi Male Adumim i teren E1. Jeden z izraelskich radykałów, minister finansów, odpowiedzialny również za zachodni brzeg, sam zresztą osadnik, Bezalel Smotrich, mówi o tym wprost. To jest sposób zablokowania powstania państwa palestyńskiego. Zobacz, minister mówi wprost, o co chodzi. W lipcu tego roku mieszkańcy

0: Balalakra opuścili swoją społeczność. Byli tam od ponad 70 lat. ONZ opisuje powtarzające się ataki osadników i ograniczenia dostępu do wody, do drzewek oliwnych itd. Według lokalnych źródeł mieszkańcy usłyszeli też, że mają odejść. Jabal al-Akra stało się wtedy 47. palestyńską społecznością całkowicie przesiedloną od początku 2023 roku w takim kontekście. To już nie jest tylko cena po drugiej stronie mapy. Dla jednego człowieka pojawia się nowa droga do domu. Drugi przestaje korzystać z drogi na swoje pastwisko. Jedna rodzina wprowadza się do nowego mieszkania, a inna się pakuje. A nad tym wszystkim jeszcze jest spór o samo prawo do tej ziemi. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał w 2024 roku izraelską działalność osadniczą na okupowanym terytorium palestyńskim za niezgodną z prawem i stwierdził, że Izrael powinien natychmiast zaprzestać budowania nowych osiedli. Ale Izrael kwestionuje takie ujęcie statusu tych terenów. A część religijnych osadników mówi o sprawie jeszcze prościej. To jest nasza ziemia, ziemia dana Żydom przez Boga. Prawo międzynarodowe nieważne. Eliaf Libi sam zresztą odwołuje się do biblijnego prawa Żydów do Judei i Samarii. Ten od prefabrykatów. I teraz wróćmy jeszcze raz do tego pierwszego obrazu. Biały prefabrykat na pustynnym wzgórzu. Pierwszego dnia można go przywieźć ciężarówką. Można go też zaraz zabrać. Ale jeśli zostanie, za nim mogą pojawić się następni ludzie. Potem droga, szkoła i sklep. I w końcu całe miasto. Takie Male Adumim. I wtedy na ciężarówkę już nie załadujesz domu. Musiałbyś załadować życie tysięcy ludzi. I dlatego jeden prefabrykat sam nie zmienia mapy. Może być jednak pierwszym punktem procesu, który to robi. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Podcast, w którym opowiadam o świecie przez ludzi, miejsca i decyzje, które pokazują więcej niż same nagłówki. Podcast Świat znajdziesz też na YouTubie, Facebooku i Instagramie. A premierowe odcinki właśnie mają swoje nowe miejsce. W każdą sobotę o 20:30 w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Fani siatkówki zacierają ręce, proszę państwa. Mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy to ostatnie wyzwanie, które stoi przed siatkarzami Nicoli Grybicia na prestiżowym turnieju. Biało-czerwoni dziś będą chcieli obronić tytuł i oczywiście trzymamy za nich kciuki. To spotkanie startuje zresztą za chwilę, za 4 minuty, bo punktualnie o 21:00. To właśnie wtedy siatkarze Nicoli Grybicia, którzy kapitalnie spisują się na dobiegającym końca turnieju, będą musieli dać z siebie absolutnie wszystko. No, póki co sprawiają nam bardzo dużo radości. Biało-czerwoni wygrali wszystkie spotkania, no, poza tym ostatnim grupowym, w którym mierzyli się z Bułgarią, ale nazwijmy to, że to był wypadek przy pracy. To dlatego, że wszystkie starcia fazy grupowej wygrywali bezdyskusyjnie, nie stracili w nich nawet seta, no i kolejno pokonali Łotwę, Niemcy i Słowenię. Francja to ostatni przeciwnik w turnieju, w którym, no właśnie, Polacy będą bronić tytułu. To spotkanie o godzinie 21:00. Na pewno na bieżąco będziemy państwa informować o tym, jak radzą sobie siatkarze Nicoli Grybicia. Sobotni finał Mistrzostw Europy Siatkarzy to powtórka z finału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Polacy, którzy bronią w Mediolanie europejskiego tytułu, będą mieć okazję do rewanżu, bowiem przegrali w stolicy Francji z podażami 0-3. Porażki doznali też 3 lata wcześniej w Tokio, jednak wówczas francuska ekipa okazała się lepsza w ćwierćfinale, po czym kilka dni później wywalczyła olimpijskie złoto. Na pewno to nie będzie łatwy mecz. To spotkanie o 21:00. Wcześniej jednak informacje, a po informacjach marzyciele i rzemieślnicy.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: Trwa gorący piłkarski okres za sprawą meczów naszej reprezentacji.
1: To jednocześnie przerwa w klubowym futbolu i dobra okazja do tego, by pomówić o jego problemach.
0: Rażące i coraz częstsze błędy sędziów, kłopoty z VAR-em oraz nieetyczne kontakty z arbitrami.
1: To tylko niektóre z niepokojących zjawisk, o których porozmawiamy w najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat.
0: Naszymi gośćmi będą były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski oraz dziennikarz Mateusz Miga.
1: Zapraszamy już jutro o 20:05.
0: Filip Jastrzębski
1: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Biało-czerwoni powalczą o złoto w Mediolanie, finał siatkarskich mistrzostw Europy. To był sprzeciw wobec przemocy i odpowiedź na atak nożownika. W Jarosławiu przeszedł Marsz Ciszy. Wielkie święto kolejnictwa w Spale. Polskie koleje obchodzą setną rocznicę powstania. Minęła 21. Kamil Olak, zapraszam. Polscy siatkarze z szansą na złoto, biało-czerwoni, zagrają dziś wieczorem w Mediolanie z reprezentacją Francji. Spotkanie zacznie się lada moment, a w studiu razem ze mną jest Grzegorz Nowaczek z redakcji sportowej. Dobry wieczór. Jak oceniasz szanse naszego zespołu?
2: Szanse są duże. Miejmy nadzieję, że nasi siatkarze dadzą radę. A już wiemy, w jakim składzie wystąpią. Marcin Komenda, Bartłomiej Bołądź, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak. To jest ta pierwsza. Pierwsza szóstka, oczywiście na libero Jakub Popiwczak, Nikola Grbić nie miał tu za dużych zagwostek, dał tych, których miał najlepszych, no i oni mają z Francją sobie poradzić. Oby na tych mistrzostwach świata już niespodzianek nie było, bo jedną mamy dzisiaj za sobą. Finlandia w meczu o trzecie miejsce pokonała Słowenię 3-0.
1: To był Grzegorz Nowaczek z redakcji sportowej. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Chciałbym, aby ten mecz był łatwy, prosty i przyjemny. Mówił były libero reprezentacji Polski przed finałowym meczem Mistrzostw Europy w siatkówce. Krzysztof Ignaczak podkreślił, że ewentualne zwycięstwo i awans na igrzyska będzie miało ogromną wagę.
3: Medal jest medal i to fajnie jest, żeby nasi po prostu wygrali kolejne Mistrzostwa Europy. Natomiast wiadomo, że jeżeli jest to też możliwość zakwalifikowania się na igrzyska, no to każdy marzy o tym, żeby na te igrzyska pojechać na LA.
1: Zdaniem byłego reprezentanta kluczem do sukcesu biało-czerwonych jest uniwersalność i świadomość własnych zadań na boisku. Wieczorem w Jarosławiu z inicjatywy mieszkańców przeszedł Marsz Ciszy. Była to odpowiedź na czwartkową tragedię. Ukrainiec Ihor M. zaatakował na terenie klasztoru benedyktynek. Zginął ksiądz, cztery inne osoby zostały ranne. Śledczy przesłuchują świadków i ustalają motywy działania napastnika, mówi Polskiemu Radiu Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli tam na miejscu do czynienia z podejrzanym, zostali przesłuchani. Nie mamy informacji w tym zakresie, z jakiego powodu, co nim kierowało, dlaczego podejrzany udał się akurat właśnie do opactwa sióstr benedyktynek.
1: Biegli stwierdzili u 31-latka objawy choroby psychicznej i najbliższe 3 miesiące spędził on w areszcie. W Krakowie trwają przygotowania do przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. O fotel powalczy 7 kandydatów i kandydatek. Lokale wyborcze zostaną otwarte jutro o 7 rano. Do ich zamknięcia, czyli do 21, obowiązuje cisza wyborcza. Na 3 dni przed końcem kampanii wyborczej ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Karty do głosowania zostały już wydrukowane i nie będą drukowane nowe egzemplarze, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5: Niedopuszczalne jest, aby członkowie komisji albo ktokolwiek dokonywał jakichkolwiek adnotacji, skreśleń na kartach, które już są wydrukowane.
1: Informacja o rezygnacji jednego z kandydatów znajdzie się na przy wejściu do lokali wyborczych. Do końca roku na Lubelszczyźnie ma działać około 1000 sterowanych elektronicznie syren alarmowych. W regionie trwa rozbudowa systemu ostrzegania i ochrony ludności.

0: wszystkie urządzenia mają być włączane automatycznie, tłumaczy lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
1: W zeszłym roku zamontowaliśmy 164 syreny alarmowe, takie elektroniczne, nowoczesne. W tej chwili dostosowujemy, przestrajamy syreny, które były do dysponowania jednostek ochotniczych straży pożarnych, uruchamiane zdalnie.
0: Docelowo w całej Polsce ma działać 22 tysiące syren alarmowych włączanych automatycznie. Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Niemiec spotkali się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Było to pierwsze takie spotkanie od rosyjskiego ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku. Według źródła w niemieckiej delegacji Berlin wezwał Rosję, aby zrobiła wszystko co możliwe w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie eksportu zboża przez Morze Czarne. Niemiecki minister podkreślił, że czas nagli, gdyż w wielu krajach, przede wszystkim globalnego południa, może niebawem zacząć brakować żywności. Były koncerty w kolejowym klimacie, konkursy, przejażdżka skonstruowany przez studentów pociągiem, ale przede wszystkim zabytkowy skład, tak zwany nieśpieszny. Dziś w Spale polskie koleje państwowe świętowały swoje stulecie. Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity, mówi, że odrestaurowany pociąg cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego malowanie nawiązuje do stylu składów z lat 80.
2: To są tradycyjne oliwkowe barwy, bo kiedyś tak wyglądały wagony pasażerskie w Polsce. Są kremowe napisy. Mamy zrekonstruowaną tapicerkę na siedzeniach, zasłonki, obicia ścian. To wszystko wygląda dokładnie tak jak kilkadziesiąt lat temu.
0: Organizacja jubileuszu stulecia polskich kolei państwowych w Spale ma wymiar symboliczny. Miejsce to było rezydencją Ignacego Mościckiego. Prezydent ten 100 lat temu podpisał akt powołujący przedsiębiorstwo PKP.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pogodna noc, ale chłodna, będzie od 4 do 8 stopni. Jutro sporo słońca i cieplej, od 18 stopni na północy, przez 20 w centrum, do 21 na zachodzie i południu Polski.
3: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 8% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek. W lasach w okolicach Poznania i Zielonej Góry jest średnie zagrożenie pożarowe.
3: Klimat.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 21. Podcast, ale również audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. To opowieść o ludziach, ich problemach i tych, którzy je rozwiązują. Tym razem o bezdomności. Przypomnijmy postać Cezarego Mierzejewskiego, polityka, działacza społecznego, którego wkład w pomoc ludziom w kryzysie bezdomności trudno przecenić. Audycje w formie podcastu mogą Państwo również odsłuchać na polskieradio24.pl.
6: Szanowni Państwo, dzisiejsza audycja w serii Marzyciele i Rzemieślnicy będzie poświęcona problemom bezdomności. Będzie miała dwie odsłony. Pierwsza to moja rozmowa, którą odbyłem w dość szczególnych okolicznościach. Było to spotkanie kilka dni temu w Kartuzach na Pomorzu i to było miejsce, w którym zebrali się ludzie, dla których ważną postacią był Cezary Mierzejewski, niedawno zmarły. Wybitny polski polityk, społecznik, działacz spółdzielczy, któremu bardzo dużo zawdzięcza ekonomia społeczna. Zmarła nagle i niespodziewanie, ale zostawił po sobie olbrzymi dorobek i też grono osób, które były z nim związane i które wierzyły w te ideały. Miałem okazję wtedy spotkać, jakżeby inaczej, osoby, które pracują wokół zagadnień bezdomności w Polsce i z nimi rozmawiam. Jest to moich dwóch kolegów, jeden nazywa się Jakub Wilczek i na co dzień pracuje w Towarzystwie Pomocy imieniem Brata Świętego Alberta w Zabrzu. Jest prezesem Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności. Drugim jest Piotr Kolech, koordynator merytorycznej praktyk wdrożenia metody Najpierw Mieszkanie, o której więcej będzie w tej audycji. Pochodzi z Gdańska, obecnie pracuje w Towarzystwie Pomocy imienia Świętego Brata Alberta koło Gdańskie. I to jest pierwsza część rozmowy. Rozmawiamy no właśnie o tym, jaka jest skala wyzwań związanych z bezdomnością w Polsce, jakie są nadzieje, pomysły na to, w jaki sposób z tym problemem się zmierzyć. W drugiej części poznacie Państwo, to było dość ryzykowne z mojej strony, no w tym sensie, że to jest dość intymne, bo rozmawiam z moim tak naprawdę przyjacielem, osobą bezdomną, no właśnie, bezdomną

0: Być może w momencie, w którym słuchać będziecie Państwo tej audycji, ten właśnie jego stan, który trwa lat kilkanaście, się skończy. Od lat jest pod opieką warszawskiej fundacji Najpierw Mieszkanie, fundacja najpierwmieszkanie.org.pl, która zabiega o wdrożenie metody, o której dowiecie się Państwo więcej, ale której, jak sama nazwa wskazuje, istota polega na tym, że mieszkanie jest najpierw, nie jest nagrodą za poprawne sprawowanie, za przejście wszystkich kolejnych testów, przejście bezbłędnie przez jakiś slalom. Jest próbą uchwycenia ludzi wtedy, kiedy można im jeszcze pomóc i wdrożenia ich, wszystkie konsekwencje, powiedziałbym, posiadania mieszkania, posiadania lub korzystania z mieszkania i zarządzania swoim własnym losem. Pan Ireneusz, bo o nim mowa, jest właśnie taką osobą. Rozmawiamy sobie, bo spotykamy się dość regularnie, prawie co tydzień. W soboty jemy razem śniadaniem, gadamy sobie przez stół. Bardzo go cenię. Myślę, że się lubimy. W momencie, w którym będziecie Państwo słuchać tej audycji, to może jest ciekawy przypis do tego. To jest ten moment, kiedy pan Ireneusz, jak się wydaje, będzie już właśnie po tym, jak podpisał umowę, która upoważnia go do korzystania z jednego z takich mieszkań na warszawskiej Ochocie. Jest to wynik pracy wielu, wielu, wielu osób i instytucji. I szczęśliwie, że tak się stało. Jeszcze dużo wyzwań przed nim. Proszę, żeby się Państwo skupili. Jest tu perspektywa zarówno systemowa, jak i bardzo, bardzo indywidualna.
1: Marzyciele i rzemieślnicy.
0: Zawsze próbuję Państwa zaskoczyć, gdzie to się nagrywa, bo na pewno nie w studiu Polskiego Radia, za co płacicie Państwo srogą cenę poprzez olbrzymią ilość zakłóceń dźwiękowych, ale to jakoś też wzbogaca tą audycję. A dzisiaj siedzę, prawie zachód słońca, tafla jeziora. Jesteśmy w miejscowości Kartuzy. Ze mną jest Piotr Kolech i Kuba Wilczek. Koledzy, panowie, teraz ja bym wolał, żebyście wy sami trochę o sobie powiedzieli, bo ja trochę was znam. Ale tak, wiecie, mijamy się trochę na konferencjach, a czasami w różnych innych sytuacjach, ale powiem tylko Państwu, że wedle mojej opinii chyba to są chyba dwaj koledzy, panowie, kluczowi albo w każdym razie najbardziej kompetentni, chociaż nie chcę powiedzieć żadnej rywalizacji w dziedzinie bezdomności w Polsce. Bezdomności, a właściwie jakichś różnych wysiłków związanych z tym, żeby to zjawisko ograniczać. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Witam Cię, Piotrze.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Witam Cię, Kubo.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Siedzimy tak na ławeczce trochę, jak w tych, który to jest taki serial, że oni siedzą na ławeczce? No Rancho chyba.
3: Rancho.
0: No to jesteśmy na ławeczce, tak, jesteśmy na ławeczce i tu różne mądrości będą się stąd. Spotkaliśmy się tutaj, bo to jest trochę wspominkowe o Cezary Mierzejewskim. Jedna z audycji była poświęcona tej osobie, która niedawno od nas odeszła. I Kartuzy są takim miejscem, które na polskiej mapie ekonomii społecznej, ekonomii solidarności. Chcielibyśmy, żeby to Państwo więcej mówiło, ale pewnie nie mówi tak dużo, co to jest. No ale to są różne eksperymenty, w których właśnie rynek, ekonomia nie jest jakoś celem samoistym, tylko są pewnym wehikułem do tego, żeby realizować cele społeczne. Uf. I to jest możliwe, tyle Państwu powiem. I w Kartuzach jest sporo przedsięwzięć, które pokazują, że to jest możliwe. Może poświęćmy chwilę temu miejscu, bo wy znacie pewnie nawet lepiej ludzi, którzy tutaj pracują. I co to za cud się tutaj, panie, zdarzył w tych Kartuzach, który przywlókł nas tutaj? Mówią, że to jest takie miejsce, że Cezary by uważał, że tutaj jego marzenia, nawiązując do nazwy tej audycji Marzyciele i Rzemieślnicy, że one się choć troszkę tutaj spełniły.
2: Ja myślę, że jest wiele miejsc na Pomorzu, których taka... Ja
0: przypomnę, kolega jest z Gdańska, jakżeby inaczej.
2: Ale też z Pomorza, w sensie tożsamościowo bardzo związane z tym regionem. I Kartuzy są pewnie przykładem tego, jak można połączyć bycie w zgodzie z naturą, fantastycznie się rozwijać, ale jednocześnie nie zatracić wspólnoty, społeczności, bycia razem. I doskonale się tutaj łączą też wątki przedsiębiorczości społecznej. One są takie żywe, naturalne, oddolne. Organizowania społeczności, budowania społeczeństwa obywatelskiego, otwartości władz, bycia blisko po prostu ludzi między sobą. No i tworzenia jakiejś nowej jakości, w sensie dobrego miejsca do życia.
0: To jest takie miasteczko... Taki right size, jak to się mówi, chyba 13 tysięcy osób, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, miasto o długich, średniowiecznych korzeniach, do którego wróciła kolej, jeśli dobrze rozumiem.
2: No niewątpliwie, to jest duży impuls, kolej metropolitalna, która się rozwija. Ta kolej

0: I tutaj zawsze była, no bo jesteśmy jednak na ziemiach, w których kolej, no jednak historycznie zawsze istniała. Ona się zatraciła, w dużej mierze została rozebrana, zdewastowana i w jakimś sensie powrót do tej idei kolei, także w kontekście no na przykład tego, co się dzieje w Ukrainie, że ten transport kolejowy, pociągi są bardzo istotne i one budują odporność.
1: To jest przedmiot dumy, właściwie korel ukraińska, to masz takie wrażenie, że to jest druga armia tak naprawdę.
0: I tak.
1: Ich etos zawodowy i to, że to wszystko działa, mimo tego wszystkiego, wydaje się, jest budujące.
0: A tu w czasach pokoju w Kartuzach jest takim przyczynkiem olbrzymiego wzrostu różnych tutaj miejscowości, do których pomorska kolej metropolitalna dojeżdża.
1: To rozszyfrujmy może, bo tu mówimy o ekonomii społecznej. Ona w Polsce, moglibyśmy długą poprowadzić to, ale strasznie nudną dla Państwa dyskusję na temat tego, co jest ekonomią społeczną, a co nie jest, ale jego instytucjonalny wymiar to są tak zwane spółdzielnie socjalne. Znowu ucinam bardzo długi przypis, no ale trochę nazwę sobie trzeba przepracować. Spółdzielczość, chociaż to, no i społeczna czy socjalna. I to zjawisko od kiedy istnieją spółdzielnie socjalne w Polsce, może pamiętacie?
2: W 90. chyba.
0: To znaczy formalnie one, myślę, że chyba w 2004 roku, w podobnym czasie, co ustawa o pożytku publicznym, wolontariacie, Czarek między innymi Mirzejewski, no był jednym z współtwórców no, ustawy no i tej możliwości zrzeszania się osób, nowomowa europejska, zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzeniem spółdzielni. Natomiast wiadomo, no, idea spółdzielczości to jest idea stara jak świat.
1: A w Polsce szczególnie mieliśmy prezydenta, który pochodził z ruchu spółdzielczego.
0: Absolutnie.
1: Zresztą tutaj to się odbywa pod hasłem Rzeczpospolita Przyjaciół, co jest hasłem Abramowskiego. Pewnie też mało. Zmarł w wieku lat 50, geniusz. Absolutny geniusz. Jeżeli Państwo gdzieś znajdziecie, nie jest na liście lektur obowiązkowych, ale jego wizja Rzeczpospolitej Przyjaciół. I to taka, no trzeba pamiętać, w których latach on to pisał, mówimy o połowie mniej więcej XIX wieku. I jak to było, to jego główna pozycja, zmowa powszechna przeciwko rządowi. Tak to się nazywało, ale głównie chodziło o to, że ludzie, bazując na tej rzadkim kruszcu, jakim jest przyjaźń, mogą od najmniejszych kręgów przyjaciół budować całą właściwie strukturę, aż do Rzeczpospolitej. No i to jest, myślę, że gdzieś w polskim marzeniu o pomocniczości, o decentralizacji, o tym, że ludzie mają umiejętność demobilizowania się i o tym, że powinni wybierać, to jest wielkie słowo, braterstwo ponad rywalizację, było coś niezwykle nieprawdopodobnego. No, myślę, że jest, że Abramowski są w jakimś sensie, no różni ludzie mają różne rzeczy na koszulkach. Niektórzy mają Che Guevarę, ale Abramowski byłby prawdopodobnie też, jakby to powiedzieć, monumentalna postać. Muszę to połączyć, że w tej spółdzielni socjalnej jest trochę tak, że ona może różne rzeczy pełnić, ale ta spółdzielczość socjalna była też w tym wydaniu, który się w Polsce pojawił, w tej drugiej odsłonie, bo to nie są takie klasyczne spółdzielnie, tylko socjalne. Ich istotą było to, uwaga, i też teraz takie, no trochę takie poważne słowa, że dla ludzi, którzy mogliby być dożywotnio skazani na różne socjalne transfery, być przedmiotem troski. No teraz modne wśród młodzieży pojęcie prekariatu, czyli kogoś, kto domaga się lub domagać się będzie troski, ale teraz już rozumiane naprawdę, bo ludzie mają takie, wiecie, te schematy typu wędki ryby, jakieś takie uproszczone, ale chodzi o to, że jak generalnie zaryzykują, stworzą dla siebie i miejsce pracy, to odzyskają, może nawet będą mieli mniej pieniędzy niż gdyby byli beneficjentami pomocy, ale mają wolność i godność i to jest chyba coś takiego, co przyprowadziło ten ruch także do świata, w którym wy jesteście, czyli do świata ludzi. Znowu, ja nie wiem, bo ja nie lubię tego w kryzysie bezdomności. Nie wiem, czy muszę to mówić. No, ja bym powiedział bezdomnych. Wybaczycie mi, prawda? Nie dostanę pałę. No dobra, no ale jest trochę takich ludków, którzy no, jakoś walczą z tą rzeczywistością i dzisiaj też rozmawialiśmy. Nie zawsze tak dużo gadam w audycji, ale bo dzisiaj też rozmawialiśmy o odporności. Ja sobie przypomniałem, że właściwie no, znam, nie wiem, kilku, ale jednego bezdomnego dość dobrze znam, który właściwie teraz do mnie dotarł, jak on często mówi o tym, jestem odporny, jestem twardy, tak długo przetrwałem, uratowałem się, ocaliłem się i tak dalej. To jest zupełnie nieprawdopodobne, że my szukamy nie wiadomo jakich koncepcji odporności, ale to jest właśnie zdolność do egzystencji i przetrwania ludzi, którzy prawie nie mają nic, a wykazują się nieprawdopodobną zaradnością. I tak rozumiem to środowisko, które pracuje z osobami bezdomnymi czy w kryzysie bezdomności, natknęło się na tą ekonomię społeczną. Powiedzcie o to trochę więcej, że to się, czy ta nadzieja się jakoś spełniła?
2: Spółdzielczość i spółdzielczość socjalna tak naprawdę to jest opowieść o wspólnocie. Tutaj w Kartuzach no, obserwujemy to, że tak naprawdę gospodarz tej wspólnoty, samorząd, pamięta o tym, że samorząd to jest wspólnota mieszkańców, a nie urząd miejski i pamięta o tym, że najlepiej

0: mieszkańcom, pomogą sami mieszkańcy, jeżeli się im pomoże w tym, żeby się zorganizowali. I to jest wspaniałe, to widać po tym, co tutaj obserwujemy nad tym pięknym jeziorem. Niestety nie jesteśmy w telewizji, tylko w radiu, więc Państwo tego nie mogą widzieć.
1: Moi słuchacze mają wielką pobrać,
0: ale zapraszamy do Kartuz, bo naprawdę widoki są przepiękne. Wszystko tutaj jest świetnie zagospodarowane. I dzisiaj na spotkaniu z tutejszymi organizacjami usłyszeliśmy, że znaczna część z tego, co tutaj oglądamy, co nas zachwyca, jest dziełem właśnie organizacji, czyli wspólnot mieszkańców tej gminy, inspirowanych i wspieranych przez samorząd. I podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o zaangażowanie osób w kryzysie bezdomności właśnie w tą spółdzielczość.
1: Zanim to pójdziemy, to chcę powiedzieć, ja widziałem taką planszę, co oni tutaj robią, gdzie można polecieć spółdzielnią socjalną. I to zróbmy, bo to oni było chyba wszystko all in one, tak bym powiedział. Uwaga, zacznę od tej najbardziej ekstremalnej, jedna z najlepiej wyposażonych strzelnic. Ale to nie jest wcale błahe. Teraz wchodzimy w taką fazę, gdzie będzie mnóstwo pieniędzy na różnego rodzaju rzeczy. Ekonomia społeczna, chociaż większość działaczy w ogóle nie słyszała o dziwnych terminach w rodzaju program ochrony ludności i obrony cywilnej. Nic im to nie mówi. Ale generalnie, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość rzeczy, które trzeba wyprodukować, dostarczyć usług, przygotować i tak dalej, i to nie są żadne pieniądze europejskie, możemy sobie mówić i po polskim języku, że się tak wyrażę, no to oni prowadzą strzelnice, oni prowadzą kawiarnie. Oni prowadzą, 8 chyba widziałem tam różne loga.
2: Prowadzą placówkę dla osób bezdomności, różne rzeczy tutaj realizują, naprawdę zakres ich działalności, cokolwiek byś sobie nie wymyślił, to oni to robią.
1: To możesz to zrobić spółdzielnią.
2: Ale też olbrzymie.
1: A to jest też ciekawe właśnie, że oni...
2: Korespondencja, poczta, asystencja,
1: że oni robią na nogach. W dużej mierze to jest też samorząd, który znajduje dzięki temu, bo samorząd jest strukturalnie powiązany z tymi spółdzielniami, ale to jest trochę tak, jakby część tych usług, której tak samorząd musi prowadzić, bo ma zobowiązania, prowadził za pomocą i poprzez właśnie spółdzielnie socjalne. I to jest taka domykająca się gospodarka, w sensie takim, że ona karmi sama siebie i to nie jest nic złego, że te pieniądze cyrkulują tu wielokrotnie, zanim wypłyną.
2: Ale chcę też powiedzieć, że ta spółdzielczość socjalna, ekonomia, przedsiębiorczość tutaj na Kaszubach jest też bardzo wzmacniana przez na przykład tutaj społeczność, która stara się zachować i kultywować tradycję kaszubską. Mamy tutaj bardzo silny Kaszubski Uniwersytet Ludowy.
1: Tak.
2: I tutaj te połączenia to nie tylko dotyczy Kartuz, tutaj wielu tych miejscowości, tutaj faktycznie się dzieje.
1: No bo to w ogóle Kaszuby to są brandem tak naprawdę, prawda, który pomaga tej... Dobra, słuchajcie, audycja miała być o bezdomności, a nie o Kaszubach. Bezdomność na Kaszubach. No więc skoro mam już takich dwóch jak wy tutaj, to trochę więcej powiedzcie też o sobie. Może tym razem od Kuby byśmy zaczęli. Jak ty w ogóle trafiłeś do tego miejsca, gdzie jesteś? A jesteś szefem czegoś, co jest ogólnopolskim porozumieniem organizacji,
0: no tak,
1: które się zajmują bezdomnością.
0: Jestem prezesem Ogólnopolskiej Federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności. To jest tak zwana organizacja parasolowa, czyli organizacja, która zrzesza inne organizacje. I u mnie w ogóle praca na rzecz osób w kryzysie bezdomności zaczęła się zupełnie przypadkiem. Przypadkiem znalazłem się w jednej z największych polskich organizacji, które wspierają osoby w kryzysie bezdomności, w Towarzystwie Pomocy Świętego Brata Alberta. Nie jestem pomagaczem. Nigdy nie studiowałem pracy socjalnej, nigdy nie pracowałem jako pracownik socjalny, natomiast no, jestem organizatorem. Pomagam w tej chwili, w tej pracy w Ogólnopolskiej Federacji organizować się innym organizacjom. Tak?
1: To znaczy... O jakiej liczbie mówimy? Bo Brat Albert, no jest kilka takich organizacji, które tradycyjnie ludzie prawie, bezdomni to Brat Albert, dobra, i Wrocław, i tak dalej. Ale tego jest znacznie więcej, prawda?
0: Tak, no w naszej federacji w tej chwili jest 47 organizacji i to są bardzo różne organizacje. To są organizacje lokalne, bardzo małe, które prowadzą jedną usługę, na przykład noclegownię w jakiejś mniejszej miejscowości. Są organizacje średnie, gdzieś tam regionalne, na przykład Caritas diecezjalne, jest kilka Caritas w naszej federacji. No i są też te organizacje bardzo duże, sieciowe, organizujące całą Polskę, które własnych oddziałów mają więcej niż my mamy członków. Tutaj to Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta ma 60 kilka kół na terenie całej Polski. Podobnie Monar, który też jest naszym członkiem tych placówek Markotu, też ma kilkadziesiąt. Także w sumie no, jest to dosyć poważna sieć ogarniająca w tej chwili wszystkie województwa w Polsce, jeżeli liczymy właśnie placówki tych naszych członków sieciowych. No i zaczęliśmy od tego, że czuliśmy potrzebę spotykania się, tak? To znaczy wymiany wiedzy, poznawania się nawzajem, dzielenia się swoimi problemami i sposobami na to, jak je rozwiązać. I tak naprawdę na początku Federacji fundacja działała w ogóle nieoficjalnie. Dużo wody upłynęło, zanim udało nam się zarejestrować jako osoba prawna, ale w międzyczasie już pracowaliśmy. To znaczy spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, sprzedawaliśmy sobie nawzajem tą wiedzę, te dobre praktyki, pomagaliśmy sobie. No teraz to się rozwinęło. Rozwinęło się bardzo mocno w kierunku rzecznictwa. Dużo pracujemy na poziomie rządowym, też w parlamencie, w zespole parlamentarnym do spraw zakończenia bezdomności. Dużo pracujemy na poziomie wzmacniania naszych członków

0: szkolenia, doradztwa, tego typu działalność. Organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, które mają zwiększać świadomość problemu i przekazywać jakieś nowości, informacje. Jesteśmy też członkiem Parasola Europejskiego, FEANSA, od którego bardzo wiele się uczymy. W ogóle federacja w założeniu nasza Polska miała powstać na wzór tamtej ogólnoeuropejskiej i myślę, że staramy się jakby to, co najcenniejsze od nich kupować. No i działamy po to, żeby te nasze organizacje lepiej pomagały osobom w kryzysie bezdomności.
1: Wy jesteście organizacją rzeczniczą. To jakie wy macie właściwie interesy do rządu? To jest grube pytanie, ale...
0: No i, jest no i tego co? Sporo.
1: Bo rząd to lubi gadać, ma jakieś tam właśnie parasole po drugiej stronie. Czasem jakieś takie kontradanse są, czasami to jest autentyczne, czasami to jest takie... Ale wy chyba macie zęby, tak bym powiedział, co byłoby dla mnie wyrazem, oczywiście z mojego punktu widzenia, komplementem. A to z czym się kopiecie? Znaczy, ja mówię taki... wprost, bo te rządy są bardzo, bardzo różne, ale...
0: Najbardziej wierzchnią kołdrą, którą chcemy odkryć, to jest kwestia tego, że bezdomność w Polsce jest po prostu bagatelizowana. Bardzo często spotykamy się z tym, że samorządy lokalne, których rolą jest przeciwdziałanie bezdomności, chociaż ustawa o pomocy społecznej obliguje ich tylko i wyłącznie do zapewnienia schronienia, pożywienia i ubrania tym osobom, które tego potrzebują. Bardzo dużo samorządów albo w ogóle nie wywiązuje się z tego zadania, albo wywiązuje się w stopniu minimalnym. Tak? Znaczy w takim stopniu, który ma zdjąć osobę w kryzysie bezdomności z ulicy i umieścić ją w placówce.
1: I to jest zadanie własne.
0: To jest zadanie własne, obowiązkowe gminy, wszystkich 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Natomiast no, my walczymy o to, żeby jednak zwiększyć to zainteresowanie problemem. Tak? Pokazać, że tak naprawdę bezdomność da się zakończyć, a nie tylko i wyłącznie przetrzymywać w placówkach takich jak schroniska.
1: To wydaje mi się arcyważne, że Piotrka też... Bo ja szukałem tych różnych metafor. To jest coś, co jest niezauważalne, jednocześnie tak silnie przetłoczone stereotypami, tak potwornie, że trudno się z tego po prostu wyplątać i chciałem, żebyście pomogli mi i naszym słuchaczom z nimi się oczywiście zmierzyć, ale pamiętam jedno takie określenie, nie pamiętam kto jest jego autorem, bo to trochę jest o wrażliwości społecznych, o tym co właściwie zrobimy z tymi ludźmi i ktoś, nie pamiętam kto, powiedział, że to jest tak, że dajemy im tyle, żeby, no, żeby nie zakończyli, tak jakbyśmy ktoś wpadł do dołu i byśmy go cały czas tam karmili i nigdy nie podamy im drabiny. I w jakimś sensie to, o czym wy mówicie, to polega nie tylko na sprawieniu tych nazwijmy to obowiązków związanych z wyżywieniem, z takim no, dołem drabiny Masłowa, tylko rozumiem, że wy macie jakąś aspirację i nadzieję, że w ogóle, nawet sam jestem zdumiony z zakończeniem bezdomności, bo są takie problemy, o których można powiedzieć, że one z samej natury mają permanentny charakter, można je ograniczyć, ale jak można je zakończyć? Jakbyśmy trochę porozmawiali właśnie o tym, z jakimi stereotypami na temat bezdomności musicie się wymierzyć.
2: Tak, no, jak mówimy zakończenie czy rozwiązanie problemu bezdomności, to nie mówimy, że to jest sytuacja, która się już nikomu nigdy nie wydarzy. Tylko chodzi o to, żeby ona była krótkoterminowa, nie tak dotkliwa, a jej rozwiązanie w przypadku każdej historii jest możliwe. My w to wierzymy. I z pewnością potrzeba nam na tej agendzie dyskusji politycznej opcji mieszkaniowych po prostu, wsparcia w środowisku i w jakimś sensie wyjścia z tego dołu, o którym powiedziałeś. W sensie, że utrzymywanie i zarządzanie tym kryzysem nie jest rozwiązaniem. Bo i z jednej strony dewastuje osoby, utrzymując je w tym kryzysie, jest niehumanitarne, nieludzkie, a z drugiej strony jest też skrajnie nieefektywne i straszliwie kosztowe dla nas.
1: No i paternalizm, rozumiem, że humanitarny w rozumieniu paternalistycznym. To znaczy, że to chyba jest bardzo silnie utrwalone, bo jestem z takich czasów, że pamiętam jeszcze, jak nieżyjący Marek Kotański kiedyś rzucił, zdaje się, w jakimś wywiadzie, jak pamiętacie liczbę, że chyba ze 300 tysięcy. Ilu jest? Jak się właściwie definiuje teraz bezdomność? Bo to tak, nie jest to tylko jest, ten rough sleeping taki właśnie,
0: że... To jest kluczowe pytanie, bo to odpowiedź na pytanie, ile jest osób bezdomnych w Polsce, to najczęściej jest, to zależy. To zależy, jak liczyć tak naprawdę. Po pierwsze, trzeba liczyć dobrze. I z tym mamy duży problem. Systemy, które w Polsce mamy do liczenia, są no bardzo kiepskie i tak naprawdę te dane, którymi posługuje się rząd, są bardzo wadliwe.
1: Bo to są te spisy inwentaryzacyjne.
0: Tak. One zliczają przede wszystkim osoby, które znajdują się w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności i w jakim stopniu te, które mieszkają na ulicy bądź w warunkach niemieszkalnych, trochę też w szpitalach i więzieniach. I to w zasadzie jest tyle. Tak? Natomiast nie liczą w ogóle osób, które pomieszkują kogoś kątem.
1: To znaczy, ale tyle, czyli ile?
0: Ostatni wynik to jest 31 tysięcy z groszami. I on się

0: Mniej więcej w tym badaniu prowadzonym co 2 lata utrzymuje na względnie zbliżonym poziomie. On się waha między 30 a 36 tysięcy przez ostatnie ponad już 10 lat prowadzone.
1: Mimo fali uchodźczej i tak dalej. Rozumiem, że to...
0: Uchodźcy nie są wliczani do tego badania na przykład.
1: Ale jak spotkasz kogoś, kto śpi na działce, to sprawdzają, czy ma PESEL?
0: Nie, ale jeżeli, że tak powiem, przyzna się, że jest uchodźcą, to w tym momencie już, że tak powiem, nie jest uwzględniany w tym badaniu, chyba że no, wyraźnie jest to osoba w kryzysie bezdomności. Natomiast nie liczyliśmy, bo już prawie nie ma OZZ-ów, ale nie liczyliśmy w ogóle osób, które były w OZZ-ach, tak? A OZZ jest klasycznym przypadkiem instytucji...
1: Rozwiniemy skrót, ośrodek, tak, ośrodek zbiorowego zakładu. Przechodzimy teraz nad tym, ten 3-literowy skrót, ale to są tragedie, to no, dokładnie są ludzie,
2: to znaczy,
1: które te instytucje...
2: policzyli tą grupę, to powiedzielibyśmy, że ta skala bezdomności jest dwukrotnie większa w Polsce.
1: Tak. I to są ci, o których można powiedzieć, że naprawdę nie mają...
2: To jest ukryta bezdomność, ale dla nas to jest de facto bezdomność, bo pobyt w placówce dla cudzoziemców bez opcji wyjścia, to znaczy, że to by oznaczało bezdomność uliczną, to jest bezdomność.
1: No to jest bezdomność. Część ludzi trafiła na
2: my się tutaj, Kuba się odwołuje do europejskiej typologii bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, to ona właśnie pokazuje szerszą perspektywę, że no bezdomność jest swego rodzaju kontinuum różnych opcji mieszkaniowych. I że elementem pewnie naszego stereotypowego myślenia jest właśnie to, że to jest osoba śpiąca na ławce pod chmurką, gdzieś w kanałach, nie? A być może w placówce. Mhm. Tymczasem ta dynamika jest dużo większa. To są właśnie działki, ogródki, to są kempingi, domki letniskowe.
1: No i
2: to
1: też
2: jest
1: mieszkanie kątem.
2: Kątem u znajomych,
1: przyjaciół, rodziny. A Polska ma największe przeciążenie mieszkaniowe, więc
2: na wsiach,
1: te rzeczy musiały...
2: To są gospodarcze jakieś budynki, tak więc ta dynamika tej bezdomności jest olbrzymia i ona niestety traci z widoku.
1: Ale dynamika naprawdę, ta liczba...
0: Postrzeganie bezdomności tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie pryzmat bezdomności ulicznej, tak? To znaczy, że przeciętny Kowalski widzi osobę w kryzysie bezdomności w tym najgorszym stadium, tak? Wtedy, kiedy jest na ulicy, jest pozbawiony dostępu do higieny i sam też nie ma już potrzeby dbania o tą higienę, jest w bardzo ciężkim uzależnieniu i najprawdopodobniej w poważnym kryzysie psychicznym. Takie osoby widzimy i tak identyfikujemy bezdomność, tak? Tymczasem już nawet w tym ministerialnym liczeniu to jest mniejszość. Więcej osób przebywa w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności i to są zupełnie inne osoby. To są już osoby w znacznie lepszym stanie higienicznym. To są osoby, które często utrzymują abstynencję, chociaż abstynencja tutaj też dla nas jest, czy przekonanie o tym, że żeby zasłużyć na pomoc trzeba mieć tą abstynencję, to jest ogromny challenge, który też mamy do
1: przełamania. To zaraz do tego wrócimy, ale jak wiemy już o liczbach mówimy i o tej używamy takich słów jak dynamika, to ta liczba rozbija się na inne kategorie, płci, geografii, pór roku, no tych sytuacji, w których ludzie się znaleźli. Możecie coś o tym powiedzieć? No na ogół wiem, że mówiliśmy dużo o kolei, no ale też takie, wiecie, wielkie miasta i ich dworce. No ja pamiętam jeszcze te dworce, łącznie z pięknym zawsze dworcem wrocławskim, no ale pamiętam jeszcze czasy, kiedy generalnie to była no, taka przestrzeń, taki no, ground zero w jakimś sensie, jeśli chodzi o bezdomność.
0: Czy ja bym chciał powiedzieć, że to, że w tej chwili dworce są wolne od osób doświadczających bezdomności, to jest sukces systemu, ale tak naprawdę to jest przede wszystkim zwiększenie uwagi kolei i to niestety w pierwszym stadium to nie była uwaga polegająca na pomaganiu tym osobom, tylko na przeganianiu ich z dworców. I ta bezdomność tak naprawdę z tych dworców przeniosła się na przykład puste bocznice kolejowe 200 metrów od budynku dworcowego, tunele, węzły ciepłownicze, no mnóstwo różnych miejsc. Tak? System pomocy osobom w kryzysie bezdomności rozwijał się w międzyczasie i tych miejsc w placówkach przybywało. Tak jak mówię, no my chcielibyśmy, żeby ten system się też zmieniał, a nie tylko rozwijał ilościowo, jeżeli chodzi o tą pomoc instytucjonalną, ale to, że osoby bezdomne nam zniknęły z dworców, no to raczej nie jest sukces pomagaczy.
1: A powiedzcie kategorię, jeśli to jest jakoś geografia, poza tym, że dworce i duże miasta, ale właśnie, bo są takie kategorie bezdomności, mało o nich wiemy, nie wiem. Czy w ogóle istnieje przestrzeń na bezdomność na terenach wiejskich?
2: Ależ oczywiście, ona jest po prostu ukryta. No to są właśnie jakieś pomieszczenia gospodarcze, nie? Życie kątem, za pracę, dach. Wiele osób znajduje no, jakiś sposób na przeżycie właśnie w takich miejscach. W przypadku bezdomności kobiet to jest często bezdomność ukryta i powiązana z przemocą. W przypadku migrantów no to są właśnie ośrodki zbiorowego, skrajne jakieś warunki zamieszkiwania wspólnego, nie? Gdzie ludzie mieszkają na kupie, w sensie bardzo dużo osób w jednej grupie poniżej jakiegokolwiek standardu, czy to takiego technicznego, organizacyjnego w mieszkaniu, no i w warunkach skrajnego przeludnienia. Tak więc tych wątków i tej dynamiki w bezdomności jest bardzo dużo. Do tego, jeśli widzimy duże kryzysy, trudności zdrowia psychicznego młodych ludzi,

0: coraz więcej też młodych osób wchodzących w bezdomność, taką ukrytą, nie? Bo tego nie widać na początek.
1: No właśnie, teraz pojawiły się takie rzeczy, jak właśnie bezdomność bardzo młodych ludzi z domów dziecka, ludzi, którzy są w jakimś sensie wyuczani do pewnej formy bezradności, którym państwo pozornie pomaga, wyposażając ich w środki, ale generalnie one czasami mogą być źródłem raczej problemu niż ich rozwiązywania, ale w ogóle jakbyśmy właśnie powiedzieli o takich nieoczywistych kategoriach. Ja sam mam od czasu czasu okazję spotykać się z bezdomnymi, znaczy nawet dość regularnie, i oni to mają swoje role. Jednego nazywamy pan mecenas, bo jest nienagannie ubrany, żyje z tego, że jest statystą w filmach i chodzi na różnego rodzaju darmowe poczęstunki. Zanim się zorientują, że on po prostu jest nie stąd, to on już się po prostu zabiera. Ale widziałem tak wielkie trajektorie ludzkie, które tam się jakoś tam spotykają. Wy na pewno wiecie na ten temat więcej i chcieliśmy, żebyśmy, no jakoś to jest sposób na rozmontowanie tego stereotypu, że to nie są wyłącznie te osoby, które, tak jak powiedziałeś, znajdują się już w takim stadium, że tu nie mamy wątpliwości.
2: Takim świetnym przykładem tej niewidoczności, bezdomności młodzieży są Złote Tarasy w Warszawie. To jest centrum młodych osób bezdomnych w Warszawie, których w ogóle tam nie widzimy, bo one nie wyglądają jak osoby doświadczające bezdomności. One są często dobrze ubrane, funkcjonują w grupie, zachowują się mniej więcej jak normalna, w dużym cudzysłowie, młodzież, natomiast są to osoby, które spędzają noce tam, gdzie się da, tak? U znajomych, w autobusie nocnym, czasem na jakimś pustostanie, czasem za usługę seksualną też się takie sytuacje zdarzają. I to są ogromne dramaty. To bardzo często są dzieciaki, które opuszczają, tak jak powiedziałeś, domy dziecka, też ośrodki wychowawcze. To jest bardzo ogromny problem tego, że te ośrodki i piecza zastępcza nie przygotowują tych młodych ludzi do funkcjonowania samodzielnie. One tak naprawdę w 18 urodziny mówią: dziękujemy, zakończyłeś program, tutaj masz nagrodę w postaci dofinansowania i żegnamy, tak? I teraz radź sobie w życiu, tak? Sytuacja młodych ludzi w ogóle teraz jest bardzo trudna, szczególnie mieszkaniowa, ale nie tylko mieszkaniowa. A osób, które nie doświadczały rodzinnego ciepła, nie doświadczały wspólnoty rodzinnej, nie doświadczały tego
3: domu,
2: parasola trochę ochronnego, który wprowadza w dorosłość, no to jest
1: właśnie
2: koszmar,
1: bo mimo, to jest ciekawe, państwo projektuje te różne rzeczy, jest asystent usamodzielnienia się i tak dalej. To jest trochę o tym, że mamy może za grube palce, że czegoś nie potrafimy. To dotyczy pewnie też organizacji. Ja sam oglądam to środowisko i widzę, jak ono, no w gruncie rzeczy, tak strasznie zależne od administracji publicznej. A to po części dlatego, że filantropia naprawdę, wbrew temu, co sądzicie może moi słuchacze, nie jest specjalnie rozwinięta. No to są organizacje, które są zależne od administracji. Dotknięcie publicznych pieniędzy oznacza, że one się wiążą z różnego rodzaju przepisami, regulacjami, niedowierzaniem, olbrzymimi tak zwanymi kosztami transakcyjnymi. I w tym waszym środowisku, które ja trochę znam, no aż roi się od takich przykładów, które są tak paradoksalne, w rodzaju, że warunkiem udzielenia świadczenia bezdomnemu jest jego zameldowanie, co wygląda jak sprzeczność sama w sobie. I że NGOsy, to już mówię z pewnym doświadczeniem przez lata, nawet w nomenklaturze zagranicznej mówi się o street level bureaucrats. To znaczy, że mieliśmy być takimi organizacjami, które mają wiele w sobie odwagi, skłonności do ryzyka. Jak to się mówi, włożą głowę tam, gdzie państwo nie włożyłoby nogi. I właśnie ich zaleta polega na tym, że w jakimś sensie działają poza procedurami. I państwo, często korzystając z ich usług, jeśli mogę tak powiedzieć, o tym możemy porozmawiać. To właściwie jest rodzaj relacji. Bo skoro powiedzieliśmy, że jest zadanie własne gminy, czyli gmina nie może nawet tradycyjnie powiedzieć: nie dostaliśmy pieniędzy z rządu. To jest to, na co płacimy podatki lokalnie. Bardzo często, no różne rzeczy lubi robić sama, ale to akurat lubi bardzo powierzać, ale warunki wykonywania tych zadań często są takie, że są wręcz histerycznie sproceduralizowane i powodują tego rodzaju tragiczne sytuacje. Mam ze sobą kilka rozmów z siostrą Małgorzatą, która, no ona ma taki, no taki, ma język taki, powiedziałbym, dosyć bezpośredni.
2: Jesteśmy jako sektor, mini sektor bezdomnościowy w organizacjach pozarządowych, no niemalże stuprocentowo uzależnieni od środków publicznych. Bezdomność po prostu nie jest atrakcyjna dla filantropii i owszem, staramy się, robimy co się da, żeby ściągnąć jakieś pieniądze od ludzi dobrej woli z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast no porównanie skali większości organizacji wpływów z tego typu źródeł z tym, co dostajemy, podpisując umowę z gminą na prowadzenie usług, które to gmina ma realizować, no to jest kropla w morzu tak naprawdę. Przeciętna organizacja zaryzykuje teraz, że zbierze z tych źródeł filantropijnych 60-100 tysięcy w ciągu roku, a na zakontraktowane duże schronisko dostanie 1,5 miliona złotych, tak? Problem w tym, co powiedziałeś dokładnie, że to się wiąże z ogromnymi obostrzeniami i z ogromną ilością biurokracji, z którą musimy sobie radzić, która przeszkadza nam bardzo często w efektywnej pracy z tymi osobami. No i jeszcze w tym, że gminy mają taki bardzo nieprzyjemny zwyczaj dofinansowywania zadań, a nie finansowania zadań.
1: To się zatrzymaj na chwilę i dajmy sobie

Puśćmy sobie, niech nam się uleje, tak bym powiedział. Bo co do i filantropii, to jest tak, że łatwiej zebrać na schronisko dla zwierząt z całą pewnością niż za schronisko dla ludzi. Cokolwiek to znaczy, tak jest po prostu. Różnie mamy poustawiane te elementy naszej wrażliwości. To pierwsze. Drugie, że mimo tego, że jest to zadanie własnej gminy, przyjęto taką optykę, którą świetnie znamy, mimo że jest to ewidentnie wykonanie pracy za samorząd, to on

0: dzieci. Potem zajmowałem się badaniami, współpracą między organizacjami, wspieraniem samorządów i tak dalej. Mam też doświadczenia bycia urzędnikiem miasta Gdańska, współodpowiadającego za tworzenie różnych rozwiązań polityki społecznej, a teraz wróciłem, można powiedzieć, od 8 lat, 7 lat do bezpośredniej pracy z osobami i mam ten zaszczyt, przyjemność prowadzić program Najpierw Mieszkanie. I on się rozwija w takiej myśli, że staramy się zapewnić bezpieczne, stabilne miejsce zamieszkania dla osób bezpośrednio z ulicy. I najpierw zaczynamy pracę od stabilnych, mieszkaniowych warunków, a potem pracujemy nad zdrowieniem, dobrostanem, integracją społeczną. I to jest trochę odwrócenie porządków i robimy to i w Warszawie, i we Wrocławiu, i tutaj w Gdańsku. Tak więc tym się zajmuję.
1: Ale zwróćcie Państwo uwagę, bo to on, ja się trochę zajmuję innowacjami społecznymi i w innowacjach są tak zwane heurystyki, czyli że jak zrobić, żeby coś było innowacyjne, jedna z nich brzmi postaw rzeczy na głowie albo zamień je w kolejności. I w Housing First, nazwijmy najpierw mieszkanie, no to właśnie polega na tym, że on trochę burzy taką naszą intuicję, w której mieszkanie pojawia się jako nagroda, jako coś, co najpierw musisz taki, nie wiem jak po polsku powiedzieć, deserving poor, to znaczy najpierw musisz, no zasłużyć ogólnie.
2: Udowodnić, że zasługujesz.
1: Tylko ta droga, która by cię do tego prowadziła, najeżona jest taką ilością niebezpieczeństw i wirów, które wciągną cię jeszcze bardziej w ten problem, że rozumiem, że nie dla wszystkich, ale dla niektórych natychmiastowa, nazwijmy to, interwencja i włożenie się w sytuację, w której ponosisz odpowiedzialność, masz mieszkanie. Jakbyś trochę o tym powiedział, bo to nie jest ścieżka dla każdego, to nie jest po prostu klucze do mieszkania. To jest coś całkiem nowego i bardzo też trudnego, bo dlaczego w świecie, w którym małżeństwa z dziećmi ciężko pracujące czekają na mieszkanie, nagle mieszkanie komunalnego za sobą ma być przeznaczone osobom, broń tego jeśli można, bo to nie, ja oczywiście mam do tego głębokie przekonanie, ale ty żeś to zanurkował bardzo.
0: My mamy już doświadczenia w tych próbach realizacji procesu wychodzenia z bezdomności i jest pewna grupa osób, która doświadcza tego problemu czasem 20-30 lat i w gruncie rzeczy można powiedzieć, że ten dotychczasowy system nie działa. I trochę dzisiaj o takich osobach mówiłeś, bardzo twardych, odpornych, które nie decydują się na życie w schronisku czy w placówce. Wybierają wolność, życie według własnych zasad, przetrwanie, adoptują się do tej rzeczywistości, rozbudowują niesamowicie taką zdolność przetrwania i z pewnością w czasach kryzysów to są osoby, które doskonale sobie radzą w takich trudnych, ekstremalnych warunkach. Ale znaczna część tych osób, jak pytamy je, o czym marzą, o czym śnią, to często nawet nie wypowiadają takiego słowa jak dom, tak, ale mówią własny kąt, coś swojego, nie? Coś, jakąś prywatną, intymną przestrzeń. I okazuje się, że jeśli zapewnimy takie warunki, to bywa tak, że osoby się decydują zejść z ulicy i próbują jakoś zbudować na nowo życie na swoich warunkach.
1: Mi się wydaje, bo kiedyś przyglądałem się raczej różnym badaniom na temat tego, że te tak jak nieoczywiste są trajektorie, jak się znajdujesz w tej bezdomności. Może się okazać, że może być to, że masz, nie wiem, niezapłacony jakiś, wiecie, bilet, pętla, która zaczyna cię wciągać. I pytanie, jak coś, co się splotło w taki warkocz, jak to rozplątywać do tyłu, bo to jest bardzo trudne, więc chciałem trochę tak na koniec zastanowić się, nie wiem, bo to nie jest najgłupsze z możliwych pytań, gdybyś miał cudowną różdżkę, no dobra, ale jak się za to zabierać w tej chwili, jak w ogóle się z tym mierzyć, ale macie jakąś listę życzeń, tak bym
2: zacząć
1: powiedział.
2: Zacząć od mieszkania, na pewno.
1: Pewno od mieszkania.
2: Na pewno nie możemy od człowieka, który jest tym warkoczem problemu do nas przychodzi, wymagać, żeby go rozplątywał bez dachu nad głową. Tak? Znaczy najpierw dach nad głową, a potem praca nad tymi problemami. Ale jak mówimy o liście życzeń, to ja bym miał tak naprawdę dwa życzenia. Jedno to ważne słowo, które wspomniałeś, profilaktyka. Zapobieganie bezdomności. To jest coś, co w Polsce się w ogóle nie dzieje, a co pomogłoby znacznie ograniczyć ten problem, znacznie ograniczyć też potrzebę środków i pracy, którą wkładamy w to, żeby go rozwiązywać. Tak? To znaczy, jeżeli byśmy byli w stanie zapewnić to, żeby osobie eksmitowanej na przykład pomóc w taki sposób, żeby szybko wróciła, stanęła na własne nogi, jeżeli byśmy byli w stanie jak najszybciej udzielać pomocy mieszkaniowej osobie doświadczającej przemocy w domu, jeżeli byśmy przygotowywali absolwentów pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych do tego, żeby sobie radzili na tym rynku mieszkaniowym, a tym, którzy wiemy, że sobie nie poradzą, bo mają sprzężone problemy, gwarantowali rozwiązanie mieszkaniowe przy opuszczeniu instytucji, to samo z więźniami, to samo z klientami szpitali psychiatrycznych, to ten problem bezdomności na wejściu by nam się zmienił.

0: mniejszą. Zapobiegać jest zawsze taniej niż leczyć, tak? A drugi to coś, co gdzieś tam ja z kolei wrzuciłem po drodze w rozmowie, a nie zdążyłem rozwinąć wątku, to kwestia naszego podejścia do uzależnień, tak? To znaczy, że w bezdomności jest tak, że traktujemy te osoby jako kompletnie zależne od środków odurzających i wypracowaliśmy przez 30 lat model pomagania oparty na całkowitej abstynencji, czyli mówimy człowiekowi, który przychodzi do nas z ulicy w bardzo złym stanie, że od dzisiaj ma przestać pić. Teraz, natychmiast, jeżeli chce dostać łóżko, to ma przestać pić. To jest niemożliwe. To jest człowiek, który jest choruje.
1: Ten moment, kiedy musi być strasznie zimno, ten niebieski piek, to się nazywa ten punkt, minus 7. Jest taki moment, od którego nie można go nie przyjąć, nawet jak jest pod wpływem, jak to się mówi. Ale to
0: nie,
1: są...
0: nie ma takiego punktu na termometrze. Jest w ustawie zapis o szczególnych okolicznościach. Tak? To znaczy kierownik placówki może zadecydować, że może przyjąć osobę.
1: Ale na pewno też jest związane, jak są fale zimne.
0: Tak, oczywiście.
1: To jest taki moment, kiedy zmieniają się trochę reguły.
0: Ale mamy na myśli pomoc systemową, która działa cały czas, a nie tylko wtedy, kiedy jest przeogromny kryzys minus 20 stopni, tak?
1: Ale to jest super ważne. Co?
0: I to jest jakby kompletny absurd, tak? To znaczy wymagamy od człowieka, żeby rozwiązał swój problem, zanim my zaczniemy go wspomagać w tym rozwiązywaniu tego problemu, tak? Więc jedną z rzeczy, o które my się dobijamy, jest to, żeby zacząć postrzegać alkoholizm jako chorobę.
2: Ja często słyszę od osób w kryzysie bezdomności, oni mówią coś takiego, że większość osób uzależnionych jest domna. Dlaczego wy nam odmawiacie domu? I dlaczego to wyjście z bezdomności okupione jest takim oczekiwaniem, że mam być idealnymi, a nie zwykłymi obywatelami? W sensie, że ja mam być zdrowy, czysty, pachnący, odnowić kontakty z rodziną, mam udowodnić abstynencję przez tyle lat i dopiero wtedy zasługuję na ten powrót do społeczności i do mieszkania. I myślę, że po prostu bezdomność w tych warunkach naszych jest strasznym upodleniem, odebraniem godności, takiej podmiotowości. Jak pytasz o taką jedną rzecz, to mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu posłuchać samych osób. My tutaj bardzo pracujemy z ekspertami przez doświadczenie, czyli z grupą osób, która ma to doświadczenie, ale w gruncie rzeczy nigdy nie została wysłuchana, w sensie, że nie stworzono dla nich warunków. Słuchajcie, wy dla nas w sumie jesteście najważniejszą grupą. Jak wy widzicie rozwiązanie problemu bezdomności? Czego wy potrzebujecie? I ja myślę, że odzyskanie głosu samych osób, to znaczy takie spojrzenie, że w nich jest rozwiązanie, że i to rozwiązanie, jak powiedziałeś, wcale niekoniecznie musi być takie proste i zaprojektowane przez nas. A tam jest duża siła i taka gotowość do dzielenia się takiego mądrego swoim doświadczeniem i wnioskami, rekomendacjami, jak tutaj szukać rozwiązań.
1: To jest niesamowite, bo są mistrzowie omijania systemu, ale gdyby ktoś ich naprawdę z godnością zaprosił i powiedział, dobra, to zaprojektujcie system, bo to, że oni potrafią, znaczy no, ich mapa miasta, gdzie są kiedy wydawki, co się dzieje, no to jest, żeby przeżyć tam, to mówią taką topografię miasta, o której żadnej googlowskiej mapie się nie śniło. I ją mają. I teraz jest pytanie, masz rację, ja się zajmuję innowacjami, jak zbudować mechanizm niepaternalistyczny, ale taki, który ich zaprasza, no jak user design. Jak od nich usłyszeć, jakby to miało być, bo być fair i miało ich nie upokarzać przez konieczność właśnie wywracania tego systemu?
0: Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład system pomocy osobom z niepełnosprawnościami budować bez ich udziału. Tak? To one najlepiej wiedzą, jakiej pomocy potrzebują, co im przeszkadza, jakie są bariery. Bezdomności tego nie ma w ogóle. Nie słuchamy tych osób. Nie interesuje nas ich głos. Mamy totalnie podejście paternalistyczne, które mówi, że to my wiemy, jak wam pomóc. Tak?
1: Ojej, to straszne, bo musimy takie terytorium, które muszę tu już zakończyć audycję, ale sam, no pewnie też znacie ludzi, że bardzo dużo pomagaczy, ludzi różnych, pracujących przy tym zawodowo, amatorsko, wolontarystyczne, wszystkie metody, same w gruncie rzeczy jest tak nieuporządkowanych i nagle znalazło o to kogoś, kto jest ich przedmiotem troski i że nagle się okazuje, że oni wiedzą. Sami nie zrobili tego, więc kończę na taką trochę rewolucję, tak, dającą mi w każdym razie do myślenia i może naszym słuchaczom, może decydentom, że trzeba odstąpić od tego strasznego paternalizmu i rzeczywiście spróbować potraktować tych ludzi no tak z godnością i zapytać ich o zdanie rzeczywiście. No.
0: I smutne jest to, że musimy to nazywać rewolucją.
1: No dobrze, był ze mną Kuba Wilczek, prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz rozwiązywania problemów bezdomności.
0: Wow, jakoś... Strasznie długo nazwę mamy.
1: No dobrze, i Piotrek Olech z tym razem.
2: Towarzystwa Pomocy Brata Alberta, Polskiego Stowarzyszenia Najpierw Mieszkanie i oczywiście też z Ogólnopolskiej Federacji.
1: Super, bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Marzyciele i rzemieślnicy.

0: W pierwszej części audycji rozmawiałem z moimi kolegami na temat różnych form pomocy osobom w kryzysie bezdomności, programach Najpierw Mieszkanie. I tak się składa, że mam właściwie przyjaciela, którego znamy się od kilku lat. I właśnie wróciłem z Kartuz, gdzie nagrywaliśmy audycję. I, no i tak jak często bywa w sobotę, wyszedłem przed dom i spotkałem pana Ireneusza. Dzień dobry, panie Ireneuszu.
1: Dzień dobry.
0: No często rozmawiamy o życiu i bardzo dużo od pana Ireneusza się też nauczyłem. Pan Ireneusz jest pod opieką Fundacji Najpierw Mieszkanie i właśnie być może niedługo uda mu się uzyskać własne lokum po wielu, wielu latach. Wiele razy opowiadał pan mi swoją historię. Ona dla mnie zawsze wydawała mi się, że to jest jakaś opowieść o niezwykłej, no takiej twardości tak naprawdę, bo pan przeżył lata na ulicy, nie w systemie schronisk, tylko jakby pan trochę opowiedział, jak to się stało. No, gdzie pan zaczął?
1: Po prostu to moje życie było uwikłane od dziecka już, można powiedzieć, po śmierci mamy, po niewierkę. Nie każdego mogłoby być. Urodziłem się po prostu, szczerze mówiąc, w biedzie. Byłem zahartowany od dziecka i po prostu powiem szczerze, lubiłem swoją bezdomność i po niewierę, ponieważ bezdomność jest po części wolnością, że kiedy chcesz wstajesz, gdzie chcesz, to się kładziesz. Ale w pewnym momencie się obudziłem, mając 60 lat, że trzeba życie zmienić. Długo wytrzymałem, 15 lat na ulicy, na klatkach, wszędzie sobie musiałem poradzić, na wielu dzielnicach Warszawy. No, można powiedzieć, że to jest rodowodowe, bo i tata był twardy, może po tacie mam tą twardość.
0: No, no dobra, ale to był pan, pan jest twardziel, był epizod, rozumiem, był, no jakby to powiedzieć, więzienny po prostu.
1: Był.
0: Był, kieszonka, więzienie.
1: Tak.
0: Ale od wielu lat pan...
1: W więzieniu też sobie poradziłem, poszedłem na ochotnika myć korytarz. Schudłem 16 kilo, schody, pokój wychowawczy i nasz pokój łazienkowy, wszystkie ubikacje, dziennie 3-4 godziny, żeby schudnąć, żeby wzmocnić ręce i nogi.
0: No właśnie, bo później to się panu bardzo przydało.
1: Zdrowie, przede wszystkim zdrowiem, płacicie zdrowie, bo Kochanowski powiedział, nikt się nie dowie, jak się dowie, co to jest zdrowie. Że to jest najważniejsze, co może być, to jest zdrowie.
0: Ale jak to wygląda?
1: Bo bez miłości, kochani, bezdomni, możecie przeżyć życie, ale bez zdrowia... Jak nogi tracicie, do tramwaju wchodziliśmy, ja też. Jeden drugiemu musiał pomóc i trzymać się, jak mówi się, barierki. Dzisiaj nogi funkcjonują. Każdy się cieszy. Wróciło zdrowie, nie pijąc alkoholu, bo wszyscy bezdomni. Nie ma takiego, żeby nieraz używał na ulicy alkoholu, bo to pomaga przetrwać i daje tak zwany luz. Ale to jest tylko chwilowe. Bo to jest dobre, jak się ma lat 45, 50, ale przyjdą lata, starość, że wtedy nie wytrzymasz już na klatce i musisz mieć pomoc. A schroniska powoli już zamykane są i za 5 lat z mojej wyobraźni intuicji może zabraknąć schronisk.
0: Bo nie wiem, czy pan chce się tym podzielić, ale od kilku miesięcy panu udaje się być...
1: Rok.
0: Trzeźwym.
1: Rok.
0: I że niedługo być może doczeka się pan swojego małego miejsca, swojego roku. Tak. Tak, i to też dzięki pomocy tej fundacji. Jak to było, ale jak to jakby pan trochę opowiedział, bo to były kilkanaście lat jednak tego życia na ulicy.
1: 15. Ja trochę,
0: no właśnie. Jak to jest w ogóle możliwe? Są różne pory roku, różne miejsca, różni niebezpieczni ludzie, różne sytuacje. Pan mimo wszystko dawał sobie z tym wszystkim radę.
1: Tata mnie nauczył, żeby zawsze mówić, że jest dobrze i że jutro będzie jeszcze lepiej. I nie myśleć, co będzie za miesiąc, tylko trzymać się tego dnia i dawać sobie radę, więc prosiłem o wejście. Miałem ciężko, ale mówiłem, że ludzie mają ciężej, leżą na wózkach, nie widzą na oczy, se wmawiałem, są nieszczęśliwi, a ja jestem szczęśliwy, bo mam zdrowie. Ludzie mi dawali pieniądze na ulicy, przez pryzmat żebractwa. Miałem te pieniądze, które pomagają, w życiu są bardzo ważne. Bo jest powiedzenie, że brak pieniędzy to nie jest wstyd, lecz cholerna niewygoda w życiu. I mi tych pieniędzy nigdy nie brakło. To jest to też duży plus. Zmieniałem klatki. Po prostu mam to, ja uważam, szczerze po sobie mówiąc, po śmierci mamy, wrodzone mam. Inaczej bym sobie nie poradził, bo ja spałem i na Mokotowie, i na Ochocie, i na Saskiej Kępie, i w wielu, wielu innych miejscach, w parkach, na klatkach latkowych, latem, a zimą i końcowy etap okresowy. W piwnicy 3 lata, gdzie inni tam też by nie wytrzymali. Sam właściciel po budynku przyszedł, wziął dowód, pomachał ręką, pokiwał, powiedział, ja bym tu nie wytrzymał jednej nocy spać.
0: No dobrze, to są konkretne adresy i konkretne osoby, które pan spotkał w swoim życiu i które panu pomogły.
1: Nawet mnie gościli na klatkę, brali adwokaci, pozwalali zimę przetrwać, to jest nie do uwierzenia. Czekali na mnie. Tutaj zaraz bliziutko, dantyszka po lewej stronie.
0: No i poznał pan...
1: Poznałem, chodząc, żebrząc po parku panią Julię Wygnańską, która mi pomogła, podała mi rękę. To jest początek tasiemki tak zwanej, że zaprosiła mnie do domu, gościła, opiekowała.

0: wspierała i pomagała psychicznie, bardzo duże załatwiając odwyki na Sobieskiego, a na koniec załatwiła schronisko, gdzie się podporządkowałem. Schronisko jest największym pryzmatem plusowym do wyjścia bezdomności, ponieważ rygor bezdomny musi mieć rygor, tak zwany rzemień, bo wyjście z Sobieskiego, nie mając mieszkania, nic nie pomoże, bo dalej brniesz na klatkę, masz towarzystwo ławkowe. A więc schronisko daje ci do myślenia, bo tam oczyszcza się mózg. Przede wszystkim z alkoholu, panowie, mózg oczyścić.
1: No proszę. No to zobaczymy, ta historia, miejmy nadzieję, się jakoś lepiej skończy. To będzie nowy etap w pana życiu, jak będzie pan już miał swoje własne lokum.
0: Lokum, tak.
1: No i to będzie, i będzie pan nie bezdomny, ale domny.
0: Zdomny wtedy, domny. Z zameldowaniem, pilnowaniem się jeszcze, mając mieszkanie, bezdomny polecam, jeszcze będzie większe pilnowanie, ponieważ tak zwane kierownictwo też pilnuje i sprawdza. To jest nie tak łatwo, bo dostajecie państwo bezdomni mieszkanie od państwa. To nie jest kupione za pieniądze własnościowe. Więc tak. Cały czas do końca życia musicie się pilnować. Bo wielu wróciło z powrotem, nie dając sobie rady na mieszkanie.
1: Tak, bo to jeszcze pewnie nie jest ostatni etap.
0: To nie jest ostatni etap, to jest przedostatni etap, polecam wysłuchać. To jest przedostatni etap życiowy mieszkaniowy.
1: To odejdźmy chwilę, to bo często tam się zdarza, żeby nie rozmawiać o tych sytuacjach. To zadam takie pytanie, tak, może to nie jest najlepsze dziennikarstwo, ale pana ulubiony film?
0: Z polskich filmów, pomijmy francuskie kino, przepraszam, czy to biją z kulejem. Teraz Młode Wilki, Paweł Delong, Świnoujście. Tam płynie wódka lewa. Młodzi ludzie w to idą, bo są pieniądze. Jest film ciekawy. Teraz Zabij mnie Glino Linda z Machalicą. To jest też ciekawy film kryminalny. Ale przepraszam, czy to biją kulej, to też jest ciekawy, że jest to uczciwe i nieuczciwe, ale trzeba ten film obejrzeć, że jest jednak to dla milicji uczciwe. Innego rozwiązania nie było. Z komedii, moja ulubiona jest komedia Zezowate Szczęście z Bogumiłem Kobielop. A na to Szuka Kapelusza, Fieski. To są wspaniałe komedie. A moja pierwsza komedia, chciałem powiedzieć, kiedy się urodziłem. Urodziłem się koło kina Przyjaźń, naprzeciwko 200 metrów w Radomiu było kino Przyjaźń. Kiedy moja mama już była zabrana chora do Skarżyska, to przypadkowo mnie zawołała sprzedająca bilety, bileterka po orężadę, gdzie było też 100 metrów. Kupiłem tą orężadę, przyniosłem, ona mi, a gdzie mama? A my, mama pojechała do Skarżyska, bo jest chora. To ona już nie wróci. Musisz być cierpliwy i twardy. Będziesz miał za darmo filmy i będziesz nosił orężadę, bo moja mama była krawcową. Twoja mama mnie obszywała. A jaki film jest?
1: No właśnie.
0: A bileterka mówi akurat dla ciebie, bo będziesz to miał w życiu. Wielka włóczęga z Definesem. Proszę państwa, obejrzałem go 10 razy. I zgodziła się przyszłość moja, że powiedziała to, przewidziała pani bileterka, z kina Przyjaźń, nazwa piękna, 100 metrów od mojego przejścia przez pas. Obejrzałem ten film 10 razy, Defines. Jaka jest wielka włóczęga we Francji podczas okupacji, bo miasto nie było zniszczone, ani Paryż, ani Francja. Kolaboracja wspólna z Niemcami, tak jak i Radom, nie był zniszczony. Piękny film, polecam. Kontrybucja Radom 66. Zenglert, ten w naszym podwórku Niemcy. Jest wspaniały film. Roman Bratny i Unniczki o Radomiu. Także jednak to nie przypadek, że ten film musiałem obejrzeć od razu.
1: Dobrze, panie Renu, to będziemy kończyć, zbierać się. Pan swoją drogę, ja swoją drogę. No trzymam kciuki.
0: Pewnie a się... wykształcenie mam, szkoła życia, jak to się mówi, a naprawdę skończyłem szkołę tylko podstawową, jestem szczery. Nie posiadałem zawodu. Bliźnięta mają dużo talentów wrodzonych, a przede wszystkim krasomóctwo wrodzone. Byłem ministrantem 3 lata w Kościele Świętej Trójcy w Radomiu dzięki mamie i tam do ambony ja czytałem. Na sumie o 13, na nieszporach o 18. Miłego państwu i Reneusz Mulich się kłania.
1: Dziękujemy państwu. Dziękuję, panie Renuszu.
0: Dziękuję.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
3: Za 2 minuty godzina 22. Ja tylko przypomnę, że audycje Marzyciele i Rzemieślnicy mogą państwo odsłuchać również w formie podcastu na stronie polskieradio24.pl w zakładce podcasty. Jeszcze zaglądamy na finał siatkarskich mistrzostw Europy. Tam Polska mierzy się z Francją. Po bardzo zaciętej walce pierwszy set dla Polski trwa drugi set. Zapraszam na informacje.
4: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jarosław w żałobie, marsz milczenia po tragicznym ataku w opactwie sióstr benedyktynek. Nasi siatkarze z szansą na złoto, Polacy grają z Francją w finale Mistrzostw Europy. Wielkie święto filmów w Gdyni, trwa gala finałowa Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Ponad 300 osób wzięło udział w Jarosławiu w Marszu Milczenia. Mieszkańcy oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika. Protestowali też przeciwko przemocy. Wiele osób przyniosło biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Niektórzy boją się, że smutek i przygnębienie mogą zamienić się w niechęć lub nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy żyją w Polsce.
2: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam paznokciem ma.
3: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
2: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
4: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
1: 31-letniego Ichora M. podejrzanego o atak na terenie klasztoru sióstr benedyktynek sąd rejonowy w Jarosławiu aresztował na 3 miesiące. Ze względu na stan zdrowia areszt ma być wykonywany w warunkach szpitalnych. Polscy siatkarze walczą o złoto z reprezentacją Francji w finale Mistrzostw Europy. Trwa drugi set. W pierwszym wygraliśmy 31-29. Biało-czerwoni podczas tego turnieju przegrali tylko jedno spotkanie w fazie grupowej z Bułgarią 2-3. Zapowiada się emocjonująca rywalizacja, mówiła w Polskim Radiu 24 Natalia Kapustka z Interi Sport i dodała, że Francja to przeciwnik trudny.
5: Która do finału Mistrzostw Europy wróciła tak naprawdę po 11 latach, więc to będzie zespół bardzo spragniony tego zwycięstwa. I oczywiście wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo zacięta rywalizacja. Przypomnijmy, że Polacy to obrońcy tytułu, który zdobyli przed 3 laty w Rzymie.
1: Ostatni raz polscy siatkarze przegrali z Francją w finale Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Czas na surowe kary dla kierowców, którzy wjeżdżają na przejazdy kolejowo-drogowe przy czerwonym świetle. Tak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który ma nadzieję, że już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu posłowie zagłosują nad zmianami w prawie. Ustawa to reakcja rządu na niedawny wypadek na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a wielu pasażerów oraz maszynista zostało poszkodowanych. Zmiana prawa ma być wyraźnym sygnałem dla kierowców, nie ukrywa szef resortu.
6: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie i trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
1: Zgodnie z rządową propozycją wjazd na tory przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów ma być karany wysokimi mandatami i utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W rosyjskim nalocie na Sumy na północy Ukrainy zginęły 2 osoby, 23 zostały ranne. Jest wśród nich 4 dzieci. Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych. Uszkodzonych zostało kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Po Paryżu Lourdes papież rozpoczął drugi etap swojej wizyty we Francji. Odwiedził największe sanktuarium w tym kraju. Na ulicach miasta powitało go około 50 tysięcy osób. Leon XIV przejechał w Papa Mobile i pomodlił się w słynnej grocie znanej z objawień maryjnych o chorych, ale także o sytuacji francuskiego kościoła. Papież jutro będzie mówił w Lourdes. Ojciec Święty spotka się z francuskimi biskupami oraz osobami zaangażowanymi w życie kościoła i odprawi mszę świętą w sanktuarium. Ważnym punktem wizyty będzie też spotkanie z ofiarami przemocy seksualnej we francuskim kościele. W ostatnich latach Francja bardzo zaangażowała się w walkę z tym problemem. Polskie Koleje Państwowe świętowały dziś setne urodziny. Uroczystości odbyły się w Spale. Na miejscu był reporter Polskiego Radia Patryk Berliński, który teraz obok mnie w studiu. Dobry wieczór, Patryku.
7: Dobry wieczór.
1: Atrakcji dziś nie brakowało.
7: To prawda, były koncerty w kolejowym klimacie, przejażdżka skonstruowanym przez studentów pociągiem, atrakcje dla najmłodszych czy też konkursy.
8: Potrzebujemy 4-osobowe ekipy do quizu Kolejada.
9: U nas jest malowanie buziek, malujemy właśnie tutaj pociąg, są warsztaty zrzucania do celu.
10: Bartłomiej Gawron, kolejowa

0: Orkiestra Dęta PKP. Oprawiliśmy część oficjalną, był hymn Polski, kilka utworów marszowych, ale nawiązujących do rytmu pociągu.
1: Na trasie Warszawa-Spała-Łódź kursował zabytkowy skład zwany Niespiesznym. Będzie więcej okazji, by się nim przejechać, a o pociągu opowiedział mi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
2: To są tradycyjne oliwkowe barwy, bo kiedyś tak wyglądały wagony pasażerskie w Polsce. Są kremowe napisy. Pociąg cały czas kursuje w weekendy. Przygotowujemy specjalną ofertę na Sylwestra. Będzie można go spędzić na pokładzie pociągu Niespiesznej.
1: Organizacja jubileuszu stulecia Polskich Kolei Państwowych w Spale ma wymiar symboliczny. To miejsce było rezydencją prezydenta Mościckiego, a to on 100 lat temu podpisał akt powołujący PKP.
3: To był Patryk Berliński, bardzo dziękuję. A w Spale z okazji jubileuszu można już podziwiać mural z polskimi dworcami kolejowymi oraz znanymi Polakami, w życiu których ważną rolę odegrała kolej. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przechodzi do historii. W Teatrze Muzycznym trwa gala rozdania nagród w kilkunastu kategoriach. O Złote Lwy w tym roku walczy 16 tytułów. Rzeczniczka prasowa imprezy Krystyna Wejher-Sitkiewicz mówi, że wieczorna gala to wyjątkowy moment festiwalu.
4: Gale zamknięcia poprzedza uroczystość Czerwonego Dywanu. Jest to niesamowity moment, bo możemy zobaczyć ekipy filmów nominowanych w pięknych kreacjach, którzy przez ten przemarsz tak naprawdę mogą się pokazać, pojawić, świętować, celebrować.
3: Podczas wieczornej gali przyznawane są nagrody m.in. za najlepszy film, reżyserię i scenariusz, a także za role pierwsze i drugoplanowe.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: W nocy na ogół pogodnie, będzie od 4 do 8 stopni. Jutro sporo słońca i ciepło, od 18 stopni na północy, przez 20 w centrum, do 21 na południu i zachodzie Polski.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 22. Mówiliśmy m.in. o dzielnej walce naszych siatkarzy. Trwa drugi set na Mistrzostwach Europy. W finale Polska na razie wygrywa pierwszy set. Niezwykle wyrównana i trudna walka. Trwa drugie spotkanie, ale też nie zapominajmy o tym, co dzisiaj się wydarzyło na kolarskich Mistrzostwach Świata. Katarzyna Niewiadoma odniosła przecież tam ogromny sukces. Zdobyła srebrny medal w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego na Mistrzostwach Świata w Montreal. Co prawda na finiszu Polkę wyprzedziła Holenderka, natomiast Katarzyna Niewiadoma również osiągnęła ogromny sukces. Mówimy tutaj o srebrnym medalu. A już teraz zapraszam Państwa na audycję, co jest na tej taśmie.
7: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
8: I sala zamarła.
9: Co jest na tej taśmie?
10: Lew Tołstoj mówił, że nauka to pokarm dla rozumu.
11: A to powiedziała Dorota Boniecka-Górna.
10: A ze mną jest Wiesław Molak.
11: Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie w Polskim Radiu 24 w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże, dokumenty radiowe, ale nie tylko.
10: Również rozmawiamy z gośćmi. Z nami w studiu są już Hanna Kuryłowicz, studentka pierwszego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Gratulujemy.
10: I Paweł Mrozek, student dziennikarstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
11: I gratulacje też od nas.
10: No i dodam, że oboje działali w akcji uczniowskiej.
13: Dokładnie. Jeszcze nawet działamy, możemy tutaj to powiedzieć.
11: O. Przed nami akcja studencka, ale do tego jeszcze wrócimy. Taki test, pewnie to wszyscy znacie. Oda do młodości, Adam Mickiewicz. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy młodości, dodaj mi skrzydła, niech nad martwym wzniecę światłem w rajską dziedzinę ułudy. Kędy zapał tworzy cudy, nowości potrząsa kwiatem i obleka w nadziei złote malowidła. Młodości, ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do końca. Wzrusza was to jeszcze? Interesuje was ta poezja, ten romantyzm? Czy to już przeszłość, czy tylko może na przykład matura albo jakiś egzamin?

0: Mi się najbardziej kojarzy z maturą i mam wrażenie, że to już zostanie po prostu mi w pamięci. Jakiś taki związek właśnie od do młodości z maturą.
1: Tak. Ale też skrzydła, wzloty.
0: No, młodość jest pełna właśnie wzlotów, ale też upadków. Nie można o tym zapomnieć. I ja myślę, że my nie jesteśmy już takim pokoleniem romantycznym. My się bardziej zbliżamy do dekadentyzmu, mam wrażenie.
1: Z naszym... Nie wierzę.
0: No tak, ja myślę, że oddana młodość zawsze zostanie mi tam z tyłu głowy. Jednak tak z doświadczeń różnych życiowych człowiek orientuje się, że niestety nie jest zawsze tak pięknie i romantycznie niestety.
2: Oczywiście pierwsze skojarzenie matura, pierwsze skojarzenie przygotowania na języku polskim i kucie jeszcze w ostatnich godzinach przed samą maturą.
1: A te młodości, te nadpoziomy wylatuj, to zostało jeszcze w młodych ludziach. Lećmy, lećmy, teraz wszystko przed nami.
2: Myślę, że zostało na pewno własną interpretacją i to jest o tyle ważne, że nawet nie do końca sobie czasem zdajemy sprawę, ale we własny sposób interpretujemy to, co już powstało, tylko że właśnie na nasz tutaj język młodzieżowy.
1: Czyli zostawiamy romantyzm, przechodzimy do, no już nie pozytywizmu, ale do rzeczywistości.
3: No właśnie, 5 lat przed wami nauki. Z jakimi nadziejami i obawami idziecie?
2: Myślę, że idziemy z wielką nadzieją. Przynajmniej tutaj osobiście mogę powiedzieć, że mam naprawdę ogromną nadzieję i taką radość z tego, że wreszcie jest pewien etap, że już zamknęło się etap szkoły średniej i liceum i wreszcie można zrobić krok do przodu. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jest coś, co od wielu, wielu lat mnie interesuje. Jak już byłem małym dzieckiem, to myślałem, że albo strażak, albo dziennikarz. No i finalnie tutaj na razie wszystko się trzyma tego, że raczej właśnie dziennikarstwo, więc gest dobrej woli dla rodziców, żeby się nie martwili za każdym razem, jak idziecie do pracy, więc tak, dziennikarstwo i przede wszystkim misja pokazywania światu, świata, który jest właśnie rzeczywisty, a nie do końca taki, jak właśnie niektórym się wydaje, niektórym jest przedstawiany.
1: Pani Hanna, pani rodzice co mówili? No prawo, super.
0: Moi rodzice są lekarzami i ja tak wiedziałam, że na pewno lekarzem nie zostanę. Bo trochę, no, obrzydzili mi ten zawód, przyznaję się.
1: A bo nie było ich w domu?
0: Znaczy, byli w domu, ale bardziej jak mi opowiadali o tym, co się dzieje w szpitalach i jak ciężko się pracuje, to doszłam do wniosku, że może to nie jest dla mnie. Ja wybrałam prawo, ponieważ doszłam do wniosku, że może z tego wyjdzie coś, dzięki czemu będę mogła robić coś dobrego dla świata, bo ja się najbardziej interesuję prawami człowieka i jakby działaniem w imieniu tych, którzy nie mogą działać sami, więc dlatego to prawo. Mam taką małą nadzieję, że uda mi się może właśnie pomóc tym, którzy będą w potrzebie, którzy nie będą w stanie sami się obronić i tak jakoś właśnie być taką trochę obrończynią słabszą, że tak powiem.
1: Czyli nie adwokat, a może prokurator, tak?
0: Może. Na razie chcę zobaczyć, jak będzie też na tych studiach, bo pierwszy rok przede mną i zobaczymy.
3: A jakie obawy albo nadzieje?
0: Znaczy, trochę się obawiam, że ten pierwszy rok może być przytłaczający, ponieważ jest dużo takich przedmiotów wymagających, którymi się straszę bardzo na pierwszym roku. To prawo rzymskie, logika, no z których połowa rocznika nie zdaje. Mam nadzieję, że to tylko po prostu jakieś legendy, mity. Uważam, że właśnie czy te elementy są potrzebne, jednak zobaczymy też, na ile one będą mi potem potrzebne w dalszej karierze i po prostu w tym, co będę dalej robić po prostu w życiu.
1: A te takie autorytety prawnicze to już są w pani głowie?
0: Przyznam, że takiej fascynacji kodeksami to nigdy nie miałam, bo jak czytam, to wolę czytać reportaże lub jakieś takie książki właśnie ukazujące rzeczywistość. Z autorytetów myślę, że między innymi jest to obecna rzeczniczka praw obywatelskich, pani Gregorczyk Abram, ponieważ uważam, że właśnie starała się działać na rzecz tych słabszych oraz na rzecz praworządności, co jest bardzo potrzebne w aktualnej rzeczywistości.
1: Autorytety Pawła Morska, od Melchiora-Wańkowicza, od Kapuścińskiego do...
2: Oj, właśnie z tymi autorytetami to jest tak, że raczej staram się być ostrożny i tutaj poszczególnych takich autorytetów jeszcze nie wskazywać, bo w pewien sposób to się jeszcze nie ukształtowało, przynajmniej w tym świecie dziennikarstwa, mediów. Bardzo trudno wskazać taką jedną osobę, którą naprawdę można wskazać jako autorytet. I to o tyle, że od zawsze jednak autorytetami były dla mnie osoby, które naprawdę już długo obserwuję. I chociażby takim jednym autorytetem akurat spoza świata dziennikarstwa, ale też tutaj działalności społecznej, gdzie jednak dość dużo działamy społecznie, chociażby w akcji uczniowskiej, Warszawskiej była pani Wanda Traczyk-Stawska. Już teraz niestety nie ma jej z nami, ale jednak to była jednocześnie też dama Międzynarodowego Orderu Uśmiechu, również tutaj nasza ambasadorka, nawet można powiedzieć.

0: Więc to są osoby, które przede wszystkim pokazują, że świat jest dla nich ważny, a jednocześnie właśnie nie musi być to osoba ze świata dziennikarstwa, mediów, żeby jednocześnie inspirowała do tego, jak niektóre historie pokazywać. Pamiętam taki jeden moment, jak pani Wanda powiedziała do dzieci, młodzieży, że ona już przeżyła wojnę i nie chce, żeby spotkało właśnie to nikogo więcej, a jednocześnie właśnie wskazała, że to dzieci i młodzież są przyszłością naszego kraju. I to, co też jeszcze utkwiło w pamięci, to to, czy właśnie nasz świat, nasza tutaj obecna rzeczywistość wyciągnęła wnioski z poprzednich wojen, z poprzednich tutaj wykluczeń wśród ludzi. I to akurat słowa również powstańca warszawskiego Leszka Żukowskiego na jednym z wydarzeń tutaj, które organizowaliśmy, że nie, świat nie wyciągnął wniosków. I to też jest właśnie mocno dające do myślenia, że jednak pomimo tego, że jesteśmy już w XXI wieku, w 2026 roku, to świat w żaden sposób nie wyciąga wniosków i może niestety być powtórka z tego, co już było wcześniej.
1: No i coraz bardziej się boimy, prawda? Te alerty, te syreny. Czym jest dla was wojna w Ukrainie?
2: Dla mnie to, co się dzieje w Ukrainie i to, co robią żołnierze ukraińscy, jest heroiczne. I ja na przykład w żadnym stopniu nigdy nie umniejszałam temu i nie uważam, że powinniśmy teraz krytykować Ukrainę, bo jeśli oni nie dadzą rady, no to kolej będzie nasza.
3: No właśnie, wy zaczynacie dopiero, wchodzicie dopiero w to życie dorosłe. I jak żyje się z tym obciążeniem, że może ta wojna wybuchnąć?
0: Na pewno świadomość mamy, że może to nastąpić i to wcale nie jest taka odległa wizja, że będziemy musieli poczekać na przykład miesiąc z ostrzeżeniami, że tak za chwilę się rozpocznie. No nie, może nadejść to tak naprawdę w każdej możliwej chwili. Oczywiście trzeba wierzyć tutaj w sojusze, w których jesteśmy, ale jednak takiej stuprocentowej pewności nigdy nie ma, więc na pewno młodzi ludzie coraz bardziej się boją. Ty widzą, że 5 kilometrów od granicy wybucha kolejna rakieta wystrzelona przez Rosjan. No to jest jednak pewna obawa. Przede wszystkim obawa w tych właśnie mniejszych miejscowościach na granicach. To jednak jest też różnica. My tutaj jesteśmy i teraz rozmawiamy w stolicy, a tam jest realne to niebezpieczeństwo tak naprawdę w każdej chwili, dzień i w nocy. I patrząc na to, co się dzieje właśnie na Ukrainie, no to jest niestety lekcja, którą również powinniśmy jako my Polacy wyciągnąć. Pamiętam, jak dopiero to się rozpoczęło, jeszcze wtedy byłem właśnie w szkole podstawowej i u nas właśnie zrobiliśmy w szkole podstawowej wspólnie z samorządem uczniowskim miejsce dla Ukraińców, przede wszystkim matek z dziećmi, żeby jednak mogli się tam zadomowić. Od momentu, gdy właśnie tutaj otworzyliśmy się jako państwo polskie i pokazaliśmy w pewien sposób solidarność. Od tamtego momentu nie ma już takiej solidarności w naszym kraju. Na początku
1: coraz mniejsza.
0: Coraz mniejsza ta solidarność i myślę, że właśnie powinniśmy coraz bardziej tę solidarność właśnie pokazywać i jednoczyć się wspólnie, bo musimy zrozumieć, że to nie jest wojna Ukraińców, to co powiedziała Hania, ale to jest również wojna nasza, całej Polski, całej Europy, nawet całego świata.
1: Pani Hanno, panie Pawle, a przeszliście jakieś szkolenie wojskowe?
2: Ja nie.
1: W liceum?
2: Miałam tak naprawdę zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, to jest równie ważne. Jednak takich kwestii związanych z tym, co się stanie, jeśli będzie jakiś atak, gdzie jest najbliższy schron, co zrobić, czy nie było takich zajęć nigdy. I tak naprawdę teraz, z tego co słyszałam, można się zapisywać na takie szkolenia. Jednak to się pojawiło dopiero ostatnio w szkołach, to tak naprawdę jeśli są jakieś zajęcia na temat bezpieczeństwa, no to głównie takiego udzielania po prostu pierwszej pomocy w tym wszystkim.
1: Paweł też strzelał z KBKS-u?
0: Absolutnie. Ja pamiętam zapowiedź, gdy właśnie wszyscy mieliśmy strzelać, uczyć się na strzelnicach i z tej zapowiedzi praktycznie nic nie wyszło. Załóżmy, że oczywiście miejmy nadzieję, że tak nie będzie teraz ani nigdy, ale zakładając, że właśnie wybuchnie w Polsce wojna, społeczeństwo jest absolutnie nieprzygotowane. My jako młodzi ludzie nie jesteśmy przygotowani, ale również te starsze pokolenia nie mają świadomości i wiedzy, co zrobić. I wszyscy tak naprawdę nie radzimy sobie w pewien sposób z emocjami.
1: No wszystko przed wami, przed prawem, przed dziennikarstwem, żeby informować, żeby ostrzegać, żeby bronić tych ludzi, którzy nie mają. Jak się bronić? Wróćmy do tej rzeczywistości naszej, tej pięknej rzeczywistości, młodości, studenta pierwszego roku.
3: A jakie to uczucie zamienić szkolną ławkę na wielką aulę wykładową?
2: No, ja się przyznam, że chociaż lubiłam moje liceum, cieszę się, że już je skończyłam, bo ten etap...
1: No, ale przyjaźnie zostają. No.
2: Tak, przyjaźnie zostają i tak naprawdę większość moich znajomych właśnie z działalności społecznej też idzie na prawo, więc ja tych samych ludzi też spotkam. Cieszę się, że idę na te studia. Ale też mam podejście takie, że ja będąc, jeśli będę tylko na tych studiach, to zwariuję, więc dlatego będę miała też tą działalność społeczną i te różne aktywności, bo uważam, że bez tego, gdyby człowiek się poświęcił tylko tym studiom, no to nie byłoby nic takiego fajnego w życiu, jakiegoś odpoczynku trochę od tego wszystkiego i zrobienia czegoś dobrego dla świata.
3: Przenieśmy się teraz na Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, gdzie już od ponad 50 lat

0: absolwenci tych studiów spotykają się na zlotach absolwentów. Posłuchamy reportażu z 2023 roku Magdy Skawińskiej, Zjazd Mechaników.
1: Ci, którzy mogą, spotykają się co roku, natomiast co 5 lat jest organizowany właśnie, tak jak mówiłaś, jubiluszowy zjazd, który ściąga nawet tych z zagranicy, Australii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych. No to zapraszamy do słuchania reportażu Magdy Skawińskiej.
0: Zjazd mechaników.
2: No chodźcie, chodźcie. No,
3: z Australii.
4: No nie, z Jasynami najpierw tutaj. Fotografka taka,
2: a piwo,
4: a piwo. Nie, no wygląda, sześć.
2: Dobrze.
4: No, naprawdę. Tym nie mogę się. No super właśnie.
3: A? Tak, no to się cieszę.
4: Ja myślałem, że jakieś farbowała
2: się. Rysiek.
3: Nie.
2: A piwo zamarzło na Australii?
4: Tak. Zimą.
3: Rysiek. Witam serdecznie.
5: Cześć.
3: No, witam. No, też witam.
4: Zdjęcia.
3: Okay. Tu się wpisować, tu.
5: Tu się wpisać.
3: Tu się wpisać.
2: Tu masz prezent i wywieszkę.
3: No, we trzy.
4: Z wywieszką robię zdjęcia.
5: Cześć.
2: Cześć, proszę.
5: Popatrz się. Popatrz.
2: Trafiłem nawet.
5: Nawet trafiłeś, no, nawet pierwszym razem od razu.
3: Nie mam.
4: Będzie, będzie. Tak, też na...
6: Ile osób na liście, ile przyjechało?
3: Na liście to jest około 80 osób. W sumie gdzieś 15 osób nie dojechało jeszcze.
6: Z daleka pan?
7: Z Kiełczowa, Wrocław.
8: Kanady.
9: Jeszcze na montrealskim czasie jestem, bo dwa dni podróżowałem niestety. I żonę zostawiłem tam. Ona już nie, to jest zbyt wyczerpujące. Ja, mi skancelowano lot, musiałem przejechać przez inne miasta i tak dalej, także w sumie dwa dni jestem w podróży. Ale cieszę się, że mogę się spotkać z kolegami, z koleżankami i troszeczkę powspominać stare czasy.
10: Mamy ludzi z całego świata, i z Australii, i z Kanady, i z Wrocławia, i z Kluczborka.
5: I z Monachium.
4: I z Hamburga.
10: I z Monachium.
4: I z stronę z Włoch.
11: No, z Australii, Sydney. Nie przyjechałem tu na żaden zjazd, na przykład ze szkoły podstawowej, czy z technikum, które tu kończyłem w Wrocławiu, ale na ten zjazd przyjeżdżam. No. I pierwszy raz wiedziałem o zjeździe, dowiedziałem się w 8 roku, czy 7. I na 8 roku byłem. Ja takiej pory jestem co 5 lat.
4: No. Mój pierwszy zjazd to był rok 2003, 30. rocznica. Przed tym zjazdem słyszałem, że podobno są organizowane jakieś zjazdy. Ja mówię, no Boże, no studiowaliśmy, miałem kolegów, ale to był czas przeszły. To wszystko minęło, po co ja tam będę jechał? I w 2003 roku któryś z kolegów mnie wręcz zmusił przyjechać. Przyjechałem właśnie tutaj, zacząłem słyszeć głosy, ale nie poznawać twarzy, albo poznałem twarz, ale głos był obcy. Dla mnie to pierwsze spotkanie było szokiem, niesamowitym szokiem. Ja się wtedy zorientowałem, że byłem po prostu głupi. I od 2003 roku jeżdżę na każdy zjazd.
6: A w którym roku państwo robili dyplom?
11: W 73. skończyliśmy.
12: 50 lat temu właśnie.
11: No.
12: Jest 50. rocznica ukończenia studiów Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym.
3: Kochane koleżanki, drodzy koledzy i współmałżonkowie, bardzo serdecznie w imieniu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu naszego jubileuszu, bardzo serdecznie was i z niepomaną radością witam. To jest piękny jubileusz, którego dostąpiliśmy, bo chociaż nie wszystkie nasze koleżanki i koledzy tego doczekały. Cieszę się bardzo, że was widzę, chociaż miałem tu pewne obawy idąc, czy poznam was jeszcze, ale widząc wasze uśmiechnięte i radosne twarze, oczywiście z pewną rysą powagi, dochodzę do wniosku, że pamięć jeszcze mam dobrą, bo wszystkich was poznaję.
6: A dlaczego pan przyjeżdżał na te zjazdy?
12: Jakie ciężkie pytanie. No między innymi dla takiego na przykład kolegi. Szafa. Taki miał pseudonim jeszcze, nie? Od kształtu. Wygląda postawna mężczyzna. Ale chodzi o to, że każdy z nas ma jakieś życiorysy. Fajne życie jest, jeżeli się na końcu, no wiem na końcu, ale żeby po tych tam iluś tam latach, mamy powyżej 70 już, nie? Mieć przeczucie, że nikogo się nie skrzywdziło. Dobrze mówię, Mietek. Nikogo się nie skrzywdziło, nikomu się nie zrobiło świństwa zwłaszcza, nie? Różne rzeczy się robiło zawsze, nie? I teraz zebrało się tutaj tam 80 osób i tak sobie przypominamy, no fajnie, widzę tego zawodnika, nic mu nie zrobiłem złego. Jeżeli coś, to nawet fajne jakieś były sprawy, imprezy czy coś takiego, co nie? Dalej, ludzie sobie nawet

0: wzajem pomagają do dzisiaj. Mamy kolegę, który nam przez 20 lat prowadzi portal ogólnoświatowy. Pamiętam, dawniej jakiś problem był, to przez ten portal podawana była informacja, że temu a temu trzeba pomóc. I reszta osób w jakiś sposób dzwoniła, coś pomagała i tak dalej. Niekiedy zatrudnialiśmy jakoś, jak komuś się nie udało, bo nie każdemu w życiu się udaje. I to nas trzymało. A nawet jak pani tu widzi, idzie nasz przemiły kolega Kazimierz. Jak on daleko mieszka, to w tej chwili w zasadzie jego rodzina, niech pani sobie wyobrazi, jego rodzina w tej chwili chodzi do góry nogami. I niech pani się zapyta, co go tak trzyma. No on przyjechał tutaj, nie? Jezu, 24 godziny w samolota.
1: Ale pan zwala na kolegę. Proszę się wytłumaczyć, dlaczego pan przyjechał. Ale
0: dziewczyna zwala na kolegę na tym, nie? No między innymi dlatego, żeby później pogadać z Kaziem, nie? Co prawda widzę go co chyba 5 lat.
1: To nie za często.
0: No ale to wie pani, no, on mieszka 20 parę, nie wiem, no, 14 tysięcy kilometrów w linii prostej. Ja nie chcę mu kazić, on musiałby sobie uszy zatkać. Ale to jest gość, weź zatkaj sobie uszy. Zatkaj, Kazio, uszy. To jest gość, który zawsze jest miły. Nawet jak się z nim gada na granicy uprzejmości, do czego ja jestem zdolny, bo taki mam chamski charakter, to on zawsze to traktuje i on wie z góry, że ja tego nie robię złośliwie, tylko przyjacielsko. Lub bardzo złośliwie, nie? I dlatego się spotykamy.
2: No nie utrzymywałabyś pani kontaktu z takimi koleżankami. Przecież to był grzech by był.
3: Już
2: nie grzeszymy, ale utrzymujemy kontakt. Prawda? A Ewunia to jest moja kochana miłość.
3: Ale Kaziu był taki kochliwy, że my z Bogusią nigdy nie wiedziałyśmy, w której się akurat kocha. Bo w jeden tydzień się kochał we mnie, drugi w Bogusi, później znowu z kimś.
2: Ja jesteśmy z podziwu dla siebie, że po tylu latach chcemy się jeszcze widzieć.

Dawny system studiowania powodował silną integrację studentów, dlatego że wykłady były obowiązkowe, przydział do poszczególnych grup był stały, niezmienny przez całe studia. Jest bardzo duża różnica między dawnym systemem a aktualnym, gdzie studenci sami sobie modzą harmonogram. Bardzo często zmieniają grupy. Prowadząc zajęcia ze studentami, czasami gdy pytałam o osobę, która akurat nie przyszła na zajęcia, co się z nią dzieje, to grupa nie wiedziała, o kogo chodzi.

0: Cześć, noga. Mam laskę niebieską, jak widzisz.
1: No to laska. No dobrze, to świadczy o tobie dobrze, że masz się na czym podeprzeć.
0: Tak. Są dwa roczniki sensu stricto. Myśmy kończyli studia 5,5 roku, czyli w marcu, a koledzy, druga grupa w czerwcu. Czyli rok później zaczęli, ale kończyli w jednym roku. I razem robimy zjazdy. Ja jestem wychowany w akademikach. Myśmy mieszkali w pokoju 8-osobowym, a 9 był walet, który spał pod stołem. A mieszkałem z kolegą, który studiował 13 lat. To był rok 67, myśmy zaczęli studiować. To były czasy, kiedy na uczelni wśród studentów były grupy. Młodzi studenci, starsi studenci. To był szacunek. Na dole w Fusiku był klub. Taki ładnie grali Dixie. Młodzi studenci tam nie mogli chodzić, bo by nie było miejsca dla tych starszych. Ale my, ponieważ mieszkaliśmy z tym kolegą 13-letnim, to on nas tam zaanonsował iśmy balowali już od pierwszego roku. Także.
2: To przyjemne czasy.
0: Także parkiet tam myśmy wyszlifowali.

0: Ale dobrze, także.
1: Ale 68 i studenckie protesty też państwo
0: były. Tak, oczywiście. Pamiętam, spaliśmy w auli. No, była policja i tak jeszcze wtedy jeszcze milicja. Było trudno. No, było wiele rzeczy, myśmy nie rozumieli i tak dalej. To jak to w Zabieruchu. Ale też brali udział. Także ja przeżyłem tutaj 68, Solidarność. Zostałem profesorem przy okazji. Tak?
1: Przy okazji?
0: Przy okazji. A nigdy nie myślałem, że będę naukowcem, ale mamy z roku kilku profesorów tytularnych. Naszego rocznika jest kilku profesorów tytularnych. Nie wiem, czy z pięciu, czy sześciu nawet. Rocznik wspaniały. Świetne kariery kolegów. No i też niepowodzenia, no ale...
1: A jak pan patrzy na obecnych studentów, to oni się różnią czymś od was?
0: Ich nie rozumiem.

0: wszak życie piękne jest i czadu politechniką.
1: Jesteśmy ze sobą 3 dni, w tym zawsze jest bal, są tańce, czyli taka uroczysta kolacja, dużo spotkań, rozmów i też spacerów, bo są często ciekawe okolice. Wyjeżdżaliśmy nawet do Teplic nad Metui. Raz byliśmy nad morzem, gdy jeden z naszych kolegów, który założył dużą firmę, zafundował całej grupie, włącznie z autobusem, który zawiózł nas tam.
2: Zbyszek niestety odszedł od nas 2 lata temu. Mój kolega, z którym mieszkałem w pokoju, z biegiem czasu traktowałem go jak własnego brata. Trafił do nas na 3. roku. Najpierw studiował w WPPT wydziału, ale potem się przeniósł na wydział mechaniczny do nas. Miał swój własny zespół, występował w klubie zniczy naszym, właśnie w naszym akademiku. Pięknie grał na instrumentach, na helikonie, ale głównie na gitarze. W rytm muzyki przygotowaliśmy się do pracy magisterskiej. A on potem 2 tygodnie przed obroną pracy świat napisał, umysł niesamowity. I jego zasługą to właśnie było, że on rozkręcił te nasze zjazdy pod względem muzycznym. Zostawił nam w spadku Reńka jako tego gitarzystę, który kontynuuje tą grę, i to jest coś pięknego, bo tak wciąga ludzi do wspólnej właśnie zabawy. No i druga rzecz, on jest z nami w gitarze, którą podarował Reńkowi.
3: Uwaga! Widać. Uśmiech. Dobra. Leszek, co ty tak się kręcisz?
4: Dopiero się zacząłem.
3: Dobra.
5: Jeszcze raz. Wszyscy są? Wszyscy. Uwaga.
6: Za państwa czasów to trochę to inaczej wyglądało, prawda?
4: O, zupełnie inaczej. Tego budynku na przykład w ogóle nie było. To jest wszystko tak futurystycznie. 10 lat temu na zjeździe wszedłem tędy. Grupkę, taką malutką grupkę, 3-4 studentów. Zapytałem właśnie o ten budynek, żeby mi trochę opowiedzieli. A oni pytają, a kim pan jest? A ja mówię, że ja jestem waszym kolegą, tylko trochę takim z wcześniejszej daty. Zaczęli mnie wypytywać, a jak to jest, jak się pracuje zawodowo, jak się skończy studia. I próbowałem ich namówić na to, żeby mieli marzenia.
6: O czym pan marzył podczas studiów?
4: Ja marzyłem, żeby zacząć pracować, kupić samochód. Kupiłem malucha i jaki ja byłem dumny. Ja zacząłem pracować w kopalni Rudna w Lubinie. Po roku czasu przyjechał ktoś z ministerstwa i tych młodych adeptów pytano, jak sobie wyobrażają przyszłość. I siedział taki cieć przede mną i pyta, a kim pan chce być w swojej karierze? Ja mówię, pańskim szefem, ministrem. Zaczął się śmiać. No niestety wyjechałem za wcześnie, czy zostałem zmuszony do wyjechania, do opuszczenia mojej kochanej ojczyzny, bo tak bym został tym ministrem pewnie.
7: Po strajkach 80 roku oni wyjeżdżali przed stanem wojennym, najczęściej uciekali, a niektórzy w stanie wojennym, jeżeli byli zaangażowani w działalność podziemną, niektórzy dostawali ultimatum, albo jedziesz, albo tu będziesz miał problemy.

0: a niektórzy po prostu wykorzystywali, że jakieś zawodowe możliwości, że mogli wyjechać w tym czasie.
1: Boguśka, wszystkie panie lgną do mnie.
2: Wszystkie do Ewy.
0: Nie, przepraszam. Zosia jest tam.
1: Zosia, co ty tam robisz?
0: Zosia to jest koleżanka z tego roku starszego, który pół roku przed nami robił dyplom.
3: Mieliśmy praktyki,
0: nie
3: mieliśmy praktyki na wakacjach, a oni mieli jeden semestr w ogóle pół roku.
0: Bo to był 68 rok, jeden, pani.
3: Jeden
0: no
3: semestr,
0: i to był szczególny.
3: Cały semestr mieli tylko praktykę przed w ogóle studiami. A my mieliśmy już praktykę po pierwszym roku i po trzecim.
4: Ja mam jeszcze takie wspomnienie, jak ty na drugie śniadanie kupowałeś sobie taki mały bochenek chleba, przekrawałeś
0: to nie
4: go
0: była
4: jak
0: długa
4: bułkę.
0: Nie,
4: tak jak bułkę. Smarował bas i zjadał jak kanapkę i wzbudzałeś w ten sposób
0: popijając mleka
4: i rozmawianie wśród robotników, ludzi pracujących, że nic nie robi, a tak dużo zjada.
0: A w ogóle zawsze bardzo szczupły.
5: Ja bardzo wcześniej wiedziałam, że pójdę na wydział mechaniczny, bo zamiast do ogólniaka chciałam iść do technikum mechanicznego. W moim mieście było technikum mechaniczne, ale dziewczyn nie przyjmowali. No, za 2 lata zaczęli przyjmować, za wcześnie się urodziłam. I wtedy, jak już skończyłam ten ogólniak, to myślę, no muszę coś robić. Skończyłam ten ogólniak, no i to wiedziałam, gdzie idę, na mechaniczny. Prawda? A mój ojciec mówi, śruby będziesz kręcić? Dogadaliśmy się, że ten zawód dla dziewczyny to też może być fajny, wtedy, kiedy... Ja już wiedziałam, jak się przekładnie liczy i ojcu udowodniłam, że on błąd zrobił, po swojemu licząc. No i także tak do dzisiaj dnia siedzę w tym.
6: Jeszcze mam jedną koleżankę, która tutaj się garnie do tego, żeby coś powiedzieć.
7: Ja wszłam na wydział mechaniczny, żeby kontynuować pokoleniowo zawód i wiedzę na temat metali, budowy maszyn. Mój dziadek, mój pradziadek kowalem, ślusarzem. Ojciec prowadził warsztat ślusarski, więc ja tak sobie myślę pokoleniowo, pociągnę to dalej. Ale wiecie co, tak naprawdę to ja przyszłam po to na wydział mechaniczny, żeby sobie, nie przerwaj mi, po to, żeby znaleźć miłość mojego życia, czyli mojego matka.
8: Jest dużo uczestników tych zjazdów, dlatego że odkąd zaczęły przyjeżdżać osoby towarzyszące, które polubiły tę atmosferę, to w tej chwili może mniej wspominamy, ale raczej cieszymy się, że może widzimy się, prawda?
9: Soczek jakiś jest?
10: Soczek na stole. Są soczki i woda.
9: Dla pani jakieś takie mamy coś takiego.
10: Szklaneczkę soczku.
11: Często mają państwo takich gości?
10: Zdarzają się.
11: Zdarzają się? 50 lat temu skończyli studia.
10: Ach, w sensie takim. Myślałam, że pyta pani tylko o wiek. No rzeczywiście, bardzo fajni ludzie. Myślę, że impreza będzie udana. Ja skończyłam szkołę 20 lat temu i nie mogę się spotkać ze swoją podstawówką. A tutaj po 50 latach się spotykają. Super. To można by było rozmawiać całą noc i tak by było o czym.
11: Muzyka w tle, więc, czyli będą tańce?
10: Będą. Na razie jest muzyka w tle, muzyka do obiadu, kolacji, a później jak najbardziej. Myślę, że będą się goście bawić. Troszkę się rozruszają.
9: Też tu było 80 miejsc.
10: I 80 tutaj, szampanówek.
9: No właśnie, to coś tutaj nie... Na pewno było 80 miejsc, na pewno, tak? To tyle brakuje?
6: Drodzy przyjaciele, proszę o uwagę. Halo. Bardzo proszę o uwagę. Mogę mówić? Drodzy przyjaciele, bardzo serdecznie was znowu witam na naszym balu i mam nadzieję, że to nie jest nasz bal ostatni. Na przyszłość zdrowia. Wszystkiego najlepszego.
12: Ja go podziwiam, że on się w to wpuścił. Naprawdę. Znaczy ja to zacząłem, zorganizowałem 19 takich spotkań. Od 6 lat robił nasz kolega. Tylko, że ja naprawdę nigdy nie spinałem się tak jak Jurek. Ja robiłem możliwie najprościej. On to tyra już, proszę panią, od kilku miesięcy. Przecież on tutaj w hotelu był chyba ze 4 razy. Ustalał, czy to, czy tamto. Załatwiam, rezerwuję, pytam, co dadzą i do widzenia.

0: Że komuś nie smakuje, to niech nie je. Mieszkaliśmy w akademiku, czy ktoś wybrzydzał? Przychodziliśmy na stówkę, dostałem na talerzu to, co było i albo jadłem, albo nie jadłem. To był mój problem. To dlaczego teraz nie można? Niech poczują to samo.
1: Czy wyobraża pan sobie, żeby nie przyjechał?
0: Ja? Ja zawsze przyjadę. Ja nie mam co robić, proszę panią. Jestem emeryt.

0: A jak odeszła, to teraz mamy wolerek za nogi. Jeździmy po kraju, podróżujemy, wypoczywamy. Pół roku jesteśmy w domu, pół roku jeździmy.
1: Drodzy goście, życzę wszystkim szampańskiej imprezy do północy i smacznego, ponieważ już wyjechała kolacja z kuchni. Do zobaczenia na parkiecie, drodzy Państwo.

0: życiu nie zawsze wszystko się fajnie układa.
1: Bezwzględnie. Są problemy.
0: I o tym się mówi, czy o tym
1: też
0: nie mówicie?
1: Też mówimy. No, tu moja żona kochana też chorowała bardzo poważnie. I jak się wyleczyła z nowotworowych, zaczęliśmy tańczyć, bo chciałem żonie zrobić przyjemność. To już
2: bo
1: tańczymy tak kilkanaście lat.
2: I mąż mi zrobił.
1: Już zdecydowałem. Tak. Ja bym 60 lat, na tańce się wziął zapisać do coś.
2: Po 10 lat dopiero poszliśmy.
1: A już mamy 75.
2: I już jest, mamy 12 lat tańca za sobą.
1: Chce się żyć i chce się spotykać, póki zdrowie i nogi nas noszą. Pokazaliśmy dwa tańce takie skrótowe, bo no, tak nam muzyka po prostu dyktowała.
3: To jest właśnie też ćwiczenie umysłu, bo to trzeba było się tych kroków uczyć i to, żeby zgrać. Myśmy chodzili 10 lat, ale ja nie powiem, że ja już dobrze tańczę. Młodzi to całkiem inaczej. Jeszcze mają tą taką wolność, nie? Ale my jeszcze dajemy radę, jak chcemy. Jak chcemy.
4: Ja zauważyłam, że w tej dużej naszej grupie, gdy rozmawiamy albo chwalimy się osiągnięciami, to po skończeniu studiów dużo koleżanek, nie mogę powiedzieć dużo koleżanek, bo było nas w sumie 12 tylko na 200 osób. Ale każdy coś tam w tej chwili robi. Jeden z naszych kolegów na przykład ze względu na swoje wykształcenie muzyczne gra profesjonalnie na akordeonie. Tworzy muzykę, daje koncerty. Moja przyjaciółka ma pasję, fotografuje ptaki. Niektórzy zajmują się na przykład jazdą konną. Też nie mówię o takim przejechaniu się niedzielnym, prawda, w jakiejś stadninie. Niektórzy pracują jeszcze. Gdyby pani porozmawiała z każdym z nas, jak się spotykamy po latach, to każdy opowiedziałby pani historię ciekawą, jak sobie organizuje życie teraz i nie jest to całodzienne monitorowanie telewizji. Sam fakt, że my spotykamy się po latach, świadczy o tym, że każdy jest zadowolony z tego, co robi. To niekoniecznie muszą być duże sukcesy, ale niemniej jednak, jak się jest zadowolonym z życia, to też ma się ochotę spotkać kolegów z dawnych lat.
1: Oczywiście. Dziękuję.
0: Już się państwo żegnają?
1: Tak, tak. My się żegnamy z tego względu, że no, obowiązki... Spotkaliśmy się, co tak?
5: Ojej.
1: No, za rok się spotkamy, Lechu. No. I no, dzwonimy się, WhatsAppy,
5: i zaraz zrobię następną stronę.
1: Zrób. Powodzenia.
6: Cieszę się, że spotkałem wszystkich. Myślałem, że gorzej wyglądają, a wszyscy są elegancy i w formie i z tego się cieszę.
0: 50 lat. Nie macie siebie dość?
7: Nie, nie, absolutnie. Już plany sięgają 80-lecia, może nawet i dłużej.
8: Niektórzy mają obowiązki, a zwłaszcza takie opieki nad współmałżonkami, więc odjechali wczoraj. Niektórzy byli tylko na tej części oficjalnej, no ale tu nas dość sporo dotrwało do końca. No i jesteśmy umówieni na kolejny zjazd za rok.
9: Kangurku, jak to cię zwali? Kangur, tak?
10: Kangurek.
11: Kangurek. Tak, pozdrów kangury, rzeczywiście go dobrego.
10: Dziękuję. Pani ale nie ostatni.
11: Nie, nie. Za rok się zobaczymy.
12: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
13: Co jest na tej taśmie?
14: Wysłuchaliśmy reportażu Magdy Skawińskiej z Jazd Mechaników.
15: A z nami w studiu cały czas studenci tuż przed pierwszym rokiem.

0: Hanna Koryłowicz i Paweł Mrozek. Marzenia i plany młodych ludzi. Ja to mam takie badania. Po pierwsze podróże 75%.
1: No, ja uważam, że podróże dla nas są bardzo ważne. Tym bardziej, że jesteśmy też, poza tym, że jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami i możemy korzystać z różnych możliwości, które daje nam Unia Europejska. Między innymi na przykład ja się nie załapałam, ale są te przyjazdy pociągami na koszt Unii Europejskiej, ale też po prostu jeżdżenie do różnych krajów, zarówno Unii Europejskiej, jak i poza. Ja uważam to za bardzo ważną rzecz, ponieważ odkrywa się wtedy inne kultury, inny świat trochę i poznaje się ludzi, co jest najważniejsze i można zawrzeć znajomości na całe życie też.
0: Podróże dla Pawła?
2: Podróże małe i duże, niezależnie gdzie tak naprawdę się podróżuje. To
0: ale
2: jest
0: na pierwszym miejscu?
2: Na pierwszym miejscu, oczywiście, że tak. Młodzi ludzie bardzo są mobilni, bardzo potrafią i lubią sobie właśnie planować tutaj najróżniejsze podróże i Erasmus tutaj jest bardzo, bardzo ważny w studiach.
0: Drugie, mieszkanie, 52%. To jest dla niektórych nieosiągalne. Wziąć kredyt, no to są takie koszta, 25 metrów kwadratowych w Warszawie.
3: To tyle, co dom poza Warszawą.
0: No,
3: po prostu.
0: Prawie. A jeszcze trzeba mieć zdolność kredytową. A jeszcze trzeba mieć zabezpieczenie. A jeszcze trzeba mieć na uwadze te procenty. Przez 30 lat 1/3 pensji będzie przeznaczona na tę kawalerkę 25 metrów kwadratowych. Na Boga. Co przed wami?
1: Ja mam ten przywilej, że mam wspierających rodziców i rodzinę i no, moi rodzice zadbali o to, żebym ja miała gdzie mieszkać i ja to traktuję jako wielki przywilej i wiem, że nie każdy tak ma, tym bardziej, że to mieszkanie jest po prostu w Warszawie, więc to też po prostu znalezienie mieszkania w Warszawie w dobrej cenie w centrum, no graniczy po prostu z cudem tutaj.
0: Paweł, mieszkanie dla ciebie?
2: Bardzo ważne marzenie.
0: Nawet
2: nie tylko jak dla mnie, ale też dla wszystkich młodych ludzi, którzy mają do czynienia z tym patodeweloperką, że tak można powiedzieć, bo to, co się dzieje naprawdę dla studentów, to głowa boli. Wielu studentów po prostu nie może wyjechać na studia, bo właśnie ceny mieszkań, czy to wynajmu, czy kupna.
0: Może nie być szansy zakwaterowania się w akademiku.
2: Właśnie i z tymi akademikami też jest to ogromny problem, w zależności, jeśli ktoś oczywiście ma jakąś olimpiadę, to też pierwszeństwo, ale tak, żeby się dostać w normalnej rekrutacji, to wielokrotnie jest bardzo, bardzo ciężko, więc z tymi mieszkaniami to problem jest duży, a każdy, myślę, że człowiek myśli o tym, żeby mieć jakiś taki swój własny kawałek podłogi.
0: No dobrze, później jest pasja, 44%, środek transportu 33%, czyli własny samochód. Zdrowie i wygląd to ważne, 37%. Zmiana miejsca zamieszkania, a może nie w Warszawie, a może gdzie indziej, a może gdzieś poza Polską. Ubrania 35%, sprzęt elektroniczny, własna działalność 29%, wydarzenia. Taka dziwna kategoria.
3: Widzę, że 22% jest wykształcenie.
0: No tak, wykształcenie jakby 22%, mało... 24% nawet. A gdzie jest miłość? A gdzie jest przyjaźń? A gdzie jest rodzina? A gdzie są dzieci? Ja jak szedłem na studia, to sobie tak myślałem, nie wiem czy Dorota też, może poznam kogoś na zawsze, do końca.
1: Dla mnie priorytetem są właśnie studia w tym wszystkim, przyznaję się, bo mam podejście takie, że jeśli bym chciała stworzyć właśnie rodzinę w przyszłości, to chciałabym mieć tą stabilność.
0: Czyli wykształcenie 24%.
1: Tak, tą stabilność chciałabym mieć. Z niektórymi rzeczami poczekać, zdobyć to, co jest potrzebne, aby później móc po prostu spotykać ludzi i też tworzyć taką przestrzeń bezpieczną.
0: Pani Hanno, a gdzie te wzloty? Gdzie ta młodość? Ty nad poziomy wylatuj. Wracamy do Mickiewicza. Kochać, kochać.
3: No kochać
0: jest
3: można, ale
0: szansny.
3: Bez zakładania rodziny, tak?
1: No kochać, kochać można. Znaczy dla nas, dla naszego pokolenia jednak ważna jest dosyć w tym wszystkim stabilność i niestety nie żyjemy w stabilnych czasach, jak już wcześniej mówiliśmy właśnie o wojnie na Ukrainie, ale też o różnego rodzaju zmianach na świecie, to jednak stabilność jest bardzo ważna i ja na przykład nie jestem w stanie sobie wyobrazić mojej przyszłości, która będzie podporządkowana różnego rodzaju impulsom. Oczywiście te impulsy są ważne, jednak ta stabilność i bezpieczeństwo w tych czasach są najważniejsze po prostu.
0: Panie Pawle, niech pan to zmienia. Niech pan leci. Niech pan kocha.
2: Młodzi ludzie są po prostu świadomi. Świadomi tego, że jednak są i muszą być odpowiedzialni. Nawet nie tylko dla siebie, ale

0: też właśnie dla innych. No ale tak, miłość i przyjaźń myślę, że powinny być tutaj na tak naprawdę pierwszym miejscu w tych wszystkich priorytetach i wartościach dla nas jako młodych ludzi, no ale w tym naszym obecnym świecie, otaczającym nas świecie, coraz bardziej to zanika i coraz bardziej jest to niepokojące, że jednak ta miłość i przyjaźń już nie jest dla wszystkich najważniejsza.
1: I czy myślicie, że w dzisiejszych czasach zdarzają się jeszcze takie zjazdy absolwentów, nie wiem, czy liceum, czy na studiach i czy chcielibyście, żeby no właśnie za te 10 lat na przykład się spotkać.
2: Moim zdaniem to właśnie kwestia tych zjazdów, spotykania się, to bardzo zależy od tego, jakie było liceum. Czy to liceum dawało taką podstawę do tworzenia więzi w tym wszystkim? Czy było to liceum, które polegało na wyścigu szczurów, czy bardziej właśnie na relacjach? I myślę, że to od tego głównie zależy to, czy będziemy się spotykać dalej, czy nie. Na przykład w moim liceum są wigilie szkolne, na które są zapraszani zarówno absolwenci, jak i aktualni uczniowie, co jest taką przestrzenią po prostu do wymiany doświadczeń, do spotkania tych osób. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby spotkać tych ludzi, z którymi się chodziło do liceum. Jednak równocześnie też myślę, że czas studiów weryfikuje też przyjaźnie i pokazuje nam, komu zależało na nas. No i mam nadzieję, że wszystkie moje bliższe relacje przetrwają, że tak pozostanie po prostu.
3: Z badań Fundacji XTB wynika, że młodzi Polacy nie uważają, że do spełnienia swoich marzeń potrzebują milionowych kwot. Połowa respondentów wskazała, że do realizacji ich najważniejszych marzeń wystarczy 50 tysięcy złotych. Nie wiem, na co to wystarczy. Kwoty między 100 a 500 tysiącami złotych brakuje jedynie co piątemu badanemu, a ponad 500 tysięcy złotych potrzebuje zaledwie 15% badanych. Jedynie 10% respondentów nie wierzy w spełnienie swoich planów. 44% wierzy w pełne spełnienie marzeń, a 46% w ich realizację, ale z nieco mniejszym rozmachem. Komentarz jest bardzo krótki. Oszczędzanie, inwestowanie. Tu młodych ludzi stać na oszczędzanie, na inwestowanie.
2: Nasze pokolenie to pokazuje, że młodzież chce tworzyć coś nowego. Najlepiej wylądować w Dolinie Krzemowej. Ja nigdy nie miałam takich marzeń, ale wiem, że część młodego pokolenia właśnie chce tworzyć startupy, chce inwestować, chce budować właśnie dzięki też finansom. Dla naszego pokolenia uważam, że jednak te pieniądze są ważne, bo są trochę one takim pewnym sensie gwarantem przyszłości, a też częścią budowania czegoś, dzięki czemu możemy mieć tą lepszą przyszłość.
0: Tak, i właśnie spełnianie marzeń, czy czasem spełnienie marzeń może nawet nic nie kosztować, czasem może kosztować bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że to zależy właśnie od tych marzeń młodych ludzi, no ale niezależnie jakie ma się marzenia, to myślę, że powinno się jednak wierzyć w to, że można je zrealizować. No, no
3: pieniądze trzeba mieć.
0: Trzeba mieć, ale właśnie trzeba je skądś pozyskać, więc tutaj właśnie praca i rynek pracy w ogóle dla młodych ludzi jest bardzo bezwzględny, można powiedzieć.
1: To tak, coś, bo trzeba być wykształconym i mieć doświadczenie jednocześnie.
0: To po pierwsze, ale po drugie nawet można powiedzieć, że pomimo tego wykształcenia, pomimo licencjatu, magisterki, wielokrotnie młodzi ludzie wysyłają kilkadziesiąt CV i nikt się nie odzywa. Więc to też jest dość niepokojące, dlatego że ktoś właśnie stoi przed wyborem albo iść na studia, albo nie iść na studia. Osoba, która nie pójdzie na studia, może uzyskać pracę niż ta osoba, która pójdzie na te kilka lat
1: studiów. No właśnie, dlatego tak się zdziwiłam, że tylko 24% chce tego wykształcenia dzisiaj.
0: Tak, nie powiem, że dla młodego pokolenia obecnie, dla naszego tutaj pokolenia papierek to tylko po prostu papierek, że studia to papierek, no nie tylko i wyłącznie, ale jednak jest to zupełnie coś innego, tak samo jak matura. Kiedyś to było coś po prostu najważniejszego, a teraz po prostu egzamin, który trzeba zaliczyć, trzeba zdać i trzeba pójść dalej, więc to naprawdę się bardzo, bardzo mocno zmienia, ale no rynek pracy naprawdę jest bezwzględny, ale bardzo często jest też to, że w pracy nie oczekuje się nawet matury, nie oczekuje się kwitków, potwierdzenia, że się ma pewne wykształcenie, oczekuje się twardych umiejętności i tych umiejętności właśnie polska szkoła nie uczy. I to powtarzamy już od naprawdę dawna, ale jednak polska szkoła uczy wszystkiego, czyli niczego. Uczymy się budowy pantofelka, mniejszych, większych bitew historycznych, po prostu szczegółów, których nie do końca w przyszłości wykorzystamy. Okej, to jest wiedza teoretyczna, potrzebna, ale jednak tej praktyki powinno być znacznie więcej, bo osoba, która wychodzi z systemu edukacji, tak jak my, już kończy tutaj szkołę średnią, w pewien sposób zderza się tutaj z rzeczywistością.
1: A co to jest ta akcja uczniowska?
0: Akcja uczniowska. I tutaj wiele osób myśli, że jesteśmy organizacją pozarządową, że jakąś międzynarodową organizacją, organizacją, my jesteśmy po prostu
3: jakaś
0: inicjatywą.
3: Jakaś przybudówka polityczna?
0: Oj, to też bardzo częsty zarzut. Właśnie my jesteśmy inicjatywą społeczną, nie jesteśmy w żaden sposób

0: formalizowani, czyli jesteśmy po prostu taką ekipą uczniów, która w pewnym stopniu powiedziała w pewnym momencie, bo to był 2023 rok, czerwiec, posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży w polskim parlamencie, zamieniamy się wtedy jeden raz w roku, młodzi ludzie mogą zamienić się właśnie na takich parlamentarzystów, usiąść w ławach i jednocześnie podebatować, no i właśnie wtedy wyniknęło to, że młodym ludziom zabrano głos, nam wówczas jako właśnie posłom, posłankom Sejmu Dzieci i Młodzieży, bo to my właśnie tworzyliśmy wówczas akcję, no po prostu odebrano pewne przywileje, a tak naprawdę prawa, czyli po prostu wolność słowa na wypowiadanie się na nasze tematy. Wówczas jeszcze poprzednia tak ekipa rządząca przekazywała poszczególne tutaj rzeczy, co mamy mówić z mównicy, dokładna kartka, co przeczytać, więc wtedy po prostu młodzi ludzie powiedzieli dość, zbuntowaliśmy się i grupa kilkunastu, kilkudziesięciu osób właśnie założyła tutaj naszą akcję uczniowską i na przestrzeni lat to oczywiście ewaluuje, ale w dalszym ciągu po prostu jesteśmy inicjatywą, która pokazuje, że nic o nas bez nas, że głos młodych ludzi musi być jednak słyszalny tutaj w debacie publicznej. No i właśnie na przestrzeni lat teraz już z tego starego zespołu naprawdę mało osób zostało, ale przyszły naprawdę świetne nowe osoby, a po drodze właśnie tutaj Hania.
1: No właśnie, Hanna będzie was bronić później w tych procesach. O, to wszystko, co zrobiliście przez te 5 najbliższych lat. Życzymy powodzenia na studiach, wspaniałego czasu, dużo wiedzy, nowych znajomości, zdanych sesji, radości. I jeszcze coś takiego, co napisał Jan Kochanowski wieki temu na temat młodości i starości. Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. To poszalejcie na tych studiach. Tyle lat przed wami.
2: Naszymi gośćmi byli studenci Hanna Kuryłowicz i Paweł Mrozek.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Kłaniamy się, życzymy powodzenia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
2: Dorota Boniecka-Górny
1: i Wiesław Molak. Trzymajcie się.
0: Będziemy szaleć.
1: Dobrze, szalejcie. No, mistrz was do tego namówił.
4: Trwa niezwykle zacięta walka w finale siatkarskich Mistrzostw Europy. W walce o medal Polska prowadzi z Francją 2-1 w setach. Spoglądam, w aktualnie czwartym secie prowadzimy 15-9. Ale szczegóły już za chwilę w sumie wydarzenie.
5: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest sobota, 26 września, minęła godzina 23. Kamil Olak, dobry wieczór. Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy 2026. Biało-czerwoni mają okazję

0: Zrewanżować się trójkolorowym za olimpijski finał i obronić tytuł wywalczony 3 lata temu. Nowe przepisy mają lepiej chronić dane medyczne Polaków. Rząd chce, by firmy ponosiły większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wrażliwych informacji. Prawie tona i nowy rekord Polski. W Krapkowicach wybrano dziś największą dynię. Jej wyhodowanie zajęło 120 dni, a hodowcy przyznają, że przy takiej wadze liczy się naprawdę sporo. Od genetyki nasiona po codzienną pielęgnację. Czas na szczegóły. Zaczynamy.
1: Suma wydarzeń.
0: Trwa walka o złoto. Gra toczy się punkt za punkt. Biało-czerwoni w starciu z Francją bronią mistrzowskiego tytułu sprzed 3 lat. Czy siatkarze i teraz sięgną po najważniejszy złoty krążek Mistrzostw Europy? Z nami w studiu jest Grzegorz Nowaczek z redakcji sportowej Polskiego Radia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Grzegorzu, jak przebiega to spotkanie? No i jak forma naszych zawodników?
2: Ponad tona emocji na pewno tam pod Mediolanem nasi zawodnicy prowadzą z Francuzami 2-1 w setach. Wszystko zaczęło się dla nas dobrze w tym pierwszym secie. Wilfredo Leon posyłał wtedy asy serwisowe. Nasi siatkarze grali bardzo wyrównany ten pierwszy set z Francuzami. Po ich stronie dobrze prezentował się m.in. rozgrywający Antoine Brizard. No i wygrana 31-29 w pierwszej partii. Druga partia już zdecydowanie inna. Tam Polacy szybko zdobyli przewagę. Tę przewagę utrzymywali właściwie przez cały drugi set. Andrea Gianni, trener Francuzów, Włoch, trener Francuzów, no, drapał się tam po głowie, nie wiedział, co zrobić w tym drugim secie, żeby powstrzymać Polaków. Tam zwycięstwo 25-19. Kiedy już wszyscy myśleli, że zaraz będzie po meczu, to nagle w trzeciej partii obudzili się Francuzi, no i oni wygrali tego trzeciego seta 25-20. Trwa czwarta partia tego meczu. Na razie Polacy prowadzą w tej czwartej partii 20-13, więc są już zaledwie 5 punktów od tego, żeby obronić złoty medal Mistrzostw Europy, no i też żeby przy okazji zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie, bo o tym mówili oni i też trener Nikola Grbić jeszcze przed startem Mistrzostw Europy, że to jest ich cel. Nawet nie ten sam złoty medal, ale kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie. No i po to tam pojechali. No i zobaczymy. Może zaraz już będziemy wiedzieć o tym, że ten złoty medal się uda zdobyć, bo Wilfredo Leon wchodzi na zagrywkę, a to zawsze budzi postrach u przeciwników. Na razie Polacy prowadzą w setach 2-1, a w tym czwartym secie 20-13.
0: No wszystko wygląda na to, że mamy naprawdę spore szanse. Zresztą dzisiaj też wielu ekspertów tak prognozowało, że to złoto dla biało-czerwonych uda się zdobyć.
2: No tak, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo nasi reprezentanci no, na razie prezentują się bardzo, ale to bardzo dobrze na tych Mistrzostwach Europy. Co prawda jeden mecz w grupie przegrany z reprezentacją Bułgarii, no ale dawno i nieprawda można powiedzieć już o tym jednym przegranym meczu, więc naprawdę Polacy są blisko tego, żeby zdobyć złoto medal. No i nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. Mieliśmy grać w tym finale nie z Francuzami, a z gospodarzami tego turnieju Final Four, Włochami, no ale w tym ostatniej prostej właściwie Włosi się wywrócili. Przegrali w fazie pucharowej, no i nie awansowali do finału. Do finału awansowaliśmy my i Francuzi.
0: Dziękuję bardzo. Grzegorz, zostań z nami proszę. Być może za moment będziemy razem świętować zwycięstwo biało-czerwonych w europejskich mistrzostwach, w których finał trwa w tym momencie w Mediolanie.
1: Sumę wydarzeń.
0: Biało-czerwone flagi, białe róże i znicze i przejmująca cisza. Tak mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika. Ponad 300 osób w Marszu Milczenia i każdy z jedną intencją – zatrzymać przemoc. Niektórzy boją się, że smutek i przygnębienie mogą zamienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.
3: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
4: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
3: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nie

0: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
1: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października. Tymczasem dziś sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla sprawcy zbrodni, który, przypomnijmy, w opactwie w Jarosławiu ugodził 2 osoby duchowne i 3 świeckie. Śledczy wciąż przesłuchują świadków i ustalają motywy działania napastnika. Piotr Turys.
2: 31-letni obywatel Ukrainy tuż przed atakiem przekroczył granicę w Korczowej. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Bożena Harasz-Wołoszyn zaznacza, że śledczy wciąż wyjaśniają, dlaczego sprawca udał się do opactwa.
3: Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli tam na miejscu do czynienia z podejrzanym, zostali przesłuchani. Nie mamy informacji w tym zakresie, z jakiego powodu, co nim kierowało, dlaczego podejrzany udał się akurat właśnie do opactwa sióstr benedyktynek.
2: Ihor M. przebywa w placówce medycznej ze względu na nasilone objawy psychotyczne. Prokuratura czeka na kolejną ekspertyzę lekarską.
3: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
2: W Jarosławiu cały czas trwa żałoba po tragicznych wydarzeniach. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Wielu polityków koalicji rządowej apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, co według nich otworzyłoby drogę do wprowadzenia kolejnego programu osłonowego. Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej, pytany, co się stanie, jeśli prezydent ustawy nie podpisze, podkreślił, że strona rządowa będzie musiała znaleźć taki mechanizm, żeby ulżyć Polakom.
4: Ponadnormatywne zyski, przypominam, regulacją europejską również są objęte, więc inne państwa korzystają z tego rodzaju narzędzi. Dlaczego my mamy nie skorzystać?
1: Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta przypomniał, że Karol Nawrocki przedstawił własny projekt,
5: który likwiduje marże, które są dzisiaj, czyli tą marżę, za którą też ponosimy. I to narzędzie proponujemy, współpracę i też możliwość wykorzystania tego aktu, który pan prezydent przedstawił.
1: Dorota Olko z Lewicy nie ma złudzeń, jaka będzie decyzja prezydenta. Przenosimy się do Mediolanu. Jest złoto dla biało-czerwonych. Polacy pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy w mistrzostwach w piłce siatkowej. Z nami wciąż w studiu Grzegorz Nowaczyk z redakcji sportowej. Ogromne szczęście, ogromna radość. Widać to zresztą teraz po reakcji naszych zawodników.
6: Jest taniec, jest szczęście, jest naprawdę duża radość naszych reprezentantów. No nie ma się co dziwić. Obronili złoty medal Mistrzostw Europy, a w tej ostatniej akcji decydującej o tym złotym medalu Tomasz Fornal. On ten ostatni punkt zdobył, chociaż jeszcze zaledwie kilka chwil wcześniej nie skończył ataku, ale dostał drugą szansę w następnym punkcie od naszego rozgrywającego i on zakończył to spotkanie. Zwycięstwo 3-1 reprezentacji Polski. W tym ostatnim secie wygraliśmy 25-16. No i jest to złoto, o którym marzyliśmy, o którym myśleliśmy od samego początku tego turnieju. No i też jest dzięki temu kwalifikacja bezpośrednia na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles te w 2028 roku. Więc jeszcze trochę czasu do tego zostało, no ale już my to mamy.
1: A dzisiaj cieszmy się ze zwycięstwa. Przypomnijmy, Polacy złotymi medalistami Mistrzostw Europy w piłce siatkowej. Wielkie gratulacje dla naszych zawodników.
7: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Odwołane koncerty oraz apele, aby pozostać w domu. Północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych nawiedzają w ten weekend niebezpieczne, intensywne opady deszczu i podmuchy wiatru przekraczające 115 km na godzinę. Z kolei na Pacyfiku szaleje huragan Nolo, który zagraża Hawajom. My łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim. Dobry wieczór.
8: Kłaniam się.
1: Janku, jak groźna jest ta sytuacja?
8: To takie odzwierciedlenie, bo mówiliśmy tutaj, zapowiadając właśnie moją korespondencję, że odwołane są koncerty. No to odwołane są koncerty w Nowym Jorku AC/DC, a w Bostonie i Dashirana. No to mówi, że jednak rzeczywiście sytuacja musi być poważna, jak odwoływane są tak duże koncerty i tak wielkie gwiazdy. Ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną kierowane są do mieszkańców i to jest takie pasmo właśnie od wschodniej Virginii po południowe Maine. No i to wszystko obejmuje między innymi tak znane regiony, miejscowości jak Virginia Beach, Filadelfia, Nowy Jork czy Boston.

0: ostrzegają przed potopieniami oraz powodziami przybrzeżnymi, a w sobotni poranek czasu lokalnego wody powodziowe zalały ulice w nadmorskich rejonach stanu New Jersey, gdy potężny sztorm uderzył północno-wschodnie wybrzeże USA, pozbawiając prądu nawet do 100 tysięcy odbiorców. Takie były dane i stwarzając niebezpieczne warunki, które mają się utrzymać przez cały weekend. Ja mam kontakt z Polakami z New Jersey i oni publikowali w mediach społecznościowych właśnie jak tam, gdzie mieszkają, czyli w tych nadmorskich miejscowościach stanu New Jersey, jak ulice zostały po prostu zalane. Gubernator stanu Nowy Jorka Erika Hall ogłosiła stan wyjątkowy dla zagrożonych regionów. Posłuchajmy.
1: Ciężka burza od teraz do poniedziałku przyniesie deszcz i powodzie. Żywioł powali drzewa i pozrywa linie energetyczne, dlatego ogłaszam stan wyjątkowy.
0: Ponad 31 milionów ludzi objęto ostrzeżeniami lub komunikatami dotyczącymi ryzyka powodzi przybrzeżnych. W Nowym Jorku do niedzieli obowiązuje ostrzeżenie związane właśnie z warunkami pogodowymi. I tutaj też ważna informacja, bo mieszkańcom zalecano pozostanie w domach i unikanie zbędnych podróży. Zaapelowano również do nich o sprawdzanie, czy kraty ściekowe są drożne. Burmistrz Nowego Jorku, Zora Mamdani, poinformował, że kulminacja powodzi przybrzeżnej spodziewana jest na wybrzeżu z wyspy Staten Island oraz w zatoce Jamaica Bay. Przewiduje się, że wiatr spowoduje też utrudnienia w podróży oraz przerwy w dostawie prądu, które mogą utrzymać się nawet do poniedziałku. Te największe ryzyko przerw w dostawie energii elektrycznej występuje w południowo-wschodniej części Nowej Anglii. Dlaczego? Bo to wynika też z prognozowanej tam największej siły wiatru. Ona już miejscami wynosi ponad 115 km na godzinę oraz obecności drzew, które wciąż są w pełni ulistnione i przez to bardziej podatne na przewracanie. Natomiast przenosimy się, no można powiedzieć, na drugą stronę globu, ale to nadal Stany Zjednoczone, bo Hawaje. Huragan Nolo, zbliżając się do Hawajów, przybrał na sile i stał się huraganem kategorii drugiej w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. Narodowe Centrum Huraganów w Miami poinformowało, że zbliża się żywioł do Hawajów i może przynieść katastrofalne opady deszczu. Oczekuje się, że będzie nasilał się przez cały weekend i co ciekawe, to jest już trzeci huragan, który nawiedza Hawaje. Prognozuje się, że będzie się przesuwał na zachód z rosnącą prędkością w późniejszych godzinach soboty, czasu lokalnego i niedzieli. Przewiduje się, że w późniejszych godzinach sobotnich lub wczesnym rankiem w niedzielę stanie się silnym huraganem, a w poniedziałek osłabnie.
2: A o pogodowych anomaliach za oceanem nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Zostajemy na nowym kontynencie. Amerykański prezydent Donald Trump odrzucił pokojową propozycję Iranu. Zakładała ona otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni w zamian za kilka ustępstw ze zniesieniem amerykańskiej blokady irańskich portów na czele. Milena Rashid-Szechab.
3: W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump potwierdził wczorajsze anonimowe doniesienia Wall Street Journal. Kilka godzin wcześniej w swoich mediach społecznościowych umieścił grafikę, na której cieśnina Ormus nazywana jest cieśniną Trumpa. Według nowojorskiego dziennika amerykański prezydent miał być sceptyczny wobec deklaracji Iranu dotyczących programu nuklearnego. Miał też zapowiedzieć współpracownikom, że do kolejnych ataków na Iran dojdzie w listopadzie po wyborach do Kongresu. Irańska propozycja zakładała przywrócenie ruchu w cieśninie Ormuz w ciągu 7 dni i zakończenie wojny na wszystkich frontach, czyli także izraelskiej okupacji południowego Libanu. W zamian Amerykanie mieli znieść blokadę irańskich portów i sankcji nałożonych na handel irańską ropą oraz zgodzić się na odmrożenie irańskich aktywów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
2: A o odrzuceniu propozycji Iranu Donald Trump powiedział dziennikarzom przed wyjazdem z Białego Domu, ponieważ jednak mimo nakazu sądu nie zezwolił na wstęp telewizji CNN. Inne stacje w geście Solidarności nie zapewniły odpowiedniego nagłośnienia. To było największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Papież Leon XIV, który rozpoczął wczoraj wizytę nad Sekwaną, odprawił mszę świętą na polach elizejskich w Paryżu. Uczestniczyło w niej około 700 tysięcy osób. Był tam też Stefan Folzer.
4: Kulminacyjny moment pierwszej wizyty Leona XIV we Francji rozpoczął się od przejazdu papamobile wzdłuż pól elizejskich. Setki tysięcy osób zgromadzonych na 3-kilometrowej trasie w centrum Paryża gorąco powitały papieża owacjami, a następnie śledziły nabożeństwo na dużych ekranach. Czego naprawdę szukamy w życiu? Na to pytanie odpowiedział w homilii papież, wzywając do szukania w wierze źródła prawdziwego szczęścia. Mówię do was, zaczerpnijcie wody u źródła, które tryska z przebitego serca Jezusa. Apelował Leon XIV z ołtarza na placu Concorde.

0: Z tego pięknego miasta, jakim jest Paryż, żarliwie modlę się, aby żywa woda Ducha Świętego rozlała się na całą Francję. W chwili pożegnania z wiernymi papież nie krył łez wzruszenia. Msza na Polach Elizejskich nie kończy wizyty Leona XIV we Francji. Wieczorem uda się do sanktuarium w Lourdes, a w poniedziałek na zakończenie odwiedzi Metz. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
1: Suma wydarzeń.
2: Suknia, kapelusze i dodatki, które przez lata towarzyszyły Elżbiecie II, przyciągają do Londynu tłumy. Zainteresowanie wystawą poświęconą stylowi zmarłej królowej jest tak duże, że organizatorzy zdecydowali się przedłużyć ją o pół roku. Miała zakończyć się 18 października. Bilety wyprzedały się już w ciągu kilku tygodni od otwarcia. Anna Rączkowska.
3: Na wystawie w The King's Gallery przy Pałacu Buckingham można zobaczyć ponad 300 obiektów z osobistego archiwum monarchini. Wśród nich są dwie kreacje, które przeszły do historii. Suknia ślubna z 1947 roku i suknia koronacyjna z 1953. Tę drugą ozdobioną haftami przedstawiającymi symbole państw, których Elżbieta II była królową. Ekspozycja pokazuje także to, czego nie widać na oficjalnych fotografiach. Szkice, próbki tkanin i odręczna korespondencja odsłaniająca kulisy pracy nad królewską garderobą. Pokazują też, że królowa sama uczestniczyła w stworzeniu strojów, które później oglądał cały świat. To największa wystawa mody Elżbiety II, jaką dotąd przygotowano. Dzięki przedłużeniu obejrzą ją kolejne setki tysięcy osób. Bilet kosztuje 22 funty, czyli prawie 112 zł. Można go kupić na stronie Royal Collection Trust, wybierając godzinę wejścia. Dziś bilet można zarezerwować dopiero na koniec grudnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: A wystawa będzie otwarta do 18 kwietnia przyszłego roku.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności tragedii w Kościerzynie. 3-letnie dziecko zmarło po tym, gdy zostało przygniecione przez samochód. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji przy ulicy Kartuskiej, mówi Polskiemu Radio aspirantka Żaneta Podolska z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.
4: Dziś po godzinie 12 dyżurny kościerskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że 3-letnie dziecko zostało przygniecione przez samochód w garażu. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Pomimo udzielanej pomocy medycznej dziecko nie udało się uratować i zmarło na skutek odniesionych obrażeń.
2: Rodzice dziecka trafili do szpitala. Są w szoku.
1: Suma wydarzeń. Informacje kulturalne.
2: Paweł Pawlikowski został uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wyróżniony został za produkcję Ojczyzna. Reżyser podziękował osobom, z którymi współpracował przy tworzeniu filmu.
5: Dziękuję jury za docenienie mojego kunsztu reżyserskiego. Przede wszystkim reżyser jest, cały tryk polega na tym, żeby się otoczyć dobrymi ludźmi i żeby wyglądać na dobrego reżysera, trzeba mieć dobrego operatora, którego tu nie ma, Łukasza Żala w tym wypadku. Scenografów, Kasia, Marcel, Waldek, make-up, Ola. Przede wszystkim Ewie Puszczyńskiej, która tworzy mi warunki, żebym mógł sobie reżyserować do woli.
2: W konkursie głównym festiwalu w Gdyni znalazło się 16 pełnometrażowych filmów, w tym 5 debiutów reżyserskich. Pomiędzy innymi obrazy w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, Jana Komasy, Agnieszki Smoczyńskiej, Jana Cholubka i Kasi Adamik. 918 kg. Tyle waży największa dynia tegorocznego Bania Fest w Krapkowicach. To rekord Polski. Jej hodowla trwała 120 dni i wymagała codziennej pracy, cierpliwości oraz odpowiedniego nasiona. Ale podczas święta dyni liczyły się nie tylko rekordy, były też kulinarne inspiracje i carving. Rekordowa dynia przyjechała z Wielkopolski. Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z Rgielska wyhodowali okaz ważący właśnie wspomniane 918 kg. Kluczowe znaczenie ma genetyka nasiona, ale bez codziennej pielęgnacji nawet najlepsza odmiana nie da takiego efektu. Nie ukrywał Krzysztof Olejniczak, hodowca rekordowej dyni.
6: Dynia, no sam owoc rósł 120 dni, rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych. Wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia, nasiona dobrego bardzo, no i rośnie.
2: W trakcie dzisiejszej imprezy były również doznania kulinarne od zupi, ciast po dżemy, leczo czy risotto. Organizatorzy, ale też uczestnicy przekonywali, że dynia coraz mocniej zadomawia się w polskiej kuchni, choć jej potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. Na koniec

0: dzisiejszej sumy wydarzeń przypomnijmy informację tego wieczoru. Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzostw Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na Igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Dzisiejszy magazyn przygotowała wydawczyni Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 21 minut po godzinie 23. Co za sportowe emocje. No po czymś takim pewnie trudno im będzie zasnąć, bo to na Mistrzostwach Europy siatkarzy nie wydarzyło się od 21 lat. Przypomnijmy, Polacy obronili tytuł zdobyty 3 lata temu. Polscy siatkarze obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1. Pierwszy set niezwykle zacięty. Wygrany przez Polaków 31-20. To był absolutnie mecz z cyklu wet za wet. Drugi set 25-19. Tu poszło w miarę gładko. W trzecim secie pojawiły się problemy. Polacy przegrali go 19-25, ale już w czwartym secie nie dali Francuzom szans i wygrali 25-16. Tak wyglądał wielki finał w Mediolanie. Podopieczni trenera Nicoli Gribicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal Mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009 roku i 3 lata temu w Rzymie. W meczu o brązowy medal Finowie z kolei pokonali Słoweńców 3-0. Ogromne sportowe emocje i oczywiście ogromne gratulacje dla naszych sportowców. Nie wszystkim dzisiaj poszło tak dobrze. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w finale kończącym sezon żużlowej Grand Prix w Toruniu. Polak został wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Nie zmienia to faktu, że jest to niezwykle uzdolniony i bardzo utalentowany i bardzo również wielokrotnie nagradzany polski żużlowiec. Z kolei, bo dzisiaj generalnie był dzień taki mocno sportowy, należy również pamiętać o srebrnym medalu Katarzyny Niewiadomej w kolarstwie. W związku z tym to chyba naprawdę bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o sport. Nie zmieniajmy nic, zmieńmy tylko klimat. Zmiana klimatu.
1: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: Marta Hoppe, zapraszam. Weekend właśnie się rozpoczyna, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tego, który za nami, bo poprzedni weekend upłynął nam pod hasłem sprzątania świata. Może udało się Państwu posprzątać las, park albo teren wokół osiedla, ale są też tacy, którzy posprzątali plaże i marinę. No i właśnie o tym Olga Sarna z Fundacji Mare.
8: Działaliśmy w marinie w Gdyni we współpracy z Centrum Nurkowym Tryton i Gdyńskim Ośrodkiem Sportu. Temat dla nas bardzo ważny. World Cleanup Day realizujemy już od 7 lat i właśnie zawsze pod hasłem sprzątamy Bałtyk pod wodą i na lądzie, więc działamy zarówno pod wodą z nurkami i na lądzie także z osobami, które właśnie tych uprawnień nie mają, więc nie mogą zanurkować. A w tym roku z ramienia Centrum Nurkowego Tryton nurkowało z nami 37 nurków.
9: To co w tym roku udało się wyciągnąć? Czy dalej to są te same problemy, te same rzeczy, te same śmieci, czy jakaś nowość się pojawiła?
8: To są te same śmieci. Nie wyciągnęliśmy w tym roku żadnej hulajnogi, chociaż dostaliśmy cynk, że są dwie, ale nie udało nam się ich namierzyć. W tym roku wyciągnęliśmy dużo gabarytowych rzeczy. Właśnie był jeden śmietnik, cały taki śmietnik, który już też mocno obrośnięty materią organiczną.

0: Wyciągnęliśmy bardzo dużo opon. No tutaj zakładamy, że to są raczej opony, które służą jako odbijaki w marinie, które po prostu wpadły do wody. Raczej chcemy wierzyć w to, że nikt specjalnie po wymianie opon nie wrzucił ich do wody. Opon faktycznie wyłowiliśmy w tym roku dużo. Znaleźliśmy jeden telefon komórkowy, znaleźliśmy sporo okularów przeciwsłonecznych, bardzo dużo butelek, przede wszystkim puszek, butelek zarówno szklanych, jak i plastikowych, liny, jakieś takie pozostałości. Wyłowiliśmy jeden, to taki mało szkodliwy, ale ciekawe znalezisko, wyłowiliśmy jeden szklany kieliszek, który był niepotłuczony i w całości, natomiast obrośnięty już pąklami.
1: No i teraz coś trzeba z nimi zrobić. Pytanie, czy są jakieś rzeczy, które da się jeszcze wykorzystać? No bo ten kieliszek po umyciu być może jeszcze będzie służył. Niektóre okulary przeciwsłoneczne też może się jeszcze nadają do użytku. Telefon, no raczej już na straty. Czy wśród tych rzeczy są jakieś, które no można znowu wrócić do obiegu, czyli znowu można dać im życie?
0: My oczywiście takich rozwiązań zawsze szukamy. Też dodam, że tutaj w tym roku akcja Sprzątamy Bałtyk była realizowana po raz pierwszy w ramach naszego nowego projektu, projektu Godzilla. To jest projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w którym jesteśmy jednym z partnerów. I właśnie ten projekt zajmuje się gospodarką obiegu zamkniętego i szukaniem takich rozwiązań, żeby różnego rodzaju odpadom dawać drugie życie. My w tym projekcie będziemy zajmować się głównie starymi sieciami rybackimi, więc też temat bardzo tutaj powiązany. Więc co z tym robić? Te odpady wyłowione z wody są właśnie wyjątkowo trudne ze względu na to, że są w dużej mierze już obrośnięte. Raczej nie będą się nadawać do ponownego użytku, nawet po oczyszczeniu, ale oczywiście mogą być poddane recyklingowi. To jest też to, co robimy właśnie na przykład ze starymi sieciami rybackimi czy sieciami widmo. Takie sieci w odpowiednim podziale na frakcje mogą zostać oczyszczone i zrecyklingowane, więc tutaj takich sposobów szukamy. A jeśli nie da się zrecyklingować, to taką alternatywą jest jeszcze też szukanie zastosowań bardziej upcyklingowych, czyli na przykład wykorzystanie w sztuce czy w jakichś takich formach bardziej artystycznych właśnie tego, czego nie da się już do takich przedmiotów użytkowych z powrotem przerobić.
1: Czyli to nie jest tak, że najważniejsza jest śmieciarka i wyrzucenie tego do odpowiedniego miejsca, posegregowanie na odpowiednie frakcje, tylko znalezienie jeszcze jakiegoś zastosowania. Ale to, co o czym pani powiedziała i tych przedmiotach wyciągniętych, to jednak trochę taka nadzieja, że dużo tych rzeczy wpadło niechcący. Że nawet jeżeli mówimy o oponach, ale nie tych z naszych samochodów, tylko tych, które no, potrzebne są, żeby właśnie statek nie uderzył o marinę, tylko żeby było to odbicie. Tak samo okulary, tak samo telefon.
0: Tak, myślę, że tutaj na pewno można wyjść z takiego założenia, że wiele tych przedmiotów, szczególnie właśnie w marinach, wpada przez przypadek. Jak robimy rzeczy na pokładzie, jesteśmy na jakiejś łódce, coś się dzieje, coś wypada. Jest to bezpieczne założenie, że to jest przypadkowe, co oczywiście nie zmienia tego negatywnego oddziaływania na środowisko, czy robimy to przypadkowo, czy chcący. Z takich rzeczy, które wyrzucamy na pewno świadomie, robiąc to po prostu bezmyślnie jako ludzie, no to myślę, że można założyć, że to właśnie są te plastiki jednorazowe, czy butelki szklane, czyli te odpady takiego jednorazowego użytku. I to jest też największy problem tak naprawdę, bo tutaj najłatwiej po prostu coś wrzucić do wody, tego wtedy nie widać, to znika i też no widzimy też na plażach, bo tutaj skupiamy się na tej części nurkowej, ale my też działamy na plaży. No i też tutaj w kilka godzin w sobotę zebraliśmy cały 5-litrowy słoik PET-ów. To jest ten odpad najczęściej znajdowany na plażach, czyli właśnie niedopałki papierosów, które są także plastikiem, jeszcze dodatkowo trującym, a absolutnie nie ma świadomości tego, jak to wpływa na środowisko społeczeństwa i jest po prostu tendencja do wkładania tego w piasek. I widać to szczególnie właśnie na plaży miejskiej, która jest regularnie sprzątana przez miasto, a jednak tych PET-ów jest po prostu ogrom.
1: Ponieważ są bardzo małe, to rzeczywiście trudno je wyzbierać. Jak się przyłączy dużo osób, to będzie łatwiej. Ale jeszcze na chwilę chciałam wrócić do tej mariny i do tych nurków. W jaki sposób oni te śmieci wyciągali? Czy mieli taki specjalny worek, z którym nurkowali? Czy to było zanurkowanie po konkretną rzecz i wyciąganie we dwóch na przykład taką oponę? Jak to przebiegało?
0: Przebiega to tak, że każdy nurek miał mały taki worek specjalny na te mniejsze gabarytowe śmieci, czyli właśnie wszystkie butelki, wszystkie puszki, one wędrowały do tego worka, który potem był wyciągany na powierzchnię, no i sobie tam pływali pod wodą i co im się udało znaleźć, to zbierali. czyli podobnie jak na plaży. Natomiast takie większogabarytowe rzeczy, no to już zależnie od możliwości. Jeśli coś jedna osoba była w stanie udźwignąć, no to na przykład podpływała z tym do brzegu. Każda grupa nurkowa miała chronometrażystę i też osoby stojące
1: na
0: lądzie, które te obiekty wyciągały na przykład tutaj czy linami, czy w jakiś inny sposób, właśnie na przykład opony, ale mieliśmy także też wsparcie nurków technicznych.

0: technicznych, nurków zawodowych, więc też tam oni mieli dźwig i w razie, jeżeli byłoby coś dużego, to mieliśmy też taką możliwość wyciągnięcia jakichś większych rzeczy, które po prostu są nie do udźwignięcia dla przeciętnego człowieka.
1: I w temacie wody zostajemy. A teraz Patryk Michalski i jego gość.
2: Woda to bezcenny skarb, o czym przypominamy w naszej audycji przy każdej okazji. Ale dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób nasze codzienne bezpieczeństwo zależy od dostępu do wody. I nie mam na myśli tego, żebyśmy mogli sobie zagotować wodę na herbatę albo napoić zwierzęta, choć przecież też. Ale od stanu polskich zasobów wodnych zależy także nasze bezpieczeństwo, na przykład w rozumieniu militarnym. O tym wszystkim przypominają autorzy raportu Woda jako strategiczny zasób bezpieczeństwa państwa. O tym, co się w nim znajduje i jak rekomendacje z niego wcielić w życie, porozmawiam ze współautorką tego opracowania w studiu, starsza analityczka w programie Energetyka i Odporność w Fundacji Pułaskiego, Karolina Pawlik.
3: Jak spojrzymy w takiej skali całej Unii Europejskiej czy całej Europy, to Polska jest jednym z krajów, który ma najmniejsze zasoby wody na mieszkańca. To jest około 1600 metrów sześciennych. Przy średniej unijnej trzykrotnie większej, czyli tam ponad 4,5 tysiąca metrów sześciennych.
2: No to od razu ktoś zapyta, no przecież ja w domu zużywam kilkadziesiąt metrów sześciennych w ciągu roku, ale na te 1600 składa się też to, co zużywa przemysł, energetyka, rolnictwo.
3: Dokładnie.
2: I tak dalej.
3: To jest jedna taka skala tego problemu, ale druga to jest właśnie to, że my przez lata skupialiśmy się na tym, żeby tą wodę z krajobrazu, żeby ona jak najszybciej opuszczała ten krajobraz, więc jednak stawialiśmy na meliorację, a widzimy, że przy zmianach klimatu i coraz gwałtowniejszych zjawiskach ekstremalnych te susze, które widzimy w Polsce, doświadczamy, są coraz częstsze i coraz bardziej dotkliwe i pojawiają się też wcześniej, to znaczy już wiosną. Częstotliwość tych susz powoduje pewne takie kaskadowe problemy w różnych sektorach czy gałęziach gospodarki, o czym trochę traktuje nasz raport.
2: Skoro te zasoby wodne są jednymi z najniższych w Europie, to czy my wykorzystujemy tę wodę na kredyt?
3: Może trochę tak. Zdecydowanie naszym celem powinna być ochrona zasobów wodnych, które mamy i zwiększanie tej retencji w krajobrazie. Czyli nie te zbiorniki takie betonowe. Oczywiście one w pewnych sytuacjach też są potrzebne, ale raczej powinniśmy stawiać na taką retencję krajobrazową, korytową, czyli powszechnie w krajobrazie, czy to leśnym, czy rolniczym.
2: A tymczasem no, mamy sytuację, kiedy susza hydrologiczna trwa w zasadzie przez cały rok, można już powiedzieć, i ta susza pogłębia się jeszcze bardziej. Państwo piszą o tym w raporcie, że mamy do czynienia z suszą hydrogeologiczną, czyli już z taką sytuacją, kiedy zasoby wody podziemnej są coraz mniejsze.
3: Tak. I to jest poważny problem, ponieważ my tracimy nasze zasoby wód podziemnych i ich odnawianie zajmuje dużo więcej czasu, a nasza sytuacja, jeśli chodzi o opady, się nie zmienia. My nadal mamy średniorocznie podobną ilość opadów,
2: tak,
3: tylko ich rozłożenie jest inne.
2: Zgadza.
3: Tak. I też wykorzystujemy inaczej tą wodę, potrzebujemy też jej więcej, czy to na potrzeby energetyki, czy rolnictwa, bo też należy pamiętać, że nasze rolnictwo się świetnie rozwija, co oczywiście wszystkich nas cieszy, eksport wzrasta, no ale niestety, aby się to działo, potrzebujemy coraz więcej wody do różnych procesów.
2: Państwo w raporcie zwracacie uwagę na takie cztery obszary, na które wpływają problemy związane z niedoborem wody. I skoro wspomniała pani o rolnictwie, no to przy nim się chwilę zatrzymajmy, bo rzeczywiście co roku, w zasadzie od kilkunastu lat też mamy do czynienia z permanentną suszą w rolnictwie, która wpływa bezpośrednio na przykład na wysokość plonów. Jak czytałem informację o tegorocznych zbiorach, no to w niektórych zbożach to są zbiory o kilkadziesiąt procent niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem na przykład.
3: I widzimy też, że na przykład owoce, które sadownicy zasiali, też będą niższe. Tutaj widziałam dane, że około 1/5 niższe. Mhm. To jest poważny problem, który przekłada się później na ceny, które widzimy w sklepach czy na bazarkach. Więc ta woda jest jak najbardziej nam potrzebna i tu jest szereg rozwiązań. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi taki ogólnopolski program retencji, gdzie jest około 14 różnych działań, które mają wzmacniać czy pogłębiać tą retencję. No ale wiadomo, że takie programy potrzebują też czasu. To nie dzieje się z dnia na dzień. A też w niektórych środowiskach napotykamy opór, że na przykład pola uprawne czy nieużytki, które mogłyby być w przyszłości wykorzystane do celów rolniczych, są zalewane. Więc tutaj potrzeba takiej

0: komunikacji, dialogu i tego, co nazywamy komunikacją strategiczną, żeby po prostu rozmawiać z rolnikami czy z różnymi grupami interesów, które jakoś zostaną dotknięte tym, że na przykład będziemy odbudowywać nasze zasoby wodne poprzez na przykład odtwarzanie mokradeł czy torfowisk. Zarówno mokradła, torfowiska czy właśnie poszerzanie tej pokrywy leśnej zwiększa naszą obronność, utrudnia przemarsz wojsk, czołgów, kanalizuje te natarcia do konkretnych miejsc. To, że takie rozwiązania oparte na przyrodzie działają, widzieliśmy w Ukrainie na początku pełnoskalowej wojny. I Polska ma taki program, to się nazywa potocznie Zielona Tarcza Wschód i to jest komponentem środowiskowym większego planu ochrony i odstraszania Tarczy Wschód, więc bardzo dobrze, że taki komponent istnieje, jest na niego finansowanie i to oceniamy jako właśnie taki bardzo pozytywny element tych działań, które są podejmowane na szczeblu administracji. Jednocześnie też torfowiska są świetnym magazynem CO2, więc zyskujemy tak naprawdę dwufazowo, bo z jednej strony są te korzyści środowiskowe, ale też właśnie funkcje obronne.
1: No to omówiliśmy sobie drugi obszar, który wymieniają państwo w raporcie. Trzeci to zarządzanie kryzysowe, czyli wszystkie ekstremalne zjawiska, z którymi w ostatnich latach niestety mamy do czynienia coraz częściej. W ostatnich latach nasilają nam się ekstremalne zjawiska, głównie intensywne opady, nawalne opady, które wywołują powodzie błyskawiczne. No i tutaj to powiązanie z elementem bezpieczeństwa no jest bardzo wyraźne.
0: Tak, i to ma też wymiar finansowy, bo te straty spowodowane ostatnią powodzią w 2024 roku rząd oszacował, i to jest w oficjalnym raporcie do Komisji Europejskiej, na 13 miliardów. To są ogromne straty, już nie mówiąc o ludzkich dramatach. I oczywiście nie da się uniknąć powodzi po prostu przy tej skali deszczy nawalnych, kiedy opad z całego miesiąca
1: kumuluje
0: widzimy
1: się w dwie godziny.
0: Dokładnie. To żadna infrastruktura nie jest w stanie temu zapobiec, ale możemy minimalizować te ryzyka, na przykład poprzez renaturyzację rzek, właśnie też oddając tereny, żeby tworzyć więcej mokradeł, czy w miastach na tak zwaną infrastrukturę zielono-błękitną, która zwiększa naszą retencję, bo jednak no, my żyjemy w takiej betonozie mniej lub bardziej, co powoduje, że nasza infrastruktura, szczególnie w miastach, nie jest przystosowana do zatrzymania takich opadów nawalnych.
1: Tak, no żadna kanalizacja nie odbierze takiego deszczu, który na przykład 100 litrów na metr kwadratowy spada w ciągu godziny, a jednocześnie no, ta woda po prostu nie ma gdzie wsiąknąć, nie ma gdzie spłynąć. No ale tu nam się znów łączy ta permanentna susza, no właśnie z ekstremalnym opadem. Im większa susza, tym te deszcze nie pomagają tak naprawdę w
0: Tak, bo im gleba jest bardziej sucha, ona nie ma tych właściwości, żeby wchłonąć tą wodę aż tak szybko, bo nam się wydaje, że to są zjawiska ze sobą niepowiązane, ale one są jak najbardziej powiązane. Można powiedzieć, że to są dwie strony tego samego medalu. Tak naprawdę powinniśmy stawiać na naturalną retencję, taką krajobrazową, korytową, w krajobrazie też tym rolniczym, ale jednocześnie oczywiście próbować kumulować tą wodę, tak jak zbiornik w Raciborzu był tym elementem, który pomógł. No ale betonowanie kolejnych części naszego krajobrazu nie pomaga. To jest coś, o co powinniśmy dbać.
2: Woda to życie, a najlepiej, jeśli jeszcze będzie czysta. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
4: To jest klimat zwycięstwa. Polscy siatkarze obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 i zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles. Reszta jest historią, turbohistorią.
3: Turbohistoria.
5: Krzysztof Grzybowski, Turbo Historia. Witam serdecznie. Naprzeciw mnie pani dr Joanna Nikel.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
5: Instytut Pileckiego. Będzie o nietypowym, najnowszym nabytku. Nabytku nietypowym dlatego, że zastanawiam się, na ile może zmieniać obraz naszego postrzegania II wojny światowej, bo chodzi o pamiętniki niemieckiego urzędnika, który przez to prawie rok sprawował chyba średniego szczebla funkcję w generalnej guberni i po latach te te wspomnienia spisał na 130 stronach.

0: Ach.
1: Po 137 stronach zgadza się. Są to dokumenty niezwykłej wartości, ponieważ pokazują nam niemiecką okupację od środka. Czyli widzimy perspektywę niemieckiego urzędnika, urzędnika niższego szczebla, tak jakby był pan łaskaw zaznaczyć. I widzimy ten świat, który został

0: autora, uczestnika z tego systemu.
1: To zanim powiemy o tym, co w tych pamiętnikach można wyczytać, co tam można znaleźć, to w ogóle kilka słów o okolicznościach, w jakich ten dokument do Państwa trafił.
0: Tak, okoliczności cieszą nas bardzo, ponieważ po raz kolejny udowadniają znaczenie Instytutu Pileckiego w Berlinie. Wspomnienia te trafiły do nas, zostały ofiarowane przez darczyńcę, którego jest to, aby pozostał on, jak i również autor wspomnień anonimowi. Ale co istotne jest z tej historii, to to, że mając taki wachlarz różnych instytucji kulturalnych, badawczych w Berlinie, niemieckich instytucji, autor wybrał polską instytucję, więc jest to coś, co nas bardzo, bardzo cieszy, bardzo to doceniamy i też...
1: A przepraszam, wiemy dlaczego? Wiemy, co nim kierowało?
0: Nie wiemy tego. Możemy się tutaj... Znaczy, generalnie ta osoba, która się do nas zgłosiła, poszukiwała informacji o pewnej osobie, tak jak wspominałam, muszę tutaj tą anonimowość zachować, która w czasie II wojny światowej pełniła służbę w Generalnym Gubernatorstwie. Nasi pracownicy pomogli ustalić pewne informacje na ten temat i okazało się, że ta osoba jest, która się do nas zgłosiła, jest w posiadaniu wspomnień tejże osoby. I tutaj ogromne słowa uznania dla pracowników, dla Rafała Rucińskiego i Hani Radziejowskiej, którzy dzięki dialogu, który został przeprowadzony z tą osobą, pozyskali także wspomnienia.
1: Gdy te wspomnienia trafiły do Pani, gdy po raz pierwszy spojrzała Pani na te karty, jaka była pierwsza reakcja, pierwsze myśli, pierwsze skojarzenia?
0: Dla historyka jest to ogromna satysfakcja dostać taki materiał, ponieważ to jest absolutna rzadkość, tak jak już wspominałam, ale tak myśląc bardziej refleksyjnie, jest to dokument, który jest bardzo przygnębiający i taki wręcz dobijający, ponieważ te wspomnienia powstały po II wojnie światowej. One były rekonstruowane właśnie z tej perspektywy czasu i niestety nie ma w tych wspomnieniach żadnej refleksji, żadnej krytyki tego systemu, roli swojej, jak i również w ogóle tych wszystkich okropności, które Niemcy popełnili.
1: Ale emocje się pojawiają w kilku miejscach.
0: Tak, ale to są emocje właśnie, które autor wspomnień miał w czasie pobytu w Generalnym Gubernatorstwie i pisząc je z perspektywy, z całą świadomością, one powinny być schłodzone i nie powinno tam być takich emocji, które świadczą o tym, że autor po latach daje również przyzwolenie na to, co się wydarzyło. Że...
1: A takie przyzwolenie, być może nawet nie wprost, ono tam jest?
0: Tam jest pełne zrozumienie dla tego, co się dzieje. Tam nie ma żadnej krytyki, żadnego oporu jakiejś, nie wiem, jakiejkolwiek reakcji, żadnej takiej refleksji na temat tych wszystkich okropności. Autor zna los radomskich Żydów, bo tak jak trzeba wyjaśnić, że autor przybywa do Radomia jesienią 1943 roku. Przebywa w nim do wiosny, do wczesnego lata 1944 roku, więc jest to okres, kiedy jest już po likwidacji getta, po akcji Reinhardt, ponieważ getto radomskie zostało, dwa getta, w zasadzie dwie zamknięte dzielnice żydowskie, zostały zlikwidowane w sierpniu 1942 roku. Do lipca 1944 roku istniało getto szczątkowe, więc jakby autor wie, znaczy tematy rozmów, które on prowadzi ze swoimi kameradami, to nie jest przedmiot tabu, prawda? Mhm. Więc jakby oni mają pełną wiedzę o tym, co spotkało Żydów, są świadomi cierpienia, które zadają Polakom i przechodzą na tym do porządku dziennego.
1: Jest takie zdanie, które, no właśnie, to rozumiem, że to nie są bezpośrednie spostrzeżenia autora, tylko coś, co zapewne musiał poznać z opowieści swoich kolegów, innych niemieckich urzędników, czy też niemieckich żołnierzy. Gdy Niemcy wkroczyli, Radom był starym, brudnym gniazdem żydowskim, bez kanalizacji i chodników. Tu się porządnie zabraliśmy do dzieła. Położono kanalizację i chodniki, Żydzi zostali wszyscy zamknięci w getcie. Wybrzmiewa z tego nawet pewna, nie wiem, no jakaś taka duma z tego, jaki porządek niesiemy na ten dziki wschód.
0: Tak, no właśnie, bo to jest jeden z takich dogmatów i tutaj z głównych, że tak umiem, postulatów,

0: niemieckich okupantów, prawda? Czyli niesienie tej misji, rzekomej misji cywilizacyjnej na rzekomo zacofanym wschodzie. Więc tutaj jest też szerszy kontekst tego. Wybrzmiewa, tak jak pan słusznie powiedział, zrozumienie dla tej działalności, dla tej aktywności Niemców tutaj w tym terenie.
1: No, pełna aprobata.
0: Pełna aprobata, oczywiście. I to też jest, tego nie wymyślili naziści, prawda? To jest też ten antypolonizm, też ten wschód jako ten kierunek kolonizacji. To nie jest coś, co nie istniało w niemieckiej kulturze politycznej przed Adolfem Hitlerem i przed 1933 rokiem. Pamiętajmy, że dla Niemców, może muszę się cofnąć i jeszcze taką jedną rzecz może wyjaśnić, aby łatwiej to tutaj odczytać właściwie ten kontekst. Pamiętajmy, że Niemcy jako państwo, które znamy współcześnie, powstało w 1871 roku po zjednoczeniu, tak? Więc mamy koniec XIX wieku, kiedy świat jest w zasadzie podzielony i Niemcy na ten wyścig kolonialny się spóźnili. Pewne ziemie oczywiście posiadali, ale nie było to takie imperium, jak na przykład, nie wiem, Wielka Brytania, jakby sobie marzyli. Wiadomo, co się stało po pierwszej wojnie światowej, po Wersalu, kiedy te wszystkie zamorskie kolonie i ziemie zostały im odebrane. I Niemcy próbowali sobie w 1939 roku te straty rekompensować ekspansją na wschodzie. Prawda? Więc to jest taki tutaj...
1: Przestrzeń życiowa.
0: Lebensraum, dokładnie. To jest jedno z tych z takich głównych haseł narodowo-socjalistycznej propagandy, które zawierało również w sobie ten komponent niższości cywilizacyjnej Słowian. Żydzi oczywiście mieli zniknąć, prawda? A ci, którzy Polacy, którzy by tutaj pozostali, mieli zostać zdegradowani do takiej roli niewykształconych niewolników.
2: Turbo Historia.
1: Ale to jest niezwykle ciekawe właśnie, co było w umysłach takiego średniego szczebla, czy niskiego szczebla urzędnika, bo no, z tego, co mogłem wyczytać, to oczywiście był człowiek, który należał do NSDAP i tak dalej, ale z drugiej strony, no, nawet z tych jego słów, które on zapisuje, no, nie widać jakiegoś takiego fanatyzmu. Te wszystkie rzeczy, o których pani mówi, one są po prostu takie, no, takie normalne, tak? No, Słowianie są bardziej prymitywni, więc trzeba ich, nie wiem, cywilizować albo no, podejmować wobec nich jakieś bardzo rygorystyczne, drastyczne działania, ale nie ma w tym fanatyzmu, w tym jest jakiś taki, przepraszam za to ujęcie, taki chory racjonalizm.
0: No właśnie, wyjął mi pan to z ust, dokładnie. Powiem tak, Emanuel Levinas pisał, że twarz jest tym, co zabrania nam zabijać. I niemiecki totalitaryzm doprowadził do tego, że człowiek, Polak, Żyd, przestali być postrzegani przez Niemców jako ludzie.
1: Czyli nie mieli twarzy?
0: Nie mieli twarzy, oni byli uznani za... odhumanizowani, nie widziano w nich ludzi, dlatego też ten los, który ich spotyka, którzy wyrządzają im Niemcy, jest dla właśnie tego przedstawiciela Herrenvolku, w cudzysłowie, jest obcym, nie jest ten człowiek, nie jest zainteresowany nieszczęściem drugiego człowieka i tutaj właśnie też ja widzę to, co wybrzmiewa w tej winie metafizycznej, prawda, Karla Jaspersa, który właśnie po 1945 roku próbował, no, jakoś, jakby to powiedzieć, uporządkować, prawda, to niemieckie sumienie, zadać pytania, jak do tego doszło i właśnie on za tą winę metafizyczną uznał ten brak solidarności z człowiekiem, który powinien zawsze prowadzić do tego, że nie jesteśmy obojętni i nawet jeżeli nie bierzemy udziału bezpośrednio w tym źle, bo autor wspomnień on bezpośrednio nie mordował, tak? Ale brał udział.
1: Miał świadomość.
0: Miał świadomość i działał na szkodę ludności polskiej, jak i żydowskiej w inny sposób, doprowadzając do systematycznej degradacji materialnej. Brał udział w ogromnym wyzysku lokalnej ludności, więc on też jest, no właśnie, my w historiografii na takich urzędników, takich okupantów mówimy, to są tak zwani Schreibtischtäter, czyli sprawcy zza biurka.
1: Jest o wiele za dużo Polaków, którzy jako notorycznie niepełnowartościowa rasa i tak mają wymrzeć. Partia realizuje w tej sprawie swoje całkiem określone cele, a ja mam się wystrzegać podejmowania czegokolwiek, co mogłoby mi jako członkowi partii zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli pilnuję swojego interesu, biorę udział w systemie, z którego po prostu czerpię korzyści.
1: Futra i złoto, złoto zębowe od Żydów, ta metoda, brylanty i tytoń, spirytus hurtowo, wyroby skórzane i benzyna przesuwają.

0: Zdają mi się przed moimi lekko zamglonymi w domyśle od alkoholu tak. oczami. No, to nie jest obraz niemieckiego Ordnungu.
1: Tak, to nie jest etos pruskiego, prawda, urzędnika, który, który tutaj właśnie te wszystkie pruskie cnoty miał symbolizować, związane z sumiennością, z uczciwością, starannością i tak dalej. No nie, tutaj widzimy ogromne rozprężenie wszelkich norm moralnych, społecznych, które właśnie uosabiają niemieccy okupanci. Zaczynają dzień od alkoholu, kończą ten dzień na alkoholu.
0: A, to jeszcze jedna rzecz, bo to, że ten człowiek znalazł się na terenie generalnego gubernatorstwa, nie jest dziełem przypadku, ponieważ on świadomie o taki przydział występował. No i tutaj możemy oczywiście snuć domysły, co nim kierowało. Czy właśnie te futra, złoto i benzyna.
1: W tym konkretnym przypadku, tak jak przypomnę, jest to koniec 1943 roku. Autor ma dwa czynniki, które go, że tak powiem, stymulują do tego działania. Jest to obawa przed powołaniem do wojska, do Wehrmachtu. A druga to są bombardowania Berlina, bombardowania Niemiec, w którym on też traci mieszkanie, w którym mieszka z matką. I po prostu jest to też ta... Chcę trafić do generalnego gubernatorstwa na chwilę, aby jakoś przeczekać ten proces. Też tutaj bardzo wartościowy jest taki fragment wspomnień, w którym on mówi o falach niemieckiej emigracji urzędniczej do generalnego gubernatorstwa, że właśnie w pierwszym okresie przyjeżdżali, on tych ludzi określa dosłownie jako poszukiwacze przygód. Później mamy...
0: Czyli, przepraszam, trochę wyprawa do zamorskich kolonii?
1: Coś takiego, oczywiście, tak. Więc to jest, bo wiemy, jakie warunki, jakie możliwości kariery, wzbogacenia się, no te kolonie, prawda, stwarzały. Takie możliwości takich karier nie było w Rzeszy, w tym Altreichu, prawda. Więc jakby to jest też bardzo bardzo ważne. Później mamy taki moment, kiedy ci urzędnicy zostają powoływani, ale też dalej się sami zgłaszają.
0: Na ile to jest właśnie też bardzo dobre odniesienie do tego, z czym mamy chyba do czynienia od lat, albo inaczej, do tego problemu, z którym mamy do czynienia od lat, czyli wina tak zwanych zwykłych Niemców. Mhm. No bo wiadomo, winni byli SS-mani, winne było gestapo, winne były te jednostki, które mordowały ludność żydowską, winni być może byli wyżsi oficerowie i wyżsi urzędnicy, którzy wydawali rozkazy, ale przecież wszyscy inni winni nie byli. Jeżeli nawet uczestniczyli w tym strasznym procederze, no to oni tylko wykonywali rozkazy.
1: No tak. I tutaj właśnie paradoksalnie to była bardzo wygodna figura, która została przyjęta przez niemieckie społeczeństwo, zwłaszcza po Norymberdze, bo w czasie procesu tego głównego przed Międzynarodowym Trybunałem i również szeregiem tych i kolejnymi 16 procesami, które miały miejsce, zostały postawione w stan oskarżenia osoby, no ci główni decydenci albo też główne formacje, jak na przykład, nie wiem, Einsatzgruppen, o których pan wspomniał, lekarze, prawnicy i tak dalej. A z masa takich szeregowych, zwykłych, prawda, jak to też ujął Christopher Braunig właśnie w swojej fundamentalnej książce, czuła się zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dlatego też ta niechęć, ogromna niechęć wśród samych Niemców, tych zachodnio-niemieckich, bo oczywiście dogmatycznie ci Niemcy ze wschodu NRD, to byli ci dobrzy, prawda? To był taki mit założycielski, fundamentalny Niemieckiej Republiki Demokratycznej, więc oni czuli się zwolnieni już z jakiejkolwiek odpowiedzialności, no bo przecież już była Norymberga, był proces.
0: Czyli zostaliśmy rozliczeni.
1: Tak. I na poziomie takim emocjonalnym, jeżeli chodzi też, jak gdy mówimy o niemieckie sumienie, to są takie dwie znakomite książki. Pierwsza z nich to jest Małżeństwa Mitterlichów z 1967 roku. Ona nazywa się Unfähigkeit zu trauen, czyli niezdolność do przeżywania żałoby, w której ta dwójka, to małżeństwo psychiatrów starało się zrozumieć, jak to się stało, że Niemcy po prostu tak gładko, tak bezrefleksyjnie przeszli wrócili do swojego życia po tych wszystkich okropnościach, które przecież ich państwo wyrządziło, no, ich członkowie.
0: Którego byli częścią.
1: Oczywiście, tak. Druga książka to jest Ralph Giordano, Druga wina właśnie o ciężarze bycia Niemcem, którą przetłumaczyliśmy w Instytucie Pileckiego po raz pierwszy właśnie. Ona się pojawiła w polskim przekładzie. No i właśnie to też jest znakomite, to jest książka już późniejsza z 1987 roku, w której autor próbuje wyjaśnić, w jaki sposób znormalizowano to poczucie winy. Polacy funkcjonują w niemieckiej świadomości w niemieckiej polityce historycznej jako ofiary drugiej kategorii. To jest pokłosie wielu wydarzeń. Oczywiście...
0: No, pytanie, na ile też my jesteśmy

0: Jesteśmy trochę temu winni i myślę, jest to konsekwencja lat zaniechań, może tak.
1: Lat zaniechań, ale nie ma tutaj w tym naszej winy, albowiem po 1945 roku znajdujemy się, jak wiemy, w tym bloku państw sowieckich, więc ten dyskurs międzynarodowy jest tworzony bez nas, prawda? Z kolei, gdy jesteśmy w krajem satelickim, Stalinowi i też późniejszej władzy nie zależy na tym, aby doprowadzać do jakichś rozliczeń między Polską a komunistyczną Polską, a komunistyczną niemiecką republiką demokratyczną.
0: No przecież NRD to antyfaszyści.
1: No oczywiście,
0: tak.
1: I musimy też budować braterstwo krajów socjalistycznych, prawda? Mamy też później, no i to wszystko jest pokłosiem tej z jednej strony polityki historycznej, z drugiej strony też polityki historycznej, znaczy w ogóle u tych uwarunkowań, a później mamy coś, co bardzo szybko w zasadzie po wojnie się pojawiło, czyli generalnie kierowanie w Niemczech zachodnich tego dyskursu w takim właśnie kierunku, o którym pan wspomniał. My byliśmy pierwszą ofiarą Hitlera, to my się daliśmy uwieść, to my się daliśmy omotać.
0: Rozmawiamy o winie, rozmawiamy o moralności, rozmawiamy o historii, rozmawiamy o tym, jak ta historia mogła być i może być bardzo różnie postrzegana i bardzo różnie traktowana. No i oczywiście o tym, jak sprawić, żeby górę wzięła ta historia prawdziwa, oparta na faktach. Doktor Joanna Nikel, Instytut Pileckiego, to jest koniec pierwszej części naszej rozmowy. Ciąg dalszy na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Szanowni Państwo, to jeszcze przypomnijmy. Polscy siatkarze obronili w Mediolanie dziś tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. Piłkę meczową na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia relacjonował Cezary Gurjew.
4: Tomasz Fornal, koniec! Biało-czerwoni mistrzami Europy i wybiegają wszyscy. To jest szaleńczy teraz taniec. Obronili złoty medal Mistrzostw Europy. Pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Biało-czerwoni, wielka radość i uśmiecha się teraz w końcu Nikola Grbicz. Wielki tutaj sukces Bassago.
3: A to prawda, jak trener się uśmiecha, to jest to naprawdę ważne wydarzenie. No emocji oczywiście nie brakowało. Przypomnijmy, bo to jeszcze jest jedna kwestia. Oprócz tego, że Polacy obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1, no to tym samym też zdobyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles. I tym bardzo miłym akcentem kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Dziękuję, że byli Państwo z nami. I już teraz zapraszam oczywiście na najnowsze informacje w imieniu Kamila Olaka, który jest już razem ze mną w studio. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: Jarema Jamrożek. Spokojnego wieczoru.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Złoto dla biało-czerwonych, polscy siatkarze mistrzami Europy. 3 miesiące aresztu dla nożownika to decyzja sądu w Jarosławiu. Złote lwy rozdane. Gdynia była wczoraj stolicą polskiego kina. Minęła północ, Kamil Olak, zapraszam. Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Nasza reporterka rozmawiała po wygranym meczu z kibicami w Warszawie.
2: Piękny mecz, emocjonujące widowisko. Zawsze wierzyliśmy w nich. Piłkarze, uczcie się od nich. Dzięki wielkie.
3: Szkoda, że oddaliśmy tego seta. Bo powinno być 3-0. Z Francją niestety nie byłem pewien, bo mieliśmy dwa przykre przypadki, ale powinniśmy to wziąć.
4: Byliśmy lepsi. Zagraliśmy bardzo dobrze. Dobre przyjęcie. Wilfried Olaon też dobrze przyjmował.

0: i nie było problemu z przyjęciem piłki.
1: Brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0. Sąd zdecydował o 3 miesiącach aresztu dla nożownika z Jarosławia. W czwartek Ukrainiec ugodził 2 księży i 3 osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu. Sprawca jest w placówce medycznej, a biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy choroby psychicznej, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Te okoliczności będą ustalane już na końcowym etapie postępowania.
1: Wczoraj wieczorem ulicami miasta przeszedł marsz ciszy. Niesprawna instalacja grzewcza domu może być bezpośrednim zagrożeniem dla naszego życia, ostrzegają śląscy policjanci. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni rozpoczął się w Polsce sezon grzewczy. Niewłaściwa eksploatacja urządzeń oraz niesprawna wentylacja mogą prowadzić do pojawienia się tlenku węgla. To cichy zabójca, przypomina Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji.
3: Czad jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Dlatego warto zamontować w domu sprawną czujkę tlenku węgla. Szczególnie w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze. Pamiętajmy również o regularnych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
1: Po zatruciu czadem rocznie w Polsce życie traci średnio 60 osób. W związku z nadejściem jesieni o ostrożność apeluje też drogówka. Ruszyła akcja Świeć przykładem, noś odblaski. W krótsze dni kierowcy mają ograniczone pole widzenia, tłumaczy rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
4: Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
1: Odblask może zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet 5-krotnie. Po Paryżu Lourdes papież rozpoczął drugi etap swojej wizyty we Francji, odwiedzając największe sanktuarium w tym kraju. Wieczorem Leon XIV modlił się w tym wyjątkowym miejscu.
5: Tuż po odprawieniu wielkiej plenerowej mszy świętej na polach elizejskich papież pożegnał Paryż i udał się w kierunku Pirenejów. Na ulicach Lourdes powitało go około 50 tysięcy osób. Leon XIV przyjechał w papamobile do sanktuarium i pomodlił się w słynnej grocie Massabielle, znanej z objawień maryjnych, których niemal 170 lat temu doświadczyła święta Bernadetta Soubirous. Do tego miejsca pielgrzymują co roku miliony wiernych, w tym wielu chorych. Sanktuarium słynie bowiem z ponad 70 przypadków cudownych uzdrowień. O chorych, ale także o sytuacji francuskiego kościoła papież będzie mówił jutro. Leon XIV spotka się z francuskimi biskupami oraz osobami zaangażowanymi w życie kościoła i odprawi mszę świętą w sanktuarium. Ważnym punktem wizyty będzie również spotkanie z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. W ostatnich latach Francja bardzo zaangażowała się w walkę z tym zjawiskiem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Najlepsi z najlepszych nagrodzeni w Gdyni. Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali reżyser Maciej Sobieszczański i producenci Agnieszka Będkowska oraz Zbigniew Domagalski. Wyróżnieni zostali za film Przez ścianę. Maciej Sobieszczański, odbierając nagrodę, mówił, że film opowiada o nadziei i miłości.
6: To nie jest film o relacji, to nie jest film o tym, że jeden człowiek pokochał drugiego, ale ten film jest o tym, że ta miłość się gdzieś musi w nas urodzić.
1: Srebrny Lew trafił do reżysera Łukasza Rondudy i producentki Natalii Grzegorek. Wyróżnieni zostali za filmy Powiedz mi, co czujesz. To film o młodych wywodzących się z trudnych środowisk, podkreślał reżyser.
7: Ten film robiliśmy z Natalią. Właśnie chcieliśmy powiedzieć o młodych ludziach, o współcześnie żyjących młodych ludziach, którzy żyją, pochodzą z bardzo trudnych miejsc, do których rzeczywistość jest bardzo brutalna.
1: W konkursie głównym festiwalu w Gdyni znalazło się 16 pełnometrażowych filmów.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pogodna noc, ale chłodna. Będzie od 4 do 8 stopni. Jutro sporo słońca i ciepło, od 18 stopni na północy, przez 20 w centrum, do 21 na południu i zachodzie Polski. Dokładnie 6 minut po północy.
8: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
2: Chwilowo centrum Europy, czyli Bruksela, przeniosło się do centrum światowych debat, do Nowego Jorku.
3: W sensie centrum świata na moment, na kilka dni tylko przeniosło się z Brukseli.
2: No tak, tak, bo świat się wokół Europy kręci. Mowa o tym, że ponad połowa komisarzy wybrała się, chyba dobrze policzyłam, ponad połowa wybrała się do Nowego Jorku łącznie z przewodniczącą Komisji Europejskiej, z przewodniczącą Rady Europejskiej. Wszyscy oni albo dwustronne
3: spotkanie. Szefową Parlamentu Europejskiego,
2: o, właśnie.
3: Sekretarz Generalny NATO. No wszyscy, cała ta czołówka polityków, którzy na co dzień są w Brukseli, są w tym tygodniu i to są, bo mam na myśli to, że zawsze jest taki jeden tydzień we wrześniu i to nie jest wyjątkowe. Tydzień ONZ, gdy wszyscy spotykają się w Nowym Jorku, więc Bruksela pustoszeje. A co więcej, no, najważniejsza instytucja, Parlament Europejski, miał także zielony tydzień, więc także, nie wiem czy zauważyłaś, no, europosłów także nie było w tym mieście.
2: Tak, właściwie Brukselę opustoszała, można by tak powiedzieć, z wyjątkiem jednego spotkania, o którym za chwilę, ale zastanawiałem się, czy coś komukolwiek z przedstawicieli brukselskiej elity udało się załatwić w tym Nowym Jorku. No może okazja do dwustronnych spotkań, ale to nie był ten przełomowy wyjazd do Nowego Jorku. Żadne ważne spotkania czy z Donaldem Trumpem, czy z innymi, ale bardziej takie chyba dwustronne dla podtrzymania kontaktów.
3: Nie z Donaldem Trumpem, ale Unia Europejska kolejny tydzień spotykała się z premierem Kanady. Także spotkania z Australią, z tymi sojusznikami z całego świata. Taka nowa inicjatywa promowana przez Antonio Costa, szefa Rady Europejskiej. Partnerstwo na rzecz multilateralizmu, czyli takiej współpracy wielostronnej tych organizacji międzynarodowych w przeciwieństwie do polityki siły i dwustronnych relacji, które w tym momencie woli amerykański prezydent.
2: No nawet jednostronnych. To bardziej ta jest polityka prowadzona przez Donalda Trumpa. Przy okazji tego multilateralizmu, wielostronności.
3: Mogli łatwiejsze słowo znaleźć, nie?
2: Tak. Przy tym nacisku na wielostronną współpracę, no też oczywiście wykorzystali przedstawiciele Unii Europejskiej. To nie jest tak, że niczego nie zdziałali, wykorzystali, żeby jednak po raz kolejny nacisnąć na Rosję. Wiesz, ja ponad 20 lat temu śmiałam się zawsze z tej Organizacji Narodów Zjednoczonych, no że taki klub dyskusyjny, a teraz po tym, co usłyszałam z tego Nowego Jorku, zmieniam zdanie, no jednak jest to jakieś forum presji na Rosję, na Putina, wskazywanie go palcem, krytyka, wywieranie presji chyba no jest dobrą okazją, każdą, zwłaszcza jeżeli to przyciąga uwagę przywódców z całego świata.
3: No ale to już ostatnie takie spotkania pewnie w Nowym Jorku. Przecież szefowa komisji zapowiedziała Europejską Radę Bezpieczeństwa, która myślę będzie spotykała się w Brukseli już.
2: Już nie krytykujmy, bo nam się oberwało po ostatnim orędziu o stanie Unii. Zobaczymy, jakie będą owoce tej współpracy.
3: No po prostu widzisz, nie mieliśmy co robić przez cały tydzień w Brukseli, no bo wszyscy wyjechali, więc teraz ironizujemy sobie trochę, bo nas do Nowego Jorku nikt nie zabrał. No ale to nie znaczy, że nic nie działo się całkowicie przez te ostatnie kilka dni tutaj w stolicy Unii Europejskiej. Działo się i to też taka rada, której częściej wypowiadaliśmy się ironicznie, Rada do spraw konkurencyjności, tak zwany KOMPET, no ale jednak trochę zastanowiliśmy się nad tym, że może to błąd, może trzeba zupełnie na poważnie spojrzeć, czym zajmuje się ta Rada Ministrów.
2: I to zwłaszcza w czasie, kiedy od dobrych paru lat wszyscy cytują raporty chociażby byłego szefa EBC Mario Draghiego, który mówi, że po prostu unijną gospodarkę czeka powolna agonia i jeżeli nie zacznie inwestować, nie zmieni w ogóle sposobu podejścia Unia Europejska, no to już całkiem zatraci się w tym wyścigu ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami. Po prostu te plecy, które teraz ogląda, to już nawet ich nie będzie widzieć, tak odskoczą w tej konkurencyjności Stany Zjednoczone i Chiny.
3: O tym za chwilę więcej w rozmowie z polskim wiceministrem do spraw rozwoju, który bierze udział ze strony Polski w spotkaniach Rady do spraw konkurencyjności z Michałem Baranowskim.
4: Jest tym problem, że rzeczywiście z jednej strony deregulujemy jedną rękę,

0: ręką, a drugą ręką regulujemy jako Europa. No nie ma to najmniejszego sensu.
1: Ale na początek to, o czym dziś nie powiemy.
2: A nie będziemy mówić o decyzji w sprawie sankcji. Sankcji indywidualnych, które zostały przedłużone mimo długich i burzliwych dyskusji, choć jednocześnie kilka osób, dwie osoby dokładnie z tej listy zostały usunięte. No i stąd moje pytanie teraz do ciebie. Czy ty uważasz, że ta decyzja o przedłużeniu sankcji, no jednak o 3 lata, to jest sukces, czy to jest porażka? Bo Friedman i Usmanow na niej się nie znajdują.
1: No to zależy, czy ktoś jest optymistą, czy pesymistą, czy będzie widział szklankę do połowy pełną, czy pustą. Oczywiście można powiedzieć tak. Dobrze się stało, że nie trzeba będzie przechodzić co pół roku tych samych bojów i przez te same problemy, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał kogoś z czarnej listy usunąć. Więc
2: bo tak było do tej pory, nie? Co 6 miesięcy ta dyskusja powracała.
1: Połowa września, połowa marca zawsze były podejmowane decyzje. Dobrze się stało, że za 3 lata dopiero nad tą czarną listą będziemy się zastanawiać. Niedobrze się stało, że zostali z niej wykreśleni oligarchowie, ci dwaj wspomniani przez ciebie, zresztą blisko Kremla, blisko Putina, finansujący wojnę. No niedobrze się stało, to jest zły sygnał. Zły sygnał, że są znowu pęknięcia. Zły sygnał, że Orbana już nie ma, który wszystko blokował, zresztą który doprowadził do usunięcia Moshe Kantora, potentata azotowego znanego w Polsce, z czarnej listy. On jest na polskiej liście, to się zresztą działo podczas polskiej prezydencji. Więc Orbana nie ma, ale są inni, którzy go zastępują. Słowacja, Robert Fico, który opowiada bzdury o Unii Europejskiej i NATO. Francja, największe chyba rozczarowanie, i Luksemburg.
2: No tak, ale mówisz, że zły sygnał. Tylko dla kogo ten zły sygnał, skoro do tej dyskusji powrócimy dopiero za 3 lata? Więc przez 3 lata żadnych pęknięć na temat tych sankcji indywidualnych i takich dyskusji już nie będzie.
1: Nie będzie na temat tej czarnej listy, ale zły sygnał, że w Unii są pęknięcia i że tej jednomyślności co do tych sankcji nie ma i że można będzie, posiłkując się przykładem Francji, zaaresztować jakiegoś obywatela Unii Europejskiej przez jakiś reżim, przykładowy Azerbejdżan, bo to jest ten przykład.
2: A to no wyjaśnijmy, o co chodzi, bo mówisz o Usmanowa, który... I tu jest podejrzenie, no bo oczywiście Francja do tego się nie przyznaje, ale że to transakcja była powiązana. Azerbejdżan wypuszcza 2 obywateli francuskich, uwalnia ich zaraz, właściwie chwilę po ogłoszeniu tej...
1: Chyba decyzji. Następnego dnia jednego. To znaczy, proszę Państwa, zaczęło się od Słowacji, która pewnie ma tam powiązania z Rosją. Zaczęło się od Słowacji, która zażądała wykreślenia 2 oligarchów. Aliszera Usmanowa i Michała Friedmana. I ku zaskoczeniu wielu, ku oburzeniu wielu, Francja powiedziała, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe chciałaby usunąć tego drugiego oligarchę, czyli Aliszera Usmanowa. I jak się później okazało, tak jak mówisz, nigdy tego Francja nie potwierdziła, ale nie zaprzeczała. Chodziło o to, że Azerbejdżan aresztował obywatela jednego, znaczy tam kilku, ale jeden z nich podejrzany o szpiegostwo i powiedział, że wypuści tegoż obywatela Francji, jeśli Usmanow zostanie wykreślony z listy. No i tak się złożyło, że rzeczywiście Usmanow został wykreślony, następnego dnia ów podejrzany o szpiegostwo został wypuszczony z azerskiego więzienia. No i to każe się zastanowić, czy to jest jakiś sposób na wpływania na Unię Europejską. Zaaresztować jakiegoś obywatela Unii Europejskiej, a potem domagać się wykreślenia kolejnych osób. Słusznie mówisz, że dopiero za 3 lata, ale przed Unią Europejską wiele innych decyzji, gdzie ta jedność no, jest już nadwyrężona. Przed nami w czerwcu będą sankcje gospodarcze, bo to, że sankcje były przedłużane co pół roku, sankcje gospodarcze to był precedens w Unii Europejskiej, w czerwcu zostały przedłużone na rok. I w czerwcu przyszłego roku czeka nas decyzja o przedłużeniu sankcji gospodarczych. No i się zastanawiam, kto sobie weźmie jak po prostu podręcznikowy przykład, jak wymuszać na Unii Europejskiej jakieś działania. I to mnie w tym wszystkim martwi przyszłościowo. Bo to, że zostali wykreśleni oligarchowie z listy, nie oni pierwsi, niestety. Bo tak jak mówię, no Moshe Kantor został usunięty w 2025 roku. Tam wcześniej jeszcze też byli, zdaje się, była siostra Usmanowa wykreślona z czarnej listy. Tam był minister sportu, wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam. Więc kilka osób z tej czarnej listy zostało już wykreślonych. Tylko że wtedy był Orban. Teraz nie ma Orbana i ta sama Unia Europejska. Więc to jest niepokojące.
2: Sam Friedman podobno dziś tutaj rykoszetem, powiedzmy, uwolniony, bo jak czytam, Bloomberg pisze takie

0: kulisy tych decyzji, podejmowania decyzji. Sam Friedman podobno zaskoczony, bo on się w tym wypadku jakoś specjalnie już nie starał, choć wcześniej także wielokrotnie próbowano składać skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Trybunał odrzucał takie skargi i żądania wykreślenia z tej listy. Tym razem jednak obok Usmanowa właśnie i Friedman usunięty.
1: Friedman, dodajmy, na prośbę Luksemburga, bo Luksemburg ma u siebie w sądzie sprawę skarżącego Friedmana i były obawy, że władz Luksemburga nie będzie stać na odszkodowania, jeśli sąd przyzna rację, więc to jest cały ten obraz tych trzech krajów, które zażądały w sumie tych dwóch oligarchów z różnych względów oczywiście.
0: Jak władz Luksemburga nie będzie na coś stać, to naprawdę mówimy o ogromnych, ogromnych pieniądzach i o poważnych oligarchach. Ale dzisiaj tyle o sankcjach, choć zawsze o sankcjach chętnie możemy powiedzieć dużo więcej.
1: A nie powiemy też dziś o tym, że centra przetwarzania danych są teraz wzięte pod lupę przez Komisję Europejską. Chodzi o to, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji te centra potrzebują bardzo dużo energii, bardzo dużo wody. Chodzi o to, żeby sprawdzić, ile energii, ile wody zużywają te największe obiekty. To dla Polski ma kluczowe znaczenie, bo Polska, no już w Warszawie działają centra największych światowych firm, centra właśnie te komputerowe. No i teraz chodzi o to, żeby w przyszłości do ich pracy ani wody, ani energii nie zabrakło. Komisja Europejska chce te centra wziąć pod lupę, czyli chce wprowadzić wspólny system oceny tych centrów przetwarzania danych. To już nie tylko chodzi o to, żeby pokazywać, ile energii, ile wody zużywają, ale także, czy jest możliwość i jaka wykorzystywania energii z tego ciepła produkowanego przez serwery. Będzie też badane, czy jest możliwość ograniczenia poboru prądu, jeśli będzie taka kryzysowa sytuacja w sieci.
0: I nie będziemy też dzisiaj opowiadać o umowie między Stanami Zjednoczonymi a Grenlandią. Taką udało się podpisać po tygodniach, miesiącach ostrych negocjacji, które jak okazało się w pewnym celu prowadził jednak amerykański prezydent Donald Trump. Choć ten cel, mieszane oceny, czy rzeczywiście udało mu się osiągnąć coś więcej, niż miały do tej pory Stany Zjednoczone, a więc możliwość utworzenia, utrzymywania tej amerykańskiej bazy na terenie Grenlandii, ale cały czas ta terytorialna integralność, niezależność, niepodległość Grenlandii ma być zachowana. Więc choć dużo w ostatnich tygodniach mówiliśmy na ten temat, także w naszych odcinkach poświęconych czy to Arktyce, czy Islandii, to jak na razie, choć nie wiemy, jak długo to zajmie, aż amerykański prezydent zmieni w tej sprawie zdanie, temat Grenlandii i napięcia ze Stanami Zjednoczonymi możemy trochę wyciszyć.
2: Szczyt Europy.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 84. odcinku naszego podcastu Szczyt Europy. Tym razem zajmiemy się problemem, który jest coraz poważniejszy dla europejskiej gospodarki, czyli utratą jej konkurencyjności.
0: Ale nie mówisz o konkurencyjności i bezkonkurencyjności naszego podcastu. Mówisz o takiej ogólnoeuropejskiej czy światowej konkurencyjności, ale ja nawiążę jeszcze do tej konkurencji, którą my też jednak ciągle tutaj musimy prowadzić na tym rynku medialnym, tych platform internetowych, przypominając Państwu i zachęcając, że jeśli są Państwo tam po drugiej stronie, jeśli Państwu podoba się ten podcast, Państwo słuchają, to proszę dać nam znać, ale dać też znać algorytmom poprzez kliknięcie, że tam polubienie, obserwowanie na tych platformach, a jest ich bardzo dużo, bo to przecież i Spotify, i na YouTubie jesteśmy, no i jesteśmy też przede wszystkim na tych platformach, które są prowadzone przez nasze firmy, przez Polskie Radio i przez TVN24, to jest TVN24+, więc gdziekolwiek Państwo są i Państwo słuchają naszego podcastu, to proszę zostawić po sobie jakiś ślad. Dla nas i dla algorytmów ma to bardzo duże znaczenie.
1: Czy się Państwu podoba, czy nie, proszę zostawiać jakiś ślad na wszelkie komentarze odpowiemy. Już odpowiadamy, bo kilka takich było trudnych komentarzy.
0: Ostatnio się nie podobało,
1: odcinku.
0: Tak?
1: Tak, ostatnio się nie podobało, bo za bardzo chyba eurosceptyczni byliśmy. Nie, nie, my jesteśmy euro.
0: No trochę frustracji wychodziło ostatnio, w ostatnim odcinku, przyznajmy.
1: Bo nas rozczarowała pani Urzula, ale to nikt nie każe nam o niej opowiadać przecież na

0: kolanach. Więc staramy się spojrzeć zdroworozsądkowo na to, co się w Europie dzieje.
1: Ale i szefowa Komisji Europejskiej, nawiążemy do niej raz jeszcze, w ostatnim swoim przemówieniu o stanie Unii Europejskiej bardzo dużo o tej konkurencyjności Europy mówiła. No i to zawsze takie hasła, klucze, takie pomysły, za którymi do końca no nie wiadomo jeszcze, co stoi. No oczywiście przyspieszenie jak najbardziej. Oczywiście niezależność, jeśli chodzi o te minerały ziem rzadkich, o te pierwiastki, samowystarczalność, jeśli chodzi o produkcję energii, o chipy komputerowe. No, wszystkie te najważniejsze zadania, które wyznacza sobie teraz Unia Europejska, gdzieś muszą trafić, ktoś się nimi musi zajmować.
0: A wyznacza sobie te zadania Unia Europejska, no bo widzi, co się dzieje. Stany Zjednoczone rozwijają nowe technologie, Chiny coraz szybciej rozbudowują przemysł, budują nowe fabryki, zajmują też miejsca przecież w samej Europie. No, dochodziło do tego, że Europa bardziej się zastanawiała, dlaczego te firmy europejskie tak mniej inwestują, dlaczego ta energia kosztuje więcej, no a dlaczego te kolejne giganty technologiczne też powstają gdzie indziej.
1: I choć mówiliśmy Państwu, że to taki spokojny tydzień był w Brukseli, zielony tydzień dla Parlamentu Europejskiego, większość komisarzy i szefów instytucji poza miastem, no to jednak do Brukseli przyjechali także ministrowie, którzy zajmują się właśnie konkurencyjnością. To jest tak zwana Rada Kompet, Rada do spraw konkurencyjności.
0: Która w przeszłości nie tylko przez nas była trochę traktowana po macoszemu, bo najważniejsze były zawsze te spotkania ministrów spraw zagranicznych, ministrów finansów, ministrów rolnictwa, o których sami mówiliśmy. Potem, no powiedzmy, ministrowie, którzy zajmowali się handlem, no bo pojawiły się problemy czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Chinami. O tym jeszcze dzisiaj będzie w naszym podcaście, ale teraz inaczej spoglądamy na tę radę ministrów, którzy zajmują się konkurencyjnością europejskiej gospodarki.
1: No tak, z reguły jesteśmy na tych spotkaniach i pilnujemy tych ministrów, którzy podejmują ważne decyzje, gdy już dochodzi do pewnego głosowania, gdy zapada decyzja o tym, czy zakazać sprzedaży samochodów spalinowych, czy też nie, no to jesteśmy tam, aby o tym Państwu mówić. A tu jak na razie, no właśnie, wiele pomysłów, wiele idei, jak przyspieszyć, jak ułatwić, jak harmonizować, jak deregulować, bo to kolejne hasło, które też bardzo często się pojawia. No ale zwracamy uwagę i sami trochę z zaskoczeniem zwróciliśmy uwagę, że te wszystkie hasła skupia to jedno spotkanie, być może teraz, no co, najważniejsze spotkanie ministrów, najważniejsza rada unijnych ministrów.
0: No ta opinia może być trochę przesadzona, ale jest już w sprawie poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki kolejny list i to może świadczyć o tym, że rzeczywiście konkurencyjność to jest teraz przynajmniej temat jeden z ważniejszych w Europie. Otóż 11 krajów, w tym Polska, podpisało się pod listem, żeby wcisnąć przycisk pauza w odniesieniu do unijnych przepisów przynajmniej na rok. Czyli przez rok nie przyjmować żadnych regulacji.
1: Czyli to magiczne hasło deregulacja w praktyce. Tu oprócz Polski podpisane pod takim listem są też duże unijne kraje, takie jak Niemcy czy Włochy, więc jest szansa, że takie rozwiązania zostaną przyjęte, tylko zwróć uwagę na paradoks. Mówimy o kolejnych rozwiązaniach, które mają ukrócić przyjmowanie nowych rozwiązań, bo to jest taka propozycja Europejskiego Roku Wdrażania i Konsolidacji, czyli przez ten rok miałyby być ograniczone nowe unijne przepisy. Nie zablokowane całkowicie, ale ta pauza, o której mówisz, miałaby oznaczać, że nie będzie nowych warstw legislacyjnych, nowych warstw regulacji, tylko niezbędne poprawki dla funkcjonowania Unii Europejskiej.
0: Innymi słowy, te kraje chcą wykorzystać rok na to, żeby przejrzeć już wdrożone przepisy i zobaczyć, czy rzeczywiście są potrzebne, czy nie należałoby je po prostu wyrzucić.
1: Sprawdzić, gdzie konieczne jest upraszczanie i gdzie te obciążenia dla firm są za duże.
0: Albo zobaczyć, czy już te przyjęte są rzeczywiście wdrożone.
1: Propozycja dość ambitna, taki przegląd, o tym mówi się przecież od dawna i powtarzaliśmy Państwu, bo powtarzała to szefowa Komisji Europejskiej, cut the red tape na przykład, aby takich regulacji, które wiążą ten europejski system, które blokują europejski przemysł, było jak najmniej. Te hasła się pojawiają, a teraz nowa propozycja, nowe hasło, hasło pauzy, rocznej pauzy, która rzeczywiście w jakiś sposób, no ja nie wiem, czy instytucje tak zastanawiam się.

0: raz, mogłyby funkcjonować, mogłyby oddychać, mogłyby działać, gdyby na rok zabronić im przyjmowania nowych przepisów, to co by robił w tym czasie ten Parlament Europejski, Rada, ci wszyscy ministrowie, którzy tutaj zjeżdżają, nie przyjeżdżaliby do Brukseli?
1: No Parlament Europejski przyjmowałby rezolucje twoje ulubione przecież. Natomiast
0: no
1: ministrowie,
0: tak.
1: No właśnie, natomiast ministrowie pewnie by analizowali już te przyjęte regulacje, bo w tym liście jest też mowa o tym, żeby przeanalizować te regulacje także pod kątem kosztów dla firm i tego, jaki wpływ mają na unijną gospodarkę. Sam postulat nie jest chybiony, bo akurat ministrowie odpowiedzialni za konkurencyjność już znaleźli jeden błąd, który zrobili ministrowie środowiska, przyjmując regulacje dotyczące opakowań. W grze są chociażby żagle. O tym wszystkim mówi nam wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski, bo on jest gościem naszego podcastu.
0: I to jest też osoba, która zawsze reprezentuje Polskę na spotkaniach Rady do spraw konkurencyjności, więc najlepszy adresat tych wszystkich pytań, jak sprawić, aby Unia Europejska była bardziej konkurencyjna.
2: Szczyt Europy.
0: Czy jest tak rzeczywiście, że Rada do spraw konkurencyjności stała się teraz taką najważniejszą radą w Unii Europejskiej? Te wszystkie główne zadania, jak to uproszczenie, przyspieszenie, to wszystko są zadania, które trafiają do państwa na radę, tak zwaną Radę Kompet.
3: To jest bardzo ważna rada. Kwestie konkurencyjności były tematem numer jeden, albo przy pierwszym co najmniej, podniesionym przez panią przewodniczącą von der Leyen podczas State of the Union. Ale to konkurencyjność jest pewnym wymiarem tego, o czym my rozmawiamy, dlatego że sprawy konkurencyjności Europy coraz bardziej mają wymiar geoekonomiczny. Więc te napięcia między mocarstwami, to co widzimy nawet w kontekście bezpieczeństwa, bardzo mocno pojawia się na Radzie Compet, na Radzie Competitiveness, czyli na Radzie Konkurencyjności. I rzeczywiście to się staje jedno z kluczowych miejsc debaty o przyszłości Europy.
1: Wspomniał pan te geoekonomiczne napięcia. No to przychodzi nam do głowy kilka mocarstw, z którymi Unia Europejska próbuje sobie ułożyć relacje. Po pierwsze Chiny to jest partner, wróg.
3: Tak, po pierwsze Chiny. Chiny są oczywiście, że bardzo ważnym partnerem i Polski, i Unii Europejskiej, ale mamy ogromny deficyt handlowy z Chinami. Jak na pewno wielu słuchaczy wie, to ten deficyt wynosi aż 1 miliard euro dziennie, czyli ponad 365 miliardów rocznie. Jesteśmy w tym momencie jako cała Unia w dialogu ze stroną chińską, to się nazywa Trade and Investment Council, prowadzony przez komisję, ponieważ razem jesteśmy silniejsi wobec jakiegokolwiek partnera, ale to będzie praca pod górkę. Ja miałem dość niedawno okazję być w Pekinie, gdzie strona chińska no nie wydaje się być zainteresowana, żeby w pełni odpowiedzieć na nasze zapotrzebowania, jeżeli chodzi o właśnie wyrównanie tego balansu, a to ten imbalans prowadzi do deindustrializacji w wielu częściach Europy. Więc Unia Europejska z jednej strony rozmawia, a z drugiej strony buduje narzędzia, które wspomogą nasz przemysł i też stworzą pewną ochronę dla gospodarki europejskiej, oczywiście dla gospodarki polskiej. I to są te debaty, wokół których Rada Kompet, którą teraz omawiamy, będzie się zajmowała. Choć nie wszystkie rzeczy są bezpośrednio na agendzie, no to są omawiane w kuluarach. Tutaj pewnie najważniejszą rzeczą, która będzie omawiana, jest Industrial Accelerator Act, czyli ten akt, który ma wspierać przemysł europejski bez stwarzania zachwiań na rynku wewnętrznym.
0: A co to jest w takim razie ten akcelerator, ten akt przyspieszenia przemysłu? Na czym to miałoby polegać?
3: Budujemy w tym momencie jako Unia, bo Polska to robi oczywiście wspólnie. Budujemy narzędzia, które pozwolą nam działać w takiej coraz bardziej połamanej globalizacji. Ta globalizacja jest rzeczywiście coraz bardziej połamana. Zasady Światowej Organizacji Handlu miejscami nie działają tak dobrze, więc Unia Europejska rzeczywiście buduje narzędzia, buduje...
1: To jest taka powłoka ochronna?
3: Tak, to są... nie chcę przesadzać z taką wojskową terminologią.

0: ją, ale jest to, no bo budujemy w pewnym sensie broń, aby sobie w tym świecie połamanej globalizacji lepiej poradzić, pokazać partnerom, którzy nie chcą grać na zasadami fair, że my też mamy duży rewolwer w zanadrzu. A jak patrzymy na to, jak w gospodarce światowej działają te największe mocarstwa, gdzie ekonomia i gospodarka stają się obszarem, gdzie siła ma coraz większe znaczenie.
1: Rewolwer, czyli mówi pan, Unia Europejska musi się przygotować, żeby nie była zdominowana po prostu przez danego partnera. Kiedy były problemy ze Stanami Zjednoczonymi, to mówiliśmy o bazuce handlowej, czyli uderzymy, Unia Europejska uderzy takimi cłami, tak może potraktować Stany Zjednoczone, że będzie to bardzo bolesne. Ta bazuka, to się zawsze mówiło, że to ostateczność. To znaczy, jeżeli ktoś wykorzystuje gospodarkę przeciwko Unii Europejskiej, spotka się z odpowiedzią. Gdzie w tym wszystkim teraz ten akt przyspieszenia rozwoju przemysłu?
0: Więc tak, mówi pani o bazuce, bo to co nam znowu pokazuje, że te porównania i terminologie wojskowe rzeczywiście tam są. Bazuka, czyli ten Anti-Coercion Act, nigdy nie został użyty, ale był wyciągnięty i położony na stole. Co prawda nie podczas negocjacji handlowych ze Stanami. Ja to pamiętam zresztą bardzo dobrze, dlatego że mieliśmy wtedy prezydencję, Polska miała prezydencję, miałem przyjemność przewodzić Radzie Ministrów Handlu i widzieć tę dynamikę bardzo z bliska. Wtedy tego nie kładliśmy. Europa położyła to na stole, kiedy zaczęły się poważne debaty wokół Grenlandii. I przypomnijmy, że wtedy te debaty po wyciągnięciu tej bazuki się skończyły. Czy jest to jedyny powód? Nie wiem, ale w każdym razie to działa.
1: Zaintrygowało mnie jeszcze to, co pan powiedział o tych Chinach, że był pan w Pekinie, odnosi wrażenie, że Chiny nie są zainteresowane wyrównaniem wartości handlowej. To znaczy, że już to zaszło tak daleko, że wszyscy będą uzależnieni od Chin i Chiny sobie zdają z tego sprawę?
0: Myślę, że Chiny sygnalizują państwom członkowskim, że one są gotowe na wojnę handlową. Oni nam to sygnalizują, a komisji sygnalizują, że do pewnego dealu dojdzie. Więc bardzo jest ważne, żebyśmy my jako Europa byli razem w tej debacie. To jest kluczowa rzecz. Wspierali komisję w tym dialogu, który skończy się już bardzo niedługo, bo na początku października, kiedy komisarz Sefcowicz będzie w Pekinie i będzie raportował o tym, co się wydarzyło Radzie Europejskiej już w połowie października. I to będzie też moment, kiedy Europa powie, sprawdzam, bo dodatkowe miesiące dialogu oznaczają dodatkową deindustrializację. Więc ten ruch ze strony Chin musi być prawdziwy i konkretny. I tutaj będziemy tego pilnować.
1: Nie bez przyczyny pan minister powiedział, że potrzebna jest jedność w Unii, bo tej jedności akurat w stosunku do Chin nigdy nie było.
0: Do tej pory nie było, ale jesteśmy coraz bardziej zjednoczeni. Bez dwóch zdań. Wybory na Węgrzech to też bardzo poprawiły, dlatego że rząd Orbana był bardzo prochińskim, takim bezrefleksyjnie prochińskim rządem. I jest kilka krajów, które są, że tak powiem, jeszcze na krawędzi albo się trochę wahają. Wiele krajów patrzy w kierunku nie tylko Hiszpanii, która też ma ważne inwestycje ze strony chińskiej, ale również Niemiec.
1: Niemcy mają też dużo inwestycji.
0: Dokładnie.
1: Są bardzo powiązane z...
0: Bo Niemcy mają bardzo duże inwestycje w Chinach. I na dodatek są największą gospodarką w Unii Europejskiej i do tej pory się bardzo wahały. Ja byłem w Berlinie w zeszłym tygodniu i widzę bardzo dużą zmianę. Przemysł, biznes niemiecki coraz bardziej widzi ogromne straty. Wiadomo, że to nie jest jednolity jeszcze głos, ale ja, znaczy patrząc na to, myślę, że Niemcy się bardzo daleko przesunęły, a pan kanclerz

0: w połowie października będzie musiał no, odpowiedzieć na trudne pytania, które na pewno powstaną podczas tej debaty. I z tego, co słyszymy, idzie to w kierunku takim zdroworozsądkowym i twardym. A wszyscy się przekonamy w połowie października, gdzie jesteśmy jako wspólnota europejska.
1: No to z jednej strony zastanawiamy się, czy Chiny są rywalem, wrogiem, a z drugiej strony musimy się zastanawiać, czy rywalem, konkurentem, czy może wrogiem są też Stany Zjednoczone.
0: Nie, właśnie ja też o tym troszkę rozmawiałem tutaj z kolegami w Brukseli i porównywałem notatki z innymi państwami członkowskimi. Jest okej, okay. jest nieźle, jest po prostu cicho. Zdarzają się pomruki, o, w ten sposób bym powiedział, które mają bardziej nawet wymiar taki polityczny niż powrotu do jakichś zaostrzonych relacji handlowych. Jest sprawa stali, którą musimy ustalić do końca tego roku, ale ja przyznam, że w porównaniu do zeszłego roku i zeszłego lata, kiedy to porozumienie, wydaje mi się, było nawet w sierpniu, dlatego że pamiętam, że musieliśmy to robić też podczas lata, no to w ogóle Stany Zjednoczone mocno zeszły z takiego radaru napięć. Za chwilę będzie, wracając jeszcze do naszej rozmowy, szczyt prezydenta Trumpa z prezydentem Xi, gdzie to oczywiście, co Stany Zjednoczone i Chiny ustalą lub nie ustalą, będzie miało duże znaczenie dla Europy, również jeżeli chodzi o minerały krytyczne, bo pamiętajmy, że w zeszłym roku, w październiku, Chiny zablokowały eksport metali ziem rzadkich, magnesów, które są kluczowe dla naszego przemysłu. No i to porozumienie pozwoliło na eksport przez rok. Więc dochodzimy do momentu, kiedy Chiny muszą zdecydować, czy znowu zakręcają kurek, czy to porozumienie, które po tym kryzysie październikowym zostanie utrzymane. I tutaj wszyscy na pewno będziemy z dużą uwagą obserwowali, co prezydent Trump i Xi zakomunikują.
2: Jest jakieś ryzyko wspólnych ustaleń dla Europy?
0: Nie postrzegam tego w kategorii ryzyka, tylko szczególnie jeżeli chodzi o materiały ziem rzadkich, jako szansę. Jest to rzeczywiście ciekawe, że w tym momencie, jeżeli tak sobie spojrzymy z lotu ptaka, to jest taki scenariusz, w którym Europa wchodzi w taki bardziej jastrzębi, napięty okres swoich relacji z Chinami, a Stany Zjednoczone z tego okresu wychodzą, co jest, jak na pewno wielu słuchaczy wie, no, dość niestandardowy podział ról między partnerami transatlantyckimi wobec Chin.
1: A gdzie w tym wszystkim jeszcze Kanada? Co to w ogóle jest ten, jak to mówiła szefowa komisji, stowarzyszony członek Unii Europejskiej? Jak by to miało wyglądać?
0: Z tego co, no, spotykamy się tylko jednak kilka dni po takim większym ogłoszeniu tego projektu przez Ursulę von der Leyen z jednej strony i premiera Carneya z drugiej, który premier Kanady mówi o jednak sojuszu bardziej niż o jakimś stowarzyszeniu z Europą, więc to myślę będą dość pragmatyczna współpraca. Kanada jest krajem, który przede wszystkim podziela nasze wartości europejskie, wartości polskie, bo mamy świetną relację z Kanadą, również bilateralną, opartą na otwartym na rule-based system, czyli na systemie opartym na wartościach, na zasadach,
2: na
0: prawie międzynarodowym, a nie na sile. I tutaj dlatego zresztą Kanada się coraz bardziej zbliżała ku Europie. Mamy potem już takie partykularne, ale bardzo ważne interesy, bo na przykład właśnie Kanada ma duże zasoby metali ziem rzadkich i minerałów krytycznych, które są kluczowe dla naszej gospodarki, to jedno. Ma duże zasoby energetyczne, to drugie. Ma fajne technologie nuklearne, łącznie z SMR-ami, ale ten większy obrazek jest nawet ważniejszy. Ja zresztą to widzę.

nie tylko wobec Kanady jest pewnie teraz najbliżej. Zrobiło mi się też pewnie troszkę ciasno w tej Ameryce Północnej przez ostatnie półtora, dwa lata. Ale też widzę innych partnerów, którzy się zbliżają dużo mocniej do Europy z podobnym spojrzeniem.

0: tu szczyt Europy poświęciliśmy Arktyce zupełnie niedawno. No i wspominaliśmy o tym, jak to wygląda, jak to te mocarstwa o tę Arktykę walczą. Unia Europejska, która do tej pory była niewidoczna przy Kanadzie, może wykorzystać.
1: I oczywiście tutaj Arktyka jest i dla nas, i dla Kanady kluczowa z wielu powodów. To państwo omawiali to na pewno bardzo, bardzo dobrze. Tych obszarów jest naprawdę, naprawdę sporo i z tego wychodzi. Ja już od dawna przyznam, że żartowałem z moimi kanadyjskimi przyjaciółmi, że widzę, że oni się tak mocno zbliżają do Europy, że za chwilę będą chcieli wejść do środka klubu i nie spodziewałem się, że to aż tak szybko się zacznie materializować w takim sensie politycznym.
0: Wszyscy chcą do europejskiego klubu, a europejski klub musi też posprzątać u siebie. To znaczy...
2: Co zrobić, żeby Europa była jednak bardziej konkurencyjna, żeby taki wyścig z Chinami mogła wygrać?
1: Te recepty są dość znane. Po pierwsze jednak deregulacje i uproszczenia. To jest coś, co jest oczywistą oczywistością, o czym mówi i Polska, i mówi raport Regiego. Wszyscy znamy te liczby, że te uproszczenia są dla nas absolutnie kluczowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jednolity rynek. Ja dzisiaj się zresztą trochę spóźniłem na naszą rozmowę, będąc częścią rozmowy właśnie Szerpów, którzy mają za zadanie przełożyć wolę premierów na takie już bardziej konkretne ruchy, jeżeli chodzi o wspólny rynek europejski i jest tutaj wola, a zawsze problemy są w detalach. To jest jak najbardziej jasne. No i trzecia rzecz to jest jednak polityka przemysłowa połączona z handlową, żeby Europa miała możliwość wywierania wpływu na partnerów, którzy nie chcą z nami grać na zasadach rynkowych i wspierać nasz przemysł. I tutaj rozmawialiśmy o IAA-u, rozmawialiśmy o narzędziach handlowych. Jest również ważne takie narzędzie dywersyfikacyjne. To są te narzędzia, które budujemy. Więc są pewnie takie trzy podstawowe obszary. No, czwartym bardzo dużym jest energia, ceny energii i tutaj upewnienie się, że nie wchodzimy w jakieś inne zależności od innych partnerów, tak jak bardzo dobrze wyszliśmy z tego uzależnienia się od gazu rosyjskiego. I to się dzieje, przyznam.
2: No to sam pan wymienił kilka, jeśli nie kilkanaście różnych inicjatyw. To, co proponuje w ostatnim czasie Komisja Europejska, aby Europa przyspieszyła, ale jednocześnie mówimy o tym, aby deregulować, aby tych inicjatyw było mniej. No to jak pogodzić uproszczenie prawa z propozycjami, które to prawo mają uprościć?
1: Ja mam odpowiedź na to, bo to się zresztą łączy ładnie z tym, od czego zaczęliśmy. Nowe regulacje europejskie powinny mieć, bo jeszcze tego nie mają, i z jednej strony test, czy rozwalają, czy nie rozwalają wspólny rynek, bo to jest jedna rzecz. I dzisiaj Polska podniosła bardzo ważną regulację dotyczącą opakowań, która zaczyna naprawdę negatywnie wpływać na nasze małe i średnie przedsiębiorstwa. I byłem pozytywnie zaskoczony, jak wiele innych krajów członkowskich to podniosło. Ale tym większym obrazkiem jest to, że to właśnie Rada Compet powinna prześwietlać wszystkie nowe regulacje pod względem wpływu na gospodarkę i na wspólny rynek. A jest tym problem, że rzeczywiście z jednej strony deregulujemy jedną ręką, a drugą ręką regulujemy jako Europa. No nie ma to najmniejszego sensu w obecnej sytuacji i dotyczącej naszej konkurencyjności, ale też właśnie tych napięć i potrzeby możliwości, umiejętności walki w kontekście geoekonomicznym.
0: Dopytam tylko, te problemy małe i średnie przedsiębiorstwa, jakie konkretnie mają z opakowaniami?
1: Więc to już tłumaczę, bo to z jednej strony wygląda na sprawę techniczną, a ma bardzo duże przełożenie. Otóż regulacja tak zwana PPWR, świetna nazwa jak zwykle czasami, wymaga tego, że nawet małe przedsiębiorstwa,

0: muszą się, które na przykład przedsiębiorstwo z Polski, które chce wysłać choćby żagle, bo to jest konkretny przykład, do Francji, musi się i musi zapakować te żagle. Musi się zarejestrować we Francji tak, aby móc wycenić i zapłacić za te opakowanie, które z Polski dojedzie do tej Francji i musi być tam utylizowane. No więc to jest absolutnie absurd dla takiego małego przedsiębiorstwa i w ogóle dla rynku jednolitego, aby wymagać takiej rejestracji.
1: Zarejestrowanie to dodatkowe koszty przecież.
0: Tak. I to znaczy od małych do potencjalnie bardzo dużych, do 1000 euro, więc podnieśliśmy to dzisiaj na właśnie tej grupie, która Szerpów, którzy odpowiadają za wspólny rynek. Spotkało się to z bardzo pozytywną reakcją, więc komisja została zobowiązana, aby tą sprawę procedować szybko, dlatego że ta regulacja już weszła. I ja widzę, że taki polski głos właśnie prorynkowy, proeuropejski spotyka się z bardzo dobrym odzewem ogromnej większości państw. No może nie będę pokazywał palcami, kto się nie do końca zgodził z tym podejściem, ale było całkiem dobrze. Ogromna większość państw to podejście popierała.
1: Chodzi, żeby te regulacje poprawić, żeby ta rejestracja nie była wymagana, rozumiem? Czyli ciąć koszty dla firm.
0: Dokładnie tak. Znaczy musimy przed tą akurat regulację musimy jak najszybciej zatrzymać, bo to doprowadzi do bankructwa po prostu niektórych małych i średnich przedsiębiorstw w całej Unii, również w Polsce. Więc najpierw zatrzymać i potem naprawić. A więcej podobnych regulacji powinno przechodzić przez Radę Kompet, ta akurat nie, czyli przez Radę do Spraw Konkurencyjności, ta akurat przeszła przez ścieżkę ministrów środowiska, no i nie spojrzeli wystarczająco dobrze na to, jak to się będzie przekładało na nasze małe i średnie przedsiębiorstwa.
2: Wspominaliśmy także ostatnio, że pojawiło się nowe określenie, przynajmniej dla nas nowe, mówiła o tym szefowa Komisji Europejskiej w ostatnim przemówieniu o stanie Unii, gold plating, czyli pozłacanie, co oznacza wprowadzanie przepisów przy okazji unijnego prawa nadmiernych, nie do końca potrzebnych, tych krajowych regulacji, które także zwiększają obciążenie wobec przedsiębiorców, konsumentów. Takie przykłady mamy w Polsce. Jak z tym można walczyć? Jak znowu mówimy o uproszczeniu w sytuacji, gdy to nie Unia Europejska, ale to unijne kraje wprowadzają dodatkowe, niepotrzebne regulacje?
0: Słuchacze na pewno tego podcastu wiedzą, jak ten proces działa, ale doprecyzować, w momencie, kiedy Unia proponuje dyrektywy albo wprowadza dyrektywy, to państwa członkowskie muszą wprowadzać rozwiązania na swoim, rozwiązania wewnętrzne, rozwiązania krajowe. Okej. I rzeczywiście ten gold plating oznacza to, że wyobraźmy sobie, że ta dyrektywa wymaga, no nie wiem, 20 elementów, a kraj dodaje sobie jeszcze dodatkowe 3, 4, 5. Więc jak to wygląda w Polsce? Ja przyznam, że we wszystkich spotkaniach, w których ja biorę udział właśnie na poziomie, na przykład, bo to jest łapane już albo na początku, albo w drugim, przy drugim okrążeniu tak zwanego procesu legislacyjnego po stronie rządowej, na przykład Stałego Komitetu Rady Ministrów, to pytanie zawsze pada i zawsze o to walczymy, żeby tego gold platingu nie było. To minister Berek, kiedy był bardzo zaangażowany jeszcze w swojej poprzedniej roli w ten proces, zawsze mocno podnosił. My zresztą jako Ministerstwo Rozwoju i Technologii byliśmy tym orędownikiem upraszczania i wycinania gold platingu, więc jest nieźle. Czy mogłoby być lepiej? Pewnie. I dlatego zresztą von der Leyen podniosła ten pomysł paktu o gold platingu. Nie ma jeszcze szczegółów, ale mi się to podoba, bo czym mniej będziemy mieli gold platingu, tym będziemy mieli nie tylko łatwiejsze regulacje dla naszych firm, ale to też nam otworzy wspólny rynek, więc to jest dobry kierunek.
1: Jeszcze wrócę do rozmowy na temat raportu Draghiego, który pan minister przywołał. 2 lata temu został opublikowany. I czy on jest jeszcze aktualny, bo co chwilę się na niego powołujemy.

0: No, jedno stwierdzenie chyba jest nieśmiertelne. Unia Europejska jest daleko w tyle, jeśli chodzi o na przykład wyścig ze Stanami Zjednoczonymi czy z Chinami. Nie dotrzymuje kroku, ale czy nie czas, żeby jakieś nowe znaleźć oceny, analizy?
1: Rzeczywiście raport Draghiego ma już 2 lata i pewnie za każdym razem profesor Draghi ocenia, że jesteśmy troszkę bardziej w tyle niż w poprzednim roku. To trochę nie jest tak, że my nie wiemy, co należy zrobić. My jako Europa. Więc czy potrzebny następny raport? Wydaje mi się, że mniej. Jest te kierunki, o których mówiliśmy, czyli deregulacja, wzmocnienie wspólnego rynku, budowanie narzędzi do konkurencji zewnętrznej, do pewnej ochrony i kwestie cen energii. To są wszystko rzeczy, które się dzieją na bieżąco i które po prostu wymagają trudnej pracy, ponieważ musimy znaleźć wspólny interes i wspólną odpowiedź europejską. Nie jest to tak łatwe jak w krajach, które są po prostu scentralizowane do tego stopnia, że to można łatwo zrobić. Więc wiemy, co trzeba zrobić i to musimy dalej robić. Rzeczywiście przydaje się nam wszystkim takie pewne pomierzenie, zmierzenie tego, jak sobie radzimy, ale to też się dzieje za każdym razem podczas każdej tak naprawdę Rady Przywódców Rady Europejskiej, czyli kwestie konkurencyjności są no teraz prawie zawsze na samym szczycie tej agendy.
0: A myśli pan, że wiele osób przeczytało ten raport?
1: Nie, nie sądzę, ale myślę, że wiele osób wie o czym ten raport jest i w którą stronę nas wszystkich popycha. Ja nie jestem jakimś ogromnym ani fanem tego konkretnego raportu, ani jego szczególnym przeciwnikiem. Rzeczywiście jest tak, że uważam, że profesor Draghi powinien częściej pojawić się w Warszawie, żeby zobaczyć, że są kraje europejskie, które są zupełnie na innym poziomie dynamiki i rozwoju i Polska jest rzeczywiście dostrzegana w ten sposób. Ja to widzę nie tylko podróżując poza Europę, ale również w samej Europie. No więc mówi się troszeczkę o tym, że profesor Draghi niewystarczająco jakby spojrzał na tą część Europy.
0: Nawet w ogóle w Polsce ponoć nie był.
1: No, musi przyjechać. Spojrzeć i wyciągnąć wnioski z tej najbardziej dynamicznej części Europy. I tego mi brakuje, no ale to zawsze można poprawić i mam nadzieję, że tak będzie. On tutaj jest zawsze mile widziany. Może musimy profesora Draghiego na coś bardzo konkretnego już zaprosić. Mam kilka pomysłów.
0: I na koniec ostatnie pytanie już, panie ministrze. Europa szybko się pozbiera i poprawi swoją konkurencyjność według pana?
1: Ja się zawahałem odpowiadając, dlatego że dla mnie i dla nas obawiam się, że to jest nadal za wolno. Byłoby super, jakby świat trochę stał w miejscu, a ta globalizacja, o której mówimy, która nam coraz bardziej się łamie, zmusza nas do dużo szybszego wzrostu, dużo większej konkurencyjności. Już nie mówiąc o tym, że konkurencyjność przekłada się na podatki, na największe przychody, a potrzebujemy tych podatków również na zbrojenia. Więc chciałbym, żebyśmy w tym wyścigu o konkurencyjność byli szybsi.
2: Szczyt Europy.
3: To był Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii, reprezentujący Polskę na spotkaniach Rady do spraw konkurencyjności.
0: To już wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku dla państwa, naszego podcastu, ale od razu zaprosimy na ten przyszły, bo będzie dosyć nietypowy, eksperymentalny, bo będzie podcast na żywo.
3: Dla nas także wyjątkowy, z udziałem publiczności, więc w Brukseli, w stałym przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej, przy okazji konferencji Polskiego Radia. Zapraszam.

0: zapraszamy. Będzie można nas nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć i zadać pytania.
1: Będziemy mieć też wyjątkowego gościa, a kogo, to już Państwo usłyszą w przyszłym tygodniu.
0: Niektórzy usłyszą, niektórzy zobaczą, jeśli pojawią
1: ci,
0: się także
1: przyjdą,
0: na żywo.
1: Oczywiście, tak.
0: Tak. Zapraszamy i ponawiamy apel. Najpierw o pytania, jeśli mają Państwo do nas, ale także o zostawianie śladów w sieci, jeśli Państwo wysłuchali tego odcinka, jeśli Państwo czegoś może dowiedzieli się z tych naszych rozważań na temat konkurencyjności i przyszłości Unii Europejskiej.
1: A teraz żegnają się już z Państwem Maciej Sokołowski
0: i Beata Płomecka.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24. Powtórka programu.

0: Zrzeszenie społeczne.
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ze wszystkich stron płyną gratulacje dla reprezentacji Polski po wygranej w Mistrzostwach Europy siatkarze. Siatkarzy w finale nasi zawodnicy pokonali Francuzów 3-1. Głos w tej sprawie zabrał już m.in. premier, prezydent i szef MON. W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie. Brawo, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Piękny dzień polskiego sportu, pełen emocji, determinacji i walki do samego końca, napisał z kolei prezydent Karol Nawrocki. W podobnym tonie wypowiedział się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspaniałe zwycięstwo, wielki sukces naszych siatkarzy, radość dla nas wszystkich. Polska mistrzem Europy, dziękujemy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal Mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009 i 3 lata temu w Rzymie. Prokuratura zapowiada zmianę zarzutów dla 33-latka, który w środę w czasie interwencji strzelał do policjanta w Kraśniku Górnym niedaleko Bolesławca. Funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Podejrzanemu może grozić nawet dożywocie. Sąd zdecydował o areszcie dla mężczyzny.
1: Do tragedii doszło na posesji, gdzie stróże prawa weryfikowali informacje o skradzionym towarze z marketu. Prokurator okręgowy w Bolesławcu Sebastian Woźniak podkreśla, że sprawca niespodziewanie pojawił się podczas przeszukania.
2: Wiadomym jest, że funkcjonariusze policji na miejscu wykonywali czynności operacyjno-rozpoznawcze, przeszli do czynności procesowych. Niestety podejrzany wrócił na miejsce i otworzył ogień w stosunku do jednego z funkcjonariuszy.
1: Podejrzany Mariusz G. przyznał się do winy. Śledczy potwierdzili także, że pistolet, z którego padły strzały, był nielegalny.
2: Podejrzany tą broń posiadał nielegalnie, zresztą podejrzany był na terenie Niemiec karany za posiadanie, obrót, oczywiście nielegalny.

0: bronią. Tam został skazany, więc ta broń też oczywiście jest nielegalna, jest nierejestrowana.
1: Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do nawet dożywocia. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Zmarły funkcjonariusz miał 29 lat, od niespełna dwóch pracował w policji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ma nadzieję, że już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu posłowie zagłosują nad ustawą zaostrzającą kary dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowo-drogowe na czerwonym świetle. Projekt to pokłosie niedawnego wypadku na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a wielu pasażerów oraz maszynista zostało poszkodowanych.
3: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
2: Zgodnie z rządową propozycją wjazd na tory przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów ma być karany wysokimi mandatami i utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W przypadku spowodowania katastrofy komunikacyjnej na przejeździe kierowca straci prawo jazdy na 3 lata. Kwestia Tajwanu pojawiła się podczas spotkań z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, powiedział prezydent Donald Trump. Powstrzymał się jednak od powtórzenia stanowiska Waszyngtonu w sprawie autonomii wyspy, które było niezmienione od dziesięcioleci.
4: Przed wylotem z Białego Domu na pytanie dziennikarzy o kwestię Tajwanu po wizycie chińskiego prezydenta Xi Jinpinga Donald Trump odpowiedział: nie rozmawialiśmy o tym zbyt wiele. Na razie jest dobrze, po prostu idziemy naprzód. Nie poświęciliśmy dużo czasu na rozmowę o Tajwanie. Prezydent Chin doskonale rozumie, co czuje, mówił reporterom Donald Trump. Podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie Xi wezwał Trumpa do sprzeciwienia się niepodległości Tajwanu, jak wynika z komunikatu oficjalnej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua. Biały Dom nie opublikował od razu własnego podsumowania. Oczekiwano, że Xi będzie naciskał na Donalda Trumpa, aby wstrzymał sprzedaż broni Tajwanowi. Po wizycie w Chinach w maju amerykański prezydent powiedział, że ma w zanadrzu pakiet uzbrojenia dla Tajwanu o wartości około 14 miliardów dolarów i nazwał to bardzo dobrym argumentem negocjacyjnym, co wywołało poruszenie wśród niektórych sojuszników USA w Azji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Niesprawna instalacja grzewcza domu może być bezpośrednim zagrożeniem dla naszego życia, ostrzegają śląscy policjanci. Chodzi o możliwość pojawienia się tlenku węgla. To cichy zabójca, podkreśla Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji.
5: Czad jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Dlatego warto zamontować w domu sprawną czujkę tlenku węgla, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze. Pamiętajmy również o regularnych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
2: W wyniku zatrucia czadem rocznie życie traci średnio 60 osób w całej Polsce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: W nocy na północy kraju i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie, 8 w centrum do 11 na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat od 1 do 3.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
7: Jeśli Słowacja kojarzy się wam wyłącznie z Tatrami, Janosikiem i termalnymi basenami, to najwyższy czas poznać coś kompletnie innego. Dziś ruszamy na jesienny weekend w miejsce, gdzie socrealistyczny futuryzm zderza się z cesarskim przepychem, a z kosmicznej restauracji w kształcie UFO widać aż 3 kraje. Nasz cel to Bratysława i ukryte w Małych Karpatach szlaki. Wina, żywego rzemiosła, ale też ślady tajemniczych huncokarów. Odizolowanej społeczności, która okiełznała karpackie lasy za pomocą lodu i grawitacji. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a naszym przewodnikiem będzie dziś Martin Pawlik, szef Slovakia Travel w Polsce. Panie Martinie, chyba musimy odczarować mit, że Bratysława to jest miasteczko na 2 godziny. Kiedy człowiek stoi nad Dunajem, to czuć tu jednak potężny wiedeński klimat. W końcu to są 2 najbliżej położone siebie stolice Europy i właściwie godzina rejsu i jesteśmy w jednym albo w drugim mieście,

0: A nad tym wszystkim czuwa duch wielkiej cesarzowej Marii Teresy. Ona bardzo kochała Bratysławę i Bratysława do dzisiaj ją za to wielbi.
1: No, to się zgadza. Wiedeń i Bratysława są od siebie najbliżej wzdalone stolice Europy. Zaledwie 70 kilometrów ich dzieli. I dlaczego jest ważna Maria Teresa? Przez napady Turków na Austro-Węgry została Bratysława stolicą, znaczy miastem koronacyjnym dla węgierskich króli. W czymś jednym z nich była Maria Teresa, która była, tak jak wszyscy inni, ci królowie węgierscy, koronowana w katedrze świętego Marcina. Dlatego pewnie też ona lubiła Bratysławę i Bratysława się za jej władzy bardzo fajnie rozwijała.
0: Bratysława w dowód wdzięczności każdego lata koronuje cesarzową Marię Teresę i to jest wielka impreza z wielkim przemarszem w strojach cesarsko-królewskich. No duża rzecz.
1: Pokazywany jest nie tylko ten sam pochód w strojach historycznych, ale też różne zabawy rycerskie, rzemiosło i tak dalej. On prowadzi przez stare historyczne centrum Bratysławy i ciekawostką, że którędy ten pochód prowadzi, są na ulicach takie małe znaki, które mogą kierować turystów też nie w czasach albo w dniu tego obchodu, ale przez cały rok.
0: Co ciekawe, ona uwielbiała tutejsze wino, frankowkę z podbratysławskiej dzielnicy Racza. Gdybyśmy popłynęli do Wiednia Dunajem, to zobaczymy różnego rodzaju zamki, które potem nagle się okazuje, tak nazywają się szczepy białych win. Skąd się wzięła taka tradycja?
1: Czerwone szczepy słowackie nowe są nazywane po rzekach słowackich i białe po wzgórzach albo zamkach słowackich. Dlatego także płynie do Wiednia i jest ten słynny, bardzo ważny zamek, dzisiaj ruina troszkę naprawiona, Dziewin, który jest bardzo ważny ze względu wizyty Cyryla i Metodzieja w Bratysławie i w tej okolicy, czyli dla Słowian w ogóle nie jest ważny ten zamek. I po nim nazwany został też jeden szczep białych win. Od lat 70. szlechciła jedna pani profesor, enolog, wina, nowe szczepy, które by i się fajnie nadawały do tego mikroklimatu słowackiego.
0: Przemarszu ku czci cesarzowej nie zobaczymy jesienią w Bratysławie, ale możemy zobaczyć mnóstwo innych ciekawych miejsc, budowli, rzeźb. Którędy by nas pan poprowadził przez Bratysławę?
1: Bratysława jest ciekawą rzeczą to, moim zdaniem, że się tu miesza ta historia, czyli austriowęgierska rzesza i taka architektura małego Wiednia, powiedzmy, bo to stare miasto rzeczywiście w porównaniu do Wiednia nie jest takie duże, ale jest również malowicie, ma klimat, atmosferę i do tego czasy tego socjalizmu, kiedy powstały też ciekawe rzeczy architektoniczne, na przykład budynek Radia Słowackiego, który ma kształt odwróconej piramidy.
0: Tak, to rzeczywiście jest niesamowity budynek i zdaje się, że tam jest w ogóle w środku sala koncertowa, niczym zawieszona w powietrzu.
1: Tak jest. Cały czas tam Radio Słowackie ma swoją siedzibę i znajduje się tam ta sala koncertowa. No ale oprócz tego można wspomnieć, bo pan na początku coś takiego mówił, bo nad mostem Słowackiego Powstania Narodowego jest taka, nazwijmy to, wieża widokowa. I ona ma kształt, naprawdę wygląda to jak UFO, nawet tak się nazywa, restauracja też się tak nazywa, ale jeszcze nad tym na dachu jest wieża widokowa. No i ciekawostką jest to, że Bratysława jako stolica Słowacji ma bezpośrednią granicę z kolejnymi dwoma państwami, i to z Austrią i z Węgrami. I to wszystko można tutaj oglądać. Z jednej strony właśnie tam w stronę Węgier, Austrii, a z drugiej strony już w stronę Małych Karpatów, bo rzeczywiście w Bratysławie rozpoczyna się Łuk Karpacki. I te górki się nazywają Małe Karpaty, ale z kolei nie aż takie niskie, bo tuż za Bratysławą już sięgają powyżej 500 metrów wysokości nad poziomem morza i najwyższy szczyt ma 767 metrów.
0: Zaraz tam pojedziemy, ale zanim ruszymy na małokarpackie szlaki, to spójrzmy jeszcze z tej wieży na panoramę Bratysławy i zobaczymy tam takie bardzo, bardzo charakterystyczne budynki, troszeczkę przypominające takie w Londynie i to jest, zdaje się, ta sama iracko-brytyjska architektka je projektowała, Zaha Hadid.
1: To się zgadza, właśnie tu też można widzieć to mieszanie tego historycznego, bo rozpoczniemy od, powiedzmy, zamku bratysławskiego, który bardzo dobrze widać przez wspomnianą katedrę świętego Marcina i Stare Miasto. I potem po prawej stronie wzdłuż Dunaju już się rozpoczyna taki ten

0: Nowy Bratysławski Downtown tak zwany. I rzeczywiście tam jedną z najciekawszych rzeczy jest ta trójka takich wieżowców zaprojektowaną przez kancelarię architektu Zahi Hadid.
1: Zanim wyjedziemy na ten szlak, no nie możemy nie zrobić sobie zdjęcia przy najsłynniejszej rzeźbie w Bratysławie. To jest Man at Work, czyli człowiek w pracy. Jaka jest historia tej rzeźby? Skąd ona się tam wzięła?
0: Powstała tak z hecy, po prostu nikt nie planował z tego zrobić tak wielką atrakcję turystyczną. No ale powstał taki człowiek, który się patrzy z kanału, tylko głowa i ręce tak wystają. I takie metalowe rzeźby potem później powstawały, jest jeszcze kilka w centrum Bratysławy.
1: Tak, ale ten Man at Work jest po prostu najbardziej znany, najbardziej popularny i nie zrobić sobie przy nim zdjęcia, czy razem z nim, to wymaga troszeczkę akrobatyki, no ale pamiątka jest zacna. Dobrze, jedziemy teraz w końcu na te małokarpackie szlaki. Między innymi jeden to jest taki bardzo, bardzo znany małokarpacki szlak wina. Na ten małokarpacki szlak wina wcale nie trzeba wyjeżdżać z Bratysławy, bo on się właściwie zaczyna na przedmieściach.
0: No nawet prawie niedaleko centrum, już 2-3 kilometry od centrum się rozpoczyna, ale tu trzeba wspomnieć od początku, że ta tradycja wina na Słowacji i Bratysławie jest bardzo głęboka, bo jak to była górna, znaczy północna granica Rzeszy Rzymskiej, to już wtedy rozpoczęło się hodowanie wina na Słowacji, czyli powiedzmy jakieś 2000 lat temu. Pan wspominał o tej Marii Terezji, tak, rzeczywiście w jednej z dzielnic, to jest taka okrajowa dzielnica Bratysławy, Racza, stamtąd była taki specyficzny mini szczep tego słynnego wina Blaufränkisch, czyli Frankowka Modra. Tam była racianska Frankowka i bardzo ją lubiła Maria Teresa. Tam jakaś legenda też mówi, że się używała na do naczynia tam ospy wieczne albo coś takiego. Ale fakt faktem, że te wina zostały włożone na dwór cesarski we Wiedniu. No i ten szlak winny, który wcale nie jest taki nieznany, tylko rzeczywiście o Słowacji to nie każdy wie, że jest krajem wina. On sięga ponad 40 kilometrów na południowo-wschodnich zboczach tych małych Karpat.
1: Najważniejsze miasteczka na tym małokarpackim szlaku wina to jest Swaty Jur i Modra. Co możemy tam zobaczyć oprócz tego, że są winnice, że są rzemieślnicy, którzy to wino produkują, że są piękne kameralne klimaty?
0: To wino i winorośle to było też pewna wielka część gospodarki tamtych czasów. Czyli tu nie chodzi o samo wino, ale też to kształtowało region jako taki. I Święty Jur lub Modra, ale też Pezinok, są miasteczka z bardzo bogatą historią winiarstwa. Ja bym polecał rozpocząć to w Pezinku, po polsku w Pezinoku, gdzie jest bardzo fajne Małokarpackie Muzeum. Inaczej można wszędzie zobaczyć też historyczne domy, historyczne piwnice, również z pokazami historycznych instrumentów do obrabiania winnic jako takich i stylu życia.
1: Gankowe domy i ceramika to są też takie znaki rozpoznawcze dla tych małych Karpat.
0: Tak, w miasteczku Modra jest siedziba, ona założona była chyba 1883. Jest to ceramika podobna w Polsce Bolesławcu, czyli ceramika lokalna, ręcznie malowana. Ma tylko cztery linie kolorowe. Jedna jest zielona, jedna jest niebieska, jedna jest kolorowa i specyficzne wzory. I ja bym polecał też odwiedzić to muzeum, które do dziś nie działa, bo tam można też spróbować sobie samemu namalować jakiś garnek, talerz.
1: Zanim ruszymy jeszcze na inne fragmenty małokarpackich szlaków, to powiedzmy o tym, że to rzemiosło i historię można odkrywać najlepiej jesienią i to późną jesienią, kiedy macie tam takie swoje troszeczkę słowackie święto Bożole.
0: No i do tego oczywiście jakaś muzyka, pokazy historyczne, tańców, folklor, jedzenie lokalne.
1: A propos jedzenia, to właśnie na te dni otwartych piwnic, ale nie tylko, najlepiej smakuje słowacka gęsina z lokszami, ale najlepiej smakuje w Slowenskim Grobie. To jest taka miejscowość niedaleko Bratysławy z wielkimi, wielkimi tradycjami.
0: Proszę zgadza, ale czy gęsina ogólnie często jest podawana właśnie jesienią, bo taki jest, właśnie dorastają te gęsi i jesienią są takie te święta w różnych krajach, ale czym jest inna, albo inne to święto, inna gastronomia?

0: chodzi o gęsiny na Słowacji, to są dwie rzeczy. Pierwsze są te lokrze, czyli placki ziemniaczane w kształcie naleśnika pieczone na sucho.
1: I o grubości naleśnika.
0: Tak, cieniutkie. I potem podlewane tłuszczem właśnie z gęsi. A druga rzecz, że wątrobę u nas się podaje na ciepło, jako przystawkę. Nie jest to takie pâté, foie gras, ale właśnie na ciepło w tłuszczu, do tego oczywiście lokalny chleb na zakwasie, ewentualnie też kapusta czerwona, która jest w inny sposób przygotowana niż na przykład w Polsce. I ta wioska, historia jest bardzo długa i ciekawa, ze względu na to, że tam były takie podmokłe tereny i tak dalej, to sprzyjaźniało temu, że bardzo dobrze tam hodowało te gęsi. Na dziś dzień wioska ma gdzieś koło, nie wiem, 600-700 mieszkańców, ale ponad 20 restauracji z gęsiną. Cała Bratysława i większe okolice do dziś dnia, że tam jesienią wybierają na takie uroczystości, imprezy, nawet rodzinne imprezy.
1: Na małokarpackich szlakach spotkamy takie tajemnicze miejsca i tajemnicze nazwy i dowiemy się o Huncokarach. To jest taki dość tajemnicza nacja, która w słowackich lasach wylądowała jeszcze za cesarskich czasów. Kto to byli ci Huncokarzy i czym oni się wyróżniali i zasłużyli dla Słowacji?
0: I muszę przyznać, że nawet wiele Słowaków pewnie o tym nie wie, ale to była taka grupa endemiczna, taka część niemieckiego pochodzenia ludzi, którzy właśnie za czasów cesarskich zostali przeprowadzeni tu w okolicy właśnie Bratysławy, Małe Karpaty.
1: Przez Marię Teresę.
0: Tak. No i oni byli specyficznie tym, że bardzo dobrze umieli pracować z tym drewnem. A tym, że zostali tak odizolowani troszkę w lasach, to właśnie Słowacy nie do końca pewnie przetłumaczyli te niemieckie słowa, więc wydaje się, że to ze słowa niemieckiego Holzhacker pochodzi ten Hunzokar,
1: Czyli drwale.
0: czyli drwale. A specyficznie były tak, jak oni sprowadzali na przykład te kamienie drzew z góry, tu w takich żłebach.
1: Lodowych rynnach.
0: Tak, w
1: To
0: takich
1: był
0: korytach.
1: ich patent.
0: Polecam się wybrać na szlak po ich śladach, łącznie z cmentarzami, które tu jeszcze cały czas w lasach są, albo są pamiątki o nich i tak samo na przykład ceramika, którą tym, że byli odizolowani, to musieli jakoś sobie radzić.
1: I tak oto w zaledwie kilka dni można zaliczyć podróż od odwróconej socrealistycznej piramidy i futurystycznych wieżowców za ich hadit po kamienne leśne cmentarze drwali ukryte głęboko w bukowych lasach. Naszym przewodnikiem i naszym gościem, który oprowadzał nas zarówno po Bratysławie, jak i po małokarpackich szlakach, był pan Martin Pawlik, szef Slovakia Travel w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Powtórka programu. Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Polskie Radio 24, audycja Kierunek Kino i Andrzej Sołtysik przed mikrofonem. Program wydaje, jak zawsze, Paulina Olak. A dzisiaj, drodzy Państwo, musimy porozmawiać o lalce. Musimy porozmawiać o Prusie. Musimy porozmawiać o Łęckiej i o Wokulskim, albowiem nadchodzą aż dwie ekranizacje i adaptacje tej ciekawej, niesamowitej powieści Bolesława Prusa. Należy do kanonu literatury, wszyscy ją znamy, każdy się z nią zetknął. Oglądaliśmy i film, i serial. Jest naszą własnością. Jak te dwie adaptacje odnoszą się do naszych czasów, jak będą odebrane i jak, w jaki sposób wierne są powieści. O tym będziemy rozmawiać, nad tym się będziemy zastanawiać, dlatego w naszym studiu dzisiaj pan Michał Komar, publicysta, wykładowca, pisarz, autor scenariuszy, a także krytyk literacki. Panie Michale, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: To jak to z tą lalką Prusa jest? Dlaczego nas zachwyca?
2: Bo jest wielką powieścią. Ale zacytowałem niemalże Gombrowicza, prawda? Słowacki wielkim poetą jest. Myślę, że tak. Prus miał niesłychanie ostre spojrzenie, jako ten wędrujący po

0: Warszawie. Niesłychanie ostre spojrzenie na wszystkie konflikty społeczne, kulturalne, kulturowe, jak w swoich czasów. Widział ogromne przepaści międzyklasowe. Proszę pamiętać, że on pisze swoją powieść niespełna 30 lat po likwidacji pańszczyzny.
1: Tak
0: proszę
1: jest.
0: Sobie wyobrazić, jeszcze żyją ludzie, którzy przez całe życie byli niewolnikami. Więc on to wie. Oczywiście nie ma o tym, nie znajdzie pan tego w lalce. Ale to jest jednocześnie błyskawiczny rozwój kapitalizmu. Co jest jeszcze ważne, że lalka jest powieścią o pieniądzach.
1: Tak.
0: O pieniądzu, który krąży. O pieniądzu, który trzeba zarobić i który trzeba wydać. Więc to musiało pobudzać wyobraźnię ludzi z jego epoki, ale naturalne, że my po rozstaniu się ze szczególną formą feudalizmu, jakim był realny socjalizm.
1: Tak jest w naszych czasach.
0: Przeżywamy to samo. Dlatego też spojrzenie na rzeczywistość prusowską każe nam się zastanowić nad samymi sobą. Dlatego tak nerwowe reakcje widowni. Ja się nie dziwię, jestem zadowolony z tego, prawdę mówiąc, ponieważ widać nowy podział na dziadersów, którzy są zwolennikami starych, starych adaptacji.
1: Klasycznego podejścia z szacunkiem i umiarem.
0: Dokładnie. Oraz tego szaleństwa, które zobaczyliśmy w serialu.
1: Tak.
0: Obie wersje są interesujące i ogromnie mówią o naszym społeczeństwie. Ogromnie dużo. I teraz dobry krytyk filmowy, literacki, obserwator kultury powinien teraz napisać książkę, czym prędzej, o reakcjach polskiego społeczeństwa, polskich widzów na obie adaptacje lalki. Byłoby to niesłychanie ciekawe dzieło, które by mówiło o tym, kim jesteśmy w tej chwili.
1: Tak, to rzeczywiście jeszcze przed nami, to jest bardzo dobry pomysł. Okazuje się, że po 150 latach to nadal jest powieść o społeczeństwie, o nas, o Polakach, mimo bardzo różnego kontekstu historycznego, ale jak możemy wykazać i pan tutaj zauważył, moment mamy podobny, tak? Też jakiś przełom nastąpił, coś się wydarzyło w Polsce. Kapitalizm wszedł, pieniądz się pojawił, zaczął krążyć i się rozwarstwiliśmy. Podobnie jak w czasach Bolesława Prusa, wtedy kiedy ją pisał w latach 80. XIX wieku. Ale nie jest to sytuacja 1:1, prawda? Jednak kontekst, w którym jest umieszczona opowieść o Wokulskim i jego nieszczęśliwej miłości do Łęckiej jest nieco inna. Tam są jednak zabory. Tam jest sytuacja po powstaniu styczniowym. Tam jest pewnego rodzaju trauma. No i ta walka romantyzmu z nadchodzącym, wchodzącym pozytywizmem.
0: Ależ oczywiście tak. I mamy do czynienia z resztkami po romantyzmie dziś. I z pozytywizmem. Ja, wie pan, wydaje mi się, że kiedy patrzę na rozwój polskiej klasy kapitalistycznej, na rozwój polskiej burżuazji, kiedy jeżdżę po kraju i widzę, jak to rośnie, no to jesteśmy oczywiście w czasie, w którym pieniądz nabrał wartości. Pieniądz stał się czymś niesłychanie istotnym. Kapitał stał się czymś niesłychanie istotnym. Ale skoro mówimy o Prusie, przecież nie tylko na tym polega cud tej powieści. Cud innych powieści Prusa też. Tajemnica, którą on buduje w sposób niesłychanie misterny, opowiadając o miłości, o dziwnej miłości, tak, o natrętnej miłości Wokulskiego, który stara się przebić ze swojej noworyszki. On jest tylko noworyszem, jest chamem, jest prostakiem.
1: Tak.
0: Ma czerwone ręce, bo mu bo odmarzłem mu pewnego dnia.
1: Tak jest.
0: Na zsyłce, prawda? I on stara, ten bogaty człowiek, który ma ile? 700 tysięcy rubli?
1: Mhm.
0: A to jest potężny pieniądz. Proszę pamiętać, że to była moc

0: mocna moneta, złoty rubel. On się stara przebić, ale... I tu uwaga. Prus konstruuje tajemnicę. Dlaczego mu się nie udaje? Z powodów społecznych, tak. Z powodów dystansu kulturowego między nim a Izabelą Łącką też. Mhm. Ale wie pan, kiedy ktoś nienawidzi, to może powiedzieć, dlaczego nienawidzi. Nie zawsze uczciwie, to znaczy nie zawsze zgodnie z prawdą, ale zawsze sobie znajdzie jakieś wyjaśnienie, dlaczego kogoś nienawidzi. Mhm. Ale niech pan komuś zada pytanie, dlaczego kocham.
1: Tak.
0: Nie ma odpowiedzi. On może sobie, taki ktoś może sobie mówić, bo piękna, bo cokolwiek. Nie ma dobrej odpowiedzi, nie ma odpowiedzi pełnej. I to jest historia, jedna z historii zawartych w lalce Prusa. I dlatego my, czytając na rozmaite sposoby, zastanawiamy się nad tym, bo to jest zagadka całej powieści. Tajemnica, która tak bardzo pociągała rozmaitych reżyserów i scenarzystów, żeby sięgnąć po tę powieść. Jest pewien klucz.
1: Jest pewien klucz. Ale panie Michale, jeszcze jedno, ta tajemnica, bo to jest bardzo interesujące. To tajemnica nie jest jakąś intrygą, ale rzeczywiście tajemnicą jest dlaczego, skąd to uczucie, co się z nim stanie. I Prus, malując taki fresk XIX-wieczny, społeczny, bardzo kolorowy, bardzo różnorodny, właśnie tak jak pan mówi, cały czas snujący się bohater i jego zmagania są przez nas niezrozumiałe, albo nie rozumiemy jego postępowania, ale chcemy zrozumieć, ale jednak nie rozumiemy, bo Prus jako pisarz, jako narrator trochę wodzi nas, bierze za rękę i wodzi nas przez swoje własne korytarze.
0: Właśnie. Bardzo trafnie pan to ujął. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Wokulski wyjeżdża do Paryża, tak, spotyka dwie postaci znaczące. Jedna to jest doktor Geist.
1: Tak jest.
0: Czyli duch, proszę państwa, po niemiecku. To prowadzi nas w pewną stronę. I jest profesor Palmieri, który jest tak zwanym magnetyzatorem. Tak. Okazuje się, że Wokulski jest odporny na hipnozę. Innymi słowy, nie popada w mitologię. Aha. Jak ktoś, kto nie daje się żadnej hipnozie, czyli jest realistą, skrajnym realistą, stąpa po ziemi mocno, o tym wiemy z jego biografii, prawda?
1: Tak.
0: Zesłaniec, który się dorobił w Rosji na wojnie dostawami i tak dalej.
1: Tak.
0: Ale jest opowieść doktora Geista, który marzy o zbudowaniu nowej chemii organicznej. Nie chemii organicznej węgla i tlenu, ale o chemii organicznej węgla i wodoru.
1: Tak.
0: Wydaje się, że dzisiaj każdy absolwent szkoły średniej powie, no węglowodory, czyli ropa naftowa. Ale proszę zwrócić uwagę, że Geist mówi, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o tworzenie metali. Chodzi o tworzenie metali, które będą lżejsze od powietrza i w związku z tym będzie można fruwać. Dobra. Ale on mówi tam są dwa zdania, że są cząsteczki, które się stykają, ale są cząsteczki, które nigdy się nie zetkną. Trzeba by stworzyć nową rzeczywistość, nowy kosmos, nowy świat, żeby doszło do stworzenia tego metalu, który będzie lżejszy od powietrza.
1: Tak.
0: I te cząsteczki w powieści się nie stykają.
1: Jakież to symboliczne, co?
0: Co? On był, Prus był nieprawdopodobnie pedantycznym pisarzem.
1: Aha.
0: Jak się patrzy na jego teksty, to widać wyraźnie, że tam każde zdanie jest napisane 10 razy. Tak. Fantastyczny pisarz.
1: Tak jest. A jednocześnie okoliczności powstawania lalki, czyli drukowanie w odcinkach.
0: Oczywiście.
1: Prawda? Takie były czasy. Gazeta się ukazywała i chciała mieć dobrą treść, jak dzisiaj mówimy, content, zawartość. I Prus to dostarczał. Czy to miało wpływ na te opinie o tym, że kompozycja nie jest doskonała, że rozchwiana?

0: Nie, nie, nie, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj musimy sobie przypomnieć. Od mniej więcej 1835 roku we Francji, w Niemczech, drukowano powieści w odcinkach. Cały Dumas jest, to są powieści w odcinkach. Eugeniusz Sue, po części Balzac. W Polsce parę lat wcześniej Henryk Sienkiewicz przecież drukuje Potop. Tak. Tylko Henryk Sienkiewicz był znacznie lepiej zorganizowany ekonomicznie niż Prus, bo wydawał jednocześnie w trzech zaborach Potop.
1: Tak, czyli w trzech językach i na trzech rynkach.
0: Na trzech rynkach.
1: Czytelniczych.
0: Co więcej, on rozumiał, Sienkiewicz rozumiał doskonale, jaki jest poziom analfabetyzmu w kolejnych tych trzech zaborach. Jak wiadomo, w zaborze pruskim z uwagi na przymus szkolny od niepamiętnych czasów, poziom analfabetyzmu to był 5%.
1: Tak, nie, nie duży.
0: W Królestwie Polskim 60%.
1: To jest
0: a w Galicji, czyli na peryferiach Imperium Austro-Węgierskiego, to dochodziło do 80%. Dzięki takiej wiedzy Sienkiewicz wygrywał, prawda? Prus miał gorszą sytuację. Kurier codzienny za dwie kopiejki rozchodził się w nakładzie do 9000 egzemplarzy.
1: Tak.
0: Ale to druk trwał 2 lata, z tego co pamiętam, lalki w odcinkach. Ta gazeta rozchodziła się, załóżmy, że gazeta była przekazywana w rodzinie, ojciec, dzieci, czyli 20-30 tysięcy osób czytało lalkę. Czyli to dotyczyło wyłącznie klasy czytającej, umiejącej czytać. Ale ta klasa się rozwijała dzięki Sienkiewiczowi. To Sienkiewicz dźwignął to czytelnictwo i budując przy okazji nowoczesny naród. Bo przecież Potop.
1: Tak.
0: Potop, cała trylogia to jest budowanie optymizmu narodowego. Prus z kolei patrzy krytycznie na świat. Tak bardzo krytycznie, że jest czytany, zarówno Sienkiewicz, jak i Prus są tłumaczeni. Są tłumaczeni na rynku rosyjskim, są obecni. Niech pan zgadnie, kto był zajadłym czytelnikiem Faraona.
1: Faraona Bolesława Prusa?
0: Tak. Józef Stalin.
1: Och, to jest ciekawostka.
0: W 1897 roku przeczytał tę powieść.
1: Jako 18-latek? To mu musiało zawrócić w głowie.
0: I że to jest powieść o polityce i zdobywaniu władzy.
1: Oraz otrzymywaniu władzy.
0: I teraz jak pan popatrzy na jego karierę, to być może jest tam coś z Herhora i Bolesława Prusa.
1: Ciekawy trop, panie Michale, rzeczywiście. Taki nieoczywisty, ale jednak udokumentowany. I co nam to mówi o genialności Prusa? Mimo tego krytycznego spojrzenia i tych okoliczności, o których pan mówi, lalka od razu stała się sukcesem i fenomenem?
0: Nie, nie. Ale to jest... Dziękujmy tym, którzy układali programy szkolne.
1: W międzywojniu.
0: I po wojnie.
1: I po wojnie.
0: Dziękujmy im. Bo to mądrzy nauczyciele układali. Dzięki temu ogromna ilość osób w Polsce teraz uczestniczy żywo w niezwykle interesującej akcji społecznej. Bo to nie rząd, nie parlament zarządził ogólne zainteresowanie
1: Prusem, lalką i Wokulskim.
0: Tak, tylko to jest, nazwijmy to obywatelskim ruchem kulturalnym. Bo ilość ludzi, która uczestniczy w sporach o lalkę jest niesłychana.
1: Tak, a jednocześnie, tak jak pan mówi, mamy do czynienia z dwoma ekranizacjami, serialową, streamingową i kinową, nowoczesną i tradycyjną, tak

0: to ujmiemy, a z drugiej strony to też odsyła nas do samego Prusa, do samego autora.
1: Miejmy nadzieję, że odeślę.
0: No więc właśnie, i wtedy możemy dostrzec to, co nie jest możliwe dostrzec w ramach edukacji szkolnej, kiedy to prześlizgujemy się przez lektury.
1: Wie pan, jest jeszcze jeden element u Prusa, który był zauważany przede wszystkim przez Wojciecha Hasa, wybitnego, wielkiego polskiego reżysera filmowego. Erotyzm. Jak się tak ktoś wczyta porządnie w lalkę,
0: tak,
1: i pomyśli o swojej własnej wyobraźni, bo to jest sprawa wyobraźni, to delikatność tego erotyzmu jest niezwykła. Jest delikatna, ale ten erotyzm tętni, ponieważ i Wokulski ma swoją sprawę, i pani Wąsowska, i Izabela. To wszystko aż, no, tętni, to jest ukryte oczywiście.
0: Absolutnie. Tak, no bo w ogóle nie ma żadnych scen erotycznych, czy też miłosnych w walce, a cały czas przecież jest to obskurnie pulsujące uczucie.
1: Ale to jest mistrzostwo pisarza, który wie, czym jest niedopowiedzenie. Niedopowiedzenie, które może pobudzić wyobraźnię czytelnika.
0: Tak, i to jest wielka sztuka i wtedy jest wielka literatura. A wspomniał pan Hasa, z którym miał pan okazję współpracować. Has adaptował lalkę w 1968 roku i rzeczywiście on jakby zaprosił Prusa do swojego świata, tego hasowskiego, takiego onirycznego, bardzo symbolicznego, ale rzeczywiście ten erotyzm i w postaci Wokulskiego, Mariusz Dmochowski,
1: Potężny mężczyzna.
0: Tak, kipiący emocjami, uczuciami. I Beata Tyszkiewicz jako powabna Łęcka.
1: Nie tylko powabna.
0: Prowokująca.
1: Prowokująca swoją nieobecnością. Prowokująca nie tylko urodą, złośliwym spojrzeniem, bo Beata Tyszkiewicz umiała spojrzeniem zagrać. Była mistrzynią uśmiechu oczu. Jest, mam nadzieję.
0: Oczywiście.
1: I to niezwykły kontrast zbudował Has. To świetny film był.
0: Tak jest. A co mogło takiego reżysera jak Has, skierowanego w swoją własną emocję, w swoją własną osobowość, zainteresowało w lalce wówczas? Dlaczego podjął się tego dzieła?
1: Myślę, że właśnie tajemnica miłości. Proszę zwrócić uwagę, on od czasu pożegnań koncentrował się na, nie wiem jak to nazwać, na badaniu, na obserwacji ludzi uwikłanych w miłość, która niekoniecznie musi zakończyć się sukcesem.
0: To prawda. Takie są pożegnania.
1: Tak.
0: Rzeczywiście. Niemożliwa miłość, znowu rozwarstwienie. A, czy tu mamy preludium do adaptacji i ekranizacji lalki?
1: Tak, tak.
0: Prawda? Podobna sytuacja, gdyby na to spojrzeć z tego punktu widzenia. Dobrze, mówimy o ponadczasowości, ale jednak kostium i Warszawa tych lat 80. XIX wieku jest tam też zapisana. Czy Prus maluje nam taki obraz Warszawy, robi nam pocztówkę z miejsc, ludzi i budynków?
1: Pocztówki z zasady bywają uroczyste i eleganckie. Natomiast on widzi także te ciemne, strasznie mroczne fragmenty Warszawy, Powiśle, które wystarczyło zejść parę metrów od z krakowskiego przedmieścia eleganckiego, po którym jeździły te tramwaje, nawet tramwaje elektryczne za jego czasu, i piękne pojazdy.
0: Tak, dyliżansy i kapelusze, i panie, i panowie.
1: I tak dalej. Wystarczyło zejść parę metrów w dół i zobaczyć, co się dzieje na Powiślu.
0: Tak jest, jest taki nawet słynny filmowy pasaż, hasowski bardzo, kiedy Wokulski wręcz ze swojego sklepu z krakowskiego przedmieścia wchodzi na to Powiśle i się robi
1: to straszne. Tam się działy rzeczy straszne, ale jednocześnie tam rozwijał się przemysł, bo tam był port rzeczny,
0: tak jest,
1: do którego dowożono węgiel.
0: Tak.
1: Ach, długo by opowiadać. A jeszcze jedno, to co było ciekawe, mianowicie, że na Wiśle stały baszty cytadeli, na Wiśle. Więc cytadela panowała nad miastem. Nawiasem mówiąc, znajdujemy się w tej chwili w budynku na ulicy, która była dozorem artyleryjskim cytadeli warszawskiej.
0: Michał Komar.

0: publicysta, wykładowca, pisarz, autor wielu scenariuszy filmowych, był gościem audycji Kierunek Kino. Do usłyszenia.
1: Kierunek Kino.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Doktor Joanna Hałaj.

0: zagrożenia. Jeżeli byśmy nie skupiali swojej uwagi na tym, co nam zagraża, no prawdopodobnie nasz gatunek by nie przetrwał.
1: Tyle, że rzeczywistość się zmienia i coś, co dla ludzi żyjących w jaskiniach było informacją, która mogła im uratować życie, dla nas dziś staje się, mam wrażenie, ciekawostką. Jak bardzo postęp zmienił proporcje?
0: Z pewnością, jeżeli mówimy o cywilizacji, o tym, w jakim stresie żyjemy, w jakich informacjach, jakimi jesteśmy informacjami bombardowani, problem zaczyna się wtedy, kiedy ten system alarmowy działa bez przerwy. Tak jak pan redaktor wspomniał, ci jaskiniowcy poszli, prawda, zmobilizowali swoje siły po to, żeby przetrwać i zakończyła się jakaś, prawda, jakiś etap. Natomiast w momencie, kiedy ten nasz system alarmowy działa nieustannie, kiedy człowiek cały czas sprawdza jakieś wiadomości, analizuje jakiś każdy sygnał zagrażający, przewiduje najgorsze scenariusze, nie potrafi już wrócić do codziennego funkcjonowania, no to zaczyna się rzeczywiście problem, bo zagraża to naszej równowadze psychicznej.
1: To, co pani powiedziała, te reakcje, które pani opisała, brzmią trochę jak uzależnienie. Można się uzależnić od negatywnych, złych, niepokojących, szokujących informacji?
0: Można się uzależnić dlatego, że dana osoba, która sprawdza nieustannie informacje, błędnie reguluje sobie lęk, błędnie reguluje sobie właśnie poczucie zagrożenia. Ma takie, no, fikcyjne troszeczkę, ale jednak wytworzone przez jego organizm poczucie, że ma jakąś kontrolę nad czymś. A brak kontroli to jest bezsilność, bezradność i pojawia się również poczucie bezsilności, bezradności, które sprawia, że w pewnym momencie właśnie ten system alarmowy nie mobilizuje nas do jakiegoś działania w postaci, kiedy naprawdę jest jakieś zagrożenie, tylko ten lęk mobilizuje nas do podtrzymywania, no niestety, ale napięcia. Paradoks polega na tym, że im więcej sprawdzamy wiadomości, im więcej staramy się kontrolować otoczenie, kiedy nie ma tego w danym momencie bezpośredniego jakiegoś zagrożenia, to wcale nie pomagamy sobie w odpuszczeniu tego lęku i stresu, tylko wzmagamy pobudzenie. A pobudzenie znowu powoduje, że chcemy się go pozbyć i znowu uruchamiamy błędne koło, że ten lęk w nas cały czas jest, bo nauczyliśmy się, nasz organizm nauczył się, że jest nam jednak lepiej i pojawia się jakaś jednak mimo wszystko ulga, jak kontroluję, sprawdzam, rozmawiam. No i pojawia się problem, dlatego że wówczas możemy trafić na różnego rodzaju niewłaściwe informacje.
1: Potrzebujemy coraz większych dawek, mówiąc zupełnie wprost. To jest rzeczywiście sytuacja paradoksalna, bo osoba, która karmi się negatywnymi informacjami, buduje w sobie przekonanie, że panuje nad sytuacją, że ma rozeznanie w sytuacji i wie więcej, co daje jej jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale równocześnie to poczucie jest złudne, bo kiedy rzeczywiście coś się dzieje, to okazuje się, że ta osoba właściwie jest bezsilna.
0: Tak, i ważne jest właśnie w regulacji naszego lęku i naszej obawy przejście w sprawczość z tej bezsilności, bezradności. Jakby zorientowanie się i zrozumienie, że nieustanne kręcenie się w kółko tylko zużywa nam niepotrzebnie energię, która być może w sytuacji działania będzie nam potrzebna, ale my będziemy w jakimś amoku. W związku z tym, co jest ważne, aby odzyskać sprawczość. Sprawczość odzyskujemy poprzez właśnie skupianie się na tym, na co mamy wpływ, no właśnie, co możemy faktycznie zrobić, czy też działać w obecnej sytuacji. Z pewnością ważne i istotne jest, aby nie szperać, nie szukać cokolwiek i gdziekolwiek, jakichkolwiek informacji dotyczących świata, życia, geopolityki, tylko sięgać po sprawdzone informacje.
1: O tym, jak się ewentualnie osłonić, o tym, jak wyrwać się z tego błędnego koła, za chwilę porozmawiamy, ale popatrzmy jeszcze na odbiorców. Czy ludzie mają bardzo różną wyporność, jeśli chodzi o negatywne, o niedobre informacje? Każdy z nas reaguje trochę inaczej?
0: Tak, każdy z nas jest inny, na pewno. W związku z tym każdy z nas w inny sposób będzie próbował radzić sobie z lękiem i ze stresem. Jedni rzeczywiście będą wypierać, zaprzeczać rzeczywistości. Inni z kolei mogą, prawda, rzucać

0: się na różnego rodzaju wiadomości, informacje i jakby sięgać po wszelkiego rodzaju wiedzę po to, aby ona dała im właśnie to poczucie kontroli, poczucie bezpieczeństwa i taką wiedzę i informację, co mamy w razie czego robić. Więc tak, zgadza się, są osoby, które zaklinają rzeczywistość i są osoby, które reagują na nią nadmiernie. Każda skrajność jest niewłaściwa.
1: Nadmiar negatywnych informacji może infekować psychikę, czy również może wpływać na kondycję cielesną ludzi?
0: Bardzo ważny element tutaj naszego życia pan redaktor poruszył, mianowicie to, że mamy bardzo dużo informacji, to znaczy, że nie tylko nasza psychika jest obciążona, ale również nasze ciało. W związku z tym najpierw ciało reaguje właśnie jakimiś napięciami, jakimiś dolegliwościami psychosomatycznymi. W związku z tym, jeżeli karmimy ciało i nasz mózg, psychikę negatywnymi wiadomościami, no to nie możemy oczekiwać, że będziemy czuć się spokojni, a w sytuacji, kiedy na przykład będziemy potrzebowali więcej takiej właśnie przestrzeni również do przemyślenia pewnych rzeczy, będziemy już tak mocno zainfekowani negatywnymi informacjami, że może już nam starczyć przestrzeni do racjonalnego myślenia.
1: Czy są jakieś sygnały? Czy są jakieś symptomy, które można by uznać za lampkę ostrzegawczą? Co dzieje się z naszym ciałem, co dzieje się z naszą psychiką, co mogłoby sugerować, że być może powinniśmy się odciąć od negatywnych informacji i trochę ich dopływ do mózgu, do ciała ograniczyć?
0: Przede wszystkim, jeżeli widzimy, że nie ma jakiegoś bezpośredniego zagrożenia, a jednocześnie my nie możemy funkcjonować. Tak, ta nasza codzienność jest mocno zdezorganizowana. Nie możemy skupić się na pracy, unikamy spotkań, albo jeżeli rozmawiamy z ludźmi, nie możemy się skupić na rozmowie, jesteśmy rozkojarzeni, rozproszeni. Z pewnością, jeżeli nie możemy spać, bo nasze ciało jest tak napięte, czy nie może wejść w tryb relaksu i snu. Jeżeli widzimy, że już mamy trudności również na przykład z apetytem, jeżeli nieustannie nasz świat kręci się wokół złych informacji i tworzenia jakichś negatywnych, coraz bardziej strasznych scenariuszy, no to to jest również sygnał, że gdzieś jest zaburzona równowaga pomiędzy tym, co rzeczywiście w świecie zewnętrznym się dzieje, a tym, co się dzieje w nas samych. Pamiętajmy, że problemem nie jest to, że pojawia się w nas lęk, pojawia się w nas napięcie, bo są to normalne, naturalne reakcje w sytuacji jakiejś niepewności. Problemem jest to, jeżeli nie ma równowagi pomiędzy tym, co się dzieje w nas, a w tym, co się dzieje w rzeczywistości. Mamy zniekształcony świat zewnętrzny.
1: Czy naprawdę można się doprowadzić, albo czy można zostać doprowadzonym do sytuacji, w której człowiek zaczyna mieć na przykład problemy ze snem, bo boi się, że wybuchnie wojna albo planeta spłonie?
0: Bardzo mocno dotyczy to, szczególnie w tej chwili obserwują młodzieży. Młodzi ludzie mają dostęp, owszem, do wielu platform i mediów społecznościowych. Mało albo w niewielkim stopniu rozmawiają z rodzicami, z dorosłymi. W związku z tym obserwuję, że młodzież no, widzi bardziej ten świat zagrożony. Już nie wspomnę nawet o dzieciach, prawda? Ale one mają na szczęście, miejmy nadzieję, mniejszy dostęp do tych mediów społecznościowych. Natomiast tak, jak najbardziej, nawet i dorosłe osoby, bo każdy z nas ma różną odporność psychiczną, również i dorosłe osoby potrafią wejść w taki tryb niemalże wojny i nie mogą z tej pętli właśnie wyjść. I wówczas w takiej sytuacji trudno jest dotrzeć do tej osoby. W najgorszym wypadku no, potrzebna jest farmakoterapia, bo czasem już jakby taka rozsądna, racjonalna rozmowa nie pomaga. Rozmowa jaka? Taka na przykład, żeby troszeczkę, prawda, wejść z tej psychozy, lęku, obawy i skupić się na tym, co jest rzeczywiście. Najpierw skupiamy się zwykle zwykle na ciele, tak? Czyli widzimy, że to nasze ciało na przykład reaguje zbyt mocno, to potrzebujemy zawsze najpierw uspokoić ciało, bo uspokojone ciało doprowadza nasz umysł do takiej równowagi, że możemy w sposób zdroworozsądkowy oceniać tą rzeczywistość. A trzeci etap to jest działanie, tak?

0: czyli jeżeli jest faktycznie jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie i mamy jakąś instrukcję działania, to po prostu działamy. Jeżeli po uspokojeniu ciała i zdobyciu informacji, że to jest tylko informacja, tylko i aż, coś, co ma nas chronić, coś, co ma nas ewentualnie uczulać w razie jakiejś sytuacji, ale nie, że cały czas mamy być napięci i w absolutnej, pełnej gotowości, prawda? I widzimy, że nie ma takiej właśnie sytuacji niebezpieczeństwa, no to wracamy do swoich czynności, do swojego działania. Pamiętajmy, że bycie w codzienności nie oznacza, że zaklinamy rzeczywistość, że nic się nie dzieje, że coś gdzieś tam, prawda, do nas dochodzi i coś może wisieć w powietrzu, ale bycie w nieustannym, takim całkowitym, prawda, przygotowaniu, alarmie bardzo szkodzi naszej racjonalnej ocenie rzeczywistości.
1: Tak jak pani wspomniała, skrajności bardzo przeszkadzają i są niebezpieczne. O tym, jak znaleźć ten złoty środek, do tego jeszcze wrócimy, ale popatrzmy na rozwój mediów w Polsce. Jeszcze 40 lat temu mieliśmy dwa kanały telewizyjne, ogólnopolskie, plus kilka rozgłośni lokalnych. Potem po zmianach ustrojowych zaczęły pojawiać się pierwsze kanały informacyjne, nadające przez wiele godzin, 7 dni w tygodniu. Potem pojawiły się także najnowsze technologie plus media społecznościowe i właściwie, gdyby ktoś chciał, to mógłby być podpięty do co rusz spływających informacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czy to jest ta zmiana, za którą nasze mózgi po prostu nie nadążają?
0: Atawistycznie patrząc, my w ogóle nie jesteśmy aż do takiego tempa cywilizacyjnego przygotowani i nawet zaadoptowani. Więc z pewnością to, ile mamy informacji, ile mamy dezinformacji, ile mamy plotek, nie wpływa na pewno dobrze na naszą również adaptację. Tego jest za dużo. To modne dzisiaj słowo przebodźcowanie jest jak najbardziej aktualne. Nasz system nerwowy i mózg nie jest w stanie przetworzyć aż takiej ilości. W związku z tym, jeżeli mamy tendencję do takiego lękowego odbierania świata, więcej będziemy odbierać informacji zagrażających. Jeżeli mamy tendencję do takiego bardziej racjonalnego, zdroworozsądkowego, analitycznego odbierania świata, to będziemy próbowali szukać pewnej równowagi w tej informacji, w tych wiadomościach i je również sprawdzać. Jeżeli mamy, prawda, przesadny optymizm, jakąś absurdalną beztroskość, też jest niedobrze, bo gdyby wszyscy byli tacy, to tak jak wspomnieliśmy na początku, nasz gatunek by nie przetrwał, bo jednak trzeba oceniać też rzeczywistość, jeżeli ona zagraża, a też w zupełności w świecie pod jakimś kloszem nie żyjemy i te zagrożenia różnego rodzaju oczywiście, że są. Tak? W związku z tym z pewnością media społecznościowe mogą nam bardzo dużo złego zrobić w naszym świecie emocjonalnym i takim umysłowym, że możemy w końcu zgubić rachubę, co jest prawdą, a co jest fałszem. Dlatego bardzo ważne jest sięganie po sprawdzone źródła. Pamiętajmy, że w mediach społecznościowych bardzo dużo jest frustracji. Każdy wszystko może napisać. Informacje i dezinformacje to jest świat, czym się te media społecznościowe po prostu karmią. Liczą się kliknięcia, a nie rzetelna, prawdziwa właśnie informacja. Dlatego też ustalmy sobie, że jeżeli już media jakieś społecznościowe są naszym również jakimś informatorem, to nie bierzmy je jako wyroczni, ale również sięgajmy po inne kanały informacyjne. To raz. A dwa, pamiętajmy, że również każda kolejna informacja niekoniecznie zwiększa nasze bezpieczeństwo. Czasem zwiększa tylko nasze pobudzenie. I warto w takich sytuacjach zadać pytanie sobie, czy szukam teraz informacji, czy próbuję poprzez kolejne sprawdzania zmniejszać swój lęk i uruchamiam właśnie błędne koło, bo z pewnością nie wyciszymy, nie zmniejszymy swojego lęku informacjami negatywnymi. No i tutaj się zaczyna właśnie ten problem, że zbyt duża dostępność do tych wielu kanałów, jeśli nie umiemy z niej korzystać, to jest naszym przekleństwem. Natomiast jeżeli

0: jeżeli potrafimy i umiemy analizować, no to nie ma nic złego w tym, że mamy dostęp do szerszej wiedzy, tylko czy umiemy tą wiedzę na tyle przetworzyć, na tyle poukładać i czy lęk nie przejmie kontroli, nie stanie się decydentem analizy całej tej sytuacji. Wówczas już tracimy punkt zaczepienia, którym jest zdrowy rozsądek.
1: Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Ale będziemy wracać do sprawy, bo kwestia jest bardzo istotna. Doktor Joanna Hałaj, psycholog i psychoterapeuta. Spokojnego dnia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Siatkarz Łukasz Kaczmarek podkreślał w TVP Info, że to w pełni zasłużony medal.
1: Wielkie czapki z głów dla nich, za ten cały turniej, a przede wszystkim za ten finałowy mecz, bo ten pierwszy set na pewno był niesamowicie emocjonujący. W trzecim Francuzi wrócili do gry, zagrali na świetnym poziomie, ale w czwartym secie to już była nasza dominacja i pokazali to, dla kogo to złoto się należało.
0: Z kibicami w Warszawie rozmawiała Jolanta Turkowska.
2: Zawsze kibicuję siatkarzom. Dużo lepsi od naszej polskiej reprezentacji w piłce kopanej. Najlepsi. Polacy w siatkówkę. To jest klasa światowa.
3: Zawsze wierzyłem w polskich biało-czerwonych, zwłaszcza po tym, co zaprezentowali w czasie całego tego turnieju. I ja nie miałem wątpliwości, że oni po prostu będą najlepsi.
0: Reprezentanci Polski zdobyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Polskim siatkarzom pogratulowali już w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Ponad 300 osób wzięło udział w Jarosławiu w Marszu Milczenia. Mieszkańcy oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika i protestowali przeciwko przemocy. Wiele osób przyniosło biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Niektórzy obawiają się, że smutek i przygnębienie mogą zmienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.
4: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
5: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
4: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
6: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
0: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października, a mężczyzna przebywa w placówce medycznej. Biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu i chora M. Wszystko już jasne. Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali twórcy filmu Przez Ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Wśród laureatów znalazł się także Paweł Pawlikowski, który zostanie uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna. Paweł Pawlikowski po gali rozdania nagród mówił, że jest zadowolony z rozstrzygnięć na